0: brutalności policji w Stanach Zjednoczonych, jakby ona była brutalna od kiedyś tam. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale w 70. Nie, w 2007 zastrzelono tajżu Minneapolis przez czarnego policjanta. Nie czarnego, bo z Somalii, tak. Przez czarnego policjanta zastrzelono o białą kobietę. Że podobne, no wtedy jakiś tam on nie poniósł większych konsekwencji, ale to była podobna sytuacja jak tutaj. No ci to pewnie dożywocie dostaną, to jest tyle. Ale ja nie mówię, żebym był przeciwko. Oczywiście tych ludzi trzeba ukarać. Oczywiście, oczywiście w Stanach Zjednoczonych populacja czarnoskóra jest w większości należy do klasy niższej, ale to jest problem klasowy i ona należy z tego powodu, że Stany Zjednoczone zostały wybudowane na gruncie imperialistycznym, rasistowskim itp. itd. I tak ten kraj powstawał, dlatego pewne grupy społeczne, pewne rasy zepchną do tam, gdzie są teraz. Ale nie jest to powód, żeby tą rasistowską narrację obecnie łapać, bo to jest właśnie wprowadzanie się, przyjmowanie bitwy na polu przeciwnika. No, i gdzie to mamy jako lewica się odróżniać? Zresztą to ludzi bardzo wkurwia. No. Także w Polsce to należało, żeby ludzie wyszli przeciwko temu pełzającemu autorytaryzmowi. Bo to co w Polsce powstało, to jest grupa rekonstrukcyjna sanacji. Nie mówię PRL-u, bo tu wiele ludzi utożsamia to, że przyjdzie partia do zasiłki i to jest komuna. No nie, lewica to nie jest, jak to nazywają, rozdawnictwo. Nie. Nie, widząc świat przez pryzmat klasowy, z perspektywy marksistowskich, o to chodzi nam, byśmy polepszyli byt ludzi pracujących, ludzi pracy, a nie wprowadzali jakieś hojne socjale, chociaż to jest oczywiście część jakiejś tam polityki. Ale nie ma nic wspólnego z panami z PiS-u, którzy po prostu sobie kupują głosy i nie poprawiają losy człowieka pracy. Bo jeśli zobaczymy właściwie, jaka ta polityka jest, to tam poza tym, że sobie sami napychają, no to kwintesencją polityki PiS-u, czyli tej takiej nacjonalistycznej, bogobojnej prawicy, jest ten ukłon w stronę pracodawców, czyli pozwalanie na obniżanie o połowę pensji, z czego skrupulatnie każda jedna firma skorzysta. Obiecuję wam to. Każda firma skrupulatnie poobniża o połowę pensje swoim pracownikom, a w szczególności w Januszeksach. Bo jak można, to czemu nie? I to jest właśnie pokazanie prawdziwej twarzy PiS-u, więc ja nie wiem, co to za jakieś nazywanie ich, że oni rekonstruują komunę. Nie rekonstruują komunę, tylko rekonstruują sanację. A proszę Państwa, jeśli ktoś z historii pamięta, czym była sanacja, to były rządy jakiejś nieudolnej grupy kolesi powiązanych z Piłsudskim. W ogóle o Piłsudskim to zaraz, bo to dojdziemy do tego obalania pomników, co się odbywa na świecie. No Skype do audycji jest taki sam jak zawsze. Nocne radio jest działające. No, się już zalogowałem, także jakby co, to można dzwonić i Skype jest taki sam jak wszędzie. Ale kto nie poniósł konsekwencji? No to został jakiś tam niewielki wyrok. Także PiS, podobnie jak sanacja, jest to grupa nieudaczników, paru kolegów, jedni tam byli z Piłsudskim na czele, bardzo brzydką postacią w polskiej historii, a ci są z takim kurduplem na czele. Jedni i drudzy podcierają się prawami w państwie prawa. Bo wiecie, to, co jest odróżnia cywilizowane kraje od niecywilizowanych, jest stosunek do państwa prawa. Ja wam powiem, Trzecia Rzesza. Trzecia Rzesza popełniała straszliwe zbrodnie i tak dalej, ale w miarę funkcjonowała, bo się trzymała tego prawa, jakie tam stworzyła, ale się go trzymała. Ale to odsyłam do takiego filmu nakręconego przez BBC pod tytułem Conspiracy. Naprawdę świetny film, polecam obejrzeć. Jest o konferencji w Wannsee i tam jest właśnie jak technokratycznie ci przedstawiciele partii, różnych urzędów dyskutują, jak tam będą tych Żydów zabijać. Ale wiele jest właśnie nie o kwestiach technicznych, tylko o kwestiach prawnych. Jak to prawnie rozwiązać, bo nawet taka trzecia rzesza była państwem prawa. No w Polsce obecnie konstytucja jest traktowana i inne ustawy są traktowane tak jak, nie dziwmy się, wcześniej był traktowany kodeks pracy. No tak, pracującym w sanacji bardzo, no dobrze, w miarę. No policjant z Somalii dostał wyrok, ale to nie było jakieś ten, no chyba były 4 lata czy coś takiego, nie? Bo ci policjanci to chyba dożywocie dostaną, minimum. W każdym bądź razie rekonstruują dom, rekonstruują sanację. No państwo, ja nie mogę czytać, wiecie co, ja mam ten, ja nie jestem Napoleonem, mam jakieś takie, nie mam rozdwojenia jaźni, żeby czytać jednocześnie czat i jeszcze się glebi gardło, bardziej siada od tego mówienia. No, kodeks pracy była sobie taka ustawa, jeszcze przed PiS-em, w ogóle od zarania trzeciej RP, która była najbardziej pod ustawą, którą każdy się podcierał. Nie służyła kompletnie do niczego, był niesamowicie łamany i tak dalej. I teraz to, co się dzieje, to jest po prostu traktowanie wszystkich innych ustaw jak kodeksu pracy dawniej. Także tu jest pewna analogia, nie ma się co dziwić. No i to jest kolejne podobieństwo. Następne jest to, że na sanacji to wojsko miało priorytet. No tutaj to sobie wojsko tak siedzą, a priorytet w Polsce, no fajnie robią defiladę, ono jest tak niedopłacone, ale Macierewicz stworzył te takie brunatne bojówki, do których tam poszła kasa i tak dalej, takie to jak to niedzielne wojsko pod tytułem obrona terytorialna. Kiedyś to oni byli do kopania tych rowów przeciwczołgowych, a dzisiaj z długą bronią chodzą i terroryzują obywateli podczas epidemii. Piękna sprawa. No ale to jest właśnie to, co było za czasów sanacji. Inna sprawa to są właśnie monopole państwowe. Państwo by chciało położyć rękę, ale nie tak jak w PRL-u, żeby te monopole miały służyć tym, którzy pracują w tych fabrykach. One mają służyć temu z jednej strony obsesji kontroli, jakie ta władza ma, a z drugiej strony znaczy, żeby po prostu czerpać zyski dla siebie samych, obsadzając stanowiska, bo to nie jest tak, że będą tworzyć jakieś sieci sklepów państwowych czy fabryki państwowe i takie inne rzeczy. Aha. Dobra, zaraz dojdę, bo to pisze, że przewrót majowy zrobiono, bo druga była nieudolnie rządzona. No i była najlepiej rządzona, ale przewrót majowy doprowadził do wojny domowej. Nie bójmy się tego powiedzieć, to była porodniowa wojna domowa, w której zginęło więcej ludzi niż podczas całego stanu wojennego i za to Piłsudski jest wynoszony na piedestał. Opanujmy się z tym. W każdym razie, tak, w tworzeniu tych państwowych spółek to nie chodzi o to, żeby były jakąś konkurencją do prywatnych, przynajmniej na rynku pracy, po to, żeby ludziom się lepiej w nich pracowało, tylko tworzenie tych spółek jest po to, by można transferować pieniądze do własnej kieszeni, co w drugiej RP było nagminne. Tam, do tych spółkach, spółeczkach i innych, byli bardzo dobrze poustawiani. Po drugie jest tworzenie jakichś bezsensownych. Oj, tu chyba za głośno miałem na słuchawkach i mnie ogłuszyło. Zostałem ogłuszony. Zapomniałem ściszyć. Halo, halo.
1: Halo, witaj, witaj Błażeju, witajcie słuchacze.
0: Kurczę, ale ci nie wiem czemu, ale cię chyba nie słychać na tym. Czy ktoś może powiedzieć, czy kolegę słychać?
1: Czy mnie słychać? Mówię teraz, czy mnie słychać? Mówię teraz, czy mnie
0: Teoretycznie.
1: słychać? Mówię teraz, czy mnie słychać? Trzy,
0: No bo
1: cztery,
0: teoretycznie syfon ściąga, czy
1: pięć.
0: ktoś napisał na czacie, czy słychać. Oczywiście ludzie z pewnym opóźnieniem słychać kolegę też. Dobrze, no to kontynuujemy.
1: Słychać. No, ja mam takie uwagi, bo tydzień temu próbowałem słuchać przez telefon i dopóki ty mówiłeś sam, to byłeś bardzo cicho i mogłem podgłośnić cię absolutnie na maksymalne możliwości telefonu, żeby cię w ogóle słyszeć. I wtedy pojawił się na całe szczęście towarzysz Michał, który mówił normalnie, ale przy maksymalnym podgłośnieniu ciebie po prostu przebijało bębenki suchowe. Po prostu on był zbyt głośno, ty byłeś zbyt cicho. Dlatego teraz też nie wiem, jak to z ustawieniem głośności. Według mnie mógłbyś się siebie ty pogłośnić o jakieś 25-50%.
0: Ale słuchać na YouTubie czy na stronie?
1: Nie, teraz przez Skype. Ale jak cię słucham z audycji, no to muszę mieć też podgłośnione no maksymalnie, żeby cię ledwo znaczy znośnie słyszeć.
0: Aha, no bo to widzę, że tutaj ten na mam podciągane już poziomy i nie wiem.
1: No to
0: nie
1: według
0: wiem,
1: mnie sens. Możesz się pociągnąć
0: już
1: wyżej.
0: Nie mam gdzie się podciągać, o to chodzi.
1: Aha.
0: Taka. Taka ciekawostka, no ale dobra.
1: No to ktoś doradzał tobie na czat, żebyś mówił w miarę bliżej mikrofonu i trzymał tę odległość.
0: Staram się, już sobie taki nawet połączek dałem, żeby ten social
1: o,
0: distance...
1: Teraz się lepiej
0: social distance do mikrofonu.
1: No właśnie. Witaj Błażeju, ja bym chciał wtrącić taki wątek, który... I ja zauważyłem, i parę innych osób może zauważyło, a ty dzisiaj ledwo co napomknąłeś. Co ty myślisz na taki temat, że mnóstwo ludzi albo by sami przeszli ku, nie podoba mi się ta nazwa, ale żeby nie zamącać tematu, to będę jej używał, ku lewicy, albo dałoby się ludzi przekonać, żeby przeszli ku lewicy, albo w takich bardzo zamąconych politycznie, społecznie, ekonomicznie Stanach Zjednoczonych ludzie by nareszcie przestali głosować na kapitalistyczne, prokapitalistyczne, prokorporacyjne i prowaściwie faszystowskie partie, jak Partia Demokratów i Partia Republikanów, i zaczęliby w końcu głosować na partie ich autentycznie reprezentujące, tylko że jest problem z lewicą, że ty mówisz, no bo lewica to tam obroni praw pracowniczych, czasu pracy, płac i tak dalej. No nie! Właśnie o to chodzi, że nie, że tak było może 100 lat temu, 150, może za czasów Marksa było tak. Ostatnio lewica zajmuje się nie obroną własnej klasy robotniczej, robotników, klasy średniej, inteligencji pracującej, mas rolników i tak dalej, tylko głównym zajęciem współczesnej lewicy jest LGBT, Afrykanie, imigranci, muslimy, wszyscy inni, byle tylko bardziej inny niż lokalna klasa robotnicza. Lewicy w ogóle nie obchodzi lokalna, własnego narodu, klasa robotnicza, ich czas pracy, ich warunki pracy, ich płaca. Ich obchodzi, czy homoseksualiści będą mogli paradować półnago albo wręcz nago po ulicach miast, czy wielodzietne rodziny muslimskie będą mogły zalewać Europę i Amerykę, albo w Ameryce, czy cała Ameryka Południowa, od proszę ciebie, gdzieś Boliwii, tam Kolumbii, Salwadoru, Hondurasu, Kostaryki, Meksyku może iść na północ i przekraczać nielegalnie granice, żeby dostawały ich dzieci darmowe szkoły, darmowe opieki, a ich rodzice dostawali, nie wiem, zasiłki, pracę w Stanach Zjednoczonych.
0: No,
1: to jest główny temat lewicy i to od dłuższego czasu i to się nasila, a nie osłabia. Co ty na to, na ten
0: to
1: temat?
0: To jest główny temat lewicy.
1: No jak nie?
0: No nie, no bo właśnie o to chodzi,
1: mediów,
0: jak...
1: Nikt nie mówi, nikt się nie zajmuje pracą brytyjskich, angielskich robotników, tylko brytyjscy, angielscy robotnicy, no, jak powiedzą, że my nie chcemy obcych, bo nam zaniżają płace, albo to samo, jak ktoś powie w Polsce, my nie chcemy Ukraińców, bo nam zaniżają pracę, to jest faszystą, nacjonalistą i się go nie dopuszcza do głosu. Przez lewicę.
0: No nie, no właśnie takie mówienie, to ja jestem też bym cię uważał za nacjonalistę, bo pamiętaj, że...
1: No, bo ja jestem nacjonalistą, mnie obchodzą... członkowie mojego narodu, a nie członkowie narodu Iraku, Syrii, Iranu, Bangladeszu, Pakistanu, Indii, Gany, Nigerii. Co mnie to oni obchodzą? Oni mają swoje partie lewicowe, które powinny się zająć ich płacami, ich pracą, ich warunkami
0: mieszkania. No nie, marksistowcy, wiesz jakie jest hasło. Proletariusze wszystkich krajów, włączcie się. Lewica jest internacjonalistyczna i znowu wpychanie lewicy w jakieś formy nacjonalizmu, który jest bardzo mi wrogi, to dziękuję bardzo. Nacjonalizm, jeśli dodasz do czegokolwiek, wychodzi gówno. Jak dodasz do socjalizmu, to masz narodowy socjalizm. Jak dodasz do demokracji, to masz narodową demokrację. I tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie partie z tym narodowe, to proszę cię. Definiowanie jakichś ludzi właśnie przez pryzmat rasy, czy tego, że się urodzili akurat w tym miejscu na świecie, czy w innym, no dla mnie jest to słabe i tutaj uważam, że lewica jak najbardziej jest, powinna być internacjonalistyczna i uważam, że akurat granice nie powinno być czegoś takiego jak pozwolenie na pracę. To jest wymysł czysto nacjonalistyczny i uważam, nie, że jeśli ktoś chce przyjechać i gdzieś pracować, to zapraszamy.
1: Tak, zgadzam się z tobą tutaj, ale jeżeli ma nie być czegoś takiego jak pozwolenie na pracę, to jest to ideał czysto kapitalistyczny. To kapitaliści za czasów rozkwitu kapitalizmu właśnie nie było granic. Bo siła robocza sobie przepływa swobodnie, bo kapitalista chce mieć właśnie jak najtańszą siłę roboczą we własnych fabrykach. A jak tej naszej lokalnej, czy to brytyjskiej, czy jakiejś innej, francuskiej,
0: nie, problem leży troszeczkę
1: polskiej, rosyjskiej się nie podoba, to my tu sobie sprowadzimy imigrantów z zagranicy, za morza, z innego kontynentu i nie będzie problemu.
0: Przecież... Nie, no problem leży gdzieś indziej. Ci ludzie by wcale nie przyjeżdżali. Wiesz, jeśli by przyjeżdżali, to by przyjeżdżały jakieś takie najbardziej sprytne jednostki i tak dalej. Problem polega na tym, że w większości przypadków kraje północy dzięki swojej imperialistycznej i agresywnej polityce doprowadziły kraje południa do tak chujowej sytuacji, że ci ludzie po prostu są wypychani stamtąd, do jakichś wojen domowych, do jakichś te wszystkie, no i tu religia to jest bardzo prawicowa sprawa, te wojny religijne i to wszystko, co się toczy na południu, no to wszystko prowadzi do tego, że ci ludzie gdzieś tutaj pędzą do tych takich raju na północy, gdzie można. Oczywiście jest wiele elementów, ale to tak samo jak przyjeżdżali Polacy tym wielkim szturmem na Wielką Brytanię, a teraz na Holandię. No, zobaczcie, jak żyją Polacy w Holandii. Jakich miłych sepków tam można spotkać i na pewno Holendrzy też na to narzekają. I też u nas się źle nie dzieje. Ale ludzie, to nie jest tak, że ludzie mają jakąś wielką chęć do wyrywania się z miejsca, w którym się urodzili, gdzie mają swoich znajomych, rodziny, kulturę i tak dalej. No nie jest to wielka przyjemność, wiesz, gdzieś zapieprzać pół świata.
1: To nie jest temat moich rozważań. Moim tematem rozważań jest, że dlaczego klasa robotnicza, rolnicy, jak ty to powiedziałeś, północnej, imperialistycznej, północnej Europy, czy nie wiem. Nie zgadzam się z tobą. No, tak samo jak się bardzo cenię towarzysza Michała za jego rozległą wiedzę na wiele historycznych faktów, znajomość i tak dalej, ale kompletnie on wyciąga fałszywe wnioski z tej swojej wiedzy, a szczególnie jego receptę co zrobić w przyszłości, to też są błędne. Tak samo z tobą się nie zgadzam. No nie, w jaki sposób na przykład Kanada była imperialistyczna wobec krajów południa? Kanada była to po prostu, do tej pory jest to otwarta po prostu przestrzeń przyrody, którą klasa robotnicza w postaci pionierów, osadników, ja nawet widziałem film właśnie, taka seria bardzo fajna, on również podróżował po Polsce, Michael Portillo, on jest byłym chyba posłem partii konserwatywnej brytyjskiej i siadał sobie w pociągu i podróżował. No i jedzie w jednej serii podróżował koleją przez Kanadę.
0: Reductio ad absurdum, proszę cię.
1: No ale poczekaj, On mówił, że tam w Kanadzie budowano linię kolejową przez prerie, przez te ich wielkie równiny i stawiali stacje kolejowe co określoną ilość kilometrów, aby osadników móc tam wysadzić, żeby ci osadnicy w dzikim terenie po prostu mogli budować swoje tam farmy i uprawiać zboże i żeby jednym zaprzęgiem konnym mogli to zboże później do tej stacji kolejowej dowieźć. Czyli nie było żadnej eksploatacji tam jakichś krajów południa. Kanada była zbudowana na ciężkiej pracy ludu pracującego prerii, równin i tajgi i tundry po prostu. I tak zbudowała Kanada swój dobrobyt, tak? I nagle się dowiadujemy, że teraz Kanada ma się czuć winna opresji muslimskich krajów i przyjmować Syryjczyków, bo tam jest... Co to ma... To w ogóle się nie wiąże jedno z...
0: Znowu wychodzisz z pozycji nacjonalistycznej. Po pierwsze, to jest redukcja ad absurdum, bo mówienie o tym, że Zachód en masse, czyli polityka tych dużych krajów jak Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, które też mają swoje interesy, Włochy, Hiszpania, Portugalia itp. itd., tocząc te wielkie wojny kolonialne i tak dalej, potem eksploatując koncernami tamte tereny, czynią, no i oczywiście sponsorując różne grupy, czynią te kraje nieprzeżywalnymi i stąd idzie ta emigracja. A mówienie, że na przykład no, Finlandia nie miała żadnych kolonii, dlaczego w Finlandii mają ludzie przyjeżdżać? No, Finlandia ma ten problem, że jest częścią Zachodu, no po prostu jest w złym miejscu, w złym czasie, nie? Można by tak powiedzieć.
1: Ale czyli twoja, nie chodzi mi o ciebie, tylko o tą jakby ideologię, czy spojrzenie na świat, który reprezentujesz. Tego typu ideologia zostawia nas, ludzi klasy pracującej, klasy prekariatu i klasy średniej krajów Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ameryki, bo już nie Meksyku, na lodzie. Nikt się nami nie chce zająć, nikt nie chce reprezentować naszych interesów. Jesteśmy po prostu bici z dwóch stron i przez prawicę, czyli korporacyjne, kapitalistyczne ośrodki
0: jesteśmy,
1: władzy
0: jak
1: i
0: jesteś...
1: wpływów i przez lewicę, która nas tu po prostu uszczęśliwia na siłę, najazdem wszelkiej
0: no na kogo głosujesz?
1: Z całej reszty planety i po prostu
0: no to się zastanów, na kogo głosujesz.
1: Proszę? Ja nie, właśnie o to chodzi, że ja nie mam na kogo głosować. To właśnie to do tego zmierzam. Że ani prawica, ani lewica nikogo nie obchodzi, po prostu własna, rdzenna populacja pracująca. Proszę?
0: Masz Jeremiego Corbyna, a masz z drugiej strony Torysów, na którą właśnie no, klasa pracująca w Wielkiej Brytanii popełniła samobójstwo. Zagłosowała na tych, co rozmontowują NHS, rozmontowują socjal, ale to nie chodzi tylko o rozmontowanie socjalu, ale właśnie robienie takich rzeczy jak proszę bardzo, obniżcie pensje, jest kryzys, niech pracownicy płacą, nie? Za kryzys. Czemu nie? To jest właśnie taka polityka Torysów, która była od zawsze. Klasa pracująca zagłosowała. Proszę, no. A to jest tak, że właśnie ludzie są nieuświadomieni, ale jeśli idziesz z tych nacjonalistycznych pozycji, ja bym bardzo uważał w twoim momencie. Bo ty jesteś ciałem obcym na łonie brytyjskiego społeczeństwa. Wiesz, tak jak ci wszyscy Polacy, którzy z wielką chęcią tam British National League i tak dalej, tych wiesz, tam... Tych debili, taka, bo Jezus, super brzydka kolesiwa tam ich chodziła. Jakaś brytyjska Liga Obrony, czy coś takiego.
1: English Defense League.
0: No, ci kretyni. No i oni bardzo, bardzo, wiesz, że oni parę lat jeszcze wcześniej to tam polska zaraza, tak, przyjeżdżała, Polish Fermin i trzeba było wyjść z Unii. Tak, te zaraza Polska przyjeżdża i trzeba było to wszystko wyrzucić z Unii, wyjść, żeby ich wyrzucić, ale jak się okazało, że koniunkturalnie jest tyle tych Polaków i oni też nie lubią tych takich z innego koloru skóry, a to oni nagle zaczęli, że Polacy obrońcy chrześcijaństwa i razem, ale wiesz, jak wywalą już tych ciemniejszych, to wtedy przyjdzie pora na ciebie, nie? Pamiętaj o tym, bo nacjonaliści tak mają i te wszystkie faszystowskie.
1: Ale właśnie, wiesz, mnie nie chodzi o to, żeby sprowadzać to do poziomu osobistych rzeczy. O, to ja będę popierał, nie wiem, partię pracy, bo oni nie wyrzucą mnie. Mnie chodzi o autentycznie ideologiczne rozpracowanie tego, co się dzieje na świecie, w gospodarkach i tworzenie takiej ideologicznej interpretacji tworzenia systemu. I ja doszedłem do wniosku, że na przykład absolutnie nie ma sensu dbać o rozwój własnego kraju. Nie ma sensu dbać o postęp cywilizacyjny własnej ojczyzny, własnego kraju, ponieważ jeżeli będziemy ciężką pracą dążyć do wzbogacenia się naszego
0: Ale
1: kraju, ja
0: definiuje
1: nie
0: znowu
1: wymawiam
0: nasz
1: nazwy
0: kraj.
1: tego kraju, naszego kraju, no
0: Ale
1: to.
0: może definiuje naszego powiatu, naszej gminy, naszego kraju,
1: Tak,
0: naszej
1: dokładnie,
0: konfederacji, a może naszej
1: dokładnie
0: ziemi.
1: tak.
0: A może naszej ziemi.
1: W przyszłej dekadzie, w przyszłym pokoleniu okoliczni zobaczą, że oni pracowali mniej, nam się udało i zaczną walić do nas drzwiami, oknami, powiedzieć, że tutaj oni potrzebują u nas pracę znaleźć, albo zostać, wiesz, bo są uciekinierami, więc, a ponieważ jest, jak ty powiedziesz, jest to północ, no to tu jest klimat ostry, więc trzeba dać mieszkania z dachem, z ogrzewaniem, no to powiedzą, no to jak my tu nie będziemy mieszkać tak po prostu, bo my mamy dzieci, no to trzeba nasze dzieci, imigrantów, dać do waszej szkoły, a ponieważ my nie mamy pracy, bo jesteśmy na zasiłku, to wy będziecie kształcić za wasze pieniądze w waszej szkole nasze dzieci. I w związku z tym ja zrozumiałem, że tak
0: Czyli
1: naprawdę
0: Polacy do Polski, tak?
1: najbardziej opłaca się być biednym albo takim średniakiem poniżej średniej. I nie, na przykład Polska jest takim przykładem jeszcze, że wszyscy ci uciekinierzy z tej ogarniętą wojną Syrii, Afganistanu, pomijają Polskę i walą do bogatego Zachodu,
0: Czekaj,
1: tak?
0: a powiedzmy był taki sobie rok, nie wiem, 95, 98, ilu ty miałeś emigrantów z Syrii w Europie? No, był taki kraj ogarnięty, tam się całkiem nieźle żyło. No nie było
1: No
0: tak. Z
1: wtedy
0: Iraku.
1: była Syria, to do Syrii migrowali z okolicznych krajów, jak chyba tam z Libanu czy
0: No, a potem
1: z
0: sobie
1: Iraku.
0: taki amerykański kompleks przemysłowo-polityczny, finansowy wymyślił sobie, zróbmy sobie arabską wiosnę. Zrobili sobie arabską wiosnę i od tego czasu masz, tutaj masz Syryjczyków, Irakijczyków i innych takich, nie? No, jak tam była wojna w Afganistanie, jak tym Związkiem Radzieckim walczyli, no też się Afgańczycy zaczęli pojawiać. Widzisz, to wszystko jakąś tam ma przyczynę, jakoś tam się te Stany, ta Europa Zachodnia, tak samo z Jugolami, nie? Przecież tej Jugosławii nie było źle, ale no, była konkurencją, trzeba było rozpierdzielić. Tutaj wielki ukłon w stosunku do mojej nowej ojczyzny, czyli Niemiec, które się walnie przyczyniły do upadku Jugosławii i tego, że ci ludzie no, musieli uciekać stamtąd, nie? Także ten kryzys migracyjny, no on tak się też znikąd nie bierze, nie? Ale zobacz, no, ty jesteś właśnie, ja się śmieję bardzo z emigrantów, którzy są bardzo antyemigranccy. Wyjechałeś do Wielkiej Brytanii, dlatego że w Polsce ci było źle. No bo nie wyjechałeś, dlatego że miałeś zajebiście w Polsce, ci się fajnie żyło, no z jakiegoś powodu porzuciłeś wszystko i wyjechałeś do kraju ci obcego i kulturowo, i językowo, i tak dalej. I musiałeś poświęcić trochę trudu, żeby sobie tam nowe życie jakoś ułożyć na tej nowej ziemi. No i jakoś ci Brytyjczycy cię przyjęli, nie? Nie wyganiali
1: No
0: cię.
1: a dlaczego mnie przyjęli? Dlaczego mnie przyjęli?
0: Dlatego cię przyjęli, bo nie rządziła tam partia, która twierdziła, że nie chce takiego Kunrada, bo będzie musiała płacić na niego, a przyjedzie obcy kulturowo, jakiś katolik, a nie Anglikanin, gada w jakimś dziwnym języku, integrować się nie będzie chciał, w ogóle wygląda jakiś taki dziwny, a po co my go mamy? No.
1: Nie, oni mnie przyjęli dlatego, że doszli do wniosku, że im się to będzie opłacać, tak? I dlatego Polakom otworzono granice, czy tam mieszkańcom Europy Środkowej, no, nowym krajom członkowskim. I to był też projekt polityczny, rasistowski, czy
0: Przepraszam,
1: nacjonalistyczny,
0: się zrobię.
1: rasistowski raczej.
0: Nie Norwegia, tylko Szwecja, jeśli chodzi o tą imigrację, jeśli chodzi o geny. A tutaj kolegi na czacie. No, projekt jaki? Dobra, kontynuuj,
1: Wiesz,
0: bo muszę.
1: dlatego, że pozwolono wjeżdżać i podejmować pracę ludziom z Europy, tak? To Wielka Brytania nie przyjęła do Unii jakichś tam krajów Afryki i nie otworzyła
0: No
1: im
0: nie, no
1: granic
0: pracownicy z
1: szeroko, tylko
0: Commonwealthu też mogą.
1: no ale.

0: otworzyć na resztę, tak zwaną resztę świata, tak? Czyli na wszystkie inne możliwe kultury, rasy, tam nie, no, absolutnie bez znaczenia Chińczycy, komuniści, Papuasi, Murzyni z Afryki, Arabowie, Pakistanie.
1: No ale czemu ty się uważasz za jakiegoś lepszego? Jako Europejczyk. No ale w jakim...
0: Znowu, ja nie powiedziałem, że się uważam lepszego. Ty masz też taką cechę wrzucania czegoś, co nie zostało
1: powiedziane. No nie, uważam, bo otworzenie się na Europę, na Polaków jest czymś lepszym niż otworzenie się na resztę świata.
0: No jest
1: czyli
0: dlatego...
1: Czyli uważasz się za lepszego.
0: Proszę?
1: Czyli uważasz się jakąś lepszą emigracją.
0: Ja jestem bardziej podobny do Brytyjczyków niż mieszkańcy Nigerii.
1: No dobra, ale mam tutaj, akurat jeśli chodzi o mieszkańców Nigerii, to u mnie w pracy Nigeryjka jest architektem, która skończyła Bauhaus zresztą, a jej mąż jest lekarzem, który tutaj pracuje w klinice. Mają ładny dom, 3 samochody i tak dalej, bo podatków płacą od groma, bo to już wyższe progi podatkowe, no i oni są Nigeryjczykami. A ty na którym progu podatkowym jesteś? No i teraz jest pytanie, na którym ty jesteś, na którym oni, ile oni wkładają, będąc Nigeryjczykami, czyli czymś gorszym, nie Europejczykiem. No to ma dużo do rzeczy.
0: Bo oni dokładają... Ja chcę rozmawiać o ideach, a nie o ludziach poszczególnych. A ty ciągle sprowadzasz do...
1: Nie, no to ty wrzucasz, bo poszczególni ludzie,
0: bo
1: ci Nigeryjczycy,
0: ci Somalijczycy. To ty przyjechałeś, Anglicy cię przyjęli. Ja mówię o jakimś, ja powiedziałem naszym kraju. Ja powiedziałem, nie powiedziałem naszym kraju Polska, nasz kraj Ameryka. Ja chcę to wznieść na ogólny poziom rozważań, a ty ciągle to
1: sprowadzasz... No dobra, to twój kraj Wielka Brytania, tak?
0: Ja ci powiedziałem, że zauważyłem, że lewica na całej planecie nie dba o własnych ludzi. I mi nie obchodzi, czy Nigeryjka...
1: Ale co to są do cholery właśnie ludzie? Dla nas własni ludzie to są ludzie, to są proletariusze, ludzie naszej klasy. To są nasi ludzie. I teraz ja ci powiem tak, właśnie dzieleje tych wszystkich ludzi między narodowościami, rasami i tak dalej, to dochodzi do wojen. I jak masz na przykład sobie drugą wojnę światową, czy pierwszą wojnę światową, gdzie pięknie to pokazał ten rozejm 14 roku, ten wielkanocny, kiedy ci chłopcy wysłani na tę wojnę, nie mający kompletnie nic przeciwko sobie, kazano im strzelać do siebie, bo nasz kraj, bo nasz, no, jesteś lepci i tak dalej. I oni, wiesz, w święto Bożego Narodzenia wyszli do siebie, zaczęli tam sobie podarki dawać i tak dalej. W ogóle przestali się chcieć zabijać. W końcu musiałem tę dywizję jakoś rozproszyć, bo zauważyli to, nie? To jest nasza klasa, to jest jakiś tam Hans, który tak samo jak ja w fabryce na 3 zmiany robi i dlaczego ja mam do niego strzelać? A ten facet, który mnie tu wysłał, to on sobie żyje w pałacu i tam jego dzieci nie mają problemu i on nie musi siedzieć w okopach. On nas tu wysłał i każe zabijać faceta, który tak samo jak ja zapierdzielał w fabryce i go też wysłali tacy, co siedzą w pałacach. I patrz, i dochodzimy do tego punktu, nie? Co to jest dbanie o naszych ludzi? No i wiesz co, państwo ma dbać o naszych ludzi. No, nasz ludzi, jeśli zdefiniujesz przez Polaków, to jakie my mamy wspólne interesy, ty i ja z panem na przykład Kulczykiem? No nie mamy żadnych. On, jego w interesie jest zarabiać na nas, klasie pracującej, więcej pieniędzy. Czyli to już jest sprzeczny interes. Jak będzie jakaś wojna i będziemy siedzieć w okopach, to on będzie sobie tam gdzieś na jachcie na Morzu Śródziemnym. Znowu nie mamy wspólnych interesów, nie? Bo w jego interesie było, żebyśmy tam podbijali nowe tereny, żeby jego firma mogła swoje zyski maksymalizować, a my mamy, no nie ma tutaj wspólnych interesów, ale ty mówisz, że to jest nasz wspólny narodowy interes jako całego narodu i to są nasi. I my mamy dbać o nich, no ej.
0: No ale ty też podałeś mi przykład kapitalisty. Ja na przykład ci podam przykład taki z Brytanii, że powiedzieli tutaj, że albo rząd pozwolił otworzyć stomatologom gabinety stomatologiczne i tak dalej. No i pokazują tych stomatologów. Ani jednego Brytyjczyka, ani jednego Anglika. Wszystko to są jacyś Hindusi, Pakistańczycy z różnych kontynentów. I teraz ja się identyfikuję, bo jeżeli tu brytyjską opiekę zdrowotną obsadzą tylko zagraniczniacy z obcych ras, narodów, kontynentów, to oni wypierają z klasy średniej.

0: zanika klasa średnia Anglików, bo wszystkie posady będą obsadzone przez ludzi obcych nam kulturowo, rasowo, wszelako. Ja przykładem jest na przykład mayor tutaj Londynu, który jest Pakistańczykiem muslimem. No to on wypchnął z pozycji najwyższych już
1: Halo? Coś tutaj.
0: Ludności zostaje żyć tylko. Właściwie nie wiadomo, z czego się utrzymywać oprócz zasiłków, bo klasa średnia jest przejęta, klasa rządząca jest przejęta, a fabryki będą bankrutować, bo większość produktów będzie produkowana w Chinach.
1: Ale czekaj, a kim ty jesteś w końcu? Polakiem? Jako Polak się identyfikuje?
0: Ale zejdźmy do rozwiązania.
1: Ale co
0: to
1: jest za problem
0: jestem,
1: z
0: nie
1: tym,
0: ma znaczenia. Ja na przykład zadaję pytanie, dlaczego niebo w nocy jest czarne, ciemne? A ty mnie pytasz, a kim ty jesteś, prawda? A to,
1: no bo ty
0: co
1: masz...
0: to ma do rzeczy?
1: No ma bardzo
0: pytanie,
1: dużo do
0: dlaczego
1: rzeczy.
0: Dlaczego po zajściu słońca za horyzont niebo jest ciemne w nocy? Choć, rozumiesz, są pewne pytania, dlaczego na przykład w ciągu dnia niebo jest błękitne? A jaka jest twoja sytuacja? To jest argument ad personam, to jest po prostu błąd w debacie. Przychodzi...
1: Nie, proszę cię, bo...
0: Ateista i Żyd i chrześcijanin i mają debatować na temat, czy Jezus zmartwychwstał. I nagle jeden z rozmówców pyta, a ty gdzie mieszkasz? Jaka jest twoja sytuacja? A co to ma do rzeczy, czy Jezus zmartwychwstał?
1: Ale to ty poruszyłeś ten temat emigracji i sam
0: nie,
1: będąc emigrantem.
0: W poprzedniej audycji zacząłeś mnie wypytywać, z czego się utrzymuję.
1: No bo ty zarzucasz, no masz hindusów, stomatologów, którzy się wykształcili, duża część z nich się wykształciła w Indiach, czyli za pieniądze indyjskiego rządu przyjechała do Wielkiej Brytanii. Leczyć zęby, płaci kupę podatków w Wielkiej Brytanii.
0: I znowu jest to wykorzystywanie i zaniedbywanie własnej klasy robotniczej, czyli taki stomatolog hindus nie leczy zębów hinduskich dzieci czy robotników, tylko leczy zęby tutaj Brytyjczyków. Tak? Jest po prostu cały ten system właściwie kapitalistyczny, tak? Swobodnego przepływu siły roboczej za pieniądzem i pracą, jest szkodliwy. On tylko sprzyja tym, którzy są na górze. A cała właśnie ta klasa robotnicza, którą miał się zajmować ruch lewicowy, jest zaniedbana. I w Indiach, gdzie Hindusi, i ty powiedziałeś, że tam Nigeryjczyk jest lekarzem czy coś, no to nie leczy nigeryjskich pacjentów. On leczy w bogatych północnych Niemczech pacjentów, czyli zaniedbuje klasę robotniczą. I ty mi to podajesz jako przykład do naśladowania. Nie, to jest szkodliwy przykład, którego nie należy naśladować, według mnie.
1: No wyjechał, bo państwo nigeryjskie zostało potraktowane jak potraktowane, ale nie, mam do ciebie pytanie, ale przyjechał ten Hindus i on ciężko pracuje i płaci podatki, czuje się Brytyjczykiem, wiesz, a wielu, nawet widziałem kiedyś jakiegoś Hindusa w telewizji, który narzekał na imigrantów przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, nie? On już tak bardzo się czuł Brytyjczykiem. Obchodzi brytyjskie święta, je jak Brytyjczyk i co? Jest gorszy, bo wypycha rdzennie, bo on... Jeszcze inaczej ci powiem. Kiedyś taki jeden publicysta brytyjski, czy to był poseł nawet, powiedział, że mówi, jeśli mówi do ludzi, nie? Jeśli mówicie, że obcokrajowcy zabierają wam pracę. Wy, którzy się tu wykształciliście, wychowaliście, macie kontakty, rozumiecie kody kulturowe i tak dalej. I przyjeżdża teraz człowiek z wschodniej Europy, czy tam z Nigerii, nie znający środowiska, nie znający języka, nie mający kontaktów, który się nie wychował, niewykształcony i on was zabiera pracę, to nie jego jest problem, tylko was, że jesteście tak beznadziejni i dajecie sobie tą pracę zabrać. O!
0: A nieprawda, bo jest właśnie teraz ruch, który zresztą w Ameryce też, że właśnie wprowadza preferencje różnościowe, tak, diversity, że musi być w fabryce czy w miejscu pracy tyle i tylu tam takiej rasy, tyle i tyle kobiet musi być, czyli kobiety wypychają mężczyzn z dobrze płatnych miejsc pracy i to jest właśnie to, że nie ma już uczciwej konkurencji, bo się wkradła właśnie, niektórzy mówią poprawność polityczna, która mówi, że no jak to w policji nie może być tylko tylu tam białych policjantów, muszą teraz być czarni ludzie brani do policji, czarni ludzie do szpitali, czarni ludzie do biur architektonicznych czy projektowych. W sporcie tu była cała afera, że no jak to futbol, to jest tylu białych piłkarzy, pierwszy czarny piłkarz, teraz już większość, właściwie drużyna narodowa Francji, w cudzysłowie narodowa, składa się z większości z Afrykanów. Zobaczę na dowolne mistrzostwa jakieś tam Europy ostatnie, czy mistrzostwa świata, i jest tam jeden albo dwóch jakiś kościelny, jakiś tam chyba był jeszcze bramkarz, był europejskim Francuzem, a cała reszta drużyny to byli murzy.
1: Definiujesz, czy Francuz to musi być biały? A wiesz, że Francja miała gigantyczne kolonie i ludzie, którzy rodzili się w tych koloniach, mieli tak samo, byli Francuzami, bo byli częścią państwa francuskiego. Opatrz. Ty, ale jeszcze jedna sprawa, masz na Nową Zelandię na przykład, no gdzie jakieś tam 90% czy 80% ludzi, poza tymi Maorysami, którzy się tam urodzili, są skądś, i to nie tak jak w Ameryce, skądś po 5-6 pokoleń, tylko po jednym, po drugim pokoleniu. I teraz jak ty zdefiniujesz, że drużyna narodowa Nowej Zelandii, patrz, to powinni być wszyscy biali protestanci i, no bo tak się przyjęło, a każdy inny to będzie, chociażby tam 5 pokoleń przeżył, czarny, nie, to imigrant. Jak ty będziesz definiował, jak ma wyglądać drużyna narodowa Francji? Skoro Francuzi, czarni Francuzi, nie wiem, Francuz, który się pochodzi z czarnej rodziny, która tam przyjechała albo została przywieziona, która walczyła na przykład za Francję, wykazała się podczas jednej, drugiej wojny, bo walczyli czarni Francuzi przecież w francuskiej armii, która ma tam swój biznes, że tam ciężko pracuje w fabryce od pokoleń.
0: No ale to wniosek jest taki.
1: I przyjeżdża Polak i on jest biały i o, on jest, ten będzie lepszym Francuzem niż ten czarny Francuz. No ej.
0: No dobrze, ale to wniosek tego jest taki, że Francja powinna zostać wyłączona z Unii Europejskiej. Bo to jest Francja globalna, globalistyczna, imperialna Francja, i oni kontynuują, nie przechodzą na tradycję, nie odwrócili się od tradycji imperialnej afrykańskiej.
1: Ale to czeka, to dużo krajów tak ma, nie? W Unii.
0: No ile?
1: No Francja ma swoje interesy w Afryce, prowadzi Wielka Brytania, oczywiście ma swoje interesy, Włochy mają swoje interesy.
0: Tak.
1: Hiszpania
0: w takim razie Hiszpania się otwiera i ma szeroko otwarte granice. Poprzez Hiszpanię cała Ameryka Południowa może się osiedlać w Europie. Przez Portugalię, Brazylia i inne kraje afrykańskie się mogą osiedlać w Europie. I właściwie Europa jest po prostu pojęciem i koniec Europy. To jest otwarty dworzec przesiadkowy, każdy się może tu osiedlać, bo kiedyś w XVI, XVII, XVIII wieku, bo już nie XIX, bo w XIX wieku wiele z tych krajów się odłączyło właśnie od metropolii europejskiej.
1: Halo. 1960.
0: Hiszpania miała ziemię gdzieś tam.
1: 1960 czy 61 rok Afryki, wtedy dopiero one uzyskiwały niepodległość, a jeśli chodzi o Portugalię rządzoną przez faszystę Salazara, to był 71, drugi, który nadal toczył wojny w Mozambiku oczywiście i Angolii przeciwko powstańcom niepodległościowym.
0: Mozambik i Angola zabijali Portugalczyków, Europejczyków, żeby nie mieć z nimi nic do czynienia, żeby się wynieśli, wracali do swojego kraju, czyli do Europy.
1: A wiesz, jaki jest główny...
0: Nagle się dowiadujemy, że o, wiecie co, to my faktycznie myśmy was zabijali, wypędzili do Portugalii, to teraz my ruszymy za wami do Portugalii i będziemy zasiedlać Portugalię, tak? Z Angolii.
1: Odwrot, ale tu akurat w przypadku Portugalii
0: strzelasz
1: sobie w stopę strasznie, bo główny kierunek emigracji Portugalczyków to jest właśnie Angola. A i tu by się zdziwił, ale tak, Portugalczycy wyjeżdżają.
0: Nie, nie strzelam sobie w stopę,
1: do Angolii,
0: bo była wojna w Angolii. Siłę do reprezentowania Francji futbolu, te wszystkie tam Zinedine Zidane i tak dalej.
1: No to jest facet, który wygrał dla nich mistrzostwa świata,
0: ja jestem
1: cholery.
0: Arabem, ja jestem Francuzem, nie jestem Arabem, nic nie mam wspólnego z Arabami, jestem Francuzem nagle. No to albo. No to po co żeś wyrzucał Francję z Algierii?
1: Przepraszam się, Zinedine Zidane pozwolił Francuzom zdobyć Mistrzostwo Świata, także chyba nie był najlepszy przykład. No tak jest, oni wyjeżdżają, oni wyjeżdżają do swojej metropolii, nie? To było dla nich kiedyś jeden kraj.
0: Nie ma metropolii. Powstanie to tak jakby, słuchaj, było powstanie listopadowe, Polacy walczyli o niepodległość.
1: I wyjeżdżają do Niemiec.
0: Styczniowe. Ale nie. I teraz nagle Polacy walą do Moskwy.
1: Do Niemiec.
0: Pół Moskwy to jest zasiedlone dzielnicami Polaków. Marsze.
1: Berlin.
0: Polskie życia też mają znaczenie tu przed Putinowym Pałacem Kremlowskim. Putin, my tu Polacy chcemy w Moskwie mieć te same prawa. No to albo, albo. Tak, żeście walczyli o niepodległość.

0: Ahoj, witamy w nocnym radiu, tę ostatnią listopadową noc bieżącego roku. Po trójmiejsku nadaje do was Ania, a po dolnośląsku...
1: Gumball, cześć i czołem.
0: I właśnie sam Gumball zaproponował temat tej audycji, czyli spekulacje na temat tego, kto przejmie rządy nad światem. Czy to będzie
1: kto
0: ktoś,
1: będzie
0: czy coś?
1: Tym władcą.
0: Tak.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale w międzyczasie odezwał się do mnie pewien słuchacz i zasugerował, że skoro zbliżają się Andrzejki, to czemu nie zająć się jakimiś wróżbami? I w sumie pomyślałam, że możemy sobie to połączyć. I ci z was z Gumballem na czele, którzy mają ochotę na spekulacje, będą spekulować, a inni, którzy może mają ochotę po prostu powróżyć i zapytać choćby fusów, co sądzi na temat przyszłości świata, no to zapraszam do wróżenia. Tak, ja już sobie zaparzyłam kawkę, będę tutaj na żywo z tych fusów swoich wróżyć. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, to można sobie zaparzyć albo herbatkę, albo właśnie kawkę. I może potem do nas zadzwonić, przesłać nam zdjęcie tych fusów i będziemy sobie tutaj razem interpretować. Także dzisiaj taka interaktywna audycja, mam nadzieję, dzięki wam. Także dzwońcie i powróżymy wam. Możemy wróżyć, wiecie, na temat przyszłości właśnie świata, Polski, nocnego radia, a także po prostu na jakieś konkretne wasze pytania. Mam tutaj, przygotowałam do was tarota, przygotowałam też cygańską trójkę, kości mam odpalone, także powróżymy sobie.
1: Ja bym cygańskiej trójki nie odpalał, ja się boję wszystkich cygańskich wróżb. Nie wiem, nigdy jakoś nie były pozytywnie nastawione. Kiedyś zdarzyło mi się, przelotnie powiedzmy, być obok cyganki, powiedzmy, no miała taką szklaną kulę, nie, szklane gówno i ofrała komuś wróżyć. Ja na szczęście się na to nie zakwitowałem, ale widziałem ludzi, którzy się na to łyknęli i powiem tak, wróżby są tak debilne, w sensie, no spotka cię coś złego, spotka cię coś dobrego, możesz... W przyszłości będą jakieś tam rzeczy się działy, nie? Nic specyficznego. I ile tam wzięła? Chyba z 50 zł. I to było jakieś dobrych 6 lat temu we Wrocławiu. Więc dobre koszenie hajsu za praktycznie bardzo słabą i niespecyficzną wróżbę.
0: Jeśli ludzie są skłonni za to płacić, to czemu nie? A tych metod wróżenia jest naprawdę wiele. No także nowy rok się zbliża, czemu się nie przebranżowić i nie zacząć właśnie kariery wróżki. Gumball, czy ty wiesz, kim jest rumpolog?
1: Rumpolog?
0: Rumpologia?
1: Nie mam pojęcia, ale ja przed tym ci powiem coś, że dostajesz tutaj gratulacje, że twój mikrofon w końcu dobrze działa i jest bardzo ładny. Więc no to poprawa. Ale powiedz mi właśnie, czym jest ten rumpolog, bo w sumie nie mam pojęcia.
0: Pytania do czatu, może ktoś z czatu wie, czym się zajmuje rumpolog lub rumpolożka? Strzelajcie. Powiem wam, że taką osobą, która wymyśliła tą pseudonaukę, rozpoczęła jej sławę, jest Jackie Stallone, czyli mama Sylwestra Stallone, tak? Syn zrobił karierę w kinie akcji, więc ona też postanowiła swoje piętno w historii świata odcisnąć i zajęła się właśnie rumpologią. Jackie Stallone twierdzi, że już w starożytnych czasach w Babilonie, Indiach, Grecji zajmowano się wróżeniem z pośladków. Tak, wróżenie z tyłka, to jest dokładnie to, także słuchajcie...
1: Myślałem o tym, bo mi się tak kojarzyło z ramp, nie? Ale mówię, nie, no niemożliwe. Tak też myślałem, tak jak tutaj na czacie piszą, że znawca i koneser rumu, ale żeby z pośladów, co, że w czarnej dupie jesteśmy?
0: No nie, słuchaj, twoje pośladki mówią o twojej przeszłości, o twojej przyszłości. Także słuchajcie, sformułowanie argumenty z dupy nabiera zupełnie innego wymiaru w tym momencie. Gamble, jak obstawiasz? Lewy pośladek mówi o przeszłości czy o przyszłości? Jak tutaj byś podzielił?
1: No przeszłość, bo zawsze tak jak jest linia czasowa, to lewo idzie do tyłu, a prawo idzie do przodu.
0: No bardzo dobrze widzicie. To ma swoje podstawy naukowe, dokładnie tak jest. Lewy pośladek mówi o przyszłości, a prawy o przyszłości. Tutaj ta przestrzeń pomiędzy pośladkami odnosi się do podziału półkul mózgowych, oczywiście według Jackie Stallone. I mamy w różnych krajach rumpologów. W Niemczech jest to niewidomy jasnowidz Ulf Beck, który mówi, że umięśnione pośladki w kształcie jabłka wskazują na osobę charyzmatyczną, dynamiczną, bardzo pewną siebie i często kreatywną. Może na przykład w Wielkiej Brytanii jest pani rumpolożka Sam Amos. Zaraz wam tutaj pokażę, jak taka praca rumpologa, rumpolożki w praktyce wygląda. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Także można mieć ciekawą i przyjemną pracę. Pani Sam Amos bez dotykania, tylko na podstawie wzrokowych spostrzeżeń mówi o tej przyszłości właścicielki tych pośladków. No co prawda głównie chyba kobiety korzystają.
1: Gdybym nie wiedział, co to jest, to bym tak pomyślał, że jakieś zdjęcie z Playboya.
0: Tak, przez COVID pani właśnie Sam Amos takie tutaj obostrzenia wprowadziła, że już nie dotyka pośladków, tylko jej klientka musi po prostu takie skąpe bikini ubrać i na podstawie pośladków mówi, co ją czeka. No, tutaj wiecie...
1: Kurczę, był jakiś polski film, ja teraz tak się wetnę. Teraz nie przypomnę sobie nazwy, ale powiem wam fabułę. To było o kobiecie, która została wywalona z pracy i ogarnęła, że jest świetna w psychoanalizie mężczyzn na podstawie tego, że trzymała ich jaja i Wacława. Nie, naprawdę. I to był cały film o tym, że ona tak badała tych wszystkich i mówiła, że on jest taki, taki na podstawie tego, jakiego ma chuja. No, po prostu magiczne i doskonałe. Nie wiem, jaki to był film, jeżeli ktoś w czacie pamięta, jakaś taka średniawa komedia, nawet powiedziałbym, że trochę niższych lotów, ale wiem, że taki film był, że jak ktoś pamięta, to wrzućcie nazwę.
0: Wrzucajcie, a pani na przykład Jackie Stallone twierdzi, że ona na podstawie badania pośladków swoich dobermanów przewidziała wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz tam zwycięzców Oscarów. Także wiesz, wszystko jest kwestią intencji, dobrych wibracji i na podstawie pośladków można dużo przewidzieć. Taka podstawa zupełna tej rumpologii to podział na te pośladki. Znowu same kobiece, tylko znalazłam grafiki. Mamy w kształcie serca, że to niby osoby wrażliwe, empatyczne, lojalne i takie pełne wiary. No, ale one też zbyt łatwo wierne są, tak? No i tak muszą się uczyć na własnych błędach, tak? Hartują się niestety w praktyce. No nie wiem, takie może są głupiutkie trochę. Następne to okrągłe pośladki, to takie osoby uparte, trochę wycofane, wyluzowane, ale też o silnej woli. Tutaj jako wadę się podaje, że są kłótliwe i że nie wybaczają zbyt łatwo, a jako zaletę, że są uparte, także to no nie wiem, no uparte faktycznie, to zależy jak spojrzeć, to może być też pozytyw. No i pośladki takie powiedzmy bardziej kwadratowe, prostokątne, no to niby osoba niezależna, która jakby nie kłania się innym, taka harda, tak, ale też nie chowa urazy. Jest taka świadoma siebie, no i trochę humorzasta. Polski rumpolog, pan Kazimierz Olszewski, on tutaj właśnie praktykuje takie jednak dotykowe badanie pośladków. No on jeszcze tutaj wymienia, że jeszcze są przecież płaskie pośladki, tak? Także troszeczkę poszerza ten podział. No i twierdzi, że kobiety o płaskich pośladkach są samodzielne, potrafią dać sobie w życiu radę, ale mają też wahania nastroju i potrafią być złośliwe. No nie wiem, może są złośliwe dlatego, bo mają płaski tyłek. Można też na podstawie fotografii te pupy badać i najważniejsze jest, słuchajcie, jeżeli byście chcieli skorzystać z usług rumpologa, rumpolożki, to czasem nie golcie pupy, tak? Czy tam nie gulcie, nie wiem, jak to się odmienia, tak? Bo nawet każdy włosek, każdy pryszczyk podlega analizie. Także taka forma, no myślę, że my dzisiaj chyba poprzestaniemy na fusach, kościach i tarocie. To w ramach takiej ciekawostki. No myślę w każdym razie, że na pewno może to być taka zabawa w rumpologa, w rumpolożkę. To może być fajne urozmaicenie jakichś igraszek miłosnych. Także
1: tutaj chciałem powiedzieć, że znalazłem nazwę filmu. Nazywa się Wojna żeńsko-męska, jakby kogoś interesowało. Średni film, ale można obejrzeć.
0: O tym na pewno mówi ten podział tych pup, no to jak nam się ten tłuszcz po prostu rozkłada na pośladkach. No i faktem jest, że po prostu, no to akurat już jest jakby tam zbadane, że im mniej tłuszczu wokół talii, tym lepiej. Także na podstawie pośladków można też jakoś tam wnioskować na temat zdrowia.
1: Ale pytanie, bo tutaj ten kwadratowe pośladki, czyli wydaje się takie płaskie. O, tutaj wiadomo, mówisz, że to są osoby, które są takie świadome swojego ciała, w sensie takim złym, nie? Mm-hmm. I samoświadome tego, że mogą być humorzaste, tak jak tu pisze. I to w pewnym sensie ma sens, bo chodzi o to, że płaskie ciało, nie? I często kobiety, które mają płaskie ciało, jakieś nie mają okrągłości, często zwracają uwagę na to, jak ludzie na nie patrzą, bo wydaje im się, że patrzą się na nie źle. Ja nie mówię, że patrzą się źle, ale im się wydaje. Często tak jest. Często tak jest u mężczyzn, na przykład jeżeli są grubi albo, nie wiem, są jacyś flapowaci, to też u mężczyzn się wydarza, a u kobiet się wydarza właśnie, no też, no wiadomo, u wszystkich to się może wydarzać, ale tutaj właśnie to ma sens z tym właśnie płaskimi pośladami. Mm.
0: Adwokat twierdzi, że jest rampampologiem. No, adwokat dzwoni i tłumacz, z czego ty wróżysz, i może jakieś propozycje, wiecie, nowej gałęzi wróżbiarstwa, z czego jeszcze można by powróżyć?
1: To ten mężczyzna, który wróży z pośladków, to pewnie chciałby trochę wyżej przejść, na wyższy poziom.
0: Kolejny etap, wróżenie z piersi, no bardzo dobrze.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest jego cel. Tam widziałem tego doktorka, pokazywałeś to zdjęcie i to tak wydaje mi się, że to też trochę jednak jest właśnie motywowane tym, że no jednak by chcieli sobie dotknąć, nie mogli zostać kobiecym proktologiem czy tam inną osobą, nie mogą dotykać pośladków innych części w taki sposób, no to stworzą właśnie sobie coś takiego.
0: No widać, że pan Kazimierz jest zadowolony ze swojej pracy, że z pasją do tego podchodzi. Także tak. No, myślę, że sobie po prostu sam wybrał tą karierę, wymyślił. No, mówię, póki ktoś chce za to płacić, to czemu nie? W każdym razie zawsze fakt ma o czym napisać. Mówię, jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie tarotowi czy kościom, to zapraszam na Skype Nocne Radio. Gumball, czy ty chcesz jakieś pytanie zadać kościom?
1: W sumie moje proste pytanie, czy Donald Tusk zostanie premierem ostatecznie. Jestem bardzo ciekawy tego, czy kości potrafią odpowiedzieć na takie proste pytanie, tak lub nie?
0: Nie, na to może odpowiedzieć cygańska trójka.
1: No to może być cygańska trójka. Ja obstawiam, że ostatecznie zostanie, ale po długiej batalii. To znaczy, że będą to przedłużać, więc ja tutaj swoją odpowiedź zostawię tak, a co powie cygańska trójka?
0: Dobra, już patrzymy. Czyli czy Donald Tusk zostanie premierem, tak?
1: Tak, tak.
0: A więc pytanie zostało postawione w oczywisty sposób i ja wybieram trzy karty. Może Gumball, ty mów stop, bo to...
1: To może, bo tutaj ten, to jedno może ze środka, jedną z prawej strony na dole i drugą też, drugą też z prawej strony na dole.
0: Dwie
1: na dole i jedno na środku, tak, tak.
0: Aha, tak prawicowo. No dobra. Centro prawicowo. Okej, okay, jedziemy z tym. Co tu wypadło? Ślub pozytywnie, złość negatywnie, wierność pozytywnie. Czyli tak.
1: Ale jest jednak taki ten, czyli trochę tak jak ja myślałem, że to jednak będzie właśnie w złości. Będzie ten ślub, ale on będzie... Pan Andrzej Duda nie będzie chętnie tego robił, no ale będzie musiał być wierny swoim zasadom.
0: Ale zobacz, jak źle obliczył procent. Napisał, że tak, bo jest 33% na tak zamiast 66%.
1: Nie, no bo to jest mądry komputer.
0: Mądry komputer, tak, mądra stronka.
1: Tutaj Silver się pyta, ile lat młodszy ode mnie będzie mój przyszły mąż. To tak, czy jest w stanie cokolwiek odpowiedzieć na takie pytanie?
0: Ile lat będzie? Nie, to do cyganki to musimy się pytać o pytania tak, nie. Ale, no nie wiem, czy chcemy partnera ci Gumball, partnerkę wybrać?
1: Nie, to powiem szczerze, że tutaj wiadomo, że wybrałoby anime, no to nie ma wyboru wielkiego, tylko pytanie, która seria anime. To pytanie było od Silver. Ona się pytała, ile lat młodszy ode mnie będzie mój przyszły mąż.
0: Wiesz co, Silver, to chyba jest zbyt dokładne pytanie. Wiesz, wróżby muszą być takie bardzo... no takie szerokie w interpretacji, nie? Także... Może jakiś tak poszerz to pytanie. A na antenie Zenon. Witaj, Zenonie.
2: Szczęść Boże. Tak, Donald Tusk zostanie premierem. Z tego co pamiętam, ma być rotacyjny, więc nie wiem co tam.
1: Jeszcze jak? A z kim ma się rotować? U kogo będzie śpiewał to rotacja?
2: Z wirusem. Nie słyszałeś nigdy o czymś takim jak rotawirus?
0: A nie z tygryskiem?
2: Nie wiem, kurde, z puchatkiem. Jeden pies. I to ja też mogę mieć ten wróżbę taką jedną?
1: Jeszcze jak? Jeszcze jak?
2: Tak, to czy krawiec zrobi Jackowi logo do końca roku?
0: Dobra.
2: Tego roku zaznaczam.
0: Nowe pytanie, dobra. Czy krawiec, myślimy nad tym pytaniem. Dobra, Zenon, czy ty widzisz już te karty?
2: Karty jakieś widzę, ale ten, no czekaj.
0: Mamy cztery rzędy kart. Powiedz mi, czy jakiś stop, czy też konkretne karty?
2: Znaczy to jest bójda totalna wszystko, więc mam
0: nie,
2: to
0: sobie... No, wybieraj, no, wybieraj! Jaka bójda? Nie psuj zabawy!
1: Chcesz wyjść?
0: Bezczelny, bójda, no. Przede wszystkim musisz dobrą intencję, słuchaj, dobrą wibrację, intencja, man, i teraz wybieraj
2: dobra,
0: karty.
2: Dobra, czekaj, to ty ruszaj, a ja powiem stop, dobra? Tak
0: dobra,
2: machaj po całym,
0: macham,
2: nie patrzę, no.
0: Macham, jadę, mów.
2: No. Jeden rok nie zrobienia logo, drugi rok nie zrobienia logo, trzeci rok nie zrobienia logo, stop.
0: Dobra, jeszcze dwie karty.
2: Dobra, no to jeszcze raz, jeden rok nie zrobienia logo, drugi rok nie zrobienia logo, trzeci rok nie zrobienia logo, stop.
0: Dobra, jeszcze raz.
2: Jeden rok nie zrobienia logo, drugi rok nie zrobienia logo, trzeci rok nie zrobienia logo, stop.
0: Dobra. Chwila prawdy. Czekajcie. Złość, niespodziewana radość, szczęście. Tak, zrobi logo do końca roku. I co?
2: No i zobaczymy. I długo już nie trzeba czekać, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Niespodziewana radość i szczęście czeka Jacka, gdy dostanie to logo na koniec
1: roku. A ja mam
0: roku.
1: Pytanie do Zenona, bo ja mam tutaj spekulacje i tutaj spekulacje moje są ciekawe, bo przygotowałem mały temat bez żadnego researchu, to znaczy głównie go przemyślałem w głowie. Kto przejmie władzę nad światem? I wyborów miałem parę. Tutaj myślałem tak. Unia Europejska z koalicją amerykańską, czyli Ameryka, Unia Europejska, Chiny z Rosją, albo trzecia opcja, i tu uważam, że wszystkie kraje islamskie się połączą w jedność i po prostu zrobią to. A czwarta opcja, taka kompletnie trochę z dupy, to, że AI po prostu będzie naszym overlordem i komputery ostatecznie tak wszystko będą kontrolować, że nie będzie już większego wyboru.
2: A to ja coś mam wróżyć, zgadywać?
1: No co według ciebie byłoby taką opcją najbardziej prawdopodobną?
2: Aha, prawdopodobno, mam się pobawić tak, no, Bartosiaka.
1: Spekulacja, co spekulujesz?
2: Wiesz co, Chiny są za słabe, żeby coś takiego zrobić, bo są antyludzkie i są niezdolne do wiesz, jakiejś improwizacji, adaptacji i kreatywności właściwej.
1: Kraj czystej roboty, zapierdzielanie aż umrzesz.
2: Nie, ja cały czas zapominam i nie może mi tego nawet bardziej przypomnieć, ale to jest fikcja też z tym, że oni są tacy pracowici. Jest takie specjalne jakieś powiedzonko tam w Chinach, jak polnische Wirtschaft, jest takie pojęcie w Niemczech, no to jest też pojęcie takie w Chinach, że niby pracujesz, że tak naprawdę to jest chuj, nie praca, nie? Całe to ich siedzenie godzinami i dniami w pracy, to jest podpierdolka wielkiego sortu, więc no dlatego sądzę, że to jest gównowarty kraj, tak w gruncie rzeczy. To, że nam ta z jakimś badziewiem lepszym i gorszym zalał, to jest nasze lenistwo, że tak powiem. Nie, Chin bym się raczej nie obawiał. Bardziej bym się obawiał faktycznie tego islamu i nie wiem, co zrobi kraj, który rządzi mediami, czyli Izrael. Czy w końcu się zdecyduje i powie, pozwoli nam mówić otwartym tekstem, że największym zagrożeniem dla ludzkości jest islam, czy nie. Jakbym miał zgadywać, to myślę, że się niewiele zmieni ze względu na to, że broń atomowa daje wolność.
1: Czyli uważasz, że Izrael mimo wszystko broni w pewnym sensie islamu?
2: Jak mimo wszystko? Nie. To nie tak, że broni w pewnym sensie. Izrael sam jako taki nie, ale są pewne powiązane z tą nacją, że tak powiem, ugrupowania. No zobaczcie sobie rady nadzorcze największych spółek medialnych w Stanach Zjednoczonych. I to takie autentyczne dane, nie jakieś tam szurskie czy coś. No to wtedy się okaże, że ten ma żonę Żydówkę, tamten jest Żydem i tak dalej. I to będzie 98% tych takich znaczących, że tak powiem, decydentów w tej branży, nie? Zupełny przypadek, nie? Ciekawa sprawa, że nagle gdzieś coś, co stanowi jakieś 5 czy 10% populacji w danym kraju, ma 100% prawie władzy w danym tym, w jakimś segmencie. Ciekawa sprawa.
1: A to ja nie, jak myślisz?
0: Ja myślę, że właśnie korporacje przejmą świat.
2: Tak.
1: Cyberpunk.
0: Znaczy właściwie ja to się łączy,
2: nie? Nie cyberpunku. W cyberpunku jeszcze miałeś szansę na to, żeby ta jednostka miała dosyć siły jakieś, żeby troszeczkę nosa tym korporacjom utrzeć. Ja tego nie bardzo to widzę w tym wypadku. No wiesz, kogo masz zabić, żeby ten, jeżeli ci wyłączy konto w banku i wyzeruje je albo coś?
1: O cholera.
2: No wiesz, taki chłop z czasów rabacji galicyjskiej albo nawet średniowiecza wiedział, gdzie jest dworek albo zamek, tak? Żeby łeb udupić w razie czego.
1: A może znajdą się tacy fikserzy, którzy będą wiedzieć i wiesz, będziemy w pewnym sensie skazani na takich ludzi, którzy będą mieli koneksje w różne miejsca i za odpowiednie srebrniki będziemy mieli te informacje.
2: No oby nie, ale czy to coś zmieni? My jesteśmy psychologicznie uwaleni do tego stopnia, że sama myśl o czymś takim to jest o Jezus Maria, nie? Jak to może tak być? Przecież to jest takie złe i tak dalej. No przecież jak to będziesz zabijać? Będziesz taki zły jak oni? No, trzeba, no. Żeby do złego człowieka może tylko dobry człowiek pokonać.
1: Że Polska to nie będzie taki, powiedzmy, tam centrum tego Night City, czy nawet Watson, Czy nie, to będzie Pacyfika Unii Europejskiej. Unia Europejska to będzie takie duże Night City.
2: No, czy ja wiem?
1: Ja jestem skłonny to powiedzieć i nawet powiedziałbym w tym sensie, że to AI mimo wszystko będzie tutaj miał największą kontrolę. Okej, będą kraje, ale ostatecznie algorytmy i te wszystkie rzeczy będą tak naprawdę rządzić ludźmi. To, że ktoś tam, wiesz, te algorytmy uruchomi, ten, no to i tak nie będzie miał większego znaczenia, bo to wszystko będzie już komputerowo odgórnie. No ale każdy ma różne opinie na temat przyszłości. No ty mówisz, że islam zaleje, tutaj że Ania
2: nie
1: mówi,
2: powiedziałem,
1: że
2: korporacja... Islam jest największym zagrożeniem dla ludzkości. Jest islam.
1: No
2: to jest antyludzki, zły do szpiku kości, od fundamentów po wykonanie właściwe i z bardzo nielicznymi wyjątkami w postaci kilku imamów w gruncie rzeczy nie rokuje na poprawę. Bo ten ruch reformatorski jakiś tam w islamie jest. Jest kilku ludzi, którzy ten temat jak gdyby próbują ucywilizować, bo ktoś kiedyś porównał jeden do jednego Biblię, Stary Testament i Nowy Testament z tym, z Koranem, do tego ile jest trupów, jak się przemoc, no ile jest przemocy w jednej i drugiej książce. I wyszło na to, że w Koranie jest mniej niż w Biblii, głównie w Starym Testamencie, natomiast niekoniecznie biorą pod uwagę ten fakt, że ten Stary Testament też się tak troszeczkę liczy w tym świecie islamu, więc ja bym tego nie odejmował, nie?
0: Właśnie, a propos Starego, Nowego Testamentu, słuchajcie, są też wróżby książkowe. Można to zrobić na podstawie książki, którą ostatnio przeczytaliście, czyli to musi być książka, którą przeczytaliście i wiecie, sobie tak wertujecie i wtedy, kiedy wam serce podpowie, zatrzymujecie, bierzecie palec i tam wybieracie sobie jakiś fragment. Ja mam tutaj, oprócz książki, którą ostatnio przeczytałam, mam też Nowy Testament. Może Zenek dla ciebie wybiorę jakiś fragment i sobie zinterpretujemy. Czy nie masz na to ochoty?
2: No dobra, no jeszcze zanim wrócę do grania w Wiedźmina w końcu, po latach, trzecie moje podejście, to jeszcze...
1: Interpretacja Biblii jest piekielnie trudna.
2: Bardzo prosta.
0: Dobra, to ja tutaj, wiesz, miziam ten Nowy Testament, a ty, słuchaj, mów stop.
2: No ten no. Logo. Stop, przepraszam.
0: Słuchajcie. Starzec nowej światłości. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda.
1: W sumie proste.
2: No to już interpretacja zajebiście prosta. Otóż autor kierował się ogromną pogardą do ludzi i ludzkości. Uważał ich, że to jest bydło, które trzeba chwycić za mordę, więc takie pierdoły gada po to, żeby to bydło za mordę trzymać i jednocześnie nie pracować i mieć forsę za pierdolenie głupie.
1: O, to ciekawe. To bardzo kreatywna interpretacja.
2: To się ale, każdej ale, zasadzie tego
1: ale powiem tak, gdybyś poszedł jednak do polonistki, gdzie mieliśmy interpretację pewnych fragmentów Biblii, no to niestety dałaby ci pałę.
2: Wiesz co, ja miałem chyba najwięcej w historii szkoły dotychczasowej pał z polskiego w gimnazjum. Po 17 pale przestałem liczyć. To były pały za nierobienie zadań celowe i niesubordynacje. Bo ja mówiłem, proszę, że jest głupie, pierdoło i mnie to nie obchodzi. I napisałem najlepiej ze szkoły egzamin z polskiego. Ten gimnazjalny.
1: No ale nie. Powiem tak, no Biblia, ja uważam tak, że Biblia mimo wszystko ma dużo dobrego przesłania. To może być nawet fantazy. Możesz to jakby uznać za fantazy, ale jeżeli pewne rzeczy wziąć po prostu jako taką wartość, no to dużo z tego jest okej. To przecież nawet w Władcach Pierścieni znajdziesz dobre przekazy, nie? To jest kompletnie fikcja.
2: No spoko, nie? Tylko, że wiesz, miarą tego, ile wiesz, jak ktoś się kieruje daną fikcją, jest to, czy chce mnie zabić, nie? No, chrześcijanie na szczęście się całkiem nieźle z tego wyleczyli, więc spoko, nie? Nie chce im się czytać. Katolicy w ogóle nie czytają Biblii prawie. Nieliczne wyjątki. Swoją drogą czytałem jedną z encyklik tak połowicznie, dwie encykliki połowicznie Jana Pawła II. No, bełkot niesamowity, włazi dup swoje i po prostu dno intelektualne. Ale to siądę kiedyś i przeczytam konkretnie to, co jedną, którą Jacek polecał, ale porażka póki co. I ten, a co do religii, no widzisz, z islamem jest taka różnica, już to wielokrotnie powtarzałem. Tam realnie by mnie zabito, tak, na tym świecie. Chrześcijanie, no raczej nawet w Salwadorze, gdzie za aborcję jest więzienie dożywotnie, by mnie nie zabili, gdybym powiedział, że jestem niewierzący, ale no wiesz, bajki pewne już są przebrzmiałe, inaczej się na nie patrzy. Każda religia w sumie ma jakiś swój zeitgeist. Na chwilę obecną ten zeitgeist chrześcijański jest taki w miarę jeszcze ludzki. Ma trochę wybite to chrześcijaństwo zęby i przetrącony kręgosłup i dlatego nie jest takie szkodliwe. Nie wiadomo, w którą stronę się zmieni, bo w teologii niemieckiej są ogromne, ogromne jakieś tam pomysły, żeby temat pozmieniać całkowicie. Wiesz, podejście do osób homoseksualnych, związków partnerskich to jest małe piwo. Tam są jeszcze grubsze sytuacje, które mają to wszystko wywalić. Nie wiadomo, co z tego będzie. To chrześcijaństwo, które jest teraz, nie jest tym, które było 50 lat temu, 100 lat temu, 200, 500, 1000, 1500 lat temu. To nie są te same religie, tak?
1: No, może
2: książka może być, nawet te książki nie są takie same w gruncie rzeczy, bo są różne tłumaczenia. Nie...
1: Ale to zawsze się tak działo, przecież chrześcijaństwo samo w sobie jest bardzo elastyczne mimo wszystko, bo przecież u nas to wszystko powstawało na bazie pogańskich kultur, bo samo na przykład stawianie, no wiele tych rzeczy było jakby zsynchronizowane z tym, co wtedy, kiedy wypadały różne właśnie święta pogańskie, koniec plonów, jakieś takie, no często były związane z tym, co się dzieje na
2: celowo,
1: polach.
2: Celowo. Czy wiesz, to też było z rytmem życia związane, żeby ci ludzie w odpowiednich momentach mogli odpocząć i tak dalej, nie? Tam to oryginalnie pogańsko to się z tego wywodziło, później to było z... Później chrześcijaństwo się na to wbiło tak nie do końca po to, żeby to też przykryć, bo to też było po prostu sprawdzone w tym klimacie i tyle. Troszeczkę inne święta masz przecież w Meksyku, tak? Niby ten sam kościół, niby to sama, masz jakieś Santa Muerte,
1: no, tak? Tam jest więcej właśnie takich wróżb, tego pogaństwa, jak to się mówi, bo przecież w całym pogaństwie jest bardzo dużo zabobonów, jakiegoś takiego wróżenia, czegoś takiego. Tego w Polsce jest mniej mimo wszystko, bo jednak to pogaństwo było bardziej zwalczane, a tak jak mówisz, tam było chyba jednak to bardziej asymilowane niż zwalczane. Znaczy nie wiem, no, tak przypuszczam, nie?
2: Ja też nie wiem. Wiesz, wiem tylko tyle o religiach, że one nigdy nie stoją w miejscu, nigdy nie są takie same. Jeżeli jakikolwiek ksiądz, biskup, papież wyjdzie i powie, że my jesteśmy dokładnie tym samym kościołem, który byliśmy 2000 lat temu, no to jak ksiądz, biskup, papież i każda osoba duchowna, każdy, wiesz, ktoś, kto żyje z religii, co robi? Kłamie.
1: I gwałci.
2: No nie no, kłamie. Religia to jest kłamstwo, to jest taka podstawowa rzecz, o której trzeba pamiętać. Więc w tej materii też kłamie. To nie jest ten sam kościół, to nie jest ta sama religia. Gdyby była to ta sama religia, no to byśmy wiedzieli, że wniebowzięcie na święcie Maryi Panny zawsze było faktem i w ogóle zawsze było świętem i tak dalej. Tak jest za życia naszych rodziców, to się dopiero stało. Więc...
1: No, dużo rzeczy się zmienia.
2: Są te dość spore lokalne różnice. I też my mamy te nasze właśnie Andrzejki, które jakimś dziwnym trafem, będąc zajebiście pogańską, antykatolicką praktyką w gruncie rzeczy, cały czas jakoś funkcjonują.
1: No właśnie, my tutaj robimy takie teraz właśnie nocno-radiowe Andrzejki. Zawsze mnie to bawiło, że one gdzieś koegzystowały i to nawet w szkołach. Ja pamiętam, że u nas katechetka organizowała Andrzejki w podstawówce, tak. Więc... to jest takie bardzo ironiczne.
0: I to im nie przeszkadza. Halloween im przeszkadza strasznie, nie? Ciekawostka.
1: Tak.
2: Wiesz, no... A tu ustalić standardowa gadka o tym, że Halloween było na tych ziemiach prawdopodobnie wcześniej obchodzone niż dowolna chrześcijańska tam zabawa, nie? Nie jest wykluczona. Inna sprawa, że... Wiesz, na tych ziemiach też były jakieś sarmackie faktycznie wpływy gdzieś tam na południowych, też w sumie tam, gdzie Celtowie byli, też cholera była jakaś dziwna religia, o której teraz troszeczkę sobie tam słucham, czytam i to w ogóle jest mega ciekawa sprawa. A to chyba Bierut będzie lepiej wiedział w tym temacie, myślę, że będzie kojarzył, jak to szło. To ta religia, jakby się cały ten temat zgłębić, to jest niesamowita sprawa i to by się tego się ludzie powinni uczyć w szkołach. A nie, kurde, wiesz, tych durnych katechet, które nic nie wnoszą.
1: To miało być Fusy, a nie ten Muszlaski.
2: Ja myślałem właśnie, że to ktoś kazał.
0: O, to jest moja filiżanka po kamie. Co wam to przypomina?
1: Ale nie, bo mnie... Znaczy, powiem tak, mógłbym powiedzieć, ale czuję, żeby zbanowali na YouTubie.
0: To
1: czy ty też widzisz, Zenon?
0: Co to jest?
1: Czy widzisz też ten pewien znaczek?
2: A, rozumiem, to o, jest, ja wiem,
0: o
2: wiem.
0: O Boże,
2: rozumiem.
0: Ja też wiem, o matko, faktycznie, to wyszło z...
2: Logo, logo!
1: No nie wiem, czy to dobry znak.
2: Jesteś złośliwa, naprawdę.
0: O matko! A pytanie, moja intencja była jakaś przyszłość nocnego radia.
1: No kurde, no to grubo.
0: O, coś mi się wróżba nie udała. No nie wiem, mam nadzieję, że ktoś z was zaparzył sobie herbatę i coś ładniejszego mu wyszło.
1: Nie no, bo to jeszcze ten iksik to można zinterpretować tak jak... Ale to też jest zła interpretacja, jak te iksy, co są na przejazdach kolejowych. No nie wiem, jedno i drugie nie jest dobre.
0: No... Słaba ta wróżba. No może ktoś widz zobaczy tam coś innego, słuchajcie. No mam nadzieję, że ktoś coś podobnego tam zobaczy, ale wyszło słabo. Słabo. No dobra, Zenon, słuchaj, to dzięki.
2: Czektur ma strasznie, widzę dzisiaj niemiecko pachnące jakieś aluzje, może by coś właśnie o niemieckich wróżbach powiedział. A to tak w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest aluzja jakaś do tego, do przewidywań pana tego, pana Jacka Bartosiaka, czyli właśnie wróżenie z fusów. No ale to już nie idźmy może tą drogą, mniejsza z tym. Wszystkie prognozy i przewidywania są niesamowicie trudne, w zasadzie to niewykonalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość. Z tym moim ulubionym powiedzeniem was zostawiam. Dziękuję bardzo i słucham dalej. Hej.
1: Cześć i czołem. Dobrego wieczoru.
2: Hej, hej, również. Hej.
0: No i dlatego można, skoro to jest takie trudne i ciężkie, dlatego można to nawet robić właśnie z fusów. Czemu nie?
1: Albo z świeczki, jeżeli ktoś ma, można do wody przelać przez klucz. Nie wiem, jak to zawsze działało, ale tam podobno coś ma się zobaczyć w tym, tak jak w fusach.
0: Tak. Słuchajcie, dzwońcie, albo jakieś pytania, możecie też pytanie w donate do Gambola, albo do mnie zadać. Też chętnie tutaj rzucimy kośćmi, albo zapytamy kart cyganki. Także zapraszamy.
1: Te karty cyganki bardzo podobne trochę do tarota. Znaczy, ja nigdy tarota nie rozumiałem. Wiem, że tam każda karta ma swoje jakby wyjaśnienie i to się potem łączy. To tutaj jest trochę podobnie, tylko łatwiej. I chyba dlatego, że po prostu cyganie są leniwi. Ja sorry, że tak powiem, ale ogólnie cyganie są leniwi i chyba im się po prostu zasad nie chce zapamiętywać. I to łatwiej jest tak zinterpretować. Bo jedne są pozytywne, drugie negatywne, więc tak wiesz, można łatwo w miarę. Mm.
0: Są takie właśnie wróżby online za darmo w tarocie. Tutaj jest takie karta dnia. Znaczy w sumie to się powinno rano zrobić.
1: A czy ja mogę sobie kupić karty tarota i nie zostać, jak to się mówi, czekaj, bo to mówią, że jak kupuje się karty tarota i używa ich się do złych celów, to się dostanie klątwę. O, to ja sobie kupię takie chińskie, nie wiem, pójdę gdzieś na jakiś bazar, kupię sobie chińskie karty tarota i będę miał chińską klątwę.
0: No wiesz, karma wraca, jak będziesz używał kart do złych rzeczy, no to złe rzeczy mogą cię spotkać, ale jak będziesz jakieś dobre, miał intencje, no to...
1: No ja miałem dobre intencje, jak kartami Pokémon wróżyłem, ale no niestety oddałem, więc nie mogę ich nimi powróżyć, szkoda.
0: No ja dzisiaj rano sobie właśnie tutaj na tym tarocie wybrałam kartę dnia i powiedziało mi ta karta, że będę na jakichś dużych przestrzeniach, gdzie będzie tłum. No to się nie sprawdziło, ponieważ dzisiaj było pochmurnie i nad morzem było bardzo mało ludzi, ale... Była tam też taka informacja, że ja dzisiaj wygłoszę jakieś bardzo ważne przemówienie do wielu osób. I sobie pomyślałam o tej audycji i myślę, że tą myślą taką, z którą przede wszystkim was dzisiaj chcę zostawić, to jest właśnie to, pokaż mi swój tyłek, a powiem ci, kim jesteś. Tak, myślę, że to chodziło o to. Także widzicie, no to tak 50-50 z tymi wróżbami. No ale Gambol, może chcesz poznać, co jutro, jaki jutro cię czeka dzień?
1: Czemu nie? Ja jestem bardzo chętny, w sumie poniedziałki nie lubię ich, więc pewnie coś negatywnego, ale okej.
0: Okay. Dobra, czy mówisz stop, czy jakąś konkretną kartę, nie wiem, siódma od prawej z pierwszego rzędu? Co ci tu mam wybrać?
1: Odlicz 20. 20, o niech będzie 20, po prostu 20.
3: A la la la long, a la la la la long, long, poczekaj, long, poczekaj. Long, long, he he.
4: Gosia, 50 zł. Poproszę o kości, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: Dobra, Gosia, dzięki wielkie za tłustego donajcika. Zaraz, zaraz weźmiemy kości, odpalimy. I, ale jeszcze tutaj z Gambolem skończymy i zobaczymy, co Gambola jutro czeka.
1: Jest tu 50 kart?
0: Ja nawet
1: nie, chyba nie będzie. Nie będzie.
0: Ty co, mówisz 20 od...
1: 20, proszę, 20.
0: Od prawej tutaj, tak? Jechać?
1: A niech będzie od prawej,
0: raz,
1: prawej, bo jest,
0: dwa,
1: jestem...
0: 3, 4...
1: Nie jestem lewusem.
0: 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dobra. Dzwoni Darkseid. Halo, halo.
1: Halo, halo, witamy na audycji paranormalnej, nienormalnej.
0: Wybrałeś kartę, która symbolizuje dzień. Jeśli sprawdzisz wieczorem interpretację, karta dnia ujawni, czego możesz się nauczyć w ciągu dnia lub to znacząco wpłynęło na dzień. Wybrałeś kartę błazna, Gambol. No, wie, przypadek.
1: No, pasuje do mnie. To jest idealne.
0: Ale gdzie tu jest interpretacja dnia? To ci coś...
1: Czy to jest pozytywne w sobie, błazen? No, w sumie błazny były dobre, no bo to w sumie błazen zawsze był przy królu, prawda?
0: Tak, reprezentuje twoją intuicję, potrafi cię zwrócić twoją uwagę na ważne sprawy, jednak ważne jest, abyś potrafił radzić sobie z chaosem. Już to osiągniesz, możesz ruszyć na nowe, ekscytujące ścieżki.
1: Kurde, ciężko z chaosem.
0: Ale wiecie co, coś mnie zawiodła ta wróżba, bo mi po prostu konkretnie o danym dniu mówiło. Dobra, zostawmy to. Czy jest z nami Darkseid? Halo, słyszymy się?
1: No, chyba poszedł. Chyba poszedł.
0: Poszedł sobie. Aha. No dobra, to Gosia prosiła o kości. Mam tutaj kości. Rzucamy trzema kośćmi. I mam też interpretację tej liczby oczek. Gosia, czy ty masz gdzieś tam w serduszku swoje pytanie? Czy chcesz je ujawnić tutaj publicznie, to pytanie? Na przykład, nie wiem. Co Gosia, czy Gosia pytała na czacie? No dobra, słuchajcie, ja rzucę tymi kośćmi tak czy siak. Powiem, co to jest za interpretacja. Rzucamy kośćmi dla Gosi. To nam suma kości 8. I zaraz wam tu wynajdę. Osiem oczek. Gosia, słuchaj, musisz zmienić swoje postępowanie. Jest niewłaściwe i nie prowadzi do celu.
1: Ojojoj.
0: Ale to pole do zmian, no. Także tak. To jest
1: kości,
0: informacja.
1: Kości zostały rzucone, no tak kości, jak powiedział Maria.
0: Kości zostały rzucone, to jest właśnie informacja od kości naszych tutaj online'owych dla ciebie, Gosia.
1: A to trzeba mieć dwie kości, bo ja mam jeszcze taką do RPG 30, nie 30, jakąś większą. To takie dwie muszą być zwykłe, nie?
0: Tak. To tutaj jest po prostu taka gra, że masz trzy zwykłe sześciościenne kości.
3: Long.
5: A może byście się skontaktowali z Jackowskim i za drobnym donate'em, żeby powiedział, czy on widzi szansę w przyszłości rozwoju Nocnego Rady.
6: Tak, jakby on popatrzył w przyszłość Nocnego Rady, to tak powiedział, ja pierdolę.
7: To ja i uciekł.
0: Tutaj jingle, wysłał jingle.

0: że to by trzeba pewnie... Ciekawe, ile taki Jackowski kosztuje. Z 1000 zł pewnie trzeba by uzbierać. Nie wiem, nie wiem. A właśnie, może ktoś był kiedyś u jakiejś wróżki i ma jakieś doświadczenia z tym związane. To też byśmy chętnie posłuchali.
1: No ja, tak jak mówiłem, byłem tylko przelotnie w rynku we Wrocławiu. Akurat wróżka była, też wróżka. No to siedziała sobie na tym, miała kulę, nie? I po
0: zwykła
1: prostu
0: cyganka.
1: Robiła. No zwykła cyganka. No, no a co, cyganki to nie wróżki?
0: No tak, tak. No, no. To co, no, to... ty Gambol, masz swoje kości, tak? I rzuciłeś sobie tymi kośćmi.
1: A mam różne kości. Właśnie mam 19, to jest chyba 19, tak? Bo nie wiem, czy jest więcej, ale chyba 19 ma tylko. To mogę rzucić. Nie wiem, czy tu z tych cyfr coś można tam na tej stronie zobaczyć?
0: No to jest... Ja tę liczbę mam tylko do 18, bo to jest do 3 rzutów.
1: No dobra, no to powiedzmy, że ta 19 to będzie wielkie szczęście.
0: Dobra, dobra, to rzucaj gambol.
1: 18.
0: 18. Przed tobą pasmo wielkich sukcesów.
1: Zajebiście. To, tak się robi biznes.
0: To jest to. Także Gambol, masz rękę. Będziemy się tego trzymać. Mam nadzieję, że twoje pasmo sukcesów też się przeleje na nocne radio. Jeszcze jakieś tutaj mieliście pytania na czacie? No nie wiem, możemy jeszcze właśnie jakieś pytania o losy wszechświata, Polski, Europy zadać. Ty się, Gambol, strasznie boisz, że ta Unia Europejska tutaj totalnie nami zawładnie.
1: Nie tyle jakby tylko nami, bo uważam, że to raczej będzie tak, że te większe kraje po prostu będą miały bardzo dużą kontrolę nad mniejszymi krajami, co jest logiczne. No ale z drugiej strony w pewnym sensie tracimy suwerenność. No jeszcze wiele się nie zmieniło. Może jeszcze to wszystko pójdzie, jakby cofnie się. Ja mam taką nadzieję, że Polska będzie suwerennym krajem i będziemy żyli w zgodzie z innymi, bo to nie o to chodzi, że ja chcę wyjść z Unii Europejskiej. Ja uważam, że Unia Europejska jest potrzebna, ale nie w formie takiej, żeby to był jakby byt, który narzuca wszystko. Okej, on może narzucać pewne rzeczy, ale to nie może być pełna kontrola. Więc faktycznie, tak jak mówisz, ale no tutaj z pewnymi właśnie zastrzeżeniami.
0: Moja teoria jest taka, że tutaj ta próba zlikwidowania tego weta w tej Unii Europejskiej chodzi generalnie o to, że właśnie te korporacje chcą mieć ułatwiony wpływ po prostu na te wszystkie decyzje. No bo tak jak te kraje Unii są takie samorządne i mają duże pole tam do działania, do decyzji, no to te korporacje muszą się z tymi wszystkimi rządami układać i że tak powiem, łapówki dawać, wiesz, w tych wszystkich krajach. A tak wystarczy, że dadzą tylko tym tam w tym Parlamencie Europejskim i mają z głowy, co nie?
1: No, czy trochę ma sens. To mi się przypomina teraz to, co Nestle robiło. Nestle miało taką śmieszną opcję z tym Nutri-Score. Kojarzysz to?
0: Nie.
1: Nutri-Score to jest coś takiego, że ocenia się zdrowotność jakby produktu w skali od A tam do F czy E. I produkty Nestle bardzo często miały tą klasyfikację A, a na przykład jakieś tam produkty owocowe, jakieś inne rzeczy miały najniższą klasyfikację.
0: Aha.
1: Więc to też na przykład ja mogę stwierdzić, że to mogło być na przykład przekupione. A tutaj w międzyczasie dwie osoby tutaj do nas dołączyły. Czy przedstawisz je, Aniu?
0: Jednocześnie, magia, słuchajcie, magia. Jednocześnie zadzwonili Google i No Name. Witamy.
2: Witam.
3: No cześć, witam.
0: To może Gugu pierwsza, masz jakieś pytanie, nie wiem, do kości, do tarota, do cyganki?
2: Tak, właśnie chciałabym, żebyś rzuciła mi kości, bo pisałam tutaj na czacie i zastanawiam się też, co mi z twojej ręki coś tam wywróżysz.
0: Co mi?
2: A chyba tego potrzebuję.
0: Dobra, to rzucam, to może z mojej myszki, z moją myszką, to rzucam kośćmi. Uwaga, rzucam. Chwila napięcia. Suma kości 8 znowu. Znowu wyszło to samo, co gości. No widzisz, tutaj to jest małe pole do popisu.

0: Znowu jest to.
1: Niegrzeczna? O
0: Boże,
1: to jest
0: musisz
1: prawie,
0: zmienić swoje postępowanie, Google.
1: Masz rację.
0: Nie wiem, co ty dzisiaj robiłaś, ale zmień to, dziewczyno. A powiedz, jakie twoje przewidywania co do tego, kto będzie rządził światem, Polską?
1: Polską? Znaczy nie będzie Polski jako taką, nie będzie żadnych państw, moim zdaniem. Wszystkie państwa złączą się w jedność. Oczywiście będzie to trwało troszeczkę latami. Dajmy czas, na przykład tak jak powiedział to kiedyś Hołownia, 2050. Może to trwać do tego czasu, chociaż wydaje mi się, że troszeczkę będzie szybciej. To są tylko takie też wróżby, jakby nie patrzeć, więc nie wiadomo, czy mówię prawdę, czy nieprawdę. Ale czekaj.
2: Kto wie, kto wie.
1: Jest 2020 któryś tam rok, no ileś tam parę lat później, no to może niczego tak naprawdę nie być. Przecież Unia Europejska na przykład chyba zabraniała tych, jak to się nazywa, jakichś tam akcji 11 listopada i tak dalej, więc może to dojść w pełnym sukcesie oczywiście za sprawą innych tak zwanych rządów, które mają wpływ na państwa i nie tylko. Tak to widzę.
0: A no name? Chcesz, że jakąś wróżbę, jakieś pytanie masz? Chcesz, nie wiem, żebym ci kartę tarota wybrała albo masz jakieś pytanie na tak lub nie?
3: Na które no, tak byś... lub nie?
0: No.
3: To w sumie. Czy projekt, nad którym właśnie siedzę, w który zainwestowałem już dużo czasu i pieniędzy, czy w przyszłym roku ten projekt odniesie sukces i przynajmniej zwrócą się pieniądze, które zainwestowałem?
0: Dobra, bardzo fajne pytanie o powodzenie. Czy projekt No Name odniesie sukces? Dobra, słuchaj, czy ty już widzisz te karty?
3: Widzę.
0: Dobra, słuchaj, czy chcesz jakieś konkretne odliczanie, czy ja po prostu jadę, a ty mówisz stop? Co wybierasz?
3: Jak to było?
0: To ci serce podpowiada. Która
3: no,
0: karta
3: stop.
0: Ci się podoba?
3: Stop.
0: Dobra. Dobra, jadę dalej.
3: Stop.
0: Dobra, i jeszcze raz.
3: Stop.
0: Okej. Okay. No dobra.
3: Tak.
0: Chwila prawdy. Słuchajcie. Strata, nadzieja, sędzia.
3: To do dupy.
2: Karty neutralnie, są... czyli
0: neutralnie,
2: średnio.
0: Neutralnie.
2: Średnio, czyli prawdopodobnie wyjdziesz na zero.
3: No to tak jak myślałem. powiem wam, że siedzę nad projektem, który nawet teraz z komputerem na nogach i wiem, że to z tego prawdopodobnie pieniędzy akurat nie będzie, ale może przynajmniej będzie hobby i fun.
2: Ale słuchaj, zawsze doświadczenie, coś zostaje w
0: nauka,
2: głowie, może przydać ci się dokładnie. W przyszłości.
3: No, tak, dokładnie. A co do tych takich rzeczy, które mówiliście o przyszłości, to z Gambolem się zgadzam co do tego, że AI będzie przejmowało coraz więcej kontroli. Tylko, że troszkę inaczej to widzę, bo wydaje mi się, że jest tworzona nowa religia. I tą nową religią będą rządzili kosmici.
2: O! Tak. Ale mówisz, że brawo. Oni już są tutaj, czy oni dopiero tu będą?
3: Oni właśnie są tworzeni.
2: A! Czyli projekt Blue Beam. Mówisz o projekcie Blue Beam, tak?
3: No, tak, tak. Są tacy ludzie, którzy siedzą z komputerami na nogach i tworzą to. No ale może jeszcze w przyszłym roku, może to jeszcze nie wyjdzie.
2: Ja czekam na tą dyskotekę na niebie.
1: Dobrze, a słyszeliście o czymś takim jak Hughes Stars? Na przykład? To jest też coś taki jak produkt tego Blue Beama, coś w ten deseń, tylko nie do końca. To jest jakieś takie sztuczne AI, które ma jeszcze lepsze jakieś tam osiągi i zasługi ogólnie. I dopiero będzie wdrażana, bo jest bardzo mało informacji ogólnie na ten temat.
2: A jaka firma tym się zajmuje?
1: Bill Gates.
2: Czyli Microsoft. Czyli po prostu no. Microsoft. No to no. Może być, oni mają dużo takich projektów i tu możesz mieć rację, że faktycznie są takie AI, które mogą być nad inteligencją, czyli mądrzejsze od ludzi. No, to może tak być, ale to jest przerażająca myśl. Powiem ci, że to
1: są tak zwane androidy, przyda. Nie?
3: Dobra, ja muszę uciekać, sorry, dobranoc.
0: Dobranoc,
2: cześć, czołem, dzięki, no, dzięki. Najmniej.
3: Dzięki,
2: cześć. Trzymaj się i dobrego wieczoru.
0: Ale słuchajcie, ale może to dobrze, jak ta sztuczna inteligencja przejmie władzę nad nami. No bo widzę, ludzie to się kierują jakąś chęcią posiadania władzy, kontroli nad innymi, żeby jeszcze
2: Ludzie są emocjonalni. Tak. Ludzie są emocjonalni, a maszyny są logiczne i zimne.
1: Nie więc podejmują robią... się decyzje odpowiednie. Czyli logiczne, tak jak powiedziałeś, no. Dokładnie.
2: Pytanie, co jest ważniejsze, właśnie nasze emocje i to, co czujemy, że jest dobre, czy faktycznie logika, co stawiamy wyżej? Jest to pytanie zawsze przy AI. Ja uważam, że AI nigdy nie będzie potrafiło oddać ludzkich emocji. Ono będzie mogło być bardzo logiczne, bardzo racjonalne, inteligentne, ale nie będzie nigdy inteligentne emocjonalnie.
0: No właśnie pytanie, kto to AI będzie uczył, nie? Co jest dobre, a co złe?
1: No my.
0: No właśnie.
2: No tylko, że nawet my tego nie wiemy.
1: Ludzie. Więc...
2: Czy wierzysz?
1: Wszystko jest podzielone jakby, przepraszam, wszystko jest podzielone tak jakby na pół, nie? Jest dobro i zło, tak mówią, nie? Tutaj jest, masz taką decyzję i jeśli ją podejmiesz, to ona może być pozytywna dla ciebie, a negatywna dla drugiej osoby. Albo w drugą stronę to zrobić, więc... Samo podejmowanie decyzji zależy dla jakiej strony, tak? I na pewno będzie dla jednej dobra i korzystna, albo dla drugiej negatywna, więc raczej mi się wydaje, że AI będzie bardziej stawiało na tak zwane zasadowe podejście ogólnie do życia, czyli jakieś tam pragmaty, coś tam, po prostu coś w ten deseń, tak? Nie wiem, nie potrafię się zabrać, nieważne. I one będą kierować jeszcze tam jakimś rozsądkiem czy nierozsądkiem, który jest gdzieś tam nam nadany. Nie? Tak to widzę ja na przykład.
0: W międzyczasie, słuchajcie, jeszcze Gosia ma prośbę, żebym zadała tym kartom pytanie na tak lub nie. No Gosia do nas nie zadzwoni, więc nie będzie mogła robić stop. Jest też opóźnienie, więc ja po prostu... taką dobrą wibrację wyślę do tych kart.
2: Może ja wybiorę numery, kościoł rzucę i wybierzesz te w kolejności od lewej strony, czyli tak jak się wybiera, a ja rzucę tą kością.
0: O, połączymy te dwie metody, brawo Gumball, dobra, to...
2: Pierwszy numer to będzie 2, druga karta.
0: Druga karta, od góry jadę, dobra.
2: Tak, od lewej strony, teraz od dołu będziesz szła, żeby było równo. 19 od dołu. Trochę dużo, ale
0: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie mam dwa. Jest 19 karta.
2: I teraz znowu od góry.
0: Aha.
2: I znowu 19.
0: Już zaraz. Jest 19 karta. Uwaga, Gosia. To są karty cyganki. One mówią nieco pieniędzy. Wróg, śmierć. Nie. Jakie mroczne karty. Nie wiem, czy Gosia to cię zadowala, taka odpowiedź. Ale to wybrały kości Gumballa i karty cyganki. Na twoje pytanie, taka odpowiedź.
2: Nie wiem, jakie pytanie w sumie było, no ale okej, okay. Więc no, odpowiedź jest nie.
0: No
2: to... Bo powiedziała, że Gosia zostawi pytanie dla siebie, no. Ale takie są karty, nieco pieniędzy, wróg i śmierć.
0: No, niestety. No dobra, Gugu, słuchaj, to damy może jeszcze szansę innym. Dzięki za telefon.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.
2: Dobrego wieczorku.
0: Do usłyszenia, trzymaj się.
1: Do usłyszenia.
0: No straszne te wróżby trochę, no straszne, no ale wiecie, to tutaj nie klepiemy się tylko po pleckach i nie głaszczemy po główkach, no życie jest brutalne, raz tak, raz tak. Tak się pojawił na czacie i on mówił, że to reptylianie szykują
2: ale jak
0: się.
2: Ale jak to jest kret? Bo, a no tak, bo przecież tak jest pozytywny, więc kret będzie pozytywny. W tym wypadku, tak. A, tak, w sumie tak. Bo mówi, że to jest jego jakby kret, czyli właśnie taki dom. dobry. To są nasi dobrzy sprzymierzańcy.
0: Aha, czyli Google jest od Taha. Okej.
2: Okay. Tak, tak.
0: No dobra. Ja wiem, że tutaj na początku była prośba, czy ktoś... bo wiecie, wszystko się jednak trochę kręci wokół Krawca. Krawiec, jak nas słyszysz, to zadzwoń, bo tutaj niektórzy byli niedopieszczeni piątkową audycją, a może tobie coś tutaj jakieś rzucimy kości.
2: A może zbierzmy kości, czy Krawiec sobie kupi kurtkę. Coś było, kurtkę. Nie wiem co, ja tak oczywiście żartuję, żeby nie było, że to tam ja, bo coś tam, tylko tak się oczywiście śmieję, czy faktycznie będzie nowa kurtka, czy nie będzie nowej tak, kurtki.
0: To mnie rozśmieszyło, jak zapodałam zapowiedź tej audycji, że najważniejsza kwestia to, czy Krawiec kupił kurtkę, ale zachęcę i Krawca, i ciebie, Gumball, i wszystkich, słuchajcie, te lumpeksy, szmateksy, to jest rewelacja. Już wcześniej wam mówiłam, że marzyłam sobie o skórzanej kurtce, no i chodziłam po tych lumpeksach i nie mogłam jej znaleźć, bo były tylko te takie, wiecie, z tej takiej imitacji poliuretanowej. No tak sobie myślałam, no pewnie taką kurtkę skórzaną w takim lumpeksie, to tam pewnie trzeba być, wiecie, o 8 rano, jak jest dostawa, i wtedy może się trafi na coś takiego. I ostatecznie, wiecie co, no szarpnęłam się i raz kupiłam przez internet w tą skórze sobie kurtkę, no ale niestety jakby zbyt optymistycznie podeszłam do swoich wymiarów i okazała się za ciasna i musiałam ją odesłać. Kupiłam sobie potem drugą, trochę większą, jeszcze w innym sklepie, ale też mi się nie spodobała, więc znowu musiałam odesłać, a w sobotę szłam przez przypadek wzdłuż Świętojańskiej, bo kiedyś Świętojańska to jest taka główna ulica w Gdyni, kiedyś tam były eleganckie butyki, a teraz tam są takie eleganckie szmateksy. No i właśnie wstąpiłam do takiego, wiecie, lepszego lumpeksu i słuchajcie, na pierwszym wieszaku, na wejściu, kurtka skórzana, słuchajcie, jak na mnie, po prostu czekała tam na mnie, byłyśmy sobie przeznaczone. I co fajne, zaoszczędziłam 400 zł tym sposobem.
2: Także, brawo ty, no, brawo ty.
0: Także mam swoją wymarzoną kurtkę skórzaną, a czy Krawiec ma już swoją kurtkę zimową?
4: Zimową nie, ale to może być...
2: Kołdra, sensie. Załóż kołdrę.
4: Może być dla mnie w pewnym sensie zima, albo jesień średniowiecza bardziej. Wczoraj dostałem w prezencie kurtkę, została wysłana przez osobę podpisującą się jako Kate.
0: O la la, a w jakim kolorze?
2: No właśnie, pochwal się.
4: No właśnie, tu dochodzimy do sedna. Biało-czerwono-niebieska z napisem na plecach Russia.
2: O kurde.
0: Naprawdę?
4: Tak. Więc jak mnie w tej kurtce, już mówiłem, że w Środzie Śląskiej to co drugi obywatel z Ukrainy jest, to zastanawiam się, czy dobrym pomysłem jest wyjść tutaj na miasto w tej kurtce.
0: Nie. Coś trzeba. Nie. Chyba będziesz musiał sobie jednak sam kurtkę kupić, ale na antenie mamy też Silver. Hej Silver, czy masz jakieś pytanie do kart czy do kości?
5: Tak, mogę poprosić o karty?
0: Pewnie. Już tutaj czy ujawnisz swoje pytanie, czy chcesz, żeby
5: tak,
0: to zostało...
5: Ujawnisz,
0: okej, dobra. Już pokazuję wam ekran. Będzie nowe pytanie od Silver do kart Tyganki. Czy Silver, widzisz już karty?
5: Jeszcze nie, momencik. Okay. Teraz widzę, tak. Dobra. Tylko stare chyba.
0: Okej, okay, bo to jest opóźnienie delikatne. Mam 4 rzędy kart. Czy chcesz mówić stop, czy chcesz jakieś konkretne...
5: Powiem stop, tylko może będę słuchać cię, nie patrzeć, bo jest opóźnienie.
0: Dobra. Ja kręcę.
5: Mhm. A to powiem pytanie.
0: Dobra, mów pytanie.
5: Tak. Czy sen, o którym myślę, się spełni?
2: Okej.
0: No to mów stop, ja kręcę cały czas.
5: Stop.
0: Okej, jeszcze raz.
5: Stop.
0: No okej, okay, jeszcze raz.
2: I jeszcze raz.
5: Dobrze.
0: Chwila prawdy. Dar, złość, nieco pieniędzy i odpowiedź jest tak, spełni się. Czy jesteś zadowolona z tej odpowiedzi?
5: Tak, zwłaszcza, że to trochę o pieniądze chodzi.
0: O, no o,
5: mnie super. Martwi mnie ta złość, ale muszę to jakoś zinterpretować sobie.
0: No właśnie, może...
5: Jak to ma się spełnić z tą złością, nie?
0: No może złość, że musiałaś na nie długo czekać, może o to chodzi, nie?
5: Albo... A to fakt. Tak. Normalnie chyba wróżką powinnaś być.
0: Słuchajcie, nowy rok, może, kto wie. Właśnie mam taką propozycję, taka najprostsza wróżba na Andrzejki, to jest taka... że jeżeli na przykład jakaś kobieta nie ma swojego jeszcze tam męża, narzeczonego chłopaka, to może pościć przez cały ten dzień, czyli 29 listopada i we śnie wtedy może ujrzy tego swojego...
5: O.
0: No tak,
5: o, taka... To nie będę nic jadła. Ale jeszcze patrzę tutaj, odpowiedź na twoje pytanie jest za ten 33%, czyli to takie...
0: Nie, nieco
5: pieniędzy.
0: Nie patrz na to, bo on źle liczy, zobacz, bo jest 66%. Ja nie wiem, kto to jakaś wróżka.
5: Aha, bo pozytywne.
0: Tak, tak.
5: A ja sen dotyczył pracy.
0: A, okej, okay. To jest odwrócone, to wiesz, jakaś wróżka, wiesz, zna się na wróżeniu, ale no na matematyce może się nie zna i tutaj tak. Po prostu odwrotnie to pokazuje. Także to jest 66% na tak. To jest 66% na tak.
5: To jest matematyka z innego wymiaru, to wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo za wróżbę.
0: Dzięki.
5: I już nie przeszkadzam.
0: Dzięki, Silver, za telefon. Do usłyszenia. A ty, krawiec, czy masz jakieś pytanie do kart czy do kości?
4: Czy uda się w końcu rozliczyć jedną ze 150 czy tam z 300 afer PiS, chociaż jedną na przykład?
0: Aha, pytanie do kart, na tak lub nie, dobra. O matko, kurczę, to będziecie widzieć, czego szukam w sklepach.
4: Może chociaż zamknąć Sasina, przecież on to aferał jest jeszcze od czasów skoków. No to ile to lat? To lata 90. No.
0: Dobra, krawiec, mam 4 rzędy kart. Czy ty je widzisz, te nowe karty już?
4: Nawet jakbym widział, to jest to i tak to opóźnienie, więc wiesz.
0: Chcesz, no bo możesz konkretną kartę. Albo możesz mówić stop. Albo Sasin. Jak wolisz.
2: Albo Sasin.
4: To mam powiedzieć stop, tak?
0: No, mówisz stop.
4: Stop.
0: Dobra, jeszcze raz.
4: Stop.
0: No, i jeszcze raz.
2: I jeszcze raz.
4: Stop.
0: Chwila prawdy.
2: Jakie karty będą? Czy szczęście, czy nie? Czy tak, czy nie?
0: Wróg, dar. Śmierć. Nie.
2: O, nie.
0: 66% na nie patrzcie na te procent, bo to źle.
4: No to się wszystko się zgadza. Ta kurtka, dar, zakładam ją i śmierć. Przecież
0: ale nie, to było pytanie o to, czy jakaś chociaż jedna afera PiS zostanie rozwiązana i odpowiedź brzmi nie.
4: Nie, no tak myślałem właśnie, tego się bałem.
2: A może to wyczytało właśnie z intencji krawca, że to o kurtkę chodzi.
0: Ale
2: i że on nie pyta się o to.
0: Jeżeli on ubierze kurtkę z Rosją i wyjdzie na Środę Śląską, no to nie trzeba wielkiej wróżki, żeby przewidzieć, że to skończy się źle, nożem w plecach i ewentualną śmiercią. Także nie. Tutaj ewidentnie moje myśli były przy Sasinie i przy tych aferach, także to jest odpowiedź na to, czy jakakolwiek afera PiS zostanie rozwiązana, ukarana sądownie i tak dalej. Odpowiedź brzmi nie. Krawiec, czy chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać, nie wiem, do kości czy do kart? Coś ci leży na serduszku jeszcze?
4: Chyba nie. Kiedy będzie koniec świata i dlaczego tak późno.
0: Nie, no na to karty cyganki nie odpowiadają, bo one tylko tak lub nie, ale krawiec na pewno wszyscy zastanawiają, kto według ciebie lub co przejmie władzę nad światem. Podziel się swoimi
4: nad
0: przeczuciami. Dokąd to wszystko zmierza? Pospekulujmy razem.
4: Bo ja wiem, jacyś iluminaci bezgaci, albo... U nas to wiadomo, kto przejął władzę, a na świecie Nie wiem.
2: Ale szkoda, że nie da się tak mimo wszystko tych obrazków, bo my tu przygotowaliśmy trochę obrazków z AI, bo tak dzisiaj przerwę krawiec. I to jest jeden z tych obrazków. Ja go trochę rozszerzyłem. Tu widać, że on jest trochę niedociągnięty, bo zrobiłem tak, co się mówi. Jakieś rozciągnięcia, jakieś tam pierdoły. Wygląda jak wygląda, ale w każdym razie zrobiliśmy trochę tych obrazków AI. Mhm. I jeden z tych obrazków to była Polska w stylu takiej Pacyfiki, a na tle była taka nowoczesna Unia Europejska.
0: Ja zaraz to wrzucę, to nie ma problemu.
2: I to były fajne takie zdjęcia tego, co mogłoby się stać, jeżeli na przykład właśnie stalibyśmy się taką pacyfiką Unii Europejskiej i gdyby faktycznie Unia Europejska to byłaby jedna taka wielka, no jeden takie wielkie Night City.
0: Zaraz wam to pokażę. Mhm.
4: No. Władze może przejmą takie osoby jak w idiokracji troszeczkę. To tego można by się ewentualnie
2: ale wiesz, spodziewać. Ale już trochę tak jest. Czy wiesz, kto jest marszałkiem Sejmu, prawda? Połownia.
4: Ten nie. Aktor? Ten no, aktor?
2: Wspaniały? Tak, tak. No, znaczy chyba to wiesz, że jest marszałkiem Sejmu, prawda?
4: Tak, tak.
2: No, i przecież ja nie wiem, według mnie nie ma kompletnie pojęcia na temat polityki. Okej, dobrze gada, umie w charyzmę, wie jak przekonać ludzi, ale nie wydaje mi się, że on będzie jednak mimo wszystko dobrym marszałkiem, bo po prostu nie zna się na polityce. Ale, no ja się znam mniej, no ale tutaj powinni być ludzie, którzy się znają o wiele, wiele więcej ode mnie i powinni być ludzie jednak, którzy wiedzą, co robią.
4: Czyli kolejna siła się pojawia na naszej arenie politycznej, zakon maltański, no bo to on sponsoruje od Hołownię. Tutaj wcześniej się ludzie, ktoś tam się zastanawiał, czy to prawda, czy nieprawda, przecież on sam się przyznaje do tego i już się nawet ustosunkował do tego. Tak dziwnie odpowiedział, bo przeczył sam sobie. W jednym zdaniu powiedział, że nie ma nic wspólnego z zakonem maltańskim, a potem wyszło z kolejnych wypowiedzi, że sponsorowali go z tego zakonu, że księgowa jest z tego zakonu i że w ogóle jeszcze inne rzeczy z tym zakonem, ale on tak nie ma nic wspólnego. To tak jak PiS nie miał nic wspólnego ze skokami, coś czuję. Czyli zakon maltański tu rządzi, Opus Dei, Ordo Iuris.
2: No właśnie. Fajnie. Pytanie tutaj do ciebie, bo ja nie pamiętam, no ty pewnie będziesz wiedział, czy Rydzyk też gdzieś należy do jakiegoś podobnego zakonu, bo wiem, że on tam jest w jakimś zakonie, który nie uznaje papieża.
4: Rydzyk należy do redemptorystów.
2: No i oni chyba są gdzieś powiązani wszyscy ze sobą, nie? No bo też tam Ordo Iuris, nie? To wszystko gdzieś ich tam łączy. I to ostatecznie pewnie Rydzyk zostanie tam, gdzie jest i nadal będzie czerpał hajsy z Sejmu, bo ja tak uważam, że będzie nadal doił, tylko po prostu przez innych ludzi. A co do tego, to masz rację, że tu dużo osób wspiera. Ale czy to nie będzie tak jak w tym 19 południku, gdzie Chop po prostu wie, wszystkiego się wyzbył i mówi, że nie będziemy pomagać Rosji, nie będziemy pomagać tym, nie będę pomagał tym z klasztoru, bo nie, nie? I wiesz, i wyjdą wszystkie brudy.
4: No, taki Michalkiewicz to twierdzi, że tutaj Niemcy będą nami rządziły, kto inny twierdzi, że Rosja, kto inny, że tu będzie nowa Ziemia Święta, a inni, że nam tu Wołyń zaraz zrobią i to tak ciężko powiedzieć. No, a
2: Wołyń to jest kurwa na granicy, ten co... Tirowcy nie mogą się przedostać, tam już prawie się lać chcieli.
4: No. Mi tutaj zrobią Wołyń, jak w kurtce nowej wyjdę. Całe szczęście, że ona nie jest zimowa w sumie, bo ona jest taka cienka, taka sportowa, jak dla kibica troszeczkę ma kaptur.
2: Co, jak te takie na motory? Coś takiego?
4: Nie, taka z cienkiego materiału, taka jak kibic by się ubrał może trochę.
2: Ale,
4: nie
2: ale wiem, co, tak ci kojarzy. Długi czy krótki rękaw to ma?
4: Długi.
2: Czyli, to już wiem.
4: A ty znasz jakieś kurtki
2: ta, z krótkim rękawem. No tak, no co są takie?
0: Kamizelka bardziej... się nazywa.
4: Kamizelka,
2: ale, ale masz grubsze, to też mogą być kurtki. Ja to nie mówię, że taki bardzo krótki, tylko taki, wiesz, do tego... No, wiesz, chodzi jak i do połowy.
0: Dobra, Krawiec, ale to jest ważna sprawa, bo tutaj widzę, że słuchacze się naprawdę, wiesz, martwią o ciebie, że ty będziesz marzł. Teraz jest ten Black Week. To jest ten dobry moment, żeby
2: nie ma już Black Weeka, teraz jest Cyber Week.
0: No dobra, ale to jest przedłużone tam, jednym w sklepach jest do 26, innych do 20. Tak, jutro jest Cyber Monday, kto jutro zamówi, nie będzie płacił za wysyłkę, no ale kurtka to raczej kosztuje tyle, że i tak za wysyłkę się raczej nie zapłaci. No, ale właśnie te lumpeksy to słuchajcie, naprawdę, no są takie bardziej właśnie luksusowe, gdzie są dobrej jakości rzeczy. Ostatnio Agineski się też na czacie chwaliła, że jakieś futro z norek sobie kupiła za jakieś kilka złotych. No ja potwierdzam, kupiłam sobie rewelacyjną skórę za niecałe 200 zł. No mówię, to i tak jest dużo, co nie? Ale no to wiecie, normalnie za skórę to trzeba zapłacić pewnie, no ja wiem ile, 600, nawet tysiaka, to zależy jaka firma. No, także macie jakieś fajne lumpeksy w Środzie Śląskiej, Krawiec?
4: Tak, dużo tu jest lumpeksów. Ale wiecie co, tak właściwie ja kurtkę mam, tylko to jest stara kurtka, ale ja sobie mogę spokojnie w niej chodzić. Co prawda zamek w niej nie działa, ale są...
0: się nie zapnę.
4: Ale są rzepy i sobie na rzepy. Nie, bez sensu byłoby wydawać. I tak mało gdzieś łażę, to spokojnie mi wystarczy ta kurtka. To takie żarty, że tam na kurtkę zbieram w sumie.
0: Nie, no słuchaj, jesteśmy takim tutaj, wiesz, wspaniałym radiem, no to wiesz, no szkoda, żebyś, no ty taka nas reprezentujesz jednak w tej Środzie Śląskiej. No chyba jednak...
2: Ja znalazłem właśnie lumpeksy. Nie wiem, czy w Środzie Śląskiej, ale w każdym razie dwa takie bardzo prestiżowe lumpeksy. Wysłałem ci zdjęcie.
0: Tak, zaraz się najlepsze szmaty w mieście pojawią na ekranie.
4: Prestiżowe lumpeksy, to dobre.
2: Kokosz Mattel.
0: W Żukowie jest fajne nazwy mają też mateksy. Kupciuszek się nazywa. Jak kupciuszek.
2: Miałem gdzieś zapisany właśnie taki folder, bo znalazłem gdzieś kiedyś właśnie zdjęcia z różnych lumpeksów. To oni mają takie kreatywne nazwy faktycznie, że to jakiś geniusz.
0: Co do kreatywnych nazw, to wczoraj w Gdańsku przechodziłyśmy koło paznokciarni. I w ogóle skojarzenie, wiecie, z jedzeniem, nie? Czyli co tam się kupuje, nie? Wiecie, paznokcie smażone, pieczone. Także tak, ludzie mają różne fajne pomysły na te nazwy. No, a lumpeksy, no, na propsie, no bo taką dobrą kurtkę, no to trzeba dobrych kilka stów zapłacić, co nie? A tak ekologicznie przynajmniej jest.
4: No, kiedyś opowiadałem o kurtce, co w lumpeksie, już się na nią czaiłem, ale patrzę, a ona ma dziurę w plecach jak po nożu. To chyba z trupa zdjęta. A co do wróżb jeszcze, to ja mam swoją taką wróżbę z gumy turbo. Mhm. Im lepszy samochód wylosuję, tym lepiej będzie się wiodło. I z Kinder niespodzianki czasami jeszcze wróżę. Ostatnio właśnie sobie tak w tej intencji kupiłem i drzewo było, to sobie wywróżyłem, że będę się rozwijał.
0: Drzewo, mówisz?
4: Jak drzewo, będę się rozwijał.
2: Tak, czekaj, to ja ci mogę...
0: Poczekaj, wszystko się zgadza, Krawiec. Widzisz, intuicja ci dobrze podpowiada, bo ja tutaj mam taki słowniczek tych fusiastych wróżb, tych symboli i właśnie symbol drzewa mówi, że w twoim życiu zajdzie wiele dobrych zmian. Także rewelka.
4: Ale to już było bardzo dawno temu, to drzewo.
0: Nie, no myślałam, że teraz mówiłeś.
4: Nie, to się przejęzyczyłem. Powiedziałem, że ostatnio, czyli ostatnie jajko, które kupiłem, ale to już jakiś czas temu, z pół roku temu.
2: A z niespodzianki czy z Kinder Joy?
4: Nie wiem.
2: Różnica jest taka, że jedno jest czekolada, takie, że otwierasz jajka, a drugie jest taki plastik i w środku jest taki jakby krem i takie kulki.
4: No, tam nie ma zabawki, tak?
2: Nie, w obu jest zabawka, tylko że w jednym jest po prostu jajko, to jest taki plastik i w jednej przegródce jest krem i kulki, a w drugiej jest zabawka, a jedno to jest po prostu czekoladowa, takie jajko i w środku jest, wiesz, zabawka.
4: Spoko. Słuchajcie, to mi tam żadnych... żadnych kurtek mi tam nie wysyłajcie, ani nie kupujcie.
0: Nie, nie, kurtkę trzeba przymierzyć, a na Legnickiej 26 w Środzie Śląskiej modnie, tanio, wygodnie, odzież używana, także jak jest jeszcze jakiś second hand modzik, nie, no słuchajcie, tych lumpeksów w Środzie Śląskiej jest przynajmniej kilka, także krawiec sobie to ogarnie. Jakiś kokosz Mattel albo inne najlepsze szmaty w mieście.
2: Nie, ja we Wrocławiu widziałem coś takiego jak ten luksusowe szmaty zagraniczne, taka kurwa nazwa. To było angielskie, amerykańskie, myślałem, o, zajebiście, luksus. Nie no, ale to fakt, że w szmateksach, tych wszystkich opcjach second hand można czasem naprawdę fajne rzeczy dostać. Uważałbym z butami, to raczej jest słabizna, bo butów raczej uważam, że buty trzeba kupować sobie nówki, bo to jednak może bardzo szybko się taka używka rozwalić. Plus, no wiecie, to najbardziej wsiąka wszystkie inne rzeczy po innych. A co do kurtek właśnie, bluz, jakichś takich, nawet koszul, ale to takich lepszych, nie? No to fakt, to można kupić fajnie, tanio i dobrze. Szczególnie właśnie te większe rzeczy jak kurtki.
4: Mm. Ja mam taką przepowiednię dla Darka, że jeszcze raz obrazisz redaktora Gambola, to znikniesz stąd.
0: Jakby co, zapraszamy na antenę jeszcze, bo wcześniej fakt nie odebrałam Marcina, jak dzwonił, bo była też Silver na antenie, także dzisiaj po dwie osoby, no wiecie, cztery osoby to jeszcze jest okej, okay, a już pięć to już się robi tłok. Jakiś
4: przemysł? Ja tak czy owak znikam, chciałem się pożegnać właśnie.
0: Okej.
2: Okay. Ale nie na zawsze, prawda? Jeszcze wrócisz kiedyś.
4: Zobaczymy. Dobra, to dzięki.
0: Dzięki,
2: to... cześć.
0: Trzymaj się cieplutko. A na czacie pojawił się Przemysław Sielatycki i tu do mnie, że chce wróżbę traktującą o jego proces sądowy z Michałem Dublińskim. Sprawa rozpocznie się na początku grudnia. Kto ją wygra? Po czyjej stronie leży prawda? To ja mogę zadać tym kartom pytanie, czy ty wygrasz, bo wiesz, po której leży stronie, prawda, to jest za trudne pytanie.
2: No ideologiczne bardzo.
0: Tak, prawda leży tam, gdzie leży, a ja zadam po prostu, skoro się tutaj ujawniłeś, skoro poprosiłeś, jak najbardziej mogę to pytanie kartą cyganki zadać. Także następne pytanie, czy Przemysław wygra rozprawę sądową z naszym Dublińskim. Tylko właśnie, jak tutaj... No to Gambol, może ty rzucaj kośćmi.
2: Rzucać kośćmi? Dobra. Okej, okay, to rzucam.
0: Miej w głowie orła.
2: Rzuciłem 12.
0: Mhm. Dobra, mam 12 kartę. Dawaj następne.
2: 11.
0: Mhm.
2: I o, 11, znowu to trzeba będzie jeszcze raz. 13.
0: I 13. Trzy karty obok siebie. Dobra. Przemysław, ciekawe. Odpowiedź kart cyganki dla ciebie. Nadzieja, marzenia, wierność. 100% tak. Że wygrasz z Dublińskim. Także. Także tak, tutaj...
2: Tak powiedziały karty.
0: Tak powiedziały karty.
2: A ciekawe, czy te karty tam, mam nadzieję, że one są kurwa losowe, w sensie takim, że za każdym razem są w innym miejscu.
0: No oczywiście. Gabol, czy masz jeszcze jakieś pytanie do kart cyganki? Wy też się zastanawiajcie, mówię, możecie w donajcie, możecie przez telefon, możecie na czacie zadawać pytania.
2: Nakrywamy.pl w sztućce.
0: Tak, no, szukam takie, wiecie, Blackwing, polecam wam stronkę nakrywamy.pl. można sobie zastawę uzupełnić.
2: Kurde, ja mam za dużo właśnie zastawy. To w jednym miejscu to mam całą szafę zawaloną różnymi talerzami. To. Ale to tak, tak już jest. No ale w każdym razie co? Jakie pytanie mogę mieć? Czy będę więcej nadawał w następnym roku, w następnym radiu? W sumie proste pytanie, tak lub nie.
0: Czy chcesz mówić stop, czy chcesz losować koszmi?
2: Będzie stop, będzie szybciej.
0: Dobra. Czy Gumball będzie więcej nadawał w nocnym radiu? Dawaj.
2: Stop.
0: Mhm.
2: Stop.
0: Mhm.
2: Stop.
0: Chwila prawdy, słuchajcie, teraz się naprawdę stresuję. Poniekąd trochę mnie to dotyczy. Złość, wdowiec, rozrywka.
2: Nie. Czyli nie.
0: Nie.
2: Ale czyli będzie, ale będzie tyle samo. Czyli nadal będą. Będą nadal audycje za nią.
0: I dalej będzie rozrywka, to jest najważniejsze. Ta karta nas tu najbardziej interesuje.
2: Ale to fakt. No, ale no, wdowiec to nie wiem, bo to ciężko, bo musiałbym mieć kobietę.
0: No, ciężko zostać wdowcem, nie mając żony. Tak. Nie, to no, wiesz, to nie jest takie, że to chodzi...
2: Ja wiem. Ja żartuję sobie tutaj. Dworuję z tego. Też ja te wróżby biorę tak bardzo lekko do siebie, bo to jest trochę też takie autospełnienie, że często takie rzeczy, które bierzemy do siebie, one się spełniają tylko właśnie przez nas. Bo my w pewnym sensie doprowadzamy do tego, tak chcąc lub nie chcąc.
0: Czy Marcin Chudzik będzie dzisiaj w nocne radio? Może po prostu poczekajmy. Zobaczymy. Słuchajcie, no jeszcze możemy z wami tutaj z pół godzinki posiedzieć. No ale jak nie będziecie dzwonić ani w donatach, ani na czacie pytań zadawać...
2: A no nie, będziemy... nie przesadzaj, kurde, 50 dostałaś, to już masz na... Co to można kupić za 50? Zestaw w Maku Drwala.
0: No, w ogóle nic nie mówcie o tym zestawie Drwala, bo faktycznie jest coś takiego, że te dzieciaki się tak nakręciły na tego Drwala, po prostu ja miesiąc, słuchaj, słyszałam już od mojego syna, że kiedy pójdziemy na tego Drwala, kiedy on zje tego Drwala na ten i już mi tak...
2: No, bo to jest świetne, kurde, no trzeba to musi zabrać.
0: No i ostatecznie pojechaliśmy tydzień temu do tego McDrive'a. No i wielkie rozczarowanie, nie? No wiecie, jak on miesiąc czekał na tego hamburgera.
2: I taki słaby był? Słaby, u mnie był dobry. U mnie był dobry. To powiedzcie sobie, bo to na pewno... kurde, gdzie to jest teraz? Ale na pewno w swojej okolicy będzie, bo tam masz dużo. Poszukaj takiej restauracji fast foodowej Max Burger. Oni mają teraz burger Rywala. To jest taki właśnie klon, ale lepszej jakościowo. Więc warto sobie spróbować, jak ktoś jadł burger Drwala i ma gdzieś w pobliżu Max Burger, to polecam, naprawdę super to smakuje. Jedynie jakim osobom bym to odradzał, to osobom, które nie lubią mięsa well done, czyli takiego po prostu w środku dopieczonego, bo no to mięso będzie well done po prostu, ono będzie takie jak w McDonaldzie.
0: Przemysław Sielatycki znowu się pojawił z tym samym zapytaniem. Słuchaj, Przemku, już zadaliśmy to pytanie kartom i było...
2: Wychodzi tak, tak.
0: Na 100% tak wychodzi, że ty wygrasz. Tak zadałam pytanie, że było tak, nie? Kto wygra tą rozprawę? Także...
2: Dwa z chrzanem w miarę dobry. No to powiem tak, ja... Nie no, chrzan nie tak, że nie lubię, ale mi ciężko chrzan wchodzi. W niektórych rzeczach jest okej. Okay. Ale jestem takim chrzanosceptykiem. Może to nie polska krew we mnie płynie, bo ja dużo polskich rzeczy, kurde, tak nie trawię. Na przykład ja wolę korniszony niż takie ogórki kiszone. Mm-hmm. Albo wolę sobie zjeść sałatkę niż kapustę. I tak ogólnie dużo z takich polskich rzeczy preferuję innych, więc... Kto wie, może jakaś zagraniczna krew.
4: A la la la long.
2: A ty jak
5: Gosia,
2: z takimi polskimi
5: 50
2: daniami preferujesz takie bardziej
5: to na Drwala szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
2: Czy może bardziej takie polskie?
0: Ja jestem z Polski i ja wolę polskie. Od Gosi 50 zł na Drwala, na tego lepszego chyba właśnie z Max Burgera. Dzięki Gosia. O, dzisiaj Gosia tutaj.
2: Ale tyle samo kosztują.
0: Tyle samo kosztują. No, kiedyś byłam w tym Max Burgerze i faktycznie no bardziej mi tam smakuje niż w McDonaldzie.
2: I o, oni mają super wegańskie jedzenie i wegetariańskie. I oba są opcje. I one naprawdę super, jeśli chodzi o wegetariańskie mają rzeczy, że to smakuje prawie tak, jakby naprawdę to było mięso.
0: No i ja faktycznie, to polska kuchnia mi, powiem wam, coraz bardziej smakuje, ale co najgorsze, znaczy nie wiem, czy najgorsze, ale po prostu najlepiej to domowa, nie?
2: A jakie lubisz, na przykład ziemniaczki? Takie całe, młode, z koperkiem i masełkiem?
0: No
2: czy
0: i
2: może
0: wszystkie
2: takie
0: lubię,
2: bite?
0: wszystkie. Ja lubię z ziemniaczkami, niestety jest tak, że lubię wszystkie.
2: A powiedz mi, miałeś kiedyś takie chamskie ziemniaczki w domu? Bo wiesz, robi się pire, ale w niektórych domach te pire jest takie leniwe, że nie zawsze się tak ugniecie, one są, wiesz, jeszcze takie w kawałkach. To
0: takie, takie to jest na stołówkach. Pamiętam z podstawówki takie właśnie pióre i ono trochę te takie powiedzmy niedogotowane kawałki ziemniaków tam są, a też mi smakowało.
2: Polacy nie takie rzeczy jedli i do tego jeszcze właśnie taka skisła, jakoś to się na to mówiło, śmietana taka, że wiesz, nie ze psuta, tylko taka właśnie kwaśna, o kwaśna.
0: Z kwaśną śmietaną, mhm. No, pióre jak najbardziej. No, frytki na przykład takie domowe. O matko, dzisiaj sobie właśnie robiliśmy. Tak, to jest to. Albo takie pieczone ziemniaczki. Dobra, słuchajcie, nie, bo ja się robię głodna. Nie, dobra, koniec.
2: Wiesław Paleta tak, pyta właśnie. Się, czy nocny radio się rozpadnie przed 2025 i tu nawet nie trzeba wróżyć, bo... Nie? Prawda jest taka, że nocne radio będzie dopóki będą słuchający. Póki wy będziecie, to nocne radio będzie. Ja nam daję głowę, że krawiec będzie z wami dopóki będzie mógł.
0: Do grobowej deski ze słuchaczami nocnego radia.
2: On się do was przywiązał, naprawdę. Jeśli jest jakaś więź, to naprawdę jest tutaj duża. Bo jeżeli miałoby kiedykolwiek zniknąć, już dawno by zniknął.
0: Kto bardziej do kogo się przywiązał, to co? Ale... Może zadajmy.
2: Zadaj.
0: Czujemy wszyscy, że tak. Pytanie właśnie, co czują karty. Gambo, rzucasz kośćmi, czy mówimy stop?
2: Rzucę tą niską kością, żeby chociaż były raz jakieś małe ten. Mhm. Tu wychodzi 5.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej.
2: Okay. Tu wychodzi... O! To jest chyba, kurde, jeden? Tak, jeden tu będzie.
0: Jeden. I trzecia.
2: 17.
0: Aha, 90 na 2, na 3, na 4, na 15. 17. I chwila prawdy. Dziecko! Niespodziewana radość, wdowiec. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Rozważ wszystkie możliwości. Słuchajcie.
2: No, tak jak wam mówiłem, że dopóki wy będziecie, to nocne radio będzie. Was nie będzie, nocnego radia nie będzie.
0: Ale te karty są mądre. A na antenie mamy Marcina. Hej, Marcinie.
6: Słyszymy Dobry się? Wieczór wszystkim serdecznie.
2: Cześć i czołem.
0: Hej.
2: Jak tam życie, jak czas mija, bo w sumie chyba dawno nie rozmawialiśmy, a jak rozmawialiśmy ostatnio, to byłem po wczorajszym dniu, jak to się mówi.
6: Aha,
2: wczorajszy.
6: A to spoko, dobrze, że pamiętasz przynajmniej, bo niektórzy zapominają nawet, że to wczorajszy.
2: Bo tak to czasem jest, że się prowadzi audycja w różnych momentach. Dzisiaj akurat jestem w pełnej kondycji. To mówisz, że dobrze wszystko jest, powiedz mi jakieś może masz pytania do kart, do kości, powiedz.
6: Kości pytań nie ma, bo degustowałem różne rodzaje kości, opowiem w ten sposób, bo kości, na przykład mieszkając we Francji, kości, aczkolwiek w Polsce są uważane za tak zwany kif. Wiesz, co to jest kif?
2: Nie wiem, ale wiem, że w niektórych krajach kości to szczęście przynoszą.
6: Nie, ja mówię kif, to znaczy, że haszysz.
2: Takie. No to wiesz, to kto lubi chmury.
6: Tak, dokładnie. Kość w moim slangu jest określana jako gruda dobrego haszu, koncentrat z najświętszej marihuany. Okej. Okay. No tutaj dziękuję, że pytasz, wszystko ok, do przodu, po cichutku, na spokojnie, wiesz, lajtowo ogarniam temat. Słuchajcie, tutaj ja ogólnie chciałem zadzwonić z tego względu, że moi rodzice po zakończeniu, ja tam wcześniej wspominałem, że mój ojciec otworzył pijalnię piwa w Fellach po upadku komuny. I to była taka pijalnia, do której się zjeżdżały autobusy kibiców w niedzielę zazwyczaj. Dwa autobusy, tam szło na przykład 20 kegów piwa po 50 litrów. To nie była mała dawka.
0: A to w jakiejś, ale okay. Jakiej miejscowości to było?
6: To było w Podkarpackim, konkretnie nie będę wymieniał miejscowości, ale to było w okolicach Jarosławia na wsi. Na wsi. To była jedna z pierwszych pijalni piw ogólnie po upadku komuny w Polsce o nazwie Fellach, gdyż mój ojciec pracował jako kierowca w Libii i on taką nazwę podsłyszał. Fellach to jest z arabskiego rolnik. I nazwał tak pijanie piwa rolnik na wsi, że rolnik przychodzi z arabskiego Fellach. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to ogólnie później już wygasło z tego względu, że w sklepach zaczął się pojawiać browar, piwo, te takie pod sklepem pili. O. A jeżeli chodzi o browar, to ja z moim tatą jeździliśmy starym 200, samochód taki ciężarowy, i woziliśmy po 40 kegów tego piwa i to było 50 litrów. To były takie duże aluminiowe na takich dwóch gumowych wężach. Ale do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że ja jeździłem do browaru Leżajsk. Po prostu do wydawki i chodziłem po tym całym browarze z moim tatą. Tato nam tam pokazywał, ja byłem z siostrą, jak cały browar wygląda. I oczywiście on tam miał dobre plecy, bo on tam piwo kupował. I to nie było, to było 20 kegów tygodniowo, więc on tam dużo brał. No i tam ogólnie poznałem całego właściciela. A do czego też zmierzam? Taki trochę absurd jest, że piwo Leżajsk jest nadal sprzedawane pod marką Leżajsk, ale browar już nie istnieje.
2: A to tak się zdarza często z tymi naszymi piwami. Dużo, na przykład książęce jest rozlewane wtyskiem, nie? Więc dużo jest takich opcji.
6: Ostatnim był Wampur, jeżeli chodzi o całą tam no tą siatkę piwowarską, to był Wampur. To był ostatni taki podmiot polski. Podmiot polski, zanim został sprywatyzowany i oddany w obce ręce. Ale do czego też...
2: Ale jeszcze wódka jest nasza, Polmos nadal robi.
6: Bardzo dobrze, że robi. Łańcut. W Łańcucie była duża rozlewnia wódek. Do tej pory jest cały zakład, on jest wygaszony, ale on w każdym momencie może być reaktowany. Ewentualnie oni ciągną dalej produkcję, tylko pod inną nazwą.
2: To może zapytamy się Kart, ja tu mam takie pytanie, czy Polska będzie rozwijać swoje browary?
6: Na bazie konopi.
2: A czemu nie? Czy będziemy mieli właśnie więcej konopnych produktów ogólnie? O, to będzie dobre pytanie, bo ja jestem za tym. Bo konopne produkty są dobre, ubrania, alkohole,
6: to różne takie rzeczy. To nie ma kurtkę, jakbym miał taką możliwość. Ale słuchajcie, Hemp Group, proszę sprawdzić na internecie, wydało nową kurtkę konopną. Polecam dla Krawca, może jakąś ciepę na donate, żeby Krawiec sobie tą kurtkę z konopi kupił, bo Hemp Group, ja tam w tych wszystkich organizacjach jestem zrzeszony, zareklamowali w tym tygodniu nową kurtkę.
2: Tak, dobra. Teraz przejdziemy do tej wróżby na szybko, to wybierzemy tutaj liczbami, będzie łatwiej i tutaj będzie tak. Trójeczka.
6: Ja bym poprosił tylko lewą ręką to zrobić, dobrze?
0: Ja mam to lewą ręką, to czekaj, ja muszę myszkę,
6: ale... Tak, poproszę lewą ręką.
0: Dobra, lewa, ale... okay? To trochę gorzej będzie szło,
6: trochę
0: bo...
6: Trochę głupie, ale jednak istotne.
0: Od serca, tak, masz rację. Dobra, Gumball, czy coś kości rzuciły?
2: Trójeczka, pierwsza.
0: Była.
2: Teraz szósteczka.
6: Poproszę.
0: Aha. Czekaj,
2: i...
0: No.
6: Dziewiątka?
2: Tak, dokładnie.
0: Wow.
2: Tak akurat wyszło, ciekawe.
6: To ja wam powiem, co wyszło. Moja data urodzin, czyli 03.07.1979, Suma summarum, jeżeli chodzi o numerologię, to jest 36, a 3
2: Wyszło nie, ale tak rzutem na taśmę, bo 2 neutralne i 1 negatywne.
0: No.
6: Jeszcze co nie.
2: Ale... Że negatywnie, że jednak nie, że nie będzie.
0: Ale rozwijamy. To karty powiedziały cyganki, a tak. Twoja numerologia, Marcinie, co mówi? Bo może tutaj jest jakaś rozbieżność.
6: Jeżeli wyście wylosowali 3 karty, 3, 6 i 9, to tak. Jest stricte, te karty są przeznaczone dla mnie, bo moja data urodzin, jeżeli chodzi o kalkulację numerologiczną, wychodzi 36. A no 3
2: to jest negatywne.
6: 6 daje 9.
2: No to te karty są negatywne. W tym wypadku jest odpowiedź negatywna, więc wychodzi coś negatywnego. Nie wiem, jaka odpowiedź dla ciebie. Czy szukasz na to, czy na coś innego, ale wychodzi.
6: Negatywna względy uprawy konopi, czy czego?
2: Tak, chodzi o konopię.
0: Znaczy, bo tutaj wiesz, no ja się... Teraz tak, bo ja tutaj wybieram po prostu, są karty losowo rozłożone jakieś tam w internecie. No właśnie, tak te karty wyglądają. Sędzia, wiadomość, wdowiec, to nie są żadne numery, tylko jakieś powiedzmy taki a la tarot cygański. No i tutaj wyszło negatywnie, ale ty mówisz z kolei już o konkretnych kartach, o numerach. To jest inny sposób wróżenia, co nie?
6: Rozumiem, ale to przed chwilą te karty były wylosowane i powiedzieliście, że to były 3.
2: W kolejności od lewej, po rozlosowaniu.
0: Tak, wylosowane zostały karty sędzia, wiadomość, wdowiec. Tak, to jest taka, wiesz, zabawa.
6: A to jest takie rozłożone ogólnie na stole, tak?
2: Tak.
6: Ja myślałem, że te karty były półnumerowane.
0: Nie.
6: Okej. Dobra, to już wiadomo, o co chodzi.
0: Ale czy ty, Marcinie, myślisz o produkcji jakiejś właśnie, nie wiem...
2: On już wdraża to.
0: Tak.
6: Ja to tworzę cały czas. Ja uprawiam konopie na legalu. Mam 3 ogólnie plantacje, a poza tym jestem zarejestrowany od 2018 roku jako 11 na liście ogólnopolskiej w gov.pl jako przetwórca konopi. Mogę kupować, mogę sprzedawać, mogę przetwarzać konopie do celów, jakie są ustawie.
0: Co masz, jakiś sklep?
6: Jestem taki pełną par... Nie mam sklepu, ale jestem ogólnie, tak jak mówię, no, rolnikiem, który przetwarza to na użytek własny, na tą porę. A jeżeli będą kontrahenci, to jak najbardziej mógłbym się wejść w współpracę. Ale dobra, pominając konopię, tutaj jeżeli coś wróży złego, to znaczy, że będzie walka o to. A jeżeli będzie walka, no to trzeba będzie stoczyć tą walkę, żeby wykreować coś dobrego, bo ja uważam, że konopie to jest przyszłość.
2: Tak, bo tam było bardzo pośrodku było, bo tam były 2 neutralne i tylko 1 negatywna, więc to taka będzie.
6: Tu będzie walka dobra ze złem, z tego względu, że przedstawię to po skrócie. Ogólnie człowiek powinien znaleźć alternatywę z tego względu, że każdy zadaje sobie pytanie, co z przyszłością, prawda? Każdy teraz zauważa, że jesteśmy pryskani jak stonka, to jest raz.
0: Tylko w skrócie, pamiętaj, Marcin, w skrócie.
6: Wszystko jest skażone i tutaj to po skrócie prowadzi do samodestrukcji, czyli autodegradacji. Okay? I tutaj zwierzęta, one nie poniosą takich konsekwencji jak ludzie, bo zwierzęta jednak karmią się naturalnie, dajmy na to te wolno dziko żyjące, one przeżyją, to nie ma problemu. Roślinność, grzyby, wszystko przeżyje, ale nas je grzyb. Ten grzyb jest pryskany i to jest ten tak zwany rak. Więc jeżeli ktoś bykolwiek chciał przeżyć, żeby ten rak go nie zjadł, bo ten rak ogólnie to również zjada warzywa, owoce, a przede wszystkim modyfikowane genetycznie. To od razu widać, bo te stare, rodzime, jeszcze, bo ja obserwuję zwierzęta, obserwuję roślinność.
2: A mówię ci coś, jeszcze... takie słowo, bo to teraz ruchomię ciebie, ale nie, żeby jakoś mocno, bo też będziemy tu niedługo prawdopodobnie trochę już powoli kończyć, ale pewnie powiesz...
6: Chciałem powiedzieć i o wróżkach i to po to tylko dzwonię. Jeżeli jest taka możliwość, to na szybko tylko powiem, jaka... Tak?
2: Nie, no mów, to ja ci zaraz powiem, o co chodzi.
6: Słuchajcie, po upadku tej pijalni piwa moi rodzice otworzyli Szmatex. I to był pierwszy, ogólnie w tych rejonach nieduże pijalnia, to Szmatex to był jeden z pierwszych. I towary przyjeżdżały na tirach z Niemiec. te worki, tak jak ludzie rzucali z ulicy, one były ładowane na tira, po prostu przez jakąś tam firmę przerzutową, okej? I powiem wam tak, ja jeździłem za gówniarza po ten towar był rozplombowywany na miejscu, był celnik, bo to była jeszcze nie było w ogóle Schengen, te klimaty, był celnik, rozplombowywał, on tam odprawił swoje, otwierały się tira i

0: Volkswagena Polo. To tutaj u nas to ogólnie wtedy, w tamtych czasach, trabanty, maluchy, Fiaty duże, Polonezy, to było takie, wiecie, wypas, nie? Bo to były lata 90.
1: No ale oni, ja myślałam, że jak już szmuglować, to jakieś Audi, BMW do nas, po co nam trabanty i Polonezy?
0: Słuchaj, szły samochody na legalu i szły samochody nielegalne. Mm. Celnik o tym wiedział, co tam idzie w aucie, znaczy w tirze. Tak się zaczęły szmateksy, to chodziło o wielkie... O, Wuda też szła, tak powiem.
1: Jeszcze tak się a propos wróżby, kto przyjmie władzę nad światem, to tak sobie pomyślałam o tym grzybie, co mówiłeś, to może właśnie jakiś grzybniarz przejmie władzę nad światem.
2: O nie, co ty, The Last of Us, tutaj chcesz
0: Czekaj, Gumball, tylko skończę. Słuchajcie, grzyby pomiędzy zwierzętami a roślinnością są w połowie. Grzyby są bardzo inteligentne, to jest raz. To jest forma inteligentna. Tutaj nie ma w ogóle jakiejkolwiek dyskusji z tego względu, że grzyby są w stanie programować swoimi enzymami, bo one wydzielają enzymy, które są w stanie programować, dajmy na to mrówkę, żeby wyszła, jadła to, co jemu pasuje, temu grzybowi, później wspięła się jak najwyżej, ona obumiera i z jej czaszki wychodzi taki zarodnik grzybi.
1: I grzybszy, tak, to już było.
2: Ale były faktycznie takie rzeczy, ale to też nie tylko z mrówkami, to też żaby mają takie podobne rzeczy i one tak wtedy mają na tych swoich rogach, jak to się tak nazywa, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie takie kolorowe to się robi, jakby dosłownie mrygało i to są właśnie te grzyby i potem po prostu to zabija tą żabę. Nie, przepraszam, nie żabę, co ja mówię, żabę. Jezu, ja już jestem pijany. Jaka żaba, ślimak. Ta żaba, ślimak, to nie ważne.
0: Dlatego mówię, że tutaj troszkę można się z tego śmiać, ale ja tutaj mówię o poważnych rzeczach i tutaj się nie ma z czego śmiać.
2: Nie no, nikt nie zaprzecza, bo faktycznie są takie rzeczy, tylko pytanie, czy one mogą się przeskalować na nas, nie? Czy
0: ale jak to... się skala? Ale ty go wdychasz w powietrzu, cały czas tego spożywasz. Zostaw żywność w lodówce na tydzień czasu, pojawia ci się na nie grzyb i to jest ten grzyb.
2: No tak, ale wiesz, to wiesz, jednak inteligencja takiej mrówki, inteligencja ślimaka, a człowieka to jest troszeczkę jednak przepaść.
0: Kwestia dawki
1: albo temperatury, wiecie, jak to było w tym The Last of Us.
0: Oni kreują pogodą, to no nie dobra. Ma problemu.
2: No dobra,
0: ale jeszcze tak, odnośnie wróżek. Chciałbym tylko odnośnie wróżek. Tam szmateczkami powiedziałem, a ja chodziłem w najlepszych ciuchach, markowych.
1: No, bo jak ty miałeś dostęp do Prima Sort towaru jako pierwszy, to wiadomo, że wyciągałeś najlepsze kąski.
0: Jak chodziłem w Armani Versace, to oni nie wiedzieli ogólnie, o co chodzi. No, oni wtedy Adidas, Boss, takie klimaty, ja Armani Versace. To oryginał.
1: Byłeś już poziom wyżej. Dobra, Marcin, dziękujemy ci za telefon, za fajną opowieść o tej pijalni piwa.
0: Czy mogę wróżki tylko poruszyć ostatni temat, tak na szybko?
1: Dawaj, na szybciora.
2: Okej, bo jest w temacie.
0: Byłem 3 razy u wróżki. 3 razy w życiu. 1, 2, 3. Słuchajcie, powiem wam tak, chodziłem z taką dziewczyną. Ona w latach 90. Ona była taka w sumie niby modelka, nie modelka, ale ona dawniej były takie książeczki, otwierały się i kupowały się ciuchy z takich do takich zeszytów, takich grubszych. Książki takie. Słuchajcie, ja z nią chodziłem, poszedłem sobie do wróżki, żeby zapytać, czy my ze sobą będziemy i w ogóle, kim ona jest. Zdjęcie musiałem tylko pokazać. Wróżka mi powiedziała, gdzie ta wróżka pracowała dla policji i odnajdywała na przykład konie, które uciekły. Ona potrafiła wytypować, w którym miejscu są te konie, a na przykład też znalazła podrzuconego noworodka do kosza na śmieci. Takie dawniej były metalowe kosze na śmieci. I było dochodzenie, gdzie ten noworodek mógł się podziać i ona wskazała miejsce, gdzie ten noworodek był, pominając to. Ja u niej byłem i ona mi powiedziała tej dziewczynie wszystko, gdzie mieszka, ile ma rodzeństwa, kim jest matka, kim jest ojciec, ogólnie wszystko. Wszystko się sprawdziło. A jeszcze jedno, co powiedziała, powiedziała, że w tym momencie jej ojciec przybywa w szpitalu. Ja nie wiedziałem o tym, nie? Pojechałem do niej na weekend i okazało się, że faktycznie ojciec był w szpitalu.
2: No dobra, bo my tu już będziemy powoli kończyć ten raban, całą audycję. Jeszcze będzie chwila na ostatnie słowa, także dzięki.
0: Ja również dziękuję.
2: Chodzik, że zadzwoniłeś. I cześć i czołem. Dobrego wieczorku.
0: Pozdrawiam.
1: Jak widzicie, Marcin jest nieszablonowy.

0: bo mi się chodzenie do wróżki kojarzy głównie z kobietami jakoś tak, nie? Że w większości i to starszymi kobietami albo kobietami w średnim wieku.
1: Google'a włączyła i tam zaczęła wpisywać, no, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, co? Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk.
0: A to wróżenie, słuchajcie, z fusów, to możecie sobie na przykład rana zrobić, wiecie, jakąś tam taką dobrą intencję. Może to tak bardziej chodzi o to, żeby się w dobry nastrój tego dnia wdrożyć, tak, i pomyśleć o tym zadaniu głównym, jaki tam macie. I okazuje się, słuchajcie, że w Turcji to jest mega popularne to wróżenie z fusów. Nawet mają specjalne aplikacje, gdzie wrzucają zdjęcia tych swoich fusów, płatne, bezpłatne, i tam właśnie wróżki im te fusy interpretują.
1: Małe sprostowanie dla fanów biologii, że u ślimaków to, co się tam dzieje, ta choroba, to jest niespowodowane grzybem, a płazieńcem. Dostałem takie sprostowanie, więc jak ktoś lubi biologiczne sprawy, no to może sobie poszukać tego i zobaczyć, jak te ślimaczki właśnie wyglądają. Jest bardzo ciekawe, bo są takie, to wygląda tak, jakby im migały te rogi, takie bardzo kolorowe. Mhm.
0: Jak ktoś ma jeszcze ochotę na telefon, na jakąś wróżbę, to mówię...
1: Ale za takie ostatnie minuty to można zadzwonić.
0: To już są ostatki. Narzucenie kością albo wybranie kart. No właśnie, te Andrzejki teraz w środę. Ale ja faktycznie w podstawówce pamiętam, że było jakieś lanie wosku, jakieś tam wróżby z butami i z imionami, przebijanie tych serduszek, gdzie z jednej strony właśnie były wszystkie imiona chłopców wypisane. A czy u ciebie, Gumball, jeszcze takie rzeczy się robiło, czy już nie?
1: Tak, tak, przecież mówiłem o tym, że u mnie w podstawówce to było i to jeszcze właśnie przez katechetkę robione.
0: A, to faktycznie mówiłeś gdzieś, tak, tak.
1: I jest to, było dla mnie ironiczne. Oczywiście ona nie miała tam żadnych większych powiązań z kościołem, poza tym, że była katechetką, bo nie wszystkie katechetki też jakoś są bardzo wierzące. Ona też była taką ciekawą katechetką, bo ona tak, uczyła informatyki jeszcze, ale to przez jakiś krótki czas. No wiadomo, jedyne co potrafił. Znaczy, ta informatyka prawdopodobnie nawet nie była gdzieś w jej umiejętnościach, tylko potrzebowali kogokolwiek, kto umie otworzyć Worda. No i ona akurat potrafi otworzyć Worda i tam Office'a i nam często tłumaczyła. No to na jej lekcji mieliśmy takie właśnie rzeczy, że gdzieś korzystaliśmy właśnie z tego Office'a, robiliśmy jakieś prezentacje w PowerPoincie, takie rzeczy. Pamiętam, że to było pokroju, że tym więcej efektów, tym lepiej. No, ale tak, faktycznie wracając, te Andrzejki były, to się działo i powiem, że nawet sobie ceniłem to, bo była taka fajna atmosfera, wtedy przygaszali światła w szkole, to się często na korytarzu działo i bardzo takie było sceniczne, fajnie to się działo. Było wróżenie z fusów, wróżenie z wosku, karty, pojawiały się takie rzeczy, że tam się jabłka jakoś tak, nie wiem dokładnie co, ale tam się wyciągały jakoś tak jabłka, różne takie rzeczy też trochę z Halloweenu wzięte, więc było sporo takich ciekawostek.
0: A pamiętasz imię dziewczyny, która ci wyszło, która będzie twoją wybranką?
1: Ojej, wiem, że coś takiego było, cholera. Ale wiesz co, to było tak dawno temu, że nie mam pojęcia.
0: Nie pamiętasz. Dobra, nie Gosia wyraziła tutaj prośbę, żeby jeszcze raz kartom zadać pytanie na kolejne, tak lub nie. Także Gumball, słuchaj, ty pamiętaj, żeby rzucać lewą ręką.
1: Aha, lewą ręką, dobrze, tak, będę rzucał
0: ty
1: lewą ręką.
0: Od lewej, tak, bo to musi być od serca. Także Gumball rzuca kośćmi. A ja wybieram karty i jedziemy też od lewej, od góry, od serca.
1: 16.
0: 8, 9, 10, 11, 12, tak. 13, 14.
1: Tak, jest... kość lubi wyrzucać duże liczby.
0: Dobra.
1: Tutaj będzie 11.
0: Okej, okay, 9, 10, 11. Mhm.
1: I może teraz jedną od dołu.
0: Dobra, od lewej strony jedziemy.
1: 3.
0: Uwaga, Gosia, Karty odpowiadają na twoje pytania. Karty starej cyganki. Miłość, żałoba, śmierć. Odpowiedź brzmi nie. To nie
1: patrz. Gosia ma coś pecha do kart. Same negatywne, takie same nie.
0: Nie wiadomo, co to za pytanie było. Może Gosi to odpowiada. Ta odpowiedź. Wiemy. Tego nie wiemy. Chyba, że Gosia nam tutaj zdradzi.
1: Bo Gosia tu pisała liczby jakie.
0: A, pisała jakieś liczby.
1: To możemy jeszcze raz.
0: Dobra. Ty widzisz te liczby, Gumball, bo ja niestety jak tutaj, to ja już ich nie będę widziała. Dobra. Jeszcze raz Gosia, no dzisiaj po prostu jest tutaj sponsorką tej audycji. Stówka wpadła.
1: 19 i 21, no to one będą obok siebie.
0: Tak. Czekajcie, bo tu cenę mam ciągle blisko. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 19 i 21, dobra. I trzecia liczba?
1: 13.
0: 13, dobra. To jest ta odpowiedź kart twoich. Spotkanie, wiadomość, list. Neutralnie, nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Rozważ wszystkie możliwości. No wiecie, karty są... nie dały rady z tym pytaniem. Widocznie zbyt skomplikowana sprawa.
1: No, tu Gosia, masz takie trudne pytania chyba.
0: No, trudne sprawy. No nie wiem, czy karty takie... trudne sprawy ogarniają. No trudno. No dobra, słuchajcie. To by chyba było na tyle dzisiaj. Dzięki za ten wróżbiarski, spekulacyjny wieczór.
1: Jeszcze mi się herbata cholerka nie skończyła. Sobie nalałem do litrowej butelki. Butelki, takiego bidonka.
0: A czy ty masz tą herbatę z fusami, tak jak prosiłam?
1: No niestety nie, szukałem właśnie czegoś. Chciałem zrobić herbatę z fusami. Tak szukałem czegoś, ale niestety miałem tylko w torebkach takie polskie.
0: Mm-hmm. No trudno. No, ale z tymi fusami to wiecie. Nie, może to trzeba mieć też, wiecie, jakąś taką wielopokoleniową tradycję, jak ci Turcy to robią, wiecie, od lat.
1: Ale oni chyba z kawy to robią.
0: Oni z kawy, tak. Ale z...
1: No ja kawy niestety nie piję, no ale...
0: Ja wam
1: jakbym wypił.
0: To wróżenie z fusów to jest takie, słuchajcie, wiecie, to trzeba tak się wczuć w to, jak zaparzacie tą kawę czy herbatę, no to musicie myśleć o tym pytaniu. Jak już wypijecie prawie wszystko, to musicie w lewą rękę wziąć tą filiżankę i przeciwnie do wskazówek zegara 3 razy delikatnie zamieszać. I wtedy bierzecie na górę spodek i odwracacie tak, żeby te fusy właśnie spłynęły z tą resztką, małą resztką napoju. No i patrzycie, co wam to przypomina. W internecie sobie, mówię, znajdziecie sobie taki słowniczek, w co wam się to może ułożyć. Także jest tutaj bogata, no może być na przykład kaczka, to dobry znak, przepowiada spory przypływ gotówki, także życzę wam kaczki, a gęś, niebawem do twoich drzwi zapukają niespodziewani goście. Kieliszek, o jakby komuś kieliszek wyszedł, do tej pory zagrażało ci niebezpieczeństwo, ale teraz wreszcie możesz cieszyć się spokojem. No także chyba najbardziej wam tej kaczki życzę jednak. Nie sądziłam, że tak, że komuś będę życzyła kaczki, ale jednak. Także szczęścia wam wszystkim. Udanego tygodnia. A za tydzień już grudniowo się usłyszymy i będzie spoiler. Spoilera z Craftem zrobimy. Trochę starych filmów. Także zapraszam was serdecznie. Chcę wam dać wcześniej zapowiedź.
1: Poczekaj, bo tutaj adwokat pisze, zdecyduj się, czy kończysz, czy jeszcze nie, tą audycję, bo coś motasz, to powiem tak, krawiec był rekordzistą, przez 4 godziny zamykał audycję, więc my tutaj nie wygrywamy.
0: Tak, jak na standardy nocnego radia, to myśmy nawet jeszcze nie zaczęli, a tutaj dostaję ciągłą krytykę, że ja właśnie za szybko zaczynam, za szybko kończę.
1: No niestety, no takie są niedzielne audycje właśnie, takie na spokojnie, żeby można sobie je odsłuchać też. Nie tylko, żeby być na żywo, ale też do odsłuchania.
0: Wiesław Paleta zapytuje, czy będzie after. No z mojej strony nie będzie żadnego afterku, ponieważ ja jutro do roboty i muszę rano wstać. Nie wiem, czy chłopacy są tutaj chętni. Na pewno zapraszamy na Discorda. Może tam się znajdą jacyś chętni do pogadania. Także tam cię, Wiesławie, zapraszam. No. A co się w nocnym radiu w tygodniu zadzieje, no to sam krawiec raczy wiedzieć, także bądźcie dobrej myśli. Może jakieś niespodziankowe luźne gadki was spotkają. Kto wie, kto wie.
1: Kto to wie, kto to wie. A ja w sumie chciałem tylko powiedzieć, że wróżby to jest fajna rzecz, jeżeli są pozytywne, bo pozytywnie mogą was nastawić. Jest coś takiego jak efekt placebo. I pomimo, że ja sam w wróżby nie wierzę, to jeżeli wy macie tą wiarę faktycznie i te wróżby są pozytywne, to może wam faktycznie pomóc je spełnić. No, niektórzy potrzebują takiego kopniaka. Więc to byłoby takie słowo na niedzielę ode mnie. I ja tutaj sign off, Gumball.
0: To ja też się wylogowuję. Dzięki jeszcze raz za ten wieczór. Dzięki za donaty, dzięki za telefony, za to, że byliście tutaj aktywni na czacie. No i ze mną na pewno słyszycie się za tydzień, z Gumballem pewnie za dwa. No i cały czas zapraszamy na Discorda, zapraszam też na mojego Instagrama nocnoradiowego. Jak chcecie się skontaktować bezpośrednio ze mną, to można i tam. Trzymajcie się, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Ja. 100 zł. Cześć i czołem.
1: Co za ja? Co za ja? Proszę się przedstawić. Takie przywitania to ja rozumiem. To ja rozumiem. Proszę bardzo. Pięknie się osoba przedstawiła. Witam was, słuchaczki i słuchacze i słuchaczki. Drogi słuchaczku. O, drogi słuchaczku. No ciekawe, no tu ja do końca nie wiem, kim jest ja. To znaczy są różne osoby ja, które wiem, że one to one, albo oni to oni, ale to nie mam pewności, czy to ja to jest ta osoba, o której myślę. W każdym razie to musi być wspaniała osoba, bo ktoś, kto daje mi na dzień dobry 100 zł, to jest najlepszy człowiek na świecie. Bierzcie przykład. Gdyby wszyscy tacy byli, to świat byłby lepszy. Dzień dobry, furiacie, chwacie, bracie. Nie pij. Ja cię ostrzegam, furiacie. Nie pij. To jest bardzo zgubne. Kto chce zobaczyć, jak zgubny wpływ na człowieka, jak zgubny wpływ na człowieka ma alkohol, to zapraszam do jednej z ostatnich audycji, gdzie ładnie się przedstawił pan Krawiec przed wam tutaj. No, przepraszam przy tej okazji, bo jakieś głupoty gadałem, obrażałem ludzi, denerwowałem ludzi, irytowałem, nie dałem do głosu dojść innym. To bardzo fajnie, że mnie wyciszyliście. Ja, ty, on, ona, ono. Ono, joko, ono. Oto, oko, joko, ono. Oto, oko, joko, ono. To nie pogróżki, jeno przestroga. Jak chwalić mamy Bogominoga? Właśnie.
0: To ja, uśmiechnięta buźka. 20 zł. Witam, krawculka. Jak tam samopoczucie? Pozdrówka, nocniki, miłego popołudnia, uśmiechnięta buźka.
1: Cześć. A całkiem nieźle. Przespacerowałem się dzisiaj, dziękuję bardzo. Właśnie pytanie, czy to ja i ja to samo ja? Może to rozdwojenie jaźni ktoś ma na przykład i zapomniała osoba, że wpłaciła i po chwili już jako obudziło się drugie ja. I o, coś trzeba krawculkowi tu rzucić. Proszę bardzo, pyk. No, to ciekawe rzeczy. Tylko, że tu jest PayPal, tu jest Blik. Wydaje mi się, że ja i to ja to są jednak dwie różne osoby. Tak mię się wydaje. Serdeczne dzięki. No i przepraszam, bo tu się ostatnio działo troszkę niefajnych rzeczy z mojej strony. Ale też z drugiej strony, słuchajcie, skoro sama Ania na przykład nie jest obrażona i się śmieje z tego, trochę się boję myśleć, co na to małżonek szanowny na przykład, bo wiecie, jak to bywa, nie? To jakiś przyszedł, jakiś menel się krzywo odzywa. No, może już mnie chce bić na przykład, to bym się wcale nie zdziwił. Musiałbym uciekać, chować się, kryć. No, ja sobie popijam energetyczka. Coś chyba uzależniony jestem troszkę od tych energetyków. A co wy lubicie pić z rana? Co wam z rana wchodzi jak śmietana? Pewnie są tutaj smakosze kawy, założę się, że są smakosze kawy, kawosze tak zwani, którzy doszli już do takiego levelu, że sobie robią takie wyjątkowe kawki, jakieś z cynamonem, coś sobie tam rumu troszkę doleją. No bo kawę można na przeróżne sposoby robić, nie? Słyszałem, że taka ze śmietanką to nie jest zbyt zdrowa. Tak samo jak niedobrze jest dawać do herbaty cytrynę, to podobno nie jest zdrowe. Przechodzimur pisze, spoko, Krawiec, podstawa to właściwe wnioski wyciągać, tak? Że wnioski. Mordo. No dzięki ryju. Chyba dawno cię nie było tu z nami, Przechodzimurze. Tym bardziej się cieszę, że jest komentarzyk od ciebie i to nie jakiś złowrogi na przykład. że jak cię znajdę, będziesz łamany, na przykład, taki mógłby być komentarz. Ja kiedyś tak powiedziałem do kogoś, też po pijaku, chyba do Janko Muzykanta. Popatrzcie, ile jest nieszczęść z powodu alkoholu. Najgorsze jakieś dymy, dramy, co się pokłóciliśmy, to były, jak byłem nachlany na Discordzie i to, co mi się tam nazbierało, to się ulało. W ogóle dużo nieszczęść. Mam, ile razy miałem mordę obitą przez alkohol. Ile razy się zbłaźniłem, gdzieś leżałem w kiblu, nogi wystawały, dymiłem do kogoś, popsułem imprezę, też się zdarzało, tak, też, że ktoś tam się gorzej poczuł, bo krawiec już odwalało mu po alkoholu. I wydaje mi się...
0: To znowu ja uśmiechnięta buźka.
1: No nie mogę.
0: 10 zł. Szklanka wody na dzień dobry, a po śniadanku kawusia.
1: Szklanka, to tu teczki uzupełniam. Ja żyję, lubi zdrowy tryb życia, bo szklanka wody na dzień dobry, to jest zdrowe. A jeszcze jak się cytryny tam wkropi. Możecie sobie kupić na przykład taki kwasek cytrynowy bio, zdrowy, smaczny, zdrowy, bio, kwasek cytrynowy i sobie do wody dawać, nie? No, w ogóle człowiek powinien raczej wodę pić. W ogóle thank you very much. Hua, thank you very much. Ah. No właśnie, powinniśmy wodę pić, bo jak pijemy jakieś soki, jakieś napoje, no to wszystko raz, że posiada w sobie często różne dodatki, które nie są zbyt korzystne, a dwa, że wydaje mi się, że nasz organizm musi tą wodę jakoś odzyskać, nie? I wkłada w to pracę, żeby oddzielić po prostu wodę od wody zmieszanej z czymś, nie? Więc tam jakieś procesy są. No, przechodzimur już musi biec gdzieś, już biegnij latawcze wiatronogi, no, praca czeka. A wy słuchacie radia dla obiboków, dla leniuszków, pozdrawiam leniuszka, dla leniuszków, obiboków, no leniucha nie wiem, czy nie obraziłem też, bo coś tam właśnie z jagódką mówiłem. Ja chyba wszystkich obrażałem, co dzwonili. Proszę, jedyneczki, ci, co ich poobrażałem. Wodę z cytryną, nie lata się tak często do kibla. A co, a po zwykłej wodzie to się lata? No, po kawie niektórzy mają jakieś rewelacje, nie? Także, no, tutaj szklanka wody na dzień dobry, a po śniadanku kawusia. No, pewnie jakaś dobra kawusia, co? Filiżanka dobrej kawusi. Proszę ja ciebie. No, też lubię kawkę. Znaczy, teraz mniej jakby piję kawy. Mniej piję kawy. Ale dostałem na przykład w prezencie pyszną herbatę, to się nią delektuje i jak jeszcze tą pyszną... Jednak jest spora różnica. Słuchajcie, dostałem w prezencie fantastyczną herbatę, taką... kurde, było się pytać, już się zgłaszają obrażeni, cholera jasna. Eevee Place, obrażony chyba... Grzegorz Skwara też. Cholera jasna. No trudno, no co, mogę tylko przeprosić. No. To nie byłem ja, to był ten drugi, alternatywny krawiec, zły brat bliźniak, który się uaktywnia po alkoholu. Po alkoholu staje się chamem po prostu, tak a propos napojów. To jest napój, który sprawia, magiczny eliksir, który sprawia, że staje się chamem, bucem, prostakiem i zachowuje się jak Józef Stalin przy stole. Józef Stalin miał taki zwyczaj, że jak mu się jakaś kobietka spodobała, to lepił kulki z chleba i rzucał w nią tymi kulkami z chleba i rechotał. Taki miał sposób na podryw Józef Stalin. Krawiec, poważnie, kup sobie Essentiale Forte. Mam, już mi tutaj doradził ktoś, przepraszam, nie pamiętam, kto mi doradzał, ale zastosowałem się i teraz zażywam. O, właśnie, zażyję sobie Essentiale Forte. Wiecie, że chyba dobrze mi robi? W ogóle jak przestałem pić, to chyba ta wątroba, bo jak przestałem pić alkohol i zacząłem zażywać Essentiale Forte, to normalny ryj, nie? Mi się zrobił zero jakiś tam zaczerwień, coś, czyli te zaczerwienienia, które mi się pojawiają, to coś z wątrobą najwyraźniej. Ale była też kiedyś propozycja, że jakiś tam mój organizm od stanów nie potrafi tam przetwarzać, czy coś takiego, przepraszam za niefachową terminologię i mało, że niefachową, to jakieś bzdury pewnie, coś pokręciłem. Obraził pan moją mamę? Małgorzata pisze. Jesus Christ. Matko Boska, święty Jacku z pierogami. No, ja naprawdę nic nie pamiętam, Małgorzato, przepraszam. Mamę jeszcze? Przecież ja staram się właśnie być miły, nie obrażać. To zaskoczenie i to chyba nie jest żart, bo smutna buźka. Ale co to, mama dzwoniła do radia, czy na czacie coś napisała i ja to skomentowałem niewybrednie, czy co? No, mam nauczkę, żeby nie chlać. To chyba jest właśnie ta nauczka. Zażyję sobie Essentiale Forte, które właśnie pozwala regenerować wątrobę. I już nie zamierzam pić alkoholu. Ale wiecie co, była kara za to. Poniosłem karę, bo bardzo źle się czułem. Potem po tej wódce, po tym pół litra wychlanym. Nie wiem, czemu ja tą wódkę kupiłem. W sumie. Bo tak się skojarzyło chyba, że 5000 subów. Nie wiem, czy to Misiu się też nie obraził przypadkiem. Chyba tak, bo nawet w komentarz dał, że jest oburzony trochę. No i nie wiem, chyba mi się skojarzyło, że impreza, że audycja taka, że celebrujemy, prawda, cieszymy się tutaj, świętujemy, imprezujemy, no to jak to bez alkoholu? No właśnie, wiele osób się nie potrafi bawić bez alkoholu i być może się zaliczam do takich. Byliście kiedyś w ogóle na imprezie, gdzie nie było alkoholu, gdzie się nie piło? To tak drętwo trochę jakoś, nie? Się robi, ale może drętwo dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni i nie potrafimy się bawić po prostu bez alkoholu. Nie mamy tej umiejętności jako naród, jako społeczeństwo. To znaczy, no oczywiście są tutaj pewnie chlubne wyjątki, ludzie, którzy się świetnie bawią, albo wypiją tylko troszeczkę sobie lampkę wina, tak na humorek sobie wypiją lampkę wina i to już wyzwala w tych ludziach, którzy nie są, powiedzmy, przyzwyczajeni do alkoholu, taki humorek, że są w nastroju imprezowym, nie? I to jest świetna sprawa, nie? A ktoś inny, jak się nie nachleje i nie uwolni z siebie tego buca, tego chama, tego Józefa Stalina, tego prostaka w słomianych łapciach, to, który będzie zaczepiał ludzi, nabierze śmiałości do kobiet, żeby tam sobie wyrwać jakąś pannę, no to nie czuję, że w ogóle imprezuje, nie? Myślę, że to było więcej niż pół litra przez cały dzień. Nie furiacie, to było tylko pół litra. Tylko. To było tylko pół litra. No, ja myślę, że pół litra to jest bardzo dużo. Wypić samemu pół litra wody to jest okropne. Coś. No. I trochę zaprzepaszczam swój jakby proces leczenia, ponieważ raz, że się odzwyczajam od tych rzeczy, dwa, że zażywam to Essentiale Forte, żeby trochę wątroba sobie odpoczęła, zregenerowała się, a tu nagle takie zaprzepaszczenie, nie? I rzucamy wszystko w diabły i niech się dzieje wola nieba. No i skończyło się tak, że wyciszony we własnym radio. Jak się pije, to radzę wyłączyć internet i zagryźć kartą SIM. Małgorzata pisze. No najwyraźniej to chyba dla mnie rozwiązanie. Zamknąć ryj, wyłączyć internet i... Ale wiecie, to jest też taka pokusa, żeby pić z kimś. Myślę, że alkoholik... Ja nie wiem, czy powinienem siebie nazywać alkoholikiem wysoko funkcjonującym, bo wysoko funkcjonujący to powiedzmy jest taki, który ma jakąś firmę, ma rodzinę, chodzi gdzieś do pracy, jest generalnie ogarnięty, mimo że pije. Polecam film z Gajosem, Żółty szalik, tam mamy przykład właśnie alkoholika wysoko funkcjonującego. Pod Mocnym Aniołem z Andrzejem Chyrą też było, myślę, tak, trochę taką historią, bo tam był z kolei pisarz, jeśli czegoś nie pokręciłem. Tam był z kolei pisarz. No i są takie osoby. Nie wiem, czy mojego tatę świętej pamięci nie można by przyrównać do właśnie takiego alkoholika wysoko funkcjonującego. Bo on generalnie sobie dobrze radził w życiu. Ogólnie, może nie ze wszystkim, ale z taką opieką nad rodziną, z obowiązkami różnymi, to sobie radził świetnie, nie? I zarabiał, i wszystko mu świetnie szło. I jakby myślę, że po alkoholu jest taka opinia na temat mojego taty, jak często go wspominają w rodzinie, że to była dusza towarzystwa, że to był niesamowity człowiek, że potrafił, że taką miał gadkę, że jak siedział przy stole, to wszyscy się śmiali, było wesoło, fajnie. Ja myślę, że to było po alkoholu w dużej mierze. Więckiewicz, a nie Chyra, tak? Przepraszam bardzo, już tu patrzymy. To Więckiewicz, faktycznie, Więckiewicz. Dziękuję bardzo za sprostowanie. Skąd mi się ten Chyra wziął? Bo on też gdzieś jakiegoś pijaka grał. No faktycznie. No, dobrze, że was mam, to możecie naprostować różne rzeczy. Tak, Robert Więckiewicz jako Jerzy. No. Tam są pokazani różni alkoholicy w tym filmie. Na przykład Jacek Braciak to on jest jakimś takim upadłym bardziej alkoholikiem, takim menelem bardziej. Któryś tam sobie, bo oni się spotykają na spotkaniach AA, anonimowych alkoholików. Marcin Dorociński jest jakimś obiecującym aktorem czy reżyserem i z kolei no, jest w takim stanie, że na spotkaniu wykwintnym, gdzie ludzie chodzą z kieliszkami szampana, ładnie ubrani, nawiązują kontakty, to on stoi taki napruty i sika w majty po prostu, nie? Kłopoty z pęcherzem już. Ktoś tam inny jest takim menelem, który już sobie do gumiaków wlewa wódkę, bo to jest taki sposób, że przez nogi jakoś przechodzi ten alkohol, nie? Wchłania się. Niektórzy na przykład już tacy skrajni alkoholicy, którzy potrzebują tego dopału, tego mocnego alko w organizmie, no to siadają do bali po prostu i przez, tak brzydko mówiąc, przez odbyt wchłaniają, bo odbyt jest bardzo chłonny, prawda? I stąd leki w czopkach na przykład się zażywa. No i on sobie siada w takiej bali, gdzie ma wódę nalaną, no i doznaje ekstazy, nie? Myślę, że dla wielu twórców to jest taka pułapka dla twórcy, że twórca wpada w pułapkę ćpania i chlania. Robert Więckiewicz, właśnie jako pisarz w tym filmie Pod mocnym aniołem, no to on się zachwycał jakąś literaturą rosyjską, pijacką, taką literaturą pijacką, pisaną też pewnie przez pisarzy, dla których muzą była ta przeźroczysta substancja. Substancja, no właśnie, przypomina mi się Gajos, który jest taka scena w filmie Żółty szalik, gdzie on siedzi przy stole, spotyka się ze swoim synem, który tam się żeni akurat i z taką lubością rozmawia z kelnerem o wódeczce, więc panie starszy, poproszę na początek talerz pożywnej zupki, ale przed tym substancji, odrobinę tej magicznej substancji. I ma sposoby swoje takie wykwintne picia tej wódki. Bierze sobie lód, wkłada do gęby, rozgryza go, żeby schłodzić tą wódeczkę, no bo wódeczka, wiadomo, najlepsza to jest taka schłodzona na maksa. I on dostaje tą wódkę zmrożoną, a jeszcze dodatkowo zmraża ją sobie, wkładając ten lód najpierw do gęby, ochładza sobie jamę tam ustną w jakiś sposób, ma już takie sposoby na picie. Bardzo mi się podobała też scena, gdzie on siedzi w biurze, jest zamożnym biznesmenem, ma w cholerę hajsu pewnie, jakąś wielką ma firmę i przychodzi jego tam żona chyba, czy sekretarka, z którą jest w związku, no w każdym razie jego kobieta przychodzi i on tak się odwraca na fotelu i w koronie już jest. Założył sobie jakąś taką koronkę, złotą koronę i taki uśmiechnięty. A jak nie pije, to jest zmęczony, wkurwiony, a golnie sobie, to staje się po prostu, wstępuje w niego błogość, jest bardziej, jest lepiej nastawiony do świata. Ja myślę, że o ile nie mam problemów raczej takich alkoholowych, znaczy mam problemy alkoholowe, no takie jak ostatnio były, tak, że się staje w ogóle chamem, bucem i nie potrafię się zupełnie zachować. Jak się dowiedziałem, w ogóle jakie teksty waliłem do was tutaj, do Ani i do innych, to aż mi się tak głupio i przykro zrobiło, nie? Że po prostu takie chamidło. No więc to jest jakiś brak kontroli, ale ogólnie nie mam problemów takich, że jestem uzależniony od alkoholu. No teraz po tym już w ogóle nie mam ochoty pić i nie będę pewnie z 3 miesiące pił, czy z 2, nie? Ale za to myślę, że tak trochę od marihuany swego czasu mogłem być uzależniony twórczo, że po prostu to była ta moja muza, tak? Zajarać sobie. I wtedy przychodziły różne pomysły lepsze, żeby na różne rzeczy. Tylko że z marihuaną z kolei jest tak, to też jest pułapka, bo to działa tak, że dużo masz pomysłów, dużo różnych rzeczy do głowy przychodzi, tylko że potem to się wszystko wydaje gówniane i pewnie jest w dużej części gówniane. Po prostu te pomysły się wydają znakomite, a potem tak patrzysz, jak już wytrzeźwiejesz. No, obejrzyj film Pętla, czarno-biały, genialny, z Cholubkiem, najlepszy film o piciu. Reklamuje Furiat. Pod mocnym aniołem ukazany jest alkoholizm w różnych szczeblach społeczeństwa. Mocny film. No tak, bo tam mamy bardzo różne reprezentantów różnych grup, nie? I z wyższych sfer kogoś, i z niższych, i różne etapy jakby. Kinga Price tam gra, ja bardzo lubię tą aktorkę, ona jest bardzo zdolna. Fantastycznie śpiewa, przecież to co pokazała na przeglądzie piosenki aktorskiej. Inteligentni ludzie są często, to ciekawa myśl od Misia, chyba nie aż tak małym rozumku. Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami. No, ciekawa myśl. Myślę, że coś w tym może być, tak. No, wyobraźmy sobie, że no tak po prostu mamy konieczność, że musimy spędzić czas w gronie ludzi, którzy niespecjalnie nam pasują, bo nie mamy wspólnych tematów, widać taką płciznę czujemy troszkę, nie? My byśmy sobie o czymś podyskutowali, porozmawiali. To, co mówimy, to oni nie za bardzo rozumieją i tylko tam głupawo zarechoczą i się zaczynamy męczyć w tym towarzystwie. Ale jak się napijemy i się troszkę upijemy, no to zaraz bierze nas na żarty i jakoś i to żartowanie staje się takim pomostem komunikacyjnym, że możemy znaleźć to jednak te wspólne tematy, z czegoś się pośmiać, pożartować sobie. No, pytanie, skoro tacy inteligentni jesteśmy, takie inteligenty my są, to czemu my nie potrafimy bez tego się zdobyć, wejść na ten level i pożartować sobie bez alkoholu? Z ludźmi, których uważamy za troszkę prostszych, że no, nie, że ciężko z nimi na jakieś poważne tematy pogadać. Marysia jest dobra raz na miesiąc, żeby otworzyć horyzonty twórcze. Tak, myślę, że do tego się to sprowadza, że dawka czyni truciznę i że zrobienie sobie takiego resetu raz na jakiś czas, nawet przy pomocy alkoholu, to czemu nie? Czemu nie? Ale generalnie alkohol jest przyczyną tylu różnych nieszczęść, tylu tragedii, że to ciężko zliczyć właściwie. Zobaczcie, bo po prostu to polega na tym, że w człowieku pękają pewne hamulce. Hamulce siada godność osobista i człowiek się może sponiewierać i gdzieś leżeć we własnych odchodach i mu to nie przeszkadza. Może się zachować jak cham, nie patrząc na to, że psuje wszystkim imprezę, że zachował się jak po prostu jak prymityw ostatni, że ktoś komuś jest przykro, nie? Bo ktoś na przykład się starał, chciał zrobić fajną imprezę, przyniósł jakąś sałatkę, zadbał, żeby była muzyka fajna, a przychodzi ktoś, nachlał się, gdzieś się zżygał, nabrudził, zrobił awanturę. No, takie sceny są pokazane właśnie w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. czyli przygody Adasia Miałczyńskiego. No, tam jest właśnie taki pijący tatuś, który przynosi połamany rowerek dziecku w prezencie, nie? Byle co go potem przy stole denerwuje i on... tak, myślę, że właśnie alkoholicy często łatwo ich wyprowadzić z równowagi. Coś im się nie spodoba i zaraz po prostu rozwalą wszystko, pociągną za obrus, nie? Jeszcze tam zaczną przeklinać. Po prostu... alkohol sprawia, że można bardzo szybko stracić kontrolę nad sobą. W jednej chwili jest pięknie, ładnie, wesolutko, prawda? A za chwilę co, kurwa, nie? I tragedia, nie? Ale to są jeszcze, to jest jeszcze pół biedy, bo można ogólnie tak stracić jakiś instynkt samozachowawczy, hamulce. Na przykład pamiętam, że na swoim przykładzie widziałem ten brak instynktu samozachowawczego, jak wystartowałem po pijaku do kilku dosłownie jakichś tam typów, nie? Pod knajpą, bo się tam śmiali, że długie włosy mam. Poszedłem do nich, wystartowałem i dostałem bęcki, nie? No bo to trudno, żeby było inaczej. Jeszcze by mnie mocniej przekopali, gdyby nie to, że ziomeczki moje tam wyszły i uratowały sytuację z knajpy. Nie? Wyszli po pewnym czasie, ale już byłem trochę obity. Także to, co wcześniej mówiłem, te swoje przemyślenia związane z bawieniem się bez alkoholu na imprezach, to jest ciężki temat, bo pytanie właśnie, jak wy myślicie, czy jest możliwe się dobrze bawić na imprezach bez alko? Czy to jest coś, czego moglibyśmy się nauczyć, czego nam trochę brakuje tej umiejętności, a moglibyśmy się nauczyć? Może takie imprezy byłyby ciekawsze, bo znaleźlibyśmy przeróżne inne sposoby na fajną zabawę. Na przykład pooglądać sobie jakieś filmiki, poopowiadać kawały, nie wiem, w jakąś grę planszową zagrać na przykład sobie, nie? I czy to by była zła impreza? Moim zdaniem rewelacyjna i ona mogłaby być dużo lepsza niż taka pijacka impreza. No bo co, idziemy na imprezę, żeby co? Żeby się nachlać? Czy żeby się bawić? No, jeśli ktoś idzie bardziej już po to, żeby się nachlać, bo już się cieszy, nie? Ja wiem, co czuje osoba uzależniona, bo na przykład ja strasznie lubię marihuanę. Jak usłyszę, że gdzieś coś dostanę, coś tutaj mi ktoś, prawda, to od razu taka, wiecie, taka charakterystyczna radość, którą ma osoba uzależniona od czego. I że jest, w końcu będzie, biegnę. A normalnie to by mi się nic nie chciało, nie? A tutaj już podniecony. Tak więc to już nam mówi dużo. No, niektórzy tak oszukują na przykład samych siebie i popijają sobie po kilka piwek dziennie i uważają, że to nie jest alkoholizm, ponieważ oni nie piją wody, tylko sobie piwko piją, bo lubią piwko, nie? Im bardziej jesteśmy uzależnieni, tym więcej sobie wymyślamy różnych pretekstów, żeby pić, usprawiedliwień, dorabiamy ideologię do tego, nie? Taki właśnie jakiś pisarz, twórca, któremu wenę daje alkohol, wódka, no to on sobie dobuduje do tego jakąś piękną opowieść, czego odwiedza muza alkoholowa, że wkracza w inne stany świadomości, że on to robi tylko po to, żeby tworzyć, bo takie jest jego zadanie jako twórcy. Nie, że potrzebuje, nie, że musi, że jest uzależniony, tylko że taka jest jego rola jako twórcy i to mu daje wenę. Coś sobie tam zawsze dorobi, nie? Życie mnie na pewno nauczyło, żeby nie ufać osobom mocno uzależnionym od czegokolwiek, od wódki, od narkotyków, bo nie ma co, no. W tych ludziach już ta potrzeba przyćpania, napicia się jest bardzo duża, poza tym już mają zaburzoną jakąś ocenę sytuacji, już hamulce pewne puściły, bo hamulce to można bardzo szeroko rozumieć. Ktoś na przykład ma, znaczy, mogą to być hamulce, które sprawiają, że kogoś nie wyrolujemy, że czujemy się źle, jak kogoś oszukamy, że nie uderzymy nigdy kobiety. Nie wiem, czy są wśród was tacy, którzy uderzyli kobietę na przykład po pijaku. No mi na szczęście się takie coś w życiu nie przytrafiło. Cześć Furiat, tak myślałem, że może ty byś właśnie zadzwonił, no bo nie jest żadną tajemnicą, że też się borykasz troszkę z tym, z tym uzależnieniem. Cześć Furiacie. Coś słabo cię słychać trochę.
2: No nie wiem, chwilka.
1: Już lepiej chyba trochę. Musisz trzymać ten telefonik blisko buzi.
2: Dobra, no w ten sposób. Nie, to wszystko co mówisz jest prawdą, oczywiście, że tak. No ja już od jakiegoś czasu nie piję tej całej wódeczki, bo no źle się działo w mózgu. No i usłyszałem parę razy te audycje, do których dzwoniłem i tak mi jest wstyd za to wszystko naprawdę do tej pory, że wiesz, nie mogę się wysłowić, nie mogę wyartykułować swoich myśli. No i pieprzę od rzeczy, tak samo jak biorę tego żurka, jeszcze gorzej, to człowiek nie myśląc w ogóle taki jaki fumfel od piwa czy od czegoś, od kieliszka, jak się mówi. No i wszystko o czym teraz sprawisz jest faktyczną prawdą, no niestety, no tak. Same nieszczęścia, same tragedie, same kłopoty miałem tylko i wyłącznie po alkoholu. Tylko, że w ten sposób, że ja po alkoholu czuję się dobrze, a z drugiej strony w gronie znajomych zaczynam robić jakieś hałastry, jakieś akcje, jakieś po prostu nietypowe zdarzenia, nietypowe. Myślę, że jestem taki super ekstra, wiesz, i że showmanem chciałbym być, ale to jest odbierane jednak odwrotnie. A z drugiej strony, jak jestem bez alkoholu, to za bardzo siebie nie lubię, a wtedy nie lubią, lubi mnie otoczenie. Dziwne troszeczkę.
1: No to z tym otoczeniem to różnie, myślę, bywa, bo na przykład ja często czuję taki dyskomfort i nie lubię rozmawiać z kimś pijanym na antenie. To jest takie nieprzyjemne, nie?
2: Nigdy pijany albo podcięty człowiek nie dogada się z człowiekiem, który jest, prawda, no trzeźwy, no, to mów sobie normalnie, szczerze, trzeźwy i z Polką, no to są inne klimaty, tak samo jak lubię gdzieś tam sobie siedzieć, czy na jakimś w jakiejś barze, czy gdzieś, ja nie piję, a ktoś pije i zaczyna, wiesz, swoje wywody robić, a ja nie piję i mnie to wkurwia, a z jednej strony mnie to kusi, żeby właśnie być w tym fragmencie jego życia taki sam, a z drugiej strony po prostu mówię, pierdolę, odchodzę, albo ty idziesz stamtąd, albo ja stąd odchodzę, no i tak to wygląda.
1: A jak myślisz, Furiat, takie ci filozoficzne i takie trochę ciężkie może pytanie zadam, jak myślisz, kim byś teraz był, jakby twoje życie wyglądało, gdybyś nigdy nie pił w ogóle, nie zetknąłbyś się z alkoholem, czy byłoby lepiej jakoś?
2: Myślę, że byłbym człowiekiem, który by zajął się przede wszystkim książkami, nie wiem czy beletrystyką, analizą, może tak powiem ogólnie rzeczywistości, geopolityką. Tak, bym się zajął, tak, raczej pisarstwem. No nie wiem, na sportu już za późno. No też poprzez papierosy i przez alkohol zapodziałem i zagubiłem i zniszczyłem swoje zdrowie, bo ja byłem dobrym piłkarzem, dobrym koszykarzem, zawsze w sporcie miałem, wiesz, same sukcesy.
1: No właśnie, nie... może piłkarzem byś był, albo pisarzem, albo bogatym człowiekiem, zamożnym. No ja też mam takie przemyślenia, też by moje życie, myślę, inaczej wyglądało, gdybym nie palił dużo marihuany na przykład.
2: Ale to wiesz, to też wszystko od tego zależy, bo jeśli ktoś się łapie za pewne używki, to musi mieć problem z sobą, czyli u mnie to taki problem egzystencjonalny, no, czyli w taki sposób ja to odbieram, że zbyt dużo czaję, zbyt dużo rozumiem, zbyt duża świadomość, a poza tym takie rozdzielenie, jak się mówi o tym takim przysłowiu, tam osioł nie wiedział, to tu ziarno, tu tamto, miałem tyle możliwości, rozumiesz, i powstałem z gołą mordą, no i z niczym powstałem.
1: No tak to widzisz, jest. Tutaj Grzegorz też pisze, że miał problem z alko, ale to już zamierzchła przeszłość. A wcześniej Grzegorz też zauważył, że alkoholik to mistrz manipulacji i to jest prawda. Alkoholicy potrafią fantastycznie manipulować, bo ich do tej manipulacji skłania jakby taka pewność siebie, która wzrasta po napiciu się, układanie sobie świata po to, żeby usprawiedliwić to, że sobie pijesz, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ma różnego rzeczy pchają do tego, żeby sobie, żeby innymi manipulować, myślę, tak?
2: Tak,
1: to potwierdzam.
2: Oczywiście, fabulacja też to w to się wpisuje, mitomania też to w to się wpisuje. Już nie, to nie bo są ludzie bez tego, którzy są mitomanami, ale to już jakaś przypadłość inna jest. No ale na pewno alkoholik, czyli można powiedzieć narkoman, bo to jest pewien narkotyk, prawda? Narkoman, alkoholik, no tak się mówi, oddziela się od tego. No. Ja to zawsze sobie myślałem, że narkoman to jest ten człowiek, który po prostu sobie daje w żyłę, nie? I wszystko, ale jednak alkohol jest narkotykiem. No i tak to wygląda. I człowiek, który naprawdę często pije, ja nigdy tak nie miałem, ja zazwyczaj piłem w ciągu tygodnia dwa razy w tygodniu, ale jak już się napiję, to tak wiesz, że już całkowicie do końca.
1: Ciągi
2: wiesz.
1: Tak zwane, nie? To są chyba tak zwane ciągi alkoholowe, że robisz sobie taki maratonik, nie? Jak niektórzy robią sobie maraton oglądania filmów, to alkoholik sobie robi.
2: Ja nie piję nigdy więcej niż dwa dni. Może dwa razy w życiu mi się udało dwa dni pić. Po prostu jak w jednym dniu się upiłem w sztok, to na drugi dzień nie ma takiego czegoś, że ja się leczę browarkiem czy dwoma browarkami. Nie, po prostu ja mam takie obrzydzenie do alkoholu na drugi dzień, że w ogóle nie mogę patrzeć. Jak myślę nawet o alkoholu, to chce mi się wymiotować. Więc takie przerwy były, ale kasy miałem straszne, zawsze, zazwyczaj. Jednodniowe, nawet dwudniowe, po prostu psycha siadała, zamykałem się gdzieś w mieszkaniu, nie chciałem ludzi nie chciałem na ludzi patrzeć, bo wydawało mi się, że jak wyjdę na ulicę, to każdy na mnie się patrzy, wiesz, że jakoś, kurczę, wszystko wie o mnie, że wszystkie myśli, kurczę, które są, próbowałem zgadywać myśli ludzi. Nie, naprawdę, picie.
1: No tak, jest... no bo to picie to takie znieczulanie się właśnie, to o czym powiedziałeś, że znieczulasz się, żeby nie czuć tak bardzo rzeczywistości świata, żeby nie odczuwać tak mocno, żeby tak mocno nie brać do siebie różnych rzeczy, żeby się nie przejmować tak mocno. I czujesz, że to, tak też to właśnie Gajos w żółtym szaliku podsumował, że to jest jakiś eliksir mocy, że to mu daje moc, nie? Moc. To jest ta moc. No bo to daje trochę mocy faktycznie.
2: To daje odwagi, wiesz, kurażu, tak, animuszu, prawda?
1: Tak. A to ważne jest w życiu, bo bardzo dużo się sprowadza do tego, czy masz tą odwagę, żeby zagadać, żeby załatwić jakieś sprawy. I po alkoholu ja stwierdzam na przykład po sobie, że nabieram takiej odwagi, żeby się wziąć za jakieś tam sprawy, wiesz, których normalnie unikam.
2: To jest złudne, bo na drugi dzień jesteś wrakiem. No,
1: no tak, i ciężko, coś załatwić. Jak pijany jesteś, co z tego, że masz odwagę, jak nikt z tobą nie będzie chciał gadać, bo z pijakiem, wiesz... Słabo, tutaj...
2: No, no. Może być tak, wiesz, że się napijesz tam parę piwek, czy tam dwa piwka dla kurażu, wiesz, wtedy twój język się rozwiązuje, jesteś bardziej taki, nie wiem, czy elokwentny, czy nieelokwentny, ale bardziej taki rozmowny przede wszystkim. No ale chodzi o to, żeby umieć powiedzieć stop, żeby nie wpadać, żeby się nie robił tak zwany szwendacz, prawda? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, później idziesz do obcych ludzi, pierdolisz coś, każdy twoim przyjacielem jest, z każdym by się chciał obejmować, z każdym gadać, no i tak to wygląda. Po większej ilości alkoholu brak dystansu, człowiek nie widzi tego dystansu, który właśnie niestety, ale jest między ludźmi.
1: No i zawsze to i narkotyki, i alkohol, zawsze to działa na zasadzie wahadła, że wahadło się wychyla w jedną stronę i jesteś odważny, dusza towarzystwa, zabawny, a potem jak nie pijesz, jak jeszcze masz kaca, jak ci brakuje tego alkoholu, to zły, wkurwiony, nieprzyjemny dla innych, nerwowy, drażliwy, nerwowy.
2: No dokładnie, tak jest. Tak działa alkohol. Szkoda, że właśnie, że...
1: Narkotyki też.
2: Chciałbym znać taki alkohol, po którym nie ma kaców.
1: No, a ja bym nie chciał.
2: Ani fizyczny.
1: Ja bym nie chciał, bo jakbyśmy sobie to pili jak soczek, to jeszcze by bardziej zachęcało. No, był też...
2: Tą samą nam, może.
1: Słucham?
2: Może nawet to się łączyć z tą samą, prawda, z Nowego Wspaniałego Świata.
1: No, w sumie. W sumie no, ta soma właśnie tak znieczulała troszeczkę i odpływałeś, nie? No, a też jeśli chodzi o narkotyki, to są całe takie subkultury jakby skupione wokół tego, ludzie, którzy testują przeróżne rzeczy, nawet takie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Taki jest taki serwis Hyperreal na przykład, gdzie są różne tripy opisane i po tym, i po tamtym. Ludzie tam wynajdują jakieś sposoby na odurzanie się i to jest jakby ich sposób na życie, ich hobby. No właśnie, pytanie, na ile sobie to tak dorobili troszeczkę, że to jest ich zainteresowanie, ich hobby, jakieś obcowanie. Ja myślę, że narkomania może być pod wieloma względami groźniejsza od alkoholizmu, bo alkoholizm, znaczy z alkoholizmu też się nigdy nie wychodzi, już na zawsze pozostajesz alkoholikiem, tyle że
2: Nie piją.
1: nieczynnym,
2: Tak, nie tak.
1: niepijącym alkoholikiem, ale z narkotykami też tak często bywa. No i w
2: No,
1: ogóle, no.
2: to jest tłumaczenie siebie, tłumaczenie swoich zachowań. No i tak to wygląda. Taki jest człowiek. Naprawdę człowiek moim zdaniem, wszelaki człowiek, lub w mniejszym, lub też w większym stopniu jest hipokrytą. Tylko pytanie, jak ta hipokryzja jest wielka. Może być niezauważalna, może być też zauważalna, ale może być też taka, która jest przykra sama dla samego siebie, że masz pewne wyrzuty sumienia, z którymi sobie nie możesz dać rady. I dlatego ja jako katolik idę do spowiedzi i do Komunii Świętej i z tego się uwalniam po prostu.
1: No, to jest akurat, to już powtarzaliśmy, że akurat wiara w tym przypadku, Jezus i w ogóle, i Kościół, to pomaga wielu osobom, bo daje taki psychiczny motor, psychiczną siłę do tego, żeby walczyć z nałogiem. Więc tutaj to się fajnie często sprawdza, ale trzeba mieć tą wiarę, bo jak nie wierzysz w to tak naprawdę, no to ci to niewiele da. To musi być ta wiara i ta wiara buduje w tobie tą siłę, nie? Do walki z nałogiem. Masz jakiś cel, czujesz, że pomaga ci ktoś, że ktoś cię wspiera. Tak więc.
2: Ja też tak powiem, że może już wspominałem o tym, ale ja mam takie przemyślenia, że właśnie to całe, jak to mówi Etam czasami, to całe przeintelektualizowanie się albo przesyt pewnych bodźców informacyjnych daje człowiekowi taki dyskomfort, iż wtedy człowiek staje się biedny i nie wie, co poradzić z tym światem, co tu zrobić, tyle się dzieje na tym świecie. No, czyli mówię, że świadomość, większa świadomość moim zdaniem daje większe cierpienie. Oczywiście można być świadomy jak jakiś, nie wiem, Janusz Zagórski i zdradzić żonę i ją opuścić i spotkać się z jakąś nową, młodą siksą. Też tak można, ale to nie dla mnie. Cudzołożnictwo na przykład.

0: człowieka, który ma z tym jakiś problem, zauważanie różnych problemów, bicie się w pierś, przecież no po raz kolejny tu przepraszam za swoje zachowanie.
1: A poza tym nie
0: sądzę, żebym za dwa tygodnie znów pił. Przed tym nieszczęsnym incydentem, jak się nachlałem, to dosyć długo nie piłem. Właściwie nie licząc jakieś tam piwka do audycji, tam jednego piwka, ale czekaj, Furiacie, dokończę tylko.
2: Nie było tak źle, no kurczę, nie wyzywałeś nikogo.
0: Dobrze, ale nie mówmy jednocześnie. To nie piłem, nie wiem, z 2 miesiące, czy z 3 miesiące, czy jakoś tak, nie? No nie licząc jakiegoś tam piwka. No, takie NRAA, no. Dziś mamy spotkanie anonimowych alkoholików i narkomanów anonimowych. No.
2: Nie, no ale chciałem też ci powiedzieć, że naprawdę spustoszenie w twoim żołądku, trzustce i zarazem wątrobie robią te energetyki tak samo. Naprawdę, one bardzo negatywnie wpływają na metabolizm i na wszystkie rzeczy związane również z trawieniem, no i z geriatryką całą, prawda?
0: Ale co konkretnie twoim zdaniem tam jest takie szkodliwe? Kofeina?
2: Wszystkie zawarte tam toksyny, które są.
0: Jakie toksyny?
2: Ja ci mówię, po prostu mówię ci to co wiem.
0: Kwas cytrynowy, cukier, jakie toksyny? Niacyna, witamina B6. Wiesz co, ja taki jakiś widziałem program na YouTubie, że są trochę zdemonizowane te energetyki, że po prostu no, nie powinno się ich dużo pić na tej samej zasadzie, jak się nie powinno kawy co chwilę sobie pić, nie? No bo to...
2: Na pusty żołądek przed śniadaniem też się nie powinno w takich rzeczy pić. Najlepiej coś zjeść, a z drugiej strony czasami jest tak, że jak coś się zje, to później się nie chce pić ani tego, ani tego. No. Aż ja miałem takie czasy, miałem, że jak piłem tą całą wódkę, nie mówię, że codziennie, bo nigdy nie piłem codziennie wódki, ale na drugi dzień oczywiście miałem takie wyrzuty sumienia, ale poza tym wyrzuty też ze swego organizmu, czyli haftowałem, no nie raz, nie dwa, no i już takie ostre rzeczy. Nie było to przyjemne, no ale cóż, no trochę się powstrzymałem i nie mówię to, że zamieniłem wódkę na piwo, tylko że w ciągu tygodnia sobie ten wypiję parę piwek i to wszystko, no i tam z kumplami tam mogę coś tam zrobić. Zapalę sobie też coraz częściej palę i to mi rozszerza umysł i daje wiele, naprawdę wiele pomysłów ciekawych, bo akurat nie wiem, czy ty też tak masz. Ja tak mam na przykład, że jak sobie zapalę, to mam tysiące pomysłów takich na sekundę, prawie jak we śnie, w którym są niesamowite pomysły, a po przebudzeniu je zapominasz. Albo myślisz sobie, nie, to nierealne.
0: No tak, ulatują z głowy. No, marihuanę się czasami nazywa złodziejką snów, bo jak jarasz, to ci się nie śni za bardzo nic. Albo ponoć się zawsze coś śni, tylko po prostu już jesteś w takim stanie jakimś, że nie pamiętasz w ogóle tych snów i zapominasz je zaraz po przebudzeniu, zupełnie już od razu. Przypuszczam, że tak to bardziej wygląda. No tak, no wzmaga kreatywność, tylko że potem się możesz przyłapać na tym, że jak sobie nie zajarasz, to już to będziesz zupełnie niekreatywny. Tak samo wiesz, no znowu to wahadło w drugą stronę, nie? Coś za coś, jak w grach RPG, że raz dostajesz bonusik fajny, to często jest w grach, nie? Że łykasz jakiś eliksir, dostajesz bonusik, a potem jakieś punkty ujemne masz z kolei, bo musisz zapłacić cenę za ten dopał.
2: Nie, tylko pytanie jest zasadnicze, jak wzbudzić u siebie tą kreatywność. Przede wszystkim nie powinno się robić w ten sposób i odradzam każdemu, który wstaje rano z łóżka i jego pierwsze słowa to są o kurwa. No to już myślę, że będzie dzień przegrany, tak myślę. Nie, no wstajesz, jest jak jest, będzie dobry dzień, stań przed lustrem, tak, to do mnie należy. Za długo się też nie patrz w lustro, bo zostaniesz narcyzem i no i wiesz. Nie, no tak gadam.
0: Myślę, że dużą pułapką jest właśnie bycie zamożnym, ogarniętym i stanie się takim alkoholikiem wysoko funkcjonującym, no bo wtedy nie masz za bardzo sygnałów, że coś jest nie tak, no bo przecież sobie radzę ze wszystkim, nie? A nawet sobie lepiej radzę, jak sobie wypiję, lepiej mi z kontaktami idzie, to taki się wygadany robię, a też wiesz, jak masz pieniądze, to wokół ciebie jest często dużo osób, które są z tobą, dlatego że właśnie

0: właśnie, że postawisz, że ufundujesz, że masz kasiorę, nie? I takie osoby nigdy ci nie powiedzą, że coś źle robisz, tylko będą cię klepać po plecach, nie? I jeszcze ci powiedzą, że to jesteś równy gość, nie? I że nie ma żadnego problemu, że ty pijesz.
1: To jest wszystko hipokryzja, kłamstwo. Naprawdę, ja teraz patrzę, czemu tak kurwa ludzie są zakochani w tym świecie? Tak tyle kłamstwo jest. Ja robię sobie teraz głupi skuter, kurwa, kłamią, tu kłamią, że to coś przełożyli i do następnego, że to z... Tak kurwa ludzie chcą działać na czyjejś nieświadomości, że wiesz, na przykład coś masz zepsute w pralce, jakąś bochoskę, to on ci powie kurwa, że ma 2 razy zapłacić, bo co innego zmienił, a tak naprawdę niczego nie zmienił. No ludzie są okropni w tych czasach. Nie wiem, czy zawsze tacy byli, ale wszyscy kurwa dookoła kłamią. Wszyscy dookoła kłamią. Dlatego też polecam film z Alanem Delonem. Alain Delon, francuski świetny aktor, akurat mój ojciec się w nim bardzo, bardzo lubi, lubuje i prawie zakochuje i to jest, ten film się nazywa W kręgu zła. Ja nie mogę jakoś go obejrzeć, jeszcze nie obejrzałem, ale mi tak go poleca, że W kręgu zła, wszyscy dookoła są z ciebie źli, wszyscy źli, każdy człowiek jest zły i to tak jest niesamowicie pokazane z Burwilem jeszcze, z takim aktorem. Tak, a poza tym jeszcze polecam film Pętla. Obejrzyj, naprawdę chętnie obejrzyj film Pętla. To jest film chyba z 56 roku, jak się nie mylę, z Gustawem Holubkiem, który naprawdę jest alkoholikiem i wychodzi i są takie, wiesz, długie dialogi i te typowe takie spojrzenia w nicość, takie, wiesz, i te takie myśli przewodnie, o co tu chodzi w tym życiu, jak to, też mu się wydaje, że ktoś na niego patrzy, że tutaj taki jest, a jak wypija piwko, no to od razu się rozgaduje, zaczyna się filozof z niego, kończy, warto obejrzeć, Pętla, naprawdę, krawiec, obejrzyj ten film, powiem ci, że moim zdaniem 10 razy lepszy niż pod tym Mocnym Aniołem i pod tym I Żółty Szalik, chociaż obejrzałem te też filmy po 2-3 razy.
0: Wiesz co, jak ostatnio tego Żółtego Szalika sobie oglądałem, to już, jakby to powiedzieć, czułem taki lekki niesmak, jakby takie zażenowanie, bo trochę inaczej odbieram ten film po latach. Zauważyłem też po komentarzach, że dla wielu ludzi oglądanie tego boskiego Gajosa, jak on wygłasza te swoje mądrości o alkoholu, to jest taka zachęta trochę, bo wiele osób pisało, ach, jak się patrzy na takiego Gajosa, to aż by się zimnej wódeczki teraz napiło, nie? Czyli to jest takie, wiesz, taka zachęta trochę, dodatkowo ten bohater, on se radzi w życiu całkiem fajnie. Wiesz, ktoś sobie obejrzy taki film, wiesz, i ktoś sobie obejrzy taki film i pomyśli sobie, kurde, to ja też chcę być takim Gajosem trochę, może.
1: Nie, to mówisz, no to jeśli tak ktoś reaguje na ten film, to ci powiem, że to musi być prymityw, no po prostu.
0: Niekoniecznie, stary, nie, bo to jest coś takiego, że oglądamy filmy i nawet jak trochę upadłego bohatera sobie oglądamy, to coś w nim jest takiego kuszącego, wiesz, lepiej być upadłym bohaterem, właśnie jakimś biznesmenem czy pisarzem, niż po prostu zwykłym menelem, żulem, pijakiem, nie? Tak można sobie trochę to usprawiedliwić.
1: Ale troszkę odbij od tematu. Troszeczkę, jeśli mówiłeś o tych bohaterach, prawda, i inaczej można powiedzieć w grach, protagonistach, tak? W ten sposób zauważ, że coraz więcej jest seriali polega na tym, że bohaterem są ludzie z natury źli. Z natury źli i swoją moralność przekładają na jakieś dobro swojej rodziny, swojego rodu, ale są skurwysynami. No i na tym teraz polega kurwa świat i cały Netflix. A w ogóle nie chcę mówić o Netflixie, bo to jest ojej,
0: tragedia. Zło, gejoza i szatan. A tu na czacie jeszcze jest polecany film Ćma Barowa, bardzo dobry film, właśnie też o alkoholiku. Mickey Rourke, jeszcze z czasów, kiedy wyglądał jak Furiat. Bardzo przypominał wtedy Furiata. Furiat ma bardzo podobny wyraz twarzy, jakby taką urodę, nawet uczesanie swego czasu miał podobne, no bardzo przypomina jakby Mickeya.
1: On się lubi bardzo napierdalać za pieniądze.
0: Tak, tak, on po prostu tam się bije cały czas, ma takie wyzwanie, ma takiego kumpla z knajpy, to był chyba barman i on co jakiś czas się z nim leje gdzieś na zapleczu i traktuje to jako swoje takie wyzwanie życiowe, pokonać go w końcu na pięści. Poznaje kobietę, która też ma problem z używkami.
1: Może widziałeś na YouTubie, oczywiście, że znasz klip i piosenkę Bruce'a Springsteena Philadelphia.
0: Tak.
1: No to jest świetne, świetne, moim zdaniem świetna piosenka. W środku jest takie fajne przejście, on idzie koło bramy, tutaj tam jest to spojrzenie na tego, na tego aktora, nie Forresta Gumpa, tylko jak tam on ma. Ale to już mniej ważne, ale chciałbym, żebyś zobaczył, wpisz sobie, co się dzieje w Filadelfii na ulicach. Filadelfia i coś tam, drugs, jak ludzie tam są naćpani, jak stoją po prostu zgarbieni, większość, to jest coś tragicznego i to wiesz, to jest w środku Stanów Zjednoczonych, no wiesz, na wschodzie, bo na wschodzie, ale to są Stany Zjednoczone i tam są, jakie namioty, gdzie namioty, tam chodzą, leżą na schodach i tam się nikt nimi nie interesuje, no koleś leży poskładany, tyle typiara rozkraszona leży, drugi tam i wszyscy są pochyleni do tego, jedna coś szuka, jedna warkoczyki robi jakieś, wiesz, ja nie widziałem takiej tragedii, takiej degrengolady ludzkiej, takiego zmanierowania na żywo, ale to jest wszystko robione na żywo. Wpisz sobie tam Filadelfia i tam coś tam, i Draxy. Zobaczysz, jak te ulice, niektóre oczywiście w Filadelfii wyglądają. To jest upadek człowieczeństwa. Ja nawet nie wiedziałem, że tak to może wyglądać. Wiesz, to kiedyś to się chowali w jakichś blokach, w jakichś skłotach, a teraz są na ulicy. Aj, no tragedia. No zobaczysz, co Filadelfia, Drax, coś wpisz.
0: No, to sobie Draxy. Też zapisuję. W takim razie zapisałem już sobie pętle, trzeba obejrzeć. No, Streets of, znaczy Philadelphia, utwór to jest chyba Streets of Philadelphia, o człowieku chorującym na AIDS, właśnie Tom Hanks. No, może wiesz, może taki stan rzeczy, że narkomani se leżą na ulicach i nikt się nimi nie przejmuje, czy alkoholicy i tak dalej, to jest cena, którą trzeba zapłacić za życie w społeczeństwie, gdzie bardziej się szanuje wolność wyboru. Wiesz, w takim kraju masz, powiedzmy, dozwolone więcej rzeczy i jakby ponosisz bardziej odpowiedzialność za swoje wybory życiowe, a w Polsce na przykład to będą cię ratować, będzie cię państwo tam ratowało, będzie cię sąd, będzie ci umarzał karę, jak pójdziesz na odwyk, wiesz, państwo opiekuńcze bardziej, nie? Co myślisz o tym?
1: A propos państwa opiekuńczego, no to zależy kto, na przykład, wiesz, na propos mojego ojca, ma emeryturę taką czy taką i jemu pasuje tam, wiesz, i dlatego będzie głosował na PiS. Mówi tylko w ten sposób, że nie ma innej alternatywy, bo nie chce żadnych tam PO-wców i lewaków no, z powrotem.
0: No, wiesz, ja bardziej idę tutaj w kierunku po prostu państwa, które ci pozwala na więcej, szanuje twój wybór, jaki by on nie był. Chcesz się zaćpać, chcesz być bezdomnym, bądź sobie bezdomnym, ale powiedzmy nie licz na jakąś wielką opiekę, na to, że będziemy cię za uszy wyciągać z tego bagna i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale tak by było, jak mówisz, dosłownie, no to jeśli by nie było policji, bo na jednak ja nie jestem przeciwko oczywiście, bo znam kurewską policję i znam też dobrych policjantów, ale faktycznie, jeśli by ich nie było, no to świat by wyglądał anarchistycznie, no i byłaby, no rozpierdol by był na ulicach całkowity, więc muszą interweniować w taki sposób, jaki muszą i zadbać o porządek, tylko żeby po prostu z tym porządkiem nie przesadzali i żeby nie przeginali ze swoimi kompetencjami. Też mnie dziwią takie filmiki, z których się robi jaja z policjantów. Kurwa, w Ameryce byś tak coś takiego zrobił, od razu byś był skuty, bach, bach, je. No ale niby w Ameryce tak jest, a z drugiej strony pozwalają na tą niby wolność i na kurwa na taczanie się ludzi po chodnikach. No, to, mówię ci, obejrzyj Filadelfię, Drag, coś tam, to są dokumenty, no. To znaczy dokumenty, to są typowe filmy kręcone z samochodu, które pokazują, jak ludzie się zachowują. Mnie to po prostu przeraziło i zmierziło mnie, naprawdę.
0: Rozumiem. Philadelphia Drax, dobra, to można sobie luknąć. Słyszałem, że Amerykanie są mocno uzależnieni od opiatów, czyli różnych takich przeciwbólowych substancji, no, pochodnych morfiny. Nie wiem, to wszystko to jest... no ja kiedyś sobie zaeksperymentowałem i sobie tramale na przykład wziąłem 3, o mało tego życiem nie przypłaciłem, bo siadł mi układ oddechowy, nie mogłem oddychać po prostu. No to takie głupie zabawy. Też jak człowiek właśnie ćpa, chla, to go, przychodzą mu do głowy głupoty różne. Ja myślę, że w ogóle problem alkoholizmu jest większy w takich społeczeństwach, gdzie jest dużo nudy, że nuda zwyczajnie to jest coś, co człowieka pcha właśnie do chlania, do ćpania. No te ci wszyscy tak. Młodzi ludzie, którzy się szwendają po jakiejś swojej mieścinie zapyziałej, nie mają nic do roboty, no to co zrobić? No to się napić, nie? Będzie weselej trochę. I się wkręcasz.
1: Gdzieś taki film oglądałem, polski. Nauczyciel mówi do klasy, wywalicie konia, wywalicie tam, bijecie konia, bo nudę macie, nie macie zajęcia, dlatego walicie sobie. I to jest taki przekaz był. Film z lat 90. Nie pamiętam, to tam główną rolę grał, ale ciekawe. Ale ty też polecę film taki z początku lat 90. taki typowy o klasie licealnej, gdzie tam doszło do pewnego zabójstwa, czy śmierci, czy powieszenia. Nazywa się Słodko-gorzki. Taki typowy film pokazujący lata 90., jak jeszcze nie było gimnazjum, jak tam ludzie w liceum żyli, jak wiesz, nie było internetu, nie było telefonów, jak oni się dogrywali. Słodko-gorzki się nazywa film. Też chętnie polecę. To obyczajowy film, dramat obyczajowy, no w ten sposób.
0: Dobra, Furiat, to może jeszcze ktoś zadzwoni i pogada ze mną na temat uzależnień. Dzięki ci za ciekawy telefonik.
1: Trzymaj się.
0: Cześć. No, tutaj jak poszedłem w takie jedno miejsce, gdzie ludzie tutaj w środzie się spotykają, żeby właśnie pić albo żeby ćpać, no to też od razu się natknąłem na takich, co wciągali jakąś amfetaminkę czy coś, a napijaków różnych i początkowo mi się wydawało, że to nawet takie spoko w takim towarzystwie sobie posiedzieć, pogadać, pożartować, ale szybko zrozumiałem, że to jest towarzystwo całkowicie byle jakie, że to są ludzie, którzy jak ich przyciśnie, to ci jeszcze kosę wbiją w brzuch, nie? Albo cię oszukają, albo po prostu... No tutaj znam jakby z opowieści Sroki też sporo sytuacji, gdzie była szansa dla ludzi uzależnionych, żeby coś ze swoim życiem zrobić, nic nie wykorzystują jakby. Nie chcą tego zmieniać, nie chcą nawet za bardzo rezygnować z tego życia pod tytułem spanie gdzieś w krzakach, chlanie, na rzecz pójścia do jakiegoś ośrodka, gdzie się tobą zaopiekują, gdzie dadzą ci fajne jakieś nowe ciuchy, gdzie o ciebie zadbają trochę, odtrują cię. Nie, to już nie jest dla nich alternatywa ciekawa, nie? Bo musieliby zrezygnować z chlania, z ćpania, różni ludzie, nie? Że jest to duży problem. W ogóle też... W jednym z tych filmów Wszyscy jesteśmy Chrystusami i jest też pokazane, jak przyzwyczaja się młodego człowieka od dzieciaka do alkoholu, że jakiś tam wujcio, czy dziadek, czy ojciec, czy coś, weź tu, masz się, napij tu likierku, nie? I dziecku podaje alkohol. No, też kiedyś jednemu alkoholikowi powiedziałem, że niedobrze, że się upijasz i twoja córka mała z tobą gdzieś tam śpi, leży obok ciebie, bo myślę, że to może zadziałać tak, że będzie czuła zapach alkoholu od dziecka i że potem ten zapach alkoholu będzie kojarzony z czymś miłym, z dzieciństwem, z chwilami tam, gdzie tata był, nie? Bo tam w separacji żyli. I jemu to dało do myślenia na jakiś czas. Ale jak to bywa z alkoholikami, zadziałało to, nie wiem, na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, no i potem zaczęło wracać do normy, nie? Więc często bez jakiejś specjalistycznej pomocy, bez ośrodka, to ciężko jest sobie dać radę. Trzeba mieć naprawdę mega silną wolę. No, cieszę się, że nie jestem w takim stanie, że jakoś czuję teraz dyskomfort, że muszę się napić czy coś. No, nachlałem się, nabroiłem... Nagadałem głupot, jeszcze raz bardzo przepraszam i teraz nie będę znowu pił przez długi jakiś czas. Może wytrzymam z 3 miesiące, z 4 i potem znowu będzie 6 tysięcy subów na przykład. Tak więc tutaj mogą różne mechanizmy, przeróżne mechanizmy działać w tym wszystkim. Niedobrze, że mamy tak wpojone w naszą polską jakby kulturę, no to picie, że alkohol jest tak dostępny. Jak na przykład obcokrajowiec jakiś często do nas przyjedzie, to on jest, nie może wyjść, znaczy jest bardzo zszokowany, że u nas w każdym sklepie jest alkohol. Że gdzie nie wejdziesz, to są całe puły z alkoholem, że u nich czegoś takiego zupełnie nie ma. Że u nich na przykład są sklepiki specjalistyczne, no gdzieś tam, gdzie idziesz po ten alkohol, on jest jeszcze droższy niż u nas, a u nas jest tani i wszechobecny. I to też sprzyja, wzmacnia problem alkoholizmu na 100%, no bo jak by mogło być inaczej? Ogólna dostępność, nadal ten alkohol, mimo różnych podwyżek, nie jest taki drogi, nie jest jakimś luksusem, nie? No słuchajcie, ile kosztuje taka flacha? Pół litra białej żubrówki, ile kosztuje? 25 zł? To nie jest drogo, nie? Mimo że większość ceny to jest akcyza i tak, to i tak to nie jest jakaś zaporowa kwota. Chociaż jak ktoś już pije, no to zaczyna chlać te kustosze, amareny, jakieś, i to już jest taki upadek trochę, jak masz koło siebie gdzieś tam w domu cały wór z butelkami amareny. Gdzieś widziałem taką scenę na patostreamie jakimś, ktoś się śmiał, bo zobaczył u takiego gościa właśnie gdzieś tam do kosza i zobaczył całą stertę butelek amareny. Ale czemu miałbym furiat nie wytrzymać, skoro wcześniej wytrzymałem spokojnie i właściwie ja tą wódkę kupiłem nie dlatego, że jakoś strasznie mi się chciało, że mnie ciągnęło, że się męczyłem przez te tam 2-3 miesiące, co nie piłem za bardzo wody, tylko tam jakieś piwko czy coś, no to i to tak sporadycznie, no tam nie wiem, to piwko to raz na tydzień, tam jedno do audycji, no to takie nic, nie? I nie było żadnego dyskomfortu czy potrzeby za bardzo, Kotkiewicza, przepraszam, nie czułem Kotkiewicza, żeby się napić, więc spokojnie wytrzymam. Zresztą też nie jestem za bardzo przy forsie, żeby wydawać na zbytki. To też jakoś tam dopinguje do tego, żeby jednak nie kupować. Trzeba się nauczyć, nie wiem, może macie jakieś pomysły na jak sobie radzić, na przykład, jeśli ktoś miałby taki problem.
2: HANT3R.
0: O!
2: 25 zł. Siema, fajnie, że audycja jest w dzień. Pozdro.
0: Fajnie, że są donaty w dzień. Hunter, dzięki łowco. Zacny donacik. No, tak się nie spodziewałem trochę, że będzie. Chyba te audycje w dzień to jakieś docenione są bardzo. No bo tak, ktoś sobie siedzi, gdzieś tam coś robi, może sobie posłuchać pewnie. No, posiedzę trochę z wami. Właściwie to sobie miałem przerwę w pracy zrobić, ale zdążę i tak dzisiaj zrobić, co tam jest do zrobienia, więc spoko. No, a tu cały czas podgląd włączony. Piwo też alko, no pewnie, że tak. To, tak jak mówiłem, są tacy ludzie, którzy sobie dziennie wbijają po 5 piwek i twierdzą, że nic się nie dzieje. W zasadzie to od wszystkiego można się uzależnić i nabrać pewnego nawyku i można się uzależnić psychicznie i fizycznie. Fizycznie to od substancji po prostu, od nikotyny, od alkoholu. Są takie narkotyki, które uzależniają i fizycznie, i psychicznie, jak heroina, bardzo mocno uzależniająca. Ktoś mi opisywał, że na przykład po heroinie to jest taki stan, jakbyście w jakiś cudowny, miękki kocyk się opatulili i leżeli sobie w takim ciepłym, wygodnym kocyku. Taka błogość jakaś, nie? Niesamowita. No, padło wcześniej tutaj na czacie też takie hasło, że życie jest właśnie nie do zniesienia na trzeźwo. Tak niektórzy twierdzą. Właśnie tak sobie usprawiedliwiają ludzie, no bo na dobrą sprawę życie jest nie do zniesienia na trzeźwo często. No i się znieczulamy na przeróżne sposoby. A wiecie na przykład, że koty to też potrafią się spotkać gdzieś tam w krzakach, gdzie kocimiętka jest i tak leżą takie odurzone, piana im z pyska cieknie, bo coś tam im się pieni w tych pyszczkach i robią sobie taką imprezę koty. No, i chyba to jest jakiś taki problem globalny, że w tym kraju uzależnieni od opiatów, tu od leków antydepresyjnych, nie? W krajach skandynawskich, gdzie mamy dużo tej ciemności, no to mają coś takiego jak budki solaryzacyjne, żeby się trochę naświetlić. Biorą te leki antydepresyjne, no bo taka ciemność, te długie noce, no to sprawiają, że ludzie łapią takiego doła. No i też jest to problem. W innym kraju, tak jak Polska, mamy problem alkoholizmu. Ja myślę, że to jest o tyle wielki problem, że to się bagatelizuje, to raz. Dwa, że się nic nie robi, żeby z tym jakoś walczyć i to ograniczać. Bo tak się przyjęło. No co by to było, gdyby Polakom teraz zabronić picia na przykład, albo reglamentować, nie? No to też jak reglamentować? To przecież zawsze się znajdzie sposób, żeby sobie kupić jeszcze jedną flaszkę, jeszcze jedną, poprosisz kogoś, nie? Swoją drogą, tak trochę z innej beczki, dziś sobie idę i zaczepia mnie jakiś koleś. Ja w słuchawkach na uszach idę, więc go nie słyszałem za bardzo, ale gdzieś tam zauważyłem cień za sobą i jakieś tam pomruki dziwne. Ja bardzo ostrożny jestem. Jak widzę jakiś cień za sobą, ktoś za mną idzie, to zawsze kątem oka staram się obserwować tą postać. I Ukrainiec to był, okazało się. Ukrainiec, który sobie zmontował papierosa, se skręcił jakiegoś i szukał kogoś, kto mu odpali szluga. No, mam nadzieję, znaczy tak mi się wydawało, wydaje, że to był papieros. Bardzo słabo mówił po polsku. Bardzo słabo mówił po polsku. Praktycznie go nie rozumiałem. Coś bełkotał. No, gestami pokazał mi, że tam zapalniczka, tak dalej. I też miałem takie przemyślenie, że dlaczego człowieku tam nie walczysz o swój kraj, nie? I to takie dziwne, bo sam nie wiem, czy walczyłbym o kraj, nie? Zawsze sobie fajnie powiedzieć, jestem obywatelem ziemi, jestem ziemianinem przede wszystkim i co mnie obchodzą jakieś wojny, jestem pacyfistą. I tego, i no ciężko się chyba takiemu człowiekowi żyje. Nie wiem, co on tu robi. Pewnie może zwiał przed wojną właśnie, żeby nie walczyć. To ukrywa się tu w Polsce, nie? I mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony sam nie wiem, czy bym chciał walczyć o co walczyć. O ziemię, o pieniądze, o symbole, o narodowość i tak dalej. Z drugiej strony, patrząc na to, że niektórzy tak dzielnie walczą, tak się poświęcają, a ten sobie tutaj z papieroskiem, z rana se łazi, nie? Ma to w dupie wszystko. No wiecie, o co chodzi. To takie mieszane uczucia, nie?

No, gaz z Rosji nie płynie. Do nas szykuje się bardzo ciężka zima. Patrzyłem sobie dzisiaj na koksowniki. To ciekawy wynalazek, taki koksownik. I wyobrażam sobie naszą przyszłość, że ludzie się grzeją przy tych koksownikach gdzieś przed blokami. No bo tak się to zapowiada. Nie spodziewaliśmy się chyba, że coś takiego nas spotka, nie? Jeszcze kilka lat temu, jakbyśmy się cofnęli tak o 5 lat do tyłu, to w ogóle nie było takich tematów, że jakiś kryzys energetyczny, że pandemia, że inflacja. Ludziom się nie mieściło też w głowie, że nagle zaczną płacić wyższe raty kredytu i tak dalej, można by długo tutaj wymieniać te wszystkie plagi egipskie, które na nas spadły. Czy to jakieś czasy ostateczne, czy to koniec świata? Jackowski twierdzi, cały czas się upiera przy tym, że już niedługo, już niebawem, czy to na jesień, czy na zimę, spotkają nas jakieś takie rzeczy w ogóle jeszcze bardziej drastyczne, że ludzie gdzieś z północno-wschodniej części Polski będą się ewakuować, spierdalać stamtąd, chować się po lasach. To są takie jego nowsze przepowiednie. Przewiduje trzecią wojnę światową rychłą. No strasznie się dzieje. Nie wiem, pewnie też czujecie trochę strach, obawy. Ja w każdym razie się przyznaję, że trochę się lękam. Mimo, że Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się, to się trochę się lękam. No bo właściwie to teraz to może nas wszystko spotkać. Jeśli sobie jeszcze uświadomimy, że u naszych sąsiadów dosyć bliskich, blisko nas tak straszne rzeczy się dzieją, to czemu nie miałyby się u nas zacząć też dziać takie straszne rzeczy, nie? No oczywiście gdzieś tam no, jesteśmy w tych strukturach NATO i to nam dodaje trochę animuszu i poczucia bezpieczeństwa. Też na przykład nie rozumiem ludzi, bardzo wielu ludzi uważa, że nie powinniśmy się mieszać do tego całego konfliktu, do tej całej wojny, mieć to wszystko gdzieś, tak? I myśleć o sobie przede wszystkim, o Polakach, zająć się naszym krajem, mamy swoje problemy i tak dalej, i tak dalej. Ale jak wy sobie to wyobrażacie, skoro NATO zareagowało, mimo że Ukraina nie jest jeszcze członkiem NATO, a ten sojusz jakby, no Amerykanie w dużej mierze, na przykład trochę tam Niemcy odrobinę, że się wzięli ludzie z tych struktur za pomaganie tej Ukrainie, a my co? A my mieliśmy powiedzieć, że mamy to w dupie i Rosja nie jest taka zła i my właściwie to lubimy Rosję i powiedzieć tak, no bo tak by to musiało wyglądać i nic nie pomagać, wypiąć się dupą. A potem co? A potem w razie czego oczekiwać, że pomoże ktoś nam, bo my tacy biedni i proszę nam pomagać? Wojna z Litwą, litewski chamie, ale proszę nie obrażać, dobrze? Proszę tu nie przeginać troszkę, bo nie będę tolerował tutaj takiego braku kultury. Wystarczy już, że ja byłem ostatnio bardzo niekulturalny. No i teoretycznie moglibyśmy się wypiąć na całą tą sytuację i nic nie pomóc, a potem oczekiwać pomocy, bo jesteśmy w strukturach NATO i to nam się należy. Tylko jakbyśmy się wtedy pokazali jako taki trochę parch, jako taki łajdak, bez honoru trochę, taki roszczeniowiec jakiś straszliwy, nie? Że my nic nie pomogliśmy, my mieliśmy w dupie, ale nam proszę pomóc, bo my jesteśmy w strukturach. No to, tak coś nie bardzo, nie? Jeśli oczekujemy pomocy, a niewykluczone, że znaczy, to nie jest pytanie, czy my będziemy potrzebować tej pomocy, tylko my już korzystamy z tego, że jesteśmy w NATO i już z tego korzystamy po prostu, bo jest to pewna bariera, pewien mur, który nas chroni cały czas. Więc cały czas z tego jakoś tam korzystamy w gruncie rzeczy.

0: No, ale sytuacja jest okropna. Jako kraj płacimy bardzo wysoką cenę za wsparcie Ukrainy. Raz, że no, pomoc dla wszystkich tutaj, którzy uciekli przed wojną i danie praw ludziom właśnie z Ukrainy na równi z Polakami. No, gaz, putinflacja, to nie wiadomo, to by nas tak czy owak dotknęła, nie? Znaczy, ja nie wiem, czy jest sens się kumać i klepać po pleckach z takim dresiarzem narodów, nie? Z krajem, który cały czas kłamie, oszukuje, podstępny jest. Samo to, jak Rosja się teraz zachowała, że mówią o Polsce, że to Polska paszą won i chuj na tiebia i wam zakręcamy, to można by Rosję porównać do kogoś, kto, do jakiegoś wataszki, który w czasach Mad Maxowych, w czasach postnuklearnych ma dostęp do studni ze zdatną do picia wodą i obwarował tą studnię swoimi ludźmi z karabinami, z pistoletami. I niech se zdychają ci, co wody nie mają, nie? Chyba, że zapłacą na przykład. Chyba, że będą, chyba, że wstąpią do naszego gangu i tak dalej. Ja tak trochę Rosję postrzegam, no. No, niektórzy tak z opóźnieniem dużym przychodzą na audycję i będą się teraz śmiali, że ja tu audycję o uzależnieniach robię. A co w niedzielę było, nie? No ale to normalne, no ludzie mają prawo nie wiedzieć, o czym wcześniej gadałem, że poruszałem ten temat, że przepraszałem, że się tu kajałem, że wytłumaczyłem troszkę się i tak dalej, no spoko. Więc możecie dzwonić i możemy sobie porozmawiać jeszcze trochę o uzależnieniach, o alkoholu, o narkotykach, jakie macie z tym przygody, bo tu sporo osób ma takie różne doświadczenia. Nie jest to temat obcy jakiś, abstrakcyjny. Może jakieś sposoby znacie na walkę z nałogiem, na przykład jak sobie radzić, oprócz może tej wiary i wspomaganiu się tym Jezusem, który ci mówi, nie pij, powiadam ci, a ty mówisz, dobrze Jezu, ufam tobie, no i to ci daje siłę, bo to już oklepane troszkę i już to wszyscy wiemy, że tak jest. Może jakieś inne macie sposoby, znaleźć sobie jakiś zamiennik na przykład i wpierdalać na potęgę jakieś orzeszki sobie czy coś. Na przykład w przypadku palenia, bo to też jest temat uzależnienia, nikotyna, papierosy, ja dużo na przykład palę też. No to można sobie spróbować jakieś substytuty znaleźć, przejść na e-papierosa trochę niby zdrowszego, jakieś tiktaki wpierdalać cały czas, miętówki, nie? Jakoś sobie tam radzić. Słyszałem, że zrzucaniem palenia, znaczy już nie pamiętam, jak to było w moim przypadku. Kiedyś od Kloda dostałem cały taki zapas gum antynikotynowych i żarłem te gumy. I nawet dobre to było, powiem wam. To znaczy działało te gumy antynikotynowe. Może macie jakieś właśnie doświadczenia z takimi akcesoriami, ze specyfikami antynikotynowymi, właśnie jakieś gumy, plastry, to by mnie ciekawiło. No. A tutaj w tej środzie, jak tam się natknąłem na towarzystwo, które sobie wciągało coś, no to na początku trochę wystraszeni byli, jak tam przychodziłem, ale tam szybko się skumałem, nie? I już tam i wiedzieli, że nie będzie przypału. No i co przyszedłem, to właśnie jakieś wciąganie, nie? Wciąganie. A to też trzeba uważać. Ja na przykład się za takie rzeczy w ogóle nie biorę, bo wiem, że w moim wieku to jest po prostu niebezpieczne. Serducho mogłoby wsiąść. Bo Klot to dobry wilk jest. No, pewnie, że dobry. Pewnie, że dobry. To misiu pisze. Właśnie się obudziłem. Miałem sen, że Srutin zaatakował Polskę i Rosjanie rozstrzeliwali Polaków z wiosek na wschodzie, w lasach. Włączam NR i tu też o wojnie. Co za poranek. No, Jackowski chyba do tego nawiązuje w swoich tam ostatnich przypowiedniach, że tak się będzie tam działo na wschodzie Polski. Oh. awanturniczy kraj, który bezwzględnie postępuje z innymi, napada i coś takiego jak prawa człowieka, jak jakiś honor, ludzkie zachowanie, to jest im obce. Są jak jakieś hordy mongolskie po prostu. Ja bym od niego nic nie jadł, ani żuł. Witaj, Adamie, cześć.
1: No, cześć. Jestem krawiec. Jestem alkoholikiem od 10 lat. Tak się zaczynają spotkania anonimowych alkoholików, którzy niby zostali wyleczeni z nałogu. No i teraz zastanów się, czy oni są uwolnieni od nałogu, czy są związani tym nałogiem. Bo jeśli się w ten sposób przedstawiasz, że jesteś alkoholikiem, mimo że nie pijesz, to nadal nim jesteś.
0: No, ale tak się mówi, że z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi, ponieważ jest to tak mocne uzależnienie, że tego już nie cofniesz, że twój organizm zawsze będzie czuł tą chęć, tą potrzebę, żeby się napić, tylko ty po prostu nie robisz tego, jesteś nieaktywnym alkoholikiem. No więc tak, taki jest zwyczaj, że się przedstawiasz, że jesteś alkoholikiem, nawet jak już nie pijesz, nie?
1: Czyli jesteśmy zgodni, że z alkoholizmu ziemskimi sposobami, czy na swoją rękę, nie da się wyjść, nie da się tego pokonać.
0: No, ziemskimi sposobami, tak domyślam się, do czego zmierzasz, to jest to, co no, tu się zgodzę, mimo że sam jestem ateistą, to widzę wielką siłę jakby w tym, co daje wiara osobom uzależnionym, tak, że to jeden z lepszych takich triggerów, nie wiem jak to nazwać, wspomagaczy do walki z nałogiem, nie, właśnie ta wiara.
1: Nie, to też nie jest tak. Z tym Jezusem jest w ten sposób, że On zabiera od ciebie ten alkoholizm. Poszukaj sobie na YouTubie świadectw byłych alkoholików. Po prostu w którymś momencie spotykają Jezusa i ten Jezus zabiera im ten alkoholizm, czy palenie papierosów, czy inne tam grzechy. Po prostu już nie są, uwalnia ich.
0: A to jest ciekawy strasznie temat, wiesz? I właśnie chciałbym cię coś podpytać. Spotkałem kiedyś, miałem kolegę chrześcijanina, mój dobry przyjaciel, wiele, wiele lat się znaliśmy, od małego znałem, i on był bardzo wierzący. I on mi kiedyś przedstawił taką wizję Jezusa, który bierze na krzyżu wszystkie choroby jakby całej ludzkości na siebie. I po latach, po wielu, wielu latach, ja czytałem o różnych takich wierzeniach, o różnych wizjach chrześcijaństwa, według których właśnie grzech jest utożsamiany z chorobą często. To było coś takiego, że po prostu też wcześniej chrześcijanie podobno utożsamiali choroby, różne dolegliwości z duchem złym, który w tobie jest. I jakby ta wizja Jezusa, który bierze na siebie wszystkie choroby, wiesz, bo zawsze się go przedstawia, że bierze grzechy całej ludzkości na siebie, a czasem też, że właśnie wszelkie choroby, dolegliwości, coś, z czym takim się spotkałem? Czy to jest coś dla ciebie, jakaś abstrakcja, czy może wiesz, o co tu chodzi?
1: Nie, to jest jak najbardziej biblijne. Przy czym pamiętaj, że konsekwencje grzechu z tobą zostają do końca życia, mimo że cię Jezus zbawi, załóżmy, nie? Powiedzmy, jeśli się ochlasz i włożysz rękę w jakąś tam maszynę i ci ta maszyna urwie rękę, to będziesz miał tą rękę urwaną do końca życia. To jest konsekwencja grzechu. Twoja konsekwencja, jesteś odpowiedzialny za to. Ale są też takie choroby, które podchodzą od złego. Tak, przeczytaj Księgę Hioba. To jest księga dla chrześcijan, którzy tam mają pod górkę, nie? Tam diabeł go trapi. I to nie jest wytłumaczone, dlaczego Bóg dopuszcza do tego. Po prostu tak jest.
0: No, w niektórych niechrześcijańskich filozofiach się podkreśla związek ducha z ciałem, nie? Stanu duchowego jakby ze stanem fizycznym. I mi się wydaje, że to może trochę nawiązywać jedno do drugiego, że to jest troszkę podobne podejście do tematu. Tutaj są też takie komentarze, Kotkiewicz się pojawił i tutaj, że wiesz, że się pojawiasz i Jezuska od razu chcesz przemycić swojego, jak tabletkę w szynce psu. Tak nieładnie trochę napisał. Ale słuchajcie, no Adam ma swoją misję, to jest część jego życia, mówienie ludziom o Jezusie i tu można jakoś to uszanować, nie? Też. Może to coś komuś da do myślenia na przykład. I poza tym, skoro to tak fajnie działa, skoro to jest tak skuteczne pokrzepianie się, dopingowanie się tą wiarą i wspomaganie nią w walce z nałogami, to trzeba to jakoś też uszanować może i cenić w jakiś sposób. Nawet jak się jest osobą niewierzącą jak ja, nie? To ja to szanuję jakby i widzę w tym szansę dla ludzi.
1: Najlepsze są świadectwa byłych alkoholików, które są na YouTubie. Oni o tym opowiadają, że tak samo byli alkoholikami i teraz nie są, ale to oni nie pokonali tego własnymi siłami, czy własnym sposobem, czy jakimiś tam ludzkimi możliwościami. Tego się nie da po prostu tak zrobić. Po pewnym czasie i tak po prostu alkoholik zaczyna pić albo zamienia po prostu alkoholizm na papierosa albo na coś innego.
0: A ty miałeś, Adamie, jakieś doświadczenia z problemem alkoholowym albo z narkotykami, coś? Czy całe życie czysty jesteś, kryształowy?
1: Nie, ja byłem takim statystycznym tym grzesznikiem, nie? Tam parę razy do roku się upiłem, tam gdzieś na jakichś imieninach. No tak normalnie, nie?
0: Ale raczej tak bez większych jakichś tam problemów nie zaczęło to rzutować wielce na twoje życie, rozumiem.
1: No, może tak nie do końca, nie? No bo tam, wiesz, mam też za uszami, nie? Nie za bardzo chcę, to nie jest żadna tajemnica, nie? Tylko, że po prostu na tym etapie mógłbym wam zaszkodzić.
0: Okej, no albo po prostu możesz też nie mieć zwyczajnie ochoty, żeby o czymś tam opowiadać, rozumiem doskonale, a angażujesz się może w pomoc, bo wiem, że od czasu do czasu się angażujesz właśnie w jakąś pomoc ludziom tam potrzebującym, czy co mają kłopoty. Zetknąłeś się z taką inicjatywą, znaczy czy uczestniczyłeś w jakiejś takiej inicjatywie, żeby pomagać osobom uzależnionym?
1: Może nie, masz w planach? To nie jest moja działka. Mhm. Po prostu gdybym się, bo my mamy dom pomocy społecznej, nie? I tam się spotykam z tymi chłopakami i w ogóle, nie? Ale żeby coś się tam wtrącać, to nie, dlatego że po prostu zaszkodziłbym, nie? Tak normalnie rozmawiamy, ale to są tam inni bracia, siostry, którzy po prostu siedzą w tym, nie?
0: Trochę bym się obawiał, jakbym przyszedł właśnie do protestantów, że będzie tak samo jak u katolików, że no masz tu zupkę, ale pomódl się z nami przy tej zupce. Masz tutaj ubranka, ale w tych pięknych ubrankach idziesz z nami na mszę. Chodź już tu i za ucho. Wiesz o co chodzi? Czy u ciebie też nie ma czegoś takiego?
1: My mamy ten DPS, bo DPS-y są takie, że wyrzucają ludzi na dzień, a dopiero na noc możesz sobie z powrotem przyjść i się przespać, nie? Takie są DPS-y te państwowe, nie? A u nas jest ten dom nadziei, jest 24 na dobę. Po prostu sobie tam ludzie mieszkają 24 na dobę, nie? Tak jak w domu, mają tam swój pokój i już. Przy czym tak samo nie mogą pić i muszą uczestniczyć w nabożeństwie niedzielnym. I we wtorek jest takie drugie nabożeństwo, nie? No i być może tam jeszcze mają jakieś tam zajęcia, nie? Takie dodatkowe, nie? Ale w zamian sobie normalnie mieszkają 24 na dobę. Taki jest regulamin po prostu.
0: Ja nawet nie mam jakichś tu wielkich obiekcji, wiesz, bo ktoś, kto przychodzi do was, no to też musi się liczyć trochę z tym, że wy macie obok misji pomagania takim ludziom, też jakąś misję krzewienia wiary, no i chcecie to łączyć jedno z drugim, prawda?
1: Tak, ale nie ma jakiegoś tam, że oni muszą mówić paciorze, czy tam coś. Takiego czegoś nie ma.
0: Zmów paciorek, dostaniesz zupkę, a inaczej nie. A tu jest pytanie właśnie o furiata. Ania pyta, no jak to jest z tym furiatem, że Jezus nie chce zabrać od niego alkoholizmu, jak furiat taki wierzący jest i chodzi do kościoła, modli się, rozmawia z tym Jezusem, to czemu nie chce od niego zabrać tego alkoholizmu? Może, nie wiem.
1: Ale to wiara, diabeł też wierzy i idzie do piekła. Dobrzy ludzie idą do piekła, do nieba idą zbawieni. Trzeba być zbawionym. Trzeba oddać życie Jezusowi i trzeba mieć dzień, w którym narodzisz się na nowo. To opisuje Ewangelia Jana, rozdział 3. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Dopóki Bóg nie przyjdzie do ciebie osobiście, nie da rady. Choćbyś nie wiem, jak dobrym był człowiekiem, idziesz do piekła.
0: Ale Bóg raczej nie przyjdzie niezaproszony, tak? Jak go nie zapraszasz i nie chcesz, to nie przyjdzie. Ja kiedyś w przypływie złości, jak jeszcze byłem trochę wierzący, to powiedziałem Bogu, żebyś ode mnie odpierdolił, na przykład.
1: To tak... A to nie ma problemu z tym, nie? Tak? Masz szansę. Dopóki się nie nawrócisz, dopóki się... W tej stanem naturalnym człowieka jest grzech. To jest nasz stan naturalny. Po prostu przez życie idziemy w stronę piekła. A jak się nawracamy, to się odwracamy od tego grzechu i zaczynamy iść w stronę Boga. Trzeba się nawrócić, trzeba zrozumieć, że jesteśmy grzeszni. A Bóg jest święty i choćby nawet, choćbyś tylko ukradł w życiu jeden grosz, to nie ostoisz się przed Bogiem, bo to jest grzech po prostu. A nic to tak. grzeszne się przed Bogiem nie ostoi. Dlatego potrzebujemy tego zbawienia z grzechów.
0: No, tak wierzą właśnie protestanci, że zbawienie przez łaskę, a nie za zasługi. W katolicyzmie za to bardziej się liczą dobre uczynki. I jak dasz pieniążki na przykład księdzu, to dostajesz odpust na przykład. To takie dziwne i chore. Zawsze, chyba jednak bliżej mi do tego zbawienia z łaski, bo chrześcijaństwo w dużej mierze polega na skromności pewnej. Jest coś bardzo takiego właśnie, to jest esencja tej skromności, pogodzenie się z tym, że no niby się uważam, że w porządku jestem, nie kradnę, nie zabijam, ale i tak w sumie nie zasłużyłem, bo jestem i tak mam inne jakieś tam grzeszki. To jest jakby bardzo fajnie nawiązuje do samej tej idei chrześcijaństwa, do skromności. Jak człowiek jest skromny też, to raczej nie zabija, nie kradnie. Tacy cisi i skromni to są raczej poczciwi ludzie najczęściej, nie? To dobra cecha może.
1: Masz złe wyobrażenie chrześcijaństwa.
0: Tak? A czemu to złe? Bo właśnie tu powiedziałem to, co właśnie jest prawdą. No przecież jest u was, u ciebie, w twoim ruchu zbawienie z łaski, dlatego że uwierzyłeś w Jezusa i jakby pogodziłeś się z tym, że jesteś grzeszny, ale liczysz na to, że On cię po znajomości wpuści, jak to tak mawiają do młodych tam. Jezus, twój kumpel, yo, cię wpuści po znajomości, twój ziomek, yo, man. No. Madafaka.
1: Owszem, ale załóżmy złodziejowi, mówisz w twarz, że jest złodziejem i myślisz, że ten złodziej cię polubi? No nie. Będziesz miał u niego przechlapane do końca życia.
0: Rozumiem, czyli trochę ci się nie klei to moje za bardzo podkreślanie tej skromności i cichości, bo chrześcijanin musi być też trochę asertywny i wytknąć swojemu bratu grzech. O to pewnie troszkę chodzi, tak?
1: Dokładnie. Na tym świecie idziemy pod prąd. Mamy po prostu tak trochę przekichane, nie?
0: A słuchaj, a co z tymi, Adamie, wszystkimi takimi interpretacjami Biblii, które mają jakiś związek, że tak powiem, to z, wiesz, no płonący krzak, nie? Marihuana, jakieś tam kapłani. Słyszałem, że żydowscy kapłani wspomagali się, jakieś ziółka palili, jakieś pytie, wiesz, tam kapłanki też substancje zażywały, doznawały wizji. Czy ty nie widzisz w Biblii jakiejś takiej metafory właśnie, wiesz? No, może słyszałeś o tym, że Jezusa się czasami niektórzy uważają tam za personifikację grzyba, amanita, tam muskardia, grzyb psychodeliczny, nie? Że jakby po tej substancji stajesz się taki jezusowaty, że w podobny sposób trochę postrzegasz świat, stajesz się bardziej empatyczny i tak dalej. I stąd te takie rzeczy, których się niektórzy doszukują w Biblii.
1: No to się źle doszukują. W Biblii zazwyczaj jest wymienione wino i mocny trunek i coś mocniejszego niż wino. I to wszystko.
0: No to też używka. Jezus praktycznie cały czas to wino pił, nie?
1: Tak.
0: To, czy Jezus nie był taki podchmielony przypadkiem, że tak, kocham was, bracia?
1: No nie, dlaczego? Gdzie jest to napisane?
0: Szanuję was, bracia.
1: Noe się ochlał. Zrobił całkiem niezłą imprezkę, jak leżał goły w tym namiocie. I to prawdopodobnie nie sam, no bo jak? I nie wiadomo, czy to była jednodniowa imprezka, czy wielomiesięczna.
0: No właśnie, ten Noe nieszczęsny, no to, i to ma być najlepszy człowiek na świecie, który wtedy, to były aż tak złe czasy, że to był najlepszy ten Noe, tak?
1: No co imprezowicz.
0: Słucham?
1: Tak było, no tak jest napisane, no nie ma co interpretować, czy tam był przypadek, czy to, czy tego, czy tamtego, ochlał się. Dawid był mordercą, cudzołożnikiem. Mojżesz to samo, morderca.
0: Ale coś w tych ludziach Boga ujęło, coś się spodobało Bogu w nich, tak?
1: Tak.
0: Że byli tacy boży w gruncie rzeczy, mimo że mieli swoje. A widziałeś na przykład film Noe wybrany przez Boga z Russellem Crowe?
1: Nie. Ja już od dawna nie oglądam tam nic.
0: Filmów, no właśnie, ty mówiłeś, że nic za bardzo cię nie interesuje, żadne filmy. Ale to zobacz sobie, bo to jest takie inne spojrzenie na, niż takie stereotypowe na całą historię Noego. Bardzo fajne takie, wiesz, z domieszką fantastyki trochę, ale ciężko, żeby nie było tej fantastyki, skoro no, to były czasy, gdzie ludzkość była w strasznym jakby stanie, w kondycji moralnej, wiesz, no właściwie to tak ruchawki i mordowanie, nie, i krew, i straszni ludzie, no i ten Noe buduje tą arkę, a jeszcze w tle, wyobraź sobie, są pokazani upadli aniołowie, których Bóg zrzucił na ziemię i oni jakby to były takie duchy, które wpadły w lawę i stąd ich taki wygląd jak golemy wyglądają, bo ta lawa na tych duchach jakby zastygła. Jest pokazany Matuzalem, który ognistym mieczem rozwala całą armię tych złych ludzi, taka ciągnąca się po horyzont armia idzie, a on i ci źli ludzie mordują tych upadłych, wiesz, i on się wstawia, ten Matuzalem, najstarszy człowiek, w takiej zbroi przychodzi, wyciąga ognisty miecz i tak nim w ziemię przypierdala i podmuch tego ognia całą tą armię zmiata. Fajnie pokazane.
1: Właśnie mnie zniechęciłeś. Opowiadasz, to część scenariusza jest wzięty z Księgi Henocha, bo to upadli aniołowie i prosili Matuzalema o wstawiennictwo. Także to jest taka mieszanina Biblii pewnie z Księgą Henocha. Albo tylko Księga Henocha. Nie wiem, ale nie obejrzę.
0: Ale to widzisz, a dla mnie to fajne. A Księga Henocha to apokryficzna, tak? Mocno?
1: Jest. To nie, ona nie jest w Biblii. Jest Księga Henocha, jest audiobook na YouTubie. Możesz sobie odsłuchać. Bo czytać się bardzo ciężko czyta. Ja na przykład nie mogłem przeczytać.
0: A jak ty podchodzisz do apokryfów ogólnie?
1: Nie podchodzę.
0: W ogóle?
1: Chyba raz czytałem i bardzo dawno.
0: A czemu ty wierzysz, jakby, że to, co zredagował w Nowym Testamencie cesarz Konstantyn i jego ludzie, co wybrał do kanonu, to co, on był natchnięty przez Boga i Bóg mu mówił to, a to nie, to wywal, to głupie, to sobie wymyślili.
1: Tak naprawdę te współczesne Biblie są oparte na King James Version. Był w średniowieczu był taki król w Anglii i też miał problem, która Biblia jest prawdziwa, która nie, która natchniona. I ten król po prostu zamknął w zamku tych wszystkich fachowców od Biblii, z denominacji, z różnych kościołów i powiedział im, jak dopóki nie ustalicie jednej wersji Biblii, to was nie wypuszczę. I tam dosyć długo oni tą wersję Biblii ustalali. Nie wiem, czy nie kilkanaście lat. Tam jest gdzieś historia na internetach, można sobie znaleźć, nie? I po tym okresie czasu ci wszyscy ludzie z różnych denominacji chrześcijańskiej ustalili tą wersję Biblii. I te wszystkie nasze współczesne są oparte właśnie na tej wersji.
0: Mm-hmm. Czyli, no bo często mówimy, przypominamy tego Konstantyna, ale zapominamy o takich, że ja w ogóle nie słyszałem o tym, co ty mówisz, o tym królu, który też chciał jakoś ujednolicić, stworzyć jakiś właśnie kanon, żeby nie było rozbieżności. A jeszcze słyszałem, że w kościele katolickim to były organizowane jakieś synody czy coś takiego i oni tam przeredagowywali sobie Biblię w jakichś okresach, że jednak to zmieniamy. No to straszny chaos się tworzy, komu tu wierzyć? A jeszcze tłumaczenia, jakieś nieścisłości wynikające z nieporozumień związanych z tłumaczeniami, bo to musi być, po prostu te języki są tak różne. Czasem jakieś słowa nie mają za bardzo swoich odpowiedników w innym języku. Też tak mogło trochę być i gubi się jakby może miejscami sens. Jak się połapać w tym wszystkim i gdzie tu znaleźć sens? Bo wiesz, no ciężko pewnie tobie, jako osobie myślącej, działać wbrew jakiemuś zdrowemu rozsądkowi, wbrew logice, nawet jeśli masz silną wiarę, nie? No to 1+1 nigdy się nie będzie równało 10, choćbyś nie wiem jak wierzył i ufał Bogu i tak dalej. Chociaż Bóg mógłby stworzyć rzeczywistość może jakoś, w której są inne prawa fizyki i tak dalej, bo dla niego to może być jak rysowanie na kartce. Jak ty sobie rysujesz coś na kartce, to możesz sobie dowolny świat stworzyć w głowie, jako pisarz, jako filmowiec, dowolnie sobie odjechać. On przebywa w innym wymiarze, w innym świecie. Stworzył te prawa, więc może je zmieniać, nie? Ale tylko teoretycznie, bo no, nie zrobi nam tu nagle świata, gdzie coś może jednocześnie istnieć i nie istnieć, że 2+2 nagle się równa 5, no bo to ten świat by nie działał, zepsuł, byłby zepsuty i absurdalny i byśmy zwariowali chyba od tego wszystkiego. Ja się gubię w tym wszystkim. Dlaczego mam wierzyć w to, co jakaś grupa ludzi, których król zamknął w loszku i kazał im coś przeredagować, ja mam zakładać, że Bóg natknął wtedy tych ludzi i powiedział im, co wybrać, tak?
1: Dlatego, że masz przekład, na przykład Septuagintę, to jest przekład z hebrajskiego na grecki Starego Testamentu 300 lat przed Jezusem i to się wszystko pokrywa. To jest to samo. Na przykład Biblia katolicka, czyli Biblia tysiąclecia, jest taka sama jak Biblia protestancka, czyli Biblia warszawska. Jest po prostu, tam w tej Biblii katolickiej jest tylko tych 7 ksiąg apokryficznych, które zostały dodane po synodzie w Trydenie.

0: molem książkowym siedzieć, porównywać, dłubać. Nie się tego nie chce. My jesteśmy po prostu wygrani, bo mamy cięższą Biblię.
1: No i niby u was to jest tak właśnie sola scriptura i przywiązujecie, znaczy staracie się Biblię dosyć dosłownie w sumie interpretować, tak? Nie wydziwiać z nią, tak?
0: Ale pierwsze 17 ksiąg Biblii to są księgi historyczne, czyli tak jak jest napisane, tak było. Dalej masz 5 poematów, później masz chyba znowu 17 ksiąg proroczych, czyli już musisz inaczej to odbierać. Te księgi prorocze odnoszą się do tych wcześniejszych ksiąg. Mówią o tych samych czasach. Mhm. Czyli to trzeba tak trochę podejść trochę do tej Biblii, przysiąść. No. Ale pierwsze 17 ksiąg to są księgi historyczne. Tak jak pisze, tak było. Nie kombinujesz.
1: A poza tym w sumie to chyba można, będąc chrześcijaninem, skupić się ogólnie na tym Jezusie, na jego postaci, na tym, jak ogólnie ta postać się zachowuje. No i każdy rozumie, jakiego by nie miał przykładu, jakiej by nie miał wersji, czy by brał pod uwagę to, czy tamto, to jest po prostu człowiek, który miał trochę więcej empatii, wyrozumiałości, nakłaniał do tego, żeby wybaczać, żeby dzielić się, żeby nie potępiać innych i żeby ufać temu Bogu w jego jakąś tam, w jego wyższy plan, że to jest jakby na samej górze i tak z grubsza to o to w tym chodzi chyba, nie?
0: Tak, ale pamiętaj, że to jest Pan Panów, Król Królów. Teraz już nie przyjdzie jako baranek, przyjdzie jako sędzia.
1: Sędzia Dredd.
0: No. Nie będzie wesoło.
1: Może, to musi mieć jakieś narzędzia, jakiś też ognisty miecz czy coś, no bo jak zaczną do niego strzelać czy coś, co on zrobi?
0: Tutaj wachlarz plag egipskich jest nieograniczony. Te wszystkie czasze, trąby, co są w Księgu Objawienia. To wszystko jest prawda. A dobra, to poczekaj. Mam jeszcze dla ciebie mięso mam, tylko muszę znaleźć. Opowiem o tronie szatana.
1: O, da, szatan.
0: Muszę otworzyć jakąś Biblię i przeczytam.
1: Może już objawienia. Czasze się wylewają właśnie teraz na nas, cholera jasna. Tyle tych różnych plag nas dotyka. Inflacja, stopy procentowe, kryzys energetyczny, wojna. Szykuje się niedobór towarów, reglamentacja, uzależnienia, choroby. Wszystko to w przeciągu paru lat.
0: Nie, to jeszcze nie to.
1: Małe Miki mówisz, tak?
0: To jeszcze nie to. Bo najpierw pojawi się antychryst.
1: No, czyli zdaniem wielu ktoś, kto będzie się podszywał trochę pod Jezusa, będzie niby to zbawiciel jakiś, może niektórzy go wezmą za Jezusa, który powrócił, a to będzie cwaniak, który będzie tu niby ludziom pomoże, może wynajdzie lek na jakieś choroby, a może, ja to tak, wiesz, podchodzę właśnie niedosłownie, że antychrystów może być wielu, ja uważam, że to może być cała grupa ludzi złych, podstępnych tak naprawdę, którzy pod pozorem czynienia dobra, wynajdowania leków na różne choroby, ale cała grupa, nie? A ty wierzysz, że jedna osoba konkretnie.
0: Dobrze, takim antychrystem mniejszym był Napoleon czy Hitler, nie? Ale ten jeden, ten główny, fejkowy, to będzie tak jak pisze w Biblii, nie? Ten taki, wiesz, dostanie po prostu moc od samego szatana.
1: Co ciekawe, w islamie też jest taki antychryst, nazywa się Dajjal i też ma być. Dokładnie jest tak opisywany jak w chrześcijaństwie.
0: Dobra, jestem gotowy, znalazłem.
1: To czytaj.
0: Księga Objawienia, rozdział 2, werset 12. A do anioła kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary. Nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity.

0: U was, tam, gdzie mieszka szatan. Tron szatana to jest taki ołtarz Zeusa. Takie dosyć duże to ustrojstwo jest. Tam są schody, można chodzić po tym. I on był w Pergamonie, to była Turcja. Turcja tam na południe od Izmiru w tej chwili. I tam było miasto Pergamon i tam była świątynia Zeusa i tam był ten ołtarz Zeusa. I Niemcy na początku XX wieku przenieśli ten ołtarz do Berlina. I teraz w Berlinie jest Muzeum Pergamońskie i tam ten ołtarz się znajduje, ołtarz Zeusa, czyli ten tron szatana. I zaraz potem wybuchła pierwsza wojna światowa, wybuchła druga wojna światowa. Hitler lubił sobie kombinować z tym tronem szatana. Tam jakieś tam te okultystyczne wszystkie jego sztuczki. To stamtąd pochodziło. I co ciekawe, w tej chwili ten tron szatana, czyli ten ołtarz, jest w remoncie i mają go oddać do użytku ponoć w przyszłym roku.
1: No cholera, i co? I ty myślisz, że może miał ten tron szatana wpływ na niektórych ludzi? Może Hitler na nim siadł i wstąpił w niego jakiś zły duch na przykład?
0: Świat duchowy istnieje i to świat duchowy decyduje to o tym, co się dzieje tutaj u nas na Ziemi. My mamy bardzo niewielki wpływ na to co się tutaj na Ziemi dzieje. Na przykład antysemityzm, który jest tak często pokazywany i ty antysemito, tu walczymy, my jesteśmy antysemitami, my nie jesteśmy. On nie ma podłoża społecznego ani jakiegoś tam ekonomicznego. On ma podłoże duchowe. Przyczyną antysemityzmu jest Mesjasz, jest Jezus, dlatego że on wyszedł z tego narodu. I to nigdy się nie kończy. Na przykład szatan będzie eksponował Żydów jako bankierów. Nie? Bankierzy to są ci źli i dyrektorem banku jest Żyd. I ten bank się nazywa Goldman Sachs, czy tam jakoś inaczej. O. I tak działa. Co? My to mamy to po prostu wkute w głowy od małego, że ten Żyd to jest taki zły albo coś takiego.
1: Możliwe, że zły duch działa też czasami, używa kościoła katolickiego jako narzędzia, no bo to z tego co wiem, to za sprawką kościoła Żydzi mieli zabronione wykonywanie różnych zawodów, no to się zajęli lichwą, która to lichwa przez wieki mogła ewoluować w taką właśnie banksterkę, nie? Na przykład, więc taki kościół mógł jakby się przyczynić do czegoś tutaj.
0: Pogromy Żydów były przeważnie robione w Wielkanoc, albo w Boże Narodzenie, albo w jakieś tam inne święta katolickie. No.
1: Albo jak tak. dżuma dziesiątkowała populację Europy, to też albo się biczowali, żeby jakoś się przypodobać Bogu, się niby biczowali ci biczownicy, albo mordowali Żydów jako winnych tej pladze.
0: Tak, no wszystkie te wyprawy krzyżowe, to wszystko, no. Bo Żydzi byli tak przyganiani, oni nie mieli prawa do kupna ziemi. Także musieli się zająć czymś. No, handlem musieli się zająć, nie? No, jak nie miałeś prawa do kupna ziemi, no to nie mogłeś być rolnikiem.
1: A czasem z kolei byłeś uprzywilejowany, będąc Żydem, co mogło też nastawiać innych negatywnie, no bo jak Żydzi byli zwolnieni z obowiązku, żeby iść na wojnę, albo dostawali jakieś przywileje prowadząc gospody, że są jakoś tam uprzywilejowani, to innym skakał gul i mogli mieć wkurw, tak brzydko mówiąc.
0: Nie, Żydzi prawdą jest, że mają smykałkę do interesów. No.
1: No, jak no szatan i... sam. Szatan też bardzo taki, myślę, że pieniężny, inteligentny.
0: No mają. No mają też po prostu też się tak trochę wystawiają na strzała, nie? No ale no to jeden tak, drugi tak, no co zrobić, nie? W każdym razie diabeł ekstra specjalnie nienawidzi Żydów.
1: Tak? Tak. O, to pierwsze słyszę. to ciekawe.
0: I jeszcze to się nie skończyło, nie? To przecież cały ten Armagedon, ten wielki ucisk z Księdza Objawienia, to dotyczy narodu żydowskiego. 2/3 Izraelitów zginie. 1/3 się tylko nawróci.
1: No już bardzo duży odsetek zginął ich podczas II wojny światowej i podczas różnych może innych pogromów, mordowania tych Żydów, bo często się ich obwiniało, no z racji tego, że byli takimi trochę nieasymilującymi się odludkami, że zachowywali swoje zwyczaje i tak dalej, no to ludzi to denerwowało i traktowali ich jako takich odmieńców, na których można zwalić wszystko, bo też mało kto się wstawi za nimi. Prędzej ludzie z tobą pobiegną właśnie palić, robić jakąś kryształową noc i tak dalej. Więc chłopcy do bicia, tacy można by w cudzysłowie powiedzieć.
0: W Księdze Powtórzonego Prawa Żydzi ustanowili przymierze z Bogiem i tego przymierza nie dotrzymali, a w tym przymierzu Bóg powiedział, że jeśli nie dotrzymacie tego przymierza, to wydam was na takie wszystkie holokausty, te pastwy, na przeganianie, tam wszystko jest opisane. To wszystko, co tam jest w tej Księdze Powtórzonego Prawa, Żydom się przytrafiło. Tylko dlatego, że nie dotrzymali przymierza z Bogiem, albo aż dlatego.
1: Bo to jakby taki naród, nacja stworzona jako przykład, jako takie coś, co się ogniskuje Bożego w nich. Jakby i Bóg się nimi posługuje jako narzędzie, tak? Dobrze to rozkminiam?
0: Tak, oni mieli rozsławić Boga po całym świecie. To była ich zadania. To, co ja robię teraz, nie? Ewangelizuję ludzi, nie? To mieli robić Żydzi. Oni, każdy człowiek z innej nacji mógł zostać Żydem. Mógł po prostu przestrzegać prawa mojżeszowego, obrzezać się i on był Żydem. Bez względu na kolor skóry czy tam czegokolwiek. Tak samo jak wychodzili z Egiptu, to nie wyszli sami Żydzi. Wyszły też inne nacje, inne narody.
1: Okej, dziękuję ci pięknie, Adamie, za ciekawą rozmowę, za też informacje fajne tutaj.
0: No, ja również dziękuję. I co? Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Szczęść Boże, Adamie.
0: No, dzięki, cześć.
1: A nie powiedział mi Bóg zapłać, widzicie jaki? A jedna firma marketingowa jakaś szukała sobie pracowników do działu reklamy, PR i napisali, że szukają magika jakiegoś od social media, content, coś tam. Ja nie lubię tych nazw takich. I wkleili żarcik taki zrobili, że jako ilustrację dali foto jakieś stokowe. Gośćce siedzi tutaj przy komputerku i wkleili głowę magika. No, tego magika, rapera, który popełnił samobójstwo, skacząc z 9 piętra zaraz po wydaniu kultowej płyty Kinematografia, wyskoczył z okna, po prostu miał jakieś problemy duże. Mówi się, że z wojskiem problemy były, że strasznie nie chciał do wojska iść, że rodzinne jakieś sprawy, związek i tak dalej, nie wytrzymał. No, jeśli zażywał dużo różnych substancji, dzisiaj audycja o uzależnieniach trochę też, no to potrafi człowieka w taki stan wpędzić bardzo niestabilny. No i posłużyli się jego wizerunkiem, wywołało to wściekłość u internautów i ja to rozumiem jakby, bo to strasznie takie podłe, liche wklejać sobie zdjęcie jakiegoś zmarłego, znanej osoby i sobie żarcik z tego robić i szukamy magika od social media, nie? Poleciały gromy na tych ludzi, zanim jeszcze w ogóle przeprosili, to opublikowali inny post i zapytali tam... takie pytanie zadali na swoich social mediach, co sprawia, że pracownik odchodzi z firmy. jakieś takie z dupy pytanie, bardzo ich interesowało i internauci się przypomnieli i napisali, że na przykład co sprawia. No może to, może posiadanie takiego działu marketingu i PR, albo ktoś napisał, niech pomyślę, może głupkowate reklamy gówno firm, które dla poklasku pseudokreatywności głupiej Julki z HR czy innego Oskarka albo siostrzeńca prezesa bezprawnie wykorzystuje się, tak nieskładnie trochę, czyjś wizerunek i nabija się z osoby, która popełniła samobójstwo, w nawiasie magik. Jakbym pracował w firmie, która organizuje takie durne kampanie, to bym się ze wstydu spalił jako pracownik, a następnego dnia rzucił papierem w imię zasad. Tak, takie komentarze. No potem przeprosiny standardowo i to są takie charakterystyczne przeprosiny, które mnie zawsze i śmieszą i denerwują, bo to jest takie przepraszanie z podkreśleniem, jaki to jestem zajebisty. Przepraszamy was za wczorajsze opublikowanie mema ze zdjęciem magika z paktofoniki. Wiecie, że nasze poczucie humoru bywa cięte i odważne, tak? Ale wczoraj najzwyczajniej w świecie przekroczyliśmy granicę dobrego smaku. Miało być śmiesznie, wyszło żenująco. Przepraszamy rodzinę, fanów, rapera i wszystkich tam bla, bla, bla, których uraził ten post. Dobrze, na koniec ja bym napisał inaczej trochę. Jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszamy. To tak bardzo często nasi politycy przepraszają, że jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, bo to dziwne, że ktoś się poczuł urażony, nie? Ale jak już ktoś jest nadwrażliwy... Jeszcze inaczej bym napisał. Jeśli ktoś jest delikutaśny i jest histerykiem i nie ma poczucia humoru i go uraziło moje cięte i doskonałe poczucie humoru, z którego jestem dumny, to przepraszam. Tak bym przeprosił, nie? No, tak więc kij im w nery. No... Starają się teraz coś wymyślić kreatywnego. Kiedyś było popularne pisanie wszystko na jedno kopyto. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pracownika do dynamicznie rozwijającej się firmy z perspektywami, prawda? W związku z dynamicznym rozwojem. Będąc młodą lekarką, zadzwonił do mnie raz słuchacz w stanie lepszej wiadomości. Daj pauzę, bo muszę pranie powiesić. A to proszę sobie zorganizować jakiegoś smartfona do słuchania ze słuchaweczkami czy coś i wtedy można jednocześnie wieszać pranie i słuchać nocnego radia. Pan Bóg pisze, będzie donos na szatana za nielubienie Żydów, to stwierdzenie. No, Adam, tak, ja nigdy nie słyszałem o tym, że szatan nie lubi Żydów. No, ale Adam tak twierdzi. Sieć cicho, miłośniku, akwarel. Ale co to, to jakieś nawiązanie do wielkiego akwarelisty? A zawsze lubiłem akwarele. Zawsze lubiłem akwarele i tu bez podtekstów, bo po prostu dobrze mi to szło, tak? Gdzieś tam miałem wyczucie do akwareli. Akwarela jest niesamowita, bo akwarela wymusza pewną taką subtelność i delikatność i panowanie świetne nad pędzlem, bo tam już się maźnie i już tego nie zamalujesz, ani tego nie wygumkujesz, ani nic, nie? Jak rysujesz ołówkiem, węglem, zawsze możesz sobie gumkę chlebową, to pamiętam, mieliśmy takie gumki chlebowe, to były takie gumki trochę lepsze, które można było sobie ulepić w jakiś kształt i nimi tam wymazać coś. W malarstwie olejnym możesz zamalować coś. Akryl, z akrylem trochę ciężej. No to jest ogólnie farba wodna, nie? Akryl i tutaj to już ciężej troszkę zamalować, ale też można. To jest w ogóle dobra farba. Bardzo ciekawe są techniki malarskie akrylem. To tak nie śmierdzi też strasznie jak farba olejna. Jeszcze trzeba dodawać albo olej, albo terpentynę, żeby ją rozcieńczać. Zawsze mnie to trochę męczyło, ten smrodek. No, a akryl jest fajny i używa się bardzo dużo różnych technik. Raz malujesz grzebieniem, raz suchym pędzlem, raz coś odciskasz, potem taki wacik do czyszczenia uszu sobie bierzesz i robisz gwiazdy nim, nie? Jest dużo fajnych tutoriali na internecie, jakbyście się chcieli nauczyć, jak fajnie malować akwarelą. I to nie trzeba jakiegoś talentu mieć, trzeba bardziej się liczy poznanie tych różnych technik i pewna taka. Pewien sposób patrzenia na płótno, na to, jakim narzędziem jest farba, wyuczenie się po prostu pewnych rzeczy. To może być dla Was ciekawe doświadczenie, takie pomalowanie sobie. Zenon pisze: potwierdzam, akrylem mieszkanie pomalowałem, jest super. No, farba akrylowa jest dosyć wytrzymała też, to też ma znaczenie. To nie jest jakaś plakatówka, czy wiecie, to plakatówki to są dla dzieci, tak kredki świecowe, nie malujcie czymś takim nigdy. Czy tempera nawet, to też akryl to jest dobra farba. Akryl, farba olejna, pastele, węgiel, ołówek, takie rzeczy lubię. Kirałeś terpentynę? No nie miałem przyjemności. A to co, jak się wącha terpentynę, to myślisz, że, ja nie wiem, są, co, możesz się wprowadzić w stan lepszej wiadomości, jak major Suchodolski po wąchaniu terpentyny? No, jak jesteśmy przy uzależnieniach, to właśnie w tej mojej szkole plastycznej, już kiedyś o tym opowiadałem, było dużo osób, które miały problemy. Bywali nawet wykładowcy, którzy dostali jakby taką drugą szansę, że to miała być trochę dla nich terapia, bycie wykładowcą, opowiadanie tym młodym ludziom o typografii, o malarstwie, o kompozycji. I okazywało się, że ciężko z tym, że po prostu w którymś momencie coś w nich tam pękało i wracali do nałogu i byli przez dyrektora jakby odsuwani od prowadzenia zajęć. Dyrektor był chrześcijaninem, jak już mówiłem, i miał taką misję też, żeby ratować tych biednych ludzi. Pan Mariusz Budzyński. Czy jest pytanie do Zenona, czy kapało mu z pędzla? No właśnie. Ja polecam farby lateksowe z kolei. To nie słyszałem o farbach lateksowych. Beckersa i Magnata. To jakieś dobre marki, rozumiem. No ja Talensa zawsze polecam. Talens to jest ta marka, która zawsze mi gdzieś tam towarzyszyła. Mój ojciec też plastyk zawsze wybierał tą markę jako taką bardzo dobrą, drogą, dobrej jakości produkty. Potwierdzam. Zawsze te Talensy to po prostu czuło się, że to jest jakość. Ale przypuszczam, że teraz bardzo drogie są. Mam pędzel, nie kapek, pisze Zenon. Czyli nie kapie mu z pędzla.

wyciekł raport dotyczący stanu gospodarki w Rosji. Dotarła do niego agencja Bloomberga. No i że w Rosji, no to wielka, wielka niespodzianka i zaskoczenie, że jest o wiele gorzej niż władza to przekazuje w mediach i w ogóle w oficjalnych komunikatach, nie? Putin się przechwala, że on teraz jakby ma taką strategię, że będzie niwelował wszelkie przeszkody, zwalczał wszystkie przeszkody do tego, żeby Rosja była wielka i samowystarczalna i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj wyszedł taki raport, z którego wynika, że grozi długa i głęboka recesja, załamanie eksportu i też drenaż mózgów. No bo, no tak, to naturalne. Też można się tego spodziewać. Też nie wiem, czy tak do końca warto ufać i brać za dobrą monetę wszystkie te negatywne i sceptyczne różne prognozy co do Rosji, no bo wiadomo, że to będzie też w pewnym stopniu zakłamane, wynikające z pewnej mody i z pewnej niechęci do Rosji, jaka w ludziach jest, że teraz po prostu huzia na juzia, nie? A u nas stopy procentowe znów idą w górę, tym razem o 25 punktów bazowych. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, chyba dużo, co? No tragedia, tragedia. A Gazprom straszy Europę epoką lotowcową. No, to jest ich sposób właśnie działania. Straszyć, grozić, zakręcać kurek. No, pięknie, pięknie. Widzę, że wszyscy piszą o tych stopach procentowych na portalach, więc jest to chyba dosyć ważna wiadomość. Not cool, not cool. Co tu jeszcze mi się w oczy rzuciło? O, to jest ciekawe. W Iranie skazano dwie aktywistki LGBT na karę śmierci. Oficjalnym powodem jest promowanie homoseksualności. Ale też potem, no wiecie, tam to taki sąd, nie? Sąd sobie gdzieś tam stwierdził, że chodzi też o handel ludźmi. Tak, na pewno. Jakaś pani w kolorowych okularkach, tutaj jakaś lesbijka to handlowała ludźmi, na pewno. Tak, ja im wierzę. No, strasznie się musi żyć w takim Iranie ludziom, ogólnie, którzy trochę odbiegają od pewnego szablonu, nie wiem, nie chodzą w czarnej burce, chuście, nie siedzą w cichości, nie słuchają się i tak dalej, to... Jak masz kredyt, to siądź i płacz, pisze Grzegorz. Coś mi tam jeszcze zostało do spłacenia, tylko że ja mam taki kredyt konsumpcyjny. Powiedzcie, bo nawet tak nie zauważam tego do końca, czy te wyższe stopy procentowe to rzutują na wszystkie kredyty, czy tylko na kredyty hipoteczne? Czy jeśli bierzesz po prostu kredyt konsumpcyjny, no pożyczkę zwykłą, to czy to też wzrasta? To chętnie bym się dowiedział, bo coś tam jeszcze mam do spłacenia trochę. Także skazywanie na śmierć z takiego powodu, że ktoś promuje homoseksualizm, to bardzo u nas też popularne takie określenie tych ludzi, nie, z tych kręgów, że oni promują homoseksualizm, tak jakby to tak jakby oswajanie ludzi z jakimś tematem i staranie się, aby doprowadzić do sytuacji, w której to nie będzie ludzi jakoś szokowało, denerwowało, nie będzie agresji wielkiej z tego powodu, to jest promocja. Można, no, jak można nazwać coś na różne sposoby. Wszystkie o zmiennym oprocentowaniu, pisze Van Dust.

0: a z Telewizji Polskiej został zwolniony z funkcji dyrektora tejże telewizji publicznej, Jacek Kurski. No już od paru dni temat popularny. No, ale jednocześnie wróciła żona Kurskiego do telewizji. No, mówi się, że Kaczor po prostu... coś mu tam się nie spodobało u tego Kurskiego. Jednocześnie no, strzela sobie w stopę, bo PiS w dużej mierze zawdzięcza swoje nie najgorsze wskaźniki poparcia właśnie tej chamskiej propagandzie z TVP. Można powiedzieć, że Kurski zostanie zapamiętany jako ktoś, kto zdewastował telewizję, odsunął, całkowicie zdezintegrował, zepsuł, rozwalił coś, co można by nazwać misją telewizji publicznej, czyli takim działaniem, które niekoniecznie nastawione jest na zysk, na schlebianie tanim gustom, na zadowolenie wszystkich fanów disco polo i tak dalej. Telenowele i disco polo, to jest coś na pewno, co zapamiętamy z rządów Jacka Kurskiego. Wybrali jakiegoś tymczasowego typka, który wcześniej dyrektorował gdzieś w jakimś TVP Info i tak dalej. No, strasznie dużo te różne pisiory się podorabiały na różnych fuchach, które podostawały. Kaczyński ma kilka strategii, które mu się cały czas sprawdzają. Dziel i rządź, to jedna, a dwa, że buduj wokół siebie armię przydupasów uzależnionych od siebie, żeby pamiętali, od kogo dostali i nie gryźli ręki, która ich karmie. Odświeżył antenę.
1: 20 zł.
0: O, jak miło.
1: 0,25 to nie tak źle, jakby mogło być. U nas rata hipoteczna już prawie 5K. Masakra.
0: Rata hipoteczna 5K. 5 tysięcy u Sferdziego i domyślam się jego partnerki, tak? Razem płacicie sobie za mieszkanko jakieś raty. 5 tysięcy. No, a było pewnie na początku coś 2000 czy 2,5, nie? Wzrosło dwukrotnie po prostu. Bo tak się mówi, że wzrosło. No, są wśród nas i tacy, którzy się zdecydowali na stałą stopę procentową właśnie, szczęściarze. No, to dobrze, trzeba się cieszyć, że komuś tam trzeba się wyzbyć tej zawiści takiej właśnie naszej polaczkowatej, że czujemy taki dyskomfort i niechęć, że komuś się udało, nie? A ja właśnie się cieszę, że komuś się udało i dobrze, no. Przynajmniej komuś tam się udało. No 5 tysięcy, wow. No to już, kurczę, no nie fajna sytuacja, bo już trzeba ciężko pracować. Wszędzie o tych stopach procentowych widzę. Kasia Szczuka, Putin, prowokacja Zachodu, mocne słowa Erdogana. No, tego się trochę obawiam, że jak mówi się, że czas leczy rany, ale czas też rozmywa po prostu wszystko. Czas rozmywa wszystko. Popatrzcie, ile rzeczy strasznych, czy takich bardzo odznaczających się w historii naszej ludzkości zostało zapomnianych. Wielu różnych zdobywców czy przywódców, jak Napoleon czy Aleksander Wielki, których można by po prostu określić jako tacy, którzy napadali, mordowali i podbijali, to dzisiaj się ich opisuje jako wielkich wodzów na przykład. Nie, nie pamiętamy, jest taki straszny sceptycyzm, niechęć do szczepionek, a zapominamy, ile razy nam to ratowało dupę i nie imaginujemy sobie za bardzo, gdzie byśmy mogli być, gdyby nie wynaleziono czegoś takiego jak szczepionki. Wiecie, o co chodzi? I boję się też tego, że coraz więcej krajów będzie przechodziło na stronę Rosji, bo tak spowszednieje im ta wojna, Ukraina, Rosja, i zaczną myśleć, i czas rozmyje to wszystko, i zaczną sobie myśleć po prostu o swoich jakichś tam interesach chwilowych.

Na Epic Megastore możecie sobie za darmo Tomb Raidera ściągnąć. Fajna gierka, no, przygody Lary Croft, kultowa gra. W nowej odsłonie, nie jakiejś tam archaicznej, starej, tylko takiej unowocześnionej już, fajnej. Także taką gierkę możecie sobie za frajer instalnąć. Czytam tutaj pierwszy i ostatni duży dodatek do Cyberpunka 2077. No, gra ktoś jeszcze w tego Cyberpunka? Naprawili go, da się w to grać. Podobno tak, podobno załatali, co się dało, zoptymalizowali i lepiej to wszystko funkcjonuje. Choć nadal jakoś się nie palę, żeby w to pograć. Kiedyś był taki pęd, taka chęć, żeby tu grać w to wszystko, co tam się ukazuje, bardziej spektakularnego, a teraz mi się zwyczajnie nie chce. Zenon mi chciał w prezencie teraz dać kod do bardzo fajnej gry, na który kiedyś bym się rzucił, a teraz tak właściwie mi się nie chce i mówię, może komuś innemu, może ktoś się bardziej ucieszy z tego, bo tak co będę brał, jak niespecjalnie mi się chce grać w gry, nie? Mam parę prostych gierek, które sobie uruchamiam na chwilę, żeby sobie poskakać, pobiegać i już. Teraz na moment wróciłem do Dying Lighta pierwszej części. To jest jednak dobra gra. Jednak te zombiaki i parkour i to skakanie po dachach. Dużo możliwości. Można takiego zombiaka na przykład kopnąć w głowę i on se spada z dużej wysokości i zabijamy zombiaka na śmierć. Bo po prostu się rozwala, nie? Coś tam mu się kark skręca. Można na różne sposoby tu kombinować, różne strategie sobie planować. Dobre rzeczy. No, boję się tej zimy, kurczę, bo już teraz jakby nasze zapasy na zimę, już Polska zaczęła zapasy węgla zużywać. Nie wróży to najlepiej. A z takim rządem, też takim kłamliwym, który sieje populizm, będzie nas uspokajał, zwalał winę na innych. No ogólnie, kurczę, wojna, pandemia spadły temu PiS-owi z nieba troszeczkę, bo można zwalić winę, nie? Że inflacja przez Putina, a wysokie stopy przez wojnę i tak dalej. A PiS jak zwykle kryształowy i bez żadnych wad. I tam się nikt nie uderzy w piersi, za nic nie przeprosi, do niczego się nie przyzna. No taka to jest partia. I ja się boję rządów takich ludzi. Oni są jeszcze jedną nogą w PRL-u i w ten sposób sprawują władzę właśnie. Kłamiąc, dzieląc, judząc, zwalając winę. Za PRL-u się zwalało winę na spekulantów, że to, że towarów nie ma w sklepach, to wszystko wina spekulantów. I już. I proszę się nas nie czepiać, nie? Nie ma nic w sklepach, bo spekulanci wykupili. Co poniekąd było czasem trochę prawdą, ale to jest naturalne zjawisko, że jak jest deficyt, jak są braki, jak jest gospodarka niedoboru, to znajdą się tacy, którzy gdzieś tam pójdą do sklepu, wykupią wszystko, co jest i potem będą to chcieli troszkę drożej sprzedać. No to rynek w naturalny sposób tak działa, nie?

Tak więc takie ciężkie czasy. Adam, protestant, twierdził, że to, co się teraz dzieje, to małe miki, to w porównaniu do tego, co jeszcze nadejdzie, to ja dziękuję, to jak takie czasy mają jeszcze dużo gorsze nadejść, to cholera, czy to się można zastanowić, czy to warto jeszcze żyć w ogóle w takich czasach, a może się zabić po prostu. To ja oczywiście do niczego nie namawiam i żyjcie jak najdłużej, ale nie wiem, czy sam bym chciał. No, tu też czytam sobie o kolejnych wyrokach za wykorzystywanie seksualne dzieci, ministrantów. Ksiądz skazany i znowu dostał wyrok właściwie mniejszy niż ja dostałem, bo ja dostałem 2,5 roku za posiadanie trawki, a on dostał 2 lata. W zawieszeniu na 5 lat. Ksiądz Bogumił K. Teraz już chyba były ksiądz, chociaż może go przenieśli do innej parafii. Wiecie, ile księdza Jankowskiego przenosili po parafiach różnych? Wszyscy wiedzieli, co on robi, że nocują u niego młodzi chłopcy w jego sypialni, że zaprasza jakieś tam dzieciaki do podawania winka, że jest zboczeńcem wstrętnym. Wszyscy o tym wiedzieli. Potem, jak to po wielu, wielu latach po jego śmierci wyszło na jaw, to Wałęsa coś tam było. Może coś tam było, ale ja nie patrzyłem, bo ja musiałem Polskę ratować. Ja wtedy mówiłem, o, coś może jest, ale może też nie jest. Ale ja, panie, musiałem wtedy walczyć. No i co? I każdy się wymiguje, nie? A prawda jest taka, że to taki Jimmy Savile trochę i to nawet jeszcze gorsze, bo po prostu Jankowski był dziany. On jakby przywłaszczył sobie pieniądze, które ludzie wysyłali z zagranicy, Polonia i inni, na Solidarność, tam, bo został kapelanem Solidarności. I jakby zgarniał wszystkie te pieniądze, do jego kufra szły i on tak rozdzielał. Temu kupił czekoladę, temu jakieś futro, temu coś jeszcze, temu postawił dobry alkohol i tak przekupywał wszystkich ludzi i dlatego nikt nic nie pisnął, a wszyscy wiedzieli, nie? I on był, jak czytałem, to on był wiele, wiele razy przenoszony na różne parafie inne i pytanie, dlaczego był przenoszony na inne parafie? Właśnie dlatego, że dopuszczał się takich bezeceństw. I to, że w końcu go uczynili kapelanem Solidarności, to miała być dla niego taka szansa i to, żeby on się zajął tą Solidarnością, a mniej się zajął wdziękami młodych chłopców, tak? No, też to nic nie dało. Ja myślę, że księdza Jankowskiego spokojnie można nazwać naszym polskim Jimmym Savilem. Po prostu skala okropności, których się dopuścił, jego podły charakter, to był po prostu prymityw. Prymityw. Jak go zaczepiali jacyś dziennikarze i pytali o coś tam, to on się zachowywał jak takie chamidło i mówi coś tam, możecie mi fiuta mnie złapać. Co, kurwa? To był po prostu prymityw. Ale kochał przepych, ubierał się w mundury jakieś, kochał piękne kryształy, złote klameczki. To, kurwa, i zwykli ludzie musieli ten pomnik jego zasrany obalić, bo nikt inny by tego nie zrobił. Zwykli ludzie musieli przyjechać jakimś traktorem czy czymś i po prostu wywrócić ten pomnik. Teraz leży gdzieś schowany i Kościół pewnie bardzo ubolewa, że tak wybitna postać, to dewastacja, akt wandalizmu to na pewno jest, tak? Więc Kościół nie ma za grosz wstydu, za grosz honoru, czegoś takiego i nigdy nie będzie miał, bo nie wiem, jak macie takie zgniłe jabłko, to nie ma co tam z niego odkrawać coś. Tego jabłka się po prostu nie je. Jak spleśniałe jest, zgniłe, to już jest do wyrzucenia. To właśnie przestrzegają przed tym, żeby se odkroję i se zjem. Właśnie nie odkrawaj i nie jedz, bo się zatrujesz, tak czy owak, nawet jak ta część jedna wygląda na zdrową. I Kościół jest takim przegniłym, pełnym robaków jabłkiem i co, wyłuskiwać te robaczki, zastanawiać się nad tym jabłkiem, ale połowa jest dobra, no. Tak, tak jak pisze Zenon, półnadzy chłopcy przynosili winko. Tak czytałem, że półnadzy chłopcy, jak coś tam bez koszulek, przynosili winko na imprezach, gdzie on zapraszał innych ludzi i siadali mu na kolankach. On jakby
jak każdy psychopata, próbował oswoić innych ze swoim zwyrolstwem. To znaczy u psycholi, u różnych, nie wiem, seryjnych morderców, psychopatów, socjopatów, to bardzo często pojawia się takie zjawisko, że oni próbują jakby zarazić swoimi upodobaniami, na przykład nakłonić, zmusić w jakiś sposób, żeby ofiara wykonała tą samą czynność, czy zjadła ludzkie mięso, jak trafisz na kanibala, czy żebyś ty kogoś zabił też, żebyś poczuł, jakie to fajne jest, bo to jest, on wtedy się jakoś lepiej czuje, nie wiem, czuje, że ma kompanów swoich, że nie jest w tym swoim procederze sam, nie? Myślę, że z Jankowskim też mogło tak być i dlatego tak oswajał ludzi z tym klimatem zboczonym, nie? Bo on się nie krył nawet specjalnie. On wszyscy wiedzieli, że u niego dzieci nocują w jego sypialni, że jako kelnerzy przynoszą winko, jacyś półnadzy ministranci, jakby to było oczywiste. Dzieci na jednej, jak był na parafii jednej, z której potem został oczywiście wywalony, to do tego stopnia wszyscy wiedzieli, że dzieci, które się bawiły na trzepaku, jak szedł Jankowski, to miały takie zawołanie, że o, Jankowski idzie w dyla i te dzieci zwiewały, nie? Skoro to było, powszechna była wiedza po prostu, wszyscy to wiedzieli, nawet dzieci bawiące się na trzepaku krzyczały sobie, Jankowski idzie, spierdalamy, nie? Wszyscy wiedzieli, ale nikt paluszkiem nie kiwnął, bo to był bursztynowy prałat, bo on prezenty wszystkim rozdawał, bo wszyscy czerpali z tego. Okropna rzecz, okropne. To jest ciemna karta historii nasza, jedna z ciemniejszych, wydaje mi się. I wstyd, wstyd po prostu.

0: Uważam w ogóle, że ludzi, którzy już są w bardzo podeszłym wieku, powinno się odsuwać od pewnych stanowisk. I to się tyczy polityków, księży, policjantów, może w mediach też. Teraz są kontrowersje związane z Jarosławem, bo Jarosław jakby popełnia pomyłkę, gafę za gafą, pomyłkę za pomyłką. Wszystko mu się myli. Mówi się, że jest totalnie odrealniony. I wygląda na to, że on ma zwyczajną demencję starczą po prostu. Demencję. Odpłynął już. Mylą mu się różne rzeczy. Czy można... Pewnie. Bardzo będzie miło. Dzwoń. Ja jeszcze siedzę. Dostałem dzisiaj tutaj parę donejcików, więc nawet nie śmiem tutaj znikać. Jeszcze posiedzę trochę. Na wypadek, gdyby ktoś chciał sobie posłuchać. O czym to ja mówiłem? Aha, no właśnie, ta demencja. I to jest jedna z ważniejszych osób w państwie, ponieważ to jest lider partii rządzącej, która zawłaszczyła sobie wszelkie instytucje państwowe, spółki, media, wszystko. A on tym wszystkim kieruje, bo to jest taka partia wodzowska, wszyscy go słuchają, ma bardzo duży wpływ na ludzi, zwalnia ludzi, wywala z tej partii, przyjmuje nowych, rozdziela prezenty i tak dalej, różne, nie, stanowiska. I pisiory se pozarabiały tak średnio po 6 milionów. Taki standardowy pisior, niczym się nie wyróżniający, jakiś pan Henio z Pcimia Dolnego, no, albo wójt z Pcimia, nie, Obajtek. No, tacy właśnie panowie, różni to tak średnio po 6 baniek, po 5, po 4, jak już jak jest jakiś taki pisior mało zdolny, ma już w ogóle nic sobą nie reprezentuje, to 4 bańki. Podorabiali się, uwłaszczają się na państwie polskim i to jest złodziejstwo zwykłe, bo jakby nie patrzeć, czy ktoś jest tutaj za wolnym rynkiem, czy za gospodarką centralnie sterowaną, czy czymkolwiek.
1: Wstyd. 50 zł.
0: To jest jednak nasze
1: co
0: wspólne.
1: Na radyjko nic nie wpłacić, co łaska, ale nie mniej niż 50 zł miesięcznie.
0: Witam Zenona, cześć Zenonie.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść traktorze, ja przepraszam, tylko podziękuję, bo tu akurat zadzwoniłeś i chyba pieniężny jesteś, jak amulet działasz, bo aż 5 dych dostałem i ktoś napisał wstyd, to na radyjko nic nie wpłacać, co łaska, ale nie mniej niż 50 zł miesięcznie. Tak księżowsko troszeczkę, co łaska, ale nie mniej. Dzięki wstydzie. No.
2: Wysłałem, jestem pieniężny, jak ja dzwonię, to faktycznie jestem do ciebie doznajty, szczególnie jak się kłócimy. Rzuciłem ci zdjęcie na czata tutaj naszego. Rzuć, jakbyś mógł na screena i zgadujemy. Kto wie już z Discorda PM, to siedzi cicho, a reszta nie zgaduje. Co to za pani?
0: Co to za pani?
2: To tak trochę w temacie. Okay.
0: To sekundka. Już tutaj wklejamy. Dostosuj do ekranu. Kurczę, gdybym mógł coś zmienić w OBS-ie, to zrobiłbym takiego OBS-a Lite, który miałby uproszczone to takie, wiesz, dopasowywanie do ekranu, wrzucanie zdjęć, żeby no. To by fajne było, nie? Żeby nie trzeba było tyle gmerać.
2: A tak to w rzeczy samej trzeba gmerać, nie?
0: I już jest na ekranie pani. Pani trzyma tutaj jakieś mleko w butelce. Kurczę,
2: znaczy, no... Poznajecie, drogie nocniki, znajomo. Co to za pani? Czy ty poznajesz?
0: Wiesz co, twarz znajoma i przysiągłbym, że kojarzę tą panią,
2: a,
0: bo
2: ma
0: charakterystyczną ma urodę. Kurczę.
2: Ale nie widzę, żeby była na tym, że nie widzę, żeby była rzucona na streama. Dobra, okej.
0: Okay. Jest. Kurczę, no.
2: Zgaduj.
0: To przez ten alkoholizm mam dziury w głowie, ale bardzo charakterystyczna twarz. Może jakaś podpowiedź?
2: Dziewczyna Bonda?
0: Serio?
2: Serio?
0: Ja bym nie wybrał tej pani. No wiesz, mówi się, że nie ma brzydkich kobiet, ale... Na partnerkę Bonda to takie piękności się wybiera, a to nie jest jakaś wielka piękność ta pani, no taką mam mordkę.
2: Nie jest, tak?
0: A twoim zdaniem...
2: To ja może tak troszeczkę jeszcze przedłużę. Otóż Robiłem dzisiaj pasztet. Pierwszy raz w życiu. Przepraszam, bo tak chara, bo jestem chory. Dlatego też nie zadzwoniłem ostatnio, przepraszam. Robiłem pasztet, dlatego też takie zdjęcie poglądowe tutaj, żeby było, nie? I pasztet wyszedł fenomenalny, muszę ci powiedzieć. Wątróbki kurczęce, mięso było z rosołu. To już taka kuchnia, wiesz, rodem z PRL-u, że mięso z rosołu się do czegoś używa, bo taki był okres w Polsce, że to się wyrzucało. Do dzisiaj pewnie się tacy bogole znajdą, że wyrzucają. No i ten, no i wiesz, to z kurczaka, z indyczka troszeczkę tylko, pod gardle, bo słyszałem, że pod gardle jest lepsze niż boczek, jak robisz pasztet. Tam dwa jajka wchodziły, jedno z, tam z ubitą pianą, marcheweczka, pietruszeczka, troszeczkę tam dałem zmielonej tej ziela angielskiego. No powiem ci, że trochę tego jest pitolenia, bo to trzeba dwa razy przemielić, ale no wychodzi wcale nie tak drogo i jest tego masa. Ja nie wiem, jak to zjem, na szczęście podobno pasztety się bardzo dobrze mrożą. Na pewno trochę pójdzie do teściów. Na robionym chlebku swoim, z robionej pasztecik przed chwilą jadłem i muszę powiedzieć, no nie da się w sklepie czegoś równie dobrego kupić.
0: O man, o man. No domyślam się, że taki domowy, prawdziwy pasztet bez żadnych tam spulchniaczy, ulepszaczy i poszerzaczy, to musi być fenomenalna rzecz. No i jeszcze na własnym chlebku, lekko może jeszcze ciepławym, no to gratuluję fajnej uczty. No, pasztet zajęty.
2: Tak, wiesz, testowo, nie? Było. Dobra, to teraz, że ten, co do tego pasztetu drugiego, którego mamy na tym, na
0: Przepraszam, czy ona w plebanii przypadkiem, by mi się skojarzyło z aktorką z plebanii?
2: Nie, to jest międzynarodowa supergwiazda, teraz najbardziej rozchwytywana aktorka w zasadzie.
0: No wiesz, no taką mordkę śmieszną, a może napuchła, może ją ząb boli. Tak,
2: taką pyzatą, taką wiejską trochę, nie?
0: No bardzo wiejską, powiedziałbym.
2: Ja pamiętam, jak ten, jak się zaczęła faza na spalanie się na Ana de Armas, nie? Ja tak patrzę na nią, mówię, hola, hola, tu coś nie gra. Ta pani ma makijażem zrobioną twarz i jest tylko w konkretnych ujęciach pokazywana. Bo w takich krótkich ujęciach, jak na nią popatrzysz, to widzisz, że to jest taka pyzata, niezbyt urodziwa dziewczynka. I to jest właśnie ta pani.
0: Ale czy ty nie jesteś seksistą trochę? Bo na przykład czemu się
2: nie... Nie jestem seksistą z prostej przyczyny. Ta pani zarabia na wyglądzie, więc z racji tego wygląd podlega krytyce.
0: A czemu nikt na przykład nigdy się nie zastanowi nad urodą Gajosa, że on właściwie to taki kulfon jest trochę, taki niespecjalnie na amanta by pasował i czemu nikogo to nie zainteresuje, nie? Tylko zawsze komentujemy no, kobiecą urodę.
2: Ja akurat, widzisz, jakoś polskich rzeczy za bardzo nie oglądam. I ten. I tak jakoś mi się to rzuciło w oczy. Dzisiaj na wykopie widziałem jakiś spermiarski wątek. Hola, ciekawe, czy ktoś tam jakoś temat zgłębił. No i moi drodzy, moje drogie, to jest potęga makijażu, że tak powiem. I dobrych ujęć, nie? No.
0: Dobre światło, jak dobrze ustawisz... Znaczy, ludzka twarz może wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, jak ją oświetlimy, tak. Nie? Tak. Następna sprawa, makijaż. Potem w postprodukcji to troszeczkę wygładzić to jeszcze. Podrasować kolorki, strój piękny, ładnie zrobiona fryzura, makijaż. No i to wszystko jak się doda do kupy. A tu wiesz, no, znaczy powiem tak, no tak często oceniamy, że pani jest jakaś niezbyt urodziwa. Może ona jest niezbyt urodziwa w porównaniu do jakichś sex bomb, do pięknych aktorek. Ale wiesz...
2: Ale ona właśnie niby jest tą seksbombą i piękną aktorką.
0: Aha.
2: To niby jest najpiękniejsza w ogóle aktorka teraz chyba, nie? Czy coś takiego. Kojarzysz, tak?
0: No wiesz, no...
2: Androidów z tego Bonda właśnie. To znajdź sobie drugie zdjęcie inne, mogę ci nawet ten i zobaczysz, jaka jest różnica, nie?
0: No i dobrze, no. No i dobrze.
2: Także delikatnie rzecz ujmując...
0: A ty piękny jesteś?
2: A ty... tak nie wyglądała bez tapety, nie?
0: A ty piękny jesteś? Zenon?
2: Ja to tam, wiesz, ważne, że się Oli podoba, nie? I to już mi więcej nie trzeba.
0: No i dobrze.
2: Poza tym faktycznie, ja często od kobiet słyszę takie hasło, że chłop to musi być troszeczkę od diabła ładniejszy. No. To jest, muszę powiedzieć, że...
0: Ale nie wyłają za tobą te Quasimodo.
2: Nie, nie, wiesz. Co tutaj, Maharaj z brzegu pisze, Maharaj też jest wielkim fanem tejże piękności, więc teraz jest oburzony. Zadać z domu nie wychodzi bez pełnego makijażu. Faktycznie miałem kiedyś taką koleżankę, która na dziś śmieci, jak wyrzucała, to musiała się pomalować. I to już jest chyba trochę kalectwo, jak mam być szczery, nie?
0: No, słyszałem, że na przykład Amerykanki, jak wychodzą sobie do sklepu, to one wyjdą w jakichś kroksach, w szlafroku, że jest to z przetłuszczonymi lekko włosami, a Polka się musi zrobić na bóstwo, nawet jak wychodzi, nawet jak skacze do żabki, ale to chyba dobra cecha, że polskie kobiety dbają o siebie.
2: No, to zależy, jak im wychodzi jeszcze, nie? Że tak powiem, a to też często słyszałem, nie wiem, ja jakimś globetrotterem nie jestem, ale wiele razy byłem świadkiem czegoś takiego, że ktoś przyjechał i z zagranicy mówi, no w końcu kobiety normalnie wyglądają i dbają o siebie. I to nie w sensie, że widział jakieś tam stado młodych kozic, tylko normalnie jakąś starszą kobietę nawet po prostu najzwyczajniej się cienia.
0: A nie można tutaj do tego podejść, że no kobitka jak kobitka, gdybyś taką na ulicy spojrzał, to byś specjalnie się nie zastanawiał, czy ładna, czy nieładna. Po prostu no kobitka. W sumie ma taką nawet kobiecą urodę dosyć, taką subtelną. Wiesz, no może nieatrakcyjne ujęcie takie z dołu, że pod gardle trochę bardziej widać i tak dalej. A wiesz, a to, że ona się robi na bóstwo i wygląda fajnie w filmie, że jest zrobiona jakby, to nie jest jakiś wielki grzech w przypadku dowolnego aktora czy aktorki, nie? Różnie można powiedzieć.
2: Tak, tylko że trzeba się dobrze zastanowić troszeczkę, bo mam takie niejasne wrażenie, że kiedyś te troszeczkę była wyższa ta poprzeczka. Teraz można sobie sfabrykować jakąś taką dowolny rodzaj urody u kobiety dosyć łatwo, nie? Większość jest sztuczna i zrobiona. No a kiedyś faktycznie trzeba było znaleźć coś, co dobrze wygląda naturalnie z cyca i w efekcie tego, jak gdyby ten kanon był szerszy. Rozumiesz, o co chodzi? Teraz masz jeden kanon, który jakiś tam mądry psycholog wymyślił i każdą babę będzie pod ten kanon jakoś ten makijażysta ją robił, tak? W efekcie wysyp klonów jest. No i faktycznie, jak sobie popatrzysz jakieś młode kobity, no to często się w jeden prosty kanon wszystkie wbijają, nie? Bezmyślnie.
0: No tak często takie jakby bezbarwne są te kobiety, bo wszystkie faktycznie od jednej sztancy, od jednego szablonu. Ale pytanie, czy w czasach, nie wiem, Marilyn Monroe też nie było jakiegoś kanonu urody ogólnie obowiązującego. Ale chyba faktycznie bardziej różnorodne były typy fryzur, urody, ubierania się być może. Chociaż ubierania się to nie wiem, bo dzisiaj właśnie kobiety już nie tylko sukienka, no jedna przyjdzie w spodniach, druga w jakiejś skórzanej zbroi, trzecia coś, no mamy do koloru do wyboru, nie? Co kto lubi.
2: Ty chyba dawno nie stałeś na jakimś przystanku miejskim swego czasu. Pamiętam parę lat temu, jak przyszło pięć dziewczyn, które były dokładnie tak samo ubrane, te same spodnie, ta sama koszulka, ta sama kurtała, te same, wiesz, buty adidaski na krótkich w stopkach, skarpetkach, nie? Identycznie wyglądały. Identycznie. Pięć takich po prostu klonów, nie? Jedyne to się różniły plecakami, ale myślę, że kwestia czasu i miały też ten sam.
0: Faceci to samo. Faceci to samo. Też wszyscy mają wydzieraną łapę, na krótko ostrzyżeni, koszulka.
2: I nie to... wiem, gdzie ty się obracasz, że widzisz dużo takich ten z wydzieraną łapą. Owszem, są tacy, ale wszyscy? No co ty, ja sobie robisz?
0: No tak
2: się
0: oczywiście.
2: To kojarzę jakimś takim właśnie gastarbeiterem wiecznym, co wraca się polansować w domu, nie?
0: Oj, bardzo dużo dziar widzę. Jak przechodzę po ulicy, to widzę ten wydzierany, o ten niewydzierany, cud jakiś. Boski. No, to wiesz, to my jesteśmy może z takiego pokolenia, które niekoniecznie ma jakiś pęd do dziarania się. Masz jakieś dziary, Zenon?
2: W życiu nie.
0: Nie masz. Tak dzisiaj to młodzi mężczyźni to tak na pogańską modłę, bo raz, że te fryzury takie a la często wiking, właśnie tu wygolony po bokach, na górze jakiś czupur, dziary, tatuaże, to tak właśnie na pogańską. I rurki, te rurki wyśmiewane kiedyś, że pedalskie, to dzisiaj noszą ci wszyscy prawilniacy i tak dalej, chodzą w rurkach.
2: No, aha, ty, wiesz co, wiesz, że ten cały Żulikowski, tak? Ten, co zmarł gdzieś tam, Szur. On był 89. rocznik. Ja myślałem, że ten chłopiec przynajmniej 10 lat starszy.
0: Taki młody, popatrz pan. 89., czyli okres transformacji akurat mu się trafił. No, też zwróciłeś uwagę no, na to, że trochę obrzydliwie się zachowują Szury i że każdy chce ugrać coś na tym. Ja podawałem nawet przykłady, słuchaj, że opowiadają, no umarł, dawajcie suby, nie ma go z nami, numer konta na dole, bo on robił to samo, co my. My też właśnie to robimy. Być może trafiliście na nas przez niego, chociaż to nie wiemy. I wiesz, i takie pierdolenie, nie? Robią show sobie, po prostu obrzydliwe to jakieś.
2: To samo było z Markiem Podleskim, sam pamiętasz.

0: że my tu coś opowiadamy, a tam ktoś he, he, he, Marek Podlecki to i tamto, nie? I to jakiś trolling lekki. To też by było nieeleganckie. A ci to w ogóle żadnych oporów, wiesz, i wtrącają swoje. I każdy ma przepis na to, co zrobić po śmierci Żulikowskiego, że musimy to zakończyć energetycznie. Jakaś tam, wiesz, wróżka, zębuszka, nie? I my właśnie to robimy. I jeszcze nie wiem, czy dodała, że ale to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To po prostu... Tfu.
1: Ja ci jeszcze powiem, no to jest pierwsza rzecz, którą na Discordzie u mnie powiedziałem, że jak się dowiedziałem, że facet szedł, że będę go rozdziebywać i znajdzie się ktoś, kto powie, że on żyje, nie? No, ale powiedz mi, bo już głos mi nie wyrabia, co z Jabłonowskim?
0: No Jabłonowskiego aresztowali, wpadli kominiarze, aresztowali go, a potem go za dwa dni wypuścili jakoś, bo sąd się nie zgodził na tymczasowy areszt kolejny. Więc wypuścili go i nadal tam nagrywa na tym D-Life'ie swoim, bo na YouTubie dostał bana na twarz, jeśli dobre są pogłoski, które słyszałem, jak swego czasu Rafon, że jeśli macie jakieś filmy, gdzie występuje pan Olszański, to radziłbym skasować, bo może wam kanał pójść w diabły, bo tak działa ban na twarz, nie wolno mu występować nawet u kogoś, jest po prostu persona non grata. No cyrk był też, no Ludwiczek, wiesz, całował i modlił się do butów Jabłonowskiego, że zostały po nim buty, robił cyrk i wygłaszał przemowy płomienne. To coraz bardziej cyrkowe się robi, ten święty ogień, to wiesz, buty Jabłonowskiego może jako artefakt, do którego będzie się kolejka ustawiała, będą całować, to wszystko znamy z dawniejszych trochę czasów. I stąd mi przyszły takie myśli, że może to po prostu jest troll, który ma ośmieszać, nie wiem, wojsko, patriotyzm, takie rzeczy, nie? Albo też pokazać, że Polacy to banda antysemitów.
1: Moje źródła insajderskie mówią, że ONR i jakiś NZS, coś takiego nie pamiętam, się strasznie rzuca o Jabłonowskiego, że on kompromituje prawicę skrajną. No ja się z tym nie zgodzę, bo po prostu otwarcie jest taki, jaka ta skrajna prawica jest, nie? Tylko się troszeczkę jeszcze kryguje i nie chcę pokazać, że taka jest publicznie, ale taka jest, dokładnie taka jest, więc...
0: Skrajna prawica w sumie tak.
1: No, ONR-y i tak dalej, oczywiście, że tak.
0: Tylko on to jeszcze troszkę nawet przyjaskrawił, bo oni może inni też są tacy dokładnie, tylko tak tego nie pokazują, nie? A on pokazuje, wprost.
1: No to nie jest przejaskrawienie, to jest po prostu nie krygowanie się, nie? Nie ukrywa tego. Jest tacy, jacy oni by chcieli być. I przerażające jest to, że są ludzie, którym się to podoba, nie?
0: No całkiem spory ruch stworzył, tak na tle innych różnych grup, stowarzyszeń, ruchów. No teraz chce partię założyć, partię kamracką ogłosili. No i to już wkracza na takie tory, na taki etap, że może powinniśmy zacząć się trochę przejmować tym, co się u nas tu w Polsce dzieje, kto się pcha do władzy. No bo on mówi wprost, że będzie mordował, że będzie zabijał pedałów, Żydów, Ukrów, tych, co nie chcą pójść do wojska być może, tych, którym się może nie podoba twórczość Agnieszki Fatygi. Nie. On został jakoś tam wychowany przez wojskowych, obracał się w takich kręgach i stąd jazda na koniu, szabelki.
1: Ja też nie muszę, bo nie wiem, się jaram bronią, strzelałem i w ogóle i też się w takich kręgach obracałem i biegałem w mundurze po lesie, to też nie liczy. Już nie muszę iść. Muszę tylko w książkę trupa wpisać, nie? Zwolniony.
0: Jego życiorys, on wielokrotnie go zmieniał, jest niespójny w opowiadaniu o swojej przeszłości. No i nie wiem, co musiałby w sumie zrobić, żeby od... Znaczy, w tych ruchach kamrackich też są rozłamy, na przykład pancerni Poznań, jacyś tam pancerni się odłączyli i w ogóle go krytykują totalnie, nie zostawiają na nim suchej nitki, że zawiódł, że nie chcą takiego lidera, że paszą won, że kij mu w nery i tak dalej i nie chcą mieć z nim nic wspólnego i stają się samodzielnym bytem. No i mnożą się te byty, nie?
1: Zawsze musi być jakaś efemeryda. Zawsze musi być ktoś, kto idiotów kanalizuje. On to po prostu zagospodarował. Wcale bym się nie zdziwił, aby faktycznie to było jakieś zadania, więc nie wiem czyj.

0: Dobrze jest mieć, nie? Takiego kogoś, kto zbierze różnych idiotów dookoła siebie i wtedy wiesz. To jest trochę na takiej zasadzie, jak towarzysz Mao kiedyś w pewnym tam momencie po II wojnie światowej ogłosił pełną wolność słowa. Całkowitą, skrajną. A jak już sobie zapisał, kto co myśli, bo powiedział, co myśli, no to zrobił z nimi porządek, że tak powiem, nie? Pokazał im, skąd wyrasta siła polityczna.
1: To u nas komuchy też robiły takie ruchy. Na przykład była amnestia tam dla żołnierzy AK czy coś takiego, nie? I oni się poprzyznawali, poujawniali, a potem za mordę ich, nie? Tak, słuchaj, to jest całkiem konkretna teoria, często przedstawiana, że Olszański jest kimś w rodzaju człowieka służb, który ma gromadzić wokół siebie tych ludzi i jak... To jest trochę skomplikowane, bo tak, teraz wychodzi na to, Kaczyński się procesuje z człowiekiem, z jakimś dziennikarzem, który oskarżył Kaczora o to, że jest gejem i że jest na pasku, że mają haki na niego ludzie ze służb i sterują nim po prostu, bo mają kompromitujące materiały jego, jak podrzucili mu kiedyś jakiegoś pedzia i on z nim tam spółkował i teraz go szantażują od wielu, wielu lat i on robi to, co chcą. No właśnie, pytanie kto? Ja, może są jacyś ludzie ze służb mocnie związani z Rosją, którzy kontrolują Olszańskiego, Kaczora, Rydzyka i wielu, wielu innych i sterują naszą polityką w dużym stopniu, mają na przeróżnych ludzi haki. Wątek ukraiński też ciekawy jest. Ukraińskie służby mają kompromitujące na nas, bardzo kompromitujące na polityków naszych materiały, nie? Z tych burdeli, a afera podkarpacka. Jak to wszystko podsumować do kupy, no to wcale bym się nie zdziwił, gdyby to było przedstawiane tak, że Kaczor będzie w pewnym momencie przymuszony trochę do tego, żeby wprowadzić tu jakiś stan wojenny, stan wyjątkowy, że ten PiS ma zostać przy władzy i użyć do tego wszelkich możliwych sposobów, taktyk, strategii i że wtedy ludzie się zaczną buntować pod szyldem tych kamratów na przykład, ale wtedy masz tych kamratów w garści, bo ich lider jest agentem wpływu i on będzie wtedy, jak zawsze był taki do boju, kurwa, do boju, to teraz nagle powie, spokojnie, kurwa, spokojnie, słuchajcie, nie, bez gwałtownych, głupich ruchów, słuchajcie, organizujemy się, na razie nic nie robimy, kurwa, no.
0: Po pierwsze, tak, ku pamięci. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że PiS puści władzę, kiedy już będzie fest przewalone, po to, żeby ten okres najgorszego syfu opozycja musiała dźwigać kraj, a jak się troszeczkę poprawi, albo będzie akurat ten moment, że się będzie poprawiało, to wtedy będzie chciał władzę przejąć. Dlatego też wydaje mi się, że... Dobra, to jest osobna dyskusja. Ale powiem ci, jak patrzę na Olszańskiego, to on chyba jest Żydem. On mi przypomina z twarzy Tuwima trochę.
1: A, mówisz?
0: No popatrz.
1: To by był naprawdę, to by był hardcore.
0: A to mało masz takich przypadków, że ktoś ma tam jakieś pochodzenie i jest wielkim antysemitą? Nie jeden taki był przypadek. Nawet osobiście znałem jednego. Miał, wiesz, Hakenkreuze, nie Hakenkreuze, hajlował zdjęcia mundur Waffen SS, Wehrmachtu i tak dalej. Cały dom, nie? Jedna część domu uwalona utensyliami takimi teraz już do rekonstrukcji historycznej, nie? W ten, jeszcze ten pas got mit uns, nie? Mówię, chłopie, a mój dziadek mi o tym pasie opowiada, masz ten pas? No jasne, nie? Patrzę, faktycznie got mit uns, nie? To jeszcze z pierwszej wojny światowej one pochodziły tak naprawdę, te pasy słynne. A później mi dał, wiesz, swoje wszystkie żydowskie papiery, pokazał mi, patrz, moja babcia była Żydówką, jak w filmie. Ja spokojnie. A ja byłem młody i latałem łysy i chciałem bić Żydów.
1: To się tak? Taki byłeś? O proszę.
0: No, taki nie ja, tylko ten koleś, taki przypadek, nie? Aha. No, więc ten Żulik to też Żyd. No a co z tego, że ktoś jest Żydem? Na litość boską. Wam się serio wydaje, że przez tyle lat, jak ci Żydzi tutaj siedzieli, to ich tu jest tak mało? Ja myślę, że dużo więcej niż jedna i druga strona by chciała przyznać tych genów żydowskich jest u Polaków.
1: A czemu na przykład tak rzadko się zakłada, że jest polski Żyd, który faktycznie zależy mu na Polsce, coś chce tu dobrego zrobić, nie może być takiej osoby? Te więzy krwi, waszym zdaniem, zawsze sprawiam, że... Słucham?
0: Tuwim taki był.
1: Myślę, że bardzo wielu innych, nasza polska scena kabaretowa mi jakoś tak wyszło ostatnio, że bardzo dużo tam jest różnych aktorów żydowskiego pochodzenia. I dobrą robotę zrobili, nie? Kabaret w Polsce się mocno przyczynił do walki z komuną, dodawał ludziom otuchy, ci ludzie ryzykowali i wiesz, i co, i źli? Może są politycy nawet, którzy faktycznie mają pochodzenie żydowskie. To, że ukrywają swoje nazwiska, to często jest spowodowane tym, że po prostu no chcieli ukryć, żeby ich nie wytykano palcami na przykład, czy coś, nie? A ten wątek żydowski przy Olszańskim to jest ciekawy. No, mówi się, że Agnieszka Fatyga była właśnie Żydówką, niektórzy tak twierdzą, nawet to udowadniają, pokazują takie nagrania, gdzie ona gra na skrzypcach Hawa Nagila, ma tą semicką urodę taką, co może być bardziej żydowskiego niż kobieta o semickiej urodzie grająca na skrzypcach Hawa Nagila.
0: Nie wiem. Facet z fejsami, robiący to samo.
1: Jeszcze mogłaby na talerzu macę mieć na przykład i nie wiem. I, no, a tutaj też Zielony Ludzik pisze, że ruch kamracki nigdy nie był ruchem scentralizowanym. Ważne, by odbić Polskę z łap szurów i oszołomów, czyli popis.
0: No ja też pamiętam, że oni chyba w ogóle niezależnie od Olszańskiego powstali. On się dopiero jakoś później do nich przykleił.
1: Tak czy owak, czy to ma być z założenia scentralizowane, czy nie, to ludzie go traktują jako lidera i bardzo są za nim i słuchają się go, więc czy jemu się to podoba, czy nie, to jest tym wodzem i nawet tak często deklarują miłość do niego, wiesz, wodzu, prowadź, gdyby Wojtku, ciebie nie było, to nic by nie było i tam się wzruszają sami sobą, wiesz, więc tak go po prostu traktują, ale to może być taka iluzja, to może być stworzone takie wrażenie, że on ma właśnie obalić te pookrągłostołowe gówno całe, a tak naprawdę jest na usługach służb, które będą dążyły do utrzymania pewnego status quo, nie?
0: Może być, no. Wcale bym się nie zdziwił. Gdybym miał gdzieś w tym szurskim świecie szukać spisku i służb, to dokładnie tam. Nie przy jakimś Żulikowskim, nie przy jakiejś pieprzniętej Iwonie Szamszan, nie przy jakichś, kurde, tam dziadach, którzy na Discordach po nocach nawaleni na śpani pierdolą mandrony, nie? Albo za ruską flagą siedzą i i pieprzą, nie? Powtarzają. Swoją drogą, ukraińskie służby parę dni temu zrobiły taki filmik, że niby ten, i to widziałem na Sadziolu też było, nie? Na tym dziale. I to było, o, Upaińcy dostali w pierdol, coś takiego było podpisane, nie? No i byli tak, wiesz, Ukraińcy leżeli z takimi swastyki, jakieś nazistowskie te mieli, nie? O, rozwaleni całkowicie, ten, no, desant się nie udał, nie? Przegrali i tak dalej. Tak leżą, ten, no, patrzcie, jacy na ziole pokazują te rzeczy. A dzisiaj wyszedł ten sam filmik, tylko cały nieobcięty, nie? Jak ci żołnierze wstali i pokazali, że to jest podpierdolka ukraińska, nie? Wszyscy Ruscy to łyknęli, oczywiście, nie?
1: No ciekawe. A słyszałeś o tych, bo Ukraińcy dostali od Amerykanów jakieś wyrzutnie rakietowe, takie wiesz, na wozach, nie wiem jak to się fachowo tam nazywa. I żeby nie tracić, żeby nie były bombardowane, niszczone te ich, ta super broń, na kołach to pobudowali z drewna takie atrapy i ruskie bardzo dużo porozwalali tych
0: atrapów. A to normalna rzecz, słuchaj, tak samo jak ten, tak samo jak troszkę się z ruskich śmiali, że o, ho, ho, jakiś dmuchany tutaj miał. Tam była chyba wyrzutnia przeciwlotnicza S-300, coś takiego. No i był faktycznie jakiś Rusek tam na Krymie dawał wywiad, a za nim ewidentnie ta atrapa, tak wiesz, leciał ten, znaczy wiał wiatr i to tak się uginało i ludzie mieli ubaw, że o, ho, ho, stoi za atrapą. No dobrze, kurwa, że stoi za atrapą, nie za prawdziwym, nie? Jeszcze ktoś by ich namierzył, znaczy dobrze, no, niedobrze, nie? Ale dla niego on się akurat w miarę sensownie zachował. Standardowa procedura, żeby atrapy dawać.
1: No właśnie, i można to ośmieszyć, publikując jakieś zdjęcia i patrzcie, jaka armia z drewna mają wyrzutnie rakiet, nie? Albo ze steropianu. A to dobra taktyka. No, słyszałem o takich czołgach, właśnie makiety czołgów, gdzieś tam stawiano.
0: Była taka sytuacja na II wojnie światowej, że Niemcy praktycznie cały kompleks zrobili drewniany, lotnisko, samoloty, wszystko było takie lewe i podpierdolka. Na bodajże, ta alianci mieli dobry wywiad, nie? I chyba w nocy tam wysłali jakiegoś moskito czy coś, samolot i zrzucił im bombę, też drewnianą, nie? Na to.
1: Słyszałem o jakiejś historii, ale dokładnie nie pamiętam, że Amerykanie mieli takiego geniusza, takiego showmana, iluzjonistę w armii. Normalnie koleś był iluzjonistą i on wpadł na pomysł, zaproponował dowództwu, że zrobią jakąś fejkową bazę i że przekażą niby plany, że gdzie ona jest wrogowi, I Niemcy bombardowali jakąś fejkową bazę, właśnie taką, wiesz, z makiet zrobioną całą. I to w tym był jakiś plan, nie? Że tych Niemców z kolei wtedy zaskoczono czymś. Słyszałeś o czymś takim?
0: No, to jest normalne, podstawa, nie? Tutaj akurat tam ma rację, że to jest podstawa tego, co się robi teraz na wojnie. I to już, wow, od 100 lat.
1: Także niesamowite rzeczy potrafią robić. I tam jakieś specjalne reflektory pomontowali, żeby to wyglądało, że to tam coś dzieje w tej bazie. No, także taka podpierdolka.
0: Jakieś maile Obajtka wyciekły. Podobno grubsza sprawa z tym wyszła.
1: Maile Obajtka? Ja słyszałem, że to coś tam było w tych mailach, że Kaczor na niego warczy, że tak się wyraził o Kaczorze. Nieładnie, coś takiego. Ale to ciągle mamy pokłosie tego jakiegoś wycieku, bo ja myślę, że to może jacyś hakerzy ze służbami współpracujący zrobili, wiesz, zhakowali te skrzynki, łatwe do zhakowania. To był czas, kiedy okazało się, że posłowie używają ze skrzynek na interii i tak dalej, zamiast skrzynek dla nich przygotowanych, lepiej zabezpieczonych. No i był jakiś wielki wyciek i z tego wycieku potem są dawkowane różne rzeczy, tak cykane co jakiś czas, nie? Coś tam nowego się ukazuje. No to raczej nie jakiś samotny wilk, samotny strzelec, tylko zorganizowana akcja. Tak to wyglądają te nasze różne przecieki, nie? Nagrania, różne przecieki. To wszystko nie wygląda na działanie jakichś społeczniaków, którzy się dorwali, jakiś haker, nie? Tylko po prostu zorganizowani ludzie, jak ty myślisz?
0: No, słuchaj, nie jest... Tylko idiota by powiedział, że służby w polską politykę nie ingerują. Taki skrajny, fajno Polak. Ja tylko przypomnę pana Gwiazdowskiego, jeśli mnie pamięć nie myli, tak? To jest taki, gdyby Petru nie był przytrzymany, to by był takim Gwiazdowskim. Gwiazdowski to też był ekonomista, miał tam różne pomysły, całkiem sensowne na to, jak to wszystko ogarnąć. Wszystko już szykował, już miał startować. Przyszli do niego smutni panowie jacyś. Nie ma. Koniec. I myślę, że na pewnym etapie każdy dostaje propozycję nie do odrzucenia i musi się zdecydować, albo rybka, albo pipka, nie?
1: Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin. Przypominam fajny utwór Kazika, tam jest też właśnie o tym, że polityka to tarzanie się w błocie. Tam było tak pokazane od politycznej strony świat Gwiezdnych Wojen. W ogóle Kazik jest, tak słyszałem, wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, to słyszałem od osób, które go znają. I jego synowie też zawsze byli fanami Gwiezdnych Wojen.
0: Jak się z nimi biłeś?
1: Ja się właśnie z nimi nie biłem, ja chciałem się z nimi bić, ale w rezultacie nie doszło do bijatyki.
0: Nie, to ty widzisz, to
1: słabo, to jakbym pobił synów Kazika, to by było się tak chwalić.
0: Jestem kolesiem, który się nie pobił synami Kazika, to słuchaj, ja też.
1: Który prawie pobił synów Kazika, już chciał ich bić, no, ale go uspokojono. No tak, tak, i to też było po alkoholu, no, za każdym razem, kiedy się schleję, to narobię boruty.
0: No, to w końcu, bo nie słuchałem tej pierwszej części audycji, ktoś ci uświadomił, co takiego złego to ja nie powiedziałeś, że tam taka straka w komentarzach była?
1: Wczoraj mi to uświadomiono, że powiedziałem do Ani, zwróciłem się do niej per milf, to chyba to było najgorsze. Ale ja powiedziałem, że to raczej komplement, ale przeprosiłem i przepraszam cały czas za swoje wyskoki, no bo się skandalicznie zachowywałem faktycznie. To niezależnie, czy to traktować jako komplement, czy nie, i nawet nieważne już, że... Znaczy, ważne, dla mnie ważne, że Ania się jednak nie obraziła, że się tak z tego bardziej śmiała, to i tak nie powinienem się zwracać w ten sposób, się odzywać do ludzi.
0: O, wiesz... To ja nie wiem, to myślę, że... Ja generalnie jestem tego zdania, że dobrze jest kwestia obrażania zostawić obrażantowi. No, a czy tam coś się powinno, czy nie powinno, ja nie wiem, na jakiej wystopie jesteście, na co sobie pozwalacie. No, chyba każdy chłop wie, nie, że dobremu koledze można powiedzieć, co innego jak się dobremu koledze powie ty chuju, a co innego jak się powie komuś na ulicy, nie?
1: No, tak, no nie ma co białorycerzyć też, skoro sama Ania potraktowała to w żartach i się śmieje, no to Ania wręcz myślała, że to ja się obraziłem, bo coś tam nagadałem i poszedłem sobie, jak już byłem zamroczony wodą, poszedłem sobie spać. Zostaliście sami tu na antenie. A tu, że krawiec, ale ty bojowy jesteś. Nie bardzo właśnie, ale po alkoholu, tak. Jak kiedyś więcej imprezowałem, to po alkoholu się zdarzało. No. To małpiego rozumu człowiek dostaje, całe te. No, muszę się przerzucić na inne używki, może na rozpuch. Miałbym tutaj naprawdę ciekawe audycje wtedy.
0: No, po trawie to później tydzień nie nadajesz, tak? Pewnie też nie pracujesz i myślę, że jest bardzo destrukcyjna.
1: O, Papa Smurf przestrzega tutaj przed trawką. Nie, no. Ziele szatana, przez... ziele szatana.
0: Papa Smurf, tylko przez 10 lat cię słucham, nie? Ciężko jakoś nie znaleźć powiązania z tymi dziurami w nadawaniu, że o, ale tutaj mam, dary mamy natury. Uhu.
1: A ty co ile nadajesz? Też co raz na ruski rok ostatnio.
0: Ale ja sobie takie tempo narzuciłem i z tego nie żyję, nie?
1: No, w sumie tak.
0: No. Nie, że rób jak chcesz, natomiast...
1: Ja nie palę tak dużo znowu, wiesz. Raz na jakiś czas, no. Jak mi ktoś da w prezencie, czy gdzieś tam sobie raz na jakiś czas coś skołuje, to tak, ale nie tak, żebym tu siedział i jarał, no też nie przesadzajmy.
0: Jak już jesteśmy w mocno radiowych klimatach, to co ze sroką? Już się dowiedziałeś więcej, czy nie?
1: Nie. Nie mogę nikogo tu spotkać za bardzo. Coś poznikali ludzie, nie wiem. Nie mogę spotkać za bardzo. Nie wiem nic, nie mogę się nigdzie dodzwonić.
0: Nie wiem. A ty nie wiesz, jaki był jego ulubiony monopolowy? Przyjaciele takie rzeczy wiedzą.
1: No nie wiem, wiesz, coś tu się stało. Przypuszczam, że nie żyje po prostu, bo by się odezwał na 100%. My mieliśmy jakiś tam co jakiś czas, wiesz, czy wpad, czy coś tam, wiesz, no i co jakiś czas tam się widzieliśmy, czy spotykałem go, a teraz już od dawien dawna nic, no.
0: A to masz sygnał elektronicznego numer, czy nic?
1: On w ogóle nie odebrał komórki, która na niego czekała, która już była do odbioru. Więc to bardzo źle wróży, prawda? Tym bardziej, że on po tą komórkę jechał, jak tylko się dowiedział, dali mu fałszywy sygnał, że już jest, to skandal też trochę, że już proszę przyjechać, on przyjeżdża, a nie, jednak nie ma, nie? To on chciał po prostu odebrać, to konkretna umowa, konkretne pieniądze, więc na 100% by odebrał, jest 0% szans, że machnąłby ręką, a nie odebrał, więc stąd moje wnioski, że nie żyje po prostu. Albo mu obcięli drugą nogę i leży gdzieś w szpitalu.
0: A to ile to już czasu? To tyle by nie leżał, kurde.
1: No odezwałby się raczej, nawet mimo to, więc stawiam, że po prostu nie żyje. Może go napadł ktoś. Bo wiesz, on miał tu trochę ostatnimi czasy coraz gorsze stosunki z tymi wszystkimi menelami, bo on się trochę tak chciał uwolnić od tej byle jakości, wiesz, i pracował cały czas i krytykował, że co tak chlejecie, do roboty byś się wziął jeden z drugim, nie? I wiesz, i może coś mu zrobili. I dlatego znikli. I nie mogę nikogo tu spotkać. Ja pójdę jeszcze na melinę taką. Muszę pójść tutaj na takie miejsce.
0: Kotek Muszek napisał dokładnie to, o czym teraz pomyślałem. Jeśli Soka faktycznie spadł z rowerka, to ciekawe, czy NR jest jedynym miejscem, gdzie został upamiętniony.
1: Nie jedynym. Jeśli prawdą jest to, co Sroka opowiadał, że kiedyś go na mieście gdzieś zaczepił jakiś youtuber i nagrał z nim coś i dał mu tam 200 zł. Ale na pewno jednym z niewielu, a być może obecnie jedynym, gdzie no faktycznie z tego, co zostało. No przykra sytuacja. Kurde, muszę tam na melinę pójść i się dowiem, bo to już no, trzeba to wyjaśnić.
0: No, to ciekawe, powiem ci, tak, na swój sposób. Ale tak obserwując swoje okolice i tam rodzinne okolice, to spadają te takie, wiesz, tam, że tak powiem, dżentelmeni spadają z rowerka. I nowi przychodzą, tak, out of the blue, nie? Na osiedlu jednym tutaj u nas dwóch spadło z rowerka i nagle dwóch nowych się pojawiło. Jak za dotknięciem, wiesz, jakiejś czarodziejskiej różdżki.
1: Są tu takie miejsca, jest kilka miejsc w środzie, gdzie ludzie się spotykają, żeby chlać, takie meliny na świeżym powietrzu, powiedziałbym, nie? Albo gdzie, jak jest ciepło, to sobie śpią po prostu gdzieś tam w krzakach, mają taki zakątek swój. Jeden jegomość to w kontenerze spał, takim co kontener koło Dino se stał przez dłuższy czas i on tam się zamykał i tam se spał. Miałem pójść w jedno takie miejsce, w rezultacie się nie zdecydowałem, gdzie podobno się największe hardkory tu w środzie dzieją, że taka już tam się ludzie leją, chleją, ćpają. Takie skupisko wyrzutków, nie? Ale to mnie namawiał człowiek, który jak się dowiedział, że tu pan redaktor i tak dalej, i radyjko i w ogóle, to chciał mi to załatwić jako taki temat, że pokaże mi tutaj naprawdę jakieś ciekawe rzeczy, ale nie za darmo, wiesz. I tak w rezultacie pomyślałem, kurde, mam się pchać w takie coś, pokazywać jakąś ludzką niedolę, bo to by już było takie chujowe trochę, nie? Wtedy, bo tutaj ze Sroką to naturalnie w jakiś sposób to wyszło, jako taka ciekawostka, eksperyment. Spoko też człowiek. Trochę się zakumplowaliśmy, a wiesz, a jakbym szedł i nagrywał jakichś narkomanów, jakieś bijatyki, coś, to takie by było niskie, nie? Jakieś.
0: Słuchaj, to można takie rzeczy robić z głową i były kanały, które to robiły z głową. Tylko tak jak mówię, z głową, nie? A nie, że tam w melanż z nimi się pójdzie.
1: No, jak się pójdzie między sroki, to trzeba krakać jak i one, nie? To musiałbym się wkręcić trochę tam w towarzystwo, żeby pokazać, że nie jestem jakiś z innej bajki. No.
0: Ja się pytam, tak? Czy są jacyś ludzie, z którymi bym się zgadzał? No to owszem, są furiacie. Natomiast trzy razy już ci mówiłem i trzy razy chyba byłeś zbyt pijany, żeby zapamiętać. Więc puść sobie jakąś audycję z moich tamtych wojennych. Stricte to się dowiesz po prostu, tam masz. Chyba nawet jest stricte do ciebie powiedziane. Kto, jak, czemu, na co, po co, w czym, a w czym nie.
1: Całkiem spoko. Całkiem spoko była twoja audycja o Władcy Pierścieni. Z przyjemnością mi się słuchało. To polecam przy mikrofonie.
0: Dziękuję. No, powiem ci, że patrzę tak na niektórych i mam wrażenie, że próbuję być na siłę obrażeni i na siłę im się wszystko nie podoba. Nie? Jest ten kanał Nerdrotik, który ja lubię. To facet tam mówi, że o, wszystko najgorzej, źle, do kitu i w ogóle. Ja tak sobie patrzę, nawet takie rzeczy, które serio byś powiedział, że są w porządku, to też jest źle, nie? Niektórzy to po prostu już muszą narzekać, nie? Koniec, nie ma bata. A ja widzę, to jest co najmniej drugi, jak nie trzeci taki przykład tego, że więcej jest gadania o tym lewactwie przed produkcją niż samego tego lewactwa w tej produkcji. I myślę, że tak to będzie wyglądało, nie? Że to będzie, że tak te korporacje będą jak tych oburzonych neoreligijnych ludzi będą ich traktowali jak takie dziecko, którym tak, kupimy ci Lego, taki duży zestaw ci kupimy, nie? A tu taką pipkę dostanie albo chłopka losowanego, no.
1: No to teraz jest nawet taki trend, o tym mówił ten YouTuber, który podsumowywał obecnego YouTuba, że właściwie dzisiaj możesz popłynąć fajnie na tej fali hejtu na tego Lord of the Ringsa amazonowego, pisząc na przykład, dlaczego jest spierdolony ten Lord of the Rings, albo wiesz, padaka roku, i wylewać ten hejt i na tym płyniesz, a jak nagrasz coś pozytywnego, to się nie sprawdzi tak dobrze, nie? Nie ugrasz tyle, więc no ludzie płyną na fali tego hejtu. Ludzie mają też jakiś taki instynkt stadny. Jak widzą, że wszyscy dookoła hejtują, no to się, co? To się przyłączam, nie?
0: Przyłączam, no to klasyczna sytuacja, nie? Jak widzą, że kogoś tam biją i kopią, to nie jeden taki szczególnie patus się dołączy i też będzie bił i kopał, nie? Zresztą chyba podobny problem był w tej sytuacji, co tą dziewczynę w Katowicach przejechało. Tak mam wrażenie, że to chyba się właśnie jakieś stado tam rzuciło do dymu i ta biedna dziewczyna się tam gdzieś zaplątała, próbując jakiegoś delikwenta stamtąd wyciągnąć. No i tyle jej było, nie? Co ten autobus ją przejechał.
1: No i dobrze, że się zdobyłeś na jakąś uczciwość, no bo też w zasadzie ci zawsze jakoś denerwowały, irytowały te wszystkie LGBT, te, jak ty to mówiłeś, rejs słopy i tam inne te takie dziwne zjawiska współczesne. A tutaj powiedziałeś, że no aktorka, która grała krasnoludkę, dobrze się sprawdziła, fajnie zagrała, zwróciłeś uwagę na samą grę aktorską i tak dalej, a nie, że z góry uprzedzony i wyśmiać temat i przyłączyć się do chóru wujów i hejtować.
0: No, Dokładnie, dobrze, dokładnie, dobrze. Dokładnie. Dobra, to ja będę się zwijał. Coś jeszcze chciałem spytać, ale mi się ten, ale zostałem wybity i w ogóle jestem rozbity, bo chory. No, mam węch, ale czuję się momentami dziadowsko. Mam nadzieję, że tak, że ten, że to zwykłe przeziębienie. Znaczy w takim sensie, że fajnie jest mieć zwykłe przeziębienie, bo tylko te COVID-y i COVID-y już znowu próbują to wcisnąć. Ja myślę, że to jest trochę tak niezbyt dobrym guściem, ale w Chinach, w Wuhan są protesty. Się ludzie ścierają. No bo Chiny zrobiły tak, dały do dupy szczepionkę, a jednocześnie ludzi izolowały, więc ani w te, ani we w te, ani nie mają naturalnej odporności, ani nie mają odporności przez ten, przez szczepionkę i są w totalnej dupie teraz, nie? Nawet podobno dochodzi do takich rzeczy, że jak strażacy gdzieś tam jakieś pożary gaszą, to muszą też być mazali. Obłęd po prostu, kompletny obłęd.
1: Świat stanął na głowie, no, pomieszane jest poplątanie.
0: Z jednej strony rozumiem Chiny, że to jest dobra okazja, żeby budować zamordyzm, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć, to jest niebezpieczna choroba, tak? Tylko że w Polsce już są albo ludzie zaszczepieni, albo ją przeszli, nie? I mają odporność. A w Chinach nie ma tego wariantu i to się o tym mówi often w mainstreamowych mediach i oni nie mają opcji, żeby ich system zdrowotny w razie czego taką pełną epidemię wytrzymał. No bo kręknie, nie? Zwyczajnie.
1: No, no właśnie tak to jest, że kolos na glinianych nogach często pada ofiarą różnych zjawisk, które normalnie by nie dotknęły jakichś mniejszych krajów, mniejszych społeczności, nie? Ten efekt kolosa na glinianych nogach, po prostu jakoś tak mi się to kojarzy przynajmniej z czymś takim.
0: Dobra, dzięki za ten, przepraszam tutaj za moje efekty dźwiękowe, dodatkowe. Furiat, jesteś tytanem, jeżeli o 6 już masz ostrąbanie, bo z tego co widzę, masz całkiem niezłą.
1: No jak dzwonił wcześniej, to trzeźwy się wydawał.
0: Dawkę. No, tak, jak zostaniesz, kurde, inżynierem automatyki i robotyki, wtedy wezmę.
1: No. Dobra, to dzięki za telefonik. Tam trzymaj się i zdrowiej. To był Zenon. Byłoby miło, gdyby ktoś zadzwonił, ponieważ muszę pójść za Kotkiewiczem w pewne miejsce. Nie mówię właśnie za potrzebą, tylko za Kotkiewiczem. I dobrze było, gdyby ktoś zadzwonił tutaj i przejął pałeczkę na chwilę.

0: popularny pestycyd powoduje chorobę Alzheimera. Wiadomo już w jaki sposób. DDT. No i kiedyś to był bardzo popularny pestycyd. Został stosunkowo niedawno zakazany. No i wyszło, że właśnie, że się mocno przyczynia, do Alzheimera. No, niedobrze. I widzicie, co jakiś czas mogą wychodzić takie rzeczy. Witam Michała. Cześć, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: A tu ten, bo tu pisze, że audycja o uzależnieniach jest, a tematu uzależnień jakoś nie było. Znaczy nie wiem, bo dopiero włączyłem.
0: No właśnie, no, bo dopiero włączyłeś. Dosyć długo był. Mówiliśmy tutaj, jak to w luźnych gadkach, jak temat się wyczerpie trochę i nie jest kontynuowany, podchwycony przez ludzi, no to przechodzimy na inne tematy.
1: Aha. A to o jakich uzależnieniach mowa była? Były narkotyki przerabiane już?
0: Był alkohol, narkotyki, papierosy. To co, Michale, to wyręczysz mnie na dwie minutki? Ja bym sobie trysnął humorkiem.
1: Tak. No to dobrze, drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie. I chciałem wam opowiedzieć o moim uzależnieniu. A mianowicie moim uzależnieniem jest czekanie na zrobienie projektu przez pana web developera tutaj. Tak, jestem uzależniony od czekania na wykonanie zleconej pracy.
0: A specjalnie nie poszedłem i słuchałem. Specjalnie, bo jak usłyszałem, że moje uzależnienie, to się zainteresowałem i już tu wściekłe ataki.
1: Niestety jestem uzależniony od niewiedzy, no nie potrafię strony internetowej zrobić, chociaż w IT generalnie pół życia przerobiłem, ale strony internetowej zrobić jakoś nie potrafię i dlatego zlecam takie rzeczy podwykonawcom, bo to się opłaca.
0: No ale idzie dobrze, deadline taki, jak się dogadaliśmy. No i myślę, żebyś tu ludzi nie wystraszył, że krawiec znów miał zrobić.
1: Ja nie wiem, o czym mówisz, krawiec, bo nie wiem, ja mam jakieś zlecenie u ciebie, czy coś?
0: No.
1: Uderz w stół, nożyce się odezwą. Czemu się nie wysrać nie poszedłeś, powiedz, czy tam za potrzebą, za Kotkiewiczem?
0: No, wiesz, no, jak poruszyłeś temat, że jest robiona tu strona czy coś, to myślałem, że nie jest to tajemnicą. Co, wygadałem się? Nie chciałeś, żeby to było wiadomo, że pomagam tam przy projekcie?
1: Nie, a może ja robię stronę, wiesz, na zasadzie outsourcingu, że ktoś u mnie zamówił za powiedzmy 1000 euro stronę i ja teraz szukam kogoś, kto mi ją za 1000 zł zrobi, żeby przytulić różnicę. Skąd wiesz, że tak nie jest, że ja o takim czymś nie mówię?
0: No tak zakładam, że się mnie nie wstydzisz, jakby, bo kto się mnie zaprze, to ja się jego zaprę, powiadam wam, zaprawdę.
1: Zaprawdę powiadasz. No dobrze. Powiem wam, drodzy słuchacze, że jest takie uzależnienie od zlecania podwykonawstwa. Otóż jest bardzo dużo serwisów freelancingowych w internecie w Polsce. One nie są zbyt popularne, ale na przykład w takich krajach jak Filipiny można sobie bardzo, bardzo tanio jakąś pracę komuś zlecić, na przykład, nie wiem, na przykład zrobienie loga na stronę, albo data entry tak zwane, albo prostowanie błędów w Excelu na przykład. I Filipińczycy są skłonni bardzo tanio takie rzeczy robić i można takie rzeczy, takie zlecenia jednocześnie na przykład na people per hour wystawiać, gdzie przychodzą Amerykanie i płacą w dolarach i jak znajdziemy sobie takiego klienta, który jest nam w stanie za pewną usługę zapłacić, to wtedy idziemy sobie na taki filipiński odpowiednik strony People Per Hour, taki dla freelancerów i tam za tą samą robotę możemy mieć wykonaną za 5 razy mniej na przykład i przytulamy różnicę później. Jest to bardzo fajny sposób na zarobek i takich prac w jeden dzień możemy nawet, a może nawet i 5 złapać. Może kiedyś zrobię audycję na ten temat, taką wideo, to wam pokażę dokładnie jak to działa. pokażę wam swoje konto na Fiverrze, to aż się przelękniecie, jak zobaczycie. No. Także jest to dobre uzależnienie, taki tak side hustle tak zwany. No. A tak poza tym to uzależnienia są złe, dlatego że uzależnienia kontrolują naszą wolną wolę. A człowiek bez wolnej woli jest jak zwierzę. Na to wychodzi, studiując pewne stare księgi, filozoficzno-mistyczno-abstrakcyjne. Nie, no nie wiem, co mam powiedzieć to generalnie, ale no generalnie uzależnienia nie są złe, bo nad uzależnieniami to trzeba mieć panowanie jednak i kontrolę, a nie tą kontrolę oddawać.
0: Czyli krótko mówiąc, alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach.
1: Tego nie powiedziałem. Alkohol szkodzi generalnie. Alkohol jest tak naprawdę bardzo łatwo wpaść w uzależnienie alkoholowe, dlatego że alkohol jest legalny, przez co jest bardzo łatwo dostępny i wielu ludziom się nie wydaje, że są uzależnieni od niego. Znam przypadki alkoholików, którzy praktycznie dzień w dzień piją od 20 lat i za każdym razem mówią, że on tylko piwo pije, on tam tylko parę piwsy się napije albo parę drinków, to co to jest? To żadne uzależnienie. Ale stopniowo wjeżdża w uzależnienie do tego stopnia, że jak się nie napije, to mu ręce trzęsą, chodzi cały, wiesz, telepie się od środka i dopiero jak wypije te 2-3 panie wódki, to dopiero mu przychodzi, wraca do stanu normalności. Znam też takich ludzi.
0: To już jest alkoholizm bardzo zaawansowany. Jak już ci się ręce trzęsą, jak już nie możesz się pozbierać, jak się nie napijesz. No właśnie Gajos w Żółtym Szaliku był pokazany jako taki dosyć zaawansowany alkoholik. Mówiliśmy też o różnych tutaj filmach. A czy ty masz jakieś problemy na przykład z uzależnieniami, czy nie?
1: Nie, ja akurat mam wolę swoją silną na tyle, że potrafię powiedzmy powiedzieć sobie, że ja teraz będę pił. No i piję i nie zwracam na to uwagi i mogę pić na przykład przez miesiąc codziennie wódę, po czym stwierdzić pewnego dnia, że od teraz nie piję i mnie to w ogóle nie ciągnie i po prostu z dnia na dzień to zostawić. I mieć kontrolę po prostu. Wiem, że może trochę hipokrytą jestem, bo nieraz jest tak, że nie powiem tego na serio, że nie piję, tylko tak się stwierdzam, jak to się mówi czasami, nie, od jutra nie piję, bo mam dzisiaj kaca, nie? To tak każdy nieraz powiedział, a potem 2 dni później czy 3 dni później już tam jakiegoś browara sączył, nie? Ale potrafię też zapanować nad każdym uzależnieniem na tyle, bo uważam, że mam silną wolę.
0: No nie brzmi to najlepiej, to co mówisz tak dla mnie za bardzo, bo wydaje mi się, że po prostu bagatelizujesz trochę na przykład spustoszenie, jakie może ci zrobić ta wóda, jak masz te ciągi, które niby kontrolujesz, niby se potem przestajesz i długo nie pijesz, ale wiesz, jak masz takie okresy, że długo, no powiedziałeś, że mogę codziennie pić wódę, ale ta wóda może ci spustoszenie w głowie robić.
1: Tak, stary, ale to nie jest na zasadzie ciągu, tylko ja po prostu świadomie, dobrowolnie podejmuję taką decyzję z własnej woli, że chcę się napić.
0: A podejmuj sobie, nikt ci nie broni, tylko ja zwracam uwagę na to, że to się może odbijać na zdrowiu dosyć mocno twoim, bo wiesz, takie trucie się tym alkoholem, bo to jest trucizna w zasadzie, depresant, to nie jest tak, że potem sobie nie będziesz pił przez miesiąc i ci się wszystko zregeneruje pięknie, ładnie. Tak nie sądzę, żeby to tak działało.
1: Często, na przykład teraz jestem w takim okresie, że po prostu nie piję, nie? Od sierpnia, w 31 lipca jeszcze przed północą pamiętam, że poszedłem do knajpy kupić 4 piwa na wynos z takim postanowieniem, że wypiję je przed północą, żeby już od pierwszego, no, od nowego miesiąca nie pić w ogóle i nie piję do tej pory. I to nie jest pierwszy raz, kiedy podjąłem taką decyzję i po prostu nie piję.
0: Zastanawiam się teraz nad tym, czy samo mówienie o takich rzeczach, o jakich dzisiaj sobie tu rozmawiamy, właśnie o uzależnieniach, o alkoholu, o trawce, na przykład przyłapałem się na tym, że nie lubię słuchać o tym, że ktoś tam coś ma, że se jara jak mi by się, jak ja bym se chętnie zajarał, bo to jest takie przypominanie o tym, wiesz o co chodzi, nie? Więc to może, mogą być szkodliwe trochę takie rozmowy, bo ktoś się teraz nasłucha o tej wódeczce, o tej substancji płynnej, eliksir mocy i tak dalej i może se pójdzie do sklepu i coś kupi.
1: Ale to jest świetna okazja, żeby właśnie silną wolę wyćwiczyć, drodzy Państwo, bo silna wola to jest fundament i podstawa rozumnego życia. Takiego, no, gdzie kierujemy własnym losem sami, własnym celem, o. Bo jeżeli żyjesz tak z dnia na dzień, żeby sobie tylko żyć i masz wszystko w dupie, no to, to masz wszystko w dupie, ale jeżeli chcesz prowadzić życie takie, wiesz, gdzie masz jakiś cel i do niego dążysz, wiesz, w którym kierunku idziesz, to w takim wypadku silna, wolna wola, dobra wola, zaznaczam, bo dobra wola, bo to jest ważne, żeby to była dobra wola jeszcze, jest bardzo istotna i bardzo przydatna i praktycznie fundamentalna. Takie, tak uważam.
0: No, ciężko się nie zgodzić. Ja myślę, że silna wola to... Jak ktoś ma silną wolę, to już połowa sukcesu w życiu, nie?
1: No, to jest prawda. Musi się chcieć, po prostu musi ci się chcieć albo chcieć czegoś nie robić, albo chcieć coś zrobić. Bez tego ani rusz.
0: Silna wola to konsekwencja w działaniu, silna wola to nieprzejmowanie się niepowodzeniami. No wszyscy różni bogacze, milionerzy, to znaczy bardzo często to są ludzie, którym nie wyszło naprawdę wiele razy, bankrutowali, tułali się gdzieś, ale się nie poddawali, nie? No chciałbym mieć silną wolę, niestety mam słabą silną wolę właśnie.
1: Wydaje ci się, to jest wszystko kwestia wytrenowania.
0: Na pewno. Jest, tak.
1: Nie wiem, jak to się po polsku mówi, ale po angielsku jest coś takiego jak delayed gratification, czyli ja pierdzielę, samo nagradzanie się odkładasz sobie na później. To znaczy, że na przykład siedzisz w domu, załóżmy, nie masz co robić i sobie myślisz, a napiłbym się wódki, nie? No idziesz sobie, kupujesz tą wódkę. I to jest jakby już... już przez sam fakt, że kupujesz tą wódę, jeszcze jej nie wziąłeś do ust, ale przez to, że sobie kupiłeś tą wódę, to już w głowie zaczyna tam dopamina, ten poziom dopaminy się podnosić, produkuje się hormon szczęścia, czy tam zadowolenia, satysfakcji. A jeżeli potrafisz na tym zapanować i sobie na przykład pomyśleć, dobra, teraz sobie tej wody nie kupię, ale za to za rok sobie pojadę na fajne wakacje, wiesz, jeżeli potrafisz sobie to... tą gratyfikację odsunąć na później, to też bardzo właśnie trenuje wolę. Znaczy przyczynia się do tego, że wola staje się silniejsza.
0: Też bardzo ciekawa myśl, no. I myślę, że prawdziwa, że cenna, jakby, no, wiele osób sobie zaburza ten system nagrody i kary i zaczyna sobie przyznawać ciągle nagrody za byle głupotę, pierdołę jakąś. I potem przestają nas cieszyć, przestają być tak wartościowe, tak miłe te chwile, kiedy faktycznie jesteśmy bardziej uprawnieni, żeby w jakiś sposób się nagrodzić, coś sobie fajnego kupić. Mission complete, nie? I pewien bonus z tej racji. No, a ktoś sobie to zaburza i potem psuje się wszystko, przestają go cieszyć, bo też to staje się takim motorem być może, żeby po prostu robić, żeby dokończyć, żeby zrobić, żeby dokończyć misję, no, żeby odebrać ten bonus, ale zasłużony bonus, nie?
1: No, to dużo sportowców dużo tak mówi właśnie, tacy, którzy dają, często się zdarza, że takie mowy motywacyjne niektórzy dają, szczególnie tam, nie wiem, sportowcy, szczególnie sportowcy, ale też, nie wiem, aktorzy, tacy inni, oni mówią, że na przykład ja się nie cieszę z tego, że poszedłem dzisiaj na trening i sobie tam pokryjomu rekord życiowy ustanowiłem. Ja się ucieszę dopiero, jak te treningi przyniosą taki efekt, że ja pojadę na olimpiadę i tam coś zdobędę, nie? I to jest moja droga do sukcesu. Nie cieszę się z takich, wiesz, inaczej, cieszyć się z małych rzeczy nie jest źle, ale to jest osiadanie na laurach, wiesz o co chodzi, że mógłbyś zrobić dużo więcej, a nie zrobiłeś, a już sobie, wiesz, przyznajesz jakąś tam nagrodę w postaci, wiesz, zastrzyku dopaminy, tylko za to, że coś małego, w sumie nieistotnego osiągnąłeś, coś, co mógł każdy sportowiec, wiesz, osiąga. Bo pójście na trening na przykład pójście na trening to jest necessity, czyli twój obowiązek jakby w drodze do sukcesu, a nie jest to żadne osiągnięcie.
0: To, o czym mówimy, to się pewnie jakoś wiąże z ambicją, którą ktoś ma większą albo i mniejszą, bo człowiek bardzo ambitny, on się nie będzie jarał, że wyszło mu byle co, nie? Jakaś tam byle pierdoła.
1: No, tam ja takie rzeczy po angielsku oglądam, także mój język polski jest trochę, no, słaby mam zasób słownictwa generalnie, nawet książki po angielsku czytam, także po angielsku bym się lepiej chyba dogadał. No ale wiecie, o co mi chodzi, drodzy ludzie. Wolna, silna, dobra wola. To jest podstawa. Jeżeli chcecie wyjść z uzależnienia jakiegokolwiek, to ta wola będzie wam potrzebna. Jak sami nie będziecie chcieli, to niestety łatwo jest się wziąć i kurwa wpierdolić w jakieś uzależnienie chamskie. Hazard jest przerąbany na przykład. Z tym miałem problem w życiu bardzo długi czas na przykład. I w hazardzie jest tak, że się człowiek uzależnia od adrenaliny, która się wiąże z przegraną, nie z wygraną tak naprawdę.
0: Tak, nie wiem, czy ktoś tutaj w radiu nie opowiadał kiedyś, chyba tak. Właśnie, że zauważył u siebie to zjawisko, to takie zachowanie u siebie, że zaczyna go rajcować i sprawiać mu, dawać mu jakąś satysfakcję przegrana. Tak, coś takiego było, no.
1: Jest, bo jest po prostu zaszczyt jakiś tam też hormonów, nie wiem jaki, poza adrenalina, jest adrenalina, ale coś jeszcze się pojawia wtedy w głowie, jakiś hormon i po prostu to działa trochę jak, znaczy nigdy nie brałem heroiny, ale z heroiną podobno jest tak, że na początku cię uderza, wiesz, bardzo mocno czujesz jej efekt, a jak już za drugim razem bierzesz heroinę, to już ten efekt jest słabszy i tak naprawdę próbujesz, przyjmując narkotyk, próbujesz cały czas jakby dogonić ten efekt, który miałeś za pierwszym razem. I podobnie jest właśnie też z hazardem, że występuje ten sam, jakby to powiedzieć, ten sam cykl, że człowiek przegrywa, potem wygrywa, ale potem znowu przegrywa i czuje ten zastrzyk tej adrenaliny wtedy, kiedy przegrywa, więc chce go poczuć znowu i wtedy podświadomie niby dąży do tego, żeby przegrać znowu.
0: Wiele takich, znałem taką hazardzistkę właśnie zagorzałą też. Wydaje mi się, że takie sytuacje to mogą w ludziach, jakby to powiedzieć, ktoś się przyzwyczaja nie tylko do samego hazardu, do grania, ale samo przebywanie w kasynie, dotykanie kart, cała ta otoczka może być pewnym rytuałem, może być miła, atrakcyjna, kojarzyć się dobrze. Wiesz, są ludzie, którzy na przykład bardzo lubią obcować z kartami do gry i dasz takiemu komuś zagrać w jakąś grę karcianą na komputerze i to będzie zupełnie nie to dla tej osoby. Ona powie, że tu nic fajnego w tym nie ma, bo ona lubi te karty, nie? Przekładać, trzymać je w ręku. No.
1: No i coś w tym, chociaż kasyna generalnie to jest ściema jedna wielka, to jest algorytmy profilujące graczy, już są na takim etapie, że po prostu algorytm jest w stanie przewidzieć, jaką gracz podejmie decyzję, więc go tak trochę jakby tresują, w sensie tu ci dam trochę wygrać, ale zaraz to przegrasz, ale za chwilę jeszcze coś tam wygrasz, ale przegrasz i tak. I tak wiesz, i zaraz będziesz musiał tu dopłacić i wiesz, profilują cię po prostu, twoją psychikę jakby infiltruje ten algorytm. On wie, co będziesz chciał zrobić, to jest wszystko kurwa ustawiane. Zresztą mi kiedyś pracownik kasyna powiedział, że my jak chcemy, to zrobimy tak, że pójdziesz z torbami, nie? I nic nie wygrasz. On mi nie powiedział konkretnie, że wyłączymy ci maszynę zdalnie jakoś, bo tu mam komputer w biurze, który wiesz, kontroluje wszystkie maszyny na całym tam piętrze, powiedzmy. No ale tak mi powiedział, że wiesz, są takie triki, że jak będziemy chcieli, to nic nie wygrasz, nie? A jak będziemy chcieli, to wygrasz.
0: No to taka żadna chyba tajemnica. To jest, nawet jest takie powiedzonko, że kasyno zawsze wygrywa.
1: Tak, ale i to jest wałek, biznes. To powinno być nielegalne, no.
0: No ale to jest w sumie biznes, jakiś rodzaj biznesu, no nie wiem, są legalne różne loterie. Znowu to państwo ma mieć monopol na hazard, na przemoc, na używki, na wszystko. Ma mieć państwo monopol na wszystko, co oceniamy bardziej tam negatywnie, jako jakieś negatywne zjawisko?
1: No niby tak jest, ale to jest też bez sensu, kurwa. Wiesz w ogóle, co mnie rozwala najbardziej, że w Polsce, jak idziesz do STS-a, ustawiasz kupon, to tam już w twojej potencjalnej wygranej jest podatek wpisany, rozumiesz? Od ci się już ci się wiesz. Masz na przykład kurs 3,0, czyli za złotówkę powinieneś wygrać 3 złote, ale od tego jest już odpisany tam podatek, nie wiem, 20% na przykład, czyli tam 3,60, 3, nie, 2,60. Dobrze mówię, 30, czy 2,40, o, 2,40 wygrywasz na kursie 3,0, nie? Co jest, kurwa, uważam, taką ja pierdolę bzdurą, bo są na przykład sposoby grania tak zwaną progresją w Fibonacci, gdzie po prostu wysokość twojego następnego betu zależy od wysokości poprzedniego i grając progresją, tracąc te 20% cały czas na tym, taka progresja po prostu przestaje być dochodowa i opłacalna, nie? Gdzie na zachodzie nie ma z tym problemu, ty to kurwa tyle ile postawiłeś, to tyle dostajesz, nie?
0: Mamy takiego słuchacza Piotra, który no już od dłuższego czasu tu przychodzi i twierdzi za każdym razem, że złamał jakby system hazardowy w maszynach jakichś hazardowych i
1: No.
0: że się na tym dorabia. No ciekawe jak to jest, nie? Czy to...
1: Stare maszyny, no. Widziałem te jego screenshoty, to są screeny z gier, które tam 30 lat temu chyba wyszły, wtedy jeszcze maszyny nie były tak zaawansowane. I rzeczywiście grając w internecie nawet, jeżeli już grasz w internecie w jakieś gry hazardowe, to najlepiej wybrać takie kasyno, które właśnie ma w swoim repertuarze jeszcze te stare maszyny, bo na tych starych maszynach rzeczywiście jest łatwiej wygrać, a na tych nowych, tych bardziej skomplikowanych już jest dużo trudniej. To sam zauważyłem nawet.
0: Został przypomniany też na naszym czacie temat reparacji, których się domaga rząd PiS ustami Jarosława Kaczyńskiego od Niemiec, reparacje wojenne. No wiesz co, moje zdanie jest takie na przykład, że trochę cyrk się z tego robi, ponieważ no co, mają drugi raz płacić te reparacje? Bo to było tak, Niemcy wypłaciły te reparacje, ale Związek Radziecki miał je przekazać. I to znowu, jak to Związek Radziecki, jak to ruskie zajebali dużą część tych reparacji, jakąś tam część nam coś cykali, ale w zamian za węgiel, wiesz, po prostu to totalnie nas w chuja zrobili.
1: No
0: Ale
1: tak.
0: też, ale można zadać sobie pytanie, czy jak ja jestem ci winny pieniądze i dam twojemu znajomemu, weź tam przekaż, a on to przepije, to kto tu jest winien? No raczej ja powinienem tobie do ręki dać te pieniądze, które jestem ci winien, nie?
1: No ja czytałem, że Kaczyński chce się z Żydami w ogóle dogadać, żeby Izrael wspomógł Polskę w odzyskaniu tych reparacji i potem się jakoś tam Polska z Izraelem dogada i się podzieli tymi pieniędzmi, nie?
0: No, zostało to wycenione na biliony chyba, jeśli dobrze pamiętam. Na 6 bilionów? Jakoś tak?
1: Na polskie biliony? A to nie było 1,3 tryliona polskiego?
0: Jakoś tak, czekaj, zaraz sprawdzimy.
1: Mi coś bardziej taka kwota 1,3 tryliona, czyli no, jakoś tak.
0: No, Niemcy już odpowiedziały, że temat jest dla nich zamknięty. Krótko i na temat.
1: No
0: No, nie
1: dziwne
0: wiem.
1: to jest generalnie, że
0: Nie
1: znowu
0: wiem, co
1: się
0: o tym
1: domagają.
0: myśleć.
1: Widać, że jest dziura w budżecie już taka, że rząd Morawieckiego próbuje, wiesz, już kurwa brzytwy się wiesz, chwytają chyba, bo no nie wiedzą, że już tak dojebali ten kraj, że nie będzie już z czego ratować, nie? Jeszcze się zobaczymy, czy będziecie mieli w ogóle węgiel na zimę, nie? Czy będzie ciepło? I czy będzie rezerwa prądu? Tak, rezerwa energetyczna, bo podobno jest problem taki, że nie ma jej skąd kupić, nie? Podobno państwo polskie powinno mieć w rezerwie 10% energii, którą 10 albo 20% energii, którą zużywa. I okazało się ostatnio, że tej rezerwy nie było skąd kupić w ogóle. Nikt nie chciał sprzedać, tylko musieli kupować tam gdzieś tu 2% na Słowacji, 3% na Litwie, gdzieś jakoś kombinować, żeby ta rezerwa w ogóle była, ale tej rezerwy podobno już nie ma.
0: Tak,
1: Policzą, czy
0: etam
1: jest
0: tutaj.
1: miesięczna, czy roczna, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w zimie w Polsce było tak jak na Ukrainie, kiedy tam miasto się procesowało z elektrownią i elektrownia, jako że w ramach no, domagania się o kwotę od miasta, którą miasto było winne, po prostu codziennie w nocy inną dzielnicę miasta odłączało od prądu, zostawiając ludzi przy minus 20 stopniach bez nawet możliwości ogrzania się piecykiem elektrycznym.
0: Na czacie Etam przypomina Związek Radziecki, że uzależnił wypłatę części reparacji od dostaw węgla, no to tak jak powiedziałem, ale dodał też ciekawą rzecz, dlatego w 1953 nawet komunistyczny rząd miał na tyle dość, że zrzekł się reparacji, czego nie zaparafowano. Dziś jest droga otwarta. Tak, rząd komunistyczny się zrzekł. Zrzekł się naszych reparacji swoimi ustami. Dziwna sytuacja znowu, nie? Tak było, faktycznie. Ja bym się domagał. W sumie czemu nie? Czemu nie? Niech się domaga ten PiS. Szanse są nikłe, że Niemcy coś wypłacą, ale zawsze może coś cykną i niech cykają. No, napadli, zniszczyli kraj, zdewastowali, gwałcili, rabowali, zabijali, no to niech zapłacą.
1: Czy od ruskich?
0: Od ruskich, tak, to jest też temat dobry, no, właśnie.
1: Co, ruscy tacy święci?
0: No,
1: co?
0: Tak.
1: Oni nie gwałcili, nie zabijali, nie niszczyli? No nie przypominam sobie, żebyśmy chociaż złotówkę od nich dostali.
0: Kobiety polskie były gwałcone przez czerwonoarmistów na potęgę. To jest problem, o którym się nie mówi, bo to jest wstydliwa sprawa. Rabowali, gwałcili, jak to ruskie, i napadli nas w sumie też. I czemu od nich się nie domagać reparacji? Ten temat też zostaje poruszony dosyć często. Dlaczego się PiS od ruskich nie domaga? Może to jest jakiś trop, że...
1: Może wszyscy nam mogą dać. Może nie muszą kasy nam akurat dawać, ale wiesz, gazu, żeby chociaż dali na zimę, nie? Albo węgla. Czemu nie? I tak będzie brakować.
0: Ja myślę, że to niedomaganie się od ruskich reparacji, ja nie pamiętam, żeby się kiedyś domagano, to może być właśnie spowodowane tym, że tym krajem, Polską naszą, rządzą służby specjalne przesiąknięte agenturą rosyjską i wpływami rosyjskimi. I one sterują polityką, tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, i dlatego się

0: pod żydowskim,
1: niemiecko-rosyjskie pod żydowskim powiernictwem, coś takiego.
0: No. Jeszcze Ukraińcy jeszcze dochodzą, wiesz, Ukraińcy podobno też mają papiery, tam masoneria ukraińska. Ta afera z Leperem, co wyszła, to też wyszła podobno, wiesz, też on tych masonów tam miał gdzieś jakieś te papiery, dokumenty, wiesz, i dlatego go tam powiesili. Znaczy nie wiadomo, czy go powiesili tak de facto, nie? Tam tylko tak mówię, nie? Że wygląda na to, że go powiesili. No, ale że to jest taki plac, Polska to jest taki plac bitwy pomiędzy różnymi służbami, różnymi wpływami jakimiś takimi, a zwykły Polak ma gówno do gadania, bo jest, no może nie, że idiotą, no ale no jest średnio wykształcony, nie pochodzi z zamożnych rodzin, nie jest żadną elitą, żadnym wykształciuchem, nikim takim, tylko to jest taki przeciętny Polak, to jest taki chłopek roztropek w prostej linii od plebsu pochodzący. No.
1: Wiesz co, w dużej mierze tak i to też często na to narzekam, że duża część polskiego społeczeństwa jest jakby mocno durna, ale niedawno dostałem fajnego linka tutaj od Zenona chyba, gdzie jest cała mapa świata i zaznaczone jest, jaki jest iloraz inteligencji w danym kraju. Najgłupszym krajem na świecie jest Nepal, średnia IQ 42,99,99. A Polska całkiem nieźle wypada.
0: Ile? 99?
1: Jakoś tak, 96,35. Trochę mnie zastanawia, że niby Białorusini od nas troszkę lepiej wbadają, bo 101. Ja się pytam, czy skąd ta jakby wysoka inteligencja u Białorusinów, jakby z czego to miałoby wynikać. No, ale to najgłupsi są w Nepalu. Takimi tutaj czarnymi owcami są Sierra Leone, Liberia, to wszystko są te niziny intelektualne, Gwatemala, 47, Rosja 96,29.
0: Na Rosję to na pewno za dużo. Ale wiesz, że tu chciałem jedną rzecz powiedzieć, tylko tak jak mówiłem o Polakach, że to od chłopka roztropka pochodzą, to ten. Tylko chcę wyprostować, że nikogo tutaj nie mam zamiaru obrażać, tylko mówię o takiej sytuacji, że wiesz, jeżeli popatrzysz na elity polityczne na przykład, to bardzo wielu z nich ma swoje korzenie właśnie gdzieś tam albo w Niemczech, albo właśnie gdzieś w Rosji, albo gdzieś za granicą generalnie. A taki Polak z krwi i kości, tak od pokolenia, wiesz, z polskiej krwi, to niestety nie są zbyt wykształceni ludzie mimo wszystko. Zdarzają się oczywiście, nie mówię, że nie, ale
1: no, moje poglądy znacie, wiecie, że staram się jakby jednak rozgraniczać, zauważać te różne rodzaje inteligencji. Dodałbym nawet do tej inteligencji manualnej, emocjonalnej, coś takiego jak social skills na przykład. Czyli taka umiejętność zachowania się w towarzystwie, przebywania w towarzystwie, umiejętność komunikacji w grupie. No to są już takie dosyć konkretne, zawężone jakby skille troszeczkę i mi to odpowiada jakoś, nie? I też można by się popatrzeć na taką Koreę Południową, jak tam jest ta dziwna sytuacja w pracy, nie? Gdzie musisz się zwracać w jakiś dziwny, archaiczny sposób, mój starszy bracie do swojego przełożonego, że ludzie przez okna wyskakują, bo już mają dość tego wyścigu szczurów. W szkołach dręczą rówieśnicy swoich kumpli i zjawisko bullyingu jest dosyć aktualnym tematem tam, tak słyszałem w jednym podcaście. I wiesz, to pytanie, czy oni tak super, czy to jest takie super, no i co z tego, że mają troszkę wyższy ten średni iloraz inteligencji, jak zrobiono badania, jak ogólnie tam jest popierdolona sytuacja, tak? A u nas w miarę jest okej z tym. Nie mamy takiego problemu, że ludzie się dręczą w pracy, jedni drugich, że jest jakiś chory wyścig szczurów i taka presja, że jeden dzieciak jakiś opowiadał swoje wspomnienia, że właściwie jego okres liceum to był totalny zapierdol od rana do wieczora, od samego rańca w szkole już się uczy, doucza się, potem lekcje, korepetycje, nauki.

0: nauka i tak cały czas, przez całe liceum, zero życia prywatnego, zero przyjemności. I co z tego, że wyższe IQ, nie? Mają.
1: Ale to mówisz, w Polsce dzieciak opowiadał, czy w Korei?
0: W Korei Południowej.
1: W Korei.
0: Tam jest taka właśnie presja, nie? W Chinach myślę też, ogólnie u Azjatów tak trochę jest, nie? W Japonii myślę też. Są te same problemy jakby. Coś jest w tej azjatyckiej kulturze, że jest ta presja na sukces, na wykazanie się, na udowodnienie w swojej grupie, w swojej społeczności, jak ile jesteś wart, wiesz, tyle jesteś wart, ile potrafisz, ile wypracujesz, taki konkret, ale to nie jest fajne chyba życie w takim świecie.
1: Czy ja wiem, czy tak jest? To wiem, że w Chinach jest tak, w pewnych szkołach na przykład, że tam się bierze, po prostu szkoła ma za zadanie tam, powiedzmy, 1000 inżynierów wykształcić, tak? I na miejsce na jest, ma, powiedzmy, jest 10 tysięcy uczniów, którzy chcą być inżynierami, ale oni sobie, wiesz, na koniec tego cyklu edukacyjnego wybiorą tylko 1000 osób, nie? I tam jest rzeczywiście też jest taka presja, ale to chyba nie jest wszędzie, z tego co wiem. Są też normalne szkoły, gdzie normalne dzieci, wiesz, chodzą i oni tam wiedzą, że no, będą tam kim będą, jak się sytuacja ułoży, nie? Wiesz, zależy od systemu, jak system będzie wyglądał. A są też takie placówki, gdzie się właśnie kładzie nacisk, bo na przykład oni mają, nie wiem, no, wymóg taki, powiedzmy, z Ministerstwa Edukacji dostają, że no, z tej szkoły to tutaj, z tego miasta, w tym okręgu 1000 inżynierów chcemy mieć i wiesz, i macie ich wykształcić i oni się tam zabijają, wiesz, o to, żeby się do tej wąskiej grupy tam 1000 osób dostać na przykład. Ale nie wszędzie, no na wsiach na przykład tego nie ma. Wiem, że tam na wsi na przykład to patrzą na to, żeby się chłopak urodził, bo chłopak to będzie lepiej w polu robił, będzie silniejszy, będzie dłużej pracował i wiesz, i on ma być dobry w oraniu pola i to wszystko, nie?
0: Też niektórzy pewnie uważają, że wszędzie na świecie są te same problemy, wszędzie jest bullying, wszędzie w pracy chujowo i tak dalej, a ja bym tak nie stawiał tu znaku równości, bo takie podejście, że wszędzie ludzie tacy sami, to błąd, właśnie różni, różne kultury, różne przyzwyczajenia, różne zwyczaje, różne standardy wyrobione sobie przez wieki, i podejście człowieka do człowieka. Mówiliśmy już o tych słynnych przypadkach, gdzie Chińczycy nie zwracają uwagi, że ktoś leży na ulicy we krwi, po prostu przechodzą koło niego, jakimiś takimi robotami się stają. I mówić, że jesteśmy wszyscy tacy sami. Bardziej bym się skłaniał tutaj do zdania takiego jak Etam ma, że Polska wbrew pozorom jest całkiem taką fajną enklawą normalności na tle tego wariactwa, co się aktualnie dzieje w różnych rejonach świata.
1: W Polsce jest zajebiście, tak jak się popatrzy, wiesz, na różne aspekty. Może, wiesz, kasa może nie jest najlepsza w Polsce, nie jest jak w Niemczech, załóżmy, bo tu też jest, wiesz, mamy Niemcy zaraz koło granicy i to jest tak najłatwiej porównać, nie? Polskę do Niemiec, tak powiedzieć, że o, w Niemczech to tam, wiesz, wszyscy dobrze zarabiają, nie? Ale tak naprawdę Niemcy mają takie problemy, kurwa, u siebie, na przykład z nielegalnymi, z emigrantami, z muslimami, z tym wszystkim, tam jest cały kocioł jeden wielki różnych kultur, różnych narodowości, że ja nie wiem, czy te pieniądze są tego warte tak naprawdę, żeby mieć w kraju takie problemy, jak mają Niemcy.
0: No, dobrze mówisz. No, nie wszystko się sprowadza do pieniędzy. Pieniądze nie są jakąś najwyższą wartością. Już się tak nie módlmy do tych pieniędzy, nie? I nie uważajmy, że pieniądze rozwiążą wszystkie problemy, nasze bolączki, nasze jakieś niedostatki, problemy różnego typu, że pieniądze. To, co miałbym negatywnego u Polaków wskazać, to właśnie to takie częste przekonanie, że pieniądz załatwi wszystko i wszystko się sprowadza do pieniędzy. I pytanie, czy pieniążki są z tego, co robisz? Nie zainteresuje się ktoś na przykład, czy fajną masz robotę, co tam u ciebie słychać w tej pracy, czy fajni ludzie są, tylko pierwsze zawsze będzie pytanie, a ile zarabiasz, jakie pieniążki? A z drugiej strony pieniądze często tematem tabu są i się u nas nie rozmawia o pieniądzach tak lekko i gładko i bez oporów. jak powiedzmy, no tak słyszałem, że u Amerykanów to jest mniejsze jakieś tabu, takie rozmawianie, ile zarabiasz, tyle i tyle. I okej, okay, nie? A u nas się ludzie kryją z tym. Ja jak się pytałem kiedyś kolegów w pracy o te rzeczy, to nikt nie chciał nic wyjawić, tajemnica była. A ze zjawiskiem bullyingu, panie Zamojskie drogi, no byłem w paru szkołach, bo się tam, jak wiecie, przenosiłem z różnych szkół do innych i się nie natknąłem za bardzo na bullying, który by wykraczał poza jakieś tam marginalne sytuacje. A w Korei Południowej jest to obecnie temat, o którym się mówi po prostu jako o problemie narodowym, tak? O bardzo ważnej rzeczy, że to zaszło już za daleko. Te seriale, taki o zombiakach był południowo-koreański jakiś serial, którego akcja się właśnie w szkole rozgrywała, no to on miał nawiązywać też w dużej mierze do bullyingu tego, no, który jest dla nich problemem. Nie wiem, dla nas będzie to nadużywanie alkoholu na przykład, nasz problem narodowy, a u nich bullying, mobbing i inne tego typu rzeczy.
1: Jeszcze wracając tak na sekundę tylko do tych pieniędzy w Polsce, to ten problem można by było bardzo łatwo załatwić tak naprawdę. To znaczy zamiast wprowadzać ten historia i teraźniejszość, tak, nowy przedmiot, to można by było po prostu... Ja miałem w szkole przedsiębiorczość, nie? Przychodził pan, który był jakimś tam biznesmenem, drobnym może, ale z podstawy ekonomii nam tłumaczył, opowiadał, jak się robi biznes i zawsze mówił, żeby się nie poddawać, tylko żeby wyznaczyć sobie cel i iść do przodu i motywacją ten cel rozwijać i dążyć do niego. I uważam, że to jest przedmiot, który by się w polskiej szkole w dzisiejszych czasach bardzo mocno przydał, żeby po prostu zwyczajnie nauczyć ludzi robić kasę. Zamiast im, kurwa, edukować, wymawiać im, że kurwa dzieci z in vitro nikt nie kocha i idą do piekła od razu, bo papież czy tam, bo Pan Bóg tak powiedział.
0: Zamojskie drogi, ja nie mówię, że są nieważne pieniądze, bo tu mi pisze, o, to sobie wyłącz se donaty i zobaczymy. No ludzie, no tak, no właśnie tak upraszczacie strasznie. Ja po prostu twierdzę, że pieniądze nie rozwiązują wszelkich problemów i że nie są jakimś celem ostatecznym, czymś najważniejszym, że nie można wszystkiego sprowadzać do pieniędzy, bo są różne inne jeszcze rzeczy. Taka oczywista oczywistość w zasadzie chyba troszkę.
1: Chodzi o to, że pieniądze są ważne, za mojskie drogi, bo są ważne, ale nie są warte tego, żeby ściągać sobie tanią siłę roboczą z gówno krajów, które przyjadą tu z całą swoją, kurwa, ze swoją religią, swoim światopoglądem, ze swoją całą ideologią, która na końcu poskutkuje tym, że będą w zamachy terrorystyczne.
0: Tak, że nas tu pięknie ubogacą, jak to się mówi.
1: Kulturowo, no. Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, znaczy w Unii Europejskiej przynajmniej, gdzie nie było ani jednego zamachu terrorystycznego.
0: No, nie ganiają się z maczetami po naszych ulicach, nie biegają z bronią, nikt nikomu cegłówką głowy nie rozpierdala na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Też jest raczej źle widziane, jak ktoś przypieprzy kobiecie na ulicy z pięści w twarz. Też u nas jest to raczej kulturowo niewskazane i krytykowane, myślę. No, dużo. I może to zniknąć trochę, bo nas tu ubogacą. Tacy ludzie, u których to jest normalne na przykład.
1: Chociaż mówił ostatnio na tym, na Discordzie, jeden ze słuchaczy, nie będę tu podawał ksywki, bo może sobie nie życzy, ale mówił ostatnio jeden ze słuchaczy, że poszedł do kebaba z, co on tam miał, różaniec chyba, czy tam medalik, coś takiego, i mówi, że wyskoczył na niego Turek z takim wielkim nożem do kebabów, nie? Bo go to obraziło, że miał tam jakiś tam medalik, coś takiego, nie?
0: Ta działaczka LGBT, co w Iranie została skazana na śmierć, to wśród zarzutów była też promocja chrześcijaństwa. To co? To jak ktoś z naszego kręgu kulturowego się spotka z nimi, to trzeba go zajebać, bo plugawą i wstrętną religię chrześcijańską promuje, a my mamy być tolerancyjni, głaskać ich po główkach i mówić, że super, Mahomet, Allah, brawo, to ja to szanuję. No, jakaś równość chyba powinna być, jak w każdym przypadku, nie?
1: Ale religie nie są równe. Właśnie w religiach chodzi o to, żeby pokazać, że my i nasz Bóg to my jesteśmy ci dobrzy i ci najlepsi, a tamci to od szatana są, tamci są źli, tamtych trzeba zniszczyć, bo to my mamy rację. Każda religia na tym polega. albo większość, monoteistycznych przynajmniej.
0: Skoro w tak ważnym w sumie kraju muzułmańskim, nie, jak Iran przestępstwem jest obnoszenie się czy deklarowanie, że jesteś chrześcijaninem, to my zakażmy na zasadzie równości wyznawania wstępu w ogóle tutaj wyznawcom islamu. Będzie krótkie zapytanie. Przecież wiadomo, że oni tak podchodzą do tego na poważnie. Ta religia jest dla nich całym życiem, reguluje im prawo, życie, wszystko. To on się nie zaprze. Spytać się go, czy jest pan muzułmaninem. Tak, to do widzenia. I już, ja bym tak podchodził, na zasadzie równości. Nie może być tak, że ktoś ci pluje w ryj, a ty całujesz go po stopach. Jest w tym coś nienaturalnego.
1: Na Słowacji tak jest przecież. Na Słowacji islam został oficjalnie zdelegalizowany. Tam nie ma czegoś takiego jak islam.
0: I dobrze.
1: Nie ma, po prostu nie ma, nie?
0: I dobrze, jak się nie potrafią zachować, to niech spierdalają.
1: No. Zresztą Słowakom się nie dziwi, oni już i tak cyganów tam tyle mają, kurwa, że naprawdę muslimów im nie potrzeba autentycznie, nie? Jeszcze jakby im tam najazd zrobili, to w ogóle byłoby grubo, jak oni sobie z cyganami nie radzą. No, ale tak powinno być właśnie, nie? Albo jak przyjeżdżasz do nas, do kraju, to się naucz naszego języka, zaadoptuj się do naszej kultury, do naszych obyczajów, a jak nie, to sobie jedź gdzie indziej.
0: Ale Zenon tu słusznie przypomina, że muzułmanie mogą kłamać, mają religijny nakaz. Faktycznie to dotyczy niewiernych, że niewiernego można okłamać, jeśli przyświeca tobie chęć sławienia, propagowania islamu, to możesz właśnie na potrzeby tejże swojej misji świętej okłamywać do woli niewiernego, o czym właśnie Zenon przypomniał. I jest na antenie ponownie Zenon, witam.
2: Szczęść Boże, niech będzie pochylone. No, tak, tak i ja. Mogą muzułmanie kłamać. To taka dosyć ciekawa rzecz, nie? Na potrzeby właśnie religii mogą kłamać. Dlatego to by trzeba zrobić na takiej zasadzie, że musiałbyś nagrać jakieś bluźnierstwo i od razu obowiązkowo to na ich social media udostępnić, nie? żeby od razu dostał fatwę. I inni chcieli go zabić, nie? No to wtedy myślę, że taki jest koszerny, nie?
0: Albo szneczką go tak, szneczka.
2: Nie, no to też nie może skłamać czy coś. Ja tam widziałem muzułmanów, którzy walą wódę. W ogóle alkohol to ten wysokoprocentowy, to jest w pierwszej kolejności muzułmański wynalazek. Znaczy muzułmański, arabski. No i piją też. Jak najbardziej masz arak, który jest w Turcji, nie? Też alkoholem i tak dalej. Ja słyszałem kiedyś tego fake newsa, którego tutaj pan Michał popełnił odnośnie Japonii, ale co do Słowacji to jeszcze nie słyszałem. Otóż bradzisz, że tak powiem, Michale. Nie po raz pierwszy zresztą.
1: No, dobra, weź, nie zaczynaj.
2: Nie, bradzisz. I odczekaj to. W 2010 było 6 tysięcy muzułman w Słowacji. Ja widziałem meczet, jak tam przyjeżdżałem niedawno, więc... Nie był
0: muzułman?
2: Znaczek. Cyk, muzułman? Meczet i ten. Nie wiem, czy on jest jakiś funkiel nowy, czy nie, chyba tak. Nie wiem, w czym jest ten, w czym jest problem. Nie rozumiem.
1: To o czym ty mówisz w ogóle teraz?
2: O tym, że nie ma muzułman w Słowacji. O czym ty opowiadasz?
0: Muzułmanów!
2: No, muzułmanów, no. Takie coś powiedziałeś przed chwilą.
1: No bo nie ma.
2: Jak nie ma, jak są?
0: Może... Oficjalnie nie ma i nie powinno być,
2: nie,
0: ale
2: są, mimo to. Nie ma żadnego zakazu islamu w Słowacji. To jest bujda, którą powierasz teraz. Owszem, przez długi czas nie było meczetu. Niedawno się to chyba zmieniło. Jeżeli nie cytujcie mnie, mogę sam się pieprznąć. Owszem, nie było meczetu przez długi, długi czas, ale muzułmanie jako tacy są, jak najbardziej. Kebaba znajdziesz też bez problemu z tulkiem w środku. No
0: dobra, to już sobie tam...
2: Znowu się zagalopowałeś, chyba ci orzeł coś, jakiegoś wilka rzucił swoich
0: nie. Ojej, Zenon, tu... Nie prowokuj Michała też, bo bez sensu.
2: No ale nie, powiedziałeś bzdurę, Michał, ustosunkuj się do tego. To jest nieprawda, co powiedziałeś.
1: Bo właśnie tutaj piszę, w internecie teraz patrzę nawet, dlaczego islam jest... Why is islam banned in Slovakia?
2: Tak, islam jest banned in Slovakia. Dobrze się czujesz? To może poszukaj na słowackich stronach.
1: Słuchaj, kurwa, nie obrażaj mnie, człowieku.
2: Ale ja... Nie, gdzie ja się obraziłem? Ja powiedziałem, gadasz bzdurę. Rzuć dowody na stół.
1: Nic nie daje ci prawa do obrażania mnie, rozumiesz? I sobie to kurwa zapamiętaj raz na zawsze.
2: Ja się naprawdę nie obrażam. Powiedziałem, że opowiadasz kłamstwa.
0: Bzdurę. Ale powiedziałeś to w sposób opryskliwy, ale bardzo, ja, no.
2: To przepraszam, Michałku, mój najgorszy.
0: Ale nie, bo Zenon, jak ja bym na przykład z tobą rozmawiał i co chwilę mówił, ty weź nie pierdol farmazonów, jak zwykle, bo kurwa, już tak pierdolisz, że wątroba gnije, no, i skończysz.
2: Spokojnie, tu są moje dowody. Michał, gdzie są twoje dowody?
0: Ludzie.
1: Wyraźnie napisane, że islam nie jest zarejestrowaną religią na Słowacji i ponad 50 razy próba zarejestrowania islamu jako oficjalnej religii na Słowacji została odrzucona.
2: No i, ale czy jest zakazany islam? Czy nie możesz być muzułmaninem?
1: Powiedziałem, że nie ma czegoś takiego na Słowacji jak islam.
2: I to jest coś takiego jak islam, bo są muzułmanie.
1: Kurwa macie.
0: No to dobra, jakiś skrót myślowy.
1: Nie, na Słowacji jest religia jak islam.
2: Ja ci jeszcze jedną rzecz tylko powiem, słuchaj, ja też robiłem jakieś interesy z Krawcem, jest mega słabe na antenie go szturchać o to, co robi. Nie chcę tutaj, żeby chodzi o...
0: Zostawmy, ale... zostawmy, Zenon, proszę cię, zostawmy.
2: To jest po prostu słabe, nie? Tak, zwyczajnie.
0: Ja nie mam z tym problemu, a też wcześniej był temat, że jak ktoś się nie obraża ani nic, to nie ma co drążyć, bez sensu.
2: Ja mówię ogólnie tutaj. Jak ktoś się nie obraża, to się nie obraża, nie? Nie ma problemu.
0: Ja nie mam z tym problemu jakoś, wiesz.
2: Natomiast, słuchaj, pojmij to, że co innego jest, to tak samo jakbyś powiedział, że nie ma ludzi wyznających
1: latających... To nie rozwiążemy to jak mężczyźni, co? Ja nie widzę problemu, bo mi się nie chce gadać, pierdolić o jakichś głupotach z tobą. Chcesz, możemy to załatwić raz na zawsze. Nie mam problemu żadnego, tylko powiedz gdzie i kiedy.
2: Znowu
1: ewentualnie mogę cię do siebie zaprosić.
2: Cześć, grozisz mi? Będziesz znowu płacił, żeby tą audycję
1: usunąć? Kurwa, może załatwisz tą sprawę jakoś inaczej, kurwa. Bo
2: a
1: mi się
2: jaką
1: nie chce
2: sprawę? No. To jak mężczyźni, mężczyźni siadają i mówią, słuchaj, jeden daje swoje serce, drugi daje twoje i sprawdzamy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Czy w Polsce nie ma nikogo, kto ten, kto nie ma wyznawców kościoła latającego potwora spaghetti? Są. Co z tego, że nie jest zarejestrowany? Są. Jest latająco potwora spaghettizm w Polsce. Tak samo jak są muzułmanie i jest islam na Słowacji.
0: Dobrze, to może Michał się może wyraził nieprecyzyjnie i sprostowałeś, nie, okej? Okay? Zrobiłeś to w sposób taki troszkę, że go sprowokowałeś tutaj, bo wiesz...
1: Przed chwilą się rzucałeś na stronę internetowej z przepisami prawnymi i jest tu napisane, że nie można zarejestrować takiej religii jak islam na Słowacji. Po prostu nie ma jej oficjalnie zarejestrowanej. To, że sobie jakiś muzułmanin tam przyjedzie i sobie swoje praktyki religijne odprawia, to jest jedno. Ale nie można zarejestrować jako takiej religii.
2: Są muzułmanie, jest islam, bo to ludzie decydują, czy jakaś religia jest dodatkowa. Nie masz nawet chrześcijan, masz wyznawców zaratustrianizm, tak samo masz też chrześcijan w Arabii Saudyjskiej i coś takiego. Proste, konstytucja CEPA. Nie może być ktoś prześladowany ze względu na religię w Unii Europejskiej. I to jest, słuchaj, a Krawiec, poza tym ja ci powiem jedną rzecz. Ty masz pretensje, że ja niby się wiecznie się do niego odnoszę, ale nie przeszkadza ci, że mi przemocą facet groził przed chwilą.
1: Groził przemocą. Ja ci zapytałem po prostu, czy może chcesz załatwić to jak mężczyźni, po męsku, jak masz do mnie no jakiś
2: jak
1: problem.
2: Jak mężczyzna załatwiam, próbuję się dogadać, jest... co chodzi.
0: Wyzwał cię na pojedynek, Zenonie. Michał cię wyzwał na pojedynek, żeby wyjaśnić sobie sprawy, bo może wiesz, on na przykład ma ochotę rozwiązać, jak to się mówi, po męsku sprawę.
2: Ja, wiesz co, jeszcze raz mi zagrozisz, albo pierdolisz coś o jakimś rozwiązaniu po męsku, to ja się przestanę zachowywać, mój drogi, jak dżentelmen. I wtedy będziemy inaczej.
1: Jeszcze nie zacząłeś się zachowywać jak dżentelmen. Poza tym to nie jest żadna groźba. Czy przestraszyłeś się może, nie wiem, mojego tonu?
2: Czy przestraszyłeś może jakiejś takiej irlandzkiej, wiesz, specjalnej grupy masońskiej?
1: No, ale to nie jest twoja sprawa, chłopaku. Ja się ciebie nie boję. Ja ci nie grożę. Po prostu szukasz na siłę, no.
2: Nic nie szukam na siłę. Pieprznąłeś głupotę i tyle. Jak gadasz takie wrażliwe kwestie, to mówię precyzyjnie, że nie jest zarejestrowany i jako religia i tyle, ale wyznawcy tam są, bo później łatwo można zrobić taki skok pod tytułem, o, to tam nie ma muzułman, no. No kurde, chłopie, ogarnij się.
1: Nie. Jeszcze raz, bo tobie chyba coś tutaj logika szwankuje. Czy jeżeli jakiejś religii nie można zarejestrować, to czy jest ona legalna, skoro
2: Ale
1: nie da się jej zarejestrować?
2: a co to ma do
1: No
2: rzeczy?
1: tak.
2: Dla mnie religia jest nielegalna w momencie, w którym jest zakazana i można za to, nie można być wyznawcą, a jak się jest wyznawcą, to się dostaje czapę. Tyle.
1: Jest napisane wyraźnie, że nie można jej zarejestrować.
2: No
1: Czyli jeżeli nie można jej zarejestrować, to nie
2: ale
1: jest
2: co
1: legalne,
2: to ma do
1: tak?
2: rzeczy? To się zarejestrują, będzie ich więcej, to się zarejestrują. To masz gwarantowane.
1: To ma do rzeczy. Otwórz sobie kodeks prawny Republiki Słowacji i sobie czytaj, to będziesz wiedział, co to ma do rzeczy. Pytasz się mnie o
2: Z
1: źródła,
2: takimi
1: mówisz.
2: Polakami nie potrzebujemy terrorystów. Dokładnie, nie? I przypomina mi się też taki jeden schizofrenik, który małej dziewczynce rozwalił głowę siekierą. Tak, wiesz,
0: Czyli
2: Michał, w takim dziwnym
0: Tuman,
2: kraju.
0: schizofrenik, pierdoli. No, Zenon, ty mówisz, że się jak dżentelmen zachowujesz. No, zachowujesz się buracko trochę. No, sorry, że tak powiem, ale.
2: Naprawdę, Krawiec? Serio dla ciebie? Ktoś, kto wychodzi z przemocą, to jest partner do dyskusji? Tak? Serio?
0: Wyszedł z przemocą, znaczy z przemocą. Powiedział ci, rozwiążmy sprawy po męsku, jak coś do mnie tak masz cały czas. I ja
2: A
0: troszkę
2: co
0: to
2: znaczy
0: rozumiem,
2: po
0: bo
2: męsku? Co? Może jeszcze Mazurii weźmiemy. Co będzie następne?
0: gdybyś
2: Co ty?
0: mnie
2: Okej, jest
0: zwyzywał na
2: XXI wiek, a
0: antenie,
2: ty
0: też bym
2: gadasz
0: się wkurwił.
2: jak jakiś dres z osiedla. Masz taką mentalność, tak? Ty też? Czy on tylko?
0: No
2: Muszę
0: a ty
2: mam tutaj
0: wielki
2: dwóch trog do dyskusji, żałuję
0: intelektualista,
2: tego.
0: a ty jesteś trochę niespójny w tym, co robisz, bo napierdalasz dosyć ostro na człowieka, ale jak on ci mówi, to choć rozwiążemy jak mężczyźni, to o, grozi mi, grozi mi.
2: Oczywiście, niech mi odpowie tym samym. Jeżeli ma argumenty, to niech je wyrzuci po prostu i tyle. Jedyne co ma, no to bo tutaj nie są zarejestrowani. Wiesz, ile wyznań jest w Polsce niezarejestrowanych, człowieku?
1: Głupszym się ustępuje.
2: Masa, ogromna ilość, nawet bym powiedział, ilościowo większość wyznań jest w Polsce
0: Dobra,
2: niezarejestrowanych.
0: ja się w
2: To jest
0: wasze
2: niczym nie
0: konflikty też
2: znaczy.
0: nie chcę za bardzo wtrącać i was umoralniać, ale chyba kiepskim pomysłem jest odbieranie jednocześnie Michała i Zenona, bo zawsze z tego są dymy straszne.
1: Się ustępuje, także dobra, powiedzmy, że tak, dobra, Zenonie, masz rację, a ja nie mam racji, no, niech ci będzie, no, powiedzmy, tak
2: Słuchaj, to już nawet nie o to chodzi.
1: że ty
2: Co
1: jesteś
2: jakiś czas wychodzisz z jakąś bzdurą po prostu i gadasz ją, jakby to była największa świętość. I to by było jeszcze okej, okay, bo każdemu się zdarzy bzdurę powiedzieć. Mi też, nie wiem, Borsukowi, Mruczkowi, Krawcowi, komukolwiek. Każdemu zdarzy się palnąć bzdurę.
1: Ale
2: Ale
1: to
2: albo trzeba taką bzdurę wtedy ładnie, wiesz, naprostować, albo powiedzieć, nie mam racji. I w momencie, w którym ty byś tylko powiedział, słuchaj, to może przesadziłem. To jest tak, że ta religia nie jest zarejestrowana i nie ma meczetów w Słowacji, z tego co
1: ja
2: wiem.
1: tu mam
2: To ja bym
1: ustawę
2: powiedział, okej, dobra,
1: 416
2: spoko Michał, nie ma problemu.
1: stary, jaką bzdurę? No przeczytaj sobie ustawę, później możesz mówić, że to jest bzdura,
2: Ale
1: no.
2: nie roz... chyba, po... czy ja niejasno powiedziałem? Jak ja ci powiedziałem, że nie masz racji, to ty od razu do mnie z pięścią poleciałeś, człowieku.
1: Nieprawda. Uderzyłem cię?
2: To jest, wiesz, to jest metafora? Bo nie pytam
0: Zenonie,
2: pseudonimy,
0: szanowny.
2: a metafora.
1: Co za
2: A,
1: gość?
2: dobra, powiedz mi jeszcze jedną rzecz.
1: Ale to jest śmieszne to, co ty robisz. Rozumiem, że to jest
0: Zeno,
1: śmieszne.
0: nie, ja nie chcę tu za bardzo czyjejś strony trzymać i w ogóle się za bardzo angażować, tylko tak, mi się wydaje, że no nie pierwszy raz i nie drugi i nie trzeci jesteś taki dosyć obcesowy w stosunku do Michała, no to on w końcu ci powiedział, to chodź na solo, no, i tu nie ma jakiejś wielkiej.
2: Ale to on nie pierwszy raz mi powiedział, chodź na solo, słuchaj. To wiesz, to nie moja wina, że jest problem to mi pitekantropem, nie? To
0: I znowu
2: słychać
0: go
2: zresztą w
0: wyzywasz.
2: głosie.
0: Zauważ, że on cię w zasadzie nie wyzwał ani razu dzisiaj. Ani razu cię Michał, wiesz, nie wyzwał, a
2: Wyzwolił na
0: tego.
2: mnie, wylał niesamowite ilości już kiedyś. To jest pierwsza rzecz. A to, że zapłacił 500, żeby audycję skasować, gdzie ten gdzieś wylał, to jest inna sprawa.
0: Ja nic nie wiem na takie
2: No,
0: tematy.
2: ale ja wiem, nie bój się. I co tu dużo mówić?
1: Postawię,
2: Ja
1: robisz
2: tylko, Michał.
1: robisz problemy. Jesteś człowiekiem złej woli. Wiesz doskonale, do czego to może doprowadzić, bo ci to tłumaczyłem, ale ty dalej swoją złą wolę
2: Powiedział
1: tutaj.
2: koleś, który planuje zrobić projekt oparty w 100% o pojechaniu o kimś innym, nie? Dobra, zresztą rób to też. A powiedz mi jeszcze na odchodnego, jaka to konkretnie tam pole tego IT pół życia spędziłeś, bo jestem ciekaw.
1: Okej, czekaj, jaki projekt, o czym ty mówisz w ogóle
2: Nieważne,
1: teraz?
2: nieistotne.
1: No, bardzo istotne właśnie.
2: Nieistotne. Jaki
1: Ja
2: ten, w jakim polu tego...
1: tutaj na żadnej antenie nie będę prał, to po pierwsze, a po drugie też nie chce mi się z tobą jakoś prywatnie gadać, bo ty zawsze wszystko obracasz tak, że to ja cię atakuję, ja ci tu grożę, także nie widzę sensu rozmowy w ogóle z tobą.
2: Ale
1: widzę sensu w ogóle ten.
2: Powiedz mi, jakim to w polu IT pracowałeś przez pół życia?
1: W czym?
2: W IT, powiedziałeś, że pół życia w IT spędziłeś, w czym? No.
1: Nie powiem ci tego.
0: I ma prawo, bo na przykład cię nie lubi, cię Michał, i ci nie powie. O.
1: Nie, bo ja wiem, że zaraz Zenon powie, o, pierdolisz głupoty, bo to nie działa tak, tylko inaczej i będzie, wiesz, to dla niego kolejny ten.
2: Wiesz co, musiałbym mieć ku temu podstawy, ja ci powiem tak.
1: Nie będę z tobą stary gadał, nie chce mi się z tobą rozmawiać, naprawdę. Uważam, że jesteś bardzo jakiś, nie wiem, albo jakiś niedowartościowany i na siłę próbujesz, wiesz, tutaj pokazać, że jesteś mądrzejszy, lepszy, ważniejszy, obojętnie, czy co, nie wiem, ale na pewno w podstawie psychologii mogłyby tutaj, wiesz, oczywiście, rozwiązać.
2: Nie wątpię. Słuchaj, dziękuję za tę analizę.
1: Naprawdę. To nie jest żadna psychoanaliza, po prostu stary.
2: Dobrze, dobrze. No ja rozumiem, że drugie pół życia ma drugie pół w psychologii. Powiedz mi tylko... A dobra, nieważne. Okej. Okay. I jeszcze raz to powtórzę. Gdybyś tylko na początku powiedział, słuchaj, jest taka sytuacja, tam jest mało tych muzułman,
0: muzułmanów.
2: Nie ma oficjalnie takiej religii zarejestrowanej, nie ma meczetu, dziękuję bardzo, sprawdź sobie. A nie, o, ktoś jak mężczyzna, jak ktoś tamtego i w ogóle, to bym ci, chłopie, powiedział, spoko, okej, fajnie, nie wiedziałem, super, nie?
1: Ej, stary, ale twoja opinia jest gównowarta tak naprawdę. Co mnie to obchodzi, że ty mi powiesz, że się ze mną zgadzasz, czy nie? To nikogo nie ma na świecie takiej osoby, którą to obchodzi. Naprawdę.
2: No, są takie, co by nie przejmować. No dobra.
1: Czy jest islam na Słowacji, czy to jest legalna religia, ilu ich tam muzułmanów jest? Ze Słowakiem sobie jakimś pogadaj, nie ze mną. Nie odzywaj się do mnie już, naprawdę, przestań do mnie mówić.
0: Dobra, panowie, to myślę, że warto by zakończyć. Niech sobie ludzie już sami teraz zweryfikują, jak to jest na tej Słowacji. Też macie internet. Nie będziemy w nieskończoność ciągnąć przecież tego tematu.
2: No. I, a jak z tymi orłami jest, jeszcze powiedz, tak już do widzenia, jak już mamy się do siebie nie odzywać. Jest w stanie dźwignąć tego wilka.
0: Jezu, ale to już, Zenon, to w tym momencie to taki upierdliwy troszkę jesteś chyba.
2: No bo jestem bardzo ciekaw, nie? Czy to Michał nie wie, czy ekspert, który się ptakami drapieżnymi zajmuje całe życie.
1: Co, ja tego eksperta znam, wiem, kto to jest, może on twoją stronę trzyma, może go opłaciłeś. Co mnie obchodzi zdanie twojego eksperta?
2: Masz imię, nazwisko, możesz sprawdzić, kto to jest. Nawet go miałeś w grach online.
1: Ale to dalej nie ma, ale ja to nie znam.
2: Czyli ważniejsza jest miniaturka filmiku z YouTube'a, niż koleś, który jest faktycznie fachowcem i się tym zajmuje. Okej. Okay. I to dużo mówi o tym.
1: Filmiku na YouTubie, ale dobra, ja takiego argumentu nie użyłem.
2: Tak dałeś filmik na YouTubie, na którym był kojot, a nie wilk. Dobra. Ja starczy, faktycznie. Unikajmy siebie, nie wchodźmy sobie w drogę, bo to się może źle skończyć, niepotrzebnie zupełnie.
1: Przestań dzwonić i się przypierdalać do mnie, a nie, człowieku, co ty gadasz w ogóle? Dzwonisz do mnie, przypierdalasz się do mnie, po czym mi mówisz, to nie wchodźmy sobie w drogę, to przestań mi w drogę wchodzić.
0: I od początku teraz będzie dyskusja.
2: Ja się tak zastanawiam, to faktycznie, to też chyba nie przejdzie, bo musiałbyś przestać gadać potem.
1: Słuchaj, Krawiec, czy była kiedyś taka sytuacja, że Zenon był na antenie i ja zadzwoniłem i ja się do niego dopierdalałem? Była kiedyś taka sytuacja?
0: No chyba nie.
1: Bo sobie nie przypominam.
0: No raczej to z drugiej
2: ale
0: strony.
2: Ale możesz, nie ma problemu. W sumie lepiej. Zadzwoń, jak coś powiem nie tak, to mnie skoryguj, powiedz, masz tutaj linka, rzuciłem na czata. Ja będę wdzięczny, jak mnie z błędu wyprowadzisz. Tak. Bez tych wszystkich jakichś dresiarskich zagrań.
1: Jakich dresiarskich zagrań?
2: No. To takie, jakie dzisiaj pokazałeś na przykład. Takie, jakie pokazałeś w audycji za 500 zł.
1: To z czasów jeszcze rycerskich pochodzi. ze średniowiecza.
2: Czasy, no i to jest swój poziom, średniowiecza.
0: Sąd
2: a
0: Boży,
2: ja
0: Sąd Boży.
2: XXI wieku,
0: a Sąd Boży, wspaniała rzecz.
2: Dobrze.
0: Namierzę się
2: jak powiem. Jesteście na poziomie średniowiecza, wyłączcie internet, odpalcie sobie świeczkę.
0: Ja jestem i to na poziomie wczesnego średniowiecza.
2: No to super, nie. A ja nie, a ja jestem w XXI wieku, moi drodzy.
0: No, to
2: i
0: dobrze.
2: Pojedynki to zostały swoją drogą już, ja wiem, w różnych krajach na końcu XIX wieku zakazane, w XX wieku na początku, więc różnie się to tegowało, no ale generalnie to jest karalne wręcz, na dobrą sprawę. Więc jeżeli jakiejś przemocy chciałbyś kiedykolwiek wobec mnie użyć, to gwarantuję ci, że odpowiednie osoby się tym zainteresują i będziesz miał ten, i będziesz miał wtedy z kimś, kto lubi się z przemocą zajmować do czynienia.
1: Czy coś, bo ja nie wiem skąd w ogóle wyciągasz te swoje teksty, wiesz, jakieś prewencyjnie mnie tu ostrzegasz. Nie wiem, skąd ci się to bierze, no. Skąd się to bierze? Powiedz tak szczerze.
0: Kurczę, dramy są fajne, ale tak się zastanawiam, czy nie moglibyśmy skończyć już.
1: Na przykład. O, ja jestem...
2: Ale Patek podskoczyło ładnie chyba.
0: Niekoniecznie.
2: Szkoda, że Bener wyszło z mody uczenie się od siebie nawzajem i dowiadywanie się nowych rzeczy zamiast przekrzykiwanek. No. Naprawdę. Jak już jesteśmy przy tym, jak sobie informacje przekazujemy, ja czy ty, to nawet bym się dał przekonać. Serio. Naprawdę. I ja myślę, że fajnie, bo jakbyś to przemyślał, ja też to przemyślę, tylko że wiesz, że jestem człowiekiem, który wyciąga wnioski z różnych takich sytuacji. Zresztą cała ta audycja o tym Rings of Power jest tego najlepszym dowodem, że ja się potrafię zreflektować. To czy ty się potrafisz zreflektować?
1: Słuchaj, dałeś, gadaliśmy wcześniej na Skype'ie, dałeś słowo, że mi nie będziesz wchodził w drogę. Po czym znowu mi wchodzisz w drogę? No tyle warte twoje słowo, no.
2: Jak ktoś mi grozi przemocą, no to wiesz, to sorry, ale all bets are off, nie? Nie będę się w coś takiego bawił, nie?
0: No przemoc jest fajna.
2: Jeszcze raz słyszę o jakimś pojedynku, albo jak mężczyzna, jakieś takie rzeczy, które mają podtekst przemocowy, no to pójdzie na noże, chłopie. Wtedy będzie, i to mówię metaforycznie, co prawda, ale będzie niewesoło.
0: Zenon Life Matter, ja rzucam hasło Zenon Life Matter. Unikajmy przemocy, kochani.
1: Groziłeś mi teraz nożem, no oj, teraz to ja cię będę straszył tutaj, wiesz, zaraz do prawnika dzwonię i będę ci tu zakładał sprawę.
2: No, wiesz, dobra, niepotrzebnie wstygowałem. Po prostu, jak gadasz, mega kontrowersyjne rzeczy, bądź precyzyjne, tyle.
1: Stary, nie wchodź mi w drogę po prostu, nie dzwoń, przemilcz, nie wiem, zrób cokolwiek i sobie herbaty zrób, ale... Przestań się do mnie dopierdalać.
2: To przestań pierdolić głupoty.
1: Pierdolić głupoty, słuchaj, pierdolić głupoty to twój ojciec, kurwa.
0: Ojejku, ludzie. A był miły dzień, słoneczny dzień, Zenon se pasztet zrobił pyszny z dobrym chlebkiem.
1: Ale ja nie jestem człowieku żadnym, kurwa, wycieraczką do butów, żeby chłop sobie o mnie buty wycierał. No daj spokój.
0: Ja rozumiem. No,
2: no bo jak głupa, ty nie jest wycieraczką do butów,
1: ja
2: żeby...
1: Ja się staram, ale widzę, że tutaj... dzwoniący, wiesz, wykorzystuje fakt, że staram się być miły do tego, żeby mnie, wiesz, jeszcze tutaj kopnąć, nie?
0: To zakończmy najlepiej teraz.
2: To jest staranie się, żeby być miły, to wolę nie wiedzieć, jak jesteś niemiły. Elo.
1: O, dobra, wyłącz się już. Idź, Akysz. Paszą wąt.
0: No tak.
1: No szkoda, że na te tory się skierowała ta rozmowa, no przykro mi bardzo.
0: No, to też niekoniecznie mi to jakoś odpowiada.
1: No nie wiem.
0: Starałem się też do Zenona zaapelować, Michał też jest awanturniczy trochę, no ale dobra, zostawmy, nie chcę nikogo oceniać też tutaj teraz, że ten taki, ten owaki.
1: No, wracając do tematu, może nie wpuszczajmy jednak tych muzułmanów tam. Do Polski. Może niech będzie tak, jak jest, bo jest fajnie.
0: A zauważyłeś, że na przykład, że Ukraińcy to jakoś spodobało mi się nawet to zwracanie się nasze specyficzne per pan, proszę pani, proszę pana, a muzułmanin zawsze mówi, masz, co chcesz, kebab, masz. Wiesz, tak nie mogą tego przyswoić, nie podoba im się to.
1: to nie wiem, to ja raczej przywykłem do takiej postawy muzułmanów, że oni tak, wiesz, my brother, mówią, wiesz, mój przyjacielu, mój bracie, tylko to jest takie, wiesz, takie sztuczne chujem podszyte, brzydko mówiąc, nie? Że on ci tak, wiesz, mówi, my brother, ale wiesz, odwrócisz się, to on ci kosę w plecy wbije, nie? Już gotowy jest na to. Że to jest taki, bo niewierny jesteś, no to wiesz, tak jak mówiłeś wcześniej, niewiernego to można okłamać, tam wiesz, oszukać, okraść, pobić, nie? No bo on niewierny, nie? Bo on gorszy. Ja kiedyś, jak jeszcze w McDonaldzie pracowałem w Irlandii, to mieliśmy właśnie menedżerów samych, no takich ciapatych tak zwanych. Oni się bardzo, bardzo brzydko do naszych polskich dziewczyn się zwracali. I kiedyś ktoś tam mnie wytrzymał i mówi, weź człowieku, co ty w ogóle wiesz, tutaj odpierdalasz, nie? Jak ty mówisz, nie? A on mówi, nie, bo wiesz, u nas w kulturze to jest tak, że kobieta to ona w ogóle nie ma prawa głosu, ma siedzieć cicho i wiesz, ja jestem z takiej kultury i tak przywykłem i tak traktuję kobiety, nie? Taki bardzo chamski, ordynarny, szowinistyczny sposób.
0: No dobra, słuchaj, to może przewietrzymy antenkę. Ja już długo chyba nie będę siedział. Jeszcze z 15 minut posiedzę i spadywuję.
1: Przepraszam was za tą awanturę na ten. Uniosłem się może niepotrzebnie, ale no także ten. Nie miałem zamiaru nikogo tutaj straszyć ani przemocą, ani niczym. Myślę, że kolega po prostu spanikował i tyle. Także mam nadzieję, że miło spędzicie resztę czasu z nocnym radiem. Elo.
0: Elo. Kotkiewicz pisze tutaj, koleżko, ale nie ty tu jesteś od ustalania, kto może to NR dzwonić. No raczej tego się trzymam, że każdy może zadzwonić, każdy z każdym. Tylko zwróciłem uwagę na to, że jak są ci dwaj na antenie, to zawsze jest awantura, nie? Tak to już musi być, widać. Może Zenon jest słowackim muzułmaninem? No. Także odmienna trochę kultura od naszej i taka podszyta dosyć mocno jadem, jakimś nienawiścią, nie? Że można właśnie okłamać niewiernego, że można z nim grać w jakąś grę polegającą na właśnie na oszustwie, na udawaniu. Że mają to wpisane jakby w swój kodeks moralny, w swoje standardy. I to jest niebezpieczne, no cholera. Poza tym widzimy, co się dzieje na ulicach różnych miast w różnych innych krajach. Witam cię, Etamie.
3: No, cześć, cześć, cześć. Trochę sobie przyciszyłem tą kłótnię o tą Słowację, ale wiesz, tak sprawa może troszeczkę wynikać z tego, że Czechosłowacja, jeszcze pamiętam te dane, które nam podawali, nie wiem, to była chyba geografia w szkole, ale Czechosłowacja to w bloku wschodnim najbardziej ateistyczny kraj w ogóle był. Tam podobno ateizm to jest blisko 70%, nie? I być może rzeczywiście była jakaś próba, ja tutaj próbowałem na SK znaleźć jakiś artykuł, jakaś tam rzeczywiście próba istniała podczas spisu powszechnego, bo był spis powszechny u nich w 2001 i przyznało się chyba 1200 osób ze względu na dyskryminację tam jakąś ze strony być może sąsiadów czy to w jakimś środowisku powiedzmy. Natomiast już ten spis z 2011 po wejściu do Unii jest 6 tysięcy muzułmanów. Także oni są objęci prawem unijnym i ja podejrzewam, że jeżeli były jakieś projekty, to one musiały być znowelizowane. Być może były po prostu, a tego zresztą trzeba patrzeć, mówię, pod tym kątem, że tam również z katolicyzmem jest tak, jak jest, czyli po prostu no, Czesi są no, ateistami.
0: No, Czechosłowacja to nie wiem, ale no Czechy słyną z tego, że są bardzo
3: Znaczy
0: ateistycznym
3: nie,
0: krajem.
3: wtedy Czechosłowacja było powiedziane, to ja pamiętam, bo to było
0: Aha.
3: za komuny jeszcze, te lekcje, które mieliśmy na takie tematy, rozkład religii, geograficzny, czy jakoś taki temat, coś w tym rodzaju było, nie? I właśnie mówiono o Czechosłowacji jeszcze przed no, jakimś tam aksamitnym rozwodem, czy jak to tam się nazywało, już nie pamiętam, nie?
0: A słuchaj, bo tak dzisiaj też rozmawiamy o uzależnieniach. Czy ty jesteś od czegoś uzależniony?
3: No właśnie, to chciałem ci powiedzieć jedną rzecz, że nie, ja nie, ale gdybyśmy mieszkali w takim kraju jak Niemcy, to z całą pewnością byłbym uzależniony od pomocy socjalnej. Zresztą pewnie ciebie by to też dotyczyło. To z całą pewnością, ale jedna rzecz tutaj się od razu mi nasuwa, tak jak ta myśl mi przyszła do głowy, że większość ludzi, myślę, że tutaj na czacie zdecydowana większość jest uzależniona, czy tego chce, czy nie, właśnie od pieniędzy, nie? Po prostu. I to nie jest tak, że oni się w to wplątali, ale system uzależnia ludzi od pieniędzy, nie?
0: No ale to mówimy o trochę innym uzależnieniu, nie? Na zasadzie jak... No, że ktoś jest zależny od kogoś, bo po prostu bo polega na nim, bo współpracuje z kimś, bo biznes mu siądzie, jak przestanie z kimś współpracować. To takie trochę inne uzależnienie niż uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, czy może od leków na przykład też.
3: No nie, no tutaj akurat ja problemów żadnych nie mam tego typu. Natomiast, no mówię, no... Mi przychodzi tutaj do głowy tylko to, co, że tak powiem, dotyczy bezpośrednio życia, czyli krótko mówiąc, ja zawsze pieniądze i czas, zawsze cenię sobie bardziej czas niż pieniądze, także ja bym mógł powiedzieć, że jestem uzależniony od czasu, tak? Ja chciałbym mieć jak najwięcej czasu dla siebie, na swoje dyrdy małe, nawet jeśli to są głupoty według innych, to po prostu ten czas jest takim moim uzależnieniem. Na przykład teraz przerabiam Andrzeja Dragana, jak to się nazywa, Boże kochany, ten katechizm cały, co on napisał teraz ostatnio, kwantechizm, no i tak po prostu się, że tak powiem, czasowo próbuję spiąć, żeby mieć czas na czytanie, tak, tutaj tego.
0: No ale ty, bo kiedyś był ten temat poruszany, no sam opowiadałeś, czy ty przypadkiem nie jesteś tam uzależniony trochę od jakiejś tam substancji, którą sobie zażywasz na uspokojenie, czy coś takiego?
3: Jakiś tam biozepan? To zupełnie, czy coś? Ale ja mam tą substancję, znaczy to jest konkretnie benzodiazepan, to w formie jednego z leków, który zawiera benzodiazepan, ale to jest na, że tak powiem, doraźnie, kiedy się źle czuję, tak? Prostu, i to jest typowo tak zwana somatyczna dolegliwość, czyli jeżeli mamy przedskoki ciśnienia, to on dobrze działa z jakimś beta-blokerem, który obniża ciśnienie i tyle. No i po prostu jest to wspomaganie, że tak powiem, pod kątem konkretnej dolegliwości. Nie?
0: Alkoholu za bardzo nie pijesz, nie narkotyzujesz się, nie jarasz fajek. No co, całkiem nieźle wypadasz tutaj, wiesz...
3: Znaczy, myślę, że jeszcze dzięki furiatowi to w zasadzie, no ostatnio dwa to trochę coli sobie popiłem, ale też kole rzuciłem. Energetyki przez rok mniej więcej piłem w dużych ilościach, też rzuciłem w ciągu jednego dnia. Także myślę, że kiedyś byłem owszem, uzależniony byłem na przykład od chodzenia na siłownię, nie? I to dosłownie tak można powiedzieć, bo potrafiłem dwa razy w ciągu dnia po 2 godziny trenować. Ale to były dawne lata, jeszcze czas technikum studiów. Także no, kiedyś to można było nazwać uzależnieniem, tak? Ale też nie było tak, że byłbym uzależniony od jakichś środków na tej siłowni, bo do takich nie miałem dostępu, a zresztą myślę, że nie zdecydowałbym się na ich branie, nie?
0: Okej, okay, a psycho jeszcze do nas dołączył. Psycho dzwoni jako ostatni, jest takie powiedzonko. No, ja powiedziałem, że niedługo kończę audycję, to psycho się pojawił. Cześć. Musisz sobie mikrofon odciszyć, psycho. Masz ściszony. Mikrofonik przekreślony masz na Skype'ie. Psycho, jesteś? Może wpadł tylko nam potowarzyszyć, być z nami duchem. Albo nieśmiały się zrobił taki, że się boi odezwać. No, no weź
3: nie,
0: tam.
3: Gorzej jak nas nie słyszy jeszcze do tego.
0: Myślę, że nas ktoś słyszy, tak tylko nie, teraz właśnie spanikował i palcem tam gmera wciska, co popadnie i nie może trafić w ten mikrofonik.
3: Może być też tak, że szuka recept, na które jest uzależniony. Dobra, no nieważne, nie będziemy obgadywać. Psycho jak nas podsłuchuje, może chce po prostu słyszeć bezpośrednio na ten. Znaczy w ogóle, wiesz, problemy z uzależnieniami w dzisiejszych czasach, no to jest norma, no bo tak jak opowiadałeś o tej Korei, tak, gdzie jest taka filozofia, że marzeniem każdego młodego człowieka ma być zostanie pracownikiem korporacji, nie? To taki program na Discovery chyba nawet był i oglądałem właśnie, że oni się wypowiadali, ci młodzi ludzie, że oni by chcieli właśnie jakiejś korporacji dużej, najlepiej znanej marki, czyli pewnie jakiś Samsung, coś takiego i to jest szczyt marzeń, nie? nie przedsiębiorczość, a właśnie byciem takiego rodzaju trybikiem w jakimś większym mechanizmie. Czyli ta słynna śmierć przez przepracowanie, co kiedyś w Japonii o tym bardzo dużo mówiono. Z tym problemem chyba nadal walczą w jakiś tam sposób, ale to już systemowo jest w tej chwili zwalczane, nie? Żeby nie było takiego, że tak powiem, korporacjonizmu. Wiesz, jak tam jest, to by trzeba było pojechać i zobaczyć, nie?
0: Psycho? No jak się nie słyszymy, jak nie możesz się odciszyć, no to będę cię rozłączał, żeby bez sensu nie trzymać na antenie. Możesz spróbować się połączyć jeszcze raz, albo nawet ja go spróbuję dodać. Już tu sam tu dzwoni, dobra. Łączymy jeszcze raz, dołączamy. No i teraz nie ma mikrofoniku przekreślonego. Czy teraz się słyszymy, psycho?
4: Ja ciebie nie...
3: Coś się chyba jednak stało z mikrofonem, psycho.
0: No cicho cię słychać, psycho, strasznie. Zbliż usteczka swoje piękne, kształtne do mikrofonu.
3: Kablem potrząśnij tam porządnie. Wstrząśnij.
4: Nie mam kabla, bo ja przez telefon gadam, to jak mogę kablem
3: pchać? Aha.
0: No teraz troszkę lepiej.
4: No to będę krzyczał teraz, mordy.
0: No i co powiesz ciekawego?
4: Jaki jest temat dzisiaj audycji? Wiem, o uzależnieniu.
0: Wpływ noweli Antek na postrzeganie, kurwa, chłopstwa w XVII-wiecznej Polsce.
3: Hmm? Czyli uzależnienia.
4: Czyli nasza szkapa, tak? Dobra. Dobra, ja tylko chciałem tylko na chwilę ten powiedzieć, że ja jestem uzależniony od papierosów. Kurwa, nie wiem, jak to rzucić. Tam powiedz mi, jak rzucić papierosy, palenie papierosów.
3: Metodą połowienia, przecież kiedyś to omawiałem.
4: Palisz... Mówiłeś mi to kiedyś, ale nie... Mówiłeś mi to kiedyś, ale to nie zdało egzaminu.
3: A, bo nie byłeś, że tak powiem, zbyt... Znaczy, to trzeba mieć wolę. To znaczy, nawet nie trzeba mieć woli, po prostu trzeba to olać, nie? Po prostu rób połówkę papierosu, potem jeszcze jedną połówkę. I tak oczywiście powolutku to będzie trwało gdzieś z 2 miesiące. Nie wiem, ile ty palisz, nie? Bo trzeba było to przeliczyć. 2-3 miesiące i spokojnie zejdziesz z tych papierosów. Zresztą tak się robi z każdą substancją, nawet z takimi rzeczami jak właśnie benzodiazepan. Metodą połowienia pół dawki, potem ćwierć dawki, potem 1/8. No i tak mniej więcej się pozbywasz tego. Oczywiście dobrze jest jakiś zamiennik dać, nieuzależniający.
4: Przerwę ci na chwilę. Krawiec, wierzysz w to, co Etam mówi? On nigdy nie palił papierosów. Nie, kiedyś tam mówił, że palił.
3: Tak. Jak miałem 15 lat przez 2 tygodnie, żeby zaimponować dziewczynom, żeby się mną zainteresowały, ale to nie dało efektu. Poza tym, że strasznie śmierdziałem, więc rzuciłem.
4: Okej.
0: Okay. No,
4: nie, a jest.
0: Sam nie wiem, co myśleć o takim rzucaniu po troszku, nie? Niektórzy twierdzą, że to nie ma sensu, że trzeba rzucić raz, a dobrze, a nie sobie tam zmniejszać dawkę, ograniczać, ale może to zależy od typu od osoby po prostu. Różne mamy predyspozycje tam psychofizyczne, różne temperamenty, charaktery, no i może trzeba sobie dopasować metodę. Albo ograniczasz, albo rzucasz od razu, raz a dobrze. Do siebie.
4: Okej, spoko. Ja chyba nie dam rady. Umrę na zapalenie płuc. Na akne albo na to.
0: No, oby nie Rakowski do ciebie, żeby nie przyjechał, bo to jest niezbyt przyjemna śmierć. No, ale jak to mawiają starożytni Rosjanie, na coś trzeba umrzeć, nie?
4: No, na coś tak. Myślę, że nie dożyję nawet do Rakowskiego. A jakie ty masz krawiec teraz uzależnienia? Oprócz nocnego radia, żeby nadawać.
0: Od wszystkiego jestem uzależniony. A. Cała masa różnych uzależnień.
4: A nie, bo mówiłeś, że od gier komputerowych ty już się oduzależniłeś.
0: No, zbrzydło no. Jakoś tak.
4: Z wiekiem to przemija raczej chyba, nie?
0: No, ile można, nie? Co za dużo, to i świnia nie chce. No, ale fajki to faktycznie strasznie uzależniają, kurczę, jak heroina, tylko że po troszku, nie? Tak samo jak woda. Uzależnia cię przez całe lata, ale to się kumuluje, to uzależnienie w końcu. Nie działa to szybko, ale skutecznie.
4: Ale widzisz, fajki, woda są legalne, nie? Jeszcze z tego akcyza jest, że państwo tam zyskuje pieniądze, nie? Ale kurwa, na taką marihuanę to... O, jak mówiłeś wcześniej, że 5 lat w zawiasek zostaje, czy ile tam.
0: No, mniejsze są kary za różne przestępstwa, za różne defraudacje, korupcje, pedofilię, a za trawkę to bardzo wysokie, bo to straszne zło. No. Dziki kraj, dzikie obyczaje.
4: Ale to chyba nie tylko w Polsce mi się wydaje, bo jest chyba głównie w całej Europie.
0: O, a tu ciekawy komentarz znalazłem pod audycją z przeszłości, Nocny Marek z przeszłości, z 2019 roku, na żywo nagrywany. Bear Island pisze, stare dobre NR, zanim Krawiec i Zenon poszli na kosy. No ale znowu się odbraziliśmy i jest dobrze. A w ogóle przypominam, że w poniedziałek będzie taka audycja wspominkowa, stara, dobra kontestacja i te sprawy, bo tam się coś zmienia w tej kontestacji, właściciel. Może się pojawię gościnnie jako osoba no, dawniej związana z tym radyjkiem zacnym i też coś tam dopowiem, powspominamy sobie, to wpadajcie.
4: Dobra, bo ja też słucham ostatnio, znaczy, no już po czasie, nie na żywo, kontestacji, to kto wykupił tą kontestację? Lechowicz w końcu?
0: No, nie sądzę, żeby Martin, bo on chyba nie jest aż tak forsiasty, żeby nagle tam wysrać większą jakąś gotówkę na przejęcie, na wykupienie. A nie było to żadną tajemnicą, że jak Martin odchodził z kontestacji, to jakoś coś odpalił Martinowi za jego wkład, za jego robotę, jakby no, sprzedał tą kontestację. Znaczy, odkupił jakby od Martina jego działkę, no więc to pewnie w drugą stronę by też działało, a Martin chyba tak nie jest jakimś bogaczem, żeby sobie tak inwestować i radyjka kupować. Więc to chyba nie on.
4: Nie, Martin nie wiem, dobra, nieważne, ale podobno, bo no, mówili, że już nie będzie można dzwonić na żywo nawet do tej kontestacji za 2 tygodnie. No to kurwa.
3: No oni tam mieli już reformę, jak ja ostatni raz słuchałem, a to było dawno temu, to tam była taka reforma, że oni używali tego StreamYarda, żeby się połączyć, już nie było Skype'a, tylko StreamYard, guzik odpowiedni się włączałeś do tej dyskusji, nie?
4: Nie, jak no jeszcze, jeszcze na Discordzie można było z nimi pogadać.
3: A, ale już na finalnym tym ja pamiętam, że był tylko StreamYard, bo próbowałem, ale coś u mnie nie chciało zaskoczyć. Ja nie lubię tych nowych rozwiązań. Po prostu. Nie wiem, jakoś tak już.
4: Kto tego będzie słuchał, jak oni są... Jakby nie ten Zemsta, Marek, też wiesz.
3: No ja nie wiem, kontestacja była chyba największym takim radiem.
0: Gównoradyjkiem.
3: Wiele.
0: Była największym gównoradyjkiem.
4: Gównoradyjkiem.
0: Największym no, gównem była.
3: W takim razie pytanie, jaka tam kwota wchodzi w sprzedażowa? Może i nie by było stać, żeby sobie taką kontestację kupić, jeżeli suma nie była więcej niż 4-cyfrowa. Nie?
0: Zrzućmy się po prostu i kupmy sobie kontestację.
4: Hmm. A ja kupię nocne radio. Ile tam też za to?
0: Nie jest na sprzedaż. Jest bezcenne. Lub jak kto woli, bezwartościowe. No.
4: Dwa bitcoiny ci zapłacę.
0: Jak chcesz, to mogę cię zrobić honorowym słuchaczem platynowym. Dzwoniącym, platynowym.
4: Nie,
0: dzwoniącym.
4: Nie chcę. Nie chcę być powiązany z twoim gównoradykiem.
0: Dobra.
4: Nie no, żarty takie.
0: Ale ty, skąd masz taką informację, że nie będzie można dzwonić do kontestacji? Co, ale co, że w ogóle, czy do tej audycji wspominkowej? Bo ja słyszałem taką zachętę, że ponoć nie, Hugo coś tam zachęcał.
4: Poczekaj, ja ci to wytłumaczę zaraz. Już za tydzień jeszcze można będzie, znaczy w poniedziałek najbliższy, bo to już nie jest za tydzień, to jeszcze można ostatni raz chyba zadzwonić. I później już nie będzie można dzwonić na żywo. No nie wiem, są to nie taki pomysł wytrzasnęli i ten nowy właściciel chyba tak wymyślił.
0: To jakaś szara eminencja, bo to nie wiadomo kto, tak?
3: Psycho tak dzwoni, ten mikrofon mu nie działa, kiepskiej jakości dźwięka, potem w Wikipedia będzie, że kontestacja, ta enklawa, nocne radio, tego konglomerat psycho-psycho, nie?
0: Ale, nie, nie. Ale żeś dowalił teraz.
4: Ale żeś, o kurwa,
0: och, to żeś dowalił. Boki zrywać normalnie, aż zajadów dostałem, że tam jak coś
3: i będzie, powiem. I będzie gadał, wpłacajcie, bo jeszcze zasiłek nie przyszedł, nie? Ja tak kiedyś tego tekstu użyłem, jak byłem w Mediamarku i tak się kręciłem koło wysepki Apple'a i oglądałem chyba najdroższy wtedy laptop, który był, tak jakiś totalnie malutki, ale bardzo mocniutki. Jakaś chyba M1, a może i nie, może to było dawniej nawet. I pan do mnie podszedł i mówi, że tutaj na raty, coś tam. Mówię, wie pan co, to ja przyjdę, jak zasiłek przyjdzie. Dokładnie.
0: A może by z

0: Z ludźmi.
1: Z Psycho razem i Etamem. Dorzucę ich wam, słuchajcie, w bonusie. Tylko teraz, jeśli kupisz Nocne Radio, dostajesz Psycho i Etama w gratisie. Nie przegap.
2: A to nie będzie tak, że jednorazowo 50 tysięcy wszyscy dostaną i będą musieli nadawać dożywotnio?
1: A może założymy spółdzielnię, spółdzielnia Nocnik, albo no, coś w tym stylu, jakaś spółdzielnia radiowców. Spółdzielnia radiowiec otwiera swoje podwaliny dla nowych redaktorów.
0: Jakby dobrego papugę mieć, to myślę, że pod jakąś organizację tej przydatności publicznej by się to podało przypisać. Tylko trzeba pełną księgowość prowadzić wtedy, nie?
2: A to weź, Etam, weź i zadzwoń i się zapytaj adwokata.
0: A ja już dzwoniłem kiedyś z tego względu, że chciałem wpuścić po prostu te kablówki, chciałem wpuścić jako podkład Nocne Radio, ale tam jest obłożone taką ilością warunków, że po prostu no ich spełnienie to po prostu jest praktycznie niemożliwe w Nocnym Radiu, bo nie można o polityce przede wszystkim w ogóle gadać, to jest mnóstwo rzeczy o polityce, więc no. Ale to nie jest jakieś kosztowne. To jest około 700 zł i obietnica właściciela kablówki, że puści to, nie? I musisz mieć to na piśmie. I idziesz do tego, idziesz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sieci kablowej. Znaczy do 300 albo do 600, teraz już nie pamiętam, gniazd. To jest w ogóle bez opłat i bez pozwolenia, natomiast powyżej tej ilości trzeba zapłacić opłatę koncesyjną 700, bodaj 50 zł. To wtedy było, kiedy ja dzwoniłem. No i trzeba mieć to przyobiecane, że to rzeczywiście będzie, wejdzie i nie będzie potem problemów, nie?
2: Oczywiście tam nie nagrałeś tej rozmowy.
0: Ale po co miałem ją nagrywać? Ja to się dowiadywałem od tak sobie po prostu, nie? Do ciekawości. Bo się pytałem również o eter, nie? Bo nadajnik 30-kilometrowy to nie jest jakiś super wydatek, to jest około 1000 zł. Natomiast no, na to już trzeba mieć przetargi, są raz na tam 10 lat o koncesję, znaczy wolne częstotliwości, nie?
2: No i za ile lat teraz będzie, bo 10 lat chyba minęło już.
0: Wiesz co, nie mam pojęcia. Musiałbyś wejść na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, tam są wszystkie ogłoszenia co do wolnych częstotliwości i okresów przetargów.
2: Weź, nie chcę mi się nawet wchodzić, bo ja nawet telewizora nie włączam, chyba od kilku miesięcy. No.
0: Znaczy wiesz, powiem ci tak, oglądałem wyniki przetargów, bo są one publikowane i to wydaje się być tak, że te media są konsolidowane w jednych rękach. Także ja myślę, że tam bez, no kiedyś mi Korwin to mówił osobiście, że bez 10 baniek takich dużych, czyli 10 milionów, to właściwie nie ma co startować nawet, żeby dostać koncesję na miasto na przykład, nie? Czyli takie te 30-kilometrowe nadajniki, bo które są w zasięgu, powiedzmy, naszym byłyby w zasięgu, żeby sobie zebrać na to. No i to spełnienie wymogów, tak, że to może być albo organizacja pożytku publicznego, no wtedy odpadają takie kwestie, jak na przykład nie da się reklam już emitować, czyli nie ma możliwości, tak, albo pełna firma, pełna owatowana i tak dalej, no i wtedy wiadomo, można reklamę emitować, ale też trzeba być apolitycznym, nie? Rastafariani łatwo mogliby dostać, no bo oni nawet na początku lat 90., kiedy robiono Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to byli podobno standardem, że tam ich zatrudniali, bo oni są apolityczni.
2: Wyjdź się tam, Krawiec, proszę cię, wyjdź się tam, bo on teraz będzie się rozgadał.
1: No, ja bym chciał wyciszyć tutaj, proszę już swoją kłótnię kontynuować gdzieś tam na priwa, czy na jakimś Discordzie. Nie zaśmiecajcie tutaj już czata, bo co za dużo, to niezdrowo też, nie? Tak więc jak będę widział, że się kłócicie, to będę kasował tutaj wiadomości. Bo jak o coś proszę, to o coś proszę. No.
2: A kto się kłóci?
1: Z Zenon, z Michałem, zwanym Marcinem przez niektórych. No, możecie sobie kontynuować gdzieś tam na boczku.
0: Ale widzisz, przy okazji, to tak, bo niektórzy ludzie też są, też mogą być uzależnieni od takiej, jak to się mówi, życia w mętnej wodzie i takim trochę po pokłóceniu się, bo to też w pewnym sensie uzależnia. Ma to swoje, że tak powiem, strony odreagowania. To może by taką audycję zrobić, że teraz w tygodniu Ring, na przykład ją nazwać, nie? Radio Ring, czy coś w tym rodzaju i niech się kłócą.

0: tym. Oddasz, będziesz tylko hostował.
1: Serio? Tak oddasz... cię to jara? Tak cię, serio? Tak znaczy, cię to
0: mnie,
1: jara?
0: Nie, mnie
1: no,
0: zupełnie
1: to, no,
0: nie.
1: No to mnie też nie za bardzo. I skończmy może no, ale... temat. Pyszne migdały, słuchajcie, kupiłem sobie migdały. Jednak migdał to jest migdał. Zdrowe, pyszne, fajna przekąska. Słonecznik, migdały, orzechy. Takie rzeczy jeść, proszę.
2: Jak wiewiórka jakaś.
0: Ja szczerze mówiąc, migdały i orzechy to się trochę je uwielbiam, oczywiście bakalia wszelkiego rodzaju, natomiast boję się, żeby mi znowu na przodzie zęb się nie złamał, nie? Bo wiem, ile to kosztuje. Także ten dzisiaj mi się udało, no, czy mi się, nam się udało tutaj z Turą, bo właśnie przyszła po operacji usunięcia zęba mądrości na kasę chorych. Ho, ho, ho, ile to było załatwiania. Ale powiodło się po długich kilku tygodniach walki z NFZ-em, dopytywania się o prawa pacjenta, gdzie i jak i kto, ale i tak wkręcili nas w zdjęcie płatne. Także, a okazuje się, że mogło być za skierowaniem za darmo. No, kombinują jak tylko mogą, żeby ta część służby zdrowia była sprywatyzowana całkowicie.
2: Dobra, dawaj tu Karolinę do mikrofonu.
0: Jest w królewskiej łazience, także nie mogę.
1: Przyjdzie bez zębów taka teraz i będzie sepleniła. Witam was serdecznie. Bardzo.
0: Nie, to dopiero trzecia ósemka, także spokojnie.
1: Bardzo się cieszę, że was słyszę.
0: No. Także to dopiero pierwsza ósemka, także nie ma co się tam przejmować. No niektórzy mają akurat taki problem, że te ósemki nam wyrastają pod kątem i ja miałem dużo szczęścia, bo były proste, ale większość osób musi mieć usunięte, bo inaczej wypchnie się razem z siódemką, no i trzeba będzie dwa wyciągać, nie?
2: A nie mówiłeś przed chwilą, że to trzynastka była, a nie ósemka?
0: Nie, no ósemka, no człowiek ma maksymalnie do ósemki, tylko nie wiedziałem o tym, że na górze też są. Byłem przekonany, że tylko na dole, bo mi na dole tylko wyrosły, nie? Także jestem półgłówkiem w tym przypadku akurat. Absolutnie, bo tylko, no chyba, że jeszcze wyjdą, nie? Po 50, kto wie.
2: 50, to ci nawet korzeń nie będzie to. Dobra, przepraszam, co tak powiedziałem.
0: To znaczy, wiesz, żeby być ścisłym, one są, bo na zdjęciach są widoczne, tylko są bardzo głęboko niedorozwinięte, że tak powiem, nie?
1: Swego czasu chyba Kotkiewicz tu pisał, że Janko Muzykant Krawcowi zrobi zęby pięknie. To jak była tutaj drama radiowa.
2: Czekaj, bo to chyba chodziło o to, że ci wybije te zęby, nie? Ale miałeś takiego koleżkę Mat, to był koniem sponsorem, to on był gdzieś tam kimś tam nie dentystą, tylko tym...
0: Przedsiębiorcą dentystycznym, czyli miał gabinet.
2: Dentystycznym, no.
1: No bardziej może właścicielem po prostu kliniki dentystycznej i tyle. No, Mat się czasami jeszcze pojawia, raz na ruski roczek tutaj wpadnie, odwiedzi, więc spoko. Ciekawe, jak tam u niego się poukładało, bo miał trochę zmiany różne tam właśnie w życiu. Może kiedyś zadzwoni i opowie, kiedyś był czas, że sobie gadaliśmy.
0: A chyba gdzieś wyjechał, z tego co pamiętam, tak? Jakoś.
1: No, jakieś różne miał plany takie i cholera wie, co z tego wyszło w rezultacie. No, żebyśmy tak propos zębów wrócili do starych, dobrych czasów, do Kowala by się przeszło. Kowal by obcęgami wyjął zęba. W średniowieczu pewnie szczerbaci ludzie chodzili, no bo nie było higieny za bardzo. Owoce jedli, jakieś tam jabłko czy coś, żeby sobie trochę oczyścić te zęby, no ale w jabłku też jest cukier w sumie, to tak średnio to oczyszcza bardziej optycznie ci, nie? Jakieś tam kawałki mięcha, co między zębami masz, to ci wyjdą, zostaną w tym jabłku. Znaczy, ja widziałem takie i starożytne, i średniowieczne jakieś przyrządy do higieny, właśnie do tam dbania o zęby, takie pra szczoteczki różne i tak dalej. Niektórzy używali, ale to jacyś byli pewnie uważani za pedałów i lesbijki, czy coś takiego. A Dariusz no, ostatnio też się podzielił swoimi wrażeniami w obcowaniu z Azjatkami, że one nie myją w ogóle zębów.
0: Znaczy to pewnie co kultura, to obyczaj. Ja też jakoś specjalnie za dużo zębów nie myję raz dziennie i tyle, nie? aczkolwiek nie polecam. Lepiej zawsze jak jakiś słodycz, znaczy my mamy w ogóle problem ze skondensowanym cukrem w tej chwili, bo ja na przykład miałem mleczaki do 8 klasy, nie? Co było rzadkością, muszę przyznać, ale po prostu nie było słodyczów, słodyczy, co teraz. A teraz jednak raz, że wszystko naładowane cukrem, rzeczywiście, cholera wie, czy nawet w owoce cukru nie sprzedają, bo one jakieś słodsze niż kiedyś mi się wydają. Natomiast słodycz jako taki, no czasami się człowiek no coś tam przetrąci, nie? A druga sprawa to że jak jogurt się pije, to jest słodzone w tej chwili, także. No, chyba, że ktoś będzie jechał naturalnymi tylko, nie?
1: No, jak z wieloma rzeczami. Dzisiaj bardziej ludzie dbają o zęby, ale jednocześnie bardziej o nie nie dbają jednocześnie, bo jedzą dużo tego cukru. No, a w takim średniowieczu to powiedzmy, że nie raczyli się cukierkami, jakimiś czekoladami. Są też takie słodycze, które wam się przylepią do zęba gdzieś tam. To w ogóle jest morderstwo dla zęba, nie? Jakaś landrynka wam wejdzie między zęby i tam sobie tkwi.
0: Tak zwane mordoklejki albo krówki, nie? No.
2: Krówki, właśnie, o to mi chodzi. Ale do tej pory są krówki w sklepie do kupienia. No.
0: U nas nie są popularne, ale na przykład w Stanach jest bardzo popularna taka kula, która się nazywa łamacz szczęki, czy jakoś tak, łamiszczęka. Jest taka twarda jak lizak, tylko dużo trudniej to pogryźć, to się wkłada do buzi i się zsie, aż w końcu da się to pogryźć, nie? Ale ja kiedyś raz w życiu udało mi się coś takiego kupić w Polsce, no i włożyłem to sobie do ust, ja pierdzielę, po prostu dzisiaj to bym sobie chyba wszystkie zęby połamał na tym.
2: Poczekaj chwilę. Bo ja teraz będę mówił. A pamiętacie, nie wiem czy wszyscy, ale watę cukrową, kurwa, jakie to było niedobre.
1: Dobre było. Dobre było. Czemu niedobre?
2: To jest.
0: Pyszna była wata. Watę cukrową możesz dzisiaj kupić w tych, w kubeczkach takich, w sklepach spożywczych niektórych są.
2: Jest, ale to kurwa, ani niezdrowe, ani nie pożywne. Po co to komu było w ogóle potrzebne?
0: No ja dzisiaj taką rzecz zjadłem, blisko waty, bo bezy, a właściwie bezyki. Takie malusieńkie, które właśnie, to był po prostu cukier zwyczajnie zmielony i zrobione z tego bezyki, nie? Czysty cukier praktycznie.
2: O, jeszcze bezy, kurwa, pamiętacie te bezy?
1: A to paskudne faktycznie.
0: No ja dzisiaj jadłem.
1: Bezy?
0: Bezy.
1: Zboczony jakiś jesteś.
2: Bezy kiedyś?
1: Nie lubię takich rzeczy za bardzo. Takie też bezwartościowe, jakieś cukrowe gówno niedobre.
0: Ja uwielbiam beziki, ojejku.
1: Ze słodkich rzeczy to jeszcze żelki zjem, ewentualnie jakieś lepsze. Czekoladę dobrą, gorzką. Takie jakieś lepsze rzeczy, jak nie jakieś, jakieś byle co.
2: Beza i cukier. Wata cukrowa.
1: Sam cukier, nie? Wpierdalać to trzeba być...
0: O, ja lubiłem kiedyś, ale to był cukier w kostkach. To ja po prostu taka zastępcza bombonierka, nie? Ale bardzo lubiłem cukier w kostkach sobie podjadać. Natomiast jak ty lubisz krawcze gorzką czekoladę, to taka 75% jest w Biedronce z kawałkami skórek pomarańczy. Ona jest przepyszna, tylko koniecznie włóż ją do lodówki.
1: Tak, lubię. No, nie mam takich przyzwyczajeń jak ty, że muszę wszystko mrozić.
2: No. Dzisiejsza audycja jest sponsorowana przez Biedronkę.
0: Nie.
2: Czekoladą.
0: Nie, aczkolwiek gdyby mi Biedronka zapłaciła, korporacja, to wspominałbym wszędzie. Wszędzie, gdzie bym zadzwonił, bym wspominał Biedronce. Od razu było dziś w Biedronce, kupiłem to i to, nie? No, ale Biedronka taki fajny sklep, taki fajny, owad fajny.
1: A, świetny, no. I zadzwoniłbyś do kontestacji i zanim byś coś powiedział, to musiałbyś wyśpiewać codziennie niskie ceny i dopiero byś mógł wtedy powiedzieć, co masz do powiedzenia.
0: Ja bym to zaewaluował, nie? Znacie taki owad Biedronka, nie?
1: Stonka.
0: Byłem dzisiaj w sklepie, gdzie taki jest właśnie namalowany i kupiłem przepyszną kiełbasę. Dwa opakowania w cenie jednej po 6,90.
1: A Hugo by ci dał akurat, on nie jest taki wyrozumiały jak ja, by cię po prostu, nawet by ci, by się z tobą nie cackał, tylko od razu pach, no dobrze, może ktoś inny tutaj, mądrzejszy, nie pierdolnięty, zadzwoni. No, a słuchajcie, a może to chodzi, że to nie biedronka zjada mszyce, nie? Może to taka symbolika, że ta biedronka to jest ta sieć właśnie, a mszyce to te małe sklepiki i biedronka je zjada. Co wy na to?
2: Ej, nie, dobra, cicho, cicho. Dlaczego myślisz, że Hugo by tak powiedział? No, ja myślę, że on by powiedział wolna ręka rynku niewidzialnego.
1: Nie. To słabo znasz Hugo. On by szybko przerwał pół zdania i powiedział, a coś na temat? Nie? To dziękujemy, do widzenia.
0: Kontestowałem jedzenie tej kiełbasy przez pół godziny. Przy waszej audycji.
1: Dobrze, to może odbierzemy kogoś innego, kogoś bardziej tutaj rozumnego, nieupośledzonego. No, dziękujemy, do widzenia, pa. I nie macie. Nawet byś nie zdążył powiedzieć do widzenia.
2: Czekaj, ja tu nie będę mówił do widzenia, bo nie wiadomo, kogo będziesz udzierał.
1: Już dzisiaj pewnie nikogo, zaraz będę kończył, już zaraz 20.
0: No taka pora właśnie ten, ja przyznaję, że dzisiaj trafiłem tutaj dlatego, że sam chciałem ponadawać, poopowiadać trochę przygód i pousprawiedliwiać się za moje wczorajsze nieudane uliczne gadki. Postaram się wrócić do tego starego stylu, że będę wszędzie gadał. No ale muszę coś zrobić, kurde, bo mi wtyczka wyskoczyła. I takie fajne, ciekawe rozmowy miałem.
1: Tak.
0: Trudno się mówi.
1: Audycja z kieszeni była faktycznie. Audycja z kieszeni świetna. No, stare dobre czasy. Stary dobry etam się przypomniał.
0: No tak, tylko widzisz, problem polega na tym, że prawdopodobnie winę za to ponosi szarpiący mnie pies. Po prostu gdzieś ten kabel się splątał z tym, ze smyczą i jak on mnie szarpnął, to wyszarpnęła się wtyczka, nie?
1: Zawsze ktoś inny ponosi winę. To ty jesteś jak Kaczyński, jak Jarosław Kaczyński. Zawsze ktoś inny jest winny. No. Tylko nie ty.
2: Dobra, cicho, cicho. Bo stara dobra pyskotleka była najlepsza, nie? Etam.
0: No tak, ale potem tak. Powstał Discord i zrobił pyskotekę. Zresztą pamiętam, jak zostało ogłoszone, że będzie Discord i w tym momencie na pyskotece pojawił się taki napis. No to koniec starej, dobrej pyskoteki. Ktoś tak napisał, już nie pamiętam kto nawet. I miał rację. Już potem nie wróciło. To się nie wraci, nie? Jak mówiłem wcześniej.
2: No. To się nie wraci. Tak, ale tak. To nie ja napisałem tak, że była dobra stara pyskoteka, bo to stało chujowe.
0: Ale jednego żałuję, że dużo tych takich afterów pyskotekowych, na samym początku, jak jeszcze Klot nadawał z Krawcem, że jednak wprowadziłem tą zasadę nienagrywania tego. Szkoda naprawdę, bo dużo ciekawych, takich długich, nawet do 5 rano dyskusji było na różne tematy. I często rozwinięciem było to tego, co było we właściwej audycji. Nie? Może nie tak profesjonalne, może takie trochę poszarpane, bo ja nie banowałem nigdy nikogo, ale szkoda, że nie przetrwały, że tak powiem, archiwa jakieś.
1: No, nie przetrwała też w tobie chyba chęć wysłania Plokijowi paczki, bo on się tu pojawił na czacie i tak rzucił, tak zaryzykował takie szacunki tutaj, że na któreś święta być może przyjdzie.
0: Nie, no przyjdzie już niedługo, bo będę się wybierał na pocztę w końcu niedługo. I już nawet planuję, że przepakuję tą paczkę tobie, Ploki, ponieważ ty masz w pudełkach te płytki i książkę i to strasznie duże jest. Ja to zrobię troszeczkę inaczej i będę mógł to wysłać po prostu zwykłym listem, tak żeby się zmieściło ładnie do skrzynki takiej wrzutowej. Także tak to zorganizuję. Także jeszcze trochę cierpliwości będzie lepiej smakowało.
2: Czekajcie na chwilę. Ale to samo, co kiedyś obiecałeś, że tam wyślesz jakąś kasetę magnetofonową komuś? Czy
0: to... No to było między 1 a 4 lutym, pamiętam, bo to wtedy pierwszego zęba zacząłem robić akurat.
2: Dobra, chuj zębami. Ale to jeszcze nie wysłałeś od 1 lutego?
0: No, nie ma poczty. No. Był punkt pocztowy, zlikwidowali. I musiałbym gdzieś jechać, kurde, gdzieś do miasta pocztę znaleźć. No i w tym jest cały problem, że ja do miasta nie jeżdżę w ogóle. No ja tak, po prostu żyję tutaj tak jak na wsi bym był, nie? Po prostu na zadupiu Szczecina, nie?
2: Dobra, cicho. A w Szczecinie nie ma poczty żadnej tam obok ciebie?
0: No blisko, tak blisko mnie, tak centralnie to generalnie nie ma. Jest w takim jednym miejscu, ale tam ani autobusem się nie dojedzie. Znaczy jest na tym osiedlu, tak w ogóle, ale po prostu w punkcie, że tak powiem, w którym ostatnio może ja byłem, ja wiem, że 2 lata temu.
1: A ty nie masz paczkomatów gdzieś koło siebie?
0: Pojawiły się dwa, tylko cholera wie, jak to obsługiwać.
1: A czemu ty tam taki jesteś, że ty nic nie potrafisz obsługiwać? Tak
0: no
1: właściwie.
0: Ja wiesz, no ja płacę, że tak powiem, metodami takimi, wiesz, tradycyjnymi. Idę do kasy wpłacać na przykład pieniądze do spółdzielni za czynsz, nie? Na przykład robię wszystko analogowo. Znaczy tutaj już dużo, dużo nie mówić. Będę musiał czekać, aż kasjerka przyjdzie, są te automatyczne kasy, to tego. Karta mi przyszła z banku, taka ta, co można płacić, ale ja jej w ogóle nie aktywowałem nawet, leży sobie.
1: Ale
0: po prostu,
1: to nie ten... lepiej sobie ułatwiać, bo to jest jakaś taka droga do wyjścia z takiego lenistwa, stagnacji, że sobie ułatwiasz po prostu i robisz szybko.
0: Ale to nie jest
1: szybko.
0: Lenistwo, bo mnie to kosztuje więcej pracy, niż bym to miał.
1: Nie? Ale no ty tak...
2: To jest. Jak... No. Ułatwiasz sobie, że płacisz w kolejce, stoisz przy kasie zamiast automatyczną zapłacić? No chyba żartuję.
0: Nie no, naprawdę, ja nie podejdę nigdy już, raz w życiu podszedłem do automatycznej kasy i co? I mało mi nie połknęła karty, bo coś się zepsuło. Nie dotykam się tego, jak wprowadzą, że będą tylko automatyczne, to nie będę chodził do tych sklepów.
1: To Etam, ty to zrób w jak taki najbardziej archaiczny sposób. Koleją musi ta paczka iść i musi gdzieś tam listonosz to nieść po schodach, żeby to wszystko było jak najbardziej, jak nie wiem, jak w XIX wieku jakoś, żeby to zrobić, żeby ta paczka...
0: To w sumie dobre jest, bo jest taka przesyłka kolejowa, że się na dworzec idzie, tylko pytanie, czy Floki mieszka w miejscu, gdzie jest jakaś kolej. Bo tak by musiał podjechać w sumie. Nie, spokojnie, dotrze.
1: Zrób jeszcze napad, nawet... wiesz, na pociąg z Indianami.
0: Wiesz, ja się dziwię, że nie było napadów na banki, jak było noszenie maseczek. No przecież w XIX wieku kowboje by wszystkie obrobili, nie? Gdyby był taki przykaz, żeby się maskować.
1: O właśnie, ty, ciekawie powiedziałeś, że kowboje nosili maseczki. To ja bym tak promował noszenie maseczek, pokazał kowboja, tak jak Solidarność tam, Gregory Peck, 12 w południe, rewolwerowiec reklamował, to ja bym noszenie maseczek tak zachęcał ludzi, pokazywał kowbojów w maseczkach właśnie. Noś maseczkę, jak prawdziwy facet.
0: Widzisz, wymyśliliśmy dobry sposób, nie? Że po prostu właśnie cowboy i te takie trójkąt, bo oni mieli taki trójkąt taki zrobiony, nie jak broda, to trójkącik taki był. Tak jak chusta harcerska, coś w tym rodzaju. A to tylko ci, co napadali, tak chodzili, nie? To jest inna sprawa. Natomiast nie wiem, czy widzieliście taką animację dla dzieci promującą noszenie maseczek w szkołach, nie? Zostań super bohaterem maseczkowym i taki Superman z napisem M na klacie, nie?
2: No, ja nie widziałem, ale to tego roku czy tamtego?
0: Wiesz co, ja to widziałem przypadkiem u jednego z vlogerów, który omawiał właśnie takie skrajne przypadki głupoty i między innymi właśnie i w kontrze do tego, co powiedział pan profesor doktor Szumowski w Radiu Z u tego, jak on się nazywa, na M jakoś zapomniałem. I właśnie w kontrze do tego pokazywał te największe, najgłupsze takie promocje tych wszystkich rzeczy, które były w tym czasie.
1: Etam, no, ostatni najgłupsze... Mohikanin tutaj, że jest, że ostatni relikt PRL-u, Etam, taki właśnie ostatni Mohikanin nasz.
0: No ja absolutnie się zgadzam tutaj z...
1: Ostatni, a przepraszam, a jakby ostatni Amigowiec, może to... Ostatni Amigowiec.
0: Ostatni to z pewnością nie, no na przykład Andrzej Dragan, którego książkę aktualnie przetrawiam. To jest Amigowiec, on zresztą sam mówił, wpiszcie jego imię, nazwisko i przedostatni wywiad, który ma w samochodzie z raperem ze Szczecina i on tam właśnie mówi o scenie Amigowej, on był krakerem, krakował gry.
2: Czekaj, jaki jest raper ze Szczecina, bo ja chyba nie znam żadnego, jakiś popularny taki sobie, czy...
0: No, ale jeszcze raz, bo samego początku nie usłyszałem, u ciebie dudniło.
2: Bo coś mówiłeś o raperze ze Szczecina.
0: Tak, kurde, jak on się nazywa? Czekaj, musiałbym teraz wejść w historię filmów i zobaczyć, bo nazwa mi Mati, Hati, jakoś tak, kurde.
1: Mata może, jak, nie wiem, może ten Mata
0: jak wpiszecie Andrzej Dragan i posegregujecie sobie według daty przesłania, to będzie na pierwszej lub drugiej pozycji z auta. Cały wywiad jest w aucie, no i właśnie Andrzej Dragan opowiada o scenie komputerowej, jak na Amidze krakował gry. Profesor Dragan.
2: Czekaj. Bo mi chodzi o rapera ze Szczecina.
1: No, ten się o rapera pyta, a ja tam zaczyna coś o profesorze Draganie. To jest świetna rozmowa.
0: Ja nie pamiętam, jak się ten facet nazywa. Go pierwszy raz widziałem właśnie dzięki temu, że szukałem Andrzeja Dragana, zainteresowany jego książką, czy w trakcie lektury, i po prostu chciałem wywiad posłuchać, nad czym się w tej chwili aktualnie zajmuje. Ja zajmuję się bardzo ciekawym tematem, mianowicie wszechświatem z punktu widzenia obserwatorów ponadświetlnych. Ciekawy temat swoją drogą, gdzie czas zamienia się z wymiarami.
2: Dobra, Etam, cicho. Jak ten raper ze Szczecina się najsłynniejszy nazywa? Bo
0: no dobra, muszę dla niego
1: specjalnie. Już tutaj wyszukałem, no jest na przykład znany Orzeł, przez U, Orzeł, jakiś Bonson, Łona, Sobota.
0: Już go mam na miniaturce, tylko palec mi się pośliznął i poleciał gdzieś do góry.
1: Jank Leosia też jest znana ze Szczecina jakaś. Jank Leosia.
0: Strasznie nie lubię tej obsługi myszki w Windowsie.
1: Ty tam nie uruchamiaj nic, bo ci się komputer zawiesi.
0: Wini przez W.
1: Wini. Ten, co jeździ samochodem przez... teraz, tak? I wywiady robi samochodem.
0: Tak, i ma takie koraliki ma na szyi.
1: Gruby taki.
0: Tak, co ciekawe, Dragan jako człowiek multidyscyplinarny, on na tak zwane bitwy raperskie jeździ. Tam się przyznał.
1: Profesor raper. Taki, jakby mógł rapować taki profesor raper. Szanowni Państwo, kurwa mać, ja pierdolę, dziś wam przedstawię teorię taką, no, że...
0: Mam dziś teorię nową, bo atomową, nie coś takiego. Nie umiem rapować. Kiedyś próbowałem raz, oglądając jakąś dziewczynę rapującą, próbowałem coś takiego zrobić, ale to trzeba mieć po prostu to takie, jakby to nazwać, takie zacięcia, coś w rodzaju jąkania, to jest bardzo charakterystyczne.
1: Fizyka kwantowa zawsze smaczna i zdrowa, ale nie myśl o tym zbyt wiele, bo cię rozboli głowa. I tam coś, taki profesor raper.
2: Ja obczałem Dragana, ale flow to się nazywa, krawiec, takie umiejętność do rapowania.
1: U nich to się
0: jeszcze inaczej nazywa, on to słowo powiedział, takie, czekaj, jak to się nazywa? Nie przypomnę sobie, kurde, za cholerę, ale ja to gdzieś już kiedyś w muzyce słyszałem, w jakimś programie muzycznym o tym. Jest takie słowo, które właśnie w rapie się używa, że to jest takie, nie synkopa, to jest w jazzie. Kurde.
1: No dobra, to jak to nie wiesz, to nie męcz Wacka, no bo będziesz teraz sobie przypominał pół godziny.
0: Wiem na końcu języka, ale mi znika, nie? No widzisz, zarapowałem. Na końcu języka, ale mi znika.
2: No tak. Może ktoś na czacie podpowie, jak to się nazywa w rapie.
1: Zajawka, pisze Łukacjusz, może o to chodzi.
2: O, zajawka, tak.
0: Dokładnie. Nie, to nie było to słowo. To było takie bardzo dziwne słowo, które pierwszy raz w życiu słyszałem w ogóle, nie? Także nie zajawka, ale coś pewnie o to takie chodzące, nie?
1: No. A ukazał się już chyba Franco 2, więc zobacz, Etam, czy tam się zgadza, czy Szczecin został dobrze pokazany.
0: Znaczy, ja widziałem fragment tego, nie wiem, czy ty pokazywałeś kiedyś przypadkiem, czy gdzieś indziej, ale tak, to jest znowu Szczecin, tylko troszeczkę inne lokacje są zrobione, aczkolwiek te stare lokacje. Widać, że to jest lata 90. albo przełom 80. i 90.
2: Dobra, stop. Temat. A na jakiej platformie się to ukazało, ten Franco 2? Na Amidę, czy na jakiś nowszy?
0: Wątpię, czy na Amidę, czy na PC.
1: Chyba na smartfony jest też wersja mobilna, wydaje mi się.
2: Okej.
0: Jeżeli tak. Taka grafika, która spokojnie myślę, że jak mogli kompilator mieli taki, który na kilka to zrobili na wszystko, co się dało.
1: No, takie bijatyki mogą się ukazywać. Wyszła bijatyka Kung Fury na przykład, no, promująca tam film też na komóreczki. Te bijatyki są czasami uproszczone trochę, ale tutaj dało... No dziś można mieć normalnie do sterowania takie kółeczko śmieszne i tam kciukiem jednym i drugim.
0: Kotkiewicz, zadając to pytanie, wpędzasz mnie w tą fergofobię.
1: że słowo praca tu padło na czacie i się
0: cicho,
1: wystraszyłeś?
0: Nie mów tego przy mnie.
1: Nie straszcie Edama. Wywołujecie sobie.
0: Po angielsku.
1: Jemu się wtedy włącza taka retrospekcja i przypomina mu się, jak coś tam zrobił, że podłogę zmył i on cierpi. Nie wywołujcie tych wspomnień u niego.
0: U mnie praca się rzeczywiście wyraża w dżulach. To jest ilość energii, jaką poświęcam na poruszenie się w ciągu dnia, nie?
2: A wiesz, Etam, że jeśli nie wchodzić po schodach, to nie wykonujesz żadnej pracy? Tylko jak... Nie, odwrotnie chyba. Jakby tak. Że po schodach jak wchodzisz, to wykonujesz pracę. A jak schodzisz po powierzchni płaskiej, to nie jest praca. Ja tak fizyki pamiętam.
1: Ty, a kiedy se kupisz, psychon, nowy telefon? Bo brzmisz jak poduszkę miałbyś tak na gębie, jakby cię
0: ja
1: ktoś zabijał,
0: rozumiem.
1: Dusił cię poduszką.
2: Dobra,
1: Słuchać się nie da. Kup sobie nowy telefon, a jak cię nie stać, to możemy zbiórkę zrobić. Kolejną na telefon.
2: Dawaj zbiórkę. Od razu.
1: Ale taki wiesz, za 60 zł dostaniesz.
0: Nie no, Nokia jest teraz fajna za 309 w promocji w MediaMarku. Smartfon Nokia, czyli dosyć nietypowy. Zrobię kiedyś konkurs na największego donata. Jak psycho się spiszesz, to dostaniesz mojego Dudziego. Bo chcę sobie nowy kupić, nowszy model.
1: Jest pytanie do Etama, czy czytałeś ten kwantechizm?
0: No, jestem w trakcie. Aczkolwiek powiem, że on nie jest tak napisany jak inne książki, które mam z fizyki teoretycznej. Znaczy, moja ulubiona, czy oczywiście poza Hawkingiem, świętej pamięci, to z takich polskich tych, no to oczywiście ksiądz profesor Michał Heller. On bardzo fajnie pisze.
1: A ja go nie lubię.
2: Ksiądz to najlepszy.
1: No taki równiacha, fajny taki, no kurwa. Nie, ja nie lubię tego Hellera. To jest taki farmazoniarz, tak wszystko do tego Boga sprowadza i taki niby, taki pseudointelektualista jak dla mnie trochę, który niby coś gada mądrze, tylko zawsze do tych krasnoludków gdzieś wraca i dlatego właśnie krasnoludek posiadając czapeczkę kwantową właśnie, bo to jest czapeczka kwantowa, no nie udowodniliśmy istnienia czapeczki, ale krasnoludek jest, a krasnoludek bez czapeczki, czy kto jest nadal krasnoludek i tak pierdoli, kurwa.
0: No trzech czołowych polskich, takich czołowych, w sensie takich znanych jeszcze do tego fizyków, którzy coś tam piszą, wykładają i można ich łatwo znaleźć, czyli Michał Heller, ten Bajtlik i kto tam jeszcze jest, Eckstein, no jeszcze był jeden, zapomniałem nazwiska teraz, czterech w sumie. No to są ludzie, którzy deklarują wiarę w stwórstwo, że tak powiem, wszechświata, że jest zbyt mało prawdopodobne, żeby go tak ustawić, żeby to wszystko było tak, jak jest. Nie?
1: No to ci katolicy, intelektualiści, inteligencja katolicka, dla mnie trochę oksymoron, ale niech będzie. No i to oni zawsze ten temat, ich właśnie powstanie wszechświata i istnują te swoje filozofie, że bo... Coś wolało być czymś, bo będąc niczym nie było czymś. I dlatego właśnie Pan Bóg jak najbardziej, no kurwa, denerwuje mnie to. Muszę
0: sobie
1: migdałka
0: zjeść. To zawsze super argument, że wielość, jeżeli jest wieloświat, no to my żyjemy w tym jednym z miliardów do potęgi miliardowej, gdzie przypadkiem powstało życie. Tak też można, nie? Ja w ogóle jestem zwolennikiem stwierdzenia, że tylko na Ziemi jest życie, bo wszechświat jest bardzo młody, wbrew pozorom. My żyjemy w bardzo, bardzo, bardzo młodym wszechświecie. Jeżeli powstały na początku czerwone karły, czyli najmniejsze gwiazdy, to do tej pory są to gwiazdy pierwszej generacji.
2: Okej. Etam, przerwę ci na chwilę. A to myślisz o życiu w symulacji? Znowu tylko zaczyna.
0: Znaczy, w zasadzie to się niczym nie różni, bo jeżeli materia jest zamienna z energią, no to...
2: Różni się bardzo i to bardzo zajebicie, bo ktoś planuje, ktoś zaplanował ten wszechświat, ale to niekoniecznie, że to jest nasza codzienność, jesteśmy w grze komputerowej jakiejś tam, nie?
1: A może wszechświat istnieje od zawsze? Czemu tak rzadko przytaczamy teorię, że wszechświat istnieje od zawsze i jest to niekończąca się liczba cykli następujących po sobie? W końcu się zapadnie i znowu będzie coś na kształt wielkiego wybuchu, nazywanego wielkim wybuchem, nie wiadomo czemu, bo tam to nie był wybuch, to bardziej taki rozbłysk, wielki rozbłysk. No i tak w nieskończoność, bo się ludziom nie mieści w głowach pojęcie nieskończoności, no chyba, że Pan Bóg się pojawi, dobry Pan Bóg, do którego można wszystko przylepić i równie dobrze i nieskończoność. I wtedy to tak, jak najbardziej.
0: Ale zauważ, że równie trudno w naszym mózgu wyobrazić sobie skończoność, jak nieskończoność, nie? To jest ten dylemat nieskończonego wszechświata. Lecisz, jest ściana, tak? No, ale coś, ta ściana z czegoś jest i ma jakąś grubość, a jak ma jakąś grubość, to coś za nią powinno być. Chyba, że jest nieskończenie gruba, ale nadal to będzie jakiś ośrodek, nie? Równie trudno jest sobie wyobrazić skończoność, co nieskończoność. To jest dokładnie ten sam problem, nie?
2: Dobra, stop, jeszcze raz, to psycho mówi. Jak mnie chujowo słuchać, to przepraszam, ale pomyśl sobie, Etam, że jest takie coś stworzone przez Boga, że coś istnieje i nie istnieje jednocześnie. No?
0: No może być tak, może być tak. Może no tak. My wszyscy, gadając ze sobą nawzajem, tak naprawdę gadamy sami z sobą, bo jesteśmy śpiącym Bogiem, który sobie śni to wszystko.
1: Moim zdaniem analizowanie wszechświata, praw nim rządzących, zachodzących w nim różnych zdarzeń patrzeć na to pod kątem naszej tutaj Ziemi, tego jak my tu żyjemy, to tak samo jakbyśmy wyciągali jakieś wnioski dotyczące naszego ziemskiego tu życia, obserwując, porównując to do wszechświata, który się zrodził w kałuży. Tam też dużo różnych żyjątek sobie żyje, różne bakterie, różne drobnoustroje, ale to wszystko działa na trochę innych zasadach, nie? Niż tutaj to, jak my żyjemy. I w tym wszechświecie też są tak niesamowite skale różnych zjawisk, taki ogrom, że to tak mi się kojarzy, że niekoniecznie trzeba tak wszystko analizować pod kątem tych praw natury, które my znamy tu na tej naszej niebiesko-zielonej kulce, niebiesko-żółto.
0: Trzeba sobie wyobrazić, że my dla drobnoustrojów, które są w symbiozie z naszym organizmem, dopóki oczywiście nasz organizm jest w stanie homeostatu, czyli jest stabilny, to jesteśmy całym światem, nie? Dla nich, nie? Dla nich koniec świata to jest koniec człowieka, tak? Czyli koniec jego linii czasowej. No.
1: Nie ma na razie pioseneczek, nie puszczam muzyki, bo raz, że kończę audycję i bez sensu tu puszczać. Misiu, biały misiu z okienka. Audycja spadła ostatnio z rowerka i trochę mam zespół pourazowy.
0: A napisali ci coś takiego, że większość, 90% youtuberów otrzymuje tylko jedno ostrzeżenie w życiu?
1: Jak?
0: Pocieszenie.
1: Jedno tylko? Nie, no trzy.
0: Aha, no widzisz, jak mi zdjęli film i nawet tam odesłali do odpowiedniej części regulaminu, notabene części regulaminu, która nie istniała.
1: No ale kanału ci nie skasowali, już nie, pokrótce. Nie. No nie skasowali ci kanału, miałeś się sądzić z YouTube'em.
0: No czekam na ich odpowiedź jeszcze z tego, bo chcę, żeby mi przywrócili, w sensie nie przywrócili publicznie, ale oddali moje nagranie, które jest bezcenne, bo być może kiedyś będę jakimś sławnym człowiekiem, nie? No, na razie jestem sławnym tutaj tylko, ale tak, kiedyś może będę.
2: Etam, a co sprawą to miałeś zakładać dla Microsoftu?
0: No to z Microsoftem to nie, to następnym razem. Nie komputer i popsują. To już się przedawniło, stary, to już nie. W tych sprawach z korporacjami 3 lata i po sprawie już nie założysz sprawy.
2: Ale już 3 lata minęły. Z YouTube'em będziesz coś tam walczył, tak?
0: No tak, no, przesłałem korespondencję do polskojęzycznego pana adwokata, czy tam mecenasa w Kalifornii, w miejscu dokładnie, że tak powiem, odpowiednim do osądzenia się. I oni bardzo chętnie by się tego podjęli, tylko są pewne problemy związane z moją lokacją, tak? Tutaj, no, Nie stać mnie na to, żeby jechać do Stanów po prostu.
1: Także YouTube być może niedługo zniknie, tak więc oglądajcie sobie jeszcze póki możecie, już za jakiś czas może go nie być, jak Etam się weźmie za tego YouTube'a i da im popalić. No dobra, to co, będziemy kończyli. Psycho i tak nie słychać, więc... No ja słyszę, bo na słuchawkach, ja myślę, że na głośnikach go nie słychać, na słuchawkach jeszcze go słychać, a na głośnikach już nie.
0: No ja tylko na jednej go słucham, bo mam zepsute słuchawki, więc w jednym uchu jest nie najlepiej, ale da się zrozumieć, jak się bardzo jest cierpliwym. Psycho, ja w ogóle myślę, że taka osoba jak ty, która ma taki dosyć niekonwencjonalny sposób bycia, przydałaby się Krawcowi w Nocnym Radiu i tam raz na miesiąc, już bądźmy realistami, że raz na miesiąc, mógłbyś coś sam przygotować, może w formie podcastu na przykład. A co byś ty, Krawie, za to powiedział? Na taką moją inicjatywę.
2: A za ile?
1: No za chwilę.
0: O tym to nie pomyślałem akurat. Myślę, że jeżeli złotych. Podczas podcastu będzie się przewijał twój Tipli albo co tam jeszcze może być, PayPal, to Krawiec, czy Patronite, to Krawiec nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli dostarczysz mu treść w formie pliku wideo i tylko z samym dźwiękiem i z tym przewijającym się właśnie donate'em i po prostu oceni, że jest to wartościowy materiał, to z pewnością, z chęcią opublikuję, jeżeli mogę mówić głosem Krawca.
1: No właśnie nie możesz za bardzo, ale to robisz.
2: Nie
1: możesz. Trudno.
2: Weźcie mnie, wyłączę, bo nie chcę z wami już rozmawiać.
0: Dobra, to ja się wyłączę pierwszy, będzie ciekawie. No. Trzymajcie się.
2: Hej. Czekaj, bo jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo ja otwarcie muszę wstać do roboty, a tu dopiero 21. Tak.
0: O Jezus, 20. Maria, nie dałbym rady. Położyć się to dam radę, ale...
1: Wstać już nie. No, i siedzi taki w jednej słuchawce, w jednej skarpecie, druga dziurawa.
2: Ja się kupiłem nowe, sypali, kupiłem na biały skarpet.
1: Dobra. Mogłem nie poruszać tego tematu.
2: Teraz to Etama nie słychać, a ja...
1: No bo poszedł tych skarpet, bo poszedł, będzie się chwalił skarpetami teraz, bo poruszyłem ten temat, to będzie się chwalił teraz.
0: Trzy pary skarpet kupiłem, no. Trzy pary skarpet za 12 zł. Strasznie drogo.
1: Epokowe wydarzenie. A po co ty kupujesz nowe, jak stare jeszcze całkiem dobre?
0: No bo już poprzednie się poprzecierały wszystkie. Albo użyłem ich jako szmatek do podłogi, albo czegoś. No bo ja tak powoli się pozbywam ubrań starych, po prostu używając je, kiedy ścieżek zabraknie, nie? No, także ostatnio koszulkę właśnie się taką fajną, która mi się bardzo podobała, bo była przewiewna na te gorące dni, praktycznie przedarta na pół. Także wyglądałem jej dosyć sexy. Znaczy, zależy jak dla kogo, ale myślę, że jakiś amator by się, czy amatorka znalazła. Natomiast, no, użyłem jako szmatki do podłogi, nie?
1: Ty powiedz lepiej, czy aftera zrobisz, bo jest tu takie zapytanie na czacie, czy Etam by nie zrobił aftera?
0: Raczej nie, strasznie nie boli gardło i chyba będę musiał sobie jakieś płukanko zrobić, albo zaparzyć tej, no, szałwi, albo czegoś takiego, bo czuję, że zaczynam chrypnąć.
1: No, trudno się mówi.
0: No, także ten, wiem, że pora jest wczesna i wszyscy chcą długo siedzieć i słuchać, ale co my mamy dzisiaj? Niedzielę? Nie. Czekaj, co my mamy dzisiaj?
1: Tak.
2: Niedziela.
1: No jest weekend, a tam, no to masz prawo sobie odpocząć trochę, jak jest weekend, no.
0: Wiem, że nie. Dobra, już pamiętam, środa albo czwartek. Bo na piątek jestem z ubezpieczycielem umówiony, to jakoś teraz będzie podzwonił. Taka obserwacja. Słuchajcie, przejdźcie się kiedyś o godzinie 2 nad ranem w sobotę, bo piątek nie jest miarodajny, bo ludzie są zmęczeni po pracy, ale w sobotę po swoim najlepiej gęstym osiedlu i popatrzcie o 2 nad ranem po oknach i policzcie sobie w jakimś jednym bloku, takim, żeby nie było za trudno, mniej więcej ile procent świateł się świeci. Ludzie to są nocne marki, naprawdę. A jak to się ma do na przykład do poniedziałku albo wtorku, o tej samej godzinie taki spacer, zróbcie. Zobaczcie, że na tych osiedlach, tych robotniczych naszych jest ciemno, totalnie ciemno. I to właśnie mnie strasznie smuci, że ludzie nie mogą posiedzieć i posłuchać tutaj tak nas długo.
2: Słuchaj,
0: czy w ogóle ludzi, nie innych.
2: Czekaj, ja tam, bo nie wiem, czy mnie słychać, będę krzyczał. Bo to nie jest tak, że ludzie mają ciemno w domach, bo może niektórzy śpią o tej godzinie.
0: No właśnie o to mi chodzi, że ja odkrywam w każdą sobotę wieczorem, czyli, czy w nocy, o drugiej w nocy, idąc, czy o trzeciej nawet z psem na spacer, odkrywam, że po prostu ludzie śpią o tej godzinie, ale nie śpią. Większość z nich nie śpi, bo większość okien jest zaświeconych o tej porze w sobotę. W piątek mówię, to nie, bo to po robocie wszyscy padną, nie? Ale w sobotę jest jasno, nie? Po czym, żeby w niedzielę znowu wróciło do normy, no. Powiedzmy, że niektórzy jeszcze z rozpędu zapomną o tym, że poniedziałek znowu jest ten kierat. Ja właśnie tak analizowałem sobie dzisiaj właśnie te cykle takie i tak sobie powiedziałem, że to jest też pewnego rodzaju uzależnienie, to nawet pasuje do tego, bo od początku, od tych naszych najmłodszych lat uzależniają nas od cykli, czyli 8 szkoła, 15 wróć, odrób lekcje, co jest notabene niezgodne z kartą praw dziecka i potem apiasz to samo, nie? I te 2 dni wolnego. Kurde, coś jest nie tak z tym światem.
1: Ty masz tam troszkę takie przemyślenia, tak bez urazy, troszkę jak Ferdek Kiepski ma takie myśli filozoficzne, na przykład, co siedzi, po co te włosy w tym nosie rosną, cholera jasna.
0: No to... Włosy w nosie, to ja ci odpowiem bardzo, bardzo prosto. Nawet odpowiem ci, dlaczego dziurka ma taki wymiar, jaki ma, że akurat twój palec wskazujący pasuje do tej dziurki. Otóż palce nam rosną tak, żebyśmy mogli dłubać w nosie. A włosy są po to, żeby było to, co wydłubywać, bo gdybyśmy ich nie mieli, to byśmy wdychali wszystko i nie byłoby tak zwanych babuków, nie?
2: Proste. Dobra, proste. A po co włosy w dupie? Albo pod pachami.
0: No nie chcesz o tym słuchać już dalej, bo będziemy ten temat drążyć. Tutaj będziemy drążyć temat.
2: Już to kiedyś mówiłeś, ale no wiesz, o to mi chodzi.
0: No u kobiet z przodu akurat, bo kobieta ma aż 3 otwory, żebyśmy sobie tutaj uściślili, to z przodu są po to, żeby mucha nie zleciała, kiedy chodzi nago po ulicy, nie?
2: Jasne, jasne. A dlaczego... Kurwa, to chciałem się zapytać, a dobra. Dlaczego kobietom nie rosną włosy na klatach, a mężczyznom rosną?
0: No, to jest bardzo proste, dlatego, że niektóre kobiety mają duże piersi, a klata, która jest obrośnięta, jest dość szorstka, w związku z czym miałaby poobcierane między piersie.
1: Kiedyś no kobietom, tak, kiedyś kobiety miały włochate nóżki też, no była normalna rzecz, tylko trochę mniej tych włosów, tak subtelniej.
2: No dobra.
1: I dzisiaj też mają, no dzisiaj też kobietom rosną, przecież sobie depilują nogi, no co wy.
2: Ale po co w ogóle kobietom włosy na klacie? Albo, nie wiem, no, tam gdzie indziej, pod pachami. I dlaczego...
0: Znaczy, pod pachami to jest proste, bo to jest największe miejsce, czy było największe miejsce, największy konglomerat produkcji feromonów, żeby wabić płeć przeciwną, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Tylko wyzbyliśmy się, że tak powiem, doznań zapachowych i uznaliśmy je za niefajne. Tutaj taka ciekawostka, którą się dowiedziałem od jednego z polityków, może nie będę wymieniał nazwiska, że który próbował tego, że mężczyznom i kobietom o różnych rasach nie podobają się nawzajem te zapachy. Nie są kompatybilni, jeśli chodzi o te doznania zapachowe zupełnie. Także nawet gdybyśmy nauczyli się z powrotem, to...
1: Nawet w obrębie jednej rasy często ludzie są niekompatybilni trochę ze sobą właśnie pod względem zapachu. Mhm. Więc dobrze sobie dobrać jednak takiego partnera czy partnerkę, żebyśmy byli kompatybilni. No
0: mnie się osobiście teraz akurat wącham lewą pachę, mój zapach podoba.
1: Zachwycony nawet, jesteś, no, sam sobą.
0: Nawet wpadłem na pomysł takiej linii perfumów Descent of Etam. Gdyby się mężczyźni psikali, żeby wabić płeć przeciwną.
2: Na pewno fortunę na tym zbijesz.
0: Nie, jak ktoś chce, to ja po prostu wyślę ten zapach i ten, po prostu chcę, ktoś zrobi biznes.
2: Ja nie chcę tego biznesu.
1: Ja też podziękuję.
2: Nie wiem, czy by to przetrwało w ogóle. Znaczy nie wiem, bo...
0: Ale perfumy, tak zwane feromony w psikadłach, w sklepach typu sex shopy, bazują na naturalnych feromonach ludzkich. Są pobierane te feromony, dobierane odpowiednio. od ludzi i potem jakoś tam w sposób syntetyzowany, nie? To jest akurat fakt. Sam osobiście zresztą miałem okazję, będąc w seks shopie kiedyś, co przyznaję się bez bicia, że dwa razy byłem, to miałem okazję oglądać taką fiolkę męskiego potu. Znaczy, tak to się nazywało, męski pot, nie? Po prostu.
1: A jest taki zawód, że się wącha pachy czyjeś i słyszałem o takim zawodzie i pani tam obwąchiwała pachy męskie zawodowo za pieniądze. Jakieś i notatki robiła.
2: Poczekaj, tam jesteś nieuruchamy. Bo ja słyszałem, że w Chinach jest taki zawód, co gościo lekarz niby wącha ludziom ich za przeproszeniem pierdy i stwierdza od razu na to, co uchodzi. No była taka informacja kiedyś na Onecie.
1: Medycyna naturalna.
2: No.
0: No tutaj mi daje Zenek niemożliwą rzecz do zrobienia. Otóż Zenku, ja od 1 kwietnia 2009, a właśnie to trochę już wcześniej, mniej więcej 10 godzin dziennie poświęcam na słuchanie różnych rzeczy w różnych miejscach i czytanie, ale głównie w formie elektronicznej. Także sorry, ale nie pamiętam źródła.
1: Trudno.
2: Zenek się znowu przypierdala, miał iść spać.
0: Nie, chcę, numer chcę. Chcę numer, taki numer, który jest identyfikatorem, bo w Polsce jest w ogóle obowiązek, nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli byśmy wydawali coś pisanego, coś, co byśmy sprzedawali na rynku prasowym, to musimy 3 sztuki z nadanym numerem, tym, który tutaj napisał Zenek, musimy dać do takiego Biura Kultury Narodowej, czy jakoś tak to się nazywa, bo to jest obowiązek. Nawet małe wydawnictwa, takie jak gazetki jakieś amigowe, które wychodzą tam w 1000 egzemplarzy, czy nawet mniej, mają obowiązek dać 3 sztuki do dziedzictwa narodowego, biuro czy archiwum dziedzictwa narodowego. To jest taka ciekawostka odnośnie prasy.
2: Poważnie tak mówisz? Jest to gdzieś.
0: Nie, mówię zupełnie poważnie. Słyszałem to od wydawcy gazety, która wychodziła tam, rozchodziła się przynajmniej, nie wiem ile egzemplarzy mieli druku, ale rozchodziła się w koło 100 sztuk, nie wiem, co miesiąc.
2: Ale to jest gdzieś zapisane w ustawie, czy tak sobie gdzieś...
0: To jest warunek nadania tego numeru, o którym pisze Zenon, natomiast nie wiem, czy jakieś rozporządzenie, czy ustawa, ale jest to uregulowane. Z całą pewnością rynek prasowy jest w Polsce uregulowany. No, musielibyście sięgnąć do aktów prawnych. Nie mam pojęcia, szczerze, nie sprawdzałem tego.
2: Ja ostatnio dzwoniłem do tego o wydobywaniu złota z telefonów albo laptopów.
1: Jak, i co tam się okazało?
2: Właśnie okazało się, że z nikim się nie można dogadać na ten temat, bo nikt nic nie wie.
1: A gdzie dzwoniłeś?
2: Nie wrzuciłem tego, bo nie dokończyłem tej rozmowy.
1: A gdzie dzwoniłeś? Do jakiej instytucji?
2: Odzyskiwania jakiejś tam śmieci. Nie wiem, recyklingu.
0: Coś ze środowiskiem w nazwie to było na pewno. Też dzwoniłem. Ale to była dziwna rozmowa, bo kobieta powiedziała mi na początku, znaczy ja tą rozmowę nagrałem, ale jej nie będę puszczał, bo bym wrobił tą kobietę, bo ona mówiła, że ona z mężem na własną potrzebę to tak między nami mówiąc to robiła. Próbowała właściwie robić, pozyskiwać, tam jakieś pieniądze z tego uzyskiwali, ale rzeczywiście tam mówiła, że to tak naprawdę jest nielegalne w Polsce, aczkolwiek nie przytoczyła mi konkretnego aktu prawnego. Myślę, że to jest zapisane gdzieś tam. Ustawa odsyła do jakiegoś niższego rzędu, ten niższy rząd jakichś przepisów sanepidowych czy czegoś takiego i tak dalej, i tak dalej. Nie, są firmy, wiem, że są firmy, gdzie to po prostu skupują. Jak macie dużą ilość takiej elektroniki, to do elektroskupu, który właśnie jest koncesjonowany w jakiś tam sposób, tak jak na przykład sklepy alkoholowe, nie, trzeba po prostu na to zezwolenie zyskać. I tam się to oddaje i oni wyceniają konkretne modele, czy tam na wagę to biorą, nie wiem jak to się odbywa i dostaje się jakąś tam kwotę, czy dopiero po recyklingu jakiś procent z tego recyklingu może na tym zarabiać. Są ludzie, którzy to robią, nie zarabiają na tym.
2: Ale to myślisz, że jak ty oddasz jakiegoś tam laptopa do tej firmy recyklingu, to ty dostaniesz pieniądze za to? Nie. Oni po prostu biorą od ciebie za darmo. Przecież ja pracowałem prawie...
0: No wszystko widocznie zależy od tego. Jaka to jest firma?
2: Cicho, czekaj, nie przerywaj mi. Pracowałem w korporacji recyklingu elektrośmieciami i tam nikt nie dawał, tylko ludziom to dawali ten sprzęt, tylko oni to mają chyba, wiesz, już z urzędu i to jest zajebisty interes. Tylko to trzeba mieć jakieś kody w tym, mówię dobrze, kody, bo nie wiem, w Gwarze Szczecinki to może być inaczej.
0: No nie wiem, no jakiś biznes musi na tym być, skoro są takie kanały jak na przykład największy złomiarz naszego osiedla i tam jest na przykład gościu z mojego osiedla, który zbiera te złomy i po prostu on coś tam odzyskuje, tak. No, pewnie jakiś biznes w tym jest, bo są ludzie, którzy to robią i nawet to filmują. Także cóż. Nie jest to najważniejsza rzecz na świecie, żeby się o to spierać w każdym bądź razie.
1: W Polsce, w Polsce jak coś nie jest twardo powiedziane, że jest legalne, to znaczy, że jest nielegalne. Takie mamy
0: no
1: prawo.
0: Tak. No tak. No, taka zasada, jak ja to kiedyś mówiłem, że co nie jest dozwolone, to jest zakazane. Nie? Czyli trzeba się spytać, co jest dozwolone. Ja bym to odwrócił po prostu i wtedy byłby już do wszystkiego potrzebny urzędnik. Na przykład chciałbyś iść w siku, to by chciałbyś zadzwonić, czy ci wolno. Tak jak w więzieniu amerykańskim było wskazanie na Shawshank pokazane, nie? Już potem ten murzyn, który tam był grany przez tego aktora, jak on się nazywał, nie Denzel Washington, tylko ten drugi, zawsze mi się myli, to w sklepie się zawsze pytał, czy może iść do toalety, bo był przyzwyczajony, przez całe życie siedział w tym Shawshank tam i po prostu nie był w stanie wycisnąć z siebie ani kropelki, jeśli mu nie pozwolono.
2: A nie pamiętam tej sceny z tego zespołu.
0: A to jak, bo to jest jak na sam koniec, jak już go zwolnili. Jak już go zwolnili i on ucieka wtedy, bo on jest na warunku i ma tam pracować, dostaje pracę, dostaje mieszkanie i do tego głównego bohatera, który tam uciekł, wyjeżdża po prostu, wyjeżdża gdzieś tam na do jakiejś miejscowości, którą oni się umówili, zanim on zwiał.
2: No, no.
0: To na sam pamiętam, koniec filmu.
2: Nie pamiętam o tym modlaniu, że czyli, no, czy tak było, że się zapytał, że mogę to oddać. Nie pamiętam tej strony, ale dobra, wiem. Dobry film.
1: Dobra, kończymy, bo tu jeszcze Furiat dzwoni, chciał się przyłączyć, a ja już kończę audycję, nie odbieram nikogo. Co?
2: Furiata dawaj tutaj.
1: Nie ma już, kończymy. Już, słuchajcie, już jestem na antenie 6 godzin zaraz będzie, to już mi się nie chce więcej.
2: Nie interesuje mnie to, ile było ostatni rekord, 15 godzin?
1: Tak, aktualny rekord 15 godzin.
2: No to dawaj jeszcze tu.
1: Nie, też chcę sobie po papierosy pójść, coś zjeść, wiesz. No.
0: Zmuszanie to jest tak niefajnie, no. Po prostu. No ja też bym się nie chciał widzieć. Nie daje się zmusić do afterka, chociaż mógłbym jeszcze to gardło trochę pomęczyć, ale nie zmuszamy. A poza tym widzę, że dzisiaj było cienko. No tak, no, ja się dziwię, dzisiaj 8.
2: O właśnie, o to chodzi, krawcowicie. Mało dnia.
1: Nie, bardzo jestem zadowolony. I nie mówcie znowu za mnie, że cienko. Ty tam tak, tu, proszę krawcowi dać. Słuchajcie, wy mu dajcie. Ty byś mógł nadawać. Jestem pewien, że krawiec się zgodzi. A w ogóle co, dzisiaj tak słabo. No kurde, tam, to moje radio, nie twoje.
0: No dobra, no ale ja tak się czuję tak trochę jakbym był gałką w tym radiu.
1: No, gałką to możemy przyjąć, że jesteś, niech ci będzie. Że jesteś gałą, nawet gałą.
0: Nie, no, gałką zmieniającą te fale różne, nie, te częstotliwości.
1: O, ale tutaj herezja i w ogóle Zenon napisał, że spelanki to dziadownia amigowa Rick Dangerous. Biednerus. Kurczę, myślę, że to jest godny spadkobierca Ricka Dangerousa. Jest jedna. Spelanki jest jedną z najlepszych platformówek na peceta. Jest strasznie fajnie dopracowany. Jest tu dużo różnych myków ciekawych, które można wyczaić. Bardzo jest trudna gra, fajna, wymagająca. Kurde, a Rick Dangerous swoją drogą też był niezły. A tutaj hejtowanie Spelankiego, to na takie rzeczy nie możemy pozwolić w nocnym radio. Także.
0: No. Ja nawet nie pamiętam tego drugiego. Ten pierwszy pamiętam. Nie grałem, ale pamiętam.
2: Rick Dangerous to był chyba na wszystkie możliwe komputery. Nawet na Amidze. A spelanki to nie wiem, nie obczają w ogóle, o czym to jest.
1: Takim poszukiwaczem skarbów. Chodzisz sobie po podziemiach, po różnych dżunglach i zbierasz skarby. No. Rick Dangerous robił to samo. Dobra, panowie, kończymy. Dziękuję bardzo
0: za... przepukać gardło. Trzymajcie się. Hej.
1: Trzymaj się tam, cześć. Cześć.
2: Cicho. Dobranoc.
1: Cześć. Musiał cicho na koniec powiedzieć. Cicho, dobranoc.

Rick, bieda była? Chyba żartujesz, Zenon. To naprawdę świetna platformówka, jedna z najlepszych. Już na Komodorku dawała radę, a na Amidze to w ogóle była świetna, jedna z lepszych. No, jakie znasz lepsze platformówki na Amisie od Rika? Dużo ich znasz?

Ale Rick, nie wiem, Energik się zachwycał jakoś, nie? Ale wiem, że ty tam nie podzielasz gustów jego. Ale Energik słusznie zauważył, że ta gra jest po prostu cholernie wymagająca, że tam trzeba się na pamięć nauczyć różnych pułapek, że jest dużo fajnych podpierdolek, że myślisz, że kolce cię tam nie dziabną, a tu cię dziabną właśnie. Ta gra się bawi z tobą po prostu cały czas. Także moim zdaniem taki Super Frog jest mega przereklamowany i wszyscy piszą, że Super Frog taki genialny, nie? I podają jako przykład chyba często najlepszej platformówki na Amisie, a to właśnie Super Frog jest mega przehajpowany, przereklamowany. Jest nudny po prostu i tam mało z jakichś ciekawych właśnie myków. Dobra platformówka to ma w sobie coś z gry logicznej. Trzeba wpaść na pomysł, jak przejść jakiś fragment, nie? Gdzie wskoczyć, co uruchomić. Rick jest tego pełen. Arabian Nights. To tam biegasz jakiś bieda Alladynem. Jakiś pseudo Alladynem, czekoladynem. Nudne to jak flaki z olejem. Rough and Rumble chyba to było, nie? A nie Tumble. Rough and Rumble to... Nic ciekawego. Biega sobie Gostek i strzela z pistolecika. Nic fajnego dla mnie. Chuck Rock, zgoda. To bardzo dobre są gry. Dobre, ale w nich to dużo się kręci wokół tego humoru. Ta gra jest po prostu zabawna, fajna. Na przykład idziemy sobie i widzimy takie olbrzymie nogi dinozaura, nie? Że on taki wystaje poza planszę i musimy na kupy uważać, bo on sra na nas. Nie podoba mi się właśnie grafika w Arabian Nights. To jest właśnie biedacka. Tam są same jakieś lochy i podziemia praktycznie. W Ricku Dangerousie na przykład dwójce masz takie te, jak to się mówi, biony jakby, nie? No masz raz jesteś w podziemiach, raz w dżungli, raz w kosmosie, a ten czekoladyn to on biega po jakichś katakumbach cały czas. No, ja nie twierdzę, że to jest podobne do Alladyna i na tej zasadzie bieda Alladyn, ale to mi się skojarzył, że taki jakiś arabski ludek, nie? A Alladyn też nie jest jakoś super genialny, jest niezły, oryginalny Alladyn disneyowski, ale ma świetną grafikę, bardzo ładną animację i to go tam do góry ciągnie. Albo nogą przygniatał dino, no. Jakiegoś pterodaktyla tam walniesz brzucholem, tym czakiem za pomocą brzuchola i on cię gdzieś zaniesie, nie? Gdzieś musisz wskoczyć. Jest coś do pokombinowania. W Ricku jest dużo takich fajnych zagadek, jak przejść daną planszę po prostu i głowisz się, nie? Którędy, czy tędy. I w Ricku musisz co do milisekundy skoczyć, wykonać skok, żeby trafić tam na platformę i tak dalej. Dlatego jest gra mocno wymagająca. No dobra, ja w tego Arabian Nights po prostu nawet nie grałem, to się przyznaję. We wszystkie wspomniane gry grałem, ale w tego Arabian Nightsa nie, bo mnie zniechęcił jakoś... ogólnie, no nie zniechęcił, po prostu nie zachęcił w ogóle. O. Prehistoryk może być. Prince of Persia, dla mnie to jest jedna z platformówek wszechczasów, nie? Pierwsze Prince of Persia. Cały zamysł z bieganiem po tych platformach, sposób, w jaki to się robi, że trzeba się właśnie wspinać, dobrze wymierzyć, różne skoki wykonywać i się do tego przyłożyć, jest świetny, daje to dużą satysfakcję. I co ciekawe, moim zdaniem ta gra się sprawdza w 2D, w 3D, jak kiedyś grałem, to w ogóle jakoś nie porwało, nie? Ten trzeci wymiar nie zrobił dobrze. Flashback nudny, bardzo ładna grafika, ładna konstrukcja tej gry, tak? Po prostu fajnie to wygląda, jest fajny klimat, ale generalnie coś traci w porównaniu do Księciunia. Księciunio dawał większą satysfakcję jakoś, a ten Konrad z Flashbacka to... Po prostu tam się można też łatwo zakałapućkać, bo musisz gdzieś przejść 10 plansz, żeby znaleźć jakiś przedmiot, gdzieś go zanieść. Nudne, słabo zrobili te zagadki. To jest przynieś, podaj, pozamiataj przez pół gry, nie? I trochę się kończy jakby grywalność, bo za dużo jest tego skakania ciągłego, strzelania i to ciągle to samo. W Prince of Persia niby też, tylko że Prince of Persia był długo

przed, nie? Więc należą mu się jakieś fory tutaj. To jeden człowiek napisał całą grę, zrobił i grafikę, i zakodował Prince of Persia pierwsze. To był taki koleś, który nagrywał siebie, jak biega w piżamie, jak jego brat młodszy biega w piżamie po ogrodzie, potem na zasadzie rotoskopingu zrobił te słynne animacje tego księciunia, no, które w tamtym czasie robiły furorę, nie? To robiło wrażenie. No. Shadow of the Beast. Serio, nie grałeś w Shadow of the Beast? No to ciekawe, że ze mną nie grał w Shadow of the Beast. W zasadzie te gry też są trochę przereklamowane. Znaczy, znowu mają świetną grafikę, świetnie to wygląda, no taka, jak na tamte czasy, to robiło to ogromne wrażenie. No, ta paralaksa, jakość tej grafiki, jakość dźwięku, szczególnie na Amidze. Bo to trochę mit, że na Atari ST lepszy był dźwięk, właśnie był gorszy. No i jedynka taka najbardziej znana, popularna. Dwójka i trójka już były takie przekombinowane troszkę jakieś, jak dla mnie. Muzykę zrobił ktoś inny do Another World. Tak, tak. Ja mówiłem wcześniej o Prince of Persia, że to zrobił jeden człowiek. No takie to były czasy, że można było samemu zrobić łatwo dosyć grę. Znaczy łatwo. Częściej to się pojawiało. Pojawiały gry robione przez jednego człowieka. No, a Erik Hachi, nie wiem nigdy, jak się jego to dziwne nazwisko czyta. Erik niech będzie po prostu. Od Another Worldsa, no to tak, posłużył się, skorzystał z pomocy kolegi, który dorobił mu muzykę, resztę zrobił sam. To w ogóle całkiem niezły grafik. On pracował wcześniej dla Delfin Software i na przykład przygodówka Future Wars, to on tam całą grafikę robił. Fajny miał styl, fajne miał pomysły. A już użycie wektorówki w tamtych czasach, żeby po prostu były dłuższe te cutscenki, żeby to nie była animacja jak na Deluxe Paintie, nie? Klatka po klatce, tylko morphing jakby wektorów. Nie morphing, tylko twin, po prostu twin, no. Shape twin, tak się mówi fachowo. Ten shape twin, albo klatka po klatce, tylko że wektory, no to zapisujemy tylko węzły. I tak tym sposobem audycja robi się coraz bardziej hermetyczna i nudna. Krawiec zaczyna gadać o grach na Amigę. Little Weapon, no, kiedyś mówiłeś, że podobał ci się, czy w którejś audycji mówiłeś? Chyba w audycji której, że podobał ci się. I wiesz, że zachęciłeś i sobie uruchomiłem na emulatorze i pomyślałem, że faktycznie niezła gierka. Bardzo wymagająca, bardzo trudna. Też trzeba co do sekundy tam wymierzyć skoki i tak dalej, szybko tym joystickiem najlepiej manipulować. Bo tego typu gry, ja myślę, że platformówki są zrobione bardziej na joysticki. Bo po prostu ciężko na przykład na klawiaturze zrobić skos trochę. Nie zawsze to wychodzi tak gładko jak na Joyu. Nie wiem, czy jakoś po prostu sprawniej, szybciej się nie manipuluje tym joystickiem. No, do platformówek lepszy joystick niż pad na pewno do platformówek, bo na padzie ciężko zrobić te skosy na przykład. Dlatego różne ciosy w Street Fighterze starym, gramy sobie na przykład w takiego Street Fightera 2, no to tam jest dużo takich specjalnych ataków ze skosami, no i to ciężko na klawiaturze zrobić. A Another World faktycznie wydało ostatecznie Delfin Software, bo Erik był jakoś z nimi tam skumany w miarę, wcześniej coś dla nich robił. I na początku go namawiali, żeby to pozmieniał trochę, tak ludzi nie porwała cała ta idea, co jakiś naukowiec, coś, a gdzie jakiś coś do śmichu, no i tak. Tak to jest z geniuszami, że są często niedocenieni, więc nie poddawajcie się, jak ktoś wam mówi, że to, co robicie, jest słabe, nie ma to sensu, to się nie sprzeda. To może to być dokładnie taka sama sytuacja, że wy robicie coś, co się w przyszłości może stać kultowe, możecie stworzyć jakiś legendarny film, grę i tak dalej, a ktoś was zniechęca i mówi, panie, kurde, to a goła baba gdzie? A humorek gdzie? Co to ma być? Co to? Trudna gra, bardzo, że Little Weapon, no. Tak, fajna muzyczka też, całkiem rzeźka.
W ogóle jak się zastanowić, to na Amidze dużo było świetnych gier. Moonstone był ostatnio wspominany. No, to była świetna giera, taka nie tyle imprezowa, ale można było w to pograć sobie właśnie z kimś, z kumplem, nie? Przechodzić tą grę, rywalizować ze sobą. Wormsy to już, no, już taka właśnie bardzo imprezowa gra. Pamiętam, kiedyś graliśmy na, ale na PlayStation pierwszym. Na pierwszym playaku, na imprezkach sobie, w te Wormsy. Tak, i tak jak pisze Van Dust, właśnie pierwsze Diablo też starali się przekonać, że typa, który to wymyślił, że w czasie rzeczywistym, czym przyczynił się jakby do stworzenia gatunku hack and slash, bo to było zaczerpnięte jakoś z Warcrafta, z pierwszego Warcrafta, żeby to było w czasie rzeczywistym, tyle że przeniesione na RPG-ową modłę. No i też marudzili, że no co to takie w czasie rzeczywistym, co to takie, co panie, z czym do ludzi, nie? Ale trzeba się uprzeć i jak się czujemy, że mamy jakiś pomysł dobry, trwać przy swoim. Są takie gry, gdzie niekoniecznie trzeba remake robić. I pytanie, czy na pewno ten remake byłby lepszy, nie? Moonstone'a. Można uznać, że to jest taka retro grafika, taki pixel art w sumie. A jakby to zrobili taką bardziej, wiesz, wektorówkę, nie? Że te postacie są takie rysunkowe, to by to wyglądało obleśnie po prostu. Zrobili na przykład remake'a Shadow of the Beast w 3D i niby spoko, niby fajnie, niby barwniejszy jest ten świat troszkę, ale straciło to troszkę jakby na klimacie, na pewnej mroczności takiej troszkę jakby. Ciężko to wyjaśnić po prostu. Nie wiem, może kwestia upodobań, może ja czasami lubię takie retro. Chętnie bym sobie pograł z takich gier, niewiele jest chyba gier, w które bym pograł sobie, ale w Dying Light'a dwójkę jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie wiem, czy nie cenię bardziej tej gry Dying Light niż takiego Wiedźmina na przykład, albo Cyberpunka. Po prostu bardzo mi odpowiada pomysł na tą grę. Ciekawy świat jest, fajnie zrobiony, otwarty, dużo tam można kombinować, różne strategie. No i właśnie ten parkour. W dwójce jeszcze więcej jest tego parkouru, jeszcze więcej można różnych ewolucji wykonywać, biegać po ścianach i w ogóle.

Tak, Moonstone był troszkę jakby miejscami za trudny. Po prostu no, przejście tej gry i te różne właśnie potwory, które nas atakowały i obalały tam raz po raz, nie szło nawet wstać, nie? Trochę źle zbalansowany, można powiedzieć.

Dying Light lepszy od Wiedźmina Trójki? Zależy jeszcze, co kto lubi, no. Może trochę ta RPG-owa rozgrywka mi przestała być dla mnie satysfakcjonująca i po prostu chciałem sobie pobiegać po głowach zombiakom, poprzeskakiwać, porobić ślizgi, poinstalować jakieś pułapki na zombiaki, pobiegać sobie po dachach. Może po prostu na to miałem ochotę i tyle. Wiesiek, świetna gra, rewelacyjna gra, ale po prostu może kwestia tego, na co kto ma ochotę. No, a kiedyś były faktycznie o wiele trudniejsze gry, bo nie stawiano sobie za jakiś cel to, żeby gracz mógł to przejść. Po prostu bardziej tak myślano. W ogóle kiedyś były czasy, że jak robiono reklamy, jak robiono filmy, jak robiono gry, filmy, to jakby to, czy reklamy, to była taka radosna twórczość. Po prostu nie było jeszcze wypracowanych pewnych wzorców, schematów, patentów, których trzeba się trzymać. Nie stał często wielki sztab tam specjalistów od rzeźbienia w gównie obok ciebie i ci nie podpowiadał, co masz zrobić, żeby to się lepiej sprzedało, tylko po prostu była radosna twórczość, nie? Co komu przyszło do głowy, to robił. I to miało to swoje plusy i minusy. No, wychodziły gry, na przykład, których się nie dało absolutnie przejść. Bez sobie tam zrobienia nieśmiertelności były po prostu niemożliwe było przejście. Były gry po prostu oparte na jakimś kiepskim pomyśle, kiepskie, nudne i tak dalej, ale ktoś taki miał pomysł. Reklamy też, no, od rewelacji, od mistrzostwa po jakieś partactwo, nie? Szare, nudne, nieśmieszne i tak dalej. No, prosiłbym tu bez jakichś tekstów o sklejania pieroga. Co to ma być? Co to? Mam się z wami, naprawdę. No, także sklej mordę, na przykład można by powiedzieć w furiacie. Sklej mordę.

No, mogę się zgodzić, że ciężko dziś wymyślić coś oryginalnego, ale to gdyby ludzie chcieli, to wymyśliliby, tylko że dziś zrobienie gry jest chyba większym przedsięwzięciem niż kiedyś. Kiedyś można było, taki Matthew Smith mógł sobie zrobić w swoim domku, se siedzieć, pisać grę i zrobił ją w miarę szybko, nie? Taki Eric też mógł zrobić wiele osób garażowe różne produkcje, a dzisiaj no to studio, trzeba płacić czynsz, pensję, to się musi sprzedać i ciężko tu o jakieś ryzyko czy o jakąś wolną amerykankę, wszystko musi być zaplanowane i wybiera się często jakiś schemat, sposób gry, który wiadomo, że będzie na to zapotrzebowanie. Czyli na przykład w Techlandzie sobie dumano, no co jest popularne? Zombiaki nadal się nieźle trzymają, nie? Zróbmy coś z zombiakami. No ale żeby był otwarty świat. Okej, no ale mamy zombiaki, mamy otwarty świat, no to już to przerabialiśmy. Dead Island, nie? Coś nowego by się przydało. Mam, parkour, nie? No ale to duże wyzwanie, bo stworzyć taki cały system do parkouru, że można się wszędzie wspiąć, wszystkiego złapać, to nie jest takie proste. No więc mieli jakieś wyzwanie, no i bardziej to było tu wyzwaniem. Nie wymyślenie czegoś mega oryginalnego, tylko połączenie ze sobą ciekawych składników w jedno smakowite danie, plus jeszcze poradzenie sobie od technicznej strony z zakodowaniem tego wszystkiego, żeby to się nie gliczowało, żeby to się nie psuło. I gra się raczej nie gliczuje, nie ma tam błędów, że gdzieś się zakałapućkasz, nie możesz wyjść, wszystko jest fajnie dopracowane. No, gra się bardzo dobrze sprzedała na świecie. Jak dla mnie naprawdę świetna produkcja. Ja nie wiem, czy oryginalność jest takim pożądanym towarem nawet dzisiaj, no bo czy to jest, czy gra musi być oryginalna? Czy taki Wiedźmin albo Cyberpunk są oryginalnymi grami? No niekoniecznie. Czy taki Dying Light jest oryginalny? No dodano ten parkour. A w ogóle ma wyjść jednak Dead Island 2 i ma być to tak jak na początku planowano. No powrócono do tej produkcji, ma wyjść i to będzie takie zombie na wesoło, tak jak trailer sugerował. Bardzo dobry trailer, który puszczałem już w Nocnym Radio i trailer, który został sparodiowany w grze Goat Simulator, że za te wszystkie kataklizmy tam wybucha coś cały czas, za głównym bohaterem, który sobie biegnie, odpowiada ta koza, za wszystkie kataklizmy odpowiada koza, pamiętajcie. No. Ciekawe, czy Zenon grał w symulator kozy. Grałeś, Zenon, w symulator kozy? Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym. A ja muszę iść sobie po papierosy. I może sobie coś do żarcia kupię, bo żem zgłodniał okrutnie. Gra w symulator kozy, Zenon. Proszę bardzo. Tak, myślę, że najmocniejsza strona Wiedźmina to właśnie barwność dialogów, to, że w końcu dialogi mają jakieś znaczenie i realny wpływ na przebieg wydarzeń, to, że są ciekawe charaktery, właśnie postawiono na, ale to był mus, bo nie można było zrobić gry opartej na prozie, na tak ciekawej prozie, gdzie Sapkowski nigdy się nie krył z tym, że on nie jest Tolkienem i on nie buduje sobie świata, uniwersum i nie rozbudowuje mitologii swojej wiedźmińskiej, tylko stawia na postacie, na dialogi, na takie, no trochę z innej mańki podchodzi. Więc zrobienie gry o Wiedźminie, w której byłyby słabe dialogi, słabi bohaterowie, to by było zupełnie niewiedźmińskie, więc to był po prostu, to musiało się stać.
Dobra, to papa. Dziękuję bardzo za słuchanie. Dziękuję za wsparcie, jak zawsze. Akurat właśnie bardzo mi się przyda, bo sobie zbieram na opłaty. No i zaglądajcie, może coś tam się będzie działo jeszcze w Nocnym Radio. Może, patrzcie, co tam się dzieje. Najlepiej sobie zasubskrybować i mieć na telefonie zainstalowaną aplikację do YouTube'a. No i wtedy na telefon przychodzi powiadomienie, cyk, na ekraniku, że Nocne Radio nadaje na żywo. Najprostsze rozwiązanie. No to pa, pa.

0: Raz, dwa, trzy. Tu test nadawania na YouTubie audycji z prawej strony mapy. Przed wami Jacek. Powiedzcie mnie, czy mnie słychać na YouTubie, na streamie? Przepraszam wszystkich, którzy przyszli na stream, myśląc, że ja nadaję. Ja tylko sprawdzam, czy nocne radio jest właśnie nadaje. Ach, pojawiam się jako luźne gadki, widzę, i jestem jako live now. To błąd, niestety, ale to tylko test przed jutrzejszą audycją z prawej strony mapy. Jutro o 21 w sobotę będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. O tym, jak wolny rynek pomógł niektórym serwisom w kosmosie zakwitnąć i jak spowodował, że cofnęliśmy się, a brak tego wolnego rynku spowodował, że cofnęliśmy się w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Ale to będzie jutro. Na razie audycja z zupełnie luźnej strony mapy, po to, żeby potestować nadawanie, moje nadawanie na streamie nocnego radia, streamie YouTube'owym. Dziękuję za ostatnie komentarze pod audycją z prawej strony mapy na nocnym radiu. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będziemy z Bajtem kontynuować nadawanie jeszcze długo, długo. No dzisiaj jestem sam, bez Bajta. Słuchajcie, moja audycja będzie często o tym, jak i dlaczego komuna i socjalizm zniszczyły wiele rzeczy na tym pięknym świecie. Zniszczyły, no nie tylko Polskę, ale wiele miejsc, wiele wspaniałych inicjatyw i wiele planów. Jutro audycja o tym, jak komuna, bo nawet komunistyczne rozwiązania zabrały nam rozwój w kosmosie, tak kilkadziesiąt lat moim zdaniem. I muszę wam powiedzieć, że komuna to jest jedna z przyczyn, dla których ja też miałem dużo problemów w życiu. Nie wiem, czy mogę o tym gadać, albo czy chcecie o tym słuchać, ale może o tym powiem. W latach 80., jeżeli przenieślibyście się na nasze polskie drogi, to i rozejrzelibyście się dookoła, to 10% samochodów, jakie jeździły po Polsce, to były maluchy. Okazało się, że w Polsce maluch to był podstawowy środek transportu. Tuż za zachodnią granicą były Trabanty i Wartburgi, a jeszcze dalej na zachód, no właśnie, jeszcze dalej na zachód była normalność. Jeszcze dalej na zachodzie ludzie jeździli kadetami, Volkswagenami, albo Mercedesami czy BMW-kami. A w Polsce, słuchajcie, pytacie na czacie, kto to mówi. To mówi Jacek z Australii. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, to będą bardzo krótka audycja z luźnej strony mapy. Po to, żeby sprawdzić, czy nadawanie na YouTubie działa u mnie, ale chyba działa. Ojej, nie ma mnie na streamie. Nie ma mnie na streamie radiowym. Zaraz będę i na streamie radiowym. I już jestem na streamie radiowym. Nagrywanie włączone. Słuchajcie, chciałem popowiedzieć o historii, która, no właśnie, która zmieniła moje życie bardzo mocno i która spowodowała, że zastanawiałem się często, dlaczego Polska wygląda tak, jak wygląda, szczególnie porównując ją z Zachodem, albo nawet z dalekim południowym wschodem, jak Australia. Tu kolega koreański czy kolega japoński pyta się, czy socjalizm niszczył kraje nordyckie, a do tego może za chwilę wrócę. A tak, widzę, że moją nazwę audycji nie zmieniłem. Przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak to się robi, ale trudno, niech będą luźne gadki. Podtrzymam się pod krawca, nadzieję, że mnie z tego nie wypierdzieli pan kapitan z nocnego radia. Chociaż po ostatniej audycji chyba trochę jest wkurzony. Słuchajcie, co się stało w tych latach 80. Tak jak mówiłem, większość samochodów w Polsce to był złom. To był albo jakiś Polonez, Poldek, albo to był duży Fiat, albo to był nasz maluszek, albo nawet Syrena. Pamiętam jeszcze w latach 90., na początku lat 90., koło mojego domu był warsztat, gdzie ludzie przyjeżdżali klepać te złomy, bo na nic innego nas nie było stać. Mój tata był znanym pasjonatem samochodów. Chwalił się, że w życiu rozwalił chyba z pięć maluchów i kilka motorowerów i tak dalej. I miał też swojego malucha. Był na tyle. Cześć, Konrad, witam Konrada serdecznie. Inka się pyta na czacie, czy znałem youtuberkę Hanię z Australii. Widziałem kilka filmików, ale szczerze mówiąc, jakoś mi nie przypadły do gustu. Słuchajcie, nie zmieniłem nazwy audycji, przepraszam was za to. O czym to ja mówiłem? No właśnie, te nasze auta. I miał swojego wspaniałego, czerwonego, czerwono-pomarańczowego malucha, ten mój tata w latach 80. Marzył o innym samochodzie. Wtedy w salonach jakichś takich pierwszych, jakie się pojawiły w Polsce, pojawiały się pierwsze normalne samochody. Czy to z zachodu, z Niemiec, czy to z Japonii. W Japonii wtedy już była Honda Civic, były Toyoty. Przepiękne jak sen, jak to śpiewał, a w Polsce wciąż był syf. Syf był nie dlatego, że byliśmy mniej zorganizowani, czy mniej skłonni do organizacji, a może głupsi od Niemców, czy od Francuzów, albo Brytoli, tylko dlatego, że panował u nas najgłupszy system, jaki mógł być. Czyli socjalizm, realny socjalizm, tak naprawdę coś, co szło w kierunku komunizmu. I Maluch, słuchajcie, to był wytwór lat jeszcze początku, przełomu lat 60. 70. kwiatowski. To był samochód, który nie miał prawa istnieć i na Zachodzie się specjalnie nigdy nie przyjął. Włosi uważali go za pomyłkę, silnik z tyłu, rozwiązanie, które nie miało przyszłości, a w Polsce było tego mnóstwo. W 89 roku w lipcu mój tata jako 26-latek zabrał mnie i moją rodzinę na wycieczkę tym maluchem po Pomorzu Zachodnim. Ja sam jestem z Pomorza Zachodniego, co kilka razy już podkreślałem. Piękne tereny, chociaż słabe drogi. Dużo zakrętów, dużo drzew przy drodze. I przy prędkości jakieś może 60 na godzinę nasz maluch uderzył w drzewo. W normalnym samochodzie, w dowolnym samochodzie dzisiejszego czasu nic by się nikomu nie stało. Ludzie by wyszli, otrzepali się i poszli do domu, ewentualnie zawołali lawetę. Maluch to było auto, które było zagrożeniem dla życia już od 30 km na godzinę w górę. Nawiasem mówiąc, w latach 70. dorwałem kiedyś jakąś taką ulotkę o maluchu, gdzie chwalili się, że bardzo duże wodzą wagę przywiązano do bezpieczeństwa. Symbolem tego bezpieczeństwa było między innymi to, że lusterko wsteczne odpada przy większym uderzeniu. No i jest wzmocniony tunel środkowy, bo ma taki specyficzny kształt. No niestety, niestety to nie był tak naprawdę bezpieczny samochód. I w lipcu 89 moja rodzina rozpadła się na pół, a mój tata przestał istnieć właśnie dlatego, że mieliśmy w Polsce maluchy, a nie Ople czy coś takiego. Czekajcie, że ktoś dzwoni na Skype'a. Ach, no tak, technikalia jeszcze nie są moją mocną stroną. Ale cóż, trudno. Zenon, widzę, dzwoni do mnie. Zenon, dzwoni na nocne radio. Jestem na nocnym radiu, nie dzwoni do mnie prywatnie. Jestem na nocnym radiu, jeżeli ktoś chce pogadać, to jest nocne radio. Ja tak wszedłem, żeby sprawdzić, czy się nadaje na luźne gadki. Także audycja bez przygotowania jak nigdy z luźnej strony mapy. To właśnie, wracając do tematu samochodów i socjalizmu. W Polsce mieliśmy... O, czekajcie, spróbuję cię odebrać ze mną. Halo, halo, jak się słyszymy, Zanon? Cześć. Ja cię nie słyszę niestety.
1: I ten...
0: Żebym cię zaczął słyszeć.
1: Nie słychać.
0: Halo? Zanon, chyba musisz...
1: Czekaj, czekaj.
0: Przede wszystkim trzeba wyłączyć radio, tak? No, tutaj kolega japoński pokazuje, że...
1: A, słyszysz mnie tak?
0: Ja cię słyszę świetnie.
1: No, słyszysz mnie. Dobra, słuchaj. Teraz pytanie, jak słuchać na tym, na streamie.
0: No,
1: chyba ty masz słabe połączenie sieciowe.
0: A bardzo możliwe, w Australii można mieć słabe połączenie sieciowe. Napiszcie proszę na streamie, czy słychać Zenona. Słuchaj, Kunrad, przepraszam, Kunradzie, napisz proszę, czy słychać. Nie, nie, ale jak pytam Kunrada, czy słychać Zenona, bo jest na czacie na dole, dlatego go pytam.
1: Ty chyba nie wiesz, jaka sesja wczoraj była.
0: Właśnie, szczerze mówiąc, wiem. Słuchałem wczoraj. No, cześć,
1: No
0: Jacek,
1: i
0: miło
1: dobrze,
0: się witam.
1: zostawmy to jakoś. Nie rozszerzmy to jakoś ten, jakoś tam ugadajmy to. Ja nie chcę, kurde, mimo że to mi się normalnie zawęziło widzenie i piana mi się z pyska toczyła, ale to już pominę. To już się tam pisemnie wyznaczy. Powiedz mi, bo masz mieć o kosmosie taką ładną audycję, a ja teraz dokładnie w tym momencie oglądałem o przyszłości właśnie futurologiczny podcast, powiedzmy, czy coś tam, wideokast. I coś ma być kapitalizm w kosmosie, tak?
0: Tak, raczej wolny rynek, szczerze mówiąc.
1: To
0: Wolny rynek w kosmosie.
1: aha. O, słabo coś ci zasięg się kasztani. Powiedz mi, w jakim ujęciu czasowym?
0: Wiesz co, chcę mówić o tym od początku. Od początku, czyli tak naprawdę od II wojny światowej aż do teraz. Bo chcę postawić taką hipotezę badawczą.
1: A, czyli bez futurologii.
0: Bez futurologii,
1: Czyli
0: chociaż
1: bez futurologii.
0: trochę tak, trochę z futurologią, z tym, co będzie dalej. Nie, pod koniec audycji na pewno będziemy mówić o tym, co będzie dalej. No, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo będzie też o tym, o wolnym rynku. Czy, krótko mówiąc, czy w kosmosie powinniśmy mieć wolny rynek? I czy mieliśmy jak dotąd wolny rynek? I czy jest szansa, żeby był wolny rynek? A może powinien być komunizm? Jak myślicie? Także, a przede wszystkim chcę powiedzieć,
1: Powiem
0: dlaczego.
1: tak.
0: No.
1: To już na audycję może zostawmy, ale tak w wielkim skrócie. Boję się, że w takim finalnym rozrachunku, jeżeli pomyślimy o możliwościach technicznych, to wolny rynek, taki jak apowy, jest mniej wykonalny niż komunizm. Obawiam się.
0: Okej. No spoko. Być może. Być może. Ja szczerze
1: No.
0: mówiąc nie wiem.
1: Tak, w ten sposób. Niestety. Łatwiej jest coś chwycić za mordę, niż mieć nadzieję, że wszyscy będą grali według zasad. Z tego to wynika.
0: No tak, tylko że w wolnym rynku nikt nie musi grać według zasad, jeżeli tylko trzymasz duży kij, trzymasz za sobą z tyłu. Tak mi się wydaje,
1: I
0: bo.
1: tu jest problem, widzisz, Jacek. Wolny rynek nieuchronnie, zresztą jak komunizm, się degeneruje w jakiś sposób i degeneruje się do korporacjonizmu albo czegoś, co niektórzy nazywają komunizmem, nie? I to jest ten problem. Dalej, tak sobie myślę, nie? Dlaczego ta kontestacja cały czas tak propsuje ten wolny rynek? Jakiś robię profil psychologiczny tych ludzi i zauważam, że to są ludzie zawsze jakoś. Raz się im udaje, raz się im nie udaje, to są ludzie nietuzinkowi, tak? Ty jesteś człowiekiem, no, niemałego formatu, więc możesz się czuć pewnie w takim świecie, w którym trzeba dać swoją wartość i tak dalej, i tym podobne. Więc nie dziwię się, że taki świat ci nie przeraża, ale większość ludzi szarych przeraża.
0: Tak, ale to jest tylko kwestia tego, co im się wydaje, że byłoby lepsze, a nie to, co byłoby dla nich lepsze. Krótko mówiąc, i rzeczywiście większość, może nie większość, nie chcę tutaj uchodzić za człowieka wielkiego formatu albo mówić za wszystkich, ale rzeczywiście większość ludzi, których spotkałem, marzy im się przede wszystkim bezpieczeństwo. Tylko że oni myślą, że bezpieczeństwo zapewni im socjalizm, a de facto im tego bezpieczeństwa nie zapewnia, moim zdaniem. Także to jest kwestia uczucia według. Czy wyobrażenia według realizmu. Tak to wygląda. No a poza tym wolny rynek jest o wiele bardziej.
1: Tutaj też jest, wiesz, kwestia tego, co argument ci dam taki, przepraszam, bo słyszę cię z opóźnieniem. Argument jest taki, który dał Błażej, że za poprawę bytu ludzi w XX wieku w świecie zachodnim, okcydentalnym i kapitalistycznym odpowiada to, że nad nimi wisiało widmo tego komunizmu, nie? I dlatego ci kapitaliści musieli trochę popuścić. Moim zdaniem to jest dość dobry argument.
0: To tak, słyszałem ten argument i on jest niezły, tylko że moim zdaniem to on jest jednak on jest chybiony. Ja to widziałem w Skandynawii, dlatego że Skandynawia moim zdaniem, z tego co ja obserwowałem, degeneruje się po prostu przez to, że mają za dużo socjalizmu, a tak naprawdę to mają za dużo ludzi, którzy w niego uwierzyli i zbyt wielu ludzi myśli kolektywnie. A czy ludziom się poprawiło? Szczerze mówiąc, oglądałem statystyki, na przykład jak żyło się ludziom w Stanach Zjednoczonych w latach 20. mniej więcej, czy w latach 30., kiedy panował o wiele większy wolny rynek w Stanach, czy tu w Australii, i żyło im się moim zdaniem lepiej niż teraz. Także to jest chyba to,
1: A
0: że
1: ja teraz
0: nagle.
1: pojawia się podstawowe pytanie, czy to, co jest obecnie, czy tam było nawet 30-50 lat temu, to jest celowo i planowo wprowadzany socjalizm, czy jest to forma degeneracji kapitalizmu, który po prostu stworzył wielkie korporacje, a te wielkie korporacje optują za tym, żeby prawo było trudne, skomplikowane, było dużo urzędów, żeby były, kurde, ubezpieczenia, które są inwigilacyjne i one powodują różne takie wypaczenia. To jest to pytanie. Czy aby to zło, które jest teraz w Stanach, socjalistyczne, jakbyś to powiedział, przypuszczam, nie wynika właśnie z samego tego faktu, że tam był ten wolny rynek, nie? Bo pojawiają się duzi gracze i ci gracze zmieniają zasady po to, żeby ustawić swoją stabilność, żeby małym graczom utrudnić grę. Bo jak tak, wygląda papierologia?
0: Zgadza się, ale pytanie, czy to wolny rynek stworzył te wielkie korporacje, czy to politycy stworzyli te wielkie korporacje? Czymś, co...
1: W dalszym ciągu o polityków, także w wolnym rynku. Tu jest ten problem.
0: No tak, zgadza się, ale to wynika z tego, że trzeba ludziom edukować i ludzi edukować, moim zdaniem. I trzeba tłumaczyć im, że jeżeli ktoś wam obieca, że wam da 500+, 1000+, pierdyliard plus, to da wam z własnej, waszej własnej kieszeni i nie głosujcie na niego z tego powodu. Moim zdaniem to jest błąd w edukacji ludzi. A to, że mamy...
1: Troszeczkę mówisz tak jak z tym komunizmem, nie? Że to też... Tam jest błąd w edukacji ludzi, gdyby nie tam jakieś rzeczy, to ten, to wtedy by się fajnie żyło w socjalistycznym społeczeństwie, etc., etc.
0: Nie, bo to jest kwestia, jest jednak różnica pomiędzy tym, żeby kogoś edukować, a zmienić jego naturę. To są jednak zupełnie inne rzeczy. To, żeby...
1: To, w tym to ciągu wchodzimy, proszę, problemem jest czynnik ludzki, nie? I też jest pytanie...
0: Nie. Dlatego, że jeżeli przychodzi, no to jest to, co Korwin mówi. Czy na ile fajna jest taka, czy na, w jakim kierunku zawsze pójdzie taka totalna demokracja, każdy ma równy głos i każdy ma i tak dalej. Natomiast, przepraszam cię, ale muszę się odnieść, bo tu Mark na czacie mówi, że w jaki sposób Skandynawia się degeneruje. Słuchajcie, w latach 2009 ja pojechałem i moja żona pojechaliśmy do Danii, do pracy i po to, żeby się tam kształcić. I mnie to bardzo dziwiło, że Duńczycy nas zapraszali i w końcu zapytałem się, dlaczego jest tak, że bierzecie nas Polaków, a nie bierzecie swoich. I okazało się, że kilku profesorów mi to powiedziało zupełnie oddzielnie od siebie, tych duńskich, że stworzyliśmy sobie taki system, który oducza ludzi pracy. I oni się obawiają, jako patrioci duńscy, że prawdopodobnie za kilka pokoleń w Danii już nikt nie będzie chciał pracować. Na szczęście ten socjal został w Danii mocno poluzowany ostatnio. Przez ostatnią, powiedzmy, dekadę i może oni jeszcze wyjdą nas na prostą. Ale większość studentów doktoranckich w Danii, których ja znałem, to byli albo Polacy, albo Rosjanie, a przede wszystkim Chińczycy, Hindusi. Duńczyków wcale nie była większość.
1: Problem jest z demografią. Im masz większy dobrobyt, nieważne z czego on pochodzi, tym mniej chętnie ludzie się rozmnażają.
0: Ale tu nie chodziło o to, że Duńczyków brakowało na ulicy, dlatego że jak się przeszło po prostszych pracach, to tam wciąż było dużo Duńczyków. Problem był taki, że Duńczykom się, ja im się wcale nie dziwię, moim zdaniem nie opłacało się kształcić. Dlatego tak jak mówiłem, zarobki mojej żony, która była lekarzem w szpitalu, to było powiedzmy 20 tysięcy duńskich koron jako podstawy. Ja mogę o tym mówić, dlatego że te dane są zupełnie publiczne, bo to jest publiczny zawód, a zarobki jakiegoś portiera to było jakieś 14 czy 15 tysięcy koron. Czwarte tego. No. Tego. Więc to jest ta przyczyna.
1: To jest nauka wręcz z Tropico, że tak powiem. Kto grał w Tropico, to tam też jest coś takiego, że jeżeli różnica w zarobkach jest mała, to społeczeństwo ci się nie chce kształcić.
0: Zwyczajnie. Dokładnie, ale to jest to, że ludzie kalkulują tak, żeby im się opłacało. Dlatego, że na studia trzeba iść, przez studia trzeba przejść, na studiach dostaje się pieniądze. Właśnie nie wiem, czy o tym mówiłem na audycji, że na studiach państwo duńskie płaci za studiowanie kilka tysięcy koron studentom. No i cóż, ludzie robią tak, żeby mi się opłacało. Nie opłacało się iść na studia, opłacało się zacząć pracę szybciej, bo różnica w zarobkach nie była duża. Furiat chyba na czacie się pyta, kto nadaje. Nadaje Jacek z Australii. Testuje moje nadawanie na YouTubie. No, wracając do tego, że jak to było w Skandynawii. Szwecja oficjalnie została uznana, któryś z, chyba The Economist, miał takie przewidywanie, że Szwecja będzie się zwijała w rozwoju. Duńczycy i Norwegowie też będą się rozwijać. Także moim zdaniem Skandynawia niestety idzie w dół, a nie w górę. No widzę, że... No.
1: Być może, no słuchaj, jest problem z tym wolnym rynkiem, że tak powiem, bo naprawdę jest też w stanie tworzyć spore patologie. Półwolny rynek jest w stanie tworzyć gigantyczne wręcz patologie. I zawsze pojawia się ten problem, czy coś jest regulowalne, a nawet jeżeli jest regulowalne, to na ile te zmiany są stałe.
0: No
1: Bo one
0: tak.
1: też stałość tych zmian wpływa na decyzje życiowe ludzi.
0: No oczywiście, że tak. Bo my często mówimy o jakichś takich ekstremach. Z jednej strony totalny wolny rynek, coś, co było w XIX wieku, a z drugiej strony komunizm. Taki, albo nawet
1: Tak,
0: taki socjalizm
1: dokładnie.
0: realny. I nawet jeżeli przyjmiemy, że można, trzeba być gdzieś tam po środku, to ja się jednak wciąż skłaniam ku wolnemu rynkowi. Ja nie jestem libertarianinem. Ja wierzę w to, że wierzę w to, że Pols, że no musi być to państwo, coś tam robić. Więc jakoś tak, mimo wszystko ja się skłaniam ku wolnemu rynkowi. Mark mnie pyta, zobacz sobie różnicę zarobków i jakość kształcenia, a Skandynawia miażdży. No to może ja powiem coś o tym kształceniu w Skandynawii, jeżeli chodzi o studia wyższe. Otóż zdecydowana większość Duńczyków, można to sprawdzić w statystykach, wybiera kierunki humanistyczne. Co więcej, na kierunkach humanistycznych, zresztą na żadnych kierunkach studiów, poza medycyną i kilkoma jeszcze w Danii, nie było limitów. I w roku mniej więcej 2015, z tego co pamiętam, 2014, rząd chciał wprowadzić ograniczenia. Krótko mówiąc, były limity w przyjęciach. Dlaczego? Dlatego, że za dużo ludzi, to nie jest anegdotka, tylko takie były statystyki, za dużo ludzi wybierało kierunki studiów, które potem nie dawały pracy. W Danii po studiach ma się prawo od razu do zasiłku.
1: Jest te kierunki humanistyczne, to chyba Szymon dzwoni tutaj i mówi na ten temat, że ludzie wybierają jakieś głupie, kurde kierunki, a później zostają aktywistami i obwiniają kapitalizm, nie? Powiem ci, ja znam kolesia, który poszedł na stosunki międzynarodowe. To jest jeden z bardziej takich ciulowych kierunków. Znam dwóch takich, którzy poszli w techniczne sprawy. Jeden z racji tego, że jest poliglotą, no był tutaj w radiu nawet kiedyś. Został tam project managerem i tak dalej, i tym podobne w takich międzynarodowych projektach. A drugi z kolei ten czas, jak zobaczył, że te studia to jest gówno warte i że jakoś to wielce jego głowy nie zajmuje, nauczył się programować, nie? Programuje świetnie, muszę powiedzieć. No ale znowu jest ten problem, no nie każdy umie jakoś, wiesz, nie każdy, programowanie nie jest dla każdego, nie? Ja też jestem
0: nie,
1: samoukiem.
0: Oczywiście, że nie.
1: Ja też jestem samoukiem z programowania i wiem, że nie osiągnę jakichś nie wiadomo jakich wyżyn, no ale coś tam potrafię, nie? No i też powiem ci, że gdybym wiedział wcześniej na etapie mojej edukacji, że ja jestem w stanie osiągnąć coś w programowaniu, w administracji systemami i tak dalej i tym podobne, no to moje życie by wyglądało inaczej, nie? Ja dopiero musiałem się w życiu parę razy przewrócić, żeby wiedzieć, że potrafię to robić i robi się to dobrze.
0: No słuchaj, oczywiście, że tak, ale to jest kwestia tego, wiesz, wybory gdzieś tam, jak mamy 15 lat, 19 lat, 25 lat, one potem nam albo procentują, albo musimy za nie spłacać raty przez całe życie. No tak to niestety jest.
1: Zapierdalam po co najmniej 10 godzin dziennie i takie są skutki. Powiem ci, że to w Dniu Świra było dobrze powiedziane, że co to za wstrętna ironia losu, że najważniejsze życiowe decyzje musisz podejmować za młodu, kiedy jesteś debilem.
0: No tak to jest niestety. Ale ja nie zgadzam się, że jesteś zawsze debilem. W pewnym sensie masz jakieś podstawy do tego, żeby podjąć lepszą albo gorszą decyzję. No. Jesteś debilem, bo nie masz doświadczenia, ale to nie jest, powiedzmy... To jeszcze nie znaczy, że jesteś totalnym idiotą. No, możesz wciąż rozumować zupełnie logicznie. To nieprawda, że jesteś debilem. Masz małe doświadczenie, ale jednak logiczne rozumowanie to logiczne rozumowanie.
1: Wiesz, słuchaj, to jest ten... Błażej by to nazwał kapitałem jakimś społecznym czy czymś takim, nie? W niektórych rodzinach po prostu rodzice dziecko jakoś ukierunkowują. Czasami niesłusznie na siłę na kierunki jakieś typu medycyna, prawo, informatyka czy coś tam, bo to też znajdziemy, że będzie informatyk, dziada, pradziada, programista, to też będzie miało miejsce. a w innych z kolei rodzice zwyczajnie nie potrafią tego ogarnąć. I myślę, że w moim pokoleniu to było dosyć powszechne, bo nasze pokolenie wchodziło. Nasi rodzice mieli gdzieś tak połowę swojej kariery, kiedy się transformacja zaczęła. Świat się diametralnie zmienił, nie? I oni nawet nie mieli skąd wiedzieć, jak nas w życiu pokierować. Po prostu.
0: No tak, tak, tak. Dlatego to, co u nas, to pokolenie, które miało lat 25-30 w 89 roku, moim zdaniem w Polsce, to jest niestety stracone pokolenie. Dlatego, że... Dlaczego? Dlatego, że nie wychodzi się z socjalizmu bezkarnie. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy byli bardzo chorzy i musimy wziąć jakieś lekarstwo. Na przykład, że mamy raka, pójść na chemię albo na radioterapię, albo coś podobnego. Po prostu po tym syfie poczujemy się gorzej. I świetne porównanie jest Polska kontra Ukraina. Na początku lat 90. Ukraina miała troszeczkę lepszą PKB na głowę. Odrobinę. Po prostu była odrobinę bardziej bogatsza. Polska poszła w zdecydowanie bardziej wolny rynek niż Ukraina i początek lat 90. w Polsce był trudniejszy niż na Ukrainie. Więcej ludzi straciło pracę, było większe bezrobocie, była większa bieda, a na Ukrainie było biednie, ale jakoś było. I po tych kilku latach takiej kuracji zaczęliśmy iść w górę. I obecnie mam PKB na głowę już chyba kilkukrotnie większe od Ukrainy. Tak to, tak to wygląda. Mark mówi, że Skandynawia... Przepraszam cię, odnosi, chcę się odnieść do tego, co na czacie. Mark mówi, że Skandynawia ma wysokie technologie, budują u siebie jeden z najlepszych samochodów świata. A bym powiedział, że to nie jest prawda, bo moim zdaniem Volvo już nie jest szwedzkie, tylko chińskie, a Koenigsegg to jest zabawka dla bogatych ludzi, bo więcej Szwecja samochodów nie ma. A jeszcze Duńczycy mają jeden super samochód budowany gdzieś tam pod Kopenhagą, ale to jest śmiech. Mark też pisze, że na Ukrainie jest dziś więcej kapitalizmu. Ale niestety, czy jest więcej kapitalizmu? No, nie wydaje mi się, że był więcej kapitalizmu. A po drugie, Ukraina ma straszne problemy z korupcją. Krótko mówiąc, jest to państwo, tak jak mniej więcej z tego, co słyszałem od ludzi, to jest takie państwo więcej jak afrykańskie. A dlatego właśnie ja jestem za tym, żeby istniało państwo, które na przykład walczy z korupcją, albo jest policja, której można ufać.
1: Wiesz, jak ciężko wygląda zrobienie przetargu według unijnych zasad? Są po to, żeby walczyć z korupcją?
0: No na pewno tak. Na pewno tak jest. Ale powiedzmy, zasady w Australii są o wiele prostsze, albo w Nowej Zelandii, a Nowa Zelandia chyba jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o korupcję.
1: Ale to weźmy, że chcesz serwery sobie postawić w firmie jakieś, nie? Robisz ofertę i masz w głowie, że musi być jakaś technologia X, nie? Jakiś, no powiedzmy, konkretny rodzaj load balancera, nazwijmy to, nie? Konkretny, tylko jeden jest dostępny. Już możesz być sekowany za to, że akurat na to rozwiązanie się zdecydowałeś.
0: No tak.
1: Bo to już widzisz, że ograniczasz się do jednego producenta.
0: No to oczywiście, że tak. No, to jest ta kwestia tej biurokracji, nie? No, to jest... Przepraszam, ale wiesz co, po prostu Mark pisze to na czacie, chce się o tym odnosić. Mark, weź zadzwoń na nocne radio, dodam cię. Pytał, czy jak powstają majątki kapitalistów z oszczędzania. No mój powstał z oszczędzania, nie wiem jak twój, ale to jest...
1: No, ale wiesz, słuchaj, z całym szacunkiem przy twoim, kurde, intelekcie i majątku i wszystkim, to ty jesteś małe piwo przy Rothschildach, nie? To nie są ludzie, którzy tam coś uszukają.
0: Ale słuchaj, kapitaliści to nie są tylko Rothschildi, tak? Kapitalista to jest człowiek, który powiedzmy
1: nie chce cię martwić. Główni gracze, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, a nawet tacy średni, którzy mają coś do powiedzenia i niektórzy mali, to są ludzie pokoleniowo bogaci.
0: No na pewno tak, ale czy na przykład weźmy jakiś taki bardziej jaskrawy przykład. Czy Gates był pokoleniowo bogaty? Szczerze mówiąc, nie wiem tego. Albo czy facet, który założył Apple, jak on miał, Steve Jobs, on nie był pokoleniowo bogaty. Nie? No, także widzę, że trochę mnie chyba rwie. No, to jest nie kwestia tego, że jestem w Australii.
1: No, rwiecie.
0: No nic na to nie poradzę. Chyba muszę jakiś lepszy internet się postawić.
1: Słuchaj, fajnego fake newsa słyszałem ostatnio. Mhm. Mianowicie taką wielką wieżę gdzieś postawiono przy kolei ostatnio i kurde jest tak, że to jest 5G, nie? Ludzie wszyscy mówią, że to jest 5G, taka wielka wieża i tam jest komunik, anteny są, nie? I że to jest 5G. i tłumaczy tym ludziom, że nie, że 5G to jest dużo małych nadajników, nie, ale do nich nie dochodzi, bo to jest duże i robi wow, nie, więc to musi być 5G.
0: No tak, no tak. Z tym 5G to jest bardzo ciekawa sprawa, dlaczego ludzie tak dostali pierdolca na tego punkcie, przepraszam, bo ja przejrzałem sobie jakiś czas temu po którejś tam audycji, jak to było w Australii. I w Australii nie było zmiany na przykład parametrów elektrycznych między 4G a 5G, tylko zmieniła się po prostu technologia, znaczy zmieniły się nawet nie częstotliwości tak bardzo w górę, tylko cała ta, wszystkie te warstwy wyżej. I w krótkim sensie nic się nie stało, nic się nie zmieniło w fizycznej warstwie, więc ta różnica między 5G a 4G...
1: Badałem ten temat i powiem ci tak, dobrze go badałem. I no. Zadawałem niewygodne pytania profesorom. Więc jest różnica. Jak mieszkasz koło BTS-a, to faktycznie no, częściej dziewczynki się rodzą, nie? I to tak nikt tego nie potrafił za bardzo dobrze wytłumaczyć. Jest ta różnica, częściej się dziewczynki rodzą. Jakimś cudem. Jest taka zbieżność i o tym się nie mówi. Tak jakoś, znaczy przyznacie się do tego, jak pociągniesz za język, ale nikt tego jakoś głębiej nie bada. Ale to się dotyczy BTS-u starszej generacji, od pierwszej generacji. Nie?
0: No właśnie.
1: A biorąc pod uwagę, jak działa 5G, to ten efekt się zmniejszy. I on się zmniejsza z każdą generacją.
0: No mi też się wydaje, że on się zmniejsza, dlatego że parametry elektryczne moim zdaniem idą w dobrym kierunku, a postawienie większej ilości stacji z mniejszą mocą.
1: Ludzie myślą dokładnie odwrotnie, bo nie znają, wiesz, elektrotechnika. Ja miałem elektrotechnika, coś tam wiem na ten temat i wiem, że w gruncie rzeczy to jest bezpieczniejsze niż poprzednie generacje.
0: No, ETA mówi, że 5G nie musi być małe. Nie, nie musi być małe ETA. Oczywiście, że nie musi. 5G ma to do siebie, tak jak 4G zresztą, że może być bardzo małe, takie, że stawia się to dosłownie na biurku. Albo może być wielgachne, takie, że ma bardzo dużą moc, no powiedzmy bardzo moc rzędu kilowatów i bardzo szerokie spektrum. Tylko co z tego? Co z tego? Etam, zresztą etam, zadzwoń, to pogadamy, ale moim zdaniem w Polsce jest dosłownie, już nie tylko w Polsce, ale ja po prostu obserwuję to, co widzę, jest dosłownie histeria na temat sieci bezprzewodowych, sieci komórkowych.
1: Jest. Też w ogóle widzę across the board, że tak powiem, że ludzie łykają fake newsy, nie? I to ciekawe, nie tylko jacyś tam ludzie z podstawowym wykształceniem, ale też kurde, bardzo dobrze wykształceni ludzie, nie? Chwytają takie różne bajki i tym podobne, nie? Mało się mówi na temat takich rzeczy, które realnie w 5G mogą nie grać, nie? Czyli to, że one dają bezprecedensowe opcje namierzania położenia człowieka.
0: Tak.
1: Albo, że mogą zrobić tak ogromne opcje inwigilacji, że no już faktycznie mogą mieć problemy jakieś oprogramowanie takie amatorskie z tym, żeby to wykryć, nie? Że gdzieś tam ci coś wycieka, jakieś dane, nie? Wolumen danych jest większy zwyczajnie i możesz więcej rzeczy ukryć, nie? W lepszy sposób.
0: No wolumen danych jest kolosalny, to prawda. No niestety, to rzeczywiście daje możliwość, jeżeli ktoś ma backdoora na naszym telefonie, no to już przy 4G może bardzo dużo. Może praktycznie wiedzieć, streamować głosy z naszego domu online. To prawda, no ale z tym chyba daleko nie pojedziemy. Mark na czacie pisze, że Cejrowski straszył 5G. Tak, słyszałem o tym. I to było jedna z głupszych wypowiedzi Cejrowskiego.
1: Nawet nie. To w mega fan, którzy stwierdzili, że pieprzy głupotę. No ale to informatycy, nie?
0: No,
1: o jakichś kształach wtedy gadał, żeby mieć kryształ, na którym masz zgrane rzeczy i to jest takie lepsiejsze wtedy, nie?
0: On chciał, żeby był taki kryształ, na którym byłyby wszystkie filmy świata i tylko tak ja go zrozumiałem przynajmniej. I tylko byś płacił za
1: to. Nie rozumieją tego, że my jesteśmy przy granicy miniaturyzacji. Że niewykonalnym jest ze względu na naturę informacji i procesów po prostu atomowych, stałą Plancka nawet, nie jest możliwe, żeby mieć w jednostce objętości tak duże ilości informacji. To jest niewykonalne.
0: Poczekaj. Tu się trochę z tobą nie zgodzę, bo jeszcze jesteśmy daleko. Jeżeli chodzi o miniaturyzację na przykład w krzemie, no to praktycznie uderzamy już w granicę. Dalej się już zejść nie da z technologią, przynajmniej niewiele. Ale jeżeli chodzi o miniaturyzację pamięci i operowanie na pojedynczych atomach, to jeszcze sporo jest przed nami. Tu jest naprawdę dużo. No w jednym...
1: Nawet, czy nie jest czasem tak, że nawet jak uderzymy w efekt Heisenberga, to już będzie to już będzie ciężko, bo
0: Tak,
1: to już
0: ale
1: zahacza te wolumeny danych, które są przy teleportacji.
0: zgadza się, ale efekt Heisenberga pojawia się przy długościach, powiedzmy, atomowych, a 1 gram węgla to są, ach, już nie pamiętam liczby, ale to jest 10, jest bardzo dużo zer atomów. Więc jeżeli na przykład udałoby się trzymać informację w takim sześcianie 100 na 100 atomów, to już ten efekt się nie pojawia, a jednocześnie mamy
1: Dobra,
0: duże.
1: 100 na 100 atomów, no to jakie nam to daje
0: Spróbuję dodać
1: możliwości? Ile?
0: etama, spróbuję dodać etama. Nie wiem, czy to
1: O,
0: wszystko się nie wypierdzieli, ale
1: ile to jest
0: spróbuję.
1: bitów? Ile to jest bitów? No to jest
0: No to jest 100 na 100 na
1: 50
0: 100.
1: bitów?
0: Nie, no jak?
1: Aha, dobra.
0: Ale poczekaj chwileczkę. Ja odbiorę etama. Halo, etam, czy mnie słyszysz? Halo, halo.
2: Już teraz, tak.
0: Zenek,
2: Pytanie,
0: czy
2: czy
0: jesteś
2: ci
0: z nami?
2: nie zawiesiłem ci Skype'a, mam nadzieję.
0: Mnie zawiesiłeś, ale nie wiem, czy Zenek jest z nami wciąż. Może już go nie ma z nami.
2: No bo pewnie musisz go dodać w takim razie, bo
0: O,
2: odebrałeś
0: kurczę.
2: mnie, a jak odebrałeś mnie, to wyłączyłeś jego. To poczekam chwilę, a ty znajdź opcję, dodaj do konferencji Zenka po prostu teraz.
0: Wiecie co, ja to po prostu źle zrobiłem, bo zrobiłem z tego after. Także ze mną, przepraszam, cię zrzuciłem. Ciekawie z tą gadałem. No to jest nauka na jutro, żeby nie robić klimatów afterowych. Co tam, Etam? Co u ciebie słychać? Co tam w Szczecinie?
2: No, nie zajmę ci za dużo czasu, bo będę musiał zaraz wyjść, ale troszkę chciałem dać kontrę właśnie tutaj Zenkowi i tobie odnośnie tych 5G. Otóż wcale nie idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo złym kierunku. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie po drugiej stronie, że tak powiem, kulki, ale tutaj jest wybrana najgorsza możliwa opcja, czyli między poszczególnymi stacjami bazowymi, nanostacjami, bo tak to się nazywa, to o czym ty mówiłeś, będą zachowane niewielkie odległości, będzie tego bardzo dużo, tak? Czyli ja już się szykuję na to, że zresztą jest już w Polsce dużo osób, które podjęły.

0: nieruchomości, czego mogę dowieść przy pomocy agenta nieruchomości i w tym momencie należy ci się odszkodowania, a żadne odszkodowania wypłacane nie będą. Przestępstwem jest cała legislacja naszego kochanego rządu, który w sposób kryminalny przeprowadził ją bez konsultacji społecznych. Dobrze. Koniec, kropka. Tutaj się kończy dyskusja jakakolwiek.
1: Wprowadźmy nieco... Zenon, poczekaj, zaraz cię dodam, bo widzę, że tu próbuję. Etam, wprowadźmy nieco jakiejś logiki do naszych rozważań. To, czy można postawić, czy nie, na swoim terenie... ktoś można postawić nadajnik, to jest inna sprawa. Ale sam fakt, że zmienimy BTS z 4G na 5G, to de facto zmieniamy tylko technologię. Zmieniamy, mamy inne częstotliwości, to prawda, ale jeżeli operujemy na tych samych częstotliwościach, z tym samym limitem mocy, a w Australii na przykład jest ten sam limit mocy, bo 4G już było wysoko, czyli zmieniamy tylko warstwę gdzieś tam fizyczną, warstwę Mac, inną technologię, to co wtedy? To jak, w jaki sposób 5G nas
0: przede
1: zamorduje?
0: Przede wszystkim trzeba sobie zdać z jednej rzeczy sprawę. Im krótsza fala i jest większa częstotliwość tej fali, tym większa ilość, to jest jak z prądem przemiennym, no Boże kochany, no na przykład używając krzesła elektrycznego nie zabijasz człowieka prądem stałym, a prądem przemiennym, bo to uderzenie tych amplitud, jak gdyby trzepie tym skazanym, tak? I podobnie jest tutaj. I teraz argument taki, że jest to lepsze. No nie jest to lepsze. Mnie na elektrotechnice uczono już w 90 roku, albo może nawet ciutkę wcześniej, że przyjęta norma z 60 bodaj 6 czy 7 roku 0,1 wata na metr jest groźna dla zdrowia osób, które mieszkają w pobliżu nadajników. Nie sądzę, żeby od 60 któregoś roku zmieniła się nasza fizjologia bardzo. Tak?
1: No dobrze, Etam, ale to w takim razie
0: a my mamy w tej chwili...
1: Poczekaj. Mówisz o normie z lat 60, ale mieliśmy inne normy, na przykład tu w Australii, już dla 3G i nikt nie zaczął umierać. I one są wysokie, to prawda, ale jednak nie umieramy. Więc wy mówicie cały czas o zmianie z 3G na 4G i z 4G na 5G. Jeżeli zachowujemy dokładnie tą samą dopuszczalną moc, a 5G rzeczywiście może wykorzystywać wysokie częstotliwości, nawet kilkadziesiąt gigaherców, ale na razie tych nadajników nie ma. Na razie one wciąż operują na zbliżonych częstotliwościach do 4G. Czyli do 4 GHz.
0: Tylko widzisz, mnie to akurat, że na razie ich nie ma, to mnie to nie pociesza, tylko ja doskonale sobie zdaję sprawę, bo oglądałem komisje sejmowe i dyskusje na ten temat i osoby dla mnie całkowicie wiarygodne, jak na przykład burmistrz miasta Lipiany, który specjalnie w tym celu przyniósł ze sobą zakupiony przez magistrat w Lipianach pomiernik i pomierzył na sali sejmowej, gdzie odbywały się tak zwane konsultacje, gdzie po prostu ci specjaliści, którzy byli wynajęci przy legislacjach, po prostu sobie żarty robili zwyczajnie. A on im pokazał im, o ile tysięcy razy, bo to było w tysiącach razy, jest przekroczona ówczesna norma, tak? Czyli jedna dziesiąta wata na metr
1: kwadratowy. Ówczesna to znaczy która?
0: Ta, która obowiązywała przed 1 stycznia 2020.
1: No dobrze, ale mówię ci, że ta
0: i
1: sama...
0: była taka sama jak w Szwajcarii.
1: Ta sama norma na przykład obowiązuje, znaczy dużo wyższa norma, ta, która teraz obowiązuje już w Polsce, występuje w Australii od dawien dawno, w Stanach zresztą też. Czyli ty się, krótko mówiąc, boisz podniesienia częstotliwości? Mówimy o warstwie fizycznej.
0: Nie, ja się niczego nie boję, To nie jest kwestia tego, czy ja się tego boję, czy się tego nie boję, tylko po prostu nie można dopuścić do sytuacji, w której po prostu do tej pory obowiązujące normy podnosi się tylko po to, żeby się zgadzała statystyka, tak?
1: Ale to się nie zgadza statystyka. Te normy się wyrównują etam z resztą świata. To po to było podniesienie tej normy, a nie po to.
0: Norma pola elektromagnetycznego, na przykład dla karty Wi-Fi, jest zero. Nie ma czegoś takiego, że jest tam 1, 2, 3 czy cokolwiek innego. Tak samo jak w żywności masz normę izotopów radioaktywnych.
1: Poczekaj, ale jeżeli...
0: No zero, mówisz... nie ma czegoś takiego jak na przykład promieniowanie tła radiowego, tak, które by było szkodliwe.
1: Nie rozumiem, chodzi ci o to, że...
0: No oczywiście, że tak.
1: Chodzi ci o to, że...
0: Przecież w tej chwili...
1: Etam, daj mi skończyć. Przepraszam, daj mi skończyć zdanie. Ty mówisz o tym...

0: że dopuszczalna moc karty Wi-Fi jest 0? Bo nie rozumiałem ci, o co ci
1: Nie,
0: teraz chodzi.
1: że jest dopuszczalna, tylko dopuszczalna norma dla organizmów żywych. To nie jest naturalne pole elektromagnetyczne generowane przez urządzenia typu Wi-Fi, a o takich częstotliwościach mówimy w przypadku 5G i nawet już 4G wchodzi w te wielkości. Nie jest przypadkiem zresztą, bo ja siedzę, słuchaj, ja siedzę zawodowo Wi-Fi, kiedy jeszcze ludzie w ogóle nie słyszeli o czymś takim, od 2000 roku się
0: Ja
1: tym
0: może powiem,
1: zajmuję.
0: ja to mówiłem, ja nie lubię się tym chwalić, ale muszę w takim razie, ja robiłem doktorat z komunikacji, z telekomunikacji i znam się trochę
1: No
0: na
1: dobrze, tylko
0: częstotliwościach.
1: że
0: Też się...
1: na uczelniach współcześnie uczy się głupot, uczy się
0: Aha.
1: nieprawdy na ten temat.
0: No rozumiem, rozumiem.
1: Po
0: Czyli,
1: prostu, to jest tak samo
0: a
1: jak w
0: kto...
1: medycynie uczy się rzeczy, że triomersal jest zdrowy, nie, jest obojętny, znaczy się, dla organizmu, tak?
0: Nie będę, wiesz co, nie będę się skłócił o medycynę, dlatego że ja się na medycynie nie znam, a moja żona już śpi, więc nie będę z nią rozmawiał. Ale powiedz mi, skoro na uczelniach mówi się bzdury o telekomunikacji, o fizyce fal radiowych, to gdzie mówi się prawdę tam?
1: Słuchaj, musiałbyś sięgnąć po badania niezależnych ludzi, którzy po prostu nie boją się na ten temat mówić. Takie rzeczy były. Obejrzyj sobie na internecie komisje sejmowe z udziałem strony
0: Czyli
1: społecznej
0: to w
1: odnośnie
0: Sejmie
1: tak
0: mówi
1: zwanej
0: się prawdę?
1: superustawy.
0: To w Sejmie mówi się prawdę, czy gdzie?
1: Nie,
0: No nie, no.
1: tam byli ludzie, którzy próbowali merytorycznie wyłożyć sprawę, tak? 5G może sobie istnieć, oczywiście, nie ma problemu. Idziemy z postępem, mamy coraz większe częstotliwości, ale zamiast tysięcy stacji bazowych o niewielkiej mocy, które będą na lampach, latarniach i tak dalej, robi się światłowód między większymi nadajnikami. Nie ma potrzeby poza tym budowania sieci internetowej bezprzewodowej o przepustowości pierdyliona gigabitów. Po co to komu?
0: Już ci tłumaczę, no,
1: 4G to już
0: już ci,
1: jest i tak za dużo, to już jest i tak za dużo.
0: etam, już ci mówiłem, takim przykładem świetnym, po co taka sieć jest potrzebna, są auta bezprzewodowe i na przykład pociągi autonomiczne, to co ci opowiadałem w Australii,
1: Tak,
0: które są.
1: wiem, wiem.
0: I ja
1: Wiem,
0: mówiłem.
1: tylko
0: No.
1: problem w tym, że obecne, słuchaj, zdalne sterowanie, nazwijmy to zdalnym sterowaniem, tak, bo o tym w
0: Nie,
1: tej chwili
0: czekaj, bo to są.
1: mowa.
0: Nie, przepraszam, bo to jest coś, co kiedyś napisałeś. W przypadku pociągów w Australii, w zachodniej Australii, które jeżdżą po tych kopalniach, po torach, tam, które prowadzą z kopalni do portów, to nie jest zdalne sterowanie, tylko to są pociągi zupełnie autonomiczne z ewentualnym zdalnym nadzorem. To jest zupełnie autonomiczny pojazd. Dlatego wprowadzenie tego zajęło tak dużo czasu. No, mów dalej. Kontynuuj.
1: No dobra, no i teraz mówisz, że to ma między innymi uzasadnić robienie 5G. Nie, bzdura, bo ci powiem, że w takim razie, jak jeździ autonomiczny pociąg, o wiele mniejsze opóźnienia, praktycznie zerowe, będziesz miał puszczając sygnał w trakcji, jeżeli są to pociągi elektryczne, lub szynami, jeżeli są to pociągi jeżdżące spalinowe.
0: No właśnie
1: Nie ma
0: nie. No to
1: problemu. Nie jest
0: właśnie
1: do tego potrzebne
0: pozwól, że ci powiem.
1: 5G.
0: To są pociągi spalinowe w 100% i te
1: Czyli szynami
0: prędkości.
1: puszczamy.
0: Właśnie szyna, jeżeli puścisz sygnał przez szyny, przez metal, to nie będziesz miał takiej jakości jak puszczony przez radio. Dlatego, że po pierwsze masz separatory na szynach i szyny służą na przykład do tego, żeby jako taki fallback do badania, czy jest zajętości toru. To jest jedna z takich technologii. No, słyszałeś o tym na pewno. Po drugie, no właśnie, metalu nie masz szybszej transmisji w przypadku pociągu, dlatego, że ten styk pociągu z szyną to jest jeden z problemów. No a w
1: Nie jest to
0: przypadku
1: problem, nie
0: jest.
1: jest to problem, naprawdę.
0: Etam, jest to problem, jest to jak najbardziej problem i transmisja tego szynami byłaby bardziej problematyczna. A druga sprawa, w przypadku samochodów albo dronów, tam masz naprawdę do sztucznej inteligencji potrzebujesz wielu megabitów na sekundę, jeżeli nie gigabitów na sekundę i to z bardzo małą latencją. Tak samo jest w przypadku dronów, tak samo będzie w przypadku samochodów, gdzie już nie masz żadnego fizycznego połączenia pomiędzy pociągiem, tak jak w przypadku pociągów. I tam się 5G naprawdę bardzo przyda.
1: Jakby ci to wytłumaczyć najpierw z tymi pociągami, bo nie masz racji, ale po prostu inaczej to rozumiemy zupełnie, tak? Ja po prostu zupełnie inaczej to rozumiem. Po prostu ja drogę kolejową osobiście budowałem tymi ręcami, jak to się mówi, jeszcze w latach 90., gdzie były jeszcze nawet tory stykowe i w tej chwili już są bezstykowe na całym świecie, przynajmniej na magistralach. Opóźnień tutaj żadnych praktycznie nie ma. No jest wszystko z prędkością światła. Impuls idzie wiązka elektronów. Można to robić na różnych częstotliwościach w szynie i nie ma problemu.
0: Jeśli powiem, o co chodzi,
1: Zarówno
0: etam,
1: roz...
0: etam. Posłuchaj mnie proszę. Jeżeli
1: Mhm.
0: masz szynę, po której jedzie pociąg, to żeby przesłać częstotliwości rzędu 5G, to znaczy megabity na sekundę, sygnał musi być modulowany, tak mówi teoria, z większą częstotliwością. Przy tak dużych częstotliwościach pojawiają ci się tak zwane efekty linii długiej. Krótko mówiąc, to nie jest kabel, taki jak idzie, tylko tak naprawdę to jest wiele kondensatorów i rezystorów i cewek połączonych ze sobą, co powoduje, że nie masz najmniejszej możliwości po szynie, ze względu na efekty linii długiej, przesłania danych z częstotliwością, z takim bitrate'em, jaki przesłał przez sieć, czy przez radio. Po prostu nie masz na to szans, bo masz tak zwany efekt linii długiej. Najmniejszych szans na to nie ma, etam. Nie
1: Tylko
0: możesz na przykład przesłać wideo.
1: znowu wracamy do podstawy, do zdalnego sterowania. Nie jest potrzebne więcej jak 115-200 kilobitów w
0: Adam,
1: takim pociągu. To
0: ale
1: już
0: etam,
1: to jest
0: etam.
1: aż zanadto.
0: Teraz ja ci powiem, o co ci chodzi. Etam, tu nie mówimy o zdalnym sterowaniu, tylko o autonomicznych robotach. I na czym polega problem? Na przykład, masz sztuczną inteligencję, która musi tym wysterować i musisz przesłać, albo jeżeli ona sobie nie radzi, to musisz przesłać obraz w czasie rzeczywistym do operatora, który musi wiedzieć, co się dzieje z takim pociągiem. Dlatego, że te pociągi, które na przykład jeżdżą pomiędzy kopalniami w Australii a portami, często dojeżdżają z czerwone na czole. A wiesz dlaczego? Bo zabiły kangura. Krótko mówiąc, jest drzem z kangura na czole pociągu. No i trzeba wiedzieć, czy potrąciliśmy kangura, czy może potrąciliśmy człowieka, prawda? Musimy wiedzieć, czy coś stoi przed nami, dlaczego pociąg zatrzymał. I do tego potrzebny jest transfer wideo, na przykład w czasie rzeczywistym.
1: Jaka jest prędkość potrzebna do transportu, do transferu wideo z kilku kamer? No, ale powiedzmy dla pojedynczej kamery, jaka jest mniej więcej prędkość potrzebna w kilobitach na sekundę?
0: No, spora, no ale zostawmy te pociągi na chwilę. Jeżeli na przykład
1: Dobrej
0: masz.
1: jakości 500 kilo, pół
0: No to
1: megabita to jest dobrej
0: nie
1: jakości
0: prześlesz pół
1: obraz.
0: megabita przez szynę ze względu na linię długą. Musisz mieć do tego transfer radiowy. Ale zostawmy na
1: No ale
0: przykład.
1: dobrze, no ale pół megabita masz w tej chwili w 3G. Masz w 10 na 10 w tej chwili w 3G.
0: No dobrze, super, ale jeżeli chcesz na przykład mieć obraz z wielu kamer, albo na przykład jeżeli masz jakiś pojazd, który potrzebuje transfer AI, powiedzmy taki, że leci sobie dron i on chce o czymś decydować, ale nie ma na pokładzie takiej mocy obliczeniowej, więc musi to wysłać do jakiejś stacji bazowej, prawda? I jeżeli on musi to wysłać do stacji bazowej, żeby to przetworzyć, to potrzebujemy bardzo szybkiego transferu z bardzo małą latencją. Stacja bazowa, gdzie jest jakiś superkomputer, podpowie mu, co ma zrobić i wyśle to dalej. Albo tylko odbierze. I w tym przypadku 5G czy 4G daje wielkie możliwości.
1: A wiesz co, no ja ci powiem szczerze, że ja mam ogromne wątpliwości co do tego, a już w ogóle totalne wątpliwości mam co do tego, że konsumentom zwykłym będzie się wciskało telefony 5G. Ja nigdy takiego telefonu nie kupię, zresztą tak samo jak 4G nigdy nie kupię. 3G to jest już moim zdaniem aż zanadto. Dzisiaj zresztą prowadziłem rozmowę z konsultantem jednej z sieci operatorów w Polsce na ten temat i tak mu właśnie mówiłem, że nie wiem, kto u was będzie kupował to 5G, ponieważ 4G to już jest zanadto. Nie widzę po prostu sensu zastosowania powyżej HSPDA+, czyli 10 na 10 megabitów w tej chwili w mieście. Może poza miastem teraz 4 na 4, bo jak zwiększyli moc nadajników, to skoczyło nagle na 10 na 10. Także te moce, które zostały zwiększone od 1 stycznia, dały w tej chwili większy transfer i to ja nie zmieniałem komórki. Ja mam komórkę sprzed 7 lat, także Nagle zauważyłem, mam taką aplikację, która mi to testuje, zauważyłem, że w tym samym miejscu, w którym jeszcze przed Nowym Rokiem było 4 na 4, zaraz po 1 stycznia skoczyło na 8 na 8, a teraz jest już 10 na 10 megabitów. Upload i download, nie? W tym sensie. I nie widzę po prostu sensu zastosowania jako osoba, która zna się na kompresji. Wie, jak przesyła się obraz, co to są kontenery, kodeki i tak dalej. Przy 10 megabitach przecież dobrej jakości film 4K nawet. W miarę dobrej jakości. Nie ma problemu.
0: Spoko. No, nie mam z tym problemu, ale ja uważam, że się mylisz, że 5G daje jednak możliwość wysyłania danych w super jakości, z małą latencją i po prostu da duże możliwości, no ale nie chcę
1: dobrze,
0: tego
1: no
0: tematu
1: to niech
0: ciągnąć.
1: Sobie niech sobie zrobią te 5G wzdłuż tras kolejowych, ale po co to robić wszystkie, eksponować wszystkie organizmy na świecie na to? Jaki to
0: Ale
1: ma
0: pytam,
1: sens?
0: Ale mówiliśmy o
1: Ja nie widzę
0: pociągach,
1: żadnego
0: ale co z,
1: sensu. Słuchaj,
0: pytam, a co z dronami i samochodami? Pytam, a co z
1: pierwszą,
0: dronami i co
1: poczekaj
0: i,
1: chwileczkę.
0: No.
1: Ale kochany, co będą samochody? Będą latać. Nie będzie czegoś takiego jak latające samochody. Zobaczysz, że tak długo jak będziesz żył, nie pojawią się nad miastami latające samochody, ponieważ komunikacja w 3D w odróżnieniu od komunikacji 2D, jaką jest auta na ziemi, stwarza znacznie większe, w przypadku jakiegoś błędu, znacznie większe zagrożenie katastrofą o dużej skali, tak? Jak samochód taki spadnie. Jest podobno projekt.
0: Czy samochody latające będą? Rzeczywiście nie wiem, ale samochody autonomiczne, takie, w których możesz na przykład odwrócić się i spojrzeć na człowieka obok, a samochód dalej poprowadzi, jak najbardziej będą, jestem przekonany o tym. Drony też będą się rozwijać. Drony, które dostarczają pizzę, nie wiem, czy będą na świecie. Pozdrawiam Grześka z UK. Ale czy drony, które przewożą paczki, transportują towary, może ratują ludzi, albo robią jakieś na przykład pomiary geo. W Sydney jest taka firma, która używa dronów do pomiaru geo. Nazywa się Propeller Aero.
1: Wiem, bo
0: jeżeli
1: ja
0: ktoś
1: to
0: słyszał.
1: Sam robię. Ja to sam robię. Mam licencję pilota drona akurat. Także,
0: nie, no super, super.
1: Także
0: no,
1: wiem,
0: widzisz,
1: o
0: ale
1: co ci chodzi.
0: Będą takie drony. Ta firma robi takie tak zwane swarmy, czyli roje dronów, które wysyła nad jakąś budowę czy kopalnię i sprawdza, co się dzieje. I pomierzy to. I te drony robią to automatycznie. I to się będzie rozwijało. I do takich rzeczy 5G będzie naprawdę super potrzebne i bardzo przydatne.
1: Tylko widzisz, jest jeden problem z tymi dronami. To jak kiedyś się kłóciłem z dźwigiem z potrzebą. Takie rzeczy robi się przy pomocy nadajnika radiowego, którego trzymasz w ręku po prostu, tak?
0: Ale
1: I
0: tam jeżeli.
1: tutaj żaden argument. Ja wiem, że zaraz podasz argument zasięgu. Nie. Drony. Co jest podstawowym problemem w dronie? Podstawowym problemem w dronie jest użyteczna długość lotu w takim dronie. To jest podstawowy problem, tak? Bo w drony elektryczne latają 5 do 20 minut, tylko taki 20-minutowy to mały dźwig, praktycznie zerowy. No można tam kamerkę jakąś zainstalować. Powiedzmy, że do wizualizacji czy do skanowania terenu ci się można przydać. Drony policyjne z napędem paliwowym, takim na paliwo płynne, potrafią latać godzinę, półtorej, tak?
0: Słuchaj,
1: się tutaj dobija ktoś do mnie.
0: Spoko. No to może sobie cię zrzucę, bo tu się dobijał Zenon. Okej, nie chcę się dalej tego
1: okay,
0: ciągnąć.
1: Dobra,
0: ale no,
1: dobra.
0: Dzięki wielkie. Na razie. Hej.
1: Hej.
0: A słuchajcie, jeszcze nie ogarniałem konferencji za dobrze. Widziałem, że Zenon, jeżeli chcesz, to zadzwoń jeszcze raz, ja będę za chwilę schodził. W sumie to już powinienem schodzić. Słuchajcie, to była luźna strona mapy. Mój test nadawania na YouTubie. Wpadłem tylko na chwilę. O, czekajcie, Zenon. No, cześć, Zenon.
2: Byś konferencję sobie przećwiczył z nami.
0: Tak myślałem, ale coś mi nie szło. Jezus, kundra, zbawiciel.
2: Po to dzwonię przede wszystkim. Prawy górny róg, masz taki plusik, nie? Jak zobaczysz, teraz zadasz na głównym oknie, jest mój awatar. Jak ruszysz nad tym, hovera zrobisz, no to obok mojego awatara będzie chłopek z plusikiem.
0: Tak widzę, jest add people to the call. Tak, no jest. No i próbowałem cię dodać, ale jakoś mi to nie wyszło. Nie wiem, kogo mogę dodać.
2: Aha. Weźmy Etama, jest, niech będzie.
0: Ale
2: Dla pewności,
0: Etama
2: żebyś.
0: ktoś zadzwonił. Do Etama ktoś
2: No
0: zadzwonił.
2: ja daję tam i dodaj naciskiem, zobaczymy, co się stanie. I teraz powinien do niego dzwonić. Nie wiem, czy widzisz, ale że dzwoni u mnie przynajmniej.
0: Ale nie widzę jeszcze, nie widzę Etama. Nie, chyba się nie pojawił. Ale szczerze mówiąc, ja bym nie chciał robić, nie chciałbym robić afterowych audycji, przynajmniej teraz.
2: Nie, nie, chodzi o te możliwości, dlatego się tak dobijałem, żebyś to sobie przećwiczył.
0: Wiesz co, ja potrzebuję dodać, czy zgadzasz się, żebym dodał Kunrada, czy nie chcesz, żebym dawał Kunrada?
2: Ja tak, dodaj.
0: Czyli to Kunrad jest tutaj, dzwoni. Gdzie jest Kunrad na spas? O, dodajmy. No dobra, dodaję Kunrada. Halo, halo, Kunradzie, czy jesteś z nami? Chyba nie. Aha, dzwoni do niego. No jest.
3: Melduję się do audycji. Dzień dobry.
2: Teraz
3: dobry wieczór tobie chyba, tak? Dobrej nocy tobie.
0: Dobrej, to u mnie to już niedługo rano.
2: Zerknąć na wyrównanie głośności. Jesteś na miksie czy na czym? Jaki masz program do nadawania?
0: Ja, mówisz o mnie czy o Kunradzie?
2: O tobie.
0: Ja teraz do nadawania, kochany, mam program, który się nazywa BAT i nadaję z BAT.
2: Natomiast to jest ograniczone narzędzie.
0: Natomiast na YouTubie nadaję przez OBS-a. Także nie wiem, czy mnie słychać źle, czy dobrze.
2: Jesteś na streamie, no to musisz popatrzeć, żeby wiesz, żeby jak to potrzeba mówił, żeby rzadko
3: Przepraszam.
2: Kluczowe.
0: Dobrze, nie, dajmy głos Kunradowi. Kunrad, wchodź.
3: Przepraszam, OBS-em tego chyba nie zrobisz, musiałbyś wejść na stronę do nadawania live na YouTubie i tam zmienić tytuł tej audycji. W tytule po prostu.
2: Nie chodzi o tytuł, chodzi o to, że nas nierówno słychać.
3: Wiem, ale wszyscy wiemy od początku, że jest niewłaściwy tytuł audycji i nie wiedział, jak to zmienić, więc OBS tego nie robi, tylko to robi już sama strona na YouTubie. Live streaming.
0: Okej, okay, no muszę pogadać z potrzebą, żeby mi dał wejść tam. Słuchajcie, bo robimy bardzo afterowo teraz. Kudra, ty się chciałeś odnieść trochę do tego, co ja mówiłem o socjalizmie na początku.
3: Tak, cieszę się w ogóle, że wszedłeś tutaj, bo zdaje się, że masz poważne, mocne poglądy prokapitalistyczne i doświadczyłeś socjalizmu skandynawskiego i tak dalej i masz, z tego co słyszałem, negatywne opinie na ten temat, masz argumenty, także ja cieszyłbym się, gdybym mógł kontrować cię i podawać argumenty innego punktu widzenia, ale taki kurek Kamiński, ty to, a ja to i może coś ciekawego by z tego wyszło i na przykład skontruję cię co do Fiata 126P, który jest dla mnie wspaniałym samochodem i oczywiście ty masz rację, tak, że jest niebezpieczny tego, ale to jest samochód lekki, tani, prosty, chyba nawet można powiedzieć trwały, ale tego nie jestem pewien, bo niektórzy mówili, że im rdzewiały tam podłogi czy coś. W każdym razie ja uczyłem się jeździć samochodami właśnie w tym samochodzie. Mało elektroniki, po prostu to był samochód na warunki, nie wiem, biednego socjalizmu, komunizmu polskiego i tak miało być. A to, że jest niebezpieczny, słuchaj, kiedyś przez wieki ludzie jeździli konno, się poruszali nie obudowanym samochodem mały Fiat 126P, tylko konno i się zabijali, spadali z konia, koń ich kopnął, coś tamtego, gałąź uderzyła ich w głowę i mimo to nikt nie narzekał, że konie są niebezpieczne, tego nie możemy nimi jeździć, musimy wymyślić coś innego. Po prostu jeździmy tym, na co nas stać i co jest ekologicznie bardziej znośne dla środowiska niż rozbudowane SUVy 4x4.
2: Podobno dorożki w Austrii mają takie specjalne przechwytywacze wycieków paliwa, czyli końskich kup. No, bo w Polsce to się zdarza, w Krakowie kto był, ten widział, nie? Że czasami się paliwo wyleje z konia.
0: Ale ja widziałem te przechwytywacze w Krakowie na przykład. Były, tak. Ale tak, widziałem to.
2: No, to dawno temu byłem świadkiem, jak nie było przechwytywacza.
0: Ale mogę skontrować to, co powiedział Kunrad, bo Kunrad ma rację. To był samochód na miarę naszych możliwości, taki miś lat 70. Tylko, że nasze możliwości były o wiele mniejsze niż Zachodu, czy nawet mniejsze niż Jugosławii, dlatego, że u nas panował siermiężny, sowiecki, socjalizm realny, zwany również komunizmem. Chociaż to, czy to był komunizm, czy nie, czy socjalizm, nie wiem, nie chcę mi się o tym myśleć, bo nie jestem teoretykiem socjalizmu. Ale to był problem taki, że na taki nas było stać, bo niestety byliśmy biednym krajem, który się słabo rozwijał. Na tym polegał problem.
2: Nie zastanawiam, na ile realnie.
3: Ale wiesz co, to ja ci skontruję, że to nie jest wina socjalizmu czy kapitalizmu, jakbyś chętnie ty, a na pewno inni chcieli sugerować. Przed wojną drugą światową Polska nie miała socjalizmu, tylko miała, zresztą mniejsza o to, w każdym razie miała kapitalizm, a ludzie chodzili boso. W ogóle nie mieli. Jeden samochód to miał dziedzic. To obejrzyjcie sobie film, powiedzmy tam doktor, jaki tam, Wilczur czy coś takiego, i tam jest pokazane, że motocyklem, nawet nie samochodem, tylko motocyklem się poruszał syn dziedzica, tak? I tak dalej. A cała reszta chodziła pieszo, furmankami, dorożkami. Kolej była rewolucją, że ludzie mogli się przemieszczać szybciej zbiorowym transportem. W związku z tym wprowadzenie samochodu do Polski w latach 70., poczekaj, ile to by było? Wojna, 50., 60., 30 lat po wojnie, tak? Jedynie po straszliwej, niszczycielskiej wojnie było ogromnym postępem i nie powinniśmy aż tak bardzo na to narzekać.
0: Okej, okay, ale jednak rozwijaliśmy się wolniej niż Zachód, a problem polegał na tym, że druga RP była zacofana, to prawda, dlatego że ona powstała ze sklejenia trzech części, które były pod zaborami, które były zawsze niedorozwinięte i tak dalej.
2: Bierzesz pod uwagę, że prawie wszystko było rozpieprzone do cna?
0: No właśnie.
2: Bierzesz to pod uwagę? Bierzesz, tak? Bo to jest dosyć istotne, nie? Jednak ten nacisk gospodarczy w PRL-u poszedł na służbę zdrowia, która zlikwidowała gruźlicę. Nie możemy tego odmówić socjalizmowi. To się w Stanach nie udało do dzisiaj.
3: Ja powiem jeszcze jedną rzecz,
2: zlikwidowała gruźlicę i dała mieszkania, a to jest niemały wyczyn, bo po prostu nie było gdzie mieszkać. Słuchaj, w latach 70. jeszcze były w Sosnowcu lepianki.
3: O. To ja dodam jeszcze do tego, że socjalistyczna Polska, komunistyczna, powojenna, nie wiem, PRL, o, nazywajmy PRL, kładł nacisk nie tyle na budowę autostrad, samochodów, tak jak to się działo w zachodniej Europie, która nie była aż tak zniszczona przez wojnę, tylko na uczenie, jak to się mówi, alfabetyzację, jak to się mówi, uczenie pisania, czytania dorosłą populację Polski i elektryfikację, żeby zamiast lampki naftowej we wsi w ogóle się żarówka mogła zaświecić. Także to była skala problemów Polski, Gomułki, a nawet bym powiedział już pierwszego Gierka, bo ja pamiętam, jak ja mieszkałem na wsi, to myśmy nie mieli w ogóle telewizora, chodziliśmy do sąsiada zobaczyć audycje w telewizji, czy show, jak to się mówi, widowisko w telewizji. Więc nagle my narzekamy, że nie mieliśmy samochodów, które były bezpieczne, tak jak na Zachodzie i tak dalej. Na Zachodzie też było dziadostwo. Zobaczcie sobie tą francuski samochód, który zmotoryzował Francję, ten Citroën Kaczka, czy jak to nam... To przecież jak spojrzymy na to dzisiaj, to mały Fiat wydaje się zupełnie zgrabny.
0: No ale Citroën 2CV to było lata 40-50.
2: Który kraj z Zachodu był...
3: Ale on jeździł przez kilka dekad po Francji.
2: Dobra, bo odpływacie. Który kraj był tak zniszczony jak Polska? Równie zniszczony jak Polska. Rosja, ale z Zachodu. Który kraj z Zachodu był tak do cna, do zera, przejechany zarówno, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i jeżeli chodzi o siły ludzkie, że tak powiem.
3: Ale wiesz co... Ja chcę tu powiedzieć, Zenon, że się zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej, i teraz też się zgadzam, że Polska się odbudowywała, ale wszyscy winią za to wszystko komunizm, socjalizm, ale ciekawi mnie, jakby sobie kapitalistyczna Polska poradziła po wojnie. No, wiesz, być może troszkę lepiej, ale tak samo musiałaby te same problemy rozwiązywać.
4: Problemem komunizmu był też drenaż, nie? W dużej mierze imperializm. Pytanie, czego imperializmu by nie było, gdyby tu była zachodnia strefa wpływów, bo uran jest prawie do zera wyczerpany, przynajmniej te takie łatwe i oficjalne źródła są wyczerpane do zera przez Rosjan. Do tego jeszcze pamiętam sytuację, jak w latach 90. w warsztacie w Tarnowskich Górach u mojego dziadka wspominali, jak sobie jechali do Moskwy czy do Petersburga i patrzą, a tam z Tarnowskich Gór albo z piekar było masło i wiesz, i to masło było na dworcu do kupienia, ale tego samego masła nie było do kupienia wtedy, jak oni tam jeździli w Tarnowskich Górach czy w piekarach. Nie było.
0: Panowie, przepraszam, muszę się wam wciąć. Słuchajcie, zrobimy jeszcze audycję Flame Socjalizm kontra Kapitalizm. Zrobimy taką. Ale ja, słuchajcie, przepraszam, że tak powiem, ale musimy kończyć na teraz, dlatego że u mnie jest pół do trzeciej w nocy, a ta audycja ma być tylko testowa. Cieszę się, że pogadaliście sobie chociaż przez chwilę.
3: To bardzo wczesna pora.
4: Słuchaj, dobra, to technicznie jeszcze, technicznie.
3: Pół do trzeciej to bardzo wczesna pora, jak na polskie warunki tutaj.
4: Wychodzi na ten Bart u ciebie nie zdaje egzaminu, bo na streamie jest słabo, ten OBS jako tako sobie radzi i musisz po prostu, no ja bym sugerował przesiadkę na miksa. Będziesz widział lepiej, jakie są gajne i wszystko, jak to śmiga, jak gadasz ty, jak gada dzwonnik, po prostu weź mix, tam MI2X albo 3X, spróbuj ten program i tyle, nie? Poradzisz sobie, bo krawiec akurat ma takie środowisko, w którym to działa w miarę. U ciebie
3: ale widocznie... wiesz co, tu się z tą nie zgodzę, ja kiedyś parę lat temu nadawałem na but i on właśnie, ceniłem go za jego prostotę, tam jest niewiele... Co być może mało kontroli, ale po prostu włączasz, ustawiasz tytuły i nadajesz i zapominasz o tym. A skomplikowanie to zajmie więcej czasu. Ja na przykład nie poradziłem sobie z miksem. Jest tak skomplikowany, rozbudowany, że miałem trudności. Także no. Może to jest kwestia łączności, jakichś połączeń. Może zainstaluj, reinstaluj tego buta. Może
4: z tym... Zapisuję tą audycję teraz, to sobie sam odsłuchasz, czy faktycznie te różnice są takie, czy to może wynika z tego, że ty masz słabe połączenie z internetem,
3: tak,
4: nie?
3: Tak,
0: ja zapisuję to.
3: No to ja dziękuję, polecam. Ja polecam się do kolejnych programów, do debaty Socjalizm Kapitalizm. Byłem bardzo poruszany debatą Rafała Wosia ze Sławomirem Mencenem i tam bardzo wiele rzeczy kompletnie źle omówili, więc ja bym chciał to naprawić, więc chętnie bym się zgłaszał do twojej audycji. Pozdrawiam i dobrej nocy.
0: Konradzie, jutro o 21:00 będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. Dzięki wielkie, dzięki. Trzymaj się, Konradzie. Na razie.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
4: No. Słuchaj, zobaczysz, co tam.
0: No. Tak, ja to muszę ogarnąć. Wiesz, no ja do jutra tego nie ogarnę. Jutro jeszcze będę leciał na bacie, zobaczymy dalej. U mnie jest, no właśnie, w pół trzeciej w nocy.
4: Niech ci bajt albo krawiec hostuje. Niech ci bajt albo krawiec hostuje.
0: Szczerze mówiąc, wolałbym to sam hostować, dlatego że nie chcę tego zwalać na innych. Nie chcę, żeby mnie ktoś niańczył. Nie chcę być problemem, a i potem chcę to samemu ogarnąć. A no jeszcze jutro rano idę do roboty tam do popołudnia, a potem muszę wstać o 4:00, żeby zacząć nadawać. Także trochę jestem krótki w czasie, jak to się mówi, short in time. Słuchaj, dzięki za mną za telefon. Do następnego razu. Trzymaj się.
4: Ja się znajdź sobie gościa. Dzięki, cześć, hej.
0: Dzięki, na razie, hej. Słuchajcie, to była audycja z luźnej strony mapy, testowa, jak idzie nadawanie na YouTubie Nocnego Radia. Mam nadzieję, że mnie krawiec mnie umyje głowy za to, że wszedłem trochę bez pozwolenia tutaj. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.

To tak było trochę przewrotnie, bo co się stało, to chyba wszyscy wiedzą. Widzieli, kto oglądał, ten oglądał mecz. Także, no, w Niemczech trochę to upadło, przepraszam, musiałem odpisać małżonce. No, także trochę emocje w Niemczech opadły. Jeszcze jest piękny dzień, słoneczko świeci za oknem. Dzisiaj jakieś 25 stopni, wszyscy się zebrali w sali konferencyjnej w moim biurze. No, ja się zwinąłem troszeczkę wcześniej, właśnie z powodu na bardzo ładne świąteczko, słoneczko. No, podobno wszyscy się bardzo zdepresjonowali wychodząc z biura. No, ale co zrobić? Ale to jest tak trochę symptomatyczne i może o tym też dzisiaj pokrótce powiem. Zenon ma się pojawić, a z gośćmi to jak zwykle każdemu coś wypada, w szczególności jak to próbuje się robić między krajami. Niestety gdzieś mi mój kuzyn zaginął i oby go tam uchodźcy nie zabili, bo mieszka teraz w Malmę. A jak kolega, no to różni w Polsce ludzie opowiadają, że to takie straszne miejsce, także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda. Na przyszły tydzień, jak mi się uda przygotować jakieś konkretne pytania, się zapowiedziała koleżanka Koreanka, czyli właściwie no, ci, którzy ściągnęli Niemców na ziemię. Pewnie tam u niej w Londynie w domu teraz jest radość wielka. Chociaż oni tak mało piłkarsko opowiadał mi jej mąż, a mój kolega, jak była olimpiada w Londynie, musiał chodzić i oglądać narodowy sport Koreańczyków. Kto wie, co jest narodowym sportem Koreańczyków? Otóż to jest łucznictwo. Tak, i musiał oglądać te łuczniczki i podobno nudne to jak cholera. Ale gratuluję Koreańczykom za sprowadzenie Niemców na ziemię. Także no, zobaczymy. Także z tymi gośćmi. Przepraszam, znowu małżonka, bo to w ogóle zakładanie rodzin to jest straszna sprawa. Pożera strasznie czasu, zasobów i w ogóle nie polecam. Nie polecam, jakby ktoś chciał, jeszcze nie ma rodziny, a chciałby ją założyć, to tak, początki trochę, a jeszcze będzie gorzej podobno. Także tak, może się ze mną jeszcze pojawi, a co do tego meczów. Nie wiem, na drugim moim pokoju jest włączony meczek Brazylii. Jest włączony meczek Brazylii i kibicuję tutaj naszym braciom oczywiście. Naszym braciom Serbom, którzy no, walczą, jak walczą, zobaczymy. No, na razie im się to nie za bardzo udaje. Brazylia wygrywa, no ale. Ale jest na razie 0-1, także może jeszcze wyjdą. Ale o co chodzi? Chciałem, o czym mówię, chciałem porozmawiać się troszeczkę później. To, że ten świat, który znamy, tak on trochę odchodzi, nie? To na tych mistrzostwach świata, kto się sportem interesuje, a piłką w ogóle. To może go to nie za bardzo interesuje, ale to jest taki symptom trochę. Te wielkie potęgi gdzieś odchodzą. Mieliśmy Niemców, mieliśmy Włochów, mieliśmy Holendrów, którzy już nie grają. Znaczy, no Włosi i Holendrzy w ogóle nie dostali się, poszli, odpadli Niemcy. Może Brazylia odpadnie, Argentyna też nie za bardzo. No, te stare potęgi odchodzą gdzieś i one odchodzą nie tylko tutaj na Mundialu, ale też stary świat się powoli kończy i gospodarczo i następuje odwrócenie na świecie. Ale w ogóle dzisiaj wróciłem z pracy, włączyłem sobie telewizor,
Tak, co by w tle grało i cóż by widziałem. Zenon mówi, że pojawi się cirka 22, no może dotrwam do tego czasu tutaj sam. Także, wróciłem sobie do domu, otworzyłem telewizor, a w telewizorze cóż wyskoczyło na niemieckim pierwszym kanale Die Erste, twarz znajoma. Skąd byś? Mianowicie nasz premier Morawiecki. I cóż tak zainteresowało niemiecką telewizję? Otóż nasza piękna ustawa o IPN-ie, o której kiedyś rozmawialiśmy. Stało się to, co można było się spodziewać. Polska jako 51, tak? 51 stan USA zrobiła dokładnie to, co USA chciało. I nawet ten wielki, podnoszący się z kolan rząd, wspaniały, nacjonalistyczny, wolę naszego suwerena zza oceanu wykonał. I jak durna to ustawa by nie była, jak bardzo bym jej nie lubił, to jednak jest to bardzo symptomatyczne, że taki sztandarowy projekt i takie taki projekt, który tak bardzo podobał się politycznemu zapleczu obecnego rządu, tych nacjonalistom, no upadł. Znaczy nie upadł, no sam rząd go zmienił pod, no nie kłamujmy się, pod dyktando Stanów Zjednoczonych. Także to widać, czyją kolonią jesteśmy. Chociaż ekonomicznie to bardziej niemiecką kolonią. A w ogóle jeszcze jedną rzecz, którą śmieszną widziałem, to na BBC, na Newsnightie był materiał o tym, jak to polska ambasada sponsoruje różne takie nacjonalistyczne imprezy przy kiełbaskach i grillu, kiedy to tam, no, międlara nie wpuścili, ale udało się przemknąć przez granicę samochodem niejakiemu Roli. To Rola to jest taka bardzo obślizgła postać, taki ohydny, łysy pan, który tam prowadzi sobie coś, co się nazywa telewizją internetową, whatever, może ktoś wie, jakiś tam, jak to się tam nazywa, w dupę 24, w płaszczu 50, czy jakoś tam, już nie pamiętam, czy jakby ktoś wiedział na czacie, jak to się nazywa, to ohydne medium. W każdym razie sobie przyjechał, ale bardzo mi się podobało, jak zapytany o jego wypowiedzi, rzucił taki typowy rzut. Panie, ale to wyrwane z kontekstu. To nie ma nic wspólnego, to nie to chciałem powiedzieć. Po czym się mu puszczono dokładnie to, co mówi. No, mówi to, co mówi. Dokładnie w tym kontekście, co chciał powiedzieć. Zatkał się. Nie wiedział, co tam dalej mówić. Nie wiem, czy to było na czacie kolega Zenon, który znany bojownik z mediami głównego nurtu i islamizacją Europy, jakkolwiek co to by nie było, i marksizmem kulturowym, też cokolwiek by to nie było, już to mi napisał, że BBC tak, to na poziomie Roli. No nie, raczej BBC znane z tego, że udaje mu się stworzyć filmy oscarowe, udaje mu się stworzyć całkiem dobre programy, które licencje kupują stacje na całym świecie i BBC i w ogóle brytyjskie media były znane raczej ze swojej rzetelności, no ale oczywiście jak nie prezentują linii, która nam się podoba, to oczywiście możemy je w czambuł potępić. W każdym razie polecam, jak to polecam także Zenonowi, obejrzenie sobie, jak kolega Rola się zapowietrzył
w rozmowie z dziennikarką. Zresztą dziennikarka też jakaś była taka ciemnawa, także może się zapowietrzył z tego powodu, że no, się przestraszył trochę, że go ktoś będzie chciał zislamizować, czy coś w tym stylu. W ogóle zachęcam do aktywności trochę, jakby ktoś chciał zadzwonić i porozmawiać z takim, jak to mi nazywają, paleomarksistą, to zapraszam, bo no, będzie to już rok, ponad rok, jak tu siedzę. Tak, bez cięci. Dobra, nie będę czytał, co tam Zenon pisze do mnie na czacie, bo to nie o to, jak będzie chciał, to zadzwoni i sam się odniesie, także jak ktoś by chciał porozmawiać, to zapraszam do dzwonienia, bo tak już od roku to właściwie to czytał w dyskusji z tymi samymi ludźmi, niektórzy nawet się na mnie poobrażali. Nie wiem z jakiego powodu, także to grono maleje, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Jakby ktoś inny, jeszcze zwykły dzwoniący. Dobrze, Zenon będzie atakował główny nurt i marksizm kulturowy za pół godziny. Tak, co do roli, ale jakby ktoś chciał obejrzeć nawet z cięciami, nie wiem, co tam za bardzo było do cięcia, no to zapraszam na kanał BBC. Tam go można sobie pooglądać. Co ja chciałem w ogóle, w zeszłym tygodniu mówiłem, że to porozmawiać za troszeczkę o tym, co się dzieje w Wenezueli, bo nie, tak, wódz teraz zadzwoni pewnie i będzie mówił o kryzysie socjalizmu. Ale jak to wiadomo, największym problemem wszystkich doktrynerów jest to, że świat nie jest taki czarno-biały, jak to być tym takim bardzo oddanym doktrynerom jakiejkolwiek doktryny wydawało, i to dotyczy tak samo prawicy i lewicy. Na przykład jest taka rzecz jak mobilność międzyklasowa i tu może na czacie bym wrzucił wam, nie wiem czy ja to mam, moment, mam takie jedną, dwie grafiki pokazujące mobilność, to jest bodajże o... Jo, w momencie. Ja to jak zawsze mam bałagan w komputerze. Takie dwie graficzki pokazujące mobilność międzyklasową w różnych społeczeństwach. I jest to o tyle. No co za badziestwo, nie chcę się ładować. Coś jakiś ten jakiś deweloper by się chciał zająć naszym czatem i go zrobić jakoś bardziej funkcjonalnego, przynajmniej dla tych, co chcą wrzucać grafiki, to może by było to coś dobrego. Także czy Zen? Zenon chyba nie ma dzisiaj audycji o Jugosławii. Jakoś, nie wiem, dzisiaj Jugosławia może to nie jest taki temat. Dobra, mam. Jakoś to wszystko działa tak. No dobra, to jest jedno i może wrzucę zaraz to drugie, tylko żebym nie wrzucił dwa razy tego samego, ale dobra, to chyba to jest to drugie. Jakby ktoś chciał się przyjrzeć, to są dwa wykresy przygotowane przez OECD i jedna jest jaka jest procent dzieci od, tu jest synów, co za seksizm, nie? Procent synów z 25 najmniej zarabiających w społeczeństwie. I ile z tych
nie, ile procent synów z najniżej zarabiających pozostało tam, a ile z tych najlepiej zarabiających stało się tymi najlepiej zarabiającymi, i drugi wykres to jest, ile pokoleń trzeba, by z grupy o najniższych dochodach dostać się do dochodu średniego. Tutaj w przypadku tego drugiego wykresu, jak widzimy, najłatwiej jest to w dwa pokolenia w Danii, potem to są trzy pokolenia w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Czyli mamy tam piękny model skandynawski, model registryczny społeczeństwa. No, potem mamy Australię, Belgię, Kanadę, Hiszpanię, Grecję, Japonię i tak dalej. Dziwo, Holandia. I jest bardzo taka ciekawostka, jest bardzo niska pozycja Niemiec, które potrzebuje 6 pokoleń, by się wspiąć na wyższą drobinę. Chiny, no Chiny też tu, no Chiny nie powinny stanowić jakiejkolwiek, że tak powiem, zaskoczenia, bo jednak Chiny są nadal bardzo klasistowskie. No i Stany Zjednoczone, jak wiadomo, w tym modelu liberalnym jest to ciężko się przedostać z jednej klasy do drugiej. I na drugim wykresie, jak widzimy, ta rozpiętość tych, którzy pozostają w tej najniższej klasie, którzy pozostają w najwyższej, Stany Zjednoczone na samym szczycie, to jest zrozumiałe, gdyż tam polityki socjalnej i społecznej nie ma żadnej. No i Niemcy na drugim miejscu. I to jest właśnie to takie zaskoczenie. Luksemburg, też socjalne państwo, i Francja. Chociaż Francja to ona na takiej niskiej pozycji zawdzięcza sobie najpewniej bardzo beznadziejną polityką, bardzo beznadziejną polityką integracji imigrantów, których tam jest bardzo dużo. Tak. No i co do tych dwóch wykresów, to właśnie, że świat nie jest ani biały, ani czarny. Jak się jest doktrynerem, to można tego nie zauważyć, że Niemcy pomimo raczej swojego egalistycznego, my God, język mi się plącze, swojego charakteru takiego mają socjalnego państwa dobrobytu, gdzie raczej można by się spodziewać, że są bliższe modelowi skandynawskiemu niż modelowi Stanów Zjednoczonych, że awans społeczny może się odbywać przy tej całej swojej bezpłatnej edukacji, na której jest nacisk edukację techniczną i całej masie aktywizacji ludzi i wyrównywania szans, programów. No jednak coś nie działa. Coś nie działa, jeśli chodzi o przeskakiwanie między tymi klasami. No temat jest do zgłębienia. No właśnie, jeszcze tam gdzieś, jeśli chodzi o te kraje, to na przykład Australia, muszę powiedzieć, to są tylko 4 pokolenia, gdzie można przeskoczyć. Australia jest raczej krajem wolnościowym, który tak się nie wpisuje w ten model państwa skandynawskiego, a jednak Australia jest zaraz pod Skandynawią. I tu znowu jest pewne odstępstwo od tego, co by niektóre doktryny chciały głosić. Jako że ten świat nie jest ani biały, ani czarny, i twierdzenie, że wolny rynek jest lekarstwem na wszystko, a z drugiej strony twierdzenie, że taki doktrynerski marksist jest receptą na wszystko, no specyfiki różnych krajów i specyfiki różnych gospodarek, społeczeństw i wszystkiego prowadzą, że nie ma jednej gotowej recepty, jak organizować społeczeństwo, jak organizować gospodarkę. Pomimo, że to może powiedzieć, że w tym momencie to jednak lewa strona i ci, jak to nazwał kolega Zenon, kiedyś mnie paleo marksiści, widzimy, że to jednak czasami widzimy, że mogą być różne drogi i tymi drogami można podążać. Trochę to ta taka doktryniarska też lewica nas wyklina za to, nazywając reformistami.
No, bo wiadomo, lewica rewolucyjna to by chciała to zaraz, od razu, ale to tak nie idzie. Jest wiadomo, że wchodzenie w konszachty z kapitałem do niczego dobrego nie prowadzi, aczkolwiek trzeba uznać istnienie tego systemu, jak istnieje. I jakkolwiek byśmy nie zaklinali rzeczywistości, to czy to radykalni libertarianie, czy radykalni anarcho... ankomy, anarcho-komuniści, anarcho-kapitaliści, doktrynisty, no zapominają o tym, że żyjemy w jakiejś rzeczywistości. Ta rzeczywistość determinuje to, jak kształtują się gospodarki i społeczeństwa. I tak samo pomimo, że chciałbym zaprzeczyć, tylko stwierdzić, że narody są sztuczne i nie istnieją. One są sztuczne, ale istnieją w głowach ludzi i niestety te państwa i narody istnieją i też muszę się z tym zgodzić. Dlatego chciałbym tu może poruszyć temat właśnie Wenezueli. To, co tak wszystkie media, powiedzmy, tego głównego nurtu, gdzie ten cały... No, gdzie Wenezuela jest tym takim żelaznym wilkiem, który się straszy, że jak PiS będzie dalej rządził, to będzie Wenezuela, jak nie, drogi Jarku Bigosie, ja nie opowiadam o uchodźcach i o marksizmie, teraz o czymś innym. Jeśli chodzi o tą Wenezuelę, on jest takim żelaznym wilkiem, którym się straszy, mówi, że jak PiS będzie rządził, to będzie druga Wenezuela, jak socjalizm będzie, to będzie druga Wenezuela, jakikolwiek socjalista jest Wenezuela i tak dalej, i tak dalej. Wenezuela jest, jaki jest. I jakby to powiedzieć, drogi, którymi Wenezuela doprowadziła się i także została doprowadzona do stanu, w jakim jest, bo to nie jest wina także samej Wenezueli, ale to jest oczywiście jest duża wina stojąca po stronie rządów, ale nie tylko Chaveza, ale i wcześniejszych rządów i później nieudolnego Maduro. To do tego, co się stało w Wenezueli, składa się wiele czynników. Nie jest jak zwykle nie jest to jak zwykle się wydaje wszystkim doktrynerom wina tylko i wyłącznie socjalizmu. Zacznijmy może od tego, że w większości za stan rzeczy, jaka obecnie jest

Faktyczny kraj przyjazny wszystkim, jeśli się już zetkniecie z ich urzędami. O ile niemiecka biurokracja jest całkiem spoko, są bardzo pomocni i całkiem sympatyczni. Polska biurokracja uczyniła wielkie postępy, stwierdzam. I ostatnio po moich starciach z polskimi urzędami stwierdzam, że nie jest tak źle, jak było. To holenderska biurokracja to jest taki, nie wiem, środkowy stalinizm normalnie, ale jak może ktoś nas słucha, mieszkający w Holandii, to zapraszam na antenę. Może uda nam się skonfrontować moje i jego doświadczenie. Kolega w poniedziałek rozmawiałem z kolegą Potrzebą. Kolega Potrzeba może jest, to powiedz, tam załatwiał w tej Holandii, bo podobno załatwiał. Jakie jego były doświadczenia. Zobaczymy. No, także choroba holenderska. Choroba holenderska wzięła się stąd, że Holandia swego czasu znalazła duże złoża gazu w okolicach Groningen na północy kraju. No i ta złoża sobie eksploatowała. Doprowadziła do bardzo dużej podaży taniego pieniądza, tanich dewiz na rynku i do znacznego wzrostu importu, gdyż ten tani pieniądz powodował, że import się bardzo opłacał, o wiele bardziej niż produkcja w kraju. Można było sobie tam różne dobra importować. Między innymi z tego powodu pozbyli się na przykład swoich samochodów osobowych, bo jak ktoś zajrzy w historię motoryzacji holenderskiej, to swego czasu produkowali samochody osobowe. To ten DAF od ciężarówek produkował tam. Jeszcze czasem, będąc w Holandii, można spotkać te stare samochodziki. To była bodajże na licencji Volvo robione. Także mieli produkcję lotniczą kiedyś. Też jej pozbyli. Były samoloty Fokker. Też miałem przyjemność kiedyś, to chyba w barwach bodajże lotu, lecieć takim Fokkerem. Chociaż nie, to była Lufthansa. Lot nigdy nie miał Fokkerów. One też zaprzestały produkcji w latach 90. Ogólnie polegał na tym problem, że w Holandii nastąpiła desindustrializacja. Z powodu tego, że kraj miał bardzo dużą podaż właśnie tanich dewiz, zaprzestawano powoli nieopłacalnej produkcji. Jak wiadomo, ma wolny rynek. Kto tam będzie interweniował, a Holandia jest taka bardziej wolnorynkowa niż mniej, jeśli chodzi o na tle innych krajów europejskich. I doprowadziło to do deindustrializacji kraju. I w efekcie, gdy podaż tych tanich dewiz się skończyła, złoża Groningen są nadal eksploatowane. Jednakże te złoża stawały się coraz mniejsze i podaż dewiz stawała się mniejsza i mniejsza na rynku. W pewnym momencie stwierdzono, że właściwie Holandia importuje większość potrzebnych wyrobów przemysłowych, nie mając co eksportować w pewnym momencie, bo skończył się gaz. A nastąpił kryzys, nie było produkcji wewnętrznej i tam były duże perturbacje, co doprowadziło Holandię do momentu, w którym jest dzisiaj, czyli musiało szukać jakichś nowych rozwiązań. Holandia dzisiaj przoduje w nowych technologiach, jednak cały czas jest w miarę zdeindustrializowana. W Holandii przebieg choroby holenderskiej miał dosyć łagodny. A to z tego powodu, no, że jednak Holandia jako kraj europejski, posiadający wcześniej kolonie, kraj o silnej gospodarce, ta industrializacja też nie przebiega do końca, bo jednak Holandia nadal posiada firmy takie jak Philips, czy jak DAF, wcześniej przeze mnie wspomniany, jak sobie dała radę przejść przez ten kryzys. W Wenezueli miało miejsce dokładnie to samo. Z tym, że spotkało to kraj, który tego przemysłu miał niewiele od samego początku. Nastąpiła niesamowita podaż taniego dolara w Wenezueli. To jeszcze przed czasami Chaveza, przez to, że Wenezuela była eksporterem ropy. Jednak za czasów Chaveza, gdy te ceny ropy osiągnęły jakieś bardzo wysokie poziomy,

0: wchodzące po 200 dolarów za baryłkę. Wtedy to podaż tego niesamowicie taniego pieniądza no, była bardzo wielka, jak na tak małą gospodarkę Wenezueli. W tym momencie Wenezuela naprawdę już się nie opłacała nic produkować w tym kraju. Wszystko zaczęto importować w wielkich ilościach. Łącznie z żywnością. Rolnicy przestawali uprawiać, mogli zajmować się czym innym. Handlem, importem właśnie, gdzie te pieniądze z tego sektora naftowego szerokim strumieniem płynęły do gospodarki. Import rosł. Rósł i następowała właśnie deindustrializacja. Wtedy pojawił się Chavez. W ogóle z Chavezem to jeszcze taka historia była, że był to człowiek ludu. Jak wiadomo, ludzie ludu, a w szczególności tacy, którzy są nie za bardzo lubiany przez Stany Zjednoczone. One doprowadziły do puczu, który miał Chaveza obalić, co jednak się nie udało, gdyż lud wychodził na ulicę, wziął tego Chaveza, obronił. Gdzie on bardzo umocnił swoją pozycję. No właśnie i przepraszam, bo ja tu się wspomagam moimi notatkami, które sobie uczyniłem, bo chciałem być taki bardziej przygotowany, ale przez to nie jestem bardzo bardzo że tak powiem płynny. O, przed Chavezowych czasach jeszcze była coś, była pewna patologia, coś zwanego, jak to powiedzieć, fikcyjnym importem, gdzie znaczna część tych paczek dolarów była transferowana do różnych firm importujących. I to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa w ogóle. Duża część tych firm, które importowały, była własnością, jeśli nie bezpośrednio amerykańskich firm, to ludzie powiązanych z tymi amerykańskimi firmami. Te firmy były szczodrze sponsorowane przez sektor naftowy. I było coś takiego, następował transfer do prywatnej kieszeni, w szczególności w Ameryce, w taki oto sposób, że importowane jakieś towary wystawiano fakturę, a te towary nigdy do Wenezueli nie przypływały. To była dosyć duża patologia i ona była przed Chavezem. Za Chaveza trochę się zmniejszyła, aczkolwiek to nadal prowadziło do niedoborów. Ta patologia do dzisiaj tam istnieje i prowadzi do czego to prowadzi. Ale także cały czas do tej postępującej deindustrializacji kraju, która była zaczęła się długo przed Chavezem, a już po odkryciu złóż ropy. Także, gdy ta cena dosyć gwałtownie spadła ropy, co ile jeszcze jakoś Holandia sobie poradziła, to muszę powiedzieć, że na przykład Arabia Saudyjska też sobie ciężko radzi ze spadkami cen ropy. Ona jest też krajem zdeindustrializowanym, tam nigdy przemysł nie istniał za duży. Chociaż Arabia Saudyjska ma ten plus, że jest wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych i tam zawsze jakoś pomogą im. No ale Arabia Saudyjska też notuje duże deficyty obecnie i Saudowie się starają jakokolwiek odejść od tej swojej polityki opierania dochodu państwa tylko i wyłącznie dochodach z ropy. Nawet chcą słynne Aramco sprywatyzować ten, bo jest to państwowy koncern naftowy, żeby jakiś tam kapitał napłynął. Także jak przemysł i rolnictwo było w zaniku Wenezueli, gospodarka tego kraju opierała się głównie na imporcie, eksporcie ropy i imporcie wszystkiego, co jest możliwe. W przypadku cen ropy ten import stał się niemożliwy. Tutaj polityka Chaveza nie za dużo mogła zaszkodzić, nie za dużo mogła pomóc. Chodzi głównie o rozdawnictwo, tam były sklepy właśnie z tą tanią żywnością, która pochodziła z tego taniego importu, co wcześniej miało miejsce, tylko że nie było dotowane przez państwo, bo Petrobras został znacjonalizowany i Chavez chciał przekierować po prostu te pieniądze bardziej do ludzi, aczkolwiek nie zmieniając struktury kraju, i to doprowadziło do, to jest główna przyczyna tego, co się w tej Wenezueli stało. A jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że Wenezuela nie ma takiego luksusu, żeby być wpięta w system handlu światowego. Są nakładane coraz to nowe sankcje na ten kraj, co pogłębia kryzys i tą ekstremalną wersję choroby holenderskiej. Także wszyscy, którzy straszą, że jak więcej socjalizmu będzie w Polsce, to skończymy jak Wenezuela. No, musielibyśmy najpierw mieć ten Kuwait, a drugi Kuwait mieliśmy być, nie? Jak tam w Karlinie wytrysła ropa w pewnym czasie. Tak się nie stało. Także nam to w tej konfiguracji nie grozi. Jakby ktoś chciał coś dodać od ciebie, powiedzieć, że się mylę, jeśli chodzi o Wenezuelę, to zapraszam do dyskusji. W każdym razie opozycja wenezuelska jest głównie sponsorowana, no wiadomo, no to nie jest tak, że jeszcze nie chcę tam, że tak powiem, być jakimś takim doktrynerem, który twierdzi, że całe zło na świecie pochodzi tylko i wyłącznie z Stanów Zjednoczonych. Ale jak wiadomo, Ameryka Południowa pozostaje poletkiem Stanów Zjednoczonych. Ich polityki znamy przecież doskonale. Pana Pinocheta, pana z małej litery, który był, że tak powiem, jednym z takich sztandarowych przykładów, kiedy to władzę przejął człowiek będący na pensji Stanów Zjednoczonych, mianowicie CIA, i w taki sposób w większości krajów Ameryki Południowej Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę, także rząd taki jak Wenezueli na pewno się nie podoba. Na pewno też coś tam mieszają w tej opozycji. No, tylko że brakuje w Wenezueli lokalnego Pinocheta. Na razie próby obalenia Maduro nie wychodzą. Także jest jak jest. No, niestety nie jest dobrze, bo no, są starcia tej opozycji. No, gospodarka leży kompletnie, bo jej po prostu nie było. No i po prostu nie było i za Chaveza, i dzisiaj, i przed Chavezem. Także opierała się tylko właśnie na imporcie za te tanie petrodolary. Dobra, to może tyle, jakby ktoś tam jeszcze chciał zadzwonić i pokazać się w Wenezueli, ale wątpię. No właśnie, jeśli spojrzymy tak jeszcze co do tej Wenezueli i tego, co się dzieje na kontynencie amerykańskim, to jeśli chodzi o wybory w Brazylii, która nomen omen już wygrywa 2-0 z naszymi serbskimi braćmi. Nie jest taka dobra wiadomość, bo pewnie pójdą, kto ich tam zatrzyma, tych Brazylijczyków w przyszłości. Co do wyborów w Brazylii w w tym roku, które się odbędą na prezydenta. Został on główny kandydat opozycji, bo prezydent została. W ogóle wybory odbędą się w październiku. Sytuacja jest taka, że dawna prezydent Dilma Rousseff, namaszczona zresztą przez Lula da Silva, który nie mógł już kandydować, a kandyduje obecnie już może. Znaczy nie do końca może, do tego dojdę. W wyniku pewnych sfabrykowanych zarzutów została usunięta ze stanowiska. No i wiceprezydent, który wywodzi się właśnie z tej klasy panującej w Brazylii, tej klasy wielkich posiadaczy, przejął władzę. Bardzo nieprzyjemna postać. W każdym razie ma dojść do następnych wyborów i opozycja wcześniej rządząca właśnie z partii pani Rousseff wystawiła Lulę z powrotem, który cieszy się niesamowitą popularnością wśród Brazylijczyków, gdyż doprowadził do wyciągnięcia bardzo, bardzo dużo Brazylijczyków z biedy, prowadził z sukcesem wiele programów socjalnych. Przeciwko niemu też zostały jakieś wyciągnięte zarzuty korupcyjne, że podobno przyjął jakieś mieszkanie od koncernu jakiegoś, co w ogóle w skali korupcji, jaka istnieje w Brazylii, jest to jakiś mały pikuś, aczkolwiek nie znaleziono żadnych dowodów, że nawet mieszkanie kiedykolwiek był i nawet nie ma aktu własności, co sądowi nie zaszkodziło dać mu 12 lat więzienia za taką rzecz. Bo jest jak w Polsce, że przyjęcie takiej rzeczy jak mieszkanie sprzedali na 12 lat, to byśmy nie mieli połowy polityków, wszyscy by siedzieli na długie lata w więzieniu. No nieważne. W każdym razie tego wygrywającego w cuglach Lulę wsadzono do więzienia. Aczkolwiek partia się nie przestraszyła tego, nadal chce go wystawić w wyborach jako prezydenta. Za krat może wygra i może będzie pierwszym głową państwa na świecie urzędującą z więzienia. Kto wie. W każdym razie tak to w Ameryce Południowej wygląda. Tak sobie poczynają tam jakim. Dzień dobry, obrońca Białej Europy, witam na antenie.
1: Lubisz mi tak dokładać, ale wy lewacy tak macie, tak jak teraz w Stanach po prostu, jak tylko głosowałeś do Trumpa albo się uśmiechniesz do niego, to jesteś nazistą, faszystą. W ogóle mam straszne przebicie, chyba słychać mnie.
0: No, chyba cię słychać.
1: Ale w sensie, w twoich głośnikach nie wiem, czy nie ma przebicia.
0: Ja słyszę cię bardzo dobrze i nie mam głośników, tylko mam słuchawki.
1: To ciekawe, dobra, słuchaj. No to sprawa jest taka. Strasznie się powtarzasz.
0: Z czym, moi drogi?
1: Z Brazylią i z Wenezuelą. To wszystko już mówiłeś kiedyś.
0: Dobrze. No tak chciałem, bo tak ostatnio gdzieś mi doszło. To bardzo niedobrze. To znaczy, że jestem nudny i może trzeba zmienić prowadzącego.
1: Każdy może mieć gorszy dzień. Słuchaj, powiedz mi, czy ty jesteś za tym, żeby jak dobierasz pracownika na jakieś stanowisko, żeby decydowały tylko i wyłącznie jego kompetencje?
0: Nie wiem, nie dobieram pracowników.
1: No Jezus Maria, ty chcesz świat naprawiać, a tu takiej prostej rzeczy nie umiesz ogarnąć.
0: Nie, ogólnie jestem jako inżynier z wykształcenia, chociaż niektórzy mówią, że architekci to nie inżynierowie, ale tak mam napisane przed nazwiskiem, to ja jestem ogólnie za tym, żeby jak za dawnych czasów PRL-u na czele ministerstwa stał tak człowiek, który jest wykształcony w danej dziedzinie.
1: A to nie mówię o tym. Ja mówię o normalnej pracy. Idziesz do jakiejś firmy i ktoś się mówi, dobra, blondynów nie zatrudniamy. Albo kurde, sorry, jesteś zański, spierdalaj. I powiedzmy, że chcesz być inżynierem, nie? Znaczy architektem. Ty przychodzisz do jakiegoś biura i mówi, ha, kurwa, pierdol się, za niski jesteś.
0: No, oczywiście jest to chamskie. Uważam, że tak nie powinno być. Dlatego uważam, że Januszeksy, które postępują tak notorycznie, nie powinny tak postępować. Ale w ramach obowiązującego prawa
1: A
0: oczywiście
1: firmy państwowe?
0: Możesz nie przyjąć firmy państwowe. Oczywiście nie, gdyż one powinny się charakteryzować wyższym stopniem moralności jak firmy prywatne.
1: Aha, dobra, a teraz powiedz mi następną rzecz. Czy masz coś przeciwko takiemu bijącemu aż po oczach, wykraczającemu poza jak gdyby kwestię dyskursu, fałszowaniu historii? Czyli w sensie na przykład wciskaniu kitów typu Wielka Lechia?
0: Żołnierze wyklęci.
1: No powiedzmy, nawet to wiesz, to, a to na, a niech załóżmy na potrzeby dyskusji, tak.
0: No. Tak, problem z historią jest taki, że ona, przynajmniej ta najnowsza, jest nigdy w rękach historyków.
1: Ale jest, głównie. Są, wiesz, ale to nie mówimy nawet o najnowszej. To powiedzmy, kurwa, że tutaj, powiedzmy, na południu Polski była kultura
0: tak, od czasów...
1: otomani Fizoszabony, a ty nagle mówisz, że tu była kultura jakaś, kurwa, powiedzmy, chińska.
0: Tak, no.
1: Nie mając na to dowodów.
0: Nie, to jest durne i oczywiście historia powinna pozostawiona być profesjonalnym historykom, nie historykom.
1: Aha, IPN-u. czyli zdajesz sobie teraz sprawę, że powiedziesz, że BBC jest chujowe?
0: Nie.
1: Bo
0: no.
1: BBC robi dokładnie to. BBC...
0: Twoim zdaniem.
1: Może, nie, to jest obiektywny fakt. BBC ma za zadanie wypierdolić jakiś tam procent mężczyzn, na ich miejsce dać kobiety za to, że są kobietami i na ich miejsce dać niepełnosprawnych za to, że są niepełnosprawni i dać homoseksualistów za to, że są homoseksualistami. Twoja sprawność, to jaki jesteś dobry, ile ludzi przyciągasz do mediów, jak jesteś kompetentny w swoim researchu i tak dalej, schodzi w najlepszym wypadku na drugi plan. I będą ludzie zwolnieni, już chyba nawet pierwsze zwolnienia były z BBC. Podług tego.
0: Poprosiłbym jakieś...
1: Dobra, okej. Okay. BBC, Diversity, Hiring, proszę bardzo.
0: Aczkolwiek jeśli chodzi o...
1: W ogóle ja ci powiem więcej. Szkoda, że tego sobie wcześniej nie przygotowałem, ale normalnie było takie ogłoszenie na BBC. Zaraz może znajdę. BBC, not hiring men. Proszę. Masz co prawda ekspres, ale musisz mi zaufać, stary, ja widziałem to ogłoszenie. Normalnie było ogłoszenie, gdzie jeżeli jesteś facetem, nie składaj papierów.
0: To oczywiście jest nieprzyzwoite, jeśli to jest
1: proszę,
0: firma proszę. Państwowa.
1: Daj sobie to do show notes, żeby nie było wątpliwości. Było takie ogłoszenie, jeżeli chcecie poszukać w ogóle ogłoszeń z BBC, to myślę, że nawet teraz byście się na to napatrzyli. Nie ma. Normalnie na zwyczajnej świecie znowaczycie opcję, jeżeli jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, nie szukamy cię. Odejdź.
0: Z jednej strony oczywiście potępię, gdyż jest to nie przystoi państwowej firmie. Dyskryminacja kogokolwiek. Ale jeśli by to było na zasadzie, że a przyjmijmy różne mniejszości, żeby były lepiej reprezentowane, nie w sensie zwalniajmy więcej, tylko przyjmijmy trochę, zróbmy to, to czemu nie?
1: A to jest, widzisz, akurat kompletnie odwrotnie. A tutaj ci drugą rzecz wyrzucam, to jest kreskówka z BBC takoż, gdzie jakimś tam, teraz zabij mnie, centurionem albo legatem albo wyżej, ale przynajmniej centurionem jest jakiś Afroamerykanin. W tejże kreskówce są niewolnicy, a i owszem, ale żaden z nich nie jest czarny, wszyscy są biali.
0: No akurat generalnie... to nie musisz ze mną nie atakować tym, bo akurat jako paleomarksista to i jako człowiek, który się historią zajmuje hobbystycznie, to uważam, że to jest głupota. Aczkolwiek
1: dobra,
0: nie jest powiedziane, że czarnych centurionów nie było.
1: Okej, a słuchaj, co powiesz na to,
0: że... Bo akurat masz... Rzym był krajem, w którym kolor skóry nie decydował o tym, kim możesz być.
1: Dobra, okej, a co powiedzmy na taką sytuację, że masz Iliadę, tak? To jest wiekopomne po prostu dzieło kultury śródziemnomorskiej, w którym jest jasno napisane, że koleś Achilles był blondynem, z tego co pamiętam. Białym blondynem. No. A tutaj masz Achillesa z BBC.
0: No i to jest nieładne. I tu nie mam.
1: O ile możemy sobie jakoś wielce tutaj zastanawiać się nad tym, czy jakiś tam był murzyn, centurion, To jest naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jakoś minimalnie jest. Z całą pewnością zdarzali się tacy legioniści i chyba był nawet taki, anegdota, że któryś cesarz, jak go zobaczył, że był czarny, to tam było, o Jezus Maria, w ogóle on był chyba błaznem nawet ten.
0: Tak, bo Rzym nie był krajem, który dyskryminował na przynależność etniczną, tam było obywatelstwo.
1: Jednakowoż można było wziąć pod uwagę, że większość populacji była biała. Mimo tego, że Rzym panował nad północną Afryką, to był biały rejon. Głównie, tak? To
0: no taki jest ciemniejszy trochę, bo jednak starożytni Egipcjanie byli raczej ciemniejsi.
1: No ale to była biała rasa w dalszym ciągu. Mieli blond włosy, mieli rude włosy. Szczególnie jak się wymieszali z Grekami, Kleopatra była Macedonką.
0: No, nieważne, ale w każdym razie w Rzymie, o ile historyczne źródła nie kłamią, to Rzym nie był krajem, który jakąś tam politykę narodowościową prowadził. Obywatelem Rzymu się zostawało z nadania cesarza lub przez służbę w armii lub z urodzenia. A w armii można było służyć będąc Słowianinem, będąc Galem, będąc
1: tak,
0: czarnym.
1: No zależy w jakim
0: dostawało się pieczątkę, tam nie było dyskryminacji ze względu na kolor.
1: Słuchaj, ale nie rób takiej akcji, że ich tam było dużo, bo naprawdę nie znajdziesz takich źródeł za dużo. Ja osobiście interesując się, że znam tylko jedno to, które ci przytoczyłem i to wiesz, jak na kogoś, kto trochę czasu temu poświęcił, to są kurde setki godzin czytania, słuchania, oglądania.
0: A podobno jakaś kohorta walczyła w Chinach nawet.
1: A tak, to prawda, legenda, jest takie święto w jednej miejscowości w Chinach, gdzie się przebierają za takie stroje bardzo podobne do Rzymian. I to jest tak dla etnologów bardzo fajna.
0: Podobno to tylko legenda, ale prawdopodobna, bo
1: legenda o zaginionym tam zaginionej kohorcie czy coś takiego.
0: Bo legion to tylko parę i to tu znikło i to tutaj niedaleko się przyczynili im bracia.
1: No tak samo jak ci mówiłem, z Żydami też była podobna akcja, że tam jacyś Żydzi się kiedyś zapamiętali. Ale widzisz, no jednakowoż kwestia Achillesa Czarnego już jest raczej nie za bardzo do obronienia.
0: No właśnie, drogi Zenonie, bo tak ja tu zacząłem, bo tam o tej Wenezueli to tak wspomniałem, bo chciałem przejść później, w późniejszym czasie, to tak był taki trochę wstęp do czegoś, co chciałem porozmawiać o ekonomii rozwoju, to taka szkoła, to się nazywa tradycja ekonomii rozwoju, taka mało znana, aczkolwiek mało znana z nazwy, ale rozpowszechniona szkoła ekonomiczna. Ale to może zaraz, bo tak rozmawialiśmy o efektywności państwowej przedsiębiorstw, to się łączy bardzo z tym. Ale zacząłem, jak słuchałeś o tym, o mundialu i o tym, że stare potęgi odchodzą. Ale to tak jest na świecie, widzisz, drogi Zenonie. Dominacja Europy kończy się i Ameryki. I no, wielokrotnie w historii świata jedne kraje upadały, drugie powstawały. No i czy nam się to podoba, czy nie, to nasza dominacja odchodzi już do lamusa. No i tyle, nie? No.
1: I dobrze, jesteś zadowolony z tej swojej wewnętrznej nienawiści do samego siebie i swojego dziedzictwa.
0: Cieszy cię to
1: przez ten pryzmat.
0: Czemu?
1: Oczywiście, tak się zachowujesz, jakbyś go podświadomie nienawidził. Tak gardzisz Polską, gardzisz Stanami, gardzisz kulturą Zachodu.
0: Nie, Stanami gardzę oczywiście, ale czemu gardzę Polską, nie? No, kraj miał piękne. Ja gardzę tymi, którzy sobie tą mordę Polską wycierają, czyli wszystkimi właśnie tymi, których tak lubisz, że Marcinie Roli i innych takich.
1: Ja Marcina Roli nie lubię, jakbyś lepiej obserwował, co się dzieje na czacie, to ja sobie z niego dworuję na potęgę.
0: No ale no to takich właśnie, takich ludzi to ja z nich drwię i obrzydzają mnie. Wiesz, mówiłem ci, że jedyną flagę polską, jaką posiadam w domu, jest flaga I Rzeczypospolitej, czyli właśnie tego czasu, kiedy kraj był wieloetniczny, stanowił potęgę
1: i był feudalny.
0: No był niestety feudalny, ale wtedy cały świat był feudalny, nie. No może poza takimi miejscami jak Islandia. Wiadomo, świat się zmienia, był feudalizm, dzisiaj jest feudalizm trochę innym wydaniu.
1: No to może do tego dążą, lewica, żeby wprowadzić feudalizm. Ty możesz tam, wiesz,
0: tak,
1: może
0: oczywiście.
1: Ideały na początku były takie i śmakie, ale tak, finalnie.
0: Oczywiście chcemy.
1: Tam jest feudalizm,
0: tak.
1: No.
0: Tak, oczywiście chcemy, aby prywatne przedsiębiorstwa się rozwijały i feudalizm.
1: Wiesz, co jest niebezpiecznego w tej całej twojej idei i pochwale do państwowych firm, państwa w ogóle jako takiego? Ta jedna podstawowa rzecz. Państwo, które ci może dać wszystko, może ci wszystko zabrać. No to jest najbliższe niebezpieczne.
0: No to To ci powiem, jak to.
1: Nie, słuchaj, nie, bo masz przypadki, były przypadki, kiedy, kurde, wiesz, w Stanach, kiedy się agenci federalni wpieprzyli komuś na ranczo, zostali bezwzględnie zapierdoleni i się skończyła sytuacja. Nie było gadki, koniec, sprawa zamknięta.
0: No, oczywiście, no.
1: Przekroczyli świętą własność, przekroczyli swoje uprawnienia, sorry, Gregory, i tyle. I po to Amerykanie mają broń palną. I po to ją muszą mieć, i po to każdy ją powinien mieć. Bo w momencie,
0: Ja
1: w którym.
0: jestem o wiele większym zwolennikiem, ja jestem demokratą poniekąd, ale wolałbym, żeby ta władza wybrana demokratycznie była taka, jakim władcą był Fryderyk Wielki.
1: Ale tu wiesz, ty możesz sobie woleć, możesz sobie
0: A nie
1: chcieć.
0: jestem, a ty
1: Wiesz,
0: jesteś zwolennikiem anarchizmu, rozumiem.
1: ja nie jestem zwolennikiem anarchizmu, ja bym chciał, żeby wiesz, po pierwsze, żeby. Ja nie wiem, słuchaj, ja na tyle już, nie wiem, niech to zabrzmi jak wielce, tyle wiedzy w tym temacie posiadłem, że mogę powiedzieć śmiało, że nie wiem. Bo to jest strasznie ciężka sprawa, wiesz.
0: Dobrze, ale
1: Różne,
0: skąd się u
1: słuchaj, nie,
0: ciebie.
1: czekaj, słuchaj, jak jest układ, który działa na 80%, to dużo łatwiej jest go spieprzyć, mając dobre intencje, niż go poprawić o 5% w górę. Także wiesz, tu jest lipa.
0: Przepraszam, ale skąd ty wziąłeś, że jestem taki antyeuropejski swoim stwierdzeniem, że Europa się, że nasza cywilizacja się kończy. To nie jest żadne ani stwierdzenie, czy to dobrze, czy to źle, to jest po prostu proces historyczny, który zachodzi na świecie, no.
1: Tak
0: Wiele ich
1: sobie
0: takich
1: jest,
0: zachodziło.
1: słuchaj, spokojnie, no dobrze, no to zajdzie, może i zajdzie znowu, no wiesz, słuchaj, Rzym upadł z różnych przyczyn, a i
0: Świat się
1: wtedy
0: nie
1: w Chinach,
0: skończył.
1: no nie skończy się, w Chinach było, wiesz, wtedy potęga, w ogóle cudownie,
0: Chiny
1: no ale,
0: upadły, świat się
1: ale
0: też nie
1: tysiąc lat,
0: skończył.
1: tysiąc lat później dokładnie się sytuacja odwróciła, no to jest naturalny proces, tak
0: Kiedy
1: jak mówisz
0: Stanów
1: tu.
0: Zjednoczonych nawet nie było, patrz pan.
1: Ja nawet nie wiem, czy tu w ogóle jest o czym dyskutować, tak na dobrą sprawę. A co do tego, jakich jestem poglądów, no stary, naprawdę nie wiem. Wiem, jaki jest problem. Problem jest taki, że elity się konsolidują i strasznie coraz bardziej za mordę trzymają ludzi, że państwo zapomina, że jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa. To jest kolejny problem. To wiem z całą pewnością, że to jest problem.
0: Jest o wiele państw tak miało w historii i wiele państw źle skończyło tym, bo niektórzy, no i powstały przez to niestety nowe elity, ale na przykład przy rewolucji francuskiej to.
1: Tutaj mamy, o, widzisz, zajebistą sytuację, nie? Która pokazuje oderwanie od rzeczywistości. Pytanie już rzucił na czat zdjęcie Sadika Pfu Khana, przepraszam, nie, tego burmistrza Londynu, który powiedział, że terroryzm to jest tylko część życia w wielkim mieście. Ja sobie jakoś nie przypominam, kurde, w Tokio przez ostatnie 10 lat wielkich ataków terrorystycznych, a w Londynie masz je regularnie. Nie przypominam sobie w Warszawie ataków
0: Regularnie.
1: terrorystycznych. No, oczywiście, że tak. Co chwilę, słuchaj, jest tyle, kurde,
0: No nie, no
1: sytuacji z tym.
0: faktycznie, bo mamy teraz te muzułmańskie, a wcześniej były irlandzkie.
1: Chociażby, to też jest problem.
0: Akurat
1: I wiesz.
0: w Londynie to fakt, to tam jest jeden ciąg, to z różnych stron przychodzi.
1: No. Ale to nie jest reguła, tak? Nie jest reguła. Nie masz tego, kurde, w Warszawie, jeżeli tam uznasz za wielkie miasto. Nie masz tego. Nie masz tego, kurde, nie wiem, w Pekinie, w Szanghaju, kurwa, w Kantonie. Nie masz
0: A
1: tego.
0: wiesz, co łączy Japonię, Chiny, Polskę? A
1: Co
0: co
1: łączy Japonię?
0: łączy Londyn, Paryż? A patrz, w Berlinie też nie masz poza tym jednym tam wypadkiem.
1: No, muzułmanie, no.
0: Nie, no właśnie nie to. Patrz, te państwa, które, te Londyn, który ma te zamachy, zobacz, najpierw miałeś od Irlandczyków, teraz masz od jakichś tam muzułmanów. One mają od swoich peryferiów, czyli od tych krajów, które skolonizowały kiedyś.
1: Aha, no dobra, no ale
0: No
1: wiesz
0: jakieś
1: tam
0: siłony, bo Irlandczyków też
1: jakieś, ale
0: skolonizowali,
1: wiesz, no
0: nie?
1: dobra, Ainowie się nie wysadzają, kurde, w Japonii, nigdy się nie wysadzali Ainowie w
0: No nie
1: Japonii.
0: no, Ainowie nie zostali skolonizowani, zostali wyrżnięci. To trudno jest im się wysadzać, nie żyją.
1: No to coś tam jakieś pomniejsze, ale to dobra, to niech ludzie z Okinawy, o ci z Ryukyu, czy jak oni się tam nazywają, oni się nie wysadzają, nie?
0: Ale to też ciężko skolonizować, wiesz, to tak jak.
1: Okinawa się z
0: Ale
1: Japonią nie
0: powiem
1: lubi
0: ci,
1: za
0: że na
1: bardzo.
0: przykład nie bym pewien, gdyby Druga Rzeczpospolita przetrwała w swoim pierwotnym, jak to
1: Ale
0: druga.
1: ile ty potrzebujesz miast, gdzie są zamachy terrorystyczne, kurde? No, sorry, ale po prostu tam, gdzie jest ta napływowa ludność muzułmańska za szybko i zbyt bezmyślnie wpuszczona, tam są takie rzeczy, no po prostu jest mało tego, w krajach muzułmańskich masz od zajebania tych zamachów. No, przecież najwięcej zamachów jest ich najwięcej.
0: Dobra, tak ale znowu musimy schodzić na. A znowu to ty się teraz powtarzasz, jak mówię i że ja się powtarzam.
1: A, dobra, okej, okay, to zjedziemy.
0: Mówiłem o kończeniu się wielkich potęg, co widać w piłce.
1: No to, ale kończą się, no ale o czym tu gadać? No,
0: nie, jest pytanie, jak powinniśmy znaleźć swoje miejsce w tym zmieniającym się świecie.
1: No na pewno jak najdalej od Rosji, nie? Z całą pewnością. Ja nie wiem, czy tutaj... Czemu? Bo nie lubię takich zamordystycznych krajów. Nie podoba mi się to, co się dzieje.
0: To wierzę, to co nadchodzi, to właśnie nadchodzi czas zamordyzmu.
1: No i kurde, to o tym ci mówię, to jest główny problem do cholery jasnej.
0: Kończące się Stany wzięły zamordystycznego prezydenta.
1: Jaki on jest zamordystyczny? Chyba ci cycki swędzą. Gdzie on jest zamordystyczny?
0: Jest zamordystyczny, no jest. No.
1: To proszę cię, daj, bo się zachowuje, że jakaś głupia cipa na proteście z tym mówi, że o, Trump jest zły. Dlaczego? Bo jest zły, bo coś tam. Dobra, przykłady.
0: Trump jest zły z tego powodu, co na przykład Reagan był zły, albo Bush był zły.
1: Czyli jest bardzo nie z twojej opcji politycznej.
0: Nie, tam żadnej nie ma opcji politycznej mojej w Stanach niestety. Bo no nie ma tam partii, która by mogła mnie reprezentować. Są dwie partie o tych samych poglądach. I obie partie są rządzone przez kompleks militarno-przemysłowy i on tak daje...
1: Okej, to jest do pewnego stopnia racja, tak?
0: Tak, Trump realizuje tak samo ich wizję, tylko że on jest taki bardziej, wiesz... Znaczy, na ile on realizuje wizję swoją, a na ile on musi robić to, co mu każą, to inna sprawa.
1: No to jest bardzo ważne... O, fajną feministkę wrzucili. Jest bardzo... Dobre pytanie, bo moim zdaniem to jest niestety najlepsze, co może być w obecnej sytuacji ten prezydent, bo jest dziką kartą, jest trochę taki, wiesz, wariat i jest nieprzewidywalny, więc może trochę tym...
0: No nie wiem, czy nieprzewidywalny prezydent mający 7000 głowic jądrowych jest fajną rzeczą, ale...
1: Jest, bo sam ich nie odpali, choćby się zesrał.
0: Miejmy nadzieję, ale może tam sobie mniejsze konflikty, tam proxy...
1: Gorsza była Hillary Clinton, która powiedziała wprost, że ona walnie tymi atomówkami, jak tylko zostanie prezydentem, powiedziała to expressis verbis.
0: A w kogo?
1: Powiedziała, że Iran.
0: W Iran. No widzisz, a Trump też się zesra, a Iranowi... Cały świat Iranowi odpuścił.
1: Ale co on ma robić? Gdzie pismo? Nie, myślę sobie, jeżeli chodzi o politykę z Trumpa, z Iranem, to jest... Po prostu próbuje znowu robić takie same przeciąganie liny, jak robi z Koreą. Nie wiem, czy mu się to uda, czy to jest dobry pomysł i w ogóle, bo myślę, że Iran to jest akurat idealny przykład tego, jak soft power należy skutecznie, bo sam dobrze wiesz, że ci ludzie tam trochę mają dosyć tego, tych hijabów, tej religii, tego wszystkiego.
0: Ale skąd się wzięło to?
1: No, to się wzięło z tego, że ten szach, którego tam zainstalowali Amerykanie, był czułowy.
0: No właśnie, także znowu Amerykanie prowadzą tą samą politykę gnębienia zwykłych ludzi w tym Iranie i no nie wiem, czy to jest...
1: A, czy wiesz, w Iranie był teraz wielki protest na wielkim bazarze historycznym, bo
0: tylko jest... Tylko wiesz, kto jest...
1: Inflacja się zaczyna, to jest bardzo niebezpieczne, to jest kraj... No taki do Niemiec trochę porównywalny.
0: Tak, ale jak Iran zmieni władzę, to on na pewno nie zmieni władzę na proamerykańską, gdyby Amerykanie mądrze zagrali, tylko zmieni na władzę prochińską, bo Chińczycy tutaj bardzo silnie wpływają na ten kraj i no.
1: No i to jest, widzisz, i to jest ten, dlatego wydaje mi się, że Trump chce to rozegrać jakoś tak tym samą metodą, co z Kimem i chce tak właśnie podgryzać w ten sposób.
0: Główno tą samą metodą na razie wprowadził im, wypowiedział im układ i wprowadził im zakaz wjazdu, czyli znowu sankcje i no. No, a sankcje uderzają w kogo? Sankcje uderzają zawsze w zwykłych obywateli.
1: No to tak to się dzieje. No,
0: czyli no trudno jest przyciągnąć zwykłych obywateli.
1: Ale co ty myślisz, że to tak od razu będzie? Zwykłe obywatele nie mają nic do powiedzenia kompletnie w Iranie. Kompletnie. Więc musi rozegrać elity.
0: Drogi Zenonie, ja akurat miałem tą przyjemność i byłem w tym Iranie.
1: No i co? I mają coś do powiedzenia?
0: Byłem w tym Iranie, był całkiem sympatyczny. Nie, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę kraj może troszeczkę biedny, ale czysty i ludzie
1: No ja
0: bardzo
1: nie wątpię, że
0: sympatyczni,
1: fajnie,
0: jedzenie, ale
1: szczerze
0: dobra, to
1: powiedziawszy.
0: nie o to
1: Gdyby
0: chodzi.
1: nie, powiem ci tak, gdyby nie ta cała popierdzielona sytuacja geopolityczna na świecie, to by była jedna z moich pierwszych destynacji
0: Ale
1: turystycznych,
0: dlaczego? Ja
1: naprawdę.
0: tam nie turystycznie, tylko firmowo byłem, ale dlaczego ja tam byłem w ogóle? Bo właśnie zniesiono te sankcje. Wtedy Iran zaczął sprzedawać tą ropę i co oni, nie że program atomowy budowali, tylko chcieli wybudować z nami fabrykę butelek do Coca-Coli imperialistycznej.
1: Oj, to ty nie wiesz, oni na pewno chcieli robić koktajle Mołotowa.
0: Tak, i tą fabrykę butelek chcieli wybudować. Pieniądze, teraz znowu jest problem, bo sankcje znowu weszły. Aczkolwiek to było widać, że oni i tak zaczęli ściągać, ci normalni ludzie trochę odżyli przez to zniesienie tych sankcji, a jak zniesie sankcje i zaczną podróżować, tu sam znam paru studentów z Iranu mieszkających tu, gdzie mieszkam, rozmawiałem z wieloma z nich. Jak oni tu trochę posiedzą, przesiąkają, a że to jest raczej Iran, to taka ta religijność ich jest taka bardziej polska niż Arabia Saudyjska. I ja ci powiem.
1: Nie, no trzeba zaznaczyć, że to są Persowie, to nie są Arabowie.
0: Tak, oni nie są, poza tą teokratyczną władzą, to normalny Irańczyk, on nie jest za bardzo religijny.
1: No, dokładnie. No,
0: Także
1: tam jest
0: oni
1: całkiem
0: tutaj,
1: sporo ateistów, wbrew pozorom, nie?
0: tak, przyjeżdżając do Europy, mając tą swobodę i coraz większe wolności, jak się im te sankcje zniesie, sprowadzając te firmy z Zachodu, jak my mogliśmy sobie usiąść z nimi i napić się, bo piliśmy, tylko oczywiście ukradkiem trochę, ale piliśmy, się znalazło coś. To oni by byli w stanie coś, wiesz, zbuntować przeciwko tej władzy, ale jak znowu ich zaczniesz przyciskać i Zachód powie im, wiesz, no to Chińczycy się na nich otworzą i się nie przyjdą i tyle.
1: No, i to jest niewykluczone teraz w ogóle. AliExpress jakieś nowe dostawy będzie robiło i w 3 dni już będą rzeczy w Polsce, nie? Planowo.
0: Koleżanka mojej małżonki właśnie się bardzo wzbogaciła, no bardzo bogata kobieta, tam 3 mieszkania i tak dalej. Na czym się wzbogaciła? Przejęła biznes od swojego byłego szefa, który był Irańczykiem i właśnie handlował tylko z Iranem. Ja ona handluje tylko z Iranem. Bardzo dobry biznes. Także no, nie wiem, jak możesz bronić polityki Trumpa wobec Iranu, ale ona jest
1: Ale
0: idiotyczna.
1: ja ci, słuchaj, to kurwa mać, no gadaj z dupą, macie ostra. Czy ty nie rozumiesz tego, że po prostu polityka to nie jest tak, że o, pstryk i już? Czy
0: No
1: to,
0: nie,
1: czy,
0: zawarli
1: nie,
0: układ, podpisali układ.
1: ale przerasta ci to intelektualnie,
0: Nie,
1: że
0: to chyba
1: nie,
0: ciebie
1: grać,
0: przerasta. Podpisano
1: ale
0: układ, zniesiono
1: grałeś,
0: sankcje częściowo,
1: dobra,
0: a
1: grałeś
0: kolega.
1: kiedyś, grałeś kiedyś szachy?
0: Nie, ale uwaga, tego nie
1: Grałeś?
0: rozumiesz. Ludzie zaczęli tam
1: Ale
0: się
1: ty,
0: bardziej
1: nie, jak jesteśmy.
0: europeizować.
1: Słuchaj, czekaj, jak jesteśmy przy Iranie, nie? To będzie bardzo na miejscu metafora, nie? Ze względu na nazwę, kurde, i pochodzenie. Szachy. Grałeś kiedyś szachy?
0: No, nawet grywam.
1: No, a gambit co to jest?
0: Pozbywasz się bodajże. Teoretycznie to jest ten słaby w szachy. Pozbywasz się czegoś dla uzyskania przewagi, tak?
1: Tak. I czasami po prostu trzeba zrobić głupie zagranie pozornie, żeby w dłuższej perspektywie uzyskać.
0: Ale ty
1: Mam
0: kurde,
1: nadzieję, ale ja się. Słuchaj, nie, czekaj. Ja wcale nie twierdzę, że to jest na 100% coś takiego teraz ma miejsce, bo naprawdę Trump i w ogóle Stany Zjednoczone są na tyle głupie, żeby to koncertowo spieprzyć. To nie jest wykluczone.
0: No oni spierdolili bardzo dużo, także można by podejrzewać, że pójdą swoim tradycjom i to spierdolą.
1: No, wiesz, ja tu nie będę teraz się kładł i mówił, wiesz, jak Rejtan rozdzierał i mówił, nie, Trump jest mądry, nie, tego nie zrobię.
0: No właśnie mi się zdaje, że go tak jakoś bronisz bardzo.
1: Nie, bo masz takie, wiesz, jakieś straszne tendencje do przypisywania różnych rzeczy, że jestem obrońcą białej rasy czy czegoś. Ja w ogóle nie jestem rasistą, dla mnie to jest kompletnie nieistotne. Rasistowska jest nowa lewica.
0: Wodzu powiedział, pominę to, co powiedziałeś. Wodzu powiedział, że nie kojarzymy, że tam się czai No oczywiście, że tam się toczy walka o wpływy, bo to lokalna potęga. Aczkolwiek oddawanie Iranu i pozwolenie, by ta rewolucja i zniesienie tej władzy, która musi kiedyś upaść władzą Alatayahów, jest przestarzała i ludzie już jej nie chcą. To kanalizowanie tej rewolucji i oddawanie jej Chinom, to jakkolwiek bym nie był sympatykiem Chin, to jest to porażka Zachodu i tu nie ma do powiedzenia, bo ta władza upadnie i teraz jest pytanie, kto ją zastąpi, a na razie przynajmniej Europa jeszcze nie, ale Stany Zjednoczone właśnie tym posunięciem powodują, że ludzie bardziej się zwrócą w Iranie ku Chinom i przyjmą władze prochińskie. A jeśli chodzi o antagonizowanie Izraela, no właśnie, to Izrael wchodzi w sojusz z Arabią Saudyjską.
1: Znaczy to jest druga sprawa, że Izrael być może właśnie rozgrywa Stany Zjednoczone. To jest inna sprawa, nie? Bo też się, bo Izrael się strasznie boi Iranu, nie? Kompletnie, kurde, niesłusznie moim zdaniem w takiej dłuższej perspektywie, bo też sobie jakoś nie przypominam, żeby Żydzi mieli w perskich rejonach kiedykolwiek źle. No, ale
0: nie, po prostu Izrael nie może sobie pozwolić na istnienie władzy Alatayahów i to tyle i wyłącznie, bo oni się opierają.
1: No to widzisz, no to powinien działać tak, żeby zniszczyć władzę i jak najbardziej kulturę tam wpieprzyć okcydentalną.
0: Ale niestety u władzy w Izraelu jest partia Likud, która jest tak samo odgłupia jak Trump.
1: No to są
0: większość nacjonalistów jest głupia.
1: To jest faszystowska partia, po prostu. Nazistowska, bo to są jeszcze rasiści do tego wszystkiego. Po prostu.
0: Takie dwa szmące siki, takie małe. Czekaj.
1: Znaczy wiesz, no do Trumpa to im to Trumpowi to do nich daleko. Jeden taki
0: szmące sik.
1: Za nimi to już jest tylko NSDAP.
0: Jeden taki, oczywiście to już nie będę komentował, ale w każdym razie ten taki mały szmące sik, a to dowodza trochę przy

Kurde. Kurde, sorry, ale tutaj miałem wyłączony mikrofon. Zapomniałem, przepraszam bardzo. Witam serdecznie. No, ale wtopa. Największa wtopa, jaka była. 70 osób słucha mojego milczenia. To jest niesamowite po prostu. Jeszcze nigdy tak nie było, że ja sobie tu siedzę, milczę i 70 osób słucha. To jest niesamowite po prostu. Cud jakiś, purymowy. No, Etam robi animacje tutaj, przegrywa na dyskietki. Udanej audycji dziękuję. I to było, że z Michałem spędza wieczór

imię i nazwisko. Okej, my jesteśmy tolerancyjni tutaj, jakby i z Marcinem jeszcze. No to nie wiem, czy nie za odważne to jest. Z Michałem i z Marcinem. Okej. Ja jestem progresywny, tutaj tolerancyjny, nowoczesny, globalistyczny. Niech każdy w zaciszu swoim domowym robi, co chce. No. Też to, że nie zauważyłem, że mam mikser wyciszony, to chyba też z tego się wzięło, że się nachapałem, dorobiłem, nakradłem i ostatnio whisky popijam, więc wypadałoby teraz zrobić jakiś stream charytatywny w końcu na biedne dzieci. Ale doszedłem do wniosku, że sam jestem biednym dzieckiem, bo jestem zarówno zdzieciniały taki, drugi najstarszy nastolatek w Polsce zaraz po Mexicano TV. Jednocześnie potrzebujący, więc na żadne biedne dzieci nic nie będę zbierał. Na żadne biedne dzieci. No, no ciekawe. Ktoś mi może wyciszył specjalnie ten mikrofon. Słuchajcie, agenci czasami tak robią, że przychodzą, wchodzą do kogoś do domu, włamują się, zamieniają mu książki na inne treści i przyciszają mikser. Specjalnie, żebym ja właśnie się zbłaźnił, skompromitował. Także... Ale tacy ludzie się będą pojawiać. Pamiętajcie, jak się pojawią ludzie, którzy... Ja wam to przepowiadam. Pojawią się ludzie, którzy powiedzą, nie słuchaj Krawca. Tak powiedzą. Nie słuchaj go. Słuchajcie, to będą ci źli. To będą ci wynajęci, agenci. Wynajęci agenci. I to specjalna robota, no. Specjalnie tu przychodzą. Także przepraszam jeszcze raz. No nie wiem, co się porobiło w ogóle. A co tu, ktoś dzwonił? Tu miałem informację właśnie, że podkład sam leci. Ale dobrze, to tak... To był performance. Ja jestem aktorem, stand-uperem. A słuchajcie, czy... To może taki temat rzucę dzisiaj. Odważny. Czy Danuta Cholecka to MILF? Tu nawet ankietę zrobię. Słuchajcie, rozpocznij ankietę. Czy Danuta Cholecka to MILF? Proszę bardzo. Ciekawi mnie wasze zdanie. Co oznacza skrót MILF? Właśnie, no niektórzy może nie wiedzą. Mamuśka, którą chciałbyś zaprosić na obiad. Tak można powiedzieć kolokwialnie. No. Kuguar, pisze Adam, że to nie jest MILF, tylko kuguar. No. Danuta Cholecka prawdopodobnie dostanie robotę w Republika TV. I to mnie wcale nie dziwi, no bo to tak przewidywałem zresztą, że znajdzie miejsce w mediach niezależnych. Tych, które mówią prawdę. Tych, które jako jedyne nie kłamią, jak ten Tusk. Są to na chwilę obecną jedyne media, które mówią jak jest. Oni stoją tu, gdzie my staliśmy. A tak w ogóle, to jest to wszystko wina Tuska. Przepraszam, ale jestem wynajęty przez PO, opłacony i tutaj właśnie chciałem zareklamować. Głosujcie na PO, na tych zdrajców. Wróć na tych wspaniałych ludzi. Nowa jakość. Odwilż. Dość już, trzeba odpisić i od Janie Pawlić Polskę. Bo Polska to łany żyta ciągnące się po horyzont. To Matka Boska, często chora bosa,
która nas, dzieciątka nasze, opiekuje się. Cud nad Wisłą. Papież Polak! Aż mi nozdrza falują. A wy co zrobiliście dla matki Polski? Bo jest mama natura, babka ciotka polska. Matka ciotka, babka polska. Solidarność, solimarność, solidarność, solej. I nie zapominajcie o szabelkach i konikach, o ułanach, buzdyganach, batonikach. I przede wszystkim nie zapominajcie o batorym z Mosiądzu i majteczkach z brązu. Nie mogę. Nie mogę. Wzruszyłem się. Matka Polska krzyczy do was. Woła do was. Zrób coś dla mnie. Zrób coś. A wy co? Co wy zrobiliście oprócz grania w te swoje Minecrafty? W te swoje gówna? Tylko byście strzelali do kosmitów. A dawniej co było? Człowiek musiał nosić wiadra. Miał łapy takie wielkie jak dwa bochny chleba i nosił w tych dłoniach swoich spracowanych z pęcherzami, wielkich dłoniach jak bochny chleba, nosił wiadra. A wy co? A wy tylko telewizor, konsola i łóżko, i praca, i dzieci czasem, i nocne radio. Ale to dobrze akurat, bo to jest wartościowe. Nie mogę z wami, wy mnie denerwujecie po prostu. Pokolenie hedonizmu. Pokolenie owsiaka. Rób ta, co chce ta. To wam po głowie chodzi. Ktoś mi coś napisał ciekawego.

Ciekawe informacje wywiadowcze dostałem tutaj. Nie powiem od kogo, nie powiem jakie, nie powiem kiedy, nie powiem gdzie, nie powiem o kogo chodzi, nie powiem kogo to dotyczy, ale ciekawe to jest, ale ciekawe. No, chcielibyście wiedzieć. Coś się dowiedziałem, ale wiem, ale nie powiem. Ale tu pozdrawiam. Ciekawa informacja. A kto by się spodziewał? Ale jaja, ale jaja. A jakbym wam powiedział, to byście i tak nie uwierzyli, więc i tak wam nie powiem. Czy Danuta Cholecka to MILF? Wyniki ankiety. 64%, że nie. A jakby sobie te podbródki trzy tak na Photoshopie jej zrobić, tak smudge.

0: nie wiem, więc się nie wypowiadam. No, także Danuta Cholecka do Republiki, może być ciekawie. Ciekawe, co powie, ale to było do przewidzenia, bo to jest najlepsza opcja w tym momencie, no bo tak, jak ktoś za duże pieniądze, jak się okazuje, bo wyszły stawki płacowe, jakie mieli, znaczy, no ile zarabiali po prostu, mówiąc prosto, ludzie z TVP, no i kurczę, to sam nie wiem, czy by tu nie siał propagandy, zarabiać na przykład 50 koła miesięcznie, to ja bym bronił, ja bym też Jarka tam... dał mu w łeb i na drzwiach bym go niósł i bym śpiewał Jarek Kaczyński padł. Razem! Jarek Kaczyński padł. I bym Agnieszkę Holland wziął. Zrobilibyśmy jakiś film, jak tam leją pałami tych, co bronią wolnych mediów. Te PO-wce, co się nakradły, to na rzet, już nie powiem, bo spadnie z rowerka. Po prostu leje nas pałami, chcą tu Polin zrobić. Ja bym ich, nakręciłbym to. Zrobił człowiek z marmuru był, człowiek z żelaza był, ze steropianu był. Człowiek z nadziei, z nadzieniem, tak? Z nadzieniem czerwonym. Bolek był człowiek z nadzieniem czerwonym właśnie. Człowiek z radia. Proszę, niech ktoś zrobi film w końcu Człowiek z radia o bohaterskim krawcu, który... Ja już nie będę już o tym przypominał, że uratował dziewczynkę, bo to już dobrze, zostawmy. To uratował. To nie po to, żeby się chwalić, ale... Człowiek jakiś tam, może film po prostu Człowiek, albo Mój brat Człowiek, albo Człowieczy Człowiek, albo Człowiek z gumy. Ja jestem człowiek z gumy, bo się dopasowuję do poglądów. Kto nie zadzwoni, to ja zaraz, o, masz rację, coś w tym musi być, no, mądrze prawisz, no, słuchajcie, to kawał wiedzy. Człowiek z gumy, to ja. Na przykład. Krawiec, ekipa Konon TV jest już w drodze. To ciekawe. O co chodzi? No. Dobrze. W takim razie kończymy ankietę. Danuta Cholecka nie jest milfem. Tutaj. Słuchajcie, a może byśmy zobaczyli sobie na przykład filmik, jak Peter Griffin, słynny Family Guy, został gejem.
1: $100,000 worth of damage, all thanks to that stupid horse of yours.
2: Look, can we not talk about the horse, please? It's gone. It suffered a fatal heart attack from the excitement and I disposed of it properly.
3: Oh boy, I miss the old days when it was just a flaming bag of poop and a hurtful note.
1: I have no idea how the hell we're gonna pay for this, Peter.
2: Well, I'll just have to get a second job or something. Hand me the classifieds. Hey, Lois, look at this. Subject wanted for medical... What's that?
1: Experiments.
2: Asparagus.
1: Experiments.
2: Experiments.
1: Right.
2: And it says they'll pay handsomely. This is perfect. So what do I gotta do, Doc?
4: You don't have to do anything, Mr. Griffin. We're isolating and studying the effects of various types of genes. We're just going to give you a series of experimental injections and record the results.
2: What's this one?
4: We call this the squirrel gene. Its effects will become apparent shortly.
2: Okay, what's next?
4: This is the Seth Rogen gene. It will give you the appearance of being funny, even though you haven't actually done anything funny.
5: Hey, Doc, are we gonna be much longer? I gotta get some beers with the fellows before I go out on this date.
4: How charming and chubby. I'm rooting for you. All right, Mr. Griffin. At this time, we're going to inject you with what we believe we've isolated as the gay gene.
2: I don't understand.
4: Well, if we're correct, we will have successfully...
0: Gen gay,

0: sexuality is genetic and not a matter of
1: gen geja. Ja też chcę. Dzisiaj jest modne bycie gejem. All right, I'll do it. Wszyscy będą mnie lubili i każdy będzie się bał. Jak jakiś, nie wiem, Zenon czy ktoś inny, już nie chcę mówić, ale kto mnie obrazi, to ja powiem, że to jest homofobia.
2: Peter, what exactly did they inject you with?
3: Oh, all sorts of things. Hepatitis vaccine, a couple of steroids, the gay gene, calcium, a vitamin B extract.
2: What did you just say?
3: The gay gene. I assume that's the one you meant, even though it wasn't literally the last thing I said when you said, what did you just say? It's just that clearly it was the most unusual.
2: Yes, that's the one I meant.
1: Może można kogoś zarazić gejem?
2: Gay?
3: Guilty!
1: O, to jest właśnie duma z bycia gejem. Peter, are you gay? Guilty! No, to fajne.
3: Did anybody see that absolutely fabulous piece on...
1: Ale zauważcie, jak został gejem, to zmienia sobie wdzianko co scenę. To jest fajne, takie urocze. Ja bym chciał mieć ojca geja. Fajny jest taki gej.
3: Fiji in yesterday's travel section. Oh, I wish I was Beyoncé.
2: Peter, I think maybe you should go back and have that doctor undo whatever he did.
3: Oh, my muffins are ready.
4: Darn it!
3: Knock, knock. What's the problem, champ?
4: Why is math so hard?
3: Well, you know, it doesn't have to be. One trick I used to use is turning things into a word problem. For example, if there are 3 glory holes in the bathroom at the club and 28 guys at the circuit party, how many rotations of guys will it take before everybody's had a turn?
4: I don't know.
3: 9, with a remainder of Brent.
4: Oh!
1: Super! Właśnie taki ojciec gej może synowi wytłumaczyć matematykę na przykładach różnych właśnie glory halls, że jak trzeba obsłużyć na jednym glory halls 9 i rotacja jest tam, zmienia się co 2 minuty, przychodzi 2 gejów pod to glory halls. Dobra, bo się pogubiłem.
3: Guys, Brent can't fit in the glory hole and that's why we all like Brent... Hi, everybody. This is Scott.
2: Oh, who's Scott?
3: My soulmate, Lois. I'm...
1: Soulmate. Duchowy przyjaciel? Kurczę, czy ktoś by chciał zostać takim moim duchowym przylepką, taką przylepaskiem? To jest fajniejsze niż żona jednak trochę, jakby tak. Fajnie. Patrzcie, jaki fajny man, piękny man przyszedł tutaj. Coś. A Peter jak sobie fryzurkę zrobił fajną i znów nowe ciuszki. No, trzeba nosić dobre ciuchy. Nosić dobre ciuchy.
3: Here, I'm queer, but don't get used to it, because I'm leaving you.
2: What?
3: I'm sorry, Lois. I can't deny who I am any longer. I am Peter Griffin, homosexual, and that's how I'm gonna live my life. Chris, you're the man of the house now. Take the lessons I've taught you and be the best leader of this household you can.
4: I will, Dad!
1: O, widać, że Peter syna nauczył, jak w domu rządzić i jak trzymać dyscyplinę. Baba powinna być karna. W ogóle te baby. Obrzydlistwo. Zresztą mi się na wymioty zbiera, jak myślę. Ale zobaczmy dalej tutaj historię. Peter, ale fajną ma fryzurkę, takie rozczapiżone. I są kwiaty na strychu. Muszę przeczytać. Kwiaty na strychu. Odnotowane.
3: Oh, for the love of penis. What the... Where am I?
1: Oj, Peter, trafiłeś chyba do obozu, gdzie zrobią z ciebie normalnego mężczyznę, a nie geja. Ale nawet ciuszki znów inne. To widzicie, nieprzytomny wszystko, ale ciuszki, znalazł czas, żeby zmienić ciuszki, bo to jest jednak istotna sprawa, jak się człowiek prezentuje.
5: This is straight camp, Peter. I'm sorry, but I'm doing this for Lois. By the time you get out of here, you're gonna be back to your old self again.
6: Welcome to Straight Camp, everyone. You're all here because you've made...
1: Co tam rodzina pieprzyć? Najważniejsze jest, żeby być sobą i odnaleźć samego siebie. To jest bardzo mądra kreskówka.
6: made a choice to renounce your evil, sinful ways and redeem yourselves in the eyes of your Lord and Savior, Jesus Christ, who hates many people, but none more than homosexuals.
1: Jezus nie nienawidzi gejów. Pan Bóg nienawidzi gejów. Ale Jezus i Pan Bóg są tym samym, więc w sumie Jezus chyba też nienawidzi gejów. Ale Jezus nigdy nie powiedział coś takiego, że zaprawdę powiadam wam, odejdźcie gejowie w niebyt, albowiem plugastwo wasze, nic takiego nie mówił. To Pan Bóg mówił, ale są tym samym, cholera, ja się gubię, dobra.
6: And through our carefully structured program, you will succeed.
1: O.
6: All right, men, this is...
1: Al, gej, prawdziwy gej, ale taki gej. No.
6: This is Harry the homosexual. Say hi to everyone, Harry.
7: Hi, fellas. I sure do love being gay.
6: Harry's choice of lifestyle is wrong, so we're gonna beat him up for it. Now, take these baseball bats and get to it. All right, good so far. No, don't use the bats like that. No, don't use them like that either. All right, look, just put them down and use your fists. No, not like that.
8: Hi, Peter.
4: Hi, Scott.
8: Guess what? I have a welcome home surprise for you.
4: Dish.
8: Remember how you told me your ultimate fantasy was to have an 11-way?
4: Oh, my God, yes, I do, and you so did not even.
8: Oh, but I did. Yoo-hoo, guys. Okay, everybody ready?
4: Oh, God, I feel like a kid in a candy store who's having sex with a bunch of gay guys. Wait a minute. What's going on here? Holy crap! These are mine!
9: And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, I'm a rocket man.

0: niektórych znudził ten temat. No cóż, no dziś taka audycja, wiecie, audycja specjalnej troski trochę, no taka audycja niedysponowana. I może spadnie z rowerka nawet, bo tutaj jednak wykryto tutaj treści. Wykryto treści. Roszczenia. No, brzmi groźnie, nie? Roszczenia. No, zobaczymy. Zobaczymy. A co wy myślicie o gejach? No. Nie, tak naprawdę to dowolne tematy. Jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, tutaj pogadać, to zapraszam. Tylko dziś jest jeden wymóg. Dzwonią tylko ludzie nienormalni. Po prostu. Mogą tylko dzwonić dzisiaj ludzie nienormalni. No wyjątkowo dziś puściłem serial. Zwykle tego nie robię, ale tak dzisiaj wyszło. Ale już powinno być ok. A czy gej jest ok? Ok. Już tu sobie klikam. Akademia Pana Kleksa od 5 stycznia w kinach, ale na razie są recenzje takie niezbyt pochlebne. To znaczy bardzo doceniona została... O, a tu znowu wykryliśmy roszczenia. No, tak więc jak spadnie z rowerka, to uruchamiam drugiego streama. Nieważne, bo nie sądzę, żeby był strajk, pewnie będzie content ID i tak dalej. Co mówiłem? Jakiś taki rozkojarzony jestem. No. No właśnie, Akademia Pana Kleksa. Forma wizualna jak najbardziej super jest i to ludzie doceniają. Ale scenariuszowo, fabularnie to kuleje trochę. Takie dla dzieci głównie, nie? Nie ma tam po prostu jakiejś takiej głębi. Ale słuchajcie, co ciekawe, Tomasz Bagiński, nasz słynny, nasza duma narodowa, planował kiedyś zrobienie Kleksa, planował puścić Kleksa. Nie wiem, czy... No, to z gruzem poszło, tak? Kleksa planował postawić, zrobić, wykonać Kleksa planował na Mroczno. Na Mroczno. I to jest dokładnie ten pomysł, co ja miałem. Czyli ergo, ja jestem też geniuszem, bo myślę to samo, co Bagiński. Twórca słynnej katedry przeintelektualizowanego... filmiku, gdzie rzeźby się ruszają przez cały film i jest mrocznie i gotycko i nic się nie dzieje, ale świat polubił i docenił Polaka. W końcu Polak został doceniony. Specjalnie nas docenili, żeby nas pohańbić. Nas, Polaków. Ale nieważne. Bagiński próbował zrobić mrocznego Kleksa. Właśnie, to co ja myślałem, też miałem ten sam pomysł, upadek Pana Kleksa, to ja myślałem. Akademia była Pana Kleksa, podróże Pana Kleksa, Pan Kleks w kosmosie. Czy w kosmosie można puścić Kleksa? Można, tylko tam grawitacja jest inna. Okej, w skafander można puścić Kleksa. W każdym razie Pan Kleks na serio, tylko dla dorosłych widzów. Początek był taki, że Pan Kleks wychodzi z więzienia, oskarżony o pedofilię, ale to Golasz Filip to wszystko nakręcił. I jakby widzi, że bajki się zmieniły na takie mroczne, gdzie tam gwałcą czerwonego kapturka i Kleks się wkurwia i z doktorem Paichiwo po prostu rozpierdalają Golasza Filipa. Golasz Filip robi takie postacie komiksowe, roboty jakieś tam i... przemoc, seks wkracza w świat bajek i Kleks po prostu, słuchajcie, to jest taka pułapka pana Kleksa, bo Kleks nie wie, czy jak on się stanie też taki zły i zacznie walczyć z tym Filipem, laserami z oczu go napierdalać, jak Son Goku jakiś, to po prostu on zrobi to, na czym zależało Filipowi, wpadnie w jego pułapkę. Też stanie się mrocznym Kleksem. Więc jak można pokonać zło dobrem? Wiecie, o co chodzi, nie? Ale ostatecznie pan Kleks zawsze wygrywa, bo on ma ten guzik swój i to jest taka symbolika, że i tak ci guzik z tego wyjdzie, golażu Filipu. I tak ci guzik z tego wyjdzie. I pan Kleks ostatecznie taki już stłamszony, sponiewierany, upadły Kleks wyciąga ten guzik. Tak jak było w Akademii, to jest taki powrót do korzeni tak jakby. On wyciąga ten guzik i łamie go. I znika i Kleks, i Filip. Jako dwie strony jakby tego samego medalu, wiecie, Kleks i Filip, nie? Takie nasze polskie yin i yang. Właśnie golasz i Kleks. Zresztą Kleks jest też skażony golarzem, można powiedzieć. On ma w sobie ten pierwiastek mroku, bo on u golarza zamawia te piegi, narkotyki. Więc czy Kleks taki już, jak Kleks jest upadły, to jeszcze bardziej sięga po te piegi od golarza, jest uzależniony od golarza w pewnym sensie. Ale czy golarz istnieje bez... A, tu się cudawianki. Nieodebrana rozmowa. To patrzę, bo tu Etam się odezwał i pisze, cytuję, huhu. I Etam jakby tutaj coś wkleił ciekawego, jakby tak, że niby on trochę jest takim Family Guy'em tutaj. Czekajcie, wam zademonstruję tutaj, kolokwialnie mówiąc, że tak powiem. O Jezu, on to wysłał w jakiejś amigowej rozdzielczości, w formacie nieznanym. Muszę pierw przegrać na dyskietki. A nie, dobra, jest. No tu widzicie. O. Takie coś. Także widzicie, tam było, Kleks zmywał gąbeczką sny dzieci on gąbką zmywał z lusterek magicznych. No to taki kwas, LSD, nie? Kleks to był, wiecie, on znał substancję. Znał działanie substancji. On był w ogóle taki LGBT, bo tam była tęczowa akademia i tylko chłopcy, co ciekawe, ale w nowym Kleksie jest właśnie dziewczynka. Adam, a teraz jest Ada. I coś tam było, coś tam jest takiego właśnie, że świat wyobraźni jest zagrożony. Bo wiecie, współczesne kino to musi być akcja, dynamika, mrok. Dark Kleks, rozumiecie, nie? Kleks wychodzi z więzienia po prostu i odwiedzają go takie stare dzieci, takie podstarzałe dzieci, takie jak ja. Takie dorosłe, infantylne, grupa infantylnych takich 44-latków odbiera tego Kleksa, pedofila z więzienia i to jest taka cząstka jakby mocy, taka elementarna, dają mu taką iskrę, że jest jeszcze pamięć o Kleksie, bo Kleks umiera, jak nikt o nim nie pamięta, tak samo jak Bóg, więc te dzieci dają temu siłę Kleksowi i on wtedy nabiera takiej siły, że ktoś pamięta jeszcze o Kleksie i używa magii doktora Paihivo. Idzia, bidzia, ming. Sua Hua Wei, Sua Ting, Sian Sian, Osian Hua Shamen, Kun Kun Kun Ku. I się wszyscy unoszą w powietrze. Dopiero potem Kleks odzyskuje siły powoli, ale ta iskra, żeby Kleks się odrodził, właśnie jest od tych starych dzieci. Tych takich, co w Tomb Raidera grają na Sylwestra. Właśnie takie stary malutki. No, wiecie, o co chodzi. Więc i Kleks znajduje na chodniku taką zniszczoną książkę, taką jeszcze z podeszwą buta odciśniętą. Ktoś podeptał tą książkę. Już nikt nie czyta książek w ogóle, nie? I tam właśnie Akademia Pana Kleksa. I on tak się patrzy w stronę widza, przebija czwartą ścianę. W ostatniej scenie Kleks przebija czwartą ścianę. I się okazuje, że wszyscy mamy coś w sobie z Kleksa, jak i z Golarza Filipa. Żebym usunął tutaj zdjęcie, bo bardzo nieestetycznie wygląda. Jest apel. Dobrze, tu już proszę bardzo. O. Że to taki dyskomfort u niektórych, oglądanie tego budzi. Budzik. No, także, no, słuchajcie, ja tak dzisiaj sobie tu siedzę, luźno, niezobowiązująco. Będzie taka krótsza audycja, no, także trzymajcie się. Będę się powoli żegnał. Fajnie, że byliście, doceniam. Dzisiejsze spotkanie... Myślę, że da nam coś tutaj do myślenia. Człowiek się uczy całe życie i ta dzisiejsza audycja, tu mam przesyt. O, właśnie tutaj. A właśnie dobrze, żeby zostawić niedosyt. To Martin Lechowicz, mój mentor YouTube'owy, zawsze powtarza, że lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I dlatego nadaje tam godzinkę, pół godzinki, posiedzi. I już tam, i żegnamy się, prawda, tutaj. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I się tam żegna, bo to trzeba krótko. YouTube lubi krótkie formy. YouTube lubi krótkie formy, po prostu trzeba, tak jak dzisiaj było właśnie, treściwie, jakiś przekaz i już kończymy. Ludzie muszą przyjść znowu, trzeba jakby uzależnić YouTube tego widza czy widzkę w jakiś sposób, żeby on jak się nasłucha, naogląda tego pierdolenia, to potem jest taki zmęczony, już na wymioty mu się zbiera, słyszy ten głos krawca, znowu ten krawiec, gdzie nie wejdę, to kurwa ten krawiec, no. I czemu on tak wszędzie przychodzi? Chciałbym kogoś innego posłuchać. Już nie mam siły, po prostu takie... Żygać się chce już od tego. No, także... No, dziś takie hasło rzuciłem, żeby zadzwonili, że dzwonić mogą tylko ludzie nienormalni i nikt nie dzwoni. To... Przepraszam bardzo, to trochę psuje moją wizję w ogóle tego radia. Przecież to było powiedziane wyraźnie. Nocne radio to są ludzie nienormalni. A tu ani jednego nienormalnego. To co? O co tu chodzi? Tylko ja? Jeden? Jeden nienormalny? Wy mnie denerwujecie po prostu tym swoim zachowaniem. A sobie dzisiaj oglądałem Beavisa i Buttheada. Zarówno te starsze odcinki, klasykę, jak i nowsze. I stwierdzam, że to jest dobre. To jest dobre. Fajnie, takich dwóch imbecyli, debili, no, to jest jednak siła. To jest siła. Oni mają prosty system wartości, na przykład Beavis i Butthead. Dzielą świat, znaczy dla nich wszystko jest albo
1: That was cool.
0: Albo...
1: It sucks. It sucks. Yeah. Etam is calling.
2: No jak ma zadzwonić już ktoś zdeklarowany? Kto nie jest normalny, to niech będę ja, ale dlaczego nie dzwoniłem, to od razu to masz odpowiedź po moim dzisiejszym tonie głosu. Prawda, że bardzo radiowy?
0: Zajebiście, bardziej niż Jacka z Australii normalnie. No jak ty to zrobiłeś, że masz taki głos
2: fajny? Zachorowałem na zapalenie oskrzeli na same święta i 40 stopni gorączki, także siedzę i pracuję przez to właśnie. Widzisz, mobilizuje mnie wysoka gorączka i choroba górnych układów, chciałem powiedzieć, rozrodczych.
0: Ale ty jesteś radiowy dzisiaj etamie, naprawdę. No dzisiaj to radio pełną gębą. Można powiedzieć, że same radiowe głosy dzisiaj na antenie. Ty niezdrowiej, tylko zacznij, wiesz, nadawać, bo z takim głosem, jak masz teraz, to popularność murowana.
2: Wpasowałem się do zdjęcia, które wysłałem, mniej więcej tak bym brzmiał. Gdybym był tak, to nie był fotomontaż absolutnie, ani przerobiony w Photoshopie. Ja naprawdę miałem taki łeb z taką szeroką szyją, kiedy byłem na masie. Ale to już dawne czasy, już teraz jestem chudy, zwiewny, zaledwie 109, może 110 kilogramów. Nie ważyłem się od ostatniego tygodnia, bo mi wagę wcięło. Także nie wiem, ile ważę, ale myślę, że mniej, bo praktycznie nie jadam od kilku dni, także trudno się mówi. No,
0: ale co, przepraszam, wagę ci szlak trafił, mówisz?
2: Nie, ale... gdzieś wsiąkła mi gdzieś między tym bajzlem w jednej szafie, a bajzlem w drugiej.
0: Ale
2: notabene nie przeze mnie zrobiono.
0: Ale znając ciebie, to ty potrafisz zrobić sobie sam wagę tam z telefonu Duji, z gumki od Majtek, szklanej kulki i dwóch płyt pilśniowych.
2: No wiesz co, nigdy nie myślałem nad tym, jak się zważyć, nie mając wagi. Szczerze powiedziawszy, pewnie poszedłbym do Konowała, on ma taką lekarską, gdzie jest kalibracja, co to tam do grama można tą wagę poznać i według tego potem skalibrować swoją wagę. Ale nie jestem aż tak dokładnym pomiarem zainteresowany, bo to wiadomo, człowiek coś zje, a dzisiaj na przykład pierwszy dzień, kiedy byłem w stanie w siebie coś wcisnąć bez zwrócenia tego od razu, czyli zjadłem 45-centymetrowego kebaba na śniadanie. Mądre, prawda? Po kilku dniach nie jedzę niczego, żeby zjeść coś takiego, ale czuję się w miarę dobrze. No, może poza tym, że gorączka skoczyła znowu do góry.
0: Może dałoby się na przykład donieść samemu na siebie, na policję, że mamy w głowie fabrykę substancji nielegalnych, DMT, to oni wtedy nas wpadną tam, gleba, kurwa, aresztują nas i oni potem muszą to zważyć, jakby ilość tych nielegalnych substancji, no to nie wyciągną ci tego z głowy, tego DMT, tylko zważą całego ciebie i odejmą jakby wagę samego DMT, więc, ale gdzieś tam dane będą, ile cały ważysz. To jest jakiś sposób na zważenie się.
2: No pewnie tak, ale myślę, że to zbyt ekstremalne nawet na takich wariatów jak my. Notabene zaskoczyłeś mnie wczoraj, bo spałem sobie cały dzień, bo teraz śpię i cały dzień, i całą prawie noc, a w tle leciał sobie playerek z jakimiś audycjami, no, krótko mówiąc, zasubskrybowanymi kanałami i w pewnym momencie zacząłeś mi się śnić i cała tam historia, jakieś tam rozmowy w głowie cały czas to ten, ale spałem, budzę się, kurde, ja pierdzielę krawiec, co on narobił, 8 godzin i to w nocy, ja myślałem na początku, że to jest live, a to mi się odpaliło jako player po prostu z tak zwanych polecanych, nie?
0: Ale słuchaj, coś tu jest na rzeczy, faktycznie, bo ja na przykład czasami słucham sobie do snu Michała Gieresia, Kloda popularnego, nadającego o rzeczach tam spiskowych, niewyjaśnionych. I mi się potem czasami śni, że UFO nas porwało, właśnie mnie i Michała, że nas szaraczki gwałcą.
2: A u mnie tak nie jest. Nie. To ja twoją treść po prostu słyszę tak, jak ją nadajesz. W tle tam sobie lecą jakieś kolorki i tak dalej. No tak jak to we śnie, abstrakcyjne jakieś rzeczy. No my jako graficy pewnie mamy troszeczkę inne testy niż pozostali. Może to być jakaś abstrakcja, jakaś siatka, która się morfuje w różne obiekty. No takie popierdółki mi się potrafią śnić. A treść leci sobie. Albo na przykład ten, jak to się nazywa, ten światłodźwięk, który podskakuje w rytm tego, co mówisz. A śni mi się ta treść, którą mówisz, nie? Także i to ze zrozumieniem wręcz mi powiedział, nie?
0: Ciekawe.
2: No, ale obudziłem się ze strasznym bólem głowy. Mówię, jejku. Mówię, i potem spojrzałem, że to nie live. Mówię, kurde, sięgnę po słuchawkę, zadzwonię, bo miałem jeszcze głębszy głos wczoraj niż dzisiaj. A to mówię, o kurcze, będzie jetlag. Co najmniej przez jeden dzień, bo wiesz, ten taki, co lecisz samolotem w przeciwnym kierunku do ruchu słońca, nie?
0: No tak.
2: Do wędrówki słońca. No i mówię, będziesz miał jetlaga, bo chyba zacząłeś gdzieś tam o jakiejś trzeciej nad ranem, z tego co widziałem, a skończyłeś, no tak liczyłem te godziny, które tam odliczał YouTube, nie?
0: Jest pytanie do ciebie. Czy była pizza z pierogami na Wigilię?
2: Nie. Była tradycyjna. Zresztą zostałem troszeczkę tutaj przez książula i przez jego kolegę. On to chyba się nazywa... Ojejku, wyleciał mi jego kanał z głowy.
0: Wojtek. Albo Wojtek, albo Wojek. Kanał się nazywa Wojek, ale on chyba jest Wojtkiem. No.
2: Oni zrobili niesamowitą rzecz. Otóż zamówili catering od niejakiej panny Gessler. I to za prawie 3000 zł, tam 2790. A z kolei ten Wojtek, czy Wojek, jak mówisz, zamówił catering taki, jak ja zrobiłem, czyli poszedł do sklepu typu Biedronka i kupił te same rzeczy mniej więcej, tylko że najtańsze w każdej kategorii, nie? No i zrobili test tego i tak wcale nie wypadło źle względem cateringu restauracyjnego.
0: No ciekawe. Powiem. Ale to jakiś nowy odcinek, tak? Że pokupowali takie...
2: Tak, to jest wigilijny odcinek. O. Tak jest.
0: Aha, tak, bo była super droga wigilia od Magdy Gessler, czyli taka wigilia za 3000 zł. I tam macie w zestawie różne rzeczy, barszcz, łóżka i tak dalej. I wyszło, że ta wigilia za 3000 od Magdy Gessler jest taka... Słaba, słuchajcie, słaba. Słabo wypadają te potrawy, takie... Kurczak to w ogóle był niezjadliwy, bo go zrobili w piekarniku i tam był taki farsz dziwny w środku, który wyglądał jak jakieś bebechy, flaki rozciapcie.
2: Wyglądało jak przekrój mózgu dosłownie. Tak?
0: No taka jakaś okropność. I faktycznie potem zrobili najtańszą wigilię, czyli pokupowali jakieś tam tanie łóżka, barszczyk jakiś taki skromny, kupny. I nie wypadło to tak źle, a nawet często lepiej niż ta super...
2: Widzisz, gdybym był trzecim, że tak powiem, w takim zespole, to zrobiłbym trzecią wersję tego, taką gotuj z etamem, która zawierałaby moją wersję Wigilii, bo moja zawsze jest jeszcze lekko zmodyfikowana. To znaczy, kupując na przykład takie kubełko półlitrowe sałatki, ja jeszcze dokupuję dobry majonez, małe opakowanie dobrego majonezu, powiedzmy malutkie pudełeczko kukurydzy i jabłuszko. I wkrawam do tego jeszcze jajko dodatkowo.
0: Ale przepraszam, kielecki czy winiary?
2: Wiesz co, ja akurat w tym roku kupiłem majonez dietetyczny, bo chciałem na chudo to zrobić.
0: Majonez dziadka, tak? Jest coś takiego właśnie ten, majonez dziadka, tak?
2: Nie pamiętam dokładnie, no nie był to taki najtańszy, tylko taki właśnie troszeczkę lepszy i podrobiłem dwie sałatki, ja kupiłem dwie sałatki, czyli cały kilogram. Notabene nie zjedliśmy ani grama tego, zostało tak na talerzu ładnie, bo ja to ładnie wysypałem na taki podłużny talerz, tak ładnie wymazałem dookoła tym majonezem, żeby jeszcze taki paproszek z takiego zielonego, jak to się nazywa, koperek czy czegoś, na sam czubek, żeby tak ładnie wyglądało i wyglądało jakby od restauracji przynieśli, nie? Ale domieszałem do tego kukurydzę, takie malutkie, nie wiem ile to może miało, ze 100 gram tej kukurydzy, takiej z puszki, nie? I plus jeszcze jajko właśnie na twardo, które posiekałem jajcarnią, taką z taką wiesz, taką jak, no... No takie jest takie zamykane, co sieka jajko na od razu na plasterki, nie?
0: Jajcarnia, jajcarnia.
2: No tak jak było w King Size, no ta jajcarnia, dokładnie. I jeszcze do tego dorzuciłem jabłuszko drobno pokrojone, bo to fajnie się je, jak coś chrupie w tej sałatce. I powiem ci, że jak tak dziobnąłem sobie łyżeczkę tego, to nie było to złe. Tym bardziej, że sałatka była Listnera, więc taka firma, która no jakiś tam jakąś tam markę ma, no i robi to całkiem dobre, nie jest ani, ani przeoctowane. Czasami warto dodać łyżeczkę tej najtańszej musztardy z Biedronki, tutaj najtańszej, bo sarebska musztarda z Biedronki jest bardzo dobra, uważam.
0: Pietrucha etamie, pisze Biestrzat.
2: Pietruszka,
0: no, właśnie, no właśnie, pietruszka, bo... Pietruszka, koperek, szczypiorek, różne rzeczy tam można zielonym posypać, ale słuchajcie, bo tu ja myślałem, że to jest żart, a tu się okazuje, że Książulo naprawdę trafił do szpitala. Tutaj Windman mi przysłał linka do artykułu i do końca nie wiadomo, dlaczego on tam trafił i są takie przypuszczenia, że może po tej Gesslerowej, cholera jasna, trafił.
2: No tam, tam były flaki, które jakoś syknęły, czy nie syknęły przy otwieraniu, nie pamiętam, jak to powinno być. Takie za, jak to się mówi, zapasteryzowane, które tam kosztowały, no, jillion, jak to na, w tych cenach, jak to Bandy mówił na wszystko, co jest kosmicznie drogie. I on po prostu, nie, nie wiem, czy oni w końcu zjedli te flaki, czy nie, bo już nie pamiętam, ale tam był jakiś problem właśnie z tym, z tą świeżością tego. I naprawdę to, no, powiem tak, ja tak troszeczkę myślałem, czy oni nie przesadzają z tym naskakiwaniem, hejtowaniem, jakby powiedzieć, tej Gesslerowej, ale rzeczywiście, jeśli to jest prawda, co oni nakręcili, to tam im w ogóle ciast nie dali, chyba z 3 sztuk, z tego co pamiętam, w tym materiale, no.
0: Tak.
2: Jest tam nieźle, nieźle pokazane pod górkę, że tak powiem, tej marce, tak, pani Gessler.
0: I fajnie, mi się to podoba, wiesz, że jakby ktoś się nie boi podskoczyć, no jakby nie było, komuś silnemu, wiesz, no taka Gesslerowa, to ona ma kasiorę, może cię pozwać, wiesz, i musi walczyć o swoje dobre imię i tak dalej, więc ryzykujesz trochę, więc tutaj szacun dla Książula i Wojtka, że jakby idą pod prąd trochę, nie?
2: Czy ja nie sądzę, żeby ona to zrobiła, wiesz, bo nawet na samym początku materiału jest to, jak oni byli w jakiejś restauracji, ja chyba nawet ten odcinek oglądałem i gdzieś mieli problem z kotletem schabowym, że jakaś konsystencja była nie ta i za to tam podobno dowiedzieli się od ludzi z zaplecza, że tak przynajmniej w tym filmie jest podane, że oni dostali opieprz, że nawet kotleta nie umieją zrobić od szefowej, nie? Także to nie jest tak, że ona za to jakoś tam pozywa, tylko po prostu przyznała rację, że rzeczywiście tak to było, bo widać to było na filmie, nie? Po prostu. Także dowód jest ewidentny, nie? No przyznać się do błędu jak najbardziej okej, okay, nie? Po prostu, że tam ktoś, no bo przecież wiesz, wiadomo, jak patrzy na ciebie szef, to inaczej pracujesz, a co innego jest, jak tam robią na zapleczu, to też jest jeszcze jedna kwestia tej ceny, tak? Bo oni tam troszeczkę tak naśmiewają się z tych cen, że to jest przesada, że to jest zdzierstwo i tak dalej, tam różne słowa padają. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy te produkty, które tam były zrobione, to składniki do nich są również kupowane w sklepach z żywnością masowego rażenia, czy są kupowane z specjalnych ferm. Na przykład koło Szczecinka jest taka legenda, która mówi, że koło Szczecinka jest ferma, gdzie jest wszystko naturalnie, bez sztucznych nawozów, bez jakichś tam oprysków i wszystko jest pod Brukselę na przykład, nie? No tak tutaj w Szczecinie takie baby na mieście plotki głosiły, że jest taka ferma specjalna zrobiona dla, że tak powiem, dygnitarzy, nie? No i być może z takich ferm, gdzie kury chodzą bez kuli u nogi, nie? Być może to wszystko jest z dobrych jajek, z dobrych tych, no bo jeżeli wszystkie te rzeczy, które ta pani robi, są jak gdyby z tych produktów, które są ogólnie dostępne, no to jakby traci to połowę przynajmniej z tego sensu, jak kupić produkt przetworzony, nie, w tym momencie. No wiadomo, tam dochodzi oczywiście ten kunszt kucharski i tak dalej, no ale ja bym jednak wolał mieć pewność, że za tą cenę, za którą płacę, jak ten pasztet powiedzmy kosztuje 50, a nie 5 zł jak w Biedronce, to ja mam po prostu zrobione to ze składników, nie są to zmielone dzioby i pazury, czy tam jakieś flaki podroby najtańsze, tylko jest to rzeczywiście zrobione z tego, z czego no, jest na etykiecie, nie? A przynajmniej powinno być na tej etykiecie, nie? Rozumiesz, o co chodzi, nie?
0: No tak, tak. KG Bierut wcześniej już tu pisał właśnie, że on się strasznie, on nie lubi tego całego książula i Wojtka, który nie jest Wojtkiem, jak się okazuje, tylko jest Bartkiem. Ma pseudonim Wojek. Ja myślałem, że to jest Wojtek, ale właśnie tutaj Windman pisze, że Bartek, pseudonim Wojtek, Wojek. Ale Bierut z kolei tutaj nie ma zupełnie szacunku dla książula, bo on nie odróżnia mięsa w bigosie, nie potrafi ocenić mięsa w bigosie. Ostatnio Zenon mówił o Bierucie, że to jest dobry kucharz w ogóle, że on się nie tylko zna na mięsie, ale też na gotowaniu. No to chyba wie, co pisze, ale czy musimy tak oceniać? No nie każdy jest dobry we wszystkim. Taki książulo może się znać dobrze na zapiekankach, może umie dobrze ocenić jakość zapiekanki, tosta. Ja myślę, że ma smaka do tych rzeczy, ale na samym mięsie może się nie znać i on tego nawet nie ukrywa, że on się nie zna tak fachowo właśnie, żeby ocenić. On tam po swojemu ocenia, ale myślę, że w tej kategorii fast food, street food, jest dobry po prostu, no i Bierut nie
2: on
0: musisz...
2: On jest byłym gastronomem, no. Wiesz, on tam jakiś w gastronomii prowadził przedsiębiorstwo przez jakiś czas handlowe i sam sprzedawał takie różne na wagę pierogi jakieś tam, zresztą oni o tym mówią w którymś materiale, ja nie wiem, czy akurat w tym, bo już nie pamiętam, bo zbyt dużo ich obejrzałem, po prostu sobie puściłem jakąś playlistę i gdzieś tam mi wyskoczyły te najnowsze odcinki, nie? Dlatego o tym mówię, wspominam w tej chwili, nie? Że takie coś było. Ale czy akurat w tym materiale, to nie wiem, natomiast wiem, że był w gastronomii, bo oni się poznali w ten sposób, że jakoś tam rok czy dwa temu to ten drugi się dołączył do niego, bo on kupował od niego po prostu te produkty w jego sklepie, czy tam jakiejś hurtowni, czy czymś takim, nie? Także to jest przedsiębiorca, który w gastronomii działał, tak?
0: Tak, tak.
2: To jest jego historia.
0: Tak, tak. Książulo czasami wspomina, że właśnie sprzedawałem to i tamto, sprzedawałem jagodzianki w swoim sklepie właśnie, więc no handlował. No ale to wiesz, to może być na przykład, nie wiem, syn właścicielki sklepu na jakimś osiedlu, nie? Na przykład.
2: No może być to, wiesz, no, żabkę może założyć każdy, nawet i grafik, tak. Ostatecznie, gdybym ja mieszkał w środzie, założylibyśmy wspólną żabkę. Znalibyśmy się na żywności? No nie, prawda? Znalibyśmy się na marketingu najwyżej tego. No, także tak, taka prawda, no. Dzisiaj można sklep, zresztą moje wyobrażenie na uczelni, na ekonomii to było takie, że firma to jest sklep, nie, że ma się sklep, bo to jest takie pierwsze jakby przedsiębiorca się kojarzy z handlowcem, nie? Po prostu to jest takie pierwsze i najczęstsze miejsce, gdzie mamy kontakt z przedsiębiorcą, to jest właśnie handlowiec, nie? Bo to jest na co dzień zwyczajnie, nie?
0: Dobrodziej pisze, książulo nie musi się znać na jedzeniu, to jest youtuber, on ma robić show, a nie mieć fachową wiedzę gastronomiczną, a to, że ktoś ich traktuje jako wyrocznie gastronomiczną, to inna sprawa. No, a z kolei Bierut, widać, że on książula jakby docenia, że to może być fachowiec, ale ewentualnie od dworcowych fast foodów. No może troszkę przesada, może niekoniecznie dworcowych, ale tak, specjalista od fast foodu, no taki ogólny, nie? Słuchaj, Bierut, to, że ty się znasz na mięsie, to już jest twój taki skill, no. Ale czy popularny youtuber, który nagrywa tego typu show, musi koniecznie być ekspertem takim wielkim od mięsa? Chyba nie. A ty jak uważasz, Etam? Czy to jest jakaś przywara jego i nie wiem?
2: Nie, no wiesz, to jest content, tak? No, może być na przykład, że no znowu się odwołam do ciebie, jakbyś ty na przykład zrobił nam takie filmiki, gdzie obchodzisz te wszystkie, o których opowiadasz, te wszystkie swoje punkty i jak gdyby smakujesz to, tak, i po prostu opowiadasz o tym, no to jest twoja subiektywna ocena konsumenta do tego, co jesz, ale to, że na przykład tobie będzie smakował kurczak z tam, z tego kurcze blade, tak jak tam się to nazywa, a mi na przykład nie będzie smakował, to są nasze subiektywne oceny, tak? Raczej oni, raczej na ten największy content robią na tym, że robią te challenge tak zwane, czyli jedzenie czegoś paskudnie ostrego, tak? Co zabija smak, no bo umówmy się, ja też jem najgorsze sushi, czyli sushi z Biedronki, chociaż już dawno nie jadłem, bardzo dawno, ale zabijam je smakiem pasty, którą kupiłem, która notabene jest droższa niż opakowanie tego sushi. Taka, taka oryginalna duża pasta wasabi i ja sobie to po prostu nakładam w takiej ilości, że po prostu zabiję smak tego niedobrego sushi i mi to smakuje, nie? Jeszcze jak dodam boczku albo jak mnie stać to na łososia, nie? Do tego.
0: Boczek w czekoladzie z rybą, śledziem i co jeszcze można by dodać? Śledź w czekoladzie, no.
2: I z sosem żurawinowym.
0: I zasmażka.
2: Ale to jest przełamanie smaku, pamiętaj. To jest tak jak na przykład kroisz jakieś takie mięsiwo, a w środku jest śliwka. Nie, to jest to tak zwane przełamanie smaku. I oni tam na którymś filmie, który mi się teraz ostatnio wyświetlał, ale starszym, mówią właśnie o jakimś takim przełamaniu smaku, że brakuje przełamania smaku jakiegoś na przykład elementu kwaśnego. Takim czymś jest na przykład tak zwana pajda, gdzie mamy tą wielką taką kromę chleba posmarowaną tym porządnym, mam nadzieję porządnym, niekupnym smalcem ze skwarkami, z cebulką i na to się kładzie właśnie dla przełamania ogóraska tego kiszonego. Ja tego nie lubię. Ja lubię samą kanapkę ze smalcem, ale ludzie kładą tego ogóracha kiszonego, bo to jest to przełamanie smaku.
0: Ty prostaku, ty prostaku. Ty jesteś prostakiem, no. Jeśli chodzi o smaki. Przepraszam, że tak powiem, no, tam, ale jesteś tak. Prostakiem.
2: Tak, jeden nazwał mnie dziadem technologicznym, Z, ty mnie teraz, K mnie teraz nazwał
0: prostakiem. Prostak kulinarny, prostak dziad technologiczny, prostak kulinarny.
2: No ja żyję prosto, no taka jest prawda. No, ba, kochany, ja mam otwartą aplikację Pro. 100 i 100 jako 100 napisane. To jest do projektowania mebli, z których przenoszę meble do Castiliana na Amigę. Na Amidze mi się to obok konwertuje, a potem przenoszę na dyskietce. Co zgadłeś akurat? Na dyskietce przenoszę do drugiego komputera, gdzie jest stacja dysków i tam już to sobie wklejam do programu, do modelowania, do renderowania. Tak to się odbywa.
0: Jednym słowem, lubisz sobie utrudniać życie, na rzecz tej nostalgii, że pachną ci te dyskietki tym plastikiem, tą farbą drukarską z lat 90. Twoje nozdra.
2: Tu się mylisz.
0: No.
2: Tu się mylisz. Jak to? Nie ma opcji innej. Nie znalazł zawodowy, który już na tym programie pracuje od któryś iluś tam wersji, od iluś lat, nie znalazł metody na to. Projektant zawodowy, ja mówię o zawodowym projektancie, w CAD-zie, którym de facto jest prosto, tyle tylko że jest tam z uproszczonym interfejsem, nie znalazł sposobu, żeby to renderować. Znaczy z dobrą jakością, bo w tym programie jest rendering, tylko jest on taki, no powiedzmy typu scanline, tak? Takim uproszczonym, a ja tam chodzi o to, żeby dać ten efekt świateł na mebli, na meblach. A zestaw mebli jest za 100 tysięcy złotych, który jest zamówiony u niego. No i no przyszło mi znaleźć rozwiązanie, bo on wie, że ja takie rozwiązania potrafię znaleźć, a Castilian nadal jest jedynym takim super pewnym rozwiązaniem. Do wszystkiego możesz wgrywać, szukać konwerterów, modeli. Na Castilianie zrobisz wszystko. Tylko, że na starą wersję DXF-a sobie skonwertujesz, ale wkleisz. Ważne jest, żeby uzyskać końcowy efekt, czyli algorytm, sposób postępowania prowadzący cię do określonego celu. I to znalazłem. Jest w pośrodku, jest Amiga.
0: Brawo, brawo. Słuchaj, a przed chwilą nas słuchało prawie 130 osób. Teraz nagle pouciekali, ale było prawie 130 no. osób. Czujesz się gwiazdą, Etam, trochę? Czy...
2: No, powiem ci, że... Czy ja się czuję gwiazdą? Ostatnio troszkę przygwiazdożyłem na projekcie 28, który tutaj się do mnie odezwał. A tak w ogóle to jeszcze zaraz jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Przygwiazdożyłem tutaj za długo po prostu, no właściwie to był program prawie że ze mną, tylko wyłącznie jako dzwoniący, no i tamte komentarze niezbyt pochlebne niezbyt pochlebne są. Ja czytam te komentarze czasami, czytam, ale zaczęły mnie denerwować, więc sobie już pomówię, już tam nie mogę tak, że tak powiem, obniżać poziomu, więc mówię, że wrócę do krawca.
0: Że tak powiem,
2: będę tutaj trochę poobniżam, że tak powiem, oglądalność teraz.
0: Że tak powiem, było, tak.
2: No, żeby było porówno, nie? No. Ale jeśli sobie słuchacze mnie nie życzą, to ja bardzo chętnie się za niewielką opłatą stąd wyniosę z własnego tego. Ja zawsze jestem, widzisz, ja mam żyłkę handlowca, po prostu bez opłaty spada etam, nie będzie.
0: Nie możesz być etam taki skromny. Popatrz na posłów takich. Głupi ryj, twarz nieskażona inteligencją, widać, że to taki dynamitem od pługa oderwany, nic mądrego nie powie, taki jeszcze błaźni się, taki pajac, pazerny, chytry, głupi, a on, wiesz, tam do przodu, aleluja i do przodu, gwiazda wielka.
2: Ale
0: nie?
2: Widzisz, ty myślisz, że to jest przypadek, że tacy ludzie się dostają do Sejmu? Tacy ludzie prości, łasi na bycie, na przodku, nie dlatego, że mają pieniądze, tylko dlatego, że chcą mieć pieniądze, to są świetne osobniki do sterowania, nie? Także to nie jest przypadek. To jest taki był cel.
0: Przypadek?
2: Nie wierzę w to. Oczywiście można tam tak tych paru topowych posłów, którzy tą inteligencją jednak grzeszą, czy nawet są publicystami, tak? Czy jakimiś tam osobnikami, którzy naprawdę się potrafią ładnie wypowiedzieć, jak ten nasz Braun, który robi różne takie fajne akcje z tymi gaśnicami i tak dalej, bardzo kontrowersyjne. Jak kiedyś rozmawialiśmy ze 2 tygodnie temu na ten temat, to w ogóle nie powinno mieć oczywiście miejsca w ogóle ta sprawa. No ale to już jest inna rzecz, nie? Zawsze się trafi wyjątek od zasady, nie? Także wiesz, no tutaj też się trafi wyjątek, że zadzwoni człowiek niespełna rozumu, taki jak ja, nie? No i co zrobić? No, trudno, no. Jednemu cieknie oko, drugi ciągnie nogą, a trzeci jest po prostu trochę głupkowaty, albo ma zapudłę, jak rycerz, nie?
0: O Grzegorz Braun, kto tak świeczniki ugasić będzie umiał? No, a tutaj piszecie, co piszecie?
2: No niektórzy są niezadowoleni. Widzę, że nadal etam, okej, to ja sobie idę. Zresztą jak ktoś domyślam się, że za okejem jest, ja sobie idę. Tylko ciemnym kolorem napisane. Także ja się może rozłączę po prostu, bo wiesz, bo tak niech nie było chętnych, no może dlatego, że wystraszyłeś ich z tym wariatem, który ma zadzwonić. A jeden się znalazł, widzisz.
0: Jeden, pierwszy tutaj nienormalny wariat, psychol zadzwonił, a widzisz, i ludzie się zrzymają na ciebie, a tak naprawdę ty jako jedyny zadzwoniłeś. Brawa, słuchajcie, no to jest człowiek czynu, action man.
2: Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Krytykujecie Etama, że on jest taki nygus, że leniuch, tak dalej, ale on jedyny zadzwonił. I co, szachmat. Tutaj po prostu srom i hańba dla was.
2: No w tej jednej drobnej sprawie, że tak powiem, zbiłem pionka z szachownicy przeciwników, ale to jest tylko pionek. Zaraz zadzwoni ktoś, kto zwali figurę albo królową, konia królową. Nie? I to jest najgorsze właśnie.
0: Zwali konia, no może zadzwoni no, ktoś.
2: Szachownicy oczywiście.
0: Może zadzwoni ktoś i zwali konia. A tutaj pisze Rogal, Pato TV zaatakował Olgierdano TV gazem na solówce niedawno. To ciekawe. No, Olgierdano to jest taki chojrak troszeczkę. I Pato też w sumie. On tam na siłownię chodzi. No i gazem się popsikali jeden drugiego. Ale jaja. Dobra, Etam, to może faktycznie, bo wiesz, ja ci powiem no, tak, no, to wygląda trochę tak, że wiesz, są tacy ludzie, którzy są jak taka supernowa, wiesz, rozbłysną na krótszy trochę czas, ale wiesz, zajebistym światłem.
2: I ty jesteś... Ale chciałem te dwie rzeczy, o których ty mi zapomnę. Po pierwsze, chciałem ci przypomnieć o filmie, który jest jak gdyby... pasuje mi, że tak, czy tytuł pasuje, bo tytuł jest Planeta Krawiec. Natomiast może go obejrzysz, jest na YouTubie dostępny. Planeta Krawiec z Kaczorem. Jak on się nazywa, Boże, ten...
0: Kazimierz
2: Kaczor, tak. Świetny film i to jest film, wydaje mi się, że o nas dwóch. Tylko trzeba tam wyczuć ten kontekst cały tego miasta i tego całego tego. Ja w każdym razie oglądając, to ja bym oglądał film prawie że o sobie. Po prostu tutaj w tym przypadku. Drugim takim filmem jest Amator ze Szturem. Natomiast druga sprawa, to chciałem przeprosić Jacka, bo się tam umawialiśmy na okres świąteczny, że się spotkamy, no ale z uwagi na mój defekt, że tak powiem, gorączkowo chorobowy, to nawet nie ma umowy o tym, bo po prostu czuję się fatalnie do tego stopnia, że zacząłem pracować, żeby o tym nie myśleć. Nie?
0: No widzicie, Etam po 10 latach w końcu miał się z kimś spotkać i zachorował i się nie spotka. No. Tak bywa, tak
2: nie,
0: bywa.
2: Ale no. tak bywa, no niestety. No, mówię, na święta się akurat musiałem, kurde, rozwalić. No ale co zrobić? Wichry były, deszcze niespokojne przez cały tydzień, a ja z psem musiałem łazić i tak to się kończy, niestety. No, dobra, także trzymajcie się i jakby już nie było okazji, to szczęśliwego, a przede wszystkim taniego nowego roku, bo mój nos mówi mi, że nie będzie tanio, ale życzę wam, żeby było taniej niż do tej pory. Naiwny jestem, wiem, ale tak wam życzę. Trzymajcie krawiec i wszyscy na razie, hej.
0: Dziękujemy, trzymaj się tamie, hej, hej.

ale wtedy jak się coś nagrywało takiego, to wszyscy mają takie miny, jakby orgazmu dostawali, nie? To jest fajne właśnie. I te stroje, kurczę, no w ogóle taka laska, co ćwiczy aerobik, ma świetną figurę,

ja pierdziu. No, normalnie jak to jest synchronizowane, jak to jest dopracowane. I w ogóle figura, słuchajcie, chcecie mieć fajną figurę, to idźcie na basen albo aerobik właśnie. Nie jakieś tam strydy, teścia tej w ogóle, odżywy. Tylko właśnie tak trzeba ćwiczyć. O, nóżki. I hyc, hyc. Kalanetics, aerobik. Zajebiste.

Tutaj właśnie czarnoskóry tancerz, jakby tak ruchy te lędźwia, nie? Że tak, ja tak to odbieram tak, jako taki przekaz, że poruchał, wyruchał ci żonę i spierdala, popatrzcie, i spierdala. O, a to takie słowiańskie, właśnie taki kazaczok jakiś tutaj i w ogóle taki właśnie kozak, nie? Kozak. To są świetne elementy, takie choreograficzne, takie choreograficzne. O, trzeba trochę właśnie murzyńskiej kultury tutaj, breakdance, przemycić też. Włosy pod pachami były wtedy modne, chciałbym tu zauważyć. I też myślę, że boberek był na topie wtedy właśnie.

0: No dobra. Luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki. A co to jakaś taka muzyka mroczna, posępna. No. Murzyńska kultura, oksymoron. Ale złośliwie tu napisał. Tak wręcz trochę rasistowsko. Słuchajcie, dzieje się. Dołączył do nas, jeszcze nie zdradzę kto. Niech to będzie niespodzianka. Słuchajcie, człowiek, wynikałoby z tego, że nienormalny też, bo prosiłem dzisiaj, żeby tylko nienormalni dzwonili. I zadzwonił ktoś nienormalny, kogo dawno nie słyszeliśmy. Witam.
1: Witam. Wesoły Romek z tej strony. Ja chciałem się dowiedzieć, jak można mieć taką figurę na diecie McDonald's?
0: Chciałbyś jednocześnie jakby tak wyglądać i jeść hamburgery na potęgę, tak?
1: Jak to można, tak? Ja bym tak chciał.
0: Ciężko właśnie.
1: Ja ty cud, wszystko można tutaj ogarnąć, nie? To tylko muszę wiedzieć, liposukcja jakaś.
0: To nie wiem, może kup sobie, były kiedyś modne takie, co się przylepi.

0: miało do ciała i cię to elektryzowało, takie, wiesz, że ci się mięśnie skurczały pod wpływem tam jakiegoś prądu, że cię...
1: No. Vibro, tak to się nazywało. Były te pasy, tylko że to chyba chuja dawało.
0: Sklep Mango. No. A słuchaj, a ty jak tam, bo chodzą takie słuchy, że ty się stajesz coraz bardziej taki papuśny, pulchny. A
1: tak, to trochę grubieje, to normalne raczej się, jeżeli się robi trochę siedzący tryb pracy, no to się trochę grubieje, chyba że się gdzieś biega. No miałem taki okres, że biegałem, ale jakoś mi się trochę odechciało, przyznaję się bez bicia, już nie biegam. Więc może dlatego mój organizm już nie ma tego spalania, które miał jak biegałem, więc zacząłem trochę grubieć. I faktycznie tam z parę kilo narzuciłem. Mógłbym to zrzucić, ale no jak to mówią, wymaga to pracy, nie? Tak jak wszystko, albo po prostu mniej jedzenia, no trzeba mieć deficyt.
0: No właśnie, ten taki najprostszy w sumie i taki oczywisty sposób, jak schudnąć, mniej jeść. Nie? To...
1: No tak, no, najłatwiej. Jeżeli masz deficyt kalorii, no to fizycznie będziesz chudnął, nie? No bo nie będziesz ich dodawał. Twój organizm zacznie przepalać ciebie. Tylko pytanie, czy zacznie przepalać tkankę tłuszczową, czy mięśnie? No bo jeżeli tkankę tłuszczową, to dobrze, a jeżeli mięśnie, no to gorzej.
0: Szuruburu pisze, to Tomisiu tak skacze, to a propos tego filmu, co puszczałem. No słuchajcie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby Tomisiu w tym USA trenował jakiś właśnie Calenetics. I wyginamy paluszki, i siup, i hyc, i hop, i hop, i hop, i paluszki, i razem, i tymi nóżkami tam wywija w białych adidaskach. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Tomisiu tak robił. A Gumball zupełnie nie. Gumball, co ty będziesz robił w Sylwestra? Pewnie grał w grę, tak jak my nie, tutaj.
1: Nie wiem, zastanawiam się. Miałem plan, żeby wybrać się do Wrocławia, żeby zobaczyć, co we Wrocławiu się dzieje. Ewentualnie, jeżeli nie to, no to z kumplami mamy opcję, żeby się po prostu nachlać na miejscu, nie? Jebniemy sobie jakiegoś Jaggermeistera albo whisky jakieś, nie wiem. Pewnie coś taniego, typu Golden Loch, tylko żeby się upierdolić. Więc plan jest albo Wrocław, albo na miejscu będziemy doić coś.
0: No, toś mi brat tutaj, Złota Locha z Biedry, rządzi po prostu. Najlepsze whisky.
1: A nie, w miarę okej, okay. W miarę. No, są lepsze, no, ale jak, ale jest tanie. No, najważniejsze. No. Nie ma tu chyba konkurencji. Kiedyś chyba był taki jeszcze tańszy whiskacz, ale on był syfowy. Jim Beam chyba się nazywał. Coś takiego było. Jim Beam, kojarzysz?
0: Coś mi świta, no. Coś było takiego.
1: Był, ale on był, miał mieszankę, on z jabłkiem był. To było whisky pół na pół z jakimś tam jabłkowym czymś tam. Takie nie było.
0: Gumball, a muszę spytać o takie rzeczy troszkę może mniej wesołe. Krążą słuchy, ptaszki ćwierkają, że słuchaj, Czektul odszedł z Discorda, a to jakby ty jesteś tutaj takim ojcem jest Discordowym, dziadem no. Discordowym.
1: Jest to prawda, ale wiesz, nikogo nie trzymam na siłę na Discordzie, prawda? Każdy może odejść w każdej chwili, ale tak samo Czektul może w każdej chwili wrócić. Nie ma tutaj żadnych problemów. Po prostu jeżeli czuję, że teraz potrzebuję taką przerwę, prawda, od tego wszystkiego, to niech robi sobie przerwę, albo nawet jeżeli chce w ogóle odejść, nie? To i ma takie prawo, więc sobie odpocznie. No co ja będę miał do niego, prawda? Każdy może wyjść, wejść, to nie jest zbrodnia.
0: Ale coś się tam dzieje, coś się tam wyprawia, no bo... Wiesz, odchodzi, przepraszam Państwa, no, odchodzi z oficjalnego, jakby nie było, w zasadzie, mówiąc kolokwialnie, Discorda Nocnego Radia, odchodzi główny, techniczny Nocnego Radia. Jednocześnie zostaje tam drugi taki techniczny, ale no właśnie Gumball, opiekun Discordowy, ojciec Discordów.
1: Ale słuchaj, Czektul nie pierwszy raz, przecież wcześniej też miał przerwę i też przez pewien czas nie moderował tam i potem wrócił. No, jeżeli taką ma potrzebę, to dobrze, to nie ma problemu. Wiesz, ja uważam, że dobrze sobie zrobić przerwę. Ja też robiłem przerwę sobie. Miałem jakieś 3 tygodnie przerwy. Mówię wtedy do Czektula i Gargamela i no, Dwighta i tam reszty, co była w moderacji wtedy. Już nie pamiętam dokładnie, jaka była ekipa, ale w każdym razie mówię do nich, że no, ja sobie robię przerwę, to wy tam będziecie śledzić, co się dzieje. Mieli uprawnienia, mieli wszystko, więc beze mnie sobie poradzili. Ja sobie zrobiłem jakieś tam 2 tygodnie przerwy, bo nie wiem, grę grał, chyba w Cyberpunka nawalam albo coś takiego. No, w każdym razie, jeżeli ktoś potrzebuje przerwy, no to wiadomo, no to nie jest jakby praca na pełen, to w ogóle to nie jest praca. Jeżeli ktoś nie chce, no to nie chce i tyle.
0: No, niezupełnie, bo jak ty byś zniknął z Discorda nocno-radiowego, no to coś dziwnego, no to nie może tak być. Ty musisz być na przykład, nie?
1: No i jeżeli chodzi w ogóle o co poszło, ja nie wiem o co poszło i czy w ogóle coś się dzieje. Nie wnikam w temat.
0: Przepraszam, ja coś tam wiem, no ale też nie wiem na ile mogę ujawniać. To są na razie informacje. Chodzi o sposób rozmowy, dyskusji jakby głównie, myślę. No tak mogę zdradzić tutaj. No tak bywa, no ciągle drama, dramy, no i teraz właśnie drama Czektulowa, no i co z tym zrobić, z tym wszystkim?
1: Nie uważam, że jest jakaś większa drama, znaczy, wiesz, ja nie mogę mówić za Czektula, ale uważam, że nie ma żadnej spiny, przynajmniej między nim a mną, więc po prostu wyszedł z Discorda i tyle, no my ze sobą rozmawiamy, ja z nim rozmawiałem nawet na priwa, więc już o tej dramy nie ma, jest git.
0: Jest, nie zaprzeczaj. Kakao się wylało, Był człowiek i nie ma człowieka.
1: Właśnie, przyszedł nawet Czektul i widzisz, że przyszedł i już dymy.
0: No. Świeczkę nawet tu Czektul postawił chyba na cześć samego sobie, w hołdzie jakby samemu sobie, że był i nie ma, ale może wróci. Różnie to może być. On tu pisze, że jesteś jego kochankiem.
1: Wyszliśmy, no. Nie były dramy, tylko się kłóciliśmy, kłótnie małżeńskie.
0: Ale słuchaj, bo on tu napisał, że jesteś jego kochankiem. Ty wcześniej powiedziałeś, że ty najpierw on ciebie moderował, a potem ty jego, tak?
1: Właśnie, no, tak było. Mieliśmy tu kontrolę. Jeszcze podpisywaliśmy intercyzę. Także wiesz, wszystko było. Nie, ale co do Discorda, tak to jest. I uważam, że to jest bardzo dobre. Każdy może w każdej chwili wejść, wrócić. Nikt nie jest trzymany i uważam, że to miejsce jest w taki sposób fajny, niezobowiązujące. Jeżeli ktoś nie chce być, to nie musi. Jeżeli ktoś chce, to jest. Dużo osób jest na tym Discordzie od dłuższego czasu, a dużo osób po prostu przychodzi na jakiś czas, potem robią sobie przerwę, potem znowu przychodzą i jest okej. Okay. Tak jak prawda, nie wiem, no ale jest okej. Okay. Mi to pasuje. Ja mi to nie przeszkadza. O, no i pisze, że musi sobie tak to odpocząć. Tak jak mówiłem, no jest to po prostu kwestia tego, że trzeba sobie na jakiś czas zrobić przerwę. Jeżeli wróci, będzie mógł spokojnie nadal administrować, jeżeli będzie chciał. Więc no. Kuma.
0: No, Czektul tutaj tak stawia sprawę, bo się pojawił właśnie, pozdróweczka, że on jakby się bał samego siebie, bo on się bał, że zacznie banować jak pojebany po prostu.
1: Ja też tak miałem i dlatego na przykład robiłem sobie przerwę, żeby te emocje, prawda, prawda, mieć to wszystko w dobrej kontroli. Dlatego jest parę osób zawsze, żeby mieć tą rezerwę.
0: Dobrze, ja troszkę tak wzorem Kotkiewicza powiem, w tym momencie sprawdzam. Ile osób zbanowałeś przez ten rok?
1: Ja?
0: No.
1: Ale ja czy bot?
0: Ty, jako Gumball.
1: Ze 2 osoby.
0: To słabo trochę.
1: Co? Nie, bo prawda jest taka, że większość osób po prostu wychodzi, jeżeli to. Nawet nie muszę ich banować, po prostu wychodzą. Ale nie staram się banować. Była faktycznie taka sytuacja, że zbanowałem kogoś, ale to była taka sytuacja, że prawda naginał już regulamin samego Discorda. Więc faktycznie była jedna osoba zbanowana, druga już nie pamiętam, ale wiem, że odbanowałem parę osób. bo też uważam, że zawsze druga szansa, nie ma takich rzeczy, że osoby się nie mogą zmienić, więc jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje drugiej szansy, to tą szansę możliwe, że dostanie. I mówię, że na pewno są wyjątki, żeby nie było, ale jest możliwość.
0: My jesteśmy chyba zamiędzcy, mi się wydaje troszeczkę, i ty, i ja, wiesz?
1: Nie wiem. Jak trzeba, to banuję, nie? Jak są takie sytuacje, że coś się dzieje, były takie osoby, które faktycznie dostały bana i nie wrócą raczej.
0: Ale stary, no nie oszukujmy się, no druga szansa, trzecia szansa, wiesz, my jesteśmy miękkie faje troszeczkę. Taki, no to... wiesz, inni, tak. Słuchaj, różni nadający, to na przykład, wiesz, krótka piłka, kurwa, specjalnie tu przychodzisz, wypierdalaj, kurwa, i pyk, i nie ma, i zbanowany, i już. A my tak, wiesz, druga szansa, trzecia szansa.
1: Zależy, bo popatrz, jeżeli przyjdzie ci świeża osoba, która zacznie robić gówno, co nie, no to raczej ją zbanujesz. Ale jak to jest jakaś osoba, która się zżyta radiem, no to jej nie zbanujesz. Zasada bardzo prosta i w życiu też używana. Jeżeli ktoś już ma jakiś dorobek, coś dał od siebie, no to ma trochę lepsze traktowanie. Tak zawsze jest. Wszędzie.
0: Tak, czyli... tak, tak.
1: I jeżeli ktoś jest świeży, wejdzie z ujebanymi butami, zacznie je wyzywać, nie? To jasne, że będzie gorzej traktowany. No sorry, tak jest wszędzie. To nie ma wyjątku.
0: Tak. Słuchaj, no na przykład przyjdzie taki Jacek z Australii. Wyjątkowo, coś mu się tam przydarzyło w życiu i najebany przyjdzie, wulgarny taki, zacznie obrażać. To jednak jest Jacek z Australii, prawda?
1: Nie. I on ma pewne tufory, dlatego że on dużo wniósł do tego miejsca.
0: Tak, tak.
1: Więc to jest ważne, ważne, żeby to mieć w głowie, bo dużo osób o tym zapomina i mówi, o mnie tu od razu zbanowali. No tak, bo nic nie wniosłeś, nigdy nie byłeś ten, od razu pierwsze co robisz, to zaczynasz wyzywać. To nawet jak na ulicy obok kogoś przejdziesz, nie? Masz kumpla, nie? On cię zacznie wyzywać, to wiesz, że to jest kumpel, nie? A przejdziesz obok losowej osoby i zacznie cię wyzywać, no to też zaczniesz go wyzywać. I może jeszcze się zaczniecie może napierdzielać po pewnym czasie, jak nie... nie uspokoicie się, więc to tak jest, że znajomość i to, w jaki sposób jakaś osoba coś da od siebie, wpływa na to, w jaki sposób też będziemy potem z nimi robić różne rzeczy, więc tak, dorobek ma znaczenie i to wszędzie jest, nie tylko na Discordzie, ale też w nocnym radiu, przecież Krawiec, ty pewnie też tak się zachowujesz wobec czatujących, nie tylko nadających. Ale też czatując.
0: Ale to nie zawsze właśnie działa. Tak, tak, też tak staram się podchodzić, bo wiesz, no ktoś, kto... Przepraszam, tak czerpię trochę wzór z Michała i Beckham. Ale tak to jest właśnie, że no pracujemy na siebie jakoś tam. Ktoś się zasłużył, coś wniósł, nagrał. To wiadomo, że to jest ktoś już wtedy, nie? A przyjdzie jakiś tam Ziutek, Heniek, 111... I jeszcze na dzień dobry tam, kurwa, co kurwa, no to pach i nie ma, no to musicie z wyczuciem po prostu pracować na swoją jakąś tam markę i tak dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem.
1: No, trzeba być na początku zawsze trochę powściągliwym, stworzyć właśnie sobie ten brand, jak ty to mówisz, a potem... No czasem jak się potknie noga, no to nic się nie stanie, no. Trzeba po prostu, jak to mówią, trochę zżyć się społecznością.
0: Heniek tutaj wywraca oczami, że to się poczuł chyba tu wywołany do tablicy. Heńku, chodzi o jakiegoś tam Heńka, no nie o ciebie, konkretnego Heńka tutaj, K.
1: Tak mówię, tak jak Janusz jest, Heniek, Seba.
0: Seba, no właśnie. Przyjdzie jakiś Seba i zacznie dymić. No to pach i żegnamy pana. I proszę nie dzwonić, my zadzwonimy. A jak przyjdzie ktoś, prawda, zasłużony, z medalami, nocnik, arcynocnik jakiś, nadnocnik, jakiś starszy nocnik, nocnikowy dziadek taki.
1: Taki no to... etap na przykład. Wcale nie jest to osoba, którą się miło często... Znaczy, opinie są podzielone. Jedni mówią, i to ja też, że spoko osoba, fajnie się go słucha, i nie mówią, że ale przynudza albo jakieś głupoty wali. I wiadomo, opinie podzielone, ale przez to, że ma taki już wkład, no to nie zostanie raczej zbanowany albo zablokowany, bo dużo sobą dał. I mimo wszystko jego wkład osobowy albo taki jako dzwoniący jest moim zdaniem bardzo duży. Nawet powiedziałbym jeden z większych.
0: No, tutaj każdy ma swój jakiś wkład, jakieś swoje osiągnięcia, dokonania i to jest sprawiedliwe w sumie, bo czemu nie mielibyśmy doceniać po prostu cudzych osiągnięć tak zwyczajnie, nie? No, więc warto uważać, co się mówi, co się wnosi, bo sobie budujemy jakąś markę. Tutaj dostałem w tym momencie obrazek, który mamy ocenić niby jakoś tutaj. Ja już go na ekran, o, żeby ocenić. Jak to ocenić, słuchajcie? No, narąbał się, rżnął chłopak, naprawdę przez cały dzień rżnął i takie coś. Patrzcie, ale no nieźle, niezły wynik. I co ty to tak posiekałeś? Cioch, cioch, ciachu machu i tak tutaj, no proszę, no to jest to coś. To trzeba docenić po prostu.
1: Kurka, wódka, sporo. No, mój kumpel też rąbie drewno, tylko on akurat rąbie sobie do piecyka takiego małego. Więcej to do wędzarni, bo ma wędzarnię, więc takie wiśniowe drzewa, ale tu widzę, nie poznam jaki to, ale sporo.
0: Ciepłe medium, puść piosenkę. Idę się odsikać. Ale chamski taki donate trochę. Niby 5 zł wpadło, to zawsze coś, ale tak. Idę się wysrać, puść piosenkę. No.
1: Nie wiem, czy za piątaka byś nawet zmienił piosenkę w takich nowych barach. Znaczy, nie wiem, czy jeszcze mają takie automaty, kiedyś były. Ale nie wiem, czy za piątaka byś zmienił.
0: Nie, nie, nie. Szanujmy się trochę, już bez przesady. Jeszcze tak, jakoś tak obcesowo, nie? Się idę wysrać, coś tam, coś pójść, kurwa, masz tu linka i masz puścić. Nie, nie, tak po prostu nie. Szanujmy nie. się.
1: Właśnie. Kurze, jeszcze co, audycję trzeba będzie ten ciachać, a ludzie nie lubią, jak się cenzuruje, a przecież jak jest taka piosenka, to YouTube zaraz ten zrobi albo jakieś opcje i trzeba ją wyciąć i wtedy jest kawałek audycji ocenzurowanej, no. A dlaczego to miałoby tak być, no? Niestety, no, prawa autorskie, tego się nie ominie, nie nasza wina, a po prostu tak już jest na tym świecie. Taki świat. A ten aerobik to nie jest... Znaczy, to chyba mówiłeś, nie? Lat 80. Dobrze myślę?
0: Raczej końcówka. Tak Tym między 80. 90. No. Ale to ciekawe, bo to od razu widać, nie? Zawsze jak puszczasz coś z tych lat, czy 80., czy 90., to od razu na pierwszy rzut oka widać, że to jest ten czas. Tak, wiesz, nie wiem, fryzury, stroje... Mi się wydaje, że w tamtych czasach to jakby tak niektóre rzeczy były bardziej, tak jakby, nie? Bardziej. To był taki czas, gdzie się przejaskrawiało, jakby człowiek był trochę karykaturą samego siebie. Dziś takie jest współcześnie, wszystko takie stonowane trochę, bardziej przemyślane. A wtedy, wiesz, był jakiś trend, to od razu, jak kostiumy kąpielowe z wyciętą dupą, to wycinamy dupę na maksa. Jak się śmiejemy, to się śmiejemy od ucha do ucha. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak to jakoś czuję.
1: No tak. To, taki ogólnie dla mnie klimat jest Miami, Florydy, tego lat 80. No jeszcze Los Angeles, nie? No wiadomo. Kalifornia też miała swój klimat, ale wydaje mi się, że Miami to najbardziej rozbrzmiewało w latach 80., jeśli chodzi o ten kicz. Znaczy ja to tak mówię kicz, ale wszyscy chodzili w takich widziankach, że to po prostu się rzucało. Jak sobie lupniesz na foty z lat 80. miast, no to szczególnie tam przy tych plażach w Miami, no to miało swój styl. Teraz też, ale wydaje mi się, że wtedy to było takie naprawdę oczojebne.
0: Tak, tak. U nas w Polsce też mieliśmy taki okres, gdzie byliśmy jakby zachłyśnięci kolorami, bo chcieliśmy po tej szarzyźnie, po tych niedoborach, chcieliśmy mieć te turkusowe, kreszowe dresy. świecące. Te żółto-oczojebne pudełeczka, puszki kolorowe. Łaknęliśmy tych kolorów, tak jakby, nie?
1: No, wydaje mi się, że chyba tak, no tak jak mówisz, ale straszny kipsz. Według mnie, my chodziliśmy praktycznie w reklamówkach. Większość z tych rzeczy była z plastiku i to takiego najgorszego sortu. Tam mało bawełny, dużo plastiku, te ubrania były niskiej jakości często. Adidasy sprzedawali u nas też takie słabe w miarę jakościowo. No były te lepsze, ale większość to taka słabizna była i tak naprawdę dopiero nie wiem, 2005, 2010, no tak, no 2010. Uważam, że do 2010 Polska jeszcze miała ten problem z ubiorem, że te ciuchy były takie kiczowate i mi się nie podobał ten styl ogólnie. Jak patrzę się w tył, to te ubrania, szczególnie te kurtki takie różne, celedynowe, jakieś taka magenta, inne takie właśnie kolorki jaskrawe. Strasznie jebało po oczach. Nie wyglądało to zbyt ładnie.
0: No. Dzieciaki chodziły w takich właśnie zawsze kolorowych jakichś koszulkach, dresach. Współczesny człowiek jest taki bardziej stonowany, taki neutralny troszeczkę, ale też myślę, że Polacy dziś się ubierają bardzo modnie i tak światowo, nie? Już dobrze, że nie jesteśmy tacy jak Rosjanie, że ta grzyweczka taka wieśniacka, ten sweterek, te dresy, te mokasynki, po prostu no nie róbmy wiochy, nie?
1: Oni uważają, że to jest bogactwo. Dla nich ważny jest przepych. Uważam, że gdzieś tam to nie jest złe, nie? Tylko, że rosyjski styl to jest styl z przepychem. Wydaje mi się, że styl europejski, znaczy nie amerykański, bo amerykański to jest trochę inny styl, ale europejski to jest taki właśnie teraz schludny styl, taki prosty. Bardziej chodzi o to, żeby te ubrania pokazywały klasę, ale osobowość jest pokazywana poprzez akcenty, a w Rosji no wręcz przeciwnie. Te akcenty to jest całe ubranie najebane falbanami, wszystkimi rzeczami, tak jak mówisz, te mokasyny, to wszystko jest takie nie na ilość, tylko tak, żeby widać było, że jesteś panem, że tu masz skórę, że tu masz futro, że tu masz jakieś odblaskowe rzeczy i to dla nich jest fajne i wiesz, jeżeli okej, jeżeli jest fajne i ten, spoko. Ja uważałem zawsze, że to jest trochę kiczowate, bo w pewnym sensie to jest kompensowanie sobie czegoś. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, tak. Myślę, że dobry trop. Dobry trop. No bo taki właśnie prosty człowiek, jakiś tam z jakiejś wsi zabitej dychami, czy jakiś, no z miasta może być też, ale jakiś taki właśnie prosty człowiek, no to on chce błyszczeć. On chce się świecić, błyszczeć i postrzega bogactwo, jako to, że on się błyszczy, że ma jakieś tam sygnety, błyszczący kreszowy dres, turecki, mokasyny świecące, taka cygańska trochę właśnie nuta. A człowiek cywilizowany, jakoś tam o level wyżej, no to się ubiera na przykład, nie wiem, zależnie od okoliczności, nie? Na ślub się inaczej ubierze, tutaj jakieś inne ubranko po domu, na wizytę z kimś pójdzie ubrany w spodnie z kantem, biała koszulka, a na dyskotekę się ubierze stosownie do okazji. I kiedyś z takimi opiniami się spotkałem właśnie, że Polacy na pewnym etapie rozwoju byli tacy, właśnie, że nie potrafili używać przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem. Sam pamiętam jak dziś, jak chodziłem do szkoły zamiast z plecakiem, jak cywilizowany, normalny, biały człowiek, z reklamówką jakoś, nie? I tam w reklamówce pochowane wszystko. Taki Rosjanin właśnie, to myślę, że on wszystko w reklamówce trzyma, co ma. Cały swój dobytek w reklamówce.
1: Przeznaczenia, tylko raczej takiego podejścia do życia, że to, co mam, to mi wystarczy i nie potrzebuję jakby czegoś innego. Jest takie. I to nie jest złe. Uważam, że to Rosjanie bardzo fajnie sobie rozkminili, że żyją tego, co mają. Jeżeli mają duże spodnie, to nie będą kupywać mniejszych, tylko albo sobie je przytną, albo będą uważać, że to jest taki styl, nie? I też ogólnie rosyjski styl jest taki dosyć silny. Ogólnie Rosjanie lubią pokazywać swoją siłę, to znaczy tą taką wewnętrzną siłę, więc też dlatego musi się to rzucać. No i to gdzieś to ma zawsze jakieś... Gdzieś to się zawsze w człowieku pokazuje, więc Rosja jest takim krajem, ludzie w ogóle w Rosji są krajem kreatywnym. Tam wiesz, jak czegoś nie masz, to sobie poradzisz. Będziesz mógł tam użyć czegoś innego, nie? A my też to mieliśmy w pewnym sensie. PRL to jeszcze były te czasy, ale teraz już z tego wychodzimy. Wychodzimy w czasy, ja nie mówię, że to jest dobre ani złe, ja tylko mówię, jak to jest. Że wchodzimy w czasy, gdzie wszystko kupujesz do czegoś, nie? Że tu masz to, na przykład łyżeczka do kawy, tu masz specjalną szklaneczkę na cappuccino, tam coś innego, tą koszulę to ty możesz tylko ubrać na przykład do country clubu, tym samochodem to na zakupy, tym do kościoła, te buty to tu, tam, ten, a ruski... ma tu jedne buty twarde, będzie wszędzie w nich chodził, tu ma taką jedną koszulę, ewentualnie drugą do kościoła. Im to pasuje. Bardzo dobrze dla nich.
0: Ja mam jedno ubranie do wszystkiego na przykład. A teraz w dwa swetry się ubieram, bo zimno. No, tutaj pytanie, czy Jackson był cyganem? No troszkę był takim jakby, troszkę był, jest w tym taka cygańska nuta, taki przepych cygański, nie? Że musiał się świecić, ten brokat, brokatem obsypany, buciki mu się świecą, spodenki mu się świecą, koszulka mu się świeci. No jest to takie trochę cygańskie. Ja myślę, że Jackson był mocno cygański.
1: Mi się wydaje, że mu to z disco zostało. Przecież w stylu disco, nie? Lata 80., 90., gdzie jeszcze disco panowało. Znaczy to 80. bardziej disco panowało. To przecież te ubrania były takie oczojebne, wszystko tak się świeciło i wydaje mi się, że to mu zostało. Plus też popatrz się na przykład na hip-hop, nie? Czarny, taka czy typowo czarna subkultura hip-hopowa zawsze miała łańcuchy jakieś złote, złote zęby, wiesz, jakieś
0: tak,
1: super...
0: Tak, no.
1: Wiesz, też to gdzieś może zostało. I on po prostu poszedł trochę w inną mańkę, ale też z przepychem.
0: Krawiec i Gumball zaraz pojawią się, pierdolić dla was będą przez godziny dwie. A jak coś komuś nie podoba się, to mówię mu spaduwa, spaduwa, au! Hi-hi! Oooo!
1: A to bardziej ten, Freddie Mercury.
0: Tak?
1: On tak mówił. Ejo, ejo. On miał też swoje opcje. On tak rozgrzewał w ogóle publiczność i tam do mnie kazał. To jest dobre. Jak showman potrafi, to jest niezłe. Michael Jackson moim zdaniem był słabym showmanem. Był dobrym muzykiem, dobrym tancerzem, słabym showmanem. Freddie Mercury? Nieważne. Miał super talent właśnie do tego, żeby rozgrzewać publiczność i tak, wiesz, ich nakręcać do tego, że zaraz będzie zajebiście. Co też jest ważne.
0: Gumball, słuchają nas 142 osoby, więc standardowe pytanie, czy czujesz się gwiazdą?
1: Nie wiem. Gwiazdą? Może choinki.
0: Nie wiem. Słuchajcie, jak ktoś tak odpowiada na pytanie, czy czujesz się gwiazdą? Nie wiem. Nie wiem.
1: Trzeba wiedzieć, czy się czuję jak gwiazdą. Nie wiem, jakie to jest uczucie.
0: Ta odpowiedź mówi sama za siebie. Już nie musisz nic dodawać. Nie czujesz się gwiazdą. Żadna gwiazda nie powie tak w stylu właśnie, nie wiem, ja nie umiem. To gwiazda właśnie nie. Gwiazda to, wiesz, wbija na scenę. Wbijam na scenę jak lew, zawsze Francja elegancja, żeli po, żyjemy jak na wakacjach, wow. No, to tak bardziej, a nie takie, nie wiem.
1: Witamy Gabriela, cześć i czołem, panie Szabel.
0: O, pojawił się Gabriel Tarasiuk, znana osoba, słuchajcie. Ja stawiałbym na to, że Gabriel właśnie tak się nosi, że tam grzyweczka, wąsy, dywan na ścianie, bo to jest taka ruska troszeczkę właśnie moda.
1: Że jest sarmatą.
0: Sarmata, czyli jeszcze inaczej. Sarmata może jeszcze inaczej. Ma, nie wiem, szable na ścianach, jakieś tarcze, głowę chudzika ma na ścianie upolowanego. Tak bardziej w ten deseń, tak? Czy jak?
1: Ja, A może dlatego jest tyle wyświetleń? Skąd wiesz? Może teraz jest taka energia właśnie szablowa. Nie wiem, ja tutaj nic nie mówię, bo nie wiem, nie sprawdzałem. Ale w sumie święta, dużo ludzi będzie oglądać. No dobry termin. Jeszcze jakbyś Sylwestra zrobił, noc z Krawcem, bo tak patrzyłem tak. Na jedynce no to bankrutują. Jedynka bankrutuje, wiesz o tym?
0: Tak, do likwidacji. Jedno, drugie i trzecie. I pub, i radio, i telewizja, wszystko.
1: Fajnie, jakby to się faktycznie stało, ale wiemy, jak będzie. No Polsat to jest Polsat, tam Ibisz wiecznie żywy, czyli nic. TVN, to nawet nie wiem, czy coś robi. Nie wiem, ogląda tę telewizję, ale powiem szczerze, wydaje mi się, że jak już miałbym oglądać, to jakieś 10 lat temu te Sylwestry telewizyjne były lepsze, przynajmniej... Tak mi się wydaje, chociaż może one zawsze były słabe. No, nie były jakoś polotne, no bo czym może być Sylwester z telewizją, nie? No, puszczamy muzyczkę i ewentualnie kabarety. Trzeciej opcji nie widzę.
0: No, będzie wspólny Sylwester, Projekt 28 i Nocne Radio, Dubliński i Krawiec. Tak dzisiaj, tak w tym roku prowadzimy.
1: No ten, do północy jeszcze trzeźwi trochę bądźcie.
0: No, to zobaczymy, jak to będzie. To może być grubo, słuchajcie, jak dwóch takich się zbierze, to może być to dziwnie.
1: Powiem szczerze, najwięcej alkoholu, którego wypiłem, to było pół litra w pół godziny. Ja naprawdę bardzo wolno alkohol piję.
0: Co? W pół godziny pół litra?
1: To jest chyba, to jeszcze nie jest tak dużo, nie?
0: To jest dużo chyba. Gumball. Wiesz co, niektórzy się martwią o ciebie i znów będzie na mnie, że krawiec cię rozpił, że się stoczyłeś, że niszczę ludzi, że on się popatrzył na krawca i zaczął chlać jak ten obszczymur i znów będzie na mnie. Weź nie pij, stary, a to cię zniszczy. W tak młodym wieku, ja owszem, ja też chlałem pod śmietnikami jabole, miody, potem mieliśmy fazę na rumy, potem wódę łoiliśmy. Przez wiele lat wątroba siadła, ale ty nie popełniaj moich błędów, człowieku.
1: Nie będę, bo mało piję. Ostatnio co piłem to wino. Tylko dlatego, bo musiałem na świętach i to takie niedobre. Carlo Rossi Rosa, tak się chyba nazywało, jakieś słodkie. Rosa, nie pamiętam, czy to było przez A czy E. W ogóle wino słodkie to chyba tylko Amarena jest dobra. To tak nieironicznie, że nie ma chyba tak z tych lepszych, w cudzysłowie, z tych takich prawdziwych, nie wiem, na ile prawdziwe są te wina. No te słodkie są słabe po prostu. Amarena to tam nawalone cukru, to chociaż jest słodkie, a te takie słabe. To jak już pić te prawdziwe wina, to albo półwytrawne, albo wytrawne.
0: Tak, no mnie niedawno ciocia poprosiła, bo tam się spotkaliśmy i mówi, weź mi tam, pójdź do sklepu, kup mi jakieś czerwone, dobre winko, masz tu pieniążki, bo ty nie masz, krawculku. Ja tam poszedłem, kupiłem, przynoszę tego snajpera w plastikowej butelce. Cioci mówię, masz ciocia, ja to takie lubię. No i mówię, masz tu snajper w plastikowej butelce, 20 volt, bardzo dobre to.
1: Dino takie ma. A Dino jeszcze jest petarda obok tego snajpera.
0: Petarda?
1: To jest energetyk. Ja tak myślałem, jest zestaw kurwa tego, snajper i petarda.
0: Wypijam dwa snajpery, kurwa, a popijam petardą i jest petarda.
1: Jest i...
0: Ziomeczki.
1: Ja musiałem dowód pokazywać w Biedronce dzisiaj, bo chciałem Energola kupić i kup. Panie, pan 18 ma? To na co nie wyglądam? Tu na tym wąsie jest to wąs. Ale my tu musimy. Dobra, ma pani. No już nie mogę z tego kupić. Znaczy teoretycznie jeszcze powinno być taka możliwość do 1 stycznia, no ale nie ma. Już Biedronce nie ma. Nie można.
0: To jest taka trochę twoja klątwa. Ty zawsze będziesz widziany i postrzegany jako taki młokos. Dzieciak taki właśnie w takim mundurku japońskim, który tam gdzieś biegnie po ulicach i krzyczy: Konnichiwa! Konnichiwa! i taki właśnie rozczochrany w mundurku i te dziewczynki takie w tych mundurkach tańcują tam, no i Pokemony. Właśnie no tak będziesz postrzegany, no niestety, nawet jak będziesz miał 50 lat, to będzie i właśnie...
1: Wieczna młodość, dziękuję. Przyjmuję ten dar. W sumie fajnie byłoby tak, jakby ludzie żyli nawet te 10 lat krócej, ale cały czas w takim dobrym stanie. Nie, że umierasz, ale umierasz na własnych warunkach. Znaczy, no okej, można się zabić, ale to raczej chodzi o to, żeby przeżyć życie w takim ciele, które nie wystarzeje się za mocno.
0: Ej, wuj mściwuj, po co tu przychodzisz, kurwa, takie donaty wysyłać? Bo zazdrościsz, kurwa, że my się rozwijamy i chcesz zniszczyć. No pisze, ludzie, jedziemy z donutami, niech się trzosnek zesra ze złości, od razu zesra. Czemu atakujesz? Czujecie?
1: No. Ten głos, jaki robisz, to mi się kojarzy z Józkiem, hodowcą drobiu. Taki kabaret halamy.
0: Był, tak, słynny hodowca kur, pan Józek, tak.
1: No to mi się ten głos, co robisz, właśnie z tym Józkiem kojarzy. No tu podpiąłem właśnie kurom internet i one tam mają. No, to był dobry kabaret, jakiś mi się on podobał. Tych kabaretów polskich to halamy bardzo dobrze wspominał, hodowca kur drobił.
0: Arnold, woła cię świat. Wołam cię ja, nie, Arnold. Tak, to była piosenka o Arnoldzie Schwarzeneggeru. O Arnoldzie Schwarzeneggeru.
1: 29 grudnia 2023, piątek po północy, podsumowanie 2023 roku. Chyba audycja u Szabla taka jest.
0: I to Łukasz już by reklamował Szabla? Tutaj, co to za krypciocha? Proszę 5 zł wpłacić, zanim się zareklamuje. No.
1: Agocha. No ale w sumie dobre podsumowanie. Ten rok trochę nudny był, powiem szczerze, tak? Nic się nie działo zbytnio. W tamtym roku, nie, no to coś tam się działo, trochę tam w Ukrainie, no niby ten Izrael, nie? No ale tak poza tym, no nie wiem, jak sądzisz, tak chyba mniej się działo niż w tamtym roku.
0: Choroby, wojny, rozpacz, kryzysy gospodarcze i tak dalej, rakiety spadające na Polskę, no nuda, ja też uważam, że nuda, nic tak słabo no. Trochę.
1: Słabo, przynajmniej jak był ten, nie wiem, czy można mówić już, czy nie można, ale jak były te opcje maseczkowe, to przynajmniej śmiesznie było, coś się działo, ale już się nic nie dzieje.
0: Marcin Chudzik dzisiaj okazało się, wyszło nagle szydło z worka, że on jest myśliwym, który nigdy nie skrzywdził żadnego zwierzęcia. Ja się tak pytam trochę, co to za wegetarianin, co wpierdala schabowe, co to za myśliwy, co w życiu żadnego do zwierzęcia nie strzelał. Myśliwy jest od tego, żeby właśnie regulować populację zwierząt i tak dalej. Więc trochę jestem zawiedziony, że on nawet kreta nie zabił. Co najwyżej trzymał tego kreta, gdzieś go tam złapał, ścisnął go trochę, że temu kretu oczy wyszły na wierzch, ale go wypuścił ostatecznie. No kreta to trzeba mordować. Ja to jak dorwę kreta, to po prostu nie ma zmiłuj. I skopa, i po prostu i kopnę tego kreta, żeby gdzieś poleciał za ogrodzenie. Albo go truję, ja lubię truć te krety. Po prostu jeszcze zanim zacznę truć te krety, to jeszcze tam krzyknę do tej dziury Achtung, cyklon B! I ciach! I potem skopa, a ten nic. On, co to za rolnik, co kreta nie skrzywdził?
1: No nie wiem, ja mysz skrzywdziłem. To jest moje największe przewinienie, że zabiłem ze 3 myszy w domu. Co mi weszły, no to je kupiłem. A jedna mysz to była tak odważna, że mi na biurko weszła. No, to już mówię, nie, tak nie może być. Poszedłem i kupiłem trutkę, bo ja się tak bawić nie będę. A myszy to jeszcze jest w sumie mały problem. Myszy to nam chuj, nie? Tam jeszcze sobie poradzić. Dobrze, że nie szczury, ale w moim miejscu na szczęście szczurów nie ma. Ale gdybym mieszkał we Wrocławiu, nawet w tej Środzie Śląskiej, tam chyba też gdzieś są u ciebie, nie? w okolicy szczury. Nie mówię, że w twoim domu akurat, ale tak mówię, że w mieście mogą być, nie?
0: Kamila pyta na czacie. Masz dziewczynę albo żonę? A jak nie masz, to chcesz mieć? Hua! Hua, hu! Mogę ci radiowym głosem do ucha poszeptać, kiedy będziemy to robili. Hua, maleńka.
1: Johnny Bravo.
0: A wiecie, że Johnny Bravo przez jakiś czas zapowiadał na dworcu rozkład jazdy. Ja się zastanawiam, jak to wyglądało. Coś w stylu tam... Hua! Pociąg osobowy do Pierdziszewa Dolnego. Odjedzie za 2 minuty. Hua!
1: No o, tutaj właśnie Gabriel mówi, że chce do ciebie zadzwonić za 26 minut. No to ja się wtedy rozłączę. Opuszczę antenę. Miki będzie ten, miał święty spokój. Nie będzie musiał mnie słuchać. Plus ja jeszcze mam Baldura do ogrania, bo sobie ogarnęłem. Nie wiem, na ile ta gra mi się podoba. Na razie jest okej. Okay. Ale może się wkręcę bardziej. Ciężko mi w takie gry się gra, bo jestem z natury tych, którzy lubią jak coś się dzieje na żywo, a nie tak, że wiesz, tura po turze. No ale może się nauczyć.
0: Ale słuchajcie, bo dziś był taki wymóg, że dzwonią tylko ludzie nienormalni.
1: A co, Gabriel nie jest?
0: No właśnie tak by wynikało, że jak ma zadzwonić, to chyba też jest nienormalny.
1: Wszyscy jesteście jak mi nienormalni. No, pisze, że Gabriel pisze, że widzowie lubią mnie. A no kiedyś było ten. Było głosowanie, kto najlepiej gada. I naprawdę, to raz mi się udało wygrać. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie miałem dużej konkurencji, bo tam Brian był. Przepraszam, Brian, nie, że coś mam do ciebie, ale dużo pijesz, więc ciężko, żebyś miał rację, nie mówiąc.
0: Jak to rozumieć, czyli co, Gabriel retransmituje naszą audycję, że jego widzowie ciebie lubią, albo mnie, i to co, to leci? Ja widzę, że on dopiero co puścił chyba.
2: 28
0: moment, moment, donate.
2: Zazdroszczę donate'ów i słuchaczy.
0: Okay.
2: Mam 3 kanały, a i tak nic to nie daje.
0: Oho.
2: Strolujemy im Sylwestra. Uzia na Juzia.
0: Zazdrośnik napisał, wysłał donate'a, 28. Przypadek, coś to mówi ta liczba 28, ale dobrze. Trzos, zazdroszczę donate'ów. Dzisiaj to akurat tak sobie. I słuchaczy, a to tak, słuchaczy tak. Mam 3 kanały, a i tak nic to nie daje. To może załóż jeszcze 3, to może coś ruszy. Strolujmy im Sylwestra, huzia na juzia. Nie, proszę nie trollować, znaczy proszę trollować, ale kulturalnie. I niech to będzie inteligentny trolling, niech trole starej daty zadzwonią i tutaj dowcipnie, z umiarem, kulturalnie, aczkolwiek też i parszywie, i tak po gówniarsku troszeczkę, i tak trochę, no właśnie niech ubogacą w jakiś sposób audycję swoją szyderą, swoimi smraklokami, tutaj jakimś bekaniem, jak beka, niech beka z finezją. Zgodzisz się chyba ze mną, panie redaktorze, teraz wszyscy redaktorzy.
1: No, chyba się zgadzam. A co do tego jeszcze powiem, bo ty tak mówisz o Gabrielu, kiedy on to mówił, że jestem, znaczy, nie wiem na ile to jest prawda, tak obstawiam, że jest, jeżeli tak mówi, że widzowie mnie tam lubią, bo byłem swego czasu, przeszedł Gabriela, nie pamiętasz? Dzwoniłem, tylko przestałem z prostego powodu, pewnie słyszysz mnie teraz, Gabriel, że tam YouTube ci banował, ja już nie wiedziałem, w końcu nie wiedziałem, na którym kanale nadajesz. Ktoś mi kiedyś dał, a potem to zgubiłem i ciężko było mi cię znaleźć, to może teraz sobie ten właśnie kanałek zapiszę twój, to będę mniej więcej wiedział. To pewnie zadzwonię, bo ja lubię dzwonić do różnych miejsc. A fajnie się, znaczy wszędzie się fajnie rozmawia, ja się odnajdę wszędzie. Nawet mógłbym porozmawiać z Brownem, z każdą osobą, nie wiem, z lewicy, kto tam jest, Zandberg, nie? No ja jak miałbym rozmawiać, to bym mógł rozmawiać z każdym, nie mam problemu.
0: A jak dzwoniłeś do Gabriela, to co tam mówiłeś, co tam się działo?
1: Zależy. Na przykład teraz dzwoniłem o tym, że się jakieś gwiazdy obok Księżyca pojawiły, czy coś innego. I tak mówię, co to jest?
0: Jest płaska, on... płaska Ziemia czy okrągła? No nie wiem, nie wiem.
1: No i Jedni mówią tak, że to jakieś projekcje, drudzy co innego, a tacy, którzy mówią o nauce, no to mówią, że po prostu się odpowiednio planeta ustawiła do Słońca i po prostu odbijała światło. Ale to ja nie wiem, na ile prawda może być w tym planeta, światło. Nie wiem, że ty oczywiście. A, powiem tak, no ja wiem mniej więcej, jaka jest prawda. Tak przynajmniej obstawiam. Ale ja lubię takie szuranie, lubię posłuchać sobie teorii spiskowych. To jest takie fajne. Trzeba mieć otwartą głowę. Nie mówię, że Ziemia jest płaska, ale jak ktoś chce sobie wierzyć, że Ziemia jest płaska, to dlaczego nie?
0: Ja strasznie lubię, jak Gabriel tańczy. Po prostu mam słabość. Po prostu to jest fenomenalne. Tymi rączkami tak wywija. Ciach, ciach. Fajne to jest. Ja to w ogóle taniec to jest piękna rzecz. Gracja, jakieś wyczucie rytmu. Ludzkie ciało jest też w pewien sposób piękne. Przepraszam, że tak powiem, ale męskie też, no. Słuchajcie, ja musiałem stare baby rysować, malować na zajęciach plastycznych, no. I to też jest piękno jakieś. Właśnie ta marszcząca się troszeczkę z celulitem skórka, taka fajna. Trzeba oddać fakturę tej skórki właśnie pomarszczonej. Po prostu jest piękno i piękno. Proste umysły, jak to było, symetria to estetyka głupców, nie? I na tej samej zasadzie też takie no, piękne, młode ciało to też taka trochę estetyka głupca. Właśnie można wydobyć różne fajne rzeczy, dostrzec to piękno nawet u starszej pani, w jej ciele, jak się zmieniamy, nie? To takie bardziej trochę skomplikowane, to jak właśnie smaki. Małe dziecko to zje tylko frytki i kurczaka lubi, nie? A dojrzały, dorosły człowiek lubi już te takie wytrawne bardziej smaki, nie? Nagle nabiera smaku na coś takiego nieoczywistego, nie?
1: No nie wiem. Ja znam ludzi, którzy nadal lubią tylko kurczaka i ciężko im zjeść coś innego niż schabowy i kurak, nie? Także no, tak trochę twoja teoria jest słaba. Nawet powiem ci, że dużo takiej polskich rodzin nie wychodzi zbytnio poza swoją paletę smakową, którą znali z dzieciństwa. No kurde, tak teraz jak myślę, to raczej młode osoby bardziej wychodzą niż te starsze. Nie wiem.
0: No może, tak, bo młody człowiek jest bardziej skory do eksperymentów. Im jesteśmy starsi, tym bardziej lubimy to, co już znamy, nie? Ja na przykład już się coraz częściej przyłapuję, że ciągle oglądam to samo. Mam tego swojego Stevena Seagala i ja mogę Stevena Seagala non-stop oglądać, jak on łamie te kości. Ja już ten film oglądam po raz 20. Zabili go i uciekł. I to jest... I lubię to, co już znam. I wiesz, a jakieś tam nowe to nawet nie chce mi się włączać, bo to jakieś te geje, gendery, jakieś nowości, mnie to denerwuje. Lubię to, co już znam. Te piosenki, które lubię, to znam i lubię i je znam. Wiem, że są bezpieczne.
1: Z kina akcji to Liam Neeson dla mnie zawsze był fajny. To z tego powodu i leciało.
0: A jaki film z Liamem lubisz Taken. Najbardziej? No Taken. Oczywiście, wiadomo.
1: No, a co innego ci powiem? No fajne było, tylko trochę taki głupi ten człowiek, bo cały czas mocno wypierdala.
0: Ale jak on pięknie się bije, tu jednego skopa, tu pałkę teleskopową przechwyci i da mu w łeb, tu popielniczką w twarz mu, tu krzesło pchnie w niego i tamten się przewróci. Fach. Fajne. Bardzo lubię Liama Neesona. Bardzo lubię. No, super jest.
1: On był taki tekst. Coś w stylu nie wiem, czego chcesz. Wiem, że szukasz pieniędzy. Nie mam pieniędzy, ale za to mam pewne umiejętności, które pozwolą mi cię zabić.
0: Tak, Liam Neeson opowiadał właśnie, że kiedyś jego syn coś tam poprosił, żeby się nagrać na sekretarkę i jego koledze z klasy tak chciał zaimponować i Liam Neeson się nagrał właśnie, że dzwonisz do kolegi, a tam głos się odzywa. Nie wiem, kim jesteś. Jeśli oczekujesz pieniędzy, wiesz, że nie dostaniesz ich. Nie posiadam ich. Posiadam za to szereg umiejętności, które pozwolą ci... pozwolą mi cię znaleźć i odszukać. I wiedz, że cię znajdę. I tak ktoś słyszał takie coś właśnie w słuchawce.
1: To były dobre. Te teksty, one-linery naprawdę były dobre od Liama Neesona. On potrafił je rzucać w dobry sposób. Schwarzenegger na przykład był bardzo tragiczny w one-linerach. On jedynie był w takich jedno dosłownie słowach. One-wordy, znaczy nie powiem. To z jego zawsze się kojarzy. Get to the chopper! Get down!
0: Ale to już nie są one-linery, tylko...
1: To znaczy, ty też niby są one-linery. Dla mnie one-linerami to trochę, wiesz, jakieś zdanie jakieś, jak rzuca. To co on tam, wiesz, że są takie po prostu słówka. Takie, I'll be back. Get to the chopper. Wiesz, takie teksty. To był Schwarzenegger. Jego właśnie opcjami były takie jedno, może dwa słowa rzucone w jakiś taki sposób.
0: I'll be back. On to w każdym filmie praktycznie powtarza, bo to się stało takim jego właśnie memem, jakimś skojarzeniem. Od razu się cieszymy, że Schwarzenegger po raz kolejny powiedział I'll be back. Albo coś takiego, nie? Właśnie get to the chopper! Get down! I kill you! I'm your clone! No, była taka parodia, że się spotyka trzech Schwarzeneggerów. Jeden Schwarzenegger naukowiec, drugi Schwarzenegger żołnierz i trzeci Schwarzenegger taki zwyczajny obywatel. I to są klony. Właśnie to jest film atak jakichś tam klonów, Schwarzeneggerów i gadają ze sobą. I'm you! No! I'm you! You are not me! I'm you! I'm your clone! No i tak nie mogą się dogadać, kto jest kto właśnie.
1: Mi się taka parodia Schwarzeneggera podobała Terminatora, jak Terminator do tego Jerozolimy, w Jerozolimie się pojawił, musiał tam Jezusa uratować.
0: Tak, było hasta la vista, baby Jesus. I do Judasza strzelał tam, nie? Właśnie, bo Judasz chciał zdradzić Jezusa i Schwarzenegger tam wtedy właśnie wpada z shotgunem i get down. I zabija tego Judasza, a Jezus wskrzesza i mówi don't do it! Ja muszę go wskrzesić, to musi się wydarzyć, musi się dopełnić. A Schwarzenegger nie rozumie i cały czas strzela do tego Judasza. Ten wskrzesza, a ten zabija Judasza. I jak tu dojść do jakiegoś porządku?
1: Mem mi się dobrze kojarzy, jak tam Jezus mu tłumaczy, że nie możesz go zabijać. Tak, why? To jest złe. Why?
0: Why?
1: Nie, ale Schwarzenegger miał tą swoją gadkę, kurde. On może nie był dobry w tekstach, ale ten jego sposób mowy, ten austriacki akcent dawał mu sporo. No i też, że był koksem, no przecież Mr. Olympia, nie? Wygrał tam jakąś nagrodę chyba.
0: Tak, tak. Mister Uniwersum czy Mister Olimpia, coś takiego było, no. On był naprawdę dobrym kulturystą, takim topowym, bo pięknie sobie wypracował te mięśnie. Były bardzo, wiesz, kształtne, jędrne, symetryczne. Dużo w to pracy włożył. Ja myślę, że Schwarzenegger i Sly, Sylwek, jednak to są jakieś autorytety, jakieś wzorce. Zobaczcie, taki stary pryk jak Sly, a on się trzyma świetnie, gra, jest aktywny. Wiecie, ile on przeżył? On na planie niezniszczalnych skręcił sobie nogę, jakiś uraz kręgosłupa w ogóle. Syn mu umarł podczas kręcenia tego filmu. Kaskader mu umarł, a on cały czas się trzymał i kontynuował to, dociągnął to do końca i po prostu, no... To jest człowiek, słuchajcie, który sprzedał swojego psa, żeby mieć na życie, był taki biedny. Ja czerpię z niego wzorce, ja na razie właśnie chcę być taki biedny, żeby potem właśnie opowiadać, że byłem taki biedny, musiałem od ludzi żebrać na donaty, ale się wziąłem za siebie i tam pierw zmywałem naczynia, potem tam kupiłem ziemniaka, upiekłem ziemniaka, sprzedałem, kupiłem dwa ziemniaki. Od zera do bohatera trzeba zawsze... Tak, trzeba iść.
1: No to tak mówił ten Steven Seagal, że on nabył naczynia, Nagle jak mył naczynia, to tam był jakiś judo, czy co to on tam inne.
0: Aikido.
1: Aikido, że tam był mistrz Aikido i on tam zaczął nawalać w te talerze. On mówi, tu musisz mnie uczyć. I zaczął się uczyć i tam nagle mafia się pojawiła. I naprawdę on taką historię opowiadał. Tam ile on rzeczy tam wrzucał, to jego. I cały czas, jak był wywiad, to goście się pytał, a czy znasz jakiegoś inną osobę, która mogłaby być

0: to film w miarę okej się oglądało, chociaż wydaje mi się, że tam bardziej robotę robiło to, że on miał... Bo wydaje mi się, nie ma umiejętności. Tam bardziej jego wygląd, taki, że on udaje. To jest takie bardziej udawaj, aż ci się uda, nie? Że fake till you make it, nie? I on ma takie właśnie nastawienie do życia.
1: Ale przepraszam, to, aha, Seagal, tak?
0: No, Seagal. Nie, Liam Neeson. Liam Neeson to wydaje mi się, że naprawdę by spuścił komuś w pierdol.
1: Tak? Znaczy, no, Liam chyba trenował boks. Tak, trenował boks. Tak może być, bo boks to jest bardzo efektywna sztuka walki. Tak naprawdę bokser często pokona na ulicy na przykład kogoś, nie? Bo bokser ma to pierdolnięcie. On wie, jak ciało obrócić, jak ten impact.
0: O kurde, to był koksu, jak się nasz w nim bił. Kto to tam był wtedy? Nie, Kliszka to był inny. To był ukraiński. Kto tam u nas był? Gołota, tak? Gołota z Tysonem, prawda?
1: Tak.
0: No, chyba nie dał rady, poległ.
1: Psychicznie, tam. Ale on psychicznie jakby nie wytrzymał, bo...
0: Nie ta waga, no może nie waga, tylko nie ta klasa. Tyson to był rzeźnik, on po prostu rąbał ludzi. On miał w głowie siekę, wydaje mi się, że nadal trochę ma siekę. I że on nie miał skrupułów. Po prostu był twardy koks i tyle.
1: No nie wiem, stary, bo... Na przykład w czwartej bodajże, albo w trzeciej, albo w trzeciej części Ip Mana. Genialny film. Słuchajcie, chcecie zobaczyć naprawdę dobre kino zabijacko-napadalskie, kino kung fu? Zobaczcie sobie serię, sagę Ip Man o mistrzu, który uczył niby Bruce'a Lee. No tak naprawdę nie uczył, bo tam jego uczniowie mistrza uczyli Bruce'a, ale to nieważne. Ale to jest genialny koleś, w ogóle świetny bohater, bo on jest prosty, skromny, jak kapitan Żbik. Przecież Skiba śpiewał, prosty i skromny jest nasz kapitan.
2: 10 zł.
1: Donejcik, momencik. O, Niemra. Mam pewne przypuszczenia, kim może być Niemra. Albo to jest Anna Koch, albo to jest Silver. Okej, okay, dzięki za dyszkę, na 2 ziemniaki. Okej, okay, kupię 2 ziemniaki, upiekę, sprzedam, kupię 4 ziemniaki i tak dalej, aż do 1 000 000. No, a co ja mówiłem, bo zapomniałem, aż mnie rozkojarzył ten donate. Gumball, a co byś w ogóle polecił Trzosowi, który wcześniej tu się pojawił jako sponsor, że on ma 3 kanały i nic. I co on powinien zrobić, żeby być popularny?
0: Teraz będzie ciężko. Ciężko się wybić.
1: No ciężko.
0: Ale trzeba czasu. No i primo dużo filmów wrzucać i najlepiej za trendami podążać, bo jeżeli nie będzie się podążać za trendami, no to trzeba mieć łeb i coś wymyśleć dobrego. No to tak na poczekanie ciężko byłoby mi jakiś pomysł taki ogarnąć. No ale co? No badać, co ludzie oglądają i to wrzucać, nie? No i też osobowość, bo pewnie jak znam życie, jak tutaj większość osób, filmy pokroju live streamy albo nagrania, prawda, gdzie przeważnie większość to jest głos, no to problem większości osób zaczyna się na tym, że mają bardzo słabą dynamikę. To znaczy są nudni, mówiąc krótko. Nie tak, że nudne jest to, co przekazują, bo ja na przykład często przekazuję nudne rzeczy, ale staram się jakoś modulować swój głos, żeby on nie był taki nudny. A jeżeli to już jest słabe i ten głos jest taki monotonny, nie da się go słuchać, no to raczej osoby, no to też sukcesów będzie mało. Więc najważniejsze, jeżeli mówimy o kanałach takich stricte, gdzie się dużo mówi, to najważniejsze jest to, żeby głos nie był nudny, żeby dobrze było go słuchać. Najlepiej nagrać coś sobie i posłuchać, czy wam to pasuje, czy byście mogli to faktycznie słuchać przez dłuższy czas. Najlepiej spróbować. I jeżeli dojdzie się do tego momentu, że ten głos będzie fajny, taki, że dobrze się tego słucha, no to już jest duży sukces, naprawdę. Ludzie często oceniają po pierwszych wrażeniach, a pierwsze wrażenia z kanałów, gdzie większość to jest audio, to będzie głos, prawda?
1: Tak. No, słyszycie teraz Gumballa. Jakbyście sobie tak mieli to przetworzyć na taki ogólny rytm, to będzie coś takiego właśnie... Tra ta ta ta

0: Tata, trata, tata, tata, trata, tata, tata, trata, tata, trata, tata, tata, a nie takie trata, tata, tata, bla, bla, bla, bla, trata, tata. To się źle słucha właśnie.
1: To powiem, kim nie być. To przepraszam, że tą osobę wyciągnę. Nie pamiętam, no może i dobrze, że nie pamiętam, kto to był dokładnie, ale dużo osób tu go skojarzy. Przychodziła taka jedna osoba, która wyciągała jakąś książkę świętą, nie była to żadna Biblia, jakieś tam rzeczy, po prostu coś, co idzie, były różne rzeczy spisane i zaczął to czytać. I on to czytał w taki sposób i mówił różne teksty z tej książki. One były wypowiadane w taki sposób i nie było żadnej modulacji głosem. On powtarzał cały czas tak tekst i mówił to przez dobre 15 minut, aż krawiec się wkurwił, bo pamiętam, że się wkurzyłaś. No i tego odradzam coś takiego. To tego nikt nie lubi. Nie lubi słuchać, nie lubi... No nikt tego nie lubi. Adam Protesty. Nie, to nie był Adam Protesty. Tak mi się wydaje, że nie był Adam Protesty. To był ktoś inny, ktoś od Gabriela. Jestem pewien. To teraz nie mogę sobie przypomnieć, kto to był.
0: A Gabriel retransmitował przez chwilę nocne radio. Nawet. Dzięki, Gabryś, to miło z twojej strony. Ale tu czytam komentarze. Co za łeb. Pierdolenie w bambus. No, słuchajcie, no bo to jest normalne, że są różni widzowie, różne grupy jakby docelowe, tak fachowo powiem, kolokwialnie, tak zwane grupy docelowe. I na przykład krawiec, męczysz się jak Enki. O.
1: Enki jest cienki. Enki też bardzo słabo, bardzo słaby głos. Znaczy jego jeszcze lubią, bo on ma taki fajny, taką chrypkę. To ludzie lubią, jak właśnie ma się monotonnie gadać, to trzeba mieć taką chrypkę. Ja tego nie mam. Jak ktoś ma taki właśnie zakrypiony głos, taki ciężki, jeszcze też w miarę da się tego słuchać, jeżeli jest monotonnie. Ty masz taki dobry radiowy głos, więc ty możesz też być monotonny, ale właśnie ta twoja barwa głosu cię uratuje.
0: Nie, no nie przesadzajmy, panie kolego. No. Jaki tam radiowy głos? Bez przesady.
1: Tak. Blisko mikrofonu mówisz przeponą, i ten głos dociera odpowiednio do mikrofonu, i więc pewnie jeszcze tą japę otwierasz dobrze, że nie tak to jakbyś miał, nikt nie mówi, tylko naprawdę dobrze mówisz, że cię słychać. No.
0: To na pewno upadlińcy. No, upadlina, tak? Czyli wiadomo, o co chodzi, że my niby tutaj właśnie. No, normalna rzecz, że nie każdy musi lubić wszystko.
1: No. Nie trzeba wszystkim przypasować. Nie zrobimy herbaty dla każdego. Mhm. Nie każdy lubi słodką, nie każdy lubi gorzką. I każdy ma swoje przypodobanie. I nie ma co się każdemu przypodobywać. Jak komuś się nie podoba, no to się nie podoba. I tyle.
0: A ja akurat lubię se trochę poświrować pawiana, nie? Bo to trzeba tak trochę świrować pawiana. Musi być grypsera po prostu i trochę humor musi być.
2: To może zrobimy tak, że teraz zrobimy głosowanie, czy mam świrować pawiana?
0: Słuchajcie, głosujemy. Czy świrujemy dalej pawiana? Czy o jakichś w końcu poważnych sprawach mówimy? Ej.
1: Nie, powiem ci, że Szabel lubi te swoje głosowanka. Takie, to jest takie nawet fajne. Rzuca tam na przykład, kto najbardziej psuje audycję, kto troluje, kto dobrze gada. Takie fajne, interaktywne. Mi się podoba. Mimo wszystko, ja czasem lubię sobie Szabla posłuchać. Niektóre osoby tam, powiem tak, za dużo piją. No, mogliby mniej to pić, bo to faktycznie jak ktoś wchodzi i zaczyna mówić, no ja to ten, a ja cię lubię, a wiesz jak ty mówisz, ale ty dobrze mówisz, ale ty nie masz racji, bo wiesz jak było, ale to ja ci powiem, synek. No i to tak jest. I to niestety trochę psuje. Ale jak jest tam jakaś, może nie tyle merytoryka, bo nie zawsze jest merytorycznie i nie musi być. Ale jeżeli jest ten fajny, tak, to idzie ta rozmowa, to jest okej. Okay. Ale zdarza się faktycznie, że ktoś przyjdzie trochę za bardzo nawalony i to się psuje. To już się psuje.
0: Co kurwa? Jaś kurwa, chcesz mordę? Zamknij ryja, kurwa! Zaraz ja mówię. Sio, kurwa! Słuchajcie, reptyliańskie bazy. Byłem w nich wczoraj. Byłem wczoraj w bazach reptyliańskich, kurwa. Reptylianie, moi koledzy, mi powiedzieli, że kurwa, jest wielki reset. Kurwa! Zamknij mordę, kurwa!
1: Ale co ty mówisz? Tak, nie.
0: Tu mamy, słuchajcie, grafikę od Gargamela. Ciekawa to jest grafika, kurczę. To jakiś, co to, jakiś dzień sądu ostatecznego, czy co to jest?
1: Dias Are.
0: Co tu się stało się?
1: Dias Are, dzień gniewu.
0: A wiesz w ogóle, co to, bo tak gadaliśmy o Sylwestrze scalonym, no to wiesz, co znaczy Sly?
1: Nie, znaczy w sensie Sly, no to jest taki, znaczy sprytny, ale nie do końca taki jak lis, nie? Taki chytry.
0: Dobrze, to jest cwaniak po prostu.
1: Cwaniak, takie, no, coś takiego.
0: Tak, cwaniak. I Sly... Jest taki trochę właśnie cwaniak, można powiedzieć, nie? Cwaniak.
1: No w ogóle Sylwester Stallone dla mnie jest gorszym sortem od Arnolda i innych. Z tego powodu, że strasznie dużo botoksów się wywalił. To mi się nie podoba w ogóle. Nie lubię aktorów, którzy walą botoks w siebie, ale tak hardo, bo wiem, że większość wali, ale Stallone? Nie, to już jest naprawdę. Tam nie wiem, czy jeszcze twarz mu została.
0: Stallone miał na pewno operacje plastyczne, ale też testosteron. On został nawet kiedyś na lotnisku gdzieś tam aresztowany chwilowo właśnie za wożenie ze sobą testosteronu.
1: Białego rekina, sperma. No, serio, brali takie rzeczy.
0: Tak?
1: No, jakieś tam z rekina, tablety. To pewnie, no, z nasienia były. Coś słyszałem takiego. Testosteron, żarłacza, coś takiego. Nie wiem, na ile to mi się wydaje, ale tak słyszałem.
0: Dobra, to powiem ci, Gumball, tyle, no... You are disease, and I am the cure. No, i tego, to co? To, słuchaj, stary, dzięki, fajnie się gadało, super, naprawdę, fajnie, że zadzwoniłeś jako tutaj jeden z niewielu nienormalnych. No i co, wpadniesz do nas na Sylwka?
1: Jeżeli nie będę pijany, to tak, bo raczej chyba pijany nie będę.
0: A co się pijak zrobiłeś, to mnie niepokoi trochę. Słuchaj, nie bądź taki jak ja, nie bądź taki jak ja.
1: Naprawdę, takie dziwne podejście, bo ja naprawdę nie piję. Ja powiem szczerze, że to co piję, to jest raz na pół roku, a czasem raz do roku. I to, że ja sobie raz na jakiś czas mocniej wypiję, nie oznacza, że walę w baniach codziennie, więc nie ma co się martwić. Polska krew. No, ja po prostu umiem pić, złotych. Ale nie muszę pić. Zresztą też nie lubię samemu pić, bo... Stream, więc ani jego co żeś na picie samemu?
3: Nie obronią si, bo czekaj, format czekaj, jest czekaj, zjebany. Czekaj. Zrób ankietę i pewnie się okaże, że to nie tylko moje zdanie. Pozdrawiam nocniki i dobranoc. Co tu raczej już odpadam.
0: Aha. Co napisał No Name tutaj? Dzięki. Cześć. Gabriel prowadzi Pato Stream, więc ani jego charyzma, ani tematy nie obronią się, bo format jest, przepraszam za wyrażenie, ale zjebany. Zrób ankietę i pewnie się okaże, że to nie tylko moje zdanie. Znaczy, tu nie oceniajmy, tam, nie krytykujmy Gabryś ma swój klimat, ale faktycznie się jakoś tam chyba mnie nie lubią tam, bo same takie komentarze były, weź już skończ, ale pierdoli, kurwa, co to za jełop, weź wypierdolaj, kurwa. No i widać, że ludzie wolą sobie tam posłuchać czegoś takiego bardziej konkretnego, jakaś prawda o świecie, jakieś spostrzeżenia właśnie dotyczące tutaj tego, jak nas okłamują.
1: Jak być wyzwolonym.
0: Wyzwolić się właśnie, być świadomym. Takie poważniejsze, a nie jakieś tam pajacowanie, no, więc ja to rozumiem, nie? Dobra, Gambolu, to co? To trzymaj się w takim razie i chciałbym, żebyś tu wpadł do nas na Sylwka, przynajmniej symbolicznie, jako członek redakcji nadal jednak Nocnego Radia, żebyś tu przynajmniej powiedział cześć, dziękuję, do widzenia, pocałujcie mnie w dupę, coś krótko i na temat, ale żebyś był przynajmniej.
1: Staram się pojawić. Myślę, że na przynajmniej 10 minut uda mi się wpaść.
0: No i przynajmniej przyjdź i powiedz, a ja was szanuję. Do widzenia.
1: No i bardzo dobrze. I cześć, i czołem. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Miłej audycji.
0: Trzymaj się. Cześć, cześć.

0: Tu jest jakiś cytat, to chyba z kanału Gabriela, tak? Bo tu pisze Bieszczad cytat. Krawiec, nawet nie mogę cię chujem nazwać, bo bym obraziła męskość dno. Załóż sobie jeszcze 5 kanałów i tak piesek obsika. No spoko, spoko. Spoko bowoko. Trochę się tak porobiło, że ludzie tworzą takie jakby kluby, są jakby kibicami pewnego tam kanału, nie? I tam jebać Krawca, pierdolonego szubrawca, jebać Krawca, tylko Tarasiuk. No, tak ludzie tacy są, no, co poradzisz? Ale nie wiem, czy to cytat z kanału Gabriela. Jest taka jakaś nierówność, że my jakby staramy się szanować naszych gości, nie? I się tak nie atakujemy aż tak tutaj. Ktoś przyjdzie, to fajnie, cześć, cześć. A gdzieś tam się pojawimy u kogoś, to kurwa, ty z nocnego radia jesteś. Tam do psycho szurali właśnie. Kurwa! Nie, to jakiś pan starszy był, jakiś tam dziadek. Ty jesteś z tego nocnego gówna całego, kurwa, tak? Psycho tam... No kurwa, trochę jestem, no. To kurwa, antypolskie świnie i kurwa, komunistyczne bydło, tak? Psycho tam... No, to tak... Nie wiem tam, ja tam tego tutaj przychodzę, mordo... Se pogadać, nie? No spokojnie, mordo.
1: A tam, a to kurwa, weź go wypierdol. Weź go wypierdol, bo to kurwa jest od nich.
0: No tak trochę jest, no trudno, no co począć.

0: Bo to, słuchajcie, u Gabrysia czy u, tam u Czosnka, nie wiem, to jest takie... Z całym szacunkiem, ludzie ze wsi, no to oni tak mają trochę właśnie dyskoteka, tam sztachety i tam idziemy, kurwa, na tego krawca, kurwa, jebańca. No, kurwa, dezinformator pierdolony, kurwa. Ty go będziesz trzymał za ręce, a ja go będę bił po brzuchu, nie? A tam ktoś, kurwa, to krawiec, kurwa, chuj mu w dupę, kurwa. No i tak, oni tak mają, co począć, tak po prostu takie zwyczaje, no, że tak są nieufni do tych, co przyszli z innej wsi jakby. Bo mają tam swoje, powiedzmy, zwyczaje, znają się, chodzą na dyskoteki tam i się znają, a przyjdzie ktoś z innej wsi, to wiadomo, że to jest obcy, nie? Trzeba go tam jakoś ustawić. No i to spoko, ja to rozumiem. To są, słuchajcie, rolnicy w dużej mierze, z całym szacunkiem, ale gdzieś tam właśnie te tematy się pojawiają. Takie jak, o kurwa, tu przyspawałem rurę i to będzie mnie chodziło teraz, nie? Ja zamierzam uruchomić teraz kwantowy generator, właśnie, żeby mi produkował energię i będę hodował w wyższym ciśnieniu po prostu, że mi tego nie zabiorą.
1: No namę, 10 zł. U Gabriela nie przeszkadzały mi tematy, ani on, ale uczestnicy są chamscy i wulgarni, więc szkoda czasu na te pato. Niech Gabryś wie, że mógłby mieć super ciekawy kanał, jakby pozbył się patusów. Taka myślę konstruktywna krytyka.
0: Pozbyć się patusów. No patusy trochę psują faktycznie, no bo taki patus to przychodzi właśnie dla dymów, żeby kogoś tam zwyzywać. No i to trochę przeszkadza jednak, no. Ty powiesz tam dwa słowa, już się tam dobiłeś do głosu, masz 5 sekund. Chciałbym powiedzieć, że... A już tam drugi. Ale ja... Cicho, kurwa, zamknij mordę. I tak właśnie troszeczkę jest taka przypychanka, więc trudno się trochę dobić do głosu. Tam 10 na antenie, nie? Tamten już wkurwiony, bo pół godziny czeka. A ma konkretne informacje na temat wpływu 5G na czakramy odbytu i on chciałby to powiedzieć, a tamten coś pierdoli, kurwa, że o tu zielony to spokój, ale spokój to nie zielony, a jak zielony i czerwony, to co daje? I tak, i nie, i tak, i nie. I tak, wiecie, no on ma swoją tam bajkę i chce to też przekazać, bo to też jest cenna wiedza, a tamten, o kurwa, ty zamknij kurwa mordę, bo ja tu mam, ty kto cię nasłał, ty jesteś z tego nocnego gówna całego, tak? Kurwa, i co, i zazdrościsz, że on się rozwija, a ty kurwa nic. I kłótnia od razu, bo po prostu ktoś się poczuł zdenerwowany, że już długo czeka, i tak dalej, no więc ja dlatego odbieram tak po troszku, nie? Jedna, dwie osoby max, bo to cudów nie ma, nawet jak się, słuchajcie, nawet jak ktoś mega inteligentny przyjdzie, nie wiem, taki Zenon na przykład, no przepraszam, że jako przykład podaję, ale jako ktoś na przykład bardzo inteligentny, z wiedzą, to on też się wkurwi, bo tam czeka pół godziny, chce coś powiedzieć, a tamten coś pierdoli, bo ja tu zderzacz hadronów w szopie zbudowałem, a on już wkurwiony, bo wie, że się nie da zbudować zderzacza hadronów w szopie. I czeka pół godziny i po prostu nerwy biorą. Tomasz Filozof robi content i Czosnka. To ciekawe, robi content i Czosnka? Zrobił Czosnka? Czyli jest ojcem? Tomasz Filozof. Nieślubne dziecko Tomasza Filozofa i Gabriela Tarasiuka. Czosnek, tak? Nie, coś pomieszałem. U Czosnka. Aha, że Tomasz Filozof słynny robi content u Czosnka, bo w NR został odrzucony. no nie tyle odrzucony, co po prostu, słuchajcie, w radio się liczy mimo wszystko jednak umiejętność też trochę słuchania. A w przypadku Tomasza Filozofa jest content cenny, tyle że on idzie w jedną stronę. Nie ma kanału zwrotnego, tak jakby. Brakuje trochę, bo on cały czas gada. Więc tu się pojawia problem trochę. Może za długo mówił, bo tam po półtorej godziny mówienia. No wiecie, i to jest taka wiedza, która wymaga jednak pewnej gimnastyki umysłowej, pewnej dyscypliny intelektualnej. No bo słuchasz, jak ja stanę przed lustrem i widzę siebie z boku, to czy ja jestem, czy nie jestem, jednocześnie będąc z przodu i z tyłu. I to trzeba się skupić po prostu. Więc ludzie są dzisiaj niecierpliwi. Od razu by chcieli wiedzieć, czyja to dupa i dlaczego pierdzi. No. Dobra, bo mi się chce do toalety. Czy jest ktoś nienormalny, kto zadzwoni i tutaj pogada do was? Bo ja muszę iść tam. Tak będę się trochę tutaj inspirował dublińskim, tak powiem, że chciałbym pójść tam, gdzie właśnie Kaczyńskiego wiozą w lektyce. No. I gdzie król chodzi bez obstawy. I gdzie nawet, gdzie tylko Robocop nie musi chodzić, bo nie musi. Księga Hamów? To ciekawe. Księga Hamów. Wielka Księga Hamów. Poczet Hamów YouTube'owych. Nie wiem, czy się tam bym znalazł, czy nie. Dobra, jak nikt nie zadzwoni, to idę sobie, bo też mnie denerwujecie, że nie dzwonicie. Tu jakiś Rosjanin pisze, że zadzwoni. Ma niby taki awatar jak Gabriel Tarasiuk, słynny, zwany Szablem, ale to nie jest on, bo tu ma coś po rusku. Coś po rusku ma. Może to ruski troll, słuchajcie. No nie wiem. No piszę, że za 15-20 minut, no to nie wiem, to mi oko wypchnie do tej pory. Dobra, napijmy się. A, powodzi się. Gin pije. Na łyskacza go stać. A biedne dzieci umierające to już go nie obchodzą. Dubliński przynajmniej się jakoś zachował i już tu deklaruje, że jakieś tam cele charytatywne. A pijawka Menel na chlanie będzie zbierał. Dawajcie mu, dawajcie, paście go. Dalej to się obudzicie z ręką w nocniku. To jest Gabriela, drugi kanał, sowiecki Polak. Ale może, słuchajcie, fajny taki świat sowiecki byłby. Każdemu według jego potrzeb. Ja na przykład bardzo dużo potrzebuję. Chwilowo. Uważam, że ktoś powinien coś z tym zrobić. Aha, to potwierdza tutaj Gabriel, że to jego ruski kanał. A. Tak, bo Gabriel zaczął nadawać jakby dla towarzyszy radzieckich, rosyjskich, przepraszam, i po rosyjsku. A też jakby, słuchajcie, co by kto nie robił, to zawsze za coś tam ma szacun. I na przykład dla Gabrysia szacun, że się dobrze ruskiego nauczył. Tak po prostu, nie? Włożył w to jakąś pracę.
2: Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy Gabriel. Tu się ktoś podszywa, kurwa. No to dzwonią i się podszywają pod Gabriela. Czy to prawdziwy Gabriel, a to nie jest prawdziwy Gabriel. Ja Gabriela znam, bo ja pomagałem mu robić ten kanał. Razem robiliśmy i teraz świruje pawiana. Czy to jest prawdziwy Gabriel, czy Siema. Podruba? Czy podruba?
3: Siema.
0: A czemu
3: ja
0: masz...
3: Jestem. Co?
0: Nie wiem, czy to ty jesteś. Masz tak zamazaną twarz zupełnie, jakby coś przed obiektywem było.
3: Gdzie? A, tutaj może brudny teraz. Ja jestem.
0: No słuchajcie, no niby prawdziwy. Jest wąs.
3: Marty, jest... Zobacz, Bogumił był u mnie i pomógł mi tutaj kuchnię wyremontować. Pomalowana jest. Właśnie, słuchaj... mam plany, żeby... O, właśnie, witam też widzów na moim kanale, słuchajcie. Na moim kanale. Tak.
0: Słuchaj, Gabryś, a czemu tak mnie strasznie nie lubią u ciebie na kanale i twierdzą, że parch, że zdrajca, że chuj i tak dalej? Czemu to tak
3: jest? Nie, bo to, bo wiesz, bo moi widzowie, o. Sporo widzów jest. Poczekaj, ja za 15 sekund odpowiem, dobra? Wiesz, powiedz właśnie, odpowiem, to muszę wziąć jeszcze, no. Już zaraz będę.
0: Dobra, dobra. Słuchajcie, pięknie wymalowana kuchnia, widać napracowanie. Kafle, jest piec, jest kafle. Wszystko jak u prawdziwego Lechity. To, słuchajcie, to jest mieszkanie Lechity, jest piec. Jest tutaj farbą olejną pomalowane. Meble z paździochów, paździerze tutaj. Wszystko jest po polsku, po rosyjsku.
2: A ty jesteś od Krawca i chcesz zepsuć nam audycję. Kto nie skacze, ten od Krawca, hop, hop. Kto nie skacze, ten od Krawca, hop, hop. KS Czosnek, ej.
1: Tajemniczy profesor, 5 zł. Pozdrawiam nocne radio i redaktora Pijawkę.
3: Dobra. A, ściszę to, pranie robię.
0: Tu się ktoś...
3: Tak, słyszysz?
0: Słyszę cię, słyszę, Gabriel.
3: Dobra.
0: A tu się ktoś zgrywa i tak sobie, wiesz, dowcipkuje, że kto od Krawca
3: ja ten nie skarży. Ja już się kamerkę, poczekaj. A, no dobra, o, czekajcie, o. Miałem ściszony u mnie na YouTubie mikrofon. Było tego się słychać na Skype'ie czy na twoim kanale. Tak, witam wszystkich na streamie.
0: A czemu ci się okulary, przepraszam, czemu ci się okulary zmieniły? Miałeś takie przeźroczyste, a teraz masz takie ciemne. Jak to jest?
3: Nie, bo słuchaj, ja tu mam, przecież doświetlać trzeba. Ty nie wiesz, jak to jest w telewizji, jakie tam lampy silne mają. Ja nie wytrzymam wzroku, to wiesz, słuchaj. Ja tu mam lampę prosto w oczy, tutaj zobacz. No może jeszcze tylko trochę zmniejszę, o, mogę jeszcze bardziej dać, nie? Bo tak. Mordeczkę, wiesz, słuchaj, to jest show, no to jest YouTube, wiesz, kurde.
0: Ale ty zawodowiec jesteś, widzę, kurczę, no kurde. Słuchaj, stary.
3: No a ty nie, a Krawiec właśnie, bo też dużo osób u mnie, to wiesz, dlatego cię uważa, tak jak powiedziałeś wcześniej, już nie będę cytował tego.
0: Pedał, kurwa, że pedał, tak?
3: Poczekaj sekundkę już. No. Przełączę u mnie kamerkę. Muszę dać.
0: Aha, bo te okulary ci się tak ściemniają, jak ty światło zapalasz, tak?
3: Nie. Ja takie przysłonkę mam.
0: A, takie rzeczy.
3: Takie okulary właśnie, to są normalne okulary. Więc ja tego. Drugą parę mam właśnie. I też właśnie też trochę porysowane, się będę uczynił donate na nowe okulary, ale najpierw masz mam ważniejsze sprawy. Muszę, słuchaj, na remont E46 gdzieś piątkę wydać. Wahacze trzeba z przodu. Słuchaj, maglownica, hamulce, piąteczka, na części piąteczka. Ale mechanik jest znajomy, że maglownica mówi, ktoś tam u niego robił. A no dobra, ja tu pierdolę, ale kamerki nie włączę swoim widzom. Dobra, czekajcie.
0: Gabriel, słuchaj, a mógłbym mieć prośbę do ciebie, tak. Wielką?
3: No.
0: Bo mi się już naprawdę tak strasznie chce, A pomyślałem, że to by było coś takiego ciekawego, gdyby w nocnym radio Gabriel Tarasiuk, słynny, coś miał jakiś taki przekaz do innego uniwersum, do innego community.
3: Nie, ja,
0: do nocnego radia, więc ja bym cię na chwilkę zostawił i ty po prostu coś ciekawego ludziom
3: teraz,
0: powiedz.
3: Tak, słychać mnie, nie piszcie na umie, też czy mnie słychać, to tam dwóch kanałów poprowadzę, nie ma sprawy. A później ja będę pójdę pieca palić, to tak samo poproszę ciebie, żebyś u mnie też pogadał. No.
0: Dobra, to ja na chwilę dobra. Zmykam.
3: No dobra, iść tam, wiesz, co masz zrobić, no spoko. Nie wnikam, czy na krótko, czy na ostro, wiesz, nie wnikam, wiesz. No, dobra. Trochę bajeru zaleciałem, ale nie można tak właśnie. Dla niewtajemniczonych zdradzać. Czekajcie, kamerka też nie działa. Tutaj tylko mnie widzę, zaraz, poczekajcie chwileczkę, widzowie drodzy. Tutaj... Słuchajcie, u mnie jest 177 osób ogląda. Krawca też pewnie gdzieś zaraz zobaczy. Czekajcie, zaraz zobaczę wszystko. Ustawię na moim kanale kamerkę, bo coś mi się rozłączyło. O, jest. Słuchajcie, jest. Zobaczcie, powiesiłem obrazki tutaj. O. Podam tak może, o kamerkę. Zaraz ustawię na statywie potem. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda. No, pranie z tyłu jest. Tutaj stół dałem bliżej właśnie. Drugiego monitora. Bardziej ergonomicznie. O, dobra, dobra. Teraz jeszcze w draściku będę właśnie pieca palić. Kapluca jeszcze muszę właśnie pranie będę później nastawiał. O, dobra. Tutaj pierdolę głupotę, mi nie widać. Okej, okay, dobra. Znaczy, a. Już się tutaj dopasowuje, na full screen damy. Teraz krawiec przełączy. Jak przyjdzie. Tak, dobra. O. O, widać mnie tutaj. Na full screen jesteśmy. Napiszcie jak mnie słychać. Jak słychać krawca było, czy było dobry dźwięk, tak? Dobra. O. Może taki myk zrobimy, że drugi czat damy od krawca po drugiej stronie ekranu. Mimo wspólnego streama, to i tak na spontanie. Ja to, słuchajcie, wielu youtuberów wie, że takie rzeczy to się ogarnia, tam umawia się wcześniej, kurde, że wspólny stream z innym kanałem, tak, że tam parę dni negocjacje trwają, jak to ma wyglądać, jakie pytania, coś tam, jakieś tam chuje muje dziki węże. A tu, słuchajcie, umówię, to jest ad hoc. Włączam kanał, coś tam posłucham, fajnie rozmawiają tutaj, czy coś, łączymy się. Ja tu nie ma, wszystko na spontanie idzie, tak samo. I ty, wy też, słuchajcie, macie wpływ na audycję. To coś nowego. No czekajcie, spróbujemy drugi czat dać od krawca z drugiej strony.
0: To jest fajna w ogóle sprawa, taka synergia, nie? Słuchaj, że wiesz, jakieś łączenie streamów i tak dalej, zawsze okazuje się, że wszyscy zyskują w jakiś sposób, nie? Jeśli potrafimy się zachować, a ty, Gabryś, wiesz, słuchaj, niektórzy cię różnie oceniają, u nas też, a to, że szur, że ruska onuca, coś, ale jakoś mają do ciebie sympatię, wiesz, bo nie wiem... Jakoś mają do ciebie sympatię ludzie też tutaj u mnie.
3: Ale to wie, ja ci powiem też, ja tu zwróciłem uwagę odnośnie też wypowiedzi twoich, jakby wiesz, jakiś czas temu, że ty tutaj inicjatywę podjąłeś, żeby wspólnego streama zrobić, nie wiem, kiedy to było, pół roku temu jakoś, nie, kilka miesięcy temu, nie? Jakoś tak?
0: Tak.
3: Myślę, że i właśnie zapowiadałeś, że może być właśnie trochę jakieś dymy mogą być, może być jakaś tutaj patologia ze strony Uniwersum 12000 Szabel, kanału mojego, a wyszło odwrotnie. Bardzo była rozmowa na poziomie kulturalnym, tak, tutaj w krawatach wszyscy goście byli, nawet Zakapior, że on jaja robił, że był kurwa, że on był hiperkulturalny. Zauważyłeś to wtedy, nie?
0: Piotr, no. Piotr tak, zawsze tak. jest, panie redaktorze, tak. osobą, że tak powiem, kulturalną, prawda? Tutaj te chuje, ten chuj z tego realnym.
3: Tak, kultura osobista też, też. Przecież wszystko tak. High level. Premium class.
0: Można, słuchaj, stary, łączyć jedno z drugim. Słuchaj, stary, można łączyć jedno z drugim. Może być trochę pato, trochę, wiesz, nie, humorku, to trochę ciekawie.
3: Zależy. Te też nie może być, że wszyscy kurwa przylizani, kurwa profesorowie, kurwa czy co, grzywki przylizane, wiesz, nie? No. Takie coś, kurwa, nie?
0: Bo to jest nuda.
3: Tak, dokładnie. Musi być żywa audycja, mówię, to jest internet, to coś nowego. To jest właśnie jak to... Jak ten internet nie lata 2000, że dopiero wchodzi, że internet drugiej generacji, że to coś, że nie tylko odczytujesz, tylko coś tworzysz, a teraz jeszcze inaczej, to jest trzeciej generacji, że widzowie też właśnie na czacie to tworzą, nie? To szczerze jest już wyższy level, wiesz. Audycja interaktywna, no oglądam prawie 200 osób u mnie. No, ile u ciebie na kanale jest? Teraz nie patrzę.
0: U mnie, słuchaj, też bardzo wysoki wynik, bo prawie 150 osób. To też, jak no, na nocne radio, to jest super. A.
3: No to widzisz,
0: czyli widzisz, i wszyscy zyskują. Można się dogadać? Ładnie. Można. Czy my się, słuchajcie, z Gabrielem wyzywamy tam, że jak się nie podoba, to wypierdalaj, czy coś. Nie, jest kulturka, a Gabriel też łączy w sobie jakby różne rzeczy, bo popatrzcie, z jednej strony tutaj jakieś paździerze, piec kaflowy i tak dalej, no, a z drugiej strony zawodowe lampy i doświetlony... profeska, więc łączy jakby... Mi się to kojarzy trochę tak ze Związkiem Radzieckim, że z jednej strony bieda i paździerz, a z drugiej, wiesz, bogactwo i pewien taki profesjonalizm. No.
3: Ja tutaj mieszkam w rodzinnym domu, to zbudowany z Zagierka, tutaj na wsi na wschodzie Polski, wiesz. To jest Bialskiej Fabryki Mebli. To jest tutaj, powiem tak, Muzeum Soc... realizmu, nie wiesz. Tak budowali piece kaflowe, ale to zobacz, słuchaj. Tutaj mówią jacyś, kurwa, surmiwalowcy, będzie coś wojna, wiesz, szykuj, plecak uciczkowy, kurwa, do lasu spierdalaj, gdzieś tam, nie? No i co tam, w lesie, kurwa, minus, będzie wojna atomowa, minus 40 stopni, czy minus 50 stopni, i co, ty się zamarzniesz, kurwa, w lesie. A ja tu odpalę piec kaflowy i tam dalej ściana jest, można spać. No wiesz, zbieram patyków i tutaj sad obok domu mam, pół hektara, patyków nazbieram, kurwa, czy coś, spod śniegu nawet, odpalę to, przeżyję wtedy, kurwa, czaisz?
0: Tak, tak.
3: Rozumiesz?
0: Tak, no. Tak.
3: I to wiesz, pies kaflowy, no teraz tu nieuruchamiany jest, bo tutaj blisko pralka stoi, bo tu też się dymi, też muszę, kurde, dolot powietrza jakieś zorganizować, ale mam pomysł na przykład, bo tu jest kran obok, tutaj zlew jest, to potem pokażę właśnie. Teraz tutaj jest zlew. Myślę, że to jest zlew przystawić pod okno. Tu zamrażarkę dam do przedsionka. A tutaj właśnie w tym zlewie zrobić tam miejsce, gdzie rury są. Dolot powietrza jakoś właśnie ustawić, nie? Żeby jak pies będzie odpalany, wiesz, wtedy ten, nie? Bo musi być, wiesz.
0: Starasz się być niezależny.
3: I nazbierasz patyków, słuchaj, można też trochę grudkę węgla, żeby dłużej się paliło, nie?
0: No.
3: Nie wiadomo, nie? Ale wentylacja musi być, trzeba przeczyścić to mi wszystko. Na razie postawione jest tutaj garki, nie wiem.
0: No, wiesz, no stary, proste, słuchaj, proste rzeczy tam, są dobre.
3: Tam dalej za lodówką, tam jest drzwiczki, tam piec chlebowy, jest można pizzę piec czy coś tam, wiesz, dalej te kurde, wiesz, nie? Nawet. No to wszystko wiesz. I to nazbierasz patyków, przeżyjesz, kurwa, nie będzie prądu, nie będzie gazu. A teraz tutaj są programy jakieś unijne, modernizacja, kurwa, jakieś pompy ciepła. Każdy wypierdalać węglowe piece, czy na takie na drewno. Wtedy ci, kurwa, dadzą dofinansowanie, ale chuj, odłączą prąd i chuj, ty będziesz mógł, nie wiem, kupisz worek węgla, ale będziesz mógł polatać wokół domu, bo nie będziesz mógł spalić tego nawet, wiesz.
0: Gabryś, no. ja powiem ci szczerze i wam wszystkim, ja bym nie przeżył miesiąca tu mieszkając w bloku, znaczy w bloku, no w takim, wiecie, domu, jak wielu z nas mieszka. Niezależność, właśnie posiadanie takich prostych rzeczy, jakiś piec, jakaś hodowla czegoś, szklarnia. To jest siła na pewno w sytuacji kryzysowej, bo jak jest bezpiecznie, fajnie, wygodnie, to się spoko mieszka w mieście, gdzieś tam u kogoś, nie? Masz wszystko pod nosem, ale jak się zaczyna robić ciężko, no to faktycznie ten, kto ma takie proste rzeczy, jakieś narzędzia, szopę, piece, to on będzie górą. Taki człowiek jak Gabryś może se zbudować jakąś spiżarnię gdzieś, czy taki eter, jakiś bunkier, nie? On też, domyślam się, że eter też mieszka sobie w jakimś tam domu, gdzie może sobie pozwolić na wybudowanie bunkra. No przepraszam bardzo, ja sobie bunkra nie wybuduję tu, gdzie mieszkam, bo ja tu wynajmuję i tak dalej, no... Jakbym się nie starał, to sobie bunkra, nie wiem, co mam ten bunkier na placu zabaw.
3: Piwnicę mam, właśnie myślę pogłębić, taki zrobić, żeby na przetwory właśnie, żeby większa temperatura była, no. Myślę zrobić bunkier, mogę wykopać sobie, szpadelek wezmę, kilka kilo w sekuwę, wykopię bunkier i nikt o tym nie będzie wiedział nawet, to wiesz. No, to nie jest, że kurwa jakiś, nie wiem, jak ten Jackass, na Shawshank skazanie, że tam wynosili tutaj, czy coś. Ja sobie na legalu tutaj zrobię, nie? No to wiesz, bunkier, no. Mogę sobie wykopać, kurwa, nawet 10 metrów w dół, kurwa, bunkier, no i to będzie wiedział, wiesz, że pozabezpieczam, nie? Wiesz.
0: No widzisz, a tutaj na twoim kanale, kanale...
3: Tak, dzwonię, troszkę... inna rozmowa. Słuchaj, 200 osób ogląda tak. To słuchaj, gości zapraszam, słuchaj.
0: Zapraszaj. Dołączaj, spoko. Zapraszam
3: słuchaj,
0: też...
3: Krawiec, słuchaj, przyjedź, może nie chcę się pokazywać, tu nie będzie pokazywać, wie, twarzy, nie? Ale możesz się przyjechać, na wiosnę, będzie cieple, wiesz. Pokażę, jak się na wsi mieszka, jak przeżyć, wiesz. Może ty pies odpalimy, wiesz, przyjedzie brat, wyczyści komin, on straży OSP jest, to kłupie pojęcie ma, wiesz. No, to sprawdzi,
0: no wiesz. Też widzisz, Gabriel, tak w nawiązaniu do twoich słów, na twoim kanale ktoś napisał, cytuję, Jan Kowal, Krawiec, tu z kapslokiem, Krawiec, pokaż twarz i swoje mieszkanie, tak jak Gabriel. Słuchajcie, nie musimy być wrogami dla siebie, że jak Gabriel pokazał, to ty, Krawiec, jesteś chujem, bo ty nie pokazałeś. Nie myślmy tak zero-jedynkowo. Jesteśmy różni, no. Ja akurat jestem skryty. Słuchaj, ja jestem skryty, ja jestem samotnikiem trochę. Gabriel... ma inaczej. Gabriel lubi się pokazać, lubi tam pokazać, że coś robi, gdzieś jedzie. I okej, no i szanujmy się. Nie muszę być od razu waszym jakimś wrogiem, bo nie pokazałem ryja. Nie pokazuję od początku swojego ryja, od kiedy nadaję. I tyle, no i taki mam styl. I trudno, no wiesz. No... Krawiec, ucz się żałosno imitacją mężczyzny. Słuchaj, czemu twoi ludzie są tacy jacyś agresywni, tacy, wiesz, przecież ja im nic nie zrobiłem. Czemu mnie tak atakują?
3: To słuchaj, ja to nie są żadni moi ludzie. No to różni mogą, nas oglądają. Mogą to być ludzie, nie wiem, z innego kanału trzeciego, żeby nas tutaj, kurde, fermem posiać, wiesz. A to ja nie wiem, wiesz. Każdy odpowiada jak jakiś... Będą straszy jakieś chamskie, to blokuj czubów i tyle, no. Ja czasami też blokuję, czy moderatorzy, czasami amnestię robię, właśnie, że znowu pozdejmuję bany, no ale ktoś to uwala jakiś wulgarny bardzo. Mogą, mówię, być trzecie siły, wiesz, nie? Tak samo, słuchaj, o właśnie, reset XIX wieku, to co ruscy naukowcy mówią, teraz kamerkę muszę do widzenia, żeby nie latała, mówią, że była wojna północ-południe, jakieś... Powiesz, północ-południe, że niby wojna secesyjna w Stanach, ale to była wojna między północą i południem w wszystkich kontynentach. Na przykład Burowie, RPA, na przykład, czy tam w Australii, czy coś, to są pozostałości, czy tam, nie wiem, Buenos Aires, zobacz, jaka architektura jest, jakie miasto ogromne, czy tam inne w Ameryce Południowej, to są pozostałości to właśnie cywilizacji wcześniejszej. To była, i wtedy włączyła się trzecia siła spoza kontynentów znanych, wiesz. Reptylianie, nonaki, wiesz. No tak samo tutaj może, ty mówisz, ktoś ode mnie troluje, ciebie obraża czy coś. Może to być trzecia siła tak samo, z innego kanału, żeby nas tu, wiesz, zrobić tutaj za dymę, żeby to wykorzystać, nie?
0: Nie, ja myślę, że po prostu ludzie mają w sobie coś takiego, że lubią przynależeć gdzieś, nie? I wiesz, ja jestem za szablem, a ty kurwa słuchasz tego cwela Krawca? kurwa, to masz wpierdol. I tam wryja od razu. Że ludzie tak lubią, wiesz, czuć się, że są częścią czegoś, że gdzieś przynależą i tak dalej. No tak zwyczajne ludzkie zachowanie, więc ja to rozumiem jakoś tam, że mnie tam nie lubią. Ale zauważ, że na przykład w nocnym radio ty jesteś lubiany nawet. Czasem ktoś się tam z ciebie śmieje, powie, że Gabryś tam, wiesz, coś, ale nie ma takiej, wiesz, czegoś takiego, że weź tam, wypierdalaj cfelu. Raczej tak w drugą stronę to nie ma. Ale spoko, no dobra, nie jestem ze szkła. Słuchajcie, jak chcecie, to mogę się z Gabrielem napierdalać. On, kurwa, w szabli coś tam ćwiczył, ja w mieczu, ale ja walczę z tarczą. Jakby co, a Gabriel, ty jesteś przegrany, słuchaj, jak my walczymy, to słuchaj, nie, to, że ty walczysz z szablą, to ja cię pokonam, bo ja mam tarczę. I ty, słuchaj, nie masz szans z szablą przeciwko mieczowi i tarczy.
3: Poczekaj, słuchaj, a słyszałeś coś o bezkontakcie, o boju bezkontaktowym w systemie szkwał?
0: O!
3: Słyszałeś o tym?
0: Nie. Szkwał? O! No. Fajna nazwa, szkwał.
3: To jest, słuchaj, system, to opracowali oficerowie GRU z ZSRR, bo system walki bezkontaktowej, ruski specjalist z tego się uczy. To jest coś takiego, że jest, jak mówimy, że pole człowieka, aura jest, czakry są, jakieś tam pole, którzy ekstra sensy jakieś widzą, to właśnie wróżki, czy nie wiem, czy tam inni, nie, te pole właśnie, że to się wpływa na przykład na te pole człowieka i można właśnie już kogoś obezwładnić na energię wpływając, nie wzrokając kogoś.
0: Pachnie mi to szurią trochę, szczerze ci powiem, bo wiesz, się naoglądałem, słuchaj, wiesz, bo się naoglądałem tych fejkowych mistrzów, czyli wiesz, tych takich szarlatanów, którzy udają wielkich mistrzów, a jak przychodzi to do czego? Dochodzi do konfrontacji, to każdy... Spoko. Słuchajcie, są tacy fejkowi mistrzowie, z których się wszyscy śmieją, że ćwiczy tam rękami, macha, nogami i podskakuje, skacze, biega, skacze, podskakuje, o mało zawału nie dostanie, ale jak przychodzi do konfrontacji, to się okazuje, że no, leszcz kompletny. Ale trzeba przyznać, że Rosjanie akurat są dobrzy w tych takich różnych systemach walki. Słuchajcie, Rosjanie mają nawet taki system walki, który się opiera o taniec, tak jakby. Zapomniałem, jak to się nazywa, może Gabryś będzie wiedział, ale jest taka walka połączona z tańcem, coś jak taka ruska kapoira. I to jest akurat spoko, to mi się podoba. O kurwa, się rozpierdoliło wszystko tutaj. Gabriel przewrócił.
3: No. Halo, słyszysz mnie?
0: Słyszę. Gabryś, a ty słuchaj, znasz ten tak, wiesz jak się nazywa ten rosyjski system walki połączony z tańcem? Taki, że wiesz, że tam nogami wywijasz, jakieś wyskoki robisz i tak niby tańczysz. Taka jakby ruska capoeira. Czy ty coś kojarzysz?
3: Słyszysz mnie, napiszcie. To ja tu nie słyszę.
0: O, co się stało?
3: Znowu sterownik od tego kamerki.
0: Okej, to Gabriel zaraz tam ustawi. Fajne to jest, to mi się akurat podoba, bo to jest coś. Kazaczok to jest takie właśnie, że w przysiadzie tak tymi nogami wywijasz, nie? Ale słuchajcie, widziałem takie systemy walki rosyjskie, gdzie ktoś tam tymi nogami tam jakieś wywija, podskakuje. Fajne to jest, fajne. To mi się podoba akurat. Gabriel, słyszymy się? No, jakieś problemy techniczne. Systema rosyjska. coś było takiego.

nic nie słychać. No, u Gabrysia padło. Ale to jest taniec, a nie walka. Ale ja widziałem, jak, słuchaj, Bieszczad, widziałem, jak kolesie, wiesz, walczyli tak jakby w tym systemie, nie? I to było trochę takie jak capoeira właśnie. Sambo.

okej, okay, tutaj czekamy, czekamy, co się będzie działo. Może u Gabriela padł net albo coś takiego. No, no to z kolei są, są minusy mieszkania gdzieś tam właśnie na wsi, na odludziu trochę, że masz ten net zawsze gorszy. Ja akurat mam światłowody, więc

0: Jak się, aż mi chodzi po głowie teraz, jak się nazywała ta rosyjska sztuka walki? Czekajcie, wpiszę. Rosyjska sztuka walki, taniec. Miała fajną nazwę. Od razu mi się tu capoeira wyświetliła, nie wiem czemu. Sambo, właśnie też sambo, ale to się nazywało inaczej. I też nie systema. No to widać, jest taka egzotyczna rzecz. Egzotyczna rzecz, skoro się tu nie wyświetla.
1: Halo?
0: Hej, hej.
1: No? Jestem, miałem... Zamknął się laptop i teraz jest tak Windows 11, laptopa mam, Acer Nitro 5. Daję radę, słuchaj, nawet streamowałem czołgi, daję radę. Kurde, nie grzeje się. No. I jest, tak jest problem, że kurwa, jak kamerkę odłączę, później włączę, aktualizacja Windowsa jest i wypierdala dźwięk wtedy, kamerkę podłączę. Ten.
0: No, tak to jest właśnie.
1: Więc jak wtedy będziesz miał taki problem, to trzeba wejść wtedy tak. Wchodzisz w menadżer urządzeń i trzeba aktualizację sterownika, jego na dysku masz, a audio to samo USB. I wtedy później trzeba panel sterowania wejść, dźwięk, kliknąć, żeby tam system dźwiękowy przywrócić Windowsa i działa. Obczajony mam, kurwa. Ale do tego dochodziłem, raz to zrobiłem przypadkiem, później widziałem i kurwa raz to parę godzin to straciłem. Raz to robię, kurwa pół minutki, no to wiesz, nie?
0: No, ale przynajmniej jesteś teraz ogarnięty w miarę w tych sprawach, widzę, bo to już tam takie rzeczy to już są trochę bardziej zaawansowane. Gabryś, a ty kojarzysz, bo cały czas mi to chodzi po głowie i po prostu męczy mnie to, jak się nazywa taki rosyjski, czy nawet rosyjsko-ukraiński, przepraszam, bo wiem, że cię to denerwuje, bo ty nie lubisz Ukrainy, ale to chyba był jakiś właśnie taki ukraiński, rosyjski system walki oparty na tańcu. Jak to się nazywało? Kurde, aż mnie to męczy mnie to.
1: Słuchaj, ja tego się uczę. Ja opracowuję lezginkę.
0: Jak?
1: Lezginka jest. To jest kozacko...
0: Kaukaski,
1: wiesz.
0: Słuchaj, to chyba jest to, to chyba jest to.
1: Ukraińcy też mają coś innego, też tańce, wiesz, po kręgu też. To słowiańskie tańce właśnie, też właśnie, korowody. Mhm. Ja to, słuchaj, ja byłem na studiach na SGK i tam właśnie byłem 3 lata w zespole pieśni tańca. Uczyli mnie, kurde, tańca mi uczył baletmistrz Mazowsza. Zostałem 400-letnim, kurde, wiesz.
0: Nice, super sprawa.
1: Więc myślę właśnie choreografię opracować. Mam plan właśnie zrobić turnę po ZSRR. Pojadę do Czeczenii i zatańczę lezginkę w Pałacu Kadyrowa Ramzana Achmatowicza. Tak.
0: Ale stary...
1: No. Wtedy mnie puszczę do Polski z powrotem właśnie. Bo ja co, nie można kultury tutaj szerzyć? Tutaj w Sarmackiej?
0: Ale to jest akurat piękne. Słuchaj, to co nas łączy, jakaś muzyka czy taniec, to nas zawsze łączy, bez względu nawet na różnice poglądów.
1: Tak. I właśnie, żeby to dopracować, muszę pojechać na Kaukaz, żeby wystąpić w Witebsku na Słowiańskim Bazarze. Nie wiem, czy w tym roku mi się, w przyszłym, nie uda w 2024, pół roku mam, może przeszłym, w 2025 gdzieś, za półtora roku. Muszę choreografię, tak, trzeba choreografię opracować z pół roku. Później wszystkie kroki, wiesz, nie? To wyglądało, kurde, wiesz.

0: okoliczni kawalerów. Mam z kilku wieku, 50-60 lat. Do mnie, to ogląda duża Polonia, Polki z Ameryki, z Anglii, z Niemiec. Nie przyjeżdżają, to są chłopaki do wzięcia u mnie, kawalerzy eleganccy, będą pod krawatami. Tak. Będzie kulturalna impreza tutaj. No.
1: Ale to mnie zaskoczyło, że ty mówisz...
0: Armena zamówimy, przyjdzie szef właśnie, gdzie kręgielni, rozmawiałem właśnie, katering zamówimy, będzie ile osób. Opłatek, tak wyszło na Wigilię, byłem sam, tak wyszło. Nikt mnie nie zaprosił, sam byłem. Opłatek mi został, pójdę się po sąsiadach, właśnie pozapraszam tutaj na Sylwestra, to będzie tu sam. Stream odpalę, tylko powiem, że kulturalna impreza, bo transmisja na cały świat idzie. Nie będzie wiochy, nie będzie pijaństwa, jak ktoś będzie tutaj za dużo wypije, to z wielozbaru będzie, od razu mówię.
1: No, ciekawe. No tak, tak czujesz, że tak myślisz trochę tutaj progresywnie, że wiesz, progres ma wejść jakiś...
0: Tutaj jeszcze zobaczymy, no. Jak przysłucham właśnie, tak.
1: Ale to fajnie, że coś kombinujesz w tym kierunku, bo wiesz, no już... Trochę mniej może pato, mniej wyzywania się, mniej takiego dresiarstwa. Coś, wiesz, wnieść, jakoś się doskonalić właśnie. To mnie zaskoczyło w ogóle, że ty mówisz, że ty gdzieś tam masz z tańcem coś wspólnego, że się tego uczyłeś. I powiem ci, że tak wychwyciłem chyba, że, bo mówiłem, że podobają mi się twoje tańce. Więc masz w sobie jakieś wyczucie rytmu wyrobione, tak? Jakąś tam pamięć mięśniową i tak dalej, że to ci chodzi po głowie, to gdzieś tam masz to w sercu, takie wiesz, właśnie tańce, tego typu rzeczy, to jest zajebista sprawa. Nie ma nic piękniejszego niż tańczący człowiek, a szczególnie tańcząca kobieta. To jest w ogóle zjawisko. To lubię.
0: Słuchaj, zaraz poszukam filmik. To było na pięciolecie zespołu pieśni tańca Szkoły Głównej Handlowej. Ja tak jak wtedy dopiero byłem, zaczynałem tańczyć, chyba chodziłem, nie wiem, z rok czasu, czy niecały. I tam gdzieś tam jestem, nie wiem, 10-11 sekund na środku sceny w Polonezie. To może pokazać, bo to był koncert w Teatrze Dramatycznym w Pałacu Kultury i Nauki imienia Stalina w Warszawie. Jak teraz pokażę, film znajdę, promocyjny.
1: No, czemu mnie to nie dziwi, że...
0: Możesz pokazać, spokojnie.
1: Czemu mnie to nie dziwi, że Szabel studiował na uczelni imienia Józefa Stalina? No to czemu
0: Na SGH studiowałem, koncert był w Pałacu imienia Stalina. W Teatrze Dramatycznym. Byłeś w Warszawie?
1: Raz, tak, ale
0: krótko. W Pałacu Kultury byłeś?
1: Nie.
0: Jest sala kongresowa, jest największa. Tam kiedyś na koncercie byłem, nie wiem, Mazowsza, czy jakieś inne, Kozacy Rosji, wiem, że byłem taki koncert na czymś jeszcze, ale to są Boszyn, to jest teatr dramatyczny też właśnie, Pałacu Stalina. Tam autobusy stają, taki duży jest, plac defilat właśnie jest, no, plac defilat. O, Karolina, witamy na streamie. 200 osób ogląda, 204 osoby u mnie. U ciebie ile jest?
1: 131.
0: No, to 300 osób mamy gdzieś.
1: Czekaj, ja potęga, to... potęga, słuchaj, tworzymy wspólne media, Gabriel. Wschód i zachód jednoczą się. Bratnia przyjaźń, bratnia pomoc. W ramach bratniej pomocy, słuchajcie, tworzymy wspólne media. Czas zacząć działać. Czas powiedzieć dość. No.
0: Dokładnie. Ja właśnie myślę, że teraz jest właśnie, o, ja tu spróbuję, mam długu i HDMI, spróbuję później podłączyć, bo myślę, nocny stream robię, muszę trochę drzewa przywieźć, jutro ma deszcz padać na nowy rok, bo podeszło trochę na dworze, co jest drewno. Spróbuję ruską telewizję, mam z naziemnej telewizji zwykłej, łapię 9 kanałów białoruskich, z czego co 4... rosyjskie są. Może da radę ruską telewizję poglądać na streamie, ustawię jakoś. Spróbuję.
1: No. A słuchaj, tak włożę kija w mrowisko trochę i zapytam się o coś, o co by się nigdy nie zapytał żaden twój słuchacz, ani bywalec, twój fan. Co cenisz w Zachodzie? Trudne pytanie, wiem.
0: Samochody BMW.
1: No.

0: Tylko to? A coś więcej jeszcze może? A wolność na przykład? A wolność prawa jednostki, prawa wolność? Człowieka?
1: Boże, Orwella czytałeś?
0: Tak.
1: 84, nie? Mhm. No i ten on opisuje jaki system? Czy to on opisuje bardziej ZSRR, czy Amerykę opisuje bardziej?
0: To miała być chyba satyra właśnie na Związek Radziecki, nie?
1: No ale to bardziej to jest, że to Ameryka tak wygląda.
0: Tak
1: no, uważasz? Ty mówisz o wolności, tak? W Ameryce, jeszcze w latach 60. do końca wojny w Wietnamie, bo tam do Martin Luther King, to przecież był apartheid. Były oddzielne autobusy. Dla bardziej opalonych Amerykanów były oddzielne autobusy, szkoły były inne. No kurde, no weź.
0: No fakt,
1: tak. Tak, w Związku Radzieckim takich rzeczy nie było przecież, no kurde.
0: No ale w Związku Radzieckim cię mogli zabić, bo sprzedałeś pierogi wrogowi klasowemu na przykład.
1: Słuchaj, to jest tutaj propaganda, tutaj złość opłacana. Na przykład mówią, wielki głód na Ukrainie był w Związku Radzieckim, tak. Tylko, że sporo tych zdjęć, to są zdjęcia, kurwa, z Wielkiej Depresji ze Stanów Zjednoczonych. Jaki tam był głód? Jak tam, kurde, rolnicy niszczyli właśnie, celowo właśnie. Nie wiem, czy wy takiego aktora kojarzysz, James Dean. Kojarzysz? Amerykański aktor.
0: No, chyba każdy kojarzy Jamesa Deana.
1: No właśnie, i grał w takim właśnie filmie, jak się nazywa. To się, jego ojciec tam uprawy mieli, jakieś kapustę, coś tam. I coś się pociąg w kolei, coś tam było problemy, czy lodu coś nie było, właśnie wszystko się roztopiło i stracili kasy fuj, nie? Było takie coś. Pamiętasz? Jaki był film?
0: Oj, nie wiem, może to był Buntownik bez powodu, bo ja już nie pamiętam tego. Taki najsłynniejszy film z Jamesem Deanem jest Buntownik bez powodu chyba, ale tak nie kojarzę teraz, czy to było to.
1: Drugi jeszcze był tam.
0: No, wiesz, no, słuchaj, ale
1: Wschód
0: Orwell to...
1: Edenu. O.
0: Aha.
1: Kojarzysz?
0: Chyba nie. Chyba już tak
1: a to
0: nie...
1: obejrzyj, no, dobry.
0: Dobry?
1: No, dobry. Właśnie, sprzedaj to BMW, kup Wołgę, czarną Wołgę. No nie, no słuchajcie. Te E46 2.0 diesel, ale słuchajcie, na przykład przez Niemcy do Holandii dojechałem 680 km, 5 godzin, 20 minut, no. Średnia 140.
0: No nie, tak.
1: Pojechał.
0: I słuchaj, to jest takie w sumie zabawne, bo można ten wschód i zachód przedstawić na takich przykładach. Czasami się żartuje, że Amerykanie wydali tam 100 milionów dolarów na opracowanie długopisa, który pisze w próżni, nie? W próżni, a Rosjanie użyli ołówka. Albo właśnie Rosjanin ma prosty, stary samochód, który se sam naprawi, tak dalej, a Amerykanin ma skomputeryzowany, bajerancki samochód, który mu nagle powie: I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. I ci nie pojedzie dalej. No. Takie przykłady. Coś w tym jest, troszkę coś w tym jest faktycznie, że w prostocie jest siła, nie? Rosjanie to prostota. Zachód to wyrafinowanie, wymyślne różne rzeczy, które z samej swej natury są bardziej narażone na zepsucie się, na awarię, na zależność od kogoś, bo masz abonament, opłacasz na samochód abonament, komputer masz tam wszystko, a tu masz prostą maszynę, nie? Gniotca, nie łamiotca, jak to się mówi, no. Także tutaj akurat jest jakiś plus prostoty, ale widzisz, tak na co dzień to lepiej żyć w takim świecie, gdzie masz te dogodności różne, te nowoczesne wynalazki, nie? A nie gdzieś tam na wsi, jeździć traktorem, w gumofilcach. To zależy chyba od sytuacji trochę też, co jest lepsze w danej chwili, nie?
1: O, czekaj. Już tutaj ustawiam twój czat, żeby też był z drugiej strony na ekranie. Ustawiam w międzyczasie. To słuchaj, tak. Gniotca miała moc.
0: Gniotca, nie łamiotca.
1: Że się nie gnie i nie łamie się, no. Wiesz, no. Tak. Generalnie, no. To słuchaj, no mamy wojnę w Wietnamie. i Amerykanie, kurwa, rzucali M16 i kałachy brali. A na przykład, a Wietnamczycy to pepesze woleli, bo byli mniejszą masę i serii z kałachy nie utrzymali. Rożu za duży był, a pepesza, mniejszy rożu właśnie, pepesze woleli. Wietnamczycy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
0: Pepesze. No to...
1: Wietnamczycy właśnie, Amerykanie, tutaj byczki, kałachy właśnie. Jak to znaleźli kałachy, wyrzucali M16, kurwa, to Barbie zabawkę, kurwa, Barbie na to komu mówili, nie? A kałachy, kurwa, będzie w błocie leżał, kurwa, wyczyścić tam i ten, przemyjesz i chuj, będzie strzelał, no więc z błota wiem, strzelał, kurwa. Tak. No kałach, to jest, mówią, że jest tutaj mitologia, była wcześniej, że to kowal ruski wymyślił, nie Kałasznikow, ale to był właśnie niemiecki ten szturmowy M44, nie? Karabin przerobiony. I właśnie z tego też M16 też na to oparte jest. Nie go pokażę kałach. Zasada główna.
0: Dobra.
1: Ja się trochę właśnie interesuje militariami. Różne kanały oglądam, czy to polskie, ruskie, amerykańskie, wiesz, nie?
0: Ale zobacz, ale na przykład Amerykanie zrobili o wiele więcej, całą masę zajebistych filmów, popkultura, wolność, a Rosja w tym kuleje totalnie, wiesz. Troszkę brakuje, jest deficyt tej wolności, nie ma fajnych dzieł takich. No wiadomo, że są pisarze rosyjscy jacyś tam, ale to tak, wiesz, dawniej bardziej. I tak się trochę wydaje taka Rosja, taka zapyziała, a ten Zachód się wydaje atrakcyjny, fajny, kolorowy, przyjemny. Wiesz, czujesz, że... A gdzieś tam żyjesz w takiej Rosji, to ci zaraz tam wpadną, do domu cię aresztują, bo coś powiedziałeś na Putina albo na Białorusi, że coś na baćkę powiedziałeś. Tobie się to podoba? Czemu... Czy ty, Gabriel, jesteś za zamordyzmem? Na przykład, żeby tak, wiesz, twardą ręką rządzić i tych, co są nieposłuszni, żeby ich do więzienia na przykład, nie? Żeby im kopa w dupę.
1: Słuchaj, poczekaj. To właśnie ty mówisz, zamordyzm to chyba większy na Zachodzie jest teraz. No i w Polsce teraz mamy, kurwa, TVP przyjęli, nie? Słuchaj, ja to osobiście na przykład, no nie wiem, czy to, że ojciec oglądał zawsze, wiadomości oglądałem na jeden z, czy sam jak telewizor włączy, nie? Bo generalnie w internecie, nie? Czy tam Panoramę, Telewizor na szybko, nie? Nie oglądałem, kurwa, Polsatów, TVN-ów, wiadomości. Teraz nie oglądam wcale żadnych informacji z telewizji. Ja bo jednak, mimo że TVP, stronnicze, ale kurwa, ja to oglądałem, no, zawsze. A teraz nie mam co oglądać, żadnej informacji. Wiesz. I gdzie tu jest wolność, kurwa, gdzie jest zamordyzm? I jakby tak robił, kurwa, Putin czy coś, czy od razu na Zachodzie, ale czemu tu nie mają właśnie o tym, kurwa, i też właśnie na Zachodzie. Jest o tym, Larun. Stany Zjednoczone na przykład, kurwa, że już niby Tuska popierać, inni też właśnie, że to za mordy się robi. Ja myślę, że to jest celowo zrobione, zaplanowane, żeby to jakieś wojnę domową zrobić, kurwa, nowe wybory, rozpierdol większy. Ale słuchajcie, anarchia ma pariatka, jak to mawiał Batka Machno.
0: No. O, tu piszą, że Krawiec jedź na front bronić banderyzmu. Właśnie, bo...
1: Poczekaj, bo zapomnę właśnie też. Zaraz kogoś dołączymy, to ja muszę pieca rozpalić, bo jakoś nie wyszło, no. Musiałem pogadać streama, to jest studio ustawić. Nie jest tak prosto, kurde.
0: No to coś ciebie... Coś ciebie za zdun.
1: Jaki zdun?
0: Taki specjalista od palenia w piecu, od pieców i ogólnie.
1: Nie, no to palacz bardziej, palacz, wiesz.
0: Palacz.
1: Ja palacem, szukałem pomysł, właśnie mogę być palaczem, na przykład u mnie w gminie, to jest piec węglowy, na drewno, mogę być palaczem w każdej instytucji. Na przykład, ale, czekajcie, miałem ściągnąć mikrofon na YouTubie. Mogę być, nie z dun to piece buduje. Palacz. Mogę być palaczem w każdej instytucji, na przykład u mnie w gminie. Budynek gminy, urząd jest opalany tutaj piecem na węgiel, na drewno, ale ja mogę się, nawet ja pomyślałem właśnie, no urzędu pracy zgłoszę się, że mogę być palaczem w każdej instytucji, publiczna, prywatna, ale pod warunkiem, że ja wtedy zrobię streama, odpalam 8-godzinnego, bo to główne moja praca to jest streamowanie, a inne zajęcia dodatkowe są właśnie. Może jeszcze tego nie ma skodyfikowanego właśnie, bo to jest nowy zawód. Od kiedy streamy są w ogóle na YouTubie? Ile? 10 lat max? Jeszcze?
0: no jak ja zaczynałem, to w ogóle YouTube raczkował, można powiedzieć. I...
1: Kiedy streamy robisz prawie? Ile lat?
0: Dopiero tak przy nocnym radio, przy Radio na Fali w ogóle byliśmy tylko na MP3-kach, na wiesz, na stronka internetowa.
1: Ile na YouTubie streamujesz? Ja dziś chyba 5-6 lat streamuję, no powiedzmy, no jakoś tak.
0: No ja z kilkanaście.
1: Na YouTubie streamujesz kilkanaście lat?
0: Nie, na YouTubie nie, tak ogólnie, bo jak ci mówię, jak ja zaczynałem, to, no to ja, YouTube, okay, ja wiem, YouTube jeszcze tam, raczkował, sobie. Nie?
1: Ja swój pierwszy filmik, że tam kiedyś byłem na studiach jeszcze gdzieś tam, z kolegą gdzieś tam jakąś tam lufkę opaliliśmy, coś tam, się zjeraliśmy i ten filmik był w szablu wtedy, miałem rękę pociętą, nie? Mhm. Był pamiętny.
0: Pamiętam.
1: 13 rok nagrany, 10 lat temu już minęło, 10 lat na YouTubie jestem. Miałem przerwę kilka lat, zacząłem później, zacząłem się interesować właśnie też ruskie kanały alternatywne, że tutaj takiej informacji nie ma, tutaj w polskim świecie alternatywnym, zacząłem nagrywać najpierw krótkie filmiki, no a potem jak weszły streamy, zacząłem streamować właśnie, bo pisali właśnie, żebym w streamie zaczął i zacząłem streamować, no, wiesz, widzowie.
0: Tak, tak, Czosnek kiedyś
1: streamuję
0: powiedział...
1: 6 lat, a ty ile streamujesz lat na YouTubie samym? Na YouTubie, ja dziś 6 lat streamuję, no powiedzmy. A kanał 10 mam.
0: Na samym YouTubie to może troszkę więcej odrobinę od ciebie, ale też tak, no ty też jesteś weteran. Ale ja trochę wcześniej zaczynałem, jak jeszcze YouTube raczkował, nie? I na samym Icecastie, tam na stronce internetowej nadawaliśmy streama, to było trochę wcześniej. Ale też jesteś niezły weteran. Chociaż wiesz, na przykład Czosnek kiedyś powiedział, to Gabriel pierwszy był. A ja mówię, o nie, ja byłem wcześniej trochę od Gabriela. No, się tu pochwalę, że trochę wcześniej od ciebie. Ale no, też masz duży...
1: Halo, słyszysz teraz? Rozumiem ściszone, dobra. Dodałem Bogumiła i Tolka. Nie wiem, czy tutaj... Tolek wcześniej pisał. O, Tolek dołączył. Tolek,
2: halo, witam. Witajcie, cześć.
1: Tak, cześć, ja cześć. Dołożę, ale się zagadaliśmy z Krawcem. Teraz nic są trzy osoby. Jeszcze Bogumiła łączę.
2: Ale nic się nie stało. Słuchaj,
1: poczekaj sekundkę. Ja skończę za minutkę, idę pieca rozpalę. Tak. Wklejam link do rozmowy na czacie. Przyklejam, przypinam wiadomość. Zapraszamy do rozmowy. Wspólny stream z nocnym... radio. Zaraz Tolek, zaraz ci oddaję głos, już będziesz mówić 15 minut. Okay. Witamy siebie, słuchaj, ja mój pies muszę rozpalić, bo prędzie przeszło.
2: Czyli nie? Też nie jest spokojny ten potargały sad, tak?
0: Deszcze nie jest spokojne.
2: Napalimy
1: w piecu tak rady psa.
2: Tak.
1: Na tej wojnie ładnych no, parę lat.
2: Tak, do domu wrócimy. No właśnie, słuchaj,
1: napalimy.
2: Jest jedna fajna rzecz, bo w momencie, kiedy była Odwilż, to wszystkie filmy polskie od Czterech Pancernych poprzez Psa Cywila i tam Klosa, to się bardzo dobrze sprzedawało na Zachodzie. Bo oni wszyscy chcieli zobaczyć na przykład takie niesamowite rzeczy właśnie, że jeden czołg wygrał wojnę, Klos rozpracował całą Abwerę i tak dalej, no i tak, no i te wszystkie takie ciekawe filmy także. A i w ogóle i podobno ten 17 mgnień wiosny miał niesamowite wzięcie w Niemczech i chyba w Anglii gdzieś tam jeszcze. O Sztyrlicu, pamiętacie?
1: Ten film? Sztyrlic, a mówisz,
2: tak? A 17 to jest, słuchajcie, to jest tak fajny film, tak zrobiony z takim rozmachem, że po prostu... I to jest na faktach, to jest zrobiony film na faktach.
0: Sztyrlic to był taki niemiecki, nazistowski właściwie bohater, tak?
2: Taki... Nie, no jak? Co?
1: Nie, to był taki ruski Klos, to był ruski Klos.
0: Aha,
1: nie?
0: Przepraszam, radziecki, tak, sorry, co ja...
2: Radziecki, tak, tylko z tym, że to było na faktach. Nie tak jak na przykład Klos był wymyślony, tylko właśnie Sztyrlic jako taki istniał. Znaczy Klos podobno też był tym jakby tym agentem.
1: Czekaj, do tego wątku wrócimy, właśnie o broni, też inne rzeczy poruszymy.
2: Ale chciałem powiedzieć na temat...
1: Tolek, czy poczekaj, bo dzisiaj piątek, jest, czas masz pogadać z godzinkę, dwie?
2: No jasne.
1: No to spokojnie, do szóstej przynajmniej robię streama, że będę woził.
2: Muszę kanapki zrobić.
1: Okej, rób kawkę, zapasz herbatkę. Ja właśnie, poczekaj chwilkę.
2: Ale co chcesz poruszyć, jakie tematy?
1: Już, poddaj mi tutaj skończyć temat, bo zapomnę właśnie, do Krawca miałem powiedzieć na początku, zapomniałem kilka razy.
0: Jest tu pytanie, kto zadzwonił? Tolek Banan zadzwonił.
1: Tak.
0: Słynny i legendarny już dziś Tolek Banan.
2: No nie przesadzajmy. Film jest bardzo...
1: Łączy się od ilu lat do mnie? Za 4-5 na streamy, nie? Z 5 lat.
2: Około 4 mniej więcej. Ale to takie z przerwami, także tak.
1: Ja wiem.
2: Natomiast ogólnie to tak, to znaczy no zaciekawił mnie wcześniej ten twój kanał, natomiast bo to jest taki alternatywny i z wieloma rzeczami na przykład gdzieś tam się identyfikuje, bo one są takie...
1: Ja też, poczekaj, ja ci przerwę, skończę wątki i oddaję głos, bo ja słucham.
2: Znaczy...
1: To dobra, ja rozmówię.
2: Ale nie ma problemu.
1: Poczekaj, no dobra, zaraz, słuchaj. Okay. To co mówisz tak... To jest koleś powiedziałeś, że Czostek mówił, że ja tu pierwszy byłem. Ja powiem na przykład tej konwencji, że jest Skype otwarty, każdy może dołączyć, zadzwonić, nie? Coś, to jest, generalnie Czostek mówi, że to jest coś nowego stworzyłem na YouTubie. Nowy tutaj, jaka dziedzina, gałęź streamów, coś nowego, trzeba coś nazwać, to popularyzować. Jak my, ja tu mam 200 osób mnie ogląda, ciebie tutaj ze 100 ponad. No to nam to ze 100 razy pomyślałem nasze tutaj kurde wiesz.
0: 150.
1: Ale byś miał 1500, byś miał 15 tysięcy, byś miał kurde.
2: Ale czekaj.
1: Posłuchaj. O tym ludzie nie wiedzą jeszcze, że taki nowy gałęź streamów jest, żeby to jakoś nazwać, żeby to sprzedać na żywo właśnie tutaj. Co? Ja to stworzyłem, nie chwaląc się.
0: Nie, Gabriel, przepraszam bardzo. Ja pierwszy miałem rozmowy na Skype'ie, jeszcze w Radiu na Fali, w 2011, słuchaj.
2: O, ty panie kolego, więc panie...
1: Ale ja powiem... na YouTubie to miałeś? Na YouTubie?
0: Nie na YouTubie, bo nie...
1: Ja mówię na YouTubie. Ja mówię o YouTubie, bo to jest najbardziej popularne.
2: Słuchaj.
1: Ale poczekaj, Tolek, ja ci zaraz oddam głos.
2: Na temat...
1: Poczekaj, daj 2 minutki, bo ja muszę rozpalić tak i tak, bo już kurde wychładzę się, nie? Nie wiem wcześniej. I tak. Właśnie. Chodzi krawiec mi o to, że tak jak Czosnek, czy też inni, Waldemar, czy tam inni, że powstało ludzie, właśnie się zainspirowali moim kanałem, tymi rozmowami, że zaczęli nowe kanały swoje tworzyć, nie? O to chodzi. Że ja to stworzyłem, ten nurt. I się imitatorzy pojawili, jak to jest, każde pojęcie coś nowego tworzy się, wiesz. Zresztą, żeby to rozpromować, wszystkie całe to, wiesz.
2: To znaczy, słuchaj, to
1: cała polega... grupa tych kanałów, nie?
2: To może każdy dołączyć,
1: a nie, słuchajcie, jak się oglądają kanał sportowy, poczekaj, to Tolek, daj mi minutkę, ja skończę, słuchaj, i ci posłuchamy. Zapisz na kartce, masz powiedzieć i powiesz mi wszystko. Bo ja wiesz, lądę stracę.
2: Okej?
1: Tak, nie przerywaj. I właśnie cały ten nurt jakoś nazwać właśnie, jakąś stronkę wspólną zrobić, portal kurwa internetowy, wiesz, jakieś forum zrobić, nie? Pomyśl jakoś to rozwinąć, kurde, jakąś telewizję internetową, żeby wejść na duże szkiełko, bo te multiplexy są kurwa, no nie ma co puszczać, a takich youtuberów kurwa rozmowy, że każdy może zadzwonić i wejść na telewizję od razu kurwa, to byłaby nowość nawet, na cały świat kurwa, tego nigdzie nie ma, jakoś rozpromować kurwa. I wtedy Kasiora będzie taka, kurwa, będziemy się wozić ósemkami, M-kami, kurwa, BM-kami. To idzie, kurwa, no. Krawiec, masz prawko samochód? Jaki masz auto?
0: Żadne.
1: Miałeś, masz prawko?
0: Nie.
1: Nie masz?
0: Nie mam.
1: A czekaj, gdzie ty? Koło Warszawy, koło Łodzi gdzie mieszkasz? Sam ten Polski gdzieś?
0: W Środzie Śląskiej, Dolnośląskiej. Środa,
1: No słuchaj, jeśli będę wracał z Pomorza, kiedyś zajadę, kurwa, i cię zabiorę do mnie, wiesz, na parę dni i później pociąg ode mnie z Warszawy 2 godziny jedzie. Później się z Warszawy wróci, dojedziesz, jak coś, zatem.
0: Ja się nie pokazuję.
1: Kurwa, autostradą, wiesz, po moim BMW.
0: Ja się nie pokazuję, bracie, jestem tajemniczą osobą.
1: Prywatnie, ja cię nie pokażę, gdzie nie sprzedam, wiesz, tutaj. Nie to, że wiesz, bo też właśnie miałem powiedzieć to, ty się nie pokazujesz, że mówisz ludzie, agent, może jakaś sztuczna inteligencja, czy coś tam, może jakiś modulator głosu, ktoś inny, jakieś, może służby, wiesz. Okej, ja szanuję to, że nie chcesz tu wyjść, może to wiesz, człowieka charakter podobno się zmienia co 7 lat, może ci przejdzie, może być fazę, że się ujawnić, jak wyglądasz, wiesz, nie, na przykład. Na przykład Czosnek też nie pokazywał, nie, a później mordę pokazał, wiesz, na przykład też, nie, inni też. Wiesz, ja nie mówię, ale prywatnie cię możemy spotkać, wiesz, kurwa, wtedy, Możemy tak streama robić, jak wykazać, nie będzie, będziesz obok siedział, czy nie pokażemy, wiesz, nie? Wszystko będziesz kontrolował sam, no kurwa. Wtedy głos będzie, ale prywatnie się możemy spotkać, wiesz. O to chodzi. No i przyjedziesz, zobaczysz, jak na wsi życie wygląda na wiosnę. Ogródek posiłem, możesz mi ogródek przykopać, wiesz.
0: No dziękuję.
1: Przyjedziesz na zbiory, wiesz, kurwa.
0: No dziękuję, no, że mogę ci przykopać ogródek.
1: Kiełbasku będziemy, zrobimy, brat przyjedzie, mięsku będziemy, wiesz. No. Czy na rybkę pójdziemy, sąsiad na ryby jeździ, wiesz,
2: co zrobisz, jak on jest wegetarianinem takim, wiesz, niepisanym?
0: Nie jestem.
1: No to słuchaj, no to u mnie jest dużo trawy, tam gęsi. to może z gęsiami razem się skubać, ale gęsia to też będzie ganiał, wiesz, trawy wygryzał, no gęsiora, no. To może uważać, no. Może trawę wpierdalać, nie ma sprawy, no, jak wegetarianin, no, wege, no. Co, że tak mówię, chyba nie obrażasz.
0: Nie, no daj spokój.
1: Ale słuchaj, no, ja ci powiem tak, że też właśnie przed tym streamem wspólnym, miałem to powiedzieć, wątek zmieniłem wtedy jakoś ten, że w pierwszym sprzed kilku miesięcy, nie wiem, pół roku, nie? Trochę nastawienie twoje też się zmieniło do osoby mojej, wiesz, nie? Też, mi się wydaje.
2: Może on się w tobie zakochał, albo vice versa.
1: Słuchaj,
2: Oczywiście, że
1: na myśli, słuchaj. Tutaj każdy za siebie mówi, tu nie przerywaj, słuchajcie, prosiłem, nie przerywaj, kolego. Ja już mówię, ja już idę pieca rozpalam i oddaję ci głos, no. I krawiec, proszę, czy jakieś nastawienie zmieniło do mojej osoby? Jak się tutaj wspólnie tutaj pogadaliśmy na streamach, wiesz, kulturalnie, wiesz, bez patologii żadnej? Nie, bo myślałem, że będzie patologia, bo jakieś tymy, podważanie, wiesz, a to widzisz, no normalnie jest, nie? Dobra, oddałem tutaj głos. O, słuchaj, ja podsyłam właśnie mój występ. Widziałem, byłem w Pałacu Stalina w Zespole Pieśni Tańca. Na środku sceny 10-11 sekunda, może się później zatrzymacie. I tutaj idę pieca rozpalę, będę za 15-20 minut. Słucham was.
0: Dobra, to mykaj, leć latawcze, wiatronogi. A słuchajcie, my oddajmy głos Tolkowi, bo troszkę tutaj ciężko mu było się dobić.
2: Znaczy, nie jest mi ciężko dobić się, tylko wiesz, no nie chcę tam gdzieś być tak zwanym mieszadłem, nie? Chodzi mi o to, że te, tak jak nawiązywał ten Gabriel, tak? Tam no różnie mówią, no Gabriel, Szabel no go nazywają. Ale jeżeli chodzi, bo ty też wspominałeś o tych pierwszych takich jakby pokojach. Ja w momencie, bo Skype jako taki zaczął raczkować w 2005 albo 2006 roku. I ja na przykład sporo osób poznałem takich właśnie myślących trochę inaczej, czy patrzących na świat właśnie na tak zwanych pokojach. Z wieloma osobami mi się gdzieś tam ten kontakt urwał, natomiast te pokoje były takie dość ciekawe. Można było właśnie być tak jakby tym, można było stworzyć pokój, można było, powiedzmy, osobę, która zaczęła mieszać, banować, można było dodawać osoby. To były pierwsze tak zwane, to były takie jakby pierwsze kroki tego Skype. Bo on taki nie był takim dość popularnym komunikatorem, jak jest na obecną chwilę. Oczywiście no, prawdopodobnie on stracił na swojej jakby popularności w porównaniu do Facebooka, czy teraz na przykład do Telegrama, tak? Czy nawet powiedzmy WhatsAppa. Natomiast pierwszym takim bardziej dostępnym właśnie był Skype. I właśnie chciałem tam, powiedzmy, jak ten Gabriel mówił, to właśnie chciałem nawiązać, że były takie te pokoje. A oczywiście teraz jeszcze teraz jest jeszcze są teraz te dodatkowe są, wszedł ten, od iluś lat jest ten, jest możliwość tego Discorda, tak? Natomiast Skype do momentu, kiedy Microsoft nie przejął, to był taki, no, był rzeczywiście, tam można było sobie spokojnie tam gdzieś tam bez takiej kontroli robić różnego rodzaju właśnie konferencje, nawet one zresztą były, możliwość była robienia konferencji także.
0: Tak, bo Skype był na początku peer-to-peer, jak to się mówi, tak? Czyli od klienta do klienta się łączymy, czyli od człowieka do człowieka.
2: To znaczy...
0: dziś idzie to przez serwery, jest tak, w jakiś sposób...
3: To znaczy nie, słuchaj.
0: Niektórzy twierdzą, że w jakiś sposób jest to w tym momencie kontrolowane
3: tak,
0: przez to, że zmienił się protokół troszeczkę.
3: No, tak. To...
0: A słuchaj, a rzucę ci takie hasło. Ciekawi mnie, czy kojarzysz takie coś jak The Palace. The Palace.
3: The Palace. Pałac,
0: jak pałac.
3: Nie, nie, powiem, przyznam się, że nie kojarzę. Nic,
0: no,
3: nic,
0: no widzisz,
3: nie...
0: to był taki jeden z pierwszych graficznych czatów. Bardzo zaawansowany, słuchaj, miałeś taki właśnie pokój, do którego wchodziłeś, tam było jakieś tło i każdy z użytkowników był miał swojego awatara.
3: Awatar, to nie tak, kojarzy, tak. Nie przyznam się, że to nie, ale to musiało być troszeczkę później chyba jak Skype powstał.
0: Nie, właśnie to było, słuchaj, w czasach Pentium 100, stary, w czasach Pentium 100.
3: Tylko, że widzisz, właśnie tamte czasy, w momencie, kiedy były te... zaczęły powstawać różnego rodzaju komunikatory, to właśnie było tak, że te, które nie sprawdzały się, bo one w większości były bezpłatne. Znaczy na obecną chwilę też tam, bo one powiedzmy gdzieś puszczane są reklamy, tak? No, ale te pierwsze jakby te różnego rodzaju komunikatory, one były właśnie na tyle elastyczne, tak to nazwijmy, że raz, że nie było tych zakichanych reklam, takich porąbanych i spokojnie jakby powiedzmy chodziło tą... jeszcze nie było wtedy sztucznej inteligencji. I wtedy na przykład powiedzmy jak coś się przyjmowało, no to gdzieś zaczęło żyć własnym życiem. I wiele rzeczywiście takich różnych prób, gdzie one były nie tylko tutaj powiedzmy w Europie robione, ale gdzieś tam powiedzmy w innych krajach, w momencie kiedy się nie sprawdzały, one po prostu jak to się mówi ginęły śmiercią naturalną, czyli one powstawały i przestawały jak powiedzmy istnieć. Także wiesz, tego było naprawdę masa. No, natomiast teraz na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że właściwie jest swego rodzaju monopol. I to ja to mówię całkiem tak dosadnie, monopol. Nie mówię nawet o Microsoftie, nie mówię o Apple'u, czyli o jabłuszku, tylko też o innych na przykład powiedzmy tych firmach, które, no czyli powiedzmy korporacjach, które gdzieś tam powiedzmy czerpią z tego zyski. Bo kiedyś na początku jak, wiesz, jest jedna taka dość taka podstawowa rzecz, która nie pasuje systemowi. Internet jako taki został dany ludziom jako narzędzie komunikacyjne czy informacyjne, tylko oni nie przewidywali jednej rzeczy, że on im się po prostu nie będą mieli bez takiego zupełnego nad tym władzy. Bo rzeczywiście oni nie mają, dlatego że jak na przykład powstają tak zwane serwery wirtualne, to tam praktycznie system nie ma dostępu. To jest rzeczywiście, świat wirtualny jest tak zwanym światem bez granic. Tam nie ma możliwości kontrolingu. Jeżeli na przykład gdzieś tam jest to odpowiednio, powiedzmy, zabezpieczone. I właśnie system sobie z tym nie może dać rady. I bardzo dobrze.
0: No właśnie.
3: Aczkolwiek też to nas ogranicza, dlatego że na przykład powiedzmy my wolimy właśnie porozmawiać sobie, jak na przykład kiedyś, kiedy na przykład były tak zwane masy ludowe, jak to kiedyś nazywano, oczywiście śmieję się, ale rzeczywiście te masy ludowe też zostały, jak to się mówi, w zupełności rozmontowane. Ludzie nie potrafią się na przykład normalnie zebrać. Skrzykują się, ale to się okazuje, że to są tylko grupy. Natomiast zebranie takiej większej, znaczy ja nie mówię oczywiście o tym, co tam by, powiedzmy, robił ten Rudy i drużyna, tylko ja mówię po prostu o takich normalnych właśnie ludziach, typu na przykład ja, ty, nie wiem, Gabriel, osoby, które na przykład powiedzmy tutaj wchodzą i różnie komentują, tak? Nie mówię o tych trollach, tylko różnie. Po prostu jest ciężko.
0: Tutaj na czacie Uga Gabriela napisali: krawiec, przeproś za Mimi Michnika. Przepraszam bardzo, a ja nie będę przepraszał za nikogo, ani za Wałęsę, ani za Michnika. Spierdala się w rosyjskie onuce. Po prostu takich ludzi się powinno blokować i nie pozwolić im mówić, ponieważ oni propagują szkodliwą ideologię. No, przepraszam.
3: Znaczy, pamiętaj, że i tak, nawet jeżeli kogoś z tego, nawet jeżeli kogoś na przykład zbanuje, to i tak prawdopodobnie on w miarę szybko zrobi coś, jakąś inną formę, znaczy inny ten, zrobi ten, inną tą. Inny profil i po prostu wejdzie tutaj. Słuchaj, to jest właśnie to, nawiązuje do tego, co powiedziałem, że jest to narzędzie, które jakby powiedzmy jest nieskończone, dosłownie jest nieskończone. Nie ma ograniczenia. Tutaj nie ma ograniczenia. Przez cały czas można być anonimowym, przez cały czas można być, wiesz, mieć nawet kilka, jak to się mówi, kilka profili, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. No. Zresztą najprostszym przykładem właśnie z tego, co ja mówię, na przykład właśnie było to, co Twitter ten próbował zrobić, ale mu się nie udało po prostu. No. Czyli tak, jak to się mówi, te tak zwane te boty zlikwidować. No tego się nie da zrobić, po prostu tego nie, bo to jest takie narzędzie, czy ewentualnie to jest taki twór, który praktycznie można powiedzieć, że można to pomnażać, jak na przykład powiedzmy bakterie, jak wirus, znaczy bardziej bakterie. Albo inaczej, drożdże, bo drożdże szybciej się rozwija jak ten, grzyby szybciej się rozwijają jak na przykład jak wirusy, nie? No. Aha, biorąc pod uwagę oczywiście czystą biologię, tak. Także.
0: Tu piszą, że za Stefana, za Stefka Michnika, że przeprosić. Aha, to nie zrozumiałem. Ale co wy mi tu?
3: Powiedz mi taką jedną rzecz. Po co ty się skupiasz na tych różnych komentarzach?
0: To bo mnie to denerwuje.
3: Ale stary, Ja dwa radia założyłem.
0: Ile Tarasiuk założył? Jak ja radia zakładałem, to Tarasiuk był taki malutki. On mi się, gdzieś tam pod nogami mi się plątał, mówię, weź iść, bo się rozdepczę.
3: To dla spokojności iść do łazienki, ewentualnie zrób dwójkę i spuść wodę i wszystko, i będziesz miał, rozumiesz, spokój, no, a będziesz się przejmował jakimś tam, wiesz, głupimi komentarzami. Czasami pamiętał o tym, że są ludzie, no przeważnie tak, to są ludzie, którzy właśnie w ten sposób karmią się takimi rzeczami, czyli reagujesz na jakąś taką gówniany jakiś taki komentarz. Po prostu podejść do tego, niech sobie ktoś pisze, jak ile chce. Czy wiesz, na przykład, nie wiem, wyzwie ciebie, czy tam, nie wiem, czy cię nawet, wiesz, nie wiem, będzie chciał, nie wiem, zrobić ci dobrze, to jest nieważne. Wiesz, no właśnie tutaj narzędzie, ten internet w postaci nawet różnego rodzaju komentarzy ma to do siebie, że ludzie mogą pisać, dosłownie, przynajmniej na tą chwilę jeszcze mogą pisać, co chcą. Bo jeszcze mogą pisać. Natomiast jeżeli na przykład, powiedzmy, będą jakieś różnego rodzaju, chociaż są tak zwane algorytmy, które, tak jak na przykład, powiedzmy, się o pewnych rzeczach nie mówi na YouTubie, dlatego że potem jest coś takiego, że jak leci to na żywo, to jest to puszczane, tak jak teraz rozmawiamy. Natomiast jak zaczniemy używać różnego rodzaju nazewnictwa, które jest niedozwolone, bo jest niezbyt mile widziane, więc w tym momencie na przykład następnego dnia chcesz obejrzeć na przykład daną audycję, tak to nazwijmy audycją, to w tym momencie na przykład jest napisane, że ze względu na treści ble, ble, ble, ble, ble, ble, tam coś tam, tam powiedzmy YouTube, to tam powiedzmy, nie wiem, z tego ściągnął, tak? No, takie tam pierdolantos takie wychodzi.
0: Ale panie, czekaj pan, teraz ja mówię, tak? No, wiem, gdybym ja, ale zamknij pan mordę! W końcu daj pan coś powiedzieć nobliście. Ja jestem mężem europejskim. Ja obaliłem, ja dziewczynkę uratowałem, ja dwa radia założyłem. A co pan zrobiłeś? Panie, gdy... No ludzie, ale zamknij pan, zamknij się pan, jak mądrzejszy mówi. Ale jak mądrzejszy mówi, to pan milczysz. Jak ja bym nie obalił, to byście nic na czacie nie pisali. Byście teraz mogli zapisać. Gówno byście mogli pisać, gdybym ja nie obalił.
3: Znaczy, gówno to się rozmazuje, nie wiem, czy wiesz.
0: Nie wiem.
3: No to spróbuj. Spróbuj, słuchaj. Właśnie to jest jedyna rzecz, której na przykład nie ściśniesz w ręku. Zawsze ci wyjdzie na zewnątrz. To jest właśnie gówno. Mhm. wyobraź sobie, weź taki łajno, rozumiesz, w rękę i spróbuj ścisnąć, to ci wyjdzie ci poza palce.
0: No tak.
3: Także gówno nie ściśniesz, nie ma nawet takiej szans. Dlatego mówi się, że w kupie jest siła. Bo jakbyś kupy nie cisnął, tak kupa zawsze gdzieś wyjdzie bokiem.
0: Hmm. To głębokie, bo bardzo co pan powiedziałeś tutaj, panie,
3: znaczy, może nie głębokie,
0: panie redaktorze. To jest cenna myśl. To jest cenna nie, myśl jest, z tym gównem. Nie, filozofia nie, gówna. Ale słuchaj, ja miałem kiedyś tak z kolegą taką rozkminę, że właśnie wszystko się do tego srania sprowadza, bo tak, walczymy całe życie, żeby sobie zapewnić, ale nie mówmy jednocześnie. Ja całe życie właśnie walczyłem, żeby tą ideologię jakby nagłośnić, że taka ideologia gówna, że jakby całe życie walczymy o to, aby sobie zdobyć ten kibelek, to mieszkanie, żeby właśnie móc srać w osobności. Jak sra człowiek niewolny? Sra razem z innymi, w upokorzeniu i tak dalej.
3: Niekoniecznie, nie. Pamiętaj, jest coś takiego, że nawet na filmie polskim, na jednej komedii było coś takiego, że jeszcze nikt nie wymyślił kibla, gdzie do jednego kibla można dwie dupy zmieścić. Nie ma takiej szansy. Oczywiście to było nawiązanie nie tylko do kibla, ale i do tronu królewskiego. Nikt jeszcze nie wymyślił takiego tronu, gdzie możesz dwie dupy jednocześnie zmieścić. Po prostu nie ma takiej szansy. No.
0: To nie jest śmieszne, ale żałosne. No przepraszam, że, przepraszam, że jestem taki żałosny. Ja nie jestem jeszcze...
3: Ale ty nie musisz przepraszać, dlatego... Słuchaj, bo niedługo dojdziesz do tego, żebyś przepraszał za to, że żyjesz.
0: Przepraszam, że żyję.
3: Bądź sobą.
0: Lubcie mnie, weźcie mnie, polubcie trochę fani Gabriela, bo ja wiem, że on mnie przewyższa o kilka leveli, ale jednak może jakiś szacunek, a nie, że tak pisać, że nieśmieszny jestem i żałosny. Przepraszam bardzo, ale mi się odechciewa robić te media w ogóle całe, zakładać. Weźcie, spierdalajcie w ogóle, jesteście chamami zwykłymi.
3: Myślisz, że w ten sposób ułaskawisz sobie tych odbiorców? Podejrzewam już... chyba, że na pewno nie.
0: Nie, bo już mi nie zależy. Na początku mi zależało trochę, ale teraz już mi w ogóle nie zależy.
3: Słuchaj, to jest na tej zasadzie, że leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na drugiej Jerzy też leży Jerzy, któremu się pyta Jerzy.
0: Przeproś, jeszcze mam przepraszać, przeproś widzów. Fuck you, akurat... Gówno dupa siki, mam was w dupie i całego, przepraszam, Gabriela może nie mam w dupie, ale was mam w dupie, bo jesteście niekulturalni.
3: No ale to z tego, co ty mówisz, to masz dość dużą tą dupę, bo w dupę się nie wszystko zmieści. Na przykład z dupy jest ciężko zrobić garaż, mimo wszystko, że niektórzy próbowali to zrobić. Natomiast jest coś takiego, że w momencie, kiedy na przykład powiedzmy jest audycja u Gabriela, tak? Czyli na przykład te, teraz już jest Gabriel, bo kiedyś było te 12 tysięcy, nie wiem dlaczego to zmienił, ale to jest mało istotne. Natomiast jest coś takiego, że kiedy ta audycja się, znaczy nie ta, w ogóle jakakolwiek audycja się pokazuje, to następnego dnia, na przykład tak jak ja robię sobie podgląd, to jest na żywo na przykład powiedzmy wchodzi, kiedyś tam był jakiś rekord, jakiś był temat poruszany i było chyba ponad 400 osób. Natomiast następnego dnia, jak ludzie przeglądają, to rzeczywiście to jest kilkanaście tysięcy osób, także widać, że jest jakieś takie zainteresowanie takimi jakby powiedzmy kanałami, gdzie mówi się o różnych rzeczach. Znaczy akurat my dzisiaj nie mówimy, znaczy przynajmniej na tą chwilę nie mówimy o takich ciekawostkach gdzieś tam, które gdzieś tam się wcześniej miały miejsce na Ziemi, a czy ewentualnie w trakcie bytności cywilizacji. Natomiast następnego dnia, kiedy się odtwarza właśnie tą czy taką, czy inną podobną audycję, rzeczywiście jest, widać, że ludzie chcą tego fragmentami, ale chcą posłuchać. Także znaczy, że coś jest na rzeczy, że tutaj, wiesz, Gabriel mówi, na przykład mówi, że kasę można trzepać. Ludzie wolni potrzebują pieniędzy. Ludzie wolni potrzebują właśnie informacji dla siebie, nie? Bo pieniądze to jest, wiesz, to jest ta rzecz, która rzeczywiście ona pozwala funkcjonować, ale to nie polega na przykład na tym, że, nie wiem, on chce robić jakieś tam pieniądze, tylko, nie wiem.
2: No jest to potrzebne, no chyba, że...
0: No ciekawe. No właśnie mówi się, że najwięcej warta jest informacja właśnie, że w tym jest wartość, no ale, tu jest
2: ale informacja
0: siła.
2: Prawdziwa. Prawdziwa informacja, nie jakieś tam ble, ble, ble.
0: A podaj przykład jakiejś prawdziwej informacji. Tak jakbyś miał teraz ludziom coś, wiesz, tak na raz coś przekazać, żeby byli zadowoleni, że dostali cenną informację. To co byś przekazał?
2: No, ale dobrze.
0: Na przykład taka myśl, jaka, nie wiem, tam żyjemy w Matrixie, albo...
2: No tak, to jest tak, to się zgodzę z tym, tak. To znaczy podejrzewam, że wiele osób się z tym zgodzi. Znaczy inaczej, w Matrixie to jest jedna informacja, natomiast druga informacja taka, że nasz świat jest jakby w jakiś sposób gdzieś wcześniej... Znaczy inaczej, jest tak zwany scenariusz. Tylko nie każdego indywidualnie, tylko tych rzeczy, które się dzieją dookoła nas. Takich tych większych, które na przykład powiedzmy są podatne, znaczy które są podawane w informacjach. To już jest scenariusz, to już jest ustalone wcześniej, co ma być z wyprzedzeniem. Nie wiem ilu, w jakim czasie to jest, nie określę tego, natomiast na pewno jest to gdzieś wcześniej ustalone. Co ma
0: ale
2: być...
0: przepraszam cię bardzo, Tolku, bo tu hejterzy piszą właśnie.
2: A to leje. Od razu
0: mi nie pasował, jak jechał Szyderę z chałupy Gabriela. Przepraszam bardzo, ja bardzo właśnie doceniłem, że to jest taka prostota, że to jest właśnie ta siła w tej prostocie, a jednocześnie, tak, mimo że widać tam te skarpety wiszące gdzieś, te odrapane ściany, to jest piec kaflowy i są te lampy, zawodowe lampy,
2: no tak,
0: oświetlenie
2: jeszcze,
0: z trzech stron, zawodowe, fotograficzne, jeszcze, oświetlenie,
2: jeszcze,
0: sam...
2: Jeszcze no, Gabriel, jeszcze no. Jedną rzecz ukrył, pieluchy, które tam gdzieś suszy, no. te pampersy. Nie tetra, tylko pampersy.
0: Ja się wcale nie śmiałem. Ja bym chciał mieć własny dom, taki piękny, właśnie niezależny, że masz tam izbę, że drobiazg tam śpi w kołysce, gdzieś sobie obok, szopa, grabie, a ja mieszkam co? W wynajętym u tego Żyda, co się nakradł, wynajmuje
2: zawsze...
0: mi kamienicę. Ja
2: słuchaj,
0: tu
2: zawsze... Zawsze możesz zrobić sobie tak zwaną niezależność w postaci indiańskiego wigwamu. Stawiasz sobie wigwam, ewentualnie zimą możesz sobie zbudować iglo. Będziesz niezależny. Ale w tym momencie nie zbudujesz iglo, bo niestety nie ma śniegu i mrozu.
0: Tu też taki komentarz, że chyba wynika z niego, że właśnie... że ludzie chcą ciekawej informacji gdzieś tam o wklęsłej, płaskiej, okrągłej ziemi, coś takiego, o resetach, a nie takie pierdolenie właśnie o Chopinie.
2: To możemy przejść o Chopinie. Też może powiem. Słuchaj, tutaj jeżeli chodzi, poruszyłeś tą sprawę nie tylko Chopina, ale również o różnego rodzaju tych naszych sławetnych Polaków, to jedna jest rzecz, też na którymś tam ze screamów było poruszane to, właśnie u tego Szabla, że to, co nam przykazują, czy chcą nam przekazać w szkołach, to jest tak zwane sranie w banie, bo te życiorysy ich to są w ogóle bardziej są jakby powiedzmy pokręcone, jak ten przekaz, który jest w formie tych tak zwanych przekazów biograficznych. Bo ci ludzie, oni byli normalnie, którzy żyli wcześniej, oni byli normalnymi ludźmi, tak? Oni mieli swoje słabości, oni mieli swoje różnego rodzaju pokusy, oni mieli swego rodzaju też jakieś tam schorzenia i tak dalej, także wiesz, tego jest bardzo, bardzo dużo. Także Chopin też, wiesz, to, że na przykład powiedzmy umarł na tego, na gruźlicę, no to wiesz, to też czymś było spowodowane. Natomiast trzeba się zastanowić, po co na przykład oni do Francji jeździli, nie?
0: Właśnie ja chciałem tu podziękować systemowi za szczepionki, bo dzięki szczepionkom już czekaj, ale dasz mi skończyć zdanie.
2: Mów albo szprycę,
0: nie.
3: Dobra, porządkowo.
0: Słuchaj.
2: To nazywaj to jak chcesz, no.
0: Jak mówisz o tych rzeczach na esz, to ważne jest też, co mówisz, wbrew pozorom. Tak. No, więc ja dziękuję za szczepionki. Dzięki nim nie umieramy na gruźlicę, na różne inne choroby, które nas przez wieki dziesiątkowały. Tak, właśnie. No i ja jestem wdzięczny za to.
3: Ale komu? Konkretnie czy tak ogólnie?
0: Nauce, naukowcom.
3: Chodzi, no rozumiem, o jajogłowych, dobra, okej.
0: Jajogłowy od razu, o tak brzydko, jajogłowy.
3: Jak to, przecież no, są ludzie, którzy mają jeszcze głowy bardziej, jak to się mówi, bardziej okrągłe jak my.
0: Dziękuję za naukę, za lekarstwa, za internet, że możemy sobie teraz gadać, słuchaj, że możemy rozmawiać sobie.
3: Ale to ja ci powiem w skrócie, słuchaj, to może nie dziękuj za to wszystko, tylko jak będzie świt, to ubierz swoje fajne butki, swoje wdzianko zarzuć na plecy, idź do najbliższej parafii, daj nam mszę, to będzie szybciej.
0: Jestem ateistą, przykro mi.
3: No dobra, ale to tak, no dobra, no to wbrew sobie po prostu daj, powiedz, że dajesz nam mszę, dlatego że jesteś wdzięczny za wszystko. No i będziesz miał, jak to się mówi, odprawioną ten, jak to się mówi, tą mszę wdzięczną z powodu tego, że jesteś za wszystko wdzięczny. No.
0: A słuchaj, a tak między nami, bo Szabla nie ma teraz, to go trochę obgadajmy. On chodzi nie, do... On ja, chodzi,
3: ja, nie,
0: on...
3: ja nie będę mógł, wiesz, jak to się mówi, ten żopy obrabiał, a po co?
0: No to taka informacja po prostu. Czy on chodzi do kościółka? Bo coś mi się obiło o uszy, że on chodzi do kościółka.
3: Znaczy, podobno jest ministrantem, bielanką i organistą i kościelnym w jednym.
0: A może jakiś kościół prawosławny na przykład i tam.
3: Nie, on jest greko-rzymsko. Czekaj, co to jest? Adwentystyczno ten pochodzeniowy także. Czyli on w jednej osobie kilka, jak to się mówi, tych kilka religii obsługuje, czy ewentualnie wyznań.
0: Ale komunista, bo tak Związek Radziecki, ale to, nie, to wiesz, komunista.
3: Tak, ale on ma coś takiego w sobie, że on jest takim komunistą wierzącym, czyli tam gdzieś, może mało praktykuje, ale jest wierzący także.
0: Ciekawe. A słuchaj, bo tu ktoś do nas dołączył tutaj, Joachim chyba jest z nami. Halo, ma wyciszony mikrofon? Czy jest Joachim z nami? Joachimie. Odezwij się, proszę sobie tam wciśnij ikonkę mikrofoniku, żeby sobie...
3: Możesz nawet możesz bąka puścić.
1: Tak, ja jestem. Słuchajcie, bo tak was słucham, trochę już tu ogarniam.
0: No właśnie...
1: O kim mówiliście? Tolek, o kim ty mówiłeś?
3: Ale
0: o tobie.
3: Nie. Ale czekaj,
0: tak.
3: Ale to...
0: Czy ty jesteś, czy ty jesteś komunistą? Wierzącym.
3: Ale w kontekście, w kontekście jako twój faktor, czyli jako obrońca.
1: Nie, bo ty, ja słyszałem jakieś chuju moju dzikie węże słyszałem.
0: No bo, słuchaj się, Gabryś, my się tak zastanawiamy, bo ty niby jesteś Związek Radziecki, komunizm trochę też chyba, no więc czy ty jesteś komunista wierzący?
1: No sobie przedwczoraj księdza tutaj kuchni po kolędzie przyjmowałem, wiesz.
0: No ładnie. Ja chyba doniosę do przewodniczącego partii, nie, że słuchaj, obywatel no. Tarasiuk, towarzysz Tarasiuk, tutaj zabobony uskutecznia.
3: Ale to się...
1: Nie.
3: Ale to się zdecyduj, czy towarzysz, czy obywatel, bo to jest różnica.
1: Słuchajcie, co to Radziecki Związek znaczy? No, co to znaczy? Jaki system? Co znaczy system, no?
3: Znaczy, ale nie, to nie system, to jest ustrój. To nie myl pojęć. To tak jak było na misiu, nie myl pojęć.
1: Ale to nie, to jest sama nazwa.
3: Związek znaczy? Radziecki.
1: Tak, co to znaczy?
3: No związek, tak. Ale czekaj, na początku był Związek Kraje Rady.
1: Dobra, to ja wyjaśnię, bo to... bo słuchaj, nie wiesz, to powiedz, nie wiem, a nie tutaj pierdolę głupoty, no. Okej, okay, dobra, ja wyjaśnię.
3: No dodaj swoją
1: teorię. Związek to znaczy władza, rad. Niezależnie w jakiej radzie, właśnie, żeby rady tu władzę sprawowały, wiesz. Tam,
3: no, to, Kraina,
1: to, dlatego... Słuchaj, ja słuchałem was, wiesz, że coś musiałem ogarnąć. Tego pieca jeszcze nie rozpaliłem, kurwa, i tutaj zamarznę zaraz, no, tak.
0: Wyciszyłem na chwilę Tolka, żeby nam nie przerywał, no.
1: Słuchaj, na przykład, no ja ministrantem byłem 10 lat, ten.

0: Chodzi o to, że coś takiego jak tradycja jest. Misiu, nie wiecie co to tradycja jest? Obejrzyjcie film Miś, wiekopomne dzieło i tam na końcu jest wyjaśnione. I tradycja, dlaczego tu księdza po kolędzie przyjmuje? Bo to tradycja, tu się przyjmuje tutaj, gdzie ja mieszkam. Tak. A jak ktoś się wyłamuje, no to w sprzeczności jest z tym. No właśnie. I nie wiecie o co chodzi, mi się obejrzyjcie. Na końcu jest właśnie.
1: Tradycja to jest coś takiego, że jak oni nam zabiorą samolot, to muszą nam oddać. Taka świecka tradycja. A nie, to coś pokręciłem.
0: To ty
1: Dobra.
0: już tu mieszasz jakieś prawo, jakieś międzycywilno-prawne, to już chuj, mówię. Tradycja jest taka, że
2: Ale nie
0: przyjmuje
2: samolot
0: księdza.
2: oddać.
0: To poczekaj, dobra, zaraz będziecie gadać o samolotach, o dzikich wężach, chujach, mujach. Ja minutkę dajcie mi. Tak. Kolejna rzecz. Tradycja. Ojciec mój w radzie parafialnej był tutaj. Działał w parafii. Zmarł prawie 3 lata temu. I teraz pomyślałem właśnie, ja myślę do rady parafialnej za ojca wstąpić, bo właśnie z wioski brakuje, tak? Bo celem jest taki, właśnie kościołem zrobili parking kurde, nowy na samochody, ale w środku powycinali jakieś krawężniki, kurwa, z kostki, czy coś. Ja bym to wywalił, na równo zabetonować, więc jak przyjdzie jakiś mrozek, czy coś, bo albo można dla dzieci lodowisko wydać wtedy, albo można sobie zrobić tor na przykład, jakiś gokardowy, albo gdzieś BMK trochę tutaj, no, pobujać się, tak. Właśnie, więc w tej sprawie właśnie myślę, Radę Parafialną wstąpić właśnie. To władza do ludu powinna należeć. Władza rad, że władza od dołu idzie, o to chodzi. System taki, a nie kurwa władza tutaj, wolność, kapitalizm, tak? I władza z Wall Street idzie od Rothschilda, Rockefellera, Baruka, Morgana, kurwa i innych tam, kurwa. No, chodzi władza rad, że władza idzie od ludu prostego, patrzy co tu się dzieje, kurde, w swojej okolicy i co tu trzeba zrobić, no to radę zwołujesz i mamy tutaj radę i rządzimy, władzę przejmujemy, bo tego nikt nie zrobi za nas.
1: W
0: Ten, nigdy nie
1: starych
0: zrobimy. O to chodzi.
1: czasach u Słowian, czy u
0: O
1: Germanów, czy
0: właśnie,
1: u Celtów,
0: o to mówimy,
1: czy u
0: dokładnie.
1: Wikingów też zawsze była rada
2: Rada
1: mędrców,
2: starszych.
1: rada starszych, ting, de
0: To
1: ting.
0: rada, no słuchajcie, no mędrców, tak samo rada, kto najmądrzejszy pomysł, to inni bardziej, no ludzie inteligentni powinni zobaczyć najmądrzejszy pomysł, głosowanie być i tak to robimy, nie? Wiadomo, o to odchodzi, nie? Tak samo tutaj rozmawiam na streamach, ludzie piszą też właśnie tutaj jakieś, no jak ktoś głupoty gada cały czas, no to niech się tu trochę uspokoi, no na przykład, nie? O to chodzi, mądre pomysły na radach właśnie.
2: Czyli motłoch się likwiduje, tak?
0: Ale nie, co motłoch, no? Posłuchaj.
2: Tylko tak rzuciłem,
1: Ale
2: bo
1: taka
2: było
1: jest prawda.
2: za czasów rzymskich, że motłoch trzeba, wiesz, no trzeba, jak to się
0: No
2: mówi,
0: i to powinno być rada, i to rady wielostopniowe, nie? Żeby, wiesz, żeby to przechodziło, jakieś najmądrzejsze pomysły, żeby
2: ale
0: ludzie
2: poczekaj,
0: mądrzy rządzili, nie? A nie głupi, o
2: poczekaj,
0: to chodzi,
2: poczekaj,
0: kurwa. A jak mamy ten cyrk przy wiejskiej burdel, kurwa, to mi się
2: poczekaj,
0: wydaje, że tam nie ma ludzi najmądrzejszych, kurwa, z
2: poczekaj,
0: kraju, nie?
2: poczekaj,
0: Tylko jakaś selekcja taka była, wiesz, rady niższego szczebla, przychodzą z wyższego szczebla i mam selekcja, że ktoś ma dobry pomysł, co zrobi i wyżej idzie, kurwa, a nie jakieś małpy wezmą, kurwa, chuj wie skąd i oni mają rządzić nami. Dobra, oddaję głos, słucham was i zapraszam do rozmowy, link klejam.
2: bo użyłeś takiego jednego zwrotu, że chodzi o to, że jest jakby, powiedzmy, jest jedna, tak jak na przykład teraz jest dwuizbówka, tak? Ona w sumie niepotrzebna, jak sam na przykład, jeżeli były rady tak zwanych mędrców, czy rada starszych, to ona się nie opierała na przykład na tym, że była stancja wyższa. Na stancji wyższej to się nie opierało, tylko było tak, że zbierała się rada tych ludzi, powiedzmy takich mądrzejszych, którzy przeżyli tam ileś dziesiątek lat i w tym momencie, kiedy oni się zbierali, oni ustalili pewne reguły, tak? Ale to nie, nie, no niektórzy mówią prawa, to nie były prawa, tylko to były reguły, które jakby potem były

0: którzy będą za tym, a będą też i tacy, którzy będą przeciwni. Zawsze, jak to się mówi, jest ta przeciwwaga, tak? Czyli jest czarne, białe i tak dalej, tak? Czyli jest ci, którzy będą zwolennikami danego, powiedzmy, danych praw, a będą też i ci, którzy nie będą przeciwni temu. Także no, tutaj użyłeś takiego, bo chodzi o szabla, że użył takiego, powiedzmy, zwrotu, że tam, powiedzmy, jest to stopniowane. Tego się nie powinno stopniować, no to po prostu.
1: No, bo taka Rada Mędrców też mogła debatować sobie na przykład. Na przykład, że czarownica.
2: Dobra, jeszcze was, bo tu przyłączam, dobra. Wyjaśnię, o co chodzi z stopniowaniem. Mamy najmniejszy tutaj szczebel, nie wiem, że okolice, nie wiem, jak w bloku ktoś mieszka, nie? Jeden blok, klatka jedna, nie? I z klatki wybieramy, później powiedzmy z kilku bloków, później z ulicy, nie? O to chodzi. O to chodzi, żeby to samoczynnie się tutaj tworzyły takie społeczności, a nie kurwa odgórnie nastalone pozytywstwo, jak ujemuje, że tak mamy oni mają rządzić. Nie. To jest, to działa tak, powiedz, nie, jak włoska mafia. Że te struktury się naturalnie powstają naturalnie. I wtedy się rzeczy do tego dostosowuje.
0: Ale Gabriel...
2: Wiecie, o co chodzi?
0: Gabriel, ale
2: tak, bo jest taka sytuacja, tacy są ludzie czy coś, to wtedy wiesz, że ty najlepiej wykorzystać możliwości człowieka każdego, o to chodzi.
0: Mówię,
2: masz pierwszą mieszkasz w bloku, zrób radę na klatce schodowej twojej, później w całym bloku, później na ulicy, kurwa, o to stopniowanie chodzi. Żeby tutaj coś zrobić, żeby taki system...
1: Tolek, czekaj aż...
2: Dobra, oddaję głos, słucham was.
1: Słuchaj, przepraszam, Tolek, mały apel, przepraszam, stop, mały apel do ciebie. Bądź cierpliwy i poczekaj, aż Gabryś skończy wypowiedź i wtedy dajesz swoje, no. Ale słuchaj, nie jesteś cierpliwy. Nie, bo... Nie, widzisz, nawet mi teraz... Nie, kurwa zwrotu, kurwa, słuchaj, co on powie słowo, to ty, ale ja, kurwa, no tak nie można rozmawiać, po prostu nauczmy się trochę kultury rozmowy, czekasz sobie spokojnie, aż skończy i
0: ale
1: jedziesz.
0: Ale mafia, sycylijska, jest związana z tym, z powiązaniami rodzinnymi, także, bo w sumie mafia taka czy inna, to przeważnie to jest na zasadzie rodziny, tak? Capo di tutti capi. Natomiast tutaj u nas, jeżeli chodzi o takie powiązania, takie u nas, czy na przykład inne gdzieś w innych krajach, to jest tak zwany nepotyzm, tak? To jest dochodzenie do władzy poprzez koneksje i obsadzanie miejsc takich... No tak.
2: Dobra, ja się teraz wtrącę z jedno zdanie i odpowiem od razu.
0: Okay.
2: Chodzi o to, że radziecki człowiek każdego człowieka jak brata traktuje swojego. Tak pan Jezus mówił, o to chodzi. Wszyscy rodziną są jedno, o to chodzi. Tak, a nie może, że kurwa, słuchajcie, to powiedział Ford chyba. Izolujcie, nie wiem, 100 najbogatszych właśnie Marsjan, wiadomo o kogo chodzi, nie będziemy już wprost mówić. I wtedy nie będzie wojny na świecie. Rozumiecie, o co chodzi? I te rodzinne klany, kurwa, idą.
1: Tutaj
2: o to chodzi.
1: Takie treści.
2: Tak, że każdy, nie... traktuje, każdy rodziną jest właśnie, a nie, że ktoś, wiesz, no. Tak,
1: dobra, proszę, dobra. Niepodobna o tym mówić, dobra, Gabrielu. Gabrielu, niepodobna o tym mówić, o tych na rzecz, bo spadnie z rowerka kanał. Niepodobna o tym mówić. Dobrze, oddajemy tutaj głos komu. Słuchaj, Joachim, ty jesteś z nami czy nie?
2: Osoby,
1: bo
2: słuchamy, inne osoby zapraszamy.
1: Siedzisz tu pół godziny, Joachimie, z wyciszonym mikrofonem. Jak teraz się nie odezwiesz, to cię wywalam. Albo się odciszysz, albo papa. Czekamy? 3, 2, 1. Dziękuję. Dziękujemy Joachimowi. No, ktoś chce do nas dołączyć. Słuchajcie, brakuje nam tutaj świeżej krwi trochę, waszych głosów. Dołączcie się albo na Nocne Radio, proszę dzwonić, albo na Gabriel Tarasiuk. Tak? Dobrze mówię? Taki jest teraz kanał? Jaki jest u ciebie Skype, Gabryś?
2: Dokładnie. Skype jest, no masz tam chyba Skype, nie?
1: Szabel Live, czy Gabriel Tarasiuk, okej, dobra.

0: to możesz link do rozmowy bezpośredniej skopiować na dole, na Skype'ie, nie? I wkleić u siebie na czacie. Masz zaproś do rozmowy, zaproś, na dole masz i kopiuj link. I wklej link, każdy łączy od ciebie z kanału.
1: A jest, mówię, faktycznie, no. Tak, tak, widzę, no. Dobra, to tutaj wklejam.
0: Dobra, ja oddaję głos. Joachim tak jest, on czasami mój mąż się przysłuchuje, jak ktoś nie dołączy, ktoś może gdzieś poszedł, no, może być w toalecie był, no wiesz. No więc może się dołączy, to posłuchamy, zapraszamy inne osoby, dobra, ja oddaję głos.
1: Tutaj takie głosy, że ktoś jest, ktoś, wiadomo kto, jest od wiadomo kogo. I wiadomo, o co chodzi. No, to już wiemy, prawda? No, dobrze, to już nie będę mówił. Wiadomo. Dobrze, dołączajcie do nas. Słuchajcie, brakuje nam waszych głosów tutaj. Nie chcemy się taplać we własnym sosie tylko, ale i posłuchać waszych opinii na temat dzisiejszej audycji, więc dołączajcie. A nie tylko tam na czacie w skrytości pisać, że a to kurwa krawiec, chuj, po co go w ogóle tutaj? No. Tylko proszę bardzo zadzwonić, wypowiedzieć się. Co myślicie? W jakim świecie żyjemy? I po co żyjemy? I dlaczego pracujemy? I dlaczego ZUS płacimy? Po co to wszystko? No. A czy w Rosji się płaci ZUS? Gabryś, coś wiesz na ten temat? Czy w Rosji się płaci ZUS?
0: Krawie są ja i piec zapalę i będę odpowiadał na chwilę, do 15 minut, dobra? Ja słuchał go będę, okej?
1: Okay? Dobra.
0: Sam improwiz, o! Wolny człowiek, dzięki za donate'a, wolny człowiek, dzięki, widyszki. Dawaj coś opowiadaj tam, wiesz, sztuczne inteligencji, tematy. Może dołączy ktoś zaraz, no. Dzięki, wolny człowiek, jeszcze raz.
1: Dobra. No właśnie. Dlaczego pracujemy i po co ZUS płacimy? No powiedz, moja luba, nim skusisz mnie słoniną. A zjadłbym sobie słoniny dobrej. Właśnie takiej rosyjskiej słoniny dobrej. To jest właśnie piękne. Ta słonina. Ta rosyjska słonina wspaniała. A nie to polskie gówno. Pseudosłonina. To nawet ciężko nazwać słoniną. To jest jakieś gówno.
2: To może jakiś temat byśmy poddali, co jak myślisz?
1: A co wtedy myślisz? Okej, okay, to... Się,
2: ale nie, no. Chodzi mi... Nie, czekaj. Mi teraz przyszła taka myśl, że dość często jest tak, że jak na przykład powiedzmy Gabriel robi audycję, to na przykład są różnego rodzaju takie tematy, tak? No różne, tak? Na przykład na temat właśnie tych przykładów o tych czy resetów, czy jakichś takich nowinek technicznych, czy na przykład takich rzeczy, które na przykład powiedzmy gdzieś nie wiem jak to określić, no coś takiego, co jest negowane na przykład powiedzmy przez system, tak? Czyli na przykład to tak zwane te teorie spiskowe, przykładowo mówię, nie? I wtedy jak, na przykład jak zaczyna się ta rozmowa, tylko oczywiście tematyczna, no nie będę tutaj jakby powiedzmy tego gdzieś tam podawał, tylko ogólnie mówię, to wtedy rzeczywiście jest coś takiego, że są osoby zainteresowane, bo mają coś do powiedzenia, czasami nawet są jakieś materiały wrzucane i tak dalej, bo jakieś przykłady są tam być podawane, jakieś linki nawet są wklejane. No i wtedy rzeczywiście to jest takie dość takie żywiołowe, takie, bo ta nawet to dyskusja gdzieś tam się ona zaczyna.
1: Ale o co ci ożywić. Chodzi? Ale o co ci chodzi tak właściwie?
2: No powiedziałem ogólnie, żeby jakiś temat poddać. Rany matko, no o co mi chodzi?
1: Tak gada, ten. Gada, słuchajcie, gada, elaborat tutaj, a to trzeba czasami prosto, w dwóch zdaniach. No
2: dobrze, nie, no to skąd pochodzi Adam i Ewa, no?
1: Adam i Ewa, skąd pochodzi, to ciekawe pytanie bardzo. No,
2: nie, dlaczego? Nie, takie normalne, podstawowe.
1: Z Afryki, z Afryki.
2: Czy na przykład powiedzmy Mojżesz na przykład istniał? Czy na przykład to nie jest jakaś postać wymyślona, jak na przykład wiele innych postaci, które na przykład gdzieś tam zostało wymyślonych? przez pryzmat historii, a one są nam przekazywane na przykład w szkołach, tak? No bo takich historii, bo sama Biblia jako taka, czyli ten pięcioksiąg Mojżeszowy, to też jest nie do końca, można się z tym zgodzić, że to jest prawda, która rzeczywiście miała miejsce, tak? Już nie mówiąc na przykład o Nowym Testamencie.
1: No, niektórzy twierdzą, że Mojżesz jest właśnie wymyślony. Takie postacie jak Dawid. Paradoksalnie, chociaż ten Dawid trochę przypomina takiego Szewczykę. No, ale czekaj, daj mi zdanie skończyć.
2: No i skończyłeś zdanie.
1: Nie, nie skończyłem. Ale dobra, to chuj tam z moim tam. Co ja tam mam do powiedzenia?
2: To nie skończy zdanie, to skończyłeś. Przecież.
1: Mów, co ja... Słuchaj, powiem ci tak, Tolek. Ja i tak nic mądrego nie powiem, więc ty mów. No, a ja idę siku.
2: No, no ale podobno uronoterapia jest dobrą rzeczą. Można na ten temat porozmawiać.
1: Słucha cię 500 osób teraz, to mów ty, proszę, a ja idę siku. No. Tak?
2: No ale czekaj, to ja mam prowadzić monolog, czy... teraz już nie wiem, bo w końcu tak, Gabriela nie ma, ciebie nie ma, to zostałem ja sam na polu bitwy, tak? Chyba, że może ktoś dołączy tutaj do tej naszej kompanii i możemy porozmawiać. O właśnie, na przykład tutaj było, Gabriel właśnie puszcza te ryciny i na przykład ja ostatnio dzisiaj zobaczyłem taką ciekawą rzecz. Był opis sterowców, które były na początku ten XX wieku. I to były rzeczywiście pojazdy, które były dość wszechstronnie wykorzystywane. I to właśnie były tak zwane pojazdy ekologiczne. Dlaczego zostało to zaprzepaszczone? Nie zostało to rozwinięte. A podobno były to pojazdy, które rzeczywiście miały dość wszechstronne zastosowanie. Poruszały się bezszelestnie. Mało tego, były jeszcze jako transportowce używane, także dlaczego zostało to zaprzepaszczone, nie zostało to rozwinięte, aczkolwiek Anglicy w czasie II wojny światowej starali się gdzieś tam wykorzystać sterowce, ale to jako...
1: No co? Już się gubisz, już słychać, że się jąkasz, coś kłamiesz. Kłamiesz. Kto ciebie naslał? Kto ciebie nasłał? Kto ci płaci, żebyś tu siał dezinformację na kanale, na kanałach?
2: Pinkiny.
1: No. To słychać, że właśnie ktoś ci zapłacił, żebyś tak dezinformował.
2: Ktoś napisał, że Tolek to zórką spektru projektu ustawy.
1: No bo specjalnie tu przychodzisz właśnie, żeby dezinformować, żeby jakby ludzi oszukiwać, no.
2: Ale przecież ja nikogo nie oszukuję, dlatego że na przykład z nikim nie robię interesów. Także proszę cię, nie wciskaj czegoś, co nie jest prawdą. Nie denerwuj mnie. Bo jak się zamknę w sobie, to przestanę mówić.
1: Tak, ty się zamkniesz, akurat cię wyszkolili tak, żebyś sprawny był w gadce. Taka właśnie, widzicie, ktoś, kto tak płynnie tutaj, widzicie, tutaj głos ale, tego, no dobra, to nie jest przypadkowa osoba. No.
2: Ale w tym momencie już jedziesz na mnie jak na łysą kobyłę. No.
1: Tak, bo ja czuję po twoim głosie, jakby poznaję, że nie jesteś przypadkową osobą. To jest wyszkolony człowiek, słuchajcie, jego nauczyli mówić.
2: Słuchaj, to, że ktoś mówi w takim kontekście, jakim mówi, to nie znaczy, że musi być jakimś specjalnym takim jakby kablem, tak? Mhm.
1: I właśnie to powiedziałby wam taki typowy agent, kabel, ustawiony, opłacony, tak właśnie by powiedział właśnie, nie? No, to jest typowe. No i co dalej? I co jeszcze nam tu powiesz? Że co?
2: No to może tak, najpierw może ty tak coś powiesz, a ja w tym momencie ja skomentuję, co, panie kolego? Zobaczymy, skonfrontujemy, kto jest kto. Who is who? Albo who jest chuj. Kolega się zawiesił.
1: Bo nie wiem, o co się w ogóle zapytać takiego agenta. O co się takiego agenta zapytać? Jak rozpoznać agenta, słuchajcie? Wy macie wprawę na kanale... Słuchajcie, ja mówię to teraz do...
2: Po szpilce, po szpilkach na nogach.
1: Słuchajcie, ja mówię w tym momencie głównie, bo my nie mamy wprawy, ale wy macie fani szabla. Wy potraficie akurat rozpoznać po oczach satanistę czy agenta...
2: No. Ale to nie są fani. To nie są fani.
1: A kto?
2: To są ludzie, którzy to lubią. A to jest zupełnie coś innego. Być fanem, a lubić. Czy ewentualnie być zwolennikiem.
1: A tutaj tymczasem... Gabriel, ja myślę, że powinniśmy... Jeśli mnie słyszysz, myślę, że powinniśmy zakończyć tego streama, bo tu ludzie ci słusznie piszą, że wyłączyć tego głąba i wrócić do tematów streama, reset, kurwa, te sprawy, a nie jakiś bełkot, kurwa. I ja powinniśmy to zakończyć w tym momencie, bo tu jest dezinformacja. W tym momencie jakiegoś pajaca zaprosił, tak? Żeby niszczył te kanały. Żeby niszczył te kanały.
2: Możemy zacząć, no. Zawsze na przykład możemy zacząć na przykład od, nie wiem, jakichś tam tematów, na przykład, nie wiem, nabożeństwa, tak jak na przykład jest na niektórych kanałach, czy ewentualnie odmówienie jakiegoś, nie wiem, zdrowaśki, czy ewentualnie jakieś, nie wiem, modlitwy, jakieś mantry, sprawdzenia odcisku palców, sprawdzenia grupy krwi, sprawdzenia DNA, może ktoś się nadaje na przeszczep, także słuchaj, no jest mnogo tego jest, no. Czy na przykład ty masz płaskostopie, czy ja mam płaskostopie, no.
1: Nie, tu jest dezinformacja w tym momencie i po prostu specjalnie zostało to tak zorganizowane, tak, żeby po prostu rozmyć temat. Były poważne rzeczy u szabla, a tutaj nagle jakieś śmichy, chichy. To po prostu, słuchaj, a przepraszam cię bardzo, to nie są tematy do żartowania, tak? I rozmył temat. Szabel się dał po prostu, nie wiem, zrobić w konia pewnym ludziom.
2: To się
1: powiem,
2: nazywa, nie, inaczej, to się nazywa, dał się podejść. Tylko teraz nie wiadomo, czy od przodu, czy od tyłu.
1: Słusznie piszą tutaj, że pierdy, że gówno, że kupa siki. Dobrze, po prostu skończmy to, bo to po prostu jest...
2: Czyli cała fizjologia człowieka.
1: Tak, ja myślę, że tu są trzeźwi ludzie i dobrze, że są czujni. Po prostu dobrze, że jesteście czujni, bo to tacy właśnie antysystemowcy powinni być czujni. Przyjdzie taki piesek na smyczy Bilderbergów i tak dalej... I on tu pierdoli, niby że śmieszny, niby że coś, a Gabriela po prostu omamił trochę, tak? Gabriel się dał się złapać, że jakieś tutaj kabarety, że coś, że będzie więcej odsłon i po prostu, no, i że i piszą, że pierdoli. Tak, słuchajcie, dobra, kończmy, bo tu po prostu jest już masakra w tym momencie.
2: To może tak jak było na tym filmie. Kończ właśnie do oszczędź, tak?
1: Dokładnie, bo...
2: Na potopie.
1: Ale ludzie nie są tacy głupi i nie dali się na te jakieś śmichy, chichy nabrać. Czas wrócić do poważnych tematów. Mówię, mi się dobrze. Na przykład buty wycierają na czubkach i na pięcie. I co, kurwa, okrągła ziemia, tak? Raczej wklęsła.
2: Tu musiał... Ja myślę, że masz problem z tego ze stopami, to powinieneś iść do tego, do pedologa. On ci poradzi co ewentualnie, albo może powinieneś zacząć chodzić na bosaka. Może masz tak zwane płaskostopie wklęsło wypukłe, także to.
1: I tutaj piszą, że się pruje. Bardzo dobrze. Ja wiem, że wy akurat jesteście w tej subkulturze więziennej trochę i dobrze zauważyliście.
2: To się nazywa grypsera, panie kolego.
1: Ja wiem, że wy jesteście właśnie tacy czujni na te sprawy i wychwyciliście, że ja się pruję. I bardzo dobrze, bo się rozprułem tutaj frajer, a to trzeba, kurwa, być konkretnym, gościem, co kmini. Tak, no.
2: Znaczy nie co kmini, tylko co kuma.
1: Dzisiaj tutaj kipisz na czacie, jakieś kurwa pewne siły tu zadziałały. I bardzo dobrze. Oni chcą was, żebyście nie mówili o resecie, kurwa, o tych sprawach ważnych, o ziemi komórkowej, tylko właśnie taki Walt Disney, tak? Który no, to, był słuchaj, nazistą.
2: Ale zauważ jedną rzecz, na przykład, że na Walt Disneyu wychowało się jedno pokolenie przynajmniej. To też jest ważne.
1: Dobra, kończmy to, bo po prostu to jest... Dzisiaj to zeszło na same dno. Zwykle takie ciekawe streamy, wartościowe, ale, tak? Wartościowe.
2: Ale musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że w momencie, kiedy się dochodzi do dna, to człowiek się odbija i leci do wierzchu. Czyli za chwilę złapiemy chaos powietrza i będzie mam pomysł na życie.
1: Tutaj Gregory Mordechaj napisał, co się sapiesz do mnie. Ja cię wyczaiłem. Mordechaj, to już wiadomo, o kogo chodzi, tak? Na rzecz. Już nie powiem, bo z rowerka spadnie kanał. No, ale to wiadomo, o kogo chodzi. Krawiec na razie nic nie powiedział. Bo ja specjalnie nic nie powiedziałem, bo zachowuję sobie na koniec te najmądrzejsze rzeczy, żeby wam powiedzieć, ale wam nie powiem teraz, jak tak o mnie piszecie.
2: To, że on się nazwał, wiesz, w ten sposób, jak się nazwał, to nie znaczy, że on, wiesz, ma goły łeb, nie? Podejrzewam, że skórę se spokojnie ściąga także.
1: Dobra. Słuchaj, Tolek, to ja już idę, bo to już w ogóle późno, już w pół do trzeciej, cholera jasna.
2: No ale słyszałeś, że mamy dopiero skończyć w granicach godziny szóstej.
1: Oj,
2: czyli szósta, czas w usta także.
1: Słuchajcie, to teraz macie kilka godzin, żeby sobie podyskutować, a ten krawiec to kurwa nasłany chyba jest, nie? No to ja od razu czułem, że to pejsate jest jakieś takie.
2: Powiedz taką rzecz, czy ty jako krawiec to masz igłę i nitkę, czy jesteś jak szef z datewka, czy ten krawiec, który kraje, ile mu matry staje.
3: Wyłącz tego trolla, bo donate przestaną przychodzić.
1: O, przepraszam, donate przyszedł tutaj. Przepraszam, że tak powiem, ale Piotr Gówniany napisał, wyłącz tego trolla, bo donate przestaną przychodzić. No tak to jest, słuchajcie, jak ja z szablem się spotkam, to donaty do mnie nie przyjdą i do szabla nie przyjdą.
2: No ale to właśnie szabla jest przepakowanie, przecież u niego już się ten pasek kończy, zaczyna następny.
1: A u mnie ani drgnie.
2: No to widocznie masz dziadowską ten, jak to się mówi, publikę także. Musisz zrobić pochód pierwszomajowy, 1 stycznia. Czyli zrobić tak zwany wyłam. Czyli nie nowy rok, tylko 1 maja.
1: U szabla tu piszą, krawiec to po niemiecku Schneider. Tak,
2: Schneider.
1: Zgadza tak. się, no. A to brzmi jak nazwisko...
2: A po rosyjsku?
1: O właśnie, to ciekawe, jak po rosyjsku. To czekaj, po rosyjsku to był jakiś tam, kurwa, szywaca, nie...
2: Nie, szywaciel.
1: Jakiś tam krajec, nie wiem... No, nieważne, to jest nieistotne. Dobra. Dobra, słuchajcie, to myślę, że na dzisiaj wystarczy. Fajnie było się spotkać, mimo że Gabryś przyszedł.
0: Tak, widzę, że już kończy streama. Słuchaj, ja to jeszcze muszę pogarniać. Ja chcę tu Sylwestra zrobić, zaproszę sąsiadów, muszę kradę ogarnąć. Kurde, zawalam robotę przy streama, słuchajcie. Ale myślę, zaraz tutaj... Ktoś dołączy, kilka osób, porozmawiamy na inne tematy. Dzięki krawiec, słuchaj, za spontanicznie tutaj, za stream spontaniczny wspólny, nie? Fajnie wyszło, bez żadnych, wiesz,
1: no.
0: Mówienia wcześniej, nie?
2: Słuchaj, po rosyjsku krawiec to jest partnoi.
1: Partnoi, to ciekawe.
2: Partnoi, da, to jest krawiec, to jest po rosyjsku partnoi.
0: Partnoi, tak. No.
1: Fajnie, no. Fajnie było, ja też się cieszę, Szabel, że... Taki spontaniczny jak to się mówi? Crossover, no. Crossover taki.
2: No tak. Ale to jest 4x4.
0: Czekaj, o dobra, właśnie Tolek, też się słucham i słuchaj, odnoszę wrażenie, że dawno nie ruchałeś, bo kurwa pod teksty sypiesz, kurwa wiesz. Ale jest ci testosteron ten, buzuje, nie wiem, idź konia zwal, bo kurwa chuj, bo to już nie można tego wysłuchać, uszy bolą, wiesz. Idź se konia zwal, ulży, bo widzą też, ulżysz, wiesz. Mówię wprost, kurwa, późna godzina jest, no.
2: No jest późno.
0: Gabriela, przecież... dzięki z Dunajta, dzięki.
1: A ja nic, a ja prawie nic nie dostałem. To widzicie, sponsorujcie tego Gabriela, proszę, jak chcecie, żeby Polska zginęła, proszę bardzo, to sponsorujcie go, no.
0: Krawiec, słuchaj, krawiec, bo słuchaj, bo ty nie widzisz fantazji sarmackiej w moim tutaj, tak, patrz.
1: Tak, ja widzę tylko ułańską. Ja widzę tylko ułańską fantazję, tak.
0: Posłuchaj, okej, na razie, bo ty myślisz tutaj w promieniu, nie wiem, taktycznym, wiesz. Nie myślisz bardziej strategicznie, globalnie, wiesz. Wiesz. Słuchaj, tak, powiem ci tak. Plan sarmacki taki. Zakładamy związek, bo w Polsce rozpierdol będzie. Będzie wojna domowa. Tu TVP, do tego dąży. Nie wiem, czy to jest plan jakichś globalistów, ale chuj, będzie anarchia i z anarchii powstanie Polska Radziecka Republika. Będziemy pierwsi. I wtedy do nas się inni przyłączą. Białoruś się przyłączy, Łukaszenko, bo tam najbardziej zachowało się. Rosja się przyłączy, inne republiki, też Bawaria. O, powstanie Bawarska Republika Rad po to, że wtedy rząd Bawarskiej Republiki Rad przekaże dla FSO plany techniczne E46, E60, E39 i będziemy klepać BM-ki, kurwa, stare 20-letnie, 30-letnie. Na E34 będziemy robić nawet, kurwa. Plany techniczne przekaże nam Bawarska Republika Rad i będziemy FSO klepać, jebać, kurwa, jakieś tam normy spalinowe, globalistów, pederastów. Słuchajcie, ja nie wiem... Nie straszy nas wojną, no. Kurwa. Rosy by doszli. No to co? Hajdę na koń. I pojimy konie w Atlantyku, kurwa. Nad kanałem La Manche, kurwa. Co wy coś? Ruski boicie? Kurwa, no. Słuchajcie.
1: Toż to nasi bracia najukochańsi.
0: No to Rosjanie. Słuchaj. Krawy, słuchaj. Tak. Bo ty myślisz, że kapitalizm, wolność, tak?
1: No.
0: Słuchaj. Jak operujesz, tak jak na wsi żyjesz, tak, tu się operuje w radzieckim kołchozie, w warunkach wojennej gospodarki, kurwa, że nie ma pieniądza, nie ma nic, kurwa. Popatrz, poczekajcie, Donaj, poczekajcie chwilkę. Dzięki wszystkim. Wyjaśnię przykład, nie? Wczoraj właśnie awarię miałem. Przedwczoraj. Robiłem streama. Przed streamem się położyłem. Patrzę, zaczęło skrzypieć. Patrzę, iskrzy ten. Rozetka. Właśnie. Gdzieś kable. Ten. Puszka w ścianie, nie? Patrzę, wyłączyłem korki, kurde, bo tam raz jest router podłączony. Jest tam tutaj, gdzie tu skrzyło dalej. Tam jeszcze pompa jeszcze. Tak, wyłączyłem, streama zrobiłem, przyciągnąłem awaryjnie z drugiego pokoju, bo pół domu jest jedna faza, drugie pół, nie? Druga faza. No i mówię, sąsiad właśnie zrobił, pomógł właśnie. No to słuchaj, no normalnie, gdybym elektryka gdzieś w mieście, kurwa, nie znam sąsiada, nie wiem, znajomości nie mam, powiedz, nie wiem, że majsterkowi może pomóc, nie? To normalnie wynajął, kurwa, zapłacił 100-200 zł, nie? Kurwa, i tyle, nie? Kapitalizm, nie? Ten ci fakturę, kurwa, kasę fiskalną wypierdoli, nie? I chuj, ty sobie odpisujesz od podatku, nie? A normalnie sąsiad mi to zrobił tutaj, no tak po piwku wypiliśmy, nie? Później mój wieczorem, kurde, ja się zrzymnąłem, nie? To też, kurde, to zerwałem wcześniej. Bo to jeszcze, o, ksiądz po kolędzie wcześniej musiałem, kurde, też poogarniać tutaj. Nie, też on zerwałem właśnie. No i mówi, kurde, nudno, nie ma co oglądać. Mówię, ty tu dawaj, ten, największy film obejrzymy, nie? I dalej przyszedł, kurde, wypiliśmy tam, nie wiem, po 6 paku prawie, czy jakoś tak, no. I spoko, nie? Ktoś tam pogadaliśmy, coś, nie? Ale ile wydałem, no koszty, kurwa, że piwo kupiłem, jakieś zakąskie ciastka, jakieś kiełbaski swoje, nie? A nie, kurwa, wezwa elektryka, kurwa, ci wypierdoli paragon, 200, kurwa, płacisz, nie? I to jest radziecka, wojenna gospodarka, tak? Operujemy. I zobaczcie, jak ta będzie operować, kurwa, jak ja, taka ekonomia, kurwa, to tutaj nie ma tego marsjanina. Tej pijawki nie ma na tym systemie, bo się nigdzie nie przyłączy, kurwa. Nie ma przepływu żadnego pieniężnego, rozumiecie?
1: Lichwa. Ty nie ma lichwy.
0: Nie patrzysz, kurwa, że słuchaj, że ty to barter jest, że tak, tutaj pół na pół, nie wiem. Tobie jest potrzebna pomoc, po prostu sąsiad ci pomoże, nie? Nawet więcej zrobić, czy ty mu więcej pomożesz, nie? Później wdzięczy się sam, kurwa, że patrz, on mi więcej pomógł, że wiesz, nie? A nie patrzysz, że równo wiesz, że kurwa, nie liczysz takiego, wiesz, o to chodzi, nie? Mhm. I wtedy nie ma tej pijawki i swoje, na przykład to, po znajomości, kurwa, kolega mi, właśnie, krawiec, teraz też się zmieniło mnie, robię właśnie technika masażystę, zaocznie szkołę policjalną, te praktyki teraz mam właśnie. 100 godzin wyrobiłem, właśnie, zawód właśnie organizuję, pomimo streamów. Główny właśnie zawód to są właśnie streamy, ale też na przykład robię kolejny masażysta. Na przykład przed świętami właśnie pacjentkę masowałem, nie było fizjoterapeuty, miał mobilizację robić, to właśnie dali pomasuj weź. Powiedziała po masażu, mówi, że nie widać, że praktykantem jestem. Może też, że kurde... No. Trochę właśnie też tam te wiedzy alternatywne, jakieś trochę kurde, tych czakrach, inne rzeczy, że też tam energię może przepływy być, wiesz. Też może wejść inne rzeczy. Sam się nie spodziewałem, że efekty będą, kurde. I jednak patrzę, fizjoterapeuci, patrzę już, pacjentom mi dają, nie to, że wcześniej, było pierwszy kilka dni, że obserwowali mnie, masażyści, nie? Ale teraz później normalnie, że na przykład turnus dwutygodniowy, tam po 5 dni w tygodniu, no to niektórych pacjentów tam chyba dwa razy nie było, niektórych... Trzech pacjentów miałem, że 7 razy masowałem w turnusie właśnie, 2 czy 3 właśnie, 10-dniowym. A to normalnie powinni inni robić. Mi tam nie płacili nic, ale widzę, że coś tam potrafię, no. No i tu właśnie też kuchnię robię. Myślę tutaj trochę to zmodernizuję, wywalę zamrażarkę, stół pójdzie pod okno. I tu mam gabinet masażu. Jest tutaj woda bieżąca, jest tutaj zlewozmywak, tak. Jest tutaj toaleta obok. Jest pokój tam dalej ze szkiełkiem tutaj eleganckim, to zrobię poczekalnie. Jak gabinet, ten, papieru muszę egzamin zdać, no wiesz. Coś się dzieje, no.
1: Fajnie.
0: No, sobie, wiesz, no.
1: Słuchaj, fajnie, Gabryś, że się doskonalisz, jakby, że jest jakiś progres, to ja szanuję.
0: Poczekaj, bo byłem właśnie w toalecie, słucham was. Pytanie do ciebie, kiedy w kręgle grałeś ostatnio?
1: Do mnie?
0: Tak.
1: Nigdy. Nigdy.
0: A to ale kiedy ty grasz ostatnio w kręgle?
2: Ostatnio? 2 miesiące temu.
0: Kiedy?
2: Dwa miesiące temu.
0: A ja ostatnio kiedy? Jak przed tym, przed Wigilią dzień grałem, ten, Bogumił był, pomulował. U mnie, słuchaj, kręgielnia jest w sąsiedniej wiosce, ode mnie 4 kilometry.
2: No to wiesz. Nie ma problemu, żeby się umówi przecież.
0: No to właśnie, krawiec przyjeżdża. Dobrze, i Tolek palił, że jest mistrzem kręgli, kurwa. Tolek by ograł Ala Bandiego w kręgle. Tak Tolek opowiadał. Tolek ograłbyś Ala Bandiego w kręgle?
2: No nie przesadzałem.
1: Nie, no, kupię, no to jest, nie, no,
2: to jest profesjonalista to jest. A powiedz mi, a jaki w ogóle ten, jaką technikę masażu ty chcesz w ogóle wprowadzić do siebie?
0: Słuchaj, generalnie to klasyczny masaż, bo z tego egzamin będzie się pod to uczy. Że...
2: Znaczy myślę, że...
0: No dobra, klasyczny masaż to jest tak, 5 technik. Głaskanie najpierw, rozcieranie potem, ugniatanie,
2: ukrytywanie,
0: później też głaskanie na końcu, wiesz, nie?
2: To znaczy ty mówisz akurat...
0: Klasyczny masaż. No z czego... To zawód mam, masażysta, taki masażysta, też inne miałem. Drenaż limfatyczny, taki izometryczny masaż dla sportowców też, wiesz, taki coś, wiesz.
1: Ale słuchaj, to jakieś takie jest amerykańskie, jakieś takie, wiesz, to co ty robisz, te masaże, kręgle, masaże, co ty taki jesteś, jakiś taki amerykański się robisz, Gabriel?
2: Czekaj. Jeżeli chodzi o kręgle i nazewnictwo amerykańskie, to jest bowling. A kręgle to są kręgle.
1: Ale w Rosji radzieckiej nie było czegoś takiego w ogóle jak kręgle. Nie było czegoś takiego jak kręgle. Skąd on to wziął? Gabryś, jakiś taki mało radziecki jesteś i rosyjski w tym momencie. Kręgle nagle. O, słuchajcie, on się nachapał od was donate'ów, ma kasiorę i się kapitalista z niego robi jakiś, po prostu.
0: Tu kręgielnia jest otwarta, tutaj uchodźca z Armenii, który w Polsce mieszka 30 lat. Już tutaj w Zalesiu, w wiosce mojej mieszka 20 lat, nie? Kupił sklep GS-owski, bo upadł GS-owski sklep i połączył sklep spożywczy, przemysłowy i kręgielnię założył, sam to zbudował, no. Jest klub taki na wsi, kurwa, fajnie.
2: To zapytaj się go, ile płaci tej, jak to się mówi, mafii.
0: Jakiej mafii?
2: Na przykład gruzińskiej mafii.
0: Gdzie? Tutaj u mnie
2: oni przecież do niego przyjeżdżają, no chłopie. No. To co myślisz, że oni tam są? Pamiętaj, słuchaj, musisz sobie wyobrazić jedną rzecz, że wszędzie tam, gdzie jest rozrywka, dosłownie, to też jest i tak zwana czarna strefa.
0: No to ja ci już powiedziałem. Armen.
2: Armen
0: z Armenii ma na imię, serio, Armen, no.
2: Nie. To jak chcesz wiedzieć, to Gruzini mają więcej do powiedzenia jak Armenia.
0: Ale nie, słuchaj, no, ale to no dobra, to mają swoje kluby. Tu armeński jest klub, no. Rozumiesz, tutaj u mnie na wsi. I tyle mają do pytania, kurwa. I przyjadą, dostaną w pierdol, bo armeńska mafia też jest ogromna, kurwa. Więc wiesz, tu przyjadą, dostaną w pierdol, no to co, wiesz, nie? Taki coś, nie? Kurwa. Tutaj, słuchaj, ale przed granicą, do granicy 20 kilometrów, ostatnia kręgielnia, pizzeria, kurwa, czy kebab nawet. Nie, to już trzeba zobaczyć.
2: No to dlatego jeszcze się trzyma, bo płaci haracz. Jak przestanie płacić, to...
0: Ale komu płaci, kurwa? Komu płaci, jak ma swoje, kurwa, GSOS-y? Komu ma płacić? Człowieku, ty nie znasz realiów. Tam może w Warszawie jest, to wiadomo, kurwa, jest miasto duże, to inaczej jest, kurwa. Ochrony trzeba płacić, no. Chociażby na wiosnę, kurwa, u mnie, no weź, w sklepie GSOS-kim, kurwa. Komu płaci? Wiadomo, są układziki, że trzymasz, coś tam się prywatnie spotykają, tam różne osoby, ale ja wam mówię, że takie coś jak teraz jest, nie? No to my sami to możemy stworzyć, jak mówię, jest coś do zrobienia, mówię, na klatce schodowej, brudna klatka schodowa, czy nie wiem, kurwa, ktoś się sika na klatce schodowej, nie? No to radę trzeba zwołać, kurwa, trzeba, nie wiem, kamery, monitor, żeby rozwiązać problem, no. I rozwiążemy ten problem, to zrobi inny. I zobacz, może na drugiej klatce schodowej też mają problem, to im pomóżmy, załóżcie radę i rozwiążcie ten problem.
1: To jest spoko, tak.
0: Chodźby coś, no kurwa, a nie, że władza ustawowa, wybory, kurwa, co 4 lata czy co 5 lat, idziesz, głosujesz, kurwa, i oni mają rządzić wami. Nie. Władzę przejmujemy sami w swoje ręce, to radziecka władza, rady zakładamy, kurwa. Rady delegatów tutaj. Ludowych delegatów od ludu, kurwa, a nie od...
2: Ale to byś musiał w tym momencie, jakbyś chciał to wprowadzić, to musiałbyś zlikwidować własność prywatną.
0: Tutaj Armena Kręgielnia na razie działa tutaj w systemie kapitalistycznym, wiadomo, nie? Ale na przykład, jak zrobimy
2: tak
0: na przykład...
2: Poczekaj.
0: Tolek, daj mi to skończyć. I przed dobrze. Godzinkę chcesz, najdrożej w sobotę jest pograć, nie? 9 dych za godzinkę gry, nie? W sobotę. No
2: to w każdym, w święta tak, to w każdym mieście, to nawet ale w Europie
0: to
2: jest, tak jest.
0: Na wiosnę tutaj, kurwa, ode mnie.
2: No i co z tego?
0: Ceny za piwo też gdzieś dychę bierze królewskie ma, kurwa. Ceny warszawskie ma, ale mi się opłaca, bo kurwa podnoszą kurwa, bo chuj. Bo lepiej
2: no to widocznie przyjeżdżają Ruscy albo Białorusi.
0: No i słuchaj. Poczekaj, Tolek, daj mi skończyć, no, dobra. Wyjaśnię ci różnicę właśnie, że mówicie zachód, wschód, zachód, nie? I na przykład, jest ten system kapitalistyczny, okej, okay, normalnie działa, nie? Ale na przykład możemy założyć jakoś, nie wiem, radę sympatyków kręgli, nie? I ta rada, powiedzmy, będą składki członkowskie, jesteś i tam, powiedzmy, idziesz tam powiedzmy, kupisz dwa piwka i godzinkę możesz grać, jakieś turnieje gram i po ileś osób, nie? I ty płacisz składki, kurwa, Armen to w to chodzi, też ligę mamy. I jak chcesz tworzyć, nie jak idziesz, kurwa, płacisz, kurwa, 9 dych, czy tam, nie wiem, 7 dych, jak taniej jest, powiedz, pojęcia, że 5 dych, nie? Poza tym wiesz, nie? Tylko jesteś w klubie, kurwa, rozumiesz, o co chodzi? Omijasz ten system, kurwa, wiesz. O to chodzi, żeby nie było tej pijawki, kurwa, z Marsa, kurwa, na systemie. Nie było tej kasy, kurwa, fiskalnej, rozumiesz? Bo to jest klub, sympatyka, w rodzinie jesteśmy. W rodzinie właśnie, no i co nam zabroni? Chcą CEM-u i jak ktoś mi powie, że to nielegalne, powiem, słuchajcie, odsyłam was do klasyka, Janusza Korwin-Mikke, chcą CEM-u nie dzieje się krzywda, musicie zwołać ustawę, napisać ustawę, że tak, nie można robić. Bo jak napiszecie, to i to mi daj, zrobimy inaczej, żeby kurwa, będziecie musieli znowu zapisać, kurwa. Słuchajcie, no technologii się swoją technologię wymyśla, no. I to nie może ja coś prowadzić z CEM. Ja to robię po prostu, na przykład myślę właśnie, dodaję Jaśka z Toronto. Jaśek też coś powie, słuchajcie, ciekawego. Krawca tu sprawi na koniec jeszcze. Jak nie musisz, to dawaj, poczekaj, z Jaśkiem pogadamy jeszcze.
2: Ale powiedz mi taką rzecz.
0: Słuchaj, czy to nie, dobra, no to powiedz ty, czy nie jest dobry pomysł właśnie. Obchodzisz, kurwa, pijawkę z Marsa.
2: Poczekaj, no, poczekaj.
0: Nie ma kasy fiskalnej właśnie.
2: Pomysł...
0: Robisz, mówię, czy kluby bowlingu robisz, kurwa, nie? Powiedzmy. Ale bowlingu robisz gminną, kurwa, nie? Mamy karty członkowskie i, kurwa, wtedy wiesz. I umowa jest tutaj z szefem właśnie, z Armenem.
2: No, ale...
0: I każdy, okej, okay, godzinkę gracie, ale każdy po dwa piwka weźmie, czyli powiedz, pizzę weźmiecie i tyle, nie? Ale w klubie, że coś tam, składki i chuj, nie? Chuj,
2: no dobrze, mówić, ale to...
0: Żeby to obej, żeby to dało radę, kurwa, też, wiesz, nie?
2: No, ale to zauważ jedną rzecz, że na przykład jeżeli powstaje klub, jakikolwiek, no niech będzie nawet, powiedzmy...
0: To jest, o tak, to jest klub... partnerstwo publiczno-prywatne, rozumiesz?
2: Dobrze, niech o. będzie. Teraz, ale teraz tak, żeby to się utrzymało, no to jedna rzecz, są tak zwane ponoszone koszty, tak? Koszty. W tym momencie, kiedy na przykład masz koszty, no to wiadomo, że gdzieś tam te tak zwane dobra materialne musisz wziąć, tylko skąd je będziesz brał. Składki, mogą być składki, w porządku, to jest jedna rzecz. Natomiast chodzi o to, że jeżeli na przykład, powiedzmy, coś by się zepsuło, no to ktoś to musi naprawić. To też są koszty.
0: Dobra, to tak.
2: Znaczy nie, ja to
0: Bogumiła nie ma, tak, dobra. Były właśnie, Armen mówił, ostatnio z Bogumiłem byłem na kręglach, nie? Czyli tutaj pomalowaliśmy, mówię, dawaj tutaj na kręg pójdziemy, no, obiad zjemy od razu, armeński, szaszłyk, nie? Eleganckie, kurde, i te na kręgle pogramy. I właśnie z Armenem pół godzinki pogadaliśmy. No i mówi tak, że dziecko, kurde, dzieci tam, nauczycielko jakieś ze szkoła była właśnie na kręgle przyszły, nie? I dziecko mówi, jakiś łepek 13 lat, chciał się popisać do dziewczyny, że tam mocno rzuci, nie? Chciał tam prędkość, myślę, taka prędkość jest, nie? Chciał mocno rzucić, ale kulę za mało wziął, palce się wymsnęło, nie mógł ten. I pobił, kurwa, tam coś, wiesz. Prawie z nauczycielki nie zabił, bo stała tam dalej, kurwa, za takim murkiem. Rzucił, kurwa, na metr, kurwa, wiesz. Do machu, no. I moje zasady bezpieczeństwa, wiesz, ta zaczęła regulaminem, ten powiedział, że kurwa, jak regulamin, to trzeba tutaj zrobić, tutaj majstra wziąć, a on sam armię zrobi, właściciel, no, płytkę wymienić, nie?
1: Przepraszam, sekundka, słuchajcie, u mnie, w moim radio się pojawił słuchacz, ważna osoba, Matt, co wszyscy myśleli, się zastanawiali, czy on nie żyje, bo dawno go nie było, czemu on się nie odzywa. I pierwsze, o co zapytał, jak pojawił się ten jegomość, to co ten szabel ciągle w nocnym radio? No, o Jezu, jakaś dziwna sytuacja znowu. Jak ciągle? No, raz na ruski rok, nomen omen, raz na ruski rok.
2: To możesz mi powiedzieć, że on jest Jezusem właśnie, jako objawiony. Bo sam powiedziałeś o Jezus.
1: A przepraszam, jako ateista to powiedziałem, to tfu.
0: Poczekajcie, odpowiem od razu, bo to słuchaj, krawiec, może jest tak, że Matt się pojawia tylko jak ja się pojawiam, wiesz, no wtedy się pojawia, jak akurat ale pamięta, niego 100%, jak... kiedy on jest, to ja wtedy jestem.
2: Ale pamiętaj o tym, że jak jest Matt, to jest taki szach.
0: To ja się dołączył z Toronto, Jasiek, witamy, którego się u ciebie jest z Toronto?
2: Jasiu, ale...
4: Halo.
1: Halo, halo.
4: No ależ był, no to ile można nawijać? No dajcie spokój, co wy?
0: A ciebie, ale słuchaj, czy mój system jest dobry? Jak omijać pijawki z Marsa?
2: No, słuchaj, ale sam mówię, że masz to, że to jest w tym momencie...
0: Tak samo.
2: Ale to mówisz o systemie znowu, system. Czyli masz znowu system, a miał być bez systemu. To o co tu chodzi?
0: Czekaj, ja ci mówię, anarchia matwariatka, że to jest system taki, jak gospodarka kurwa wojenna, komunistyczna, rozumiesz? Operujesz, wcale nie masz pieniądze, zrozum, że to nie istnieje. Gospodarka pierwotna, kurwa, system bezpieniężny. Jak to było ale właśnie... To... Poczekaj, stój, dobra, poczekaj. Stój, daj
4: mi
0: dwa zdania i odpowiecie tak. To było właśnie założenia i właśnie, że tych utopistów właśnie, jakiś komunistyczny, że do tego dąży, czy coś tam. A ja mówię, a my to wprowadzamy, bo jest kurwa wojna półświatowa z reptilianami, kurwa, i oni tych Rothschildów,
2: kierują.
0: Wchodzimy z pieniądza, gospodarujemy wcale bez pieniądza, gospodarka pierwotna, jak było kiedyś, kurwa, przed tym, tak jak było Wielka Lechia, tak było, kurwa, rozumiecie? Tak samo było, może jak było w grach komputerowych. Było jakieś złoto, jakieś, jak w Heroesach, nie, inne były waluty, ktoś tam, jakieś artefakty były, była magia, kurwa. Rozumiecie? A nie kurwa pieniądz i pijawka marsjańska i Biblia, biblijny projekt właśnie jest, że będziesz lichwę dawał i przez lichwę będziesz tutaj władzę przejmował nad narodami innymi i kontrolował te narody inne. Kiedy Biblię napisali, kurwa? XIX wiek. Kiedy oni przeszli, kurwa, te Rothschildy, Rockefellery? XIX wiek Biblia powstała, dlatego zajęli władzę. Chodzili 40 lat, to były te wojny napoleońskie, tam różnica jest między pierwszym Napoleonem, trzecim, 40 lat. 40 lat podbijali świat. Zobaczcie na Wikipedii. Emancypacja, Marsjan przez rzec kropko. Tak. Taki system wojen napoleońskich. No i z Napoleonem szli tutaj do innych krajów, właśnie jest związane z tym. Wtedy może były te wojny atomowe, że był właśnie Jahwe miał tutaj moc, kurwa, jakoś super, że był, kurwa, Arka Przymierza i rozpierdolali, kurwa.
1: No, Jahwe.
0: Słuchajcie, kratery atomowe na Białorusi, kurwa, na Polsce. Dobra, daję głos Kaśka, słuchamy.
1: Dajmy głos Jaśkowi, tak.
0: Bez pieniądze operujemy, dobra, oddaj głos.
1: Oddajemy głos Jaśkowi, tak, witamy. No.
4: No dobrze, witam was wszystkich. No jeśli chcecie coś, cokolwiek zrobić, no to każdy system będzie systemem. Natomiast kto kontroluje ten system? To jest ważne, bo system to jest narzędzie, tak jak pieniądze są narzędziem. I teraz w zależności, jaki będzie system...
0: Słuchaj, tego nikt kontroluje, bo ten system to jest z anarchii, wynika z rozpierdolenia kompletnego i system, on się sam wyjawia, sam powstaje, kurwa, rozumiesz? Tak, bo jak nie masz pieniądza i kurwa chuj, jaki przykład dla mnie, że tutaj światło mi się wyjebało, pół domu, kurwa. Musiałem w kiblu latarkę sobie włączyć, kurwa, bo korki wyłączyłem, żeby tam się nie przygrzał, router nie spalił, tu nie? No napięcie, bo wiesz, kurwa. Ja sąsiada poprosiłem, kurwa, majsterkowi, kurwa, spoko, po kilka postawi zrobi, kurwa, nie?
1: Ale dajmy coś, ale
2: bo ty normalnie tak nawijasz, jakbyś normalnie gdzieś tam, nie wiem, jakiś dynamit miał w tyłku, no poczekaj.
1: Wciągnął jakieś rosyjskie narkotyki, wciągnął.
2: Słuchaj, przede wszystkim jedna rzecz jest taka, że to, co ty mówiłeś wcześniej o tym... powiedzmy, no, może nie systemie, ale sposobie, powiedzmy, postępowania bez pieniądza, to jest tak zwana bolszewia, bo bolszewia zakładała o tym, że każdemu według potrzeb, czy na przykład powiedzmy, mam chęć na coś,
4: no to... No to jest doktryna, to jest doktryna. Natomiast
2: ale to jest bolszewia. Ale to jest bolszewia. Ale
4: nie, bolszewia się posługiwała...
1: Ale dajmy, ale przepraszam, Tolku, słuchaj, my tu byliśmy już wiele godzin, gadamy, dajmy spokojnie się wypowiedzieć Janowi, proszę.
2: Znaczy, wiesz, no ja akurat patrzę z perspektywy...
1: O Jezu, jakoś... ale ty, ale a ja akurat, no a ja też bym coś chciał powiedzieć, ale czekam cierpliwie, no. Dajmy Jankowi coś powiedzieć, dopiero dobrze, co przyłączył się, no.
2: To idę do szaletu, dobra.
1: Nie, to nie znaczy, że masz spierdalać, tylko po prostu...
2: Nie, do szaletu w sensie tym, że...
1: O Jezu, no...
2: Do szaletu znaczy, że chce po prostu swoją potrzebę fizjologiczną zrobić, no.
1: Aha,
2: no,
1: czyli...
0: Słuchajcie, o właśnie, czekajcie... Dobra, bajero polecimy, to Tolek będzie tak, na krótko, na ostro czy na wesoło? Słuchamy. Ale... Na krótko, na ostro czy na wesoło?
2: Ale to jakąś ankietę
0: proponujesz. Lecimy Bajerą, lecimy.
2: Ale Bajerą czy Grypserą? No to się zdecyduj, bo ty wiesz, no musisz pojęcia jakby powiedzmy...
0: No słuchaj, gościu, mówi się Bajera, no.
2: No to, ale to Bajera. Bajera to jest wśród młodzieży, natomiast Grypsera to jest wśród...
0: Nie. Podkręcasz Bajerę, się mówi.
2: Dobra, to tam u was. Na,
0: masz,
2: u was
0: Bajerę podkręcasz.
2: U nas się mówi, dobrze grypsujesz.
1: Słuchajcie, dajmy słuchaj, Janowi, dajmy nie, Janowi coś to powiedzieć.
0: Jest, tak, poczekaj. To do domu, słuchaj, stop. To jest za mocne słowo.
2: Słuchaj,
0: to jest na G słowo, jak w holenderskim języku tego nie wymawiasz. Rozumiesz?
2: Ale Bajera...
0: Nie wymawiasz, kurwa, nie? Na holenderskim języku, kurwa. Nie może, na H. No
2: inaczej to możesz tak sam, dobrze, to rozkminimy to, tak? Rozkminimy to, tak?
0: O, słowo tego Bajera mówisz, kurwa. Na Grypsera mówisz Bajera, no kurwa. Tak jest Grypsera, no kurwa, że na Grypsera mówisz Bajera, no kurwa. No.
1: Gabryś, no. A co ty masz takie parcie na gąbkę dzisiaj? Coś wciągnąłeś? Gabriel, słuchajcie, wciągnął ruskie narkotyki. Gabriel wciągnął chyba, bo takie ma parcie na gąbkę i ADHD. Takie, że po prostu nie, taka mu się Bajera... Bajera włączyła, że normalnie nikt nic już nie powie, bo Gabryś tu bryluje normalnie. Gabriel, spokojnie, ale cierpliwości
2: jest,
1: trochę.
2: Ale to jest jego kanał, także no, musisz to uszanować.
1: A mój to nie? A mój to nie?
2: Znaczy ty jesteś jako gość u niego.
1: Nie, to on jest, to jest gościem.
0: Antytolkowa, no.
1: To jest...
0: Chcę się przez tolka przebić, muszę tak kurwa mówić, no. Botolek, kurwa, dostosowuje się do poziomu rozmówców.
1: Botolek...
0: Nie mogę wypierdalać. I wyciszać, tylko tak mówię, żeby do Tolka przebić się, kurwa, rozumiesz?
1: Normalnie tak, mówię. No wiem, bo Tolek, on musi do wszystkiego przytknąć swojego kutasa po prostu i ma tak, że musi wszystko...
2: Ale przecież mój kutas to
0: ankietę
2: nie jest...
0: robię, czy Tolek idzie do kąta? Na krótko, na ostro, czy na wesoło?
1: No właśnie, bo...
0: Za 15 minut rozwiązuję ankietę, idę palę pieczy, dobra?
1: Dokładnie, bo ty Tolek, który mówisz...
0: Janka, słuchajmy, i Tolek, idziesz do Strzeletu, widzowie zagłosują, jak byłeś, i potem wypowiesz się, czy to się potwierdziło, a może było to i to, zobaczymy, no wiesz, wypowiesz się, no dobra.
1: Ja w tym momencie już nie stawiam na Tolka banana, bo słuchaj, Tolek, to... Ty mówisz Gabryś gość, czy Krawiec gość. Jeśli już ktoś, to ty gość. To ty jesteś gość bardziej niż... Słuchaj, Gabryś czy Krawiec to są gwiazdy tutaj. Tak samo Jan z Toronto nawet jest bardziej gwiazdą
2: ale
1: od ciebie tutaj.
2: Że gwiazda też może zagasnąć.
1: A ty jesteś jakimś tam Tolkiem, więc daj Janowi teraz coś powiedzieć. No, Janie, słuchamy ciebie.
2: Janie czy Janie?
1: Janku?
4: W zależności co mamy zrobić, to bez przejęcia władzy nad pieniądzem będziemy się kręcić jak gówno w przeręblu. Okej?
1: Okay? Cenna myśl.
4: Dlatego zwróciłem uwagę, że żadnych pieniędzy elektronicznych, które przechodzą przez terminale, żeby nas nikt nie kontrolował, tylko gotówka i moneta będzie w cyrkulacji, która nie będzie opodatkowana i oprocentowana. Jeśli mamy gdzie się ruszyć, znaczy w ogóle z miejsca ruszyć, to przede wszystkim pieniądz nie może być opodatkowany i oprocentowany jak własność. Czyli jeśli własność nie będzie opodatkowana i pieniądz opodatkowany i oprocentowany, to wtedy ruszymy z miejsca. Nie wcześniej. Okej? I kręcenie jakichś tam biznesów, jakichś tam kręgli, jakichś tam, no nie wiem, kasyn czy strzelnicy, to w dalszym ciągu kto kontroluje pieniądze, ten będzie kontrolował i ceny, i inflację, i różne inne cyrki na talmudycznych gąsienicach. Taki będzie finał. I cokolwiek byśmy nie, do czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, to spowoduje zamknięcie biznesu po krótszym czasie czy po dłuższym czasie. Natomiast wymiana bezpośrednia, jak obycia się bez pieniędzy, to jest to możliwe tylko w wymianie między narodami, czyli między państwami, żeby nie wchodziła spekulacja między walutami, bo nie należy, bo w prawie naturalnym nie wolno mieszać krwi, pieniędzy, religii, kultury i tak dalej, okej? I dlatego, aby ruszyć z miejsca, musimy się zorganizować i przejąć władzę nad pieniądzem, który w chwili obecnej nie jest naszą własnością.
1: Ja nie, tak ci powiem szczerze, tak bez urazy, ale bardzo dużo osób twierdzi, sorry, że tak powiem, ale że ty jesteś monotematyczny, że ciągle ta lichwa, ten pieniądz, ja to w jakiś sposób... Kto tam tak kurwa sapie, chipsy je, kurwa? John.
4: To wyłącz go.
1: Nie, no dobra.
4: Wyłącz mikrofon. No to mówimy, to możemy sobie pożartować, nie ma sprawy, ja również mam poczucie humoru, nie ma żadnego problemu.
1: Masz?
4: No pewnie, że mam.
1: Serio? Ale nie bajerujesz teraz, masz poczucie humoru, naprawdę?
4: No pewnie, że mam. No jeśli mówimy o Sowieckim Sojuzie, no to nie ma sprawy, no to Sowiecki Sojuz może zaprowadzić porządek i ciszę na wzór cmentarny, nie ma żadnego problemu, no. W zależności co sobie wybierzemy, nie? Mnie to wcale nie przeszkadza.
1: A słuchaj, mnie to tak nurtuje. Udowodnij, Janie, bo jesteś znaną osobą też, jakby nie było. Udowodnij, bo pewnie ludzi to interesuje. Czy ty faktycznie masz to poczucie humoru? Powiedz coś zabawnego, cokolwiek, żeby przynajmniej wara dygła jakoś tam, żeby było zabawnie, no.
2: Gdzie kucharek 6? Tam?
1: Tam 12 cycków. No.
2: Tak jest, zgadza się.
4: Albo 16.
2: Jak? Chyba, że są nietypowe.
4: No właśnie. Zależy w której chlewni się oświniła, no.
2: Mówimy o kucharkach.
4: No tak, no.
1: Tutaj John nas opuścił po angielsku. Trochę go wyciszyłem, bo tak sapał, trzeszczał, ale... Przepraszam, ale no to ani dzień dobry, ani pucałem mnie w dupę, ani da sfidania, ani...
2: Znaczy nic... on powiedział zdrastwujcie, towarzysz.
4: Zdratuję, towarzyszcie.
2: Tak.
4: No i możemy sobie, wiesz, porozmawiać. No, ja wiem, że święta się skończyły, koncert życzeń się skończył, ale teraz mogą być świąteczne życzenia, ale to nie przeszkadza, nie? No każdy sobie by życzyłby, żeby było jak najlepiej. Nie ma sprawy.
2: Tylko widzisz, musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że ty patrzysz z pułapu jakby innego rejonu świata. To też jest ważne.
4: No ja staram się ogarnąć.
2: Słuchaj, tego, jak to się mówi tak kolokwialnie, nie ogarniesz tego wszystkiego, dlatego że tam, gdzie ty jesteś, są inne warunki i my tu, gdzie jesteśmy, czyli na przykład w Europie, są inne warunki. I na przykład tam, gdzie ty jesteś, jest inna propaganda i tutaj, gdzie my jesteśmy, jest inna propaganda. I to na przykład, co ty mówisz, przekazujesz i chciałby się ewentualnie wtłoczyć w życie, załóżmy, to jest zupełnie co innego, jak na przykład to, co jest realne tutaj u nas, w Europie. I to musisz w tym momencie na to patrzeć realnie, nie na zasadzie takiego, wiesz, jakby fantasmagorii. Bo to jest zupełnie co innego, wiesz, zupełnie, to tak jak na przykład, powiedzmy, nie wiem, byś był na przykład w Pingwinowie, czy na przykład na Antarktydzie.
4: Ale do czego zmierzasz? Ten system funkcjonuje dokładnie w Kanadzie, jak i w Polsce.
2: Tak, tylko że w Kanadzie masz potężne przestrzenie i tam masz wiele, raz, że masz dwa języki urzędowe chociażby i poza tym jest tam inaczej administracja prowadzona. To też jest bardzo ważna rzecz.
4: Ale absolutnie nie, jest dokładnie tak samo. Absolutnie nie. Ja mam porównanie. No przecież jak przyleciałem do Kanady, jak wszedłem do rządowego budynku, mówię do swojej żony, mówię, no tak, pieprzyliśmy się z deszczu pod rynnę.
2: No i?
4: A ona mówi, a co masz na myśli? Ja mówię, no zobacz, no przecież tu Żydzi rządzą.
2: No więc dobrze, no to jeżeli na przykład jest taka sytuacja, oczywiście nie, to nie jest jakiś tam złośliwość z mojej strony, ale na przykład jest taka sytuacja, że nie jest ci tam zbyt dobrze, to na przykład jeżeli byś chciał działać na większą skalę, to może wróć z powrotem do swojego ojczystego kraju. I w tym momencie...
4: No ale po co? Można pracować zdalnie. Jest to udowodnione.
2: Słuchaj, zdalnie to wiesz, co można zrobić? Iść do łazienki.
4: No to idź zdalnie do łazienki, mnie to no wcale właśnie, nie przeszkadza.
2: Nic więcej. Natomiast jak, nie, to się, ja się z tobą...
1: Ja się z tobą... Łazienki. Jak można no, iść zdalnie do łazienki?
2: Widocznie z perspektywy Jana jest to możliwe. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o moje patrzenie na świat, to jest niemożliwość na przykład być gdzieś na obczyźnie i na przykład mówienie na przykład, co ewentualnie można w danym rejonie świata zrobić. Nie jest to możliwe. To jest, no słuchaj, wiesz co?
4: Ale o czym ty słuchaj, mówisz? Ty w ogóle ty jesteś na jakiejś orbicie, wiesz, no nie wiem.
2: Orbicie nie.
4: Na orbicie ten, jesteś. Ja, no to daję ci argument.
2: Ja tu się nie chcę z tobą sprzeczać, przepychać, tam ja nie wiem, jak to nawet nazwać, tylko że pamiętaj, jest inna perspektywa patrzenia na sprawy bieżące, kiedy jesteś dalej

0: funkcjonuje w Polsce. Ja nie rozumiem. Skąd ty to wyczerpałeś?
1: Znaczy, to ja nie wyczerpałem, tylko po prostu patrzę na to realnie.
0: Ale skąd ty to wytrzepałeś?
1: No tak samo, na przykład...
0: No to ja patrzysz na... realnie, to ja ci powiem realnie. No to, tak 70, samo... to 78% świata zarządza 9 ludzi zdalnie. I co mi powiesz
1: to,
0: wtedy?
1: To znaczy podejrzewam, że chyba nawet to jest mniej jak 9 ludzi. No, to jest 9
0: no ja mówię 9 dosłownie, 9 no, dosłownie no właśnie, skąd zdalnie.
1: Możesz, no skąd ty możesz o tym wiedzieć? No skąd
0: no
1: wiesz?
0: Bo wiem, no bo wiem, no bo wiem. A no właśnie. A no
1: na
0: właśnie.
1: Na samej zasadzie. To jest coś takiego, na przykład jak ja bym się wypowiadał na temat tego, co się dzieje w Kanadzie, bo wiem informacje, tak?
0: Ale ja, no się, tak... ja się nie wypowiadam na temat Kanady, bo mam, nie,
1: ale
0: mam
1: poczekaj, dokładnie ale sam ja przykład. Ja mówię o sobie, jak ja bym mówił na temat tego, co się dzieje w Kanadzie.
0: No to proszę bardzo. To ja ci powiem, czy ja ci powiem, czy jest to zgodne z prawdą, czy nie. No to wiesz, jeśli chcesz mi zarzucić, że mówię nieprawdę, proszę bardzo. Że ja nie wiem, co się dzieje.
1: Słuchaj, ale to, co ty teraz do mnie mówisz, to jest zawana gra słów, nic więcej, no stary, no proszę cię. No to jest taka przepychanka.
0: No ale jaka przepychanka? No przecież mówię, że system lichwiarski dokładnie funkcjonuje w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i w 158 państwach tak zwanych demokratycznych, które są w zasadzie po szyję zadłużone.
1: Podobno tych państw jest o wiele więcej, jest ponad 189.
0: Nie, 198 jest dokładnie, jeśli chodzi o to. Natomiast te państwa...
1: Zarejestrowanych 150... w ONZ, natomiast więcej
0: mogę jest... skończyć? No. 158 państw, tak zwanych demokratycznych, powtarzam jeszcze raz, jest bezpośrednio zadłużonych w lichwiarskim systemie Rothschilda. Natomiast reszta państw jest pośrednio zależna i musi współpracować z tym systemem, które Rothschildowie kontrolują. Taki jest układ. I teraz, jeśli mówimy o zarządcach, nie mówimy o kreatorach tego świata obecnego, tylko zarządcach, no to są Bilderbergowie, to jest Klub 300, czy tam jakaś inna organizacja, czy nawet Europejski Kołchoz. To są tylko zarządcy, nikim więcej są. I teraz, jeśli zarządcy z Unii Europejskiej zażyczą sobie, że Polska zostanie skasowana, no to zostanie skasowana, zostanie okradziona i tyle. I na tym się sprawa skończy.
2: Okej, słuchajcie, bo dołączył do nas tutaj John.
3: Tak jest, jestem. Dobrze mnie słuchać teraz, czy ciągle same?
1: John 1.5 volta.
2: Jest okej.
3: Teraz jest dobrze, tak? Mhm. Okej, okay, także ja do tego gościa z Kanady, do tego i do tamtego drugiego, do ciebie krawieznie, powiem im otwarcie, nie, z prostego serca. Wy takie głupoty pierdolicie, że to jest masakra, to już tego nie da się słuchać. Po chuj w ogóle tu wchodzicie? No to jest kurde nocne radio, to jest zajebisty kanał, wy to kurwa... Ten poziom obniżacie, kurwa, o 5 levelów, kurwa, niżej.
2: Hola,
1: podwyższasz ten poziom, no ja nie wiem, o co tu chodzi w tym momencie.
2: No, ale coś konkretnie,
1: John. Daj taki zwrot, to właściwie o co ci chodzi teraz, bo ty
2: John.
1: Wiesz...
3: To tak, no i do tego... Do tego gościa teraz, co mi powiedział, że on zawsze zna się wszystkim na wszystkim, to co wie, gdzieś tam usłyszy coś tamtego, a jak przyjdzie, kurwa, do jakiegoś... żeby to rozłożył na czynniki pierwsze, nie ma, tak nie ma w ogóle, tylko coś tam usłyszał i wielki kurwa ekspert, nie?
2: Ale John, tu wyciszę Tolka, bo chcę coś powiedzieć.
3: Tolka, właśnie, to jest ten kurwa, właśnie.
2: Ciebie też wyciszę, Johnie, wszystkich wyciszę, bo chcę coś powiedzieć. Johnie, jeśli chcesz jakąś krytykę tutaj uskutecznić na antenie, to proszę konkretnie, a nie takie epitety same, że o kurwa, pierdolicie, słuchać się nie do, po prostu jak wypierdolicie. Nie, my tutaj, wiesz, staramy się jakoś konkretnie, więc ewentualnie konkrety, jakieś zarzuty, argumenty, a nie, że słuchać się nie da, bo pierdolicie.
1: Tak zwane pierdolety, tak, można powiedzieć.
2: Teraz się możesz odciszyć, Johnie, i coś konkretniej trochę powiedzieć, co ci się nie podoba, co albo cię ubodło, co cię ubodło, albo daj donate'a, to wtedy możesz mówić, co chcesz, dowolnie, tak, no. Ale to od 100 zł w górę możesz mówić, co chcesz.
1: Plus VAT.
2: John, czy jest John? John, musisz się

0: odciszyć. Kliknąć tam na mikrofonik, bo ja cię nie odciszę sam. No i widzicie, no tu zadzwonił chyba słuchacz albo pijany,
1: czyli
0: niespełna rozumu.
1: Czyli jak to się mówi, kolega z prowincji i to bardzo głębokiej.
0: No i tam z prowincji, nie z prowincji, no.
1: Tak się to określa, no matka, no wiesz.
0: A ty skąd? Z wielkiego miasta, tak?
1: Znaczy ja też jestem z prowincji.
0: No
1: tylko
0: to co?
1: Że z takiej, jak to się mówi, niedalekiej.
2: Płytkiej prowincji.
1: Tak, takiej, jak to się mówi, 2,5 centymetra w tego, w
2: kałuży.
1: W Zwisie i w wodzie.
0: Aha. John chyba nie ogarnia, już się nie odciszy. No to jest taki test, czy ktoś potrafi tam kliknąć w ikonkę mikrofoniku. Właśnie, no, może już też...
1: Może on dopiero rozpoczyna swoją edukację, jeżeli chodzi o tutaj jakby, powiedzmy, sprawy związane z nowymi mass mediami, także.
0: Nie, John dzwonił już tutaj.
1: No to wiesz, to że dzwoni, to, a wiadomo, że no. Wiesz, z widzenia się tu znacie.
0: Ja bym chciał jeszcze Szabla o coś zapytać.
1: Ale Szabel teraz rozpala w piecu.
0: Bo ostatnio wyszło, że... O, jest John. John się odciszył, no.
3: No sorry, bo mi gościu ostatnio przypierdolił, wiesz, mojego iPhone'a 13 trokiem i zmyliłem nowy screen i ciężko mi się włącza mi się mikrofon, wiesz. Jest zablokowany, odblokowany, także sorry. Naprawiłem go, jest okej. Okay. Także do czego zmierzamy? Do tego Tolka. Tolek, powiem ci tylko jedną rzecz, bo ty chodzisz i u Czostka, i u Szabla, i wszędzie, kurwa. Ty jesteś taki, kurwa, wszystko wiesz,
1: no to z tego, kurwa, rozumiesz. Z tego, co słyszę, to ty też wszystko wiesz, wszystko jesteś wiedzący, wszystko. No bo skoro mówisz, że u Czostka, ja u Czostka raczej nie bywam, także tutaj to w tym momencie masz jakieś masz chyba rozbieżne, masz...
3: Dobrze, dobrze, że mam. I dobrze
1: to zrobić. Jesteś tam dość takim, no bo wiesz, bo u Czostka to jest tak zwany patoscreen. Ja natomiast w takich rzeczach starałem się nie brać w ogóle udziału.
3: Owszem, no jak ty, gdzieś... jak to nie? Znaczy samemu sobie zaprzeczasz w tym momencie. O czym ty pierdolisz? Okej, okay, nie ma dymów. Nie, bo to jest noc na radio. Ej, wiesz co ci powiem? Jesteś, kurwa, chujem, skurwysynem i decyd.
1: Znaczy, krawiec, wiesz, no, ciebie podziwiam. Słuchaj, takiego kutafona jak ciebie to dawno już nie spotkałem. Także wiesz, no, albo mówisz w swoim imieniu i mówisz o sobie, albo daj mi spokój. No właśnie, no.
0: Z bólem serca wygoniłem, wywaliłem tutaj, no bo wiesz, kolegę, słuchaj, no, mimo że jest, mimo że jest
1: jakieś takie fermenty, ja sam
0: tutaj wyciszę Tolka, bo nie potrafi poczekać, aż skończę zdanie, więc go wyciszam. Chciałem powiedzieć, że z wielkim bólem własnego słuchacza wyrzucam, ponieważ użył słowa H, to jest słowo niecenzuralne, uważane ogólnie za obelżywe, tak więc dziękujemy panu i ten poziom dyskusji nas nie interesuje. No. Sorry. I mimo tutaj pochwał, że nocne radio zajebiste, tak dalej, słowa na H w stosunku do oponenta, zamiast argumentów wyzwać od H, to jest niskie, słabe i naprawdę. Jestem zawiedziony troszeczkę, bo tutaj nocne radio tak słabo jest reprezentowane troszeczkę, bym powiedział, ale trudno, no.
1: Widocznie zniżył się poziom.
0: No, niestety. Ja chciałem się tu już Gabrysia zapytać, bo właśnie ostatnio wyszło, że na Białorusi średnia IQ, inteligencja, gdzieś tam jest o parę punktów wyższa niż u Polaków. I to mnie zaskoczyło, naprawdę. Gdzie na tej Białorusi tacy inteligentni wszyscy, tak? Ale pomyślałem sobie, w końcu znalazłem rozwiązanie, że to Baćka zawyża, bo on ma 10 milionów IQ i po prostu gdzieś tam tą średnią podnosi. Być może Baćka. Więc nie wiem, co wy o tym myślicie na ten temat. Może Szabel by to jakoś wytłumaczył.
4: Jestem właśnie, przyszedłem chwilę, jeśli zaraz schodzę jeszcze, dorzucić. Pytanie powtórz, słuchaj.
0: No bo tak, ostatnio się okazało, że na Białorusi jest wyższe IQ iloraz inteligencji średniej niż w Polsce, która całkiem dobrze stoi, gdzieś tam na równi z Rosją, a na tej Białorusi tacy inteligenci, po prostu, że to jest wyżej o parę punktów, ale pomyślałem, że może Baćka zawyża po prostu, bo ma 10 milionów IQ i to gdzieś tam tą średnią zawyża po prostu u Białorusinów.
4: Poczekaj, już kamerkę włączę. Swoim widzom się pokażę jeszcze. Raz. Tu jest już. Słuchaj, to nie chodzi o prezydenta samego. Zgadzam się z tobą, że Baćka to ma milion IQ. To jest najinteligentniejszy prezydent w całym wszechświecie. Tak, zgadzam się. Ale chodzi o system. Na Białorusi zachował się najbardziej ze wszystkich republik radziecki system. We wszystkim. Subotniki są, w ogóle cała organizacja tych instytucji, zakładów pracy też, kurde. Tam wchodzą na początku, ten, kto tam, Gryguć był, czy ktoś jeszcze tam na Białoruś jeździł. Na początek pieśni.
2: Kołiński był.
4: Jak za Stalina w latach, kurde, nie wiem, 50., 40., 30., wiecie, muzyka propagandowa leci, cieszą się, tam mieszkają, wszystko.
2: Ale użyj argumentu, ale Gabriel, użyj argumentu. Dlaczego nie używasz argumentu?
4: Otoczkę robię. Na Białorusi zakłady pracy działają tak, że tam są bardzo duże tutaj benefity dla pracowników pozapłacowe, na przykład. Nie mówię o obiadach, czy o tutaj mieszkaniach też, kurde, ale na przykład, to chyba Gryguć pokazywał teraz, to Macia kiedyś na tym, że właśnie Białorusi, na przykład jak nie wiem, jaki to był zakład, ten to ciągniki robi, ten główny, czy inny jakiś chyba MTZ właśnie, emeryci zakładu tego, mimo że nie pracują już, to do pracy przychodzą, bo tam się mogą spotkać, porozmawiać, jakieś takie świetlice jest zrobione, wiesz. I to nawet, czy coś, nawet tak w dobrych chęci, nawet już pomagają, wiesz, młodych uczą, wiesz. A tego w Ameryce nie ma, o co chodzi, rozumiesz? Bo tam tylko pieniądz, kurwa. I takich rzeczy nie ma tego w systemie, że świetlica dla emerytów, że przyjdzie emeryt na świetlicę, to pracował tam, kurwa, w zakładzie 30 lat, gdzie ja tak tutaj spawaczem był, kurwa, nie? MTZ-cie. I ty możesz pójść dożywotnio, no przychodzisz, kurwa, o obiad masz, kurwa, dożywotnio, nie płacisz, kurwa. Bo przyjdzie emeryt, no ci dadzą, kurwa, garnych więcej dodają zupy, nagotują, kurwa, czy coś tam, wiesz. Oto taki system. Dlatego w Ameryce nie ma, tam jest pieniądz, kurwa, tylko. Rozumiesz?
2: No dobrze, no dobrze, Gabriel.
4: I chodzi o to, totalny, kurwa, bo słuchaj, rozpierdolą prądu, nie będzie banki, to będziemy musieli operować w realiach.
2: Będziemy oczami świecić.
4: Wojennej, kurwa.
2: Będziemy oczami świecić. No to moje...
4: Nie, słuchaj, ten to będzie oczami świecił, nie trzeba się przystosować, bo nie ma pieniądza. A ty mówisz, że słuchaj, że dopóki nie przyjmiemy, pieniądza nie przyjmiemy. Nikt nie przyjmie pieniądza. Taki system, więc od razu operujemy bez pieniądza, kurwa. Tak, jak Pan Jezus mówi, bez pieniądza operujesz, kurwa, rozumiesz? W radzieckim systemie gospodarki wojennej, komunistycznej, bez pieniądza, kurwa. I wtedy to możesz obejść, kurwa. No, a nie, że
2: przejdziesz... Wiesz, że dzwoni, tylko nie wiesz, w którym kościele. Dobrze, wracajmy do IQ. To moje pytanie jest do Krawca.
4: Zakładu Białorusi.
2: Dobra, daj spokój.
0: Dajmy...
4: Przeszkolnictwo i wszystko jest najlepsze. W związku, nie wiem, czy słyszeliście, Radziecki Związek zbudował z Hadrianu zderzacz. W latach 80. mieli ukończyć lata 90., ale rozpadł się, nie ukończyli tego. 20 lat przed CERN-em, kurwa, Ruscy to zrobili. Czujecie to? Przejdę z piwnicy, pokażę wam filmiki o tym. Dobra. Albo zaraz znajdę, pokażę. No,
0: no dobra, to dajmy teraz Gabrysiu tego Janowi coś powiedzieć. Nie?
4: Janowi, no dobra, oddaję.
0: Słuchamy Jana.
2: No to trzeba sobie postawić pytanie. przede wszystkim jakie pytanie? Kto jest bardziej inteligentny, jeśli chodzi o te tak zwane te mierzenie IQ? Naród, który utrzymał swoje bogactwo i dobrze funkcjonuje, czy naród, który przestrał swoje bogactwo, dlatego że został ogłupiony przez mass media? No, to jest argument. Co mamy teraz? W zasadzie nie mamy żadnego, praktycznie żadnego polskiego przedsiębiorstwa i żadnego polskiego przemysłu. Nie mamy, po prostu nie mamy. Ogolili nas do samej ziemi. I ktoś ma czelność powiedzieć, że Białorusini mają mniejsze IQ? Nie sądzę. Dlatego naszym zadaniem jest, żeby świadomość była, zostawić rzeczy materialne, żeby świadomość wzrastała, czyli tak zwana inteligencja i wiedza i w zasadzie mądrość narodowa, i od tego trzeba zacząć. Od tego, ponieważ tylko naród świadomy jest najbardziej niebezpieczny wobec złodziei, oszustów i kanciarzy, a nie naród bogaty, a nie naród uzbrojony, świadomy. I wtedy możemy zacząć mówić o jakimkolwiek poziomie funkcjonowania narodu i funkcjonowania administracji. Od tego trzeba zacząć. A to w dalszym ciągu będziemy się kręcić jak gówno w przeręblu i będziemy mieszać dokładnie to samo gówno i będziemy robić czekoladę z tego. Okay. Nie, nic z tego nie będzie.
0: No, słuchajcie, to był głos Jana, a dołączył do nas Przemek z kanału Drugie Dno. Człowiek bardzo kulturalny, cierpliwy, tutaj też coś mający do powiedzenia, więc tym bardziej teraz dajmy jemu chwilę, żeby się wypowiedział. Witam cię, Przemku, cześć. Musisz się odciszyć, Przemku, bo masz mikrofonik wyciszony. Trzeba tam kliknąć na ikonkę mikrofonika i się odciszyć. Przemek, jesteś z nami? To też jest nie byle kto, bo właściciel własnego kanału, gdzie nagrał sporo ciekawych audycji, spotkań z różnymi ludźmi. Teraz chyba.
5: Okej, jestem, nie słyszałem was w ogóle na Skype'ie i może tu był problem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja wiem, że jest 3:19, ja się zastanawiam, co wy tu w ogóle jeszcze robicie i skąd takie dysputy.
1: Rzeźbimy, panie kolego.
0: W gównie, w gównie rzeźbimy.
5: Także wiecie, no jest późno, a wy dalej debatujecie tu na tematy polityczne.
1: To jest po prostu tak zwana luźna rozmowa jak gumka w majtkach.
4: Słuchaj. My działamy wszechświatowo. Janek, która u ciebie jest? Janek, w Toronto, która jest godzina?
2: 21:19.
4: No, słyszysz, słuchaj, Janek, może godzina w Toronto jest, no. Gadamy, no wiesz, no.
0: My jesteśmy internacjonalistyczni, międzynarodówka, komunistyczna, co po niektórzy tutaj, więc nas czas nie obowiązuje. Jesteśmy po prostu...
1: To znaczy, no. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: O, też można, no.
5: Też tak można, no. Tu KB pisze, że Przemek wyrywa laski we śnie. Oczywiście, tak. I tyle, także, no sorry, tu same męskie grono, także nie wiem, gdzie miałbym te laski wyrywać. Ale okej, okay, no, tak posłuchałem was trochę i jajca sobie robicie i tyle, no. Tyle.
0: Jak to? Znaczy,
1: to jest taki, wiesz, no, na luzie, na takim jakby, wiesz, takim jakby... Znaczy temat bez tematu. O. Nic takiego...
0: No niezupełnie, bez... bo słuchajcie, co by nie było, te nasze rozmowy i tak nie są takie znowu głupie. Nie jesteśmy jakimś Danielem Magicalem czy tam innym gównem, tylko konkretne tematy się pojawiają, wiesz, tyle, że tematy często się zmieniają i tak dalej, no ale to... No wiecie, no tyle godzin gadać o jednym, to byłoby też słabo, nie?
4: Na sekundkę. No. Może słuchajcie, porozmawiamy chwilkę na koniec, czy nie zobaczymy, jak będzie szło, do której. Jeszcze nie kończymy jeszcze. O tym właśnie jakimś UFO, rakietach znikających nad Polską,
1: znaczy,
4: właśnie.
1: To jest...
4: właśnie. Co to ja było to mam, właśnie?
1: Ja tu mam takie wyobrażenie, że to, co oni tutaj nadali właśnie, jeżeli chodzi o ten obiekt ogólnie, no czy oni nagłosiłem, że to UFO, to, ale to podejrzewam, że to był dron, który był prawdopodobnie ćwiczebnym dronem. Będzie to najprawdopodobniej to będzie zaprzeczone, jeżeli chodzi o takie jakieś tam informacje medialne. Natomiast to jest tak, ja domniemam, że to jest coś takiego podobnego, jak było z tymi dwoma rakietami, nie jedną, która tam gdzieś spadła niedaleko Bydgoszczy. I to jest jakby być może, że to jest spowodowane na przykład tym, żeby zobaczyć, na ile powiedzmy obecna teraz ta, jak to się mówi, władza, jak to się określa, na ile jest czujna i na ile przekaże informacje w porównaniu do tego, co było poprzednio właśnie. Takie przynajmniej są moje domysły, natomiast wiadomo, że przekazy medialne są zupełnie inne. Bo ja myślę, że to był taki normalny ćwiczebny dron, który gdzieś tam powiedzmy leciał na wysokości, nie wiem, poniżej 200 metrów, bo w tym momencie wiadomo, że że radary tego już nie łapią, nie wychwytują, jeżeli chodzi o ten, o różnego rodzaju te jakieś obiekty, które się poruszają i gdzieś tam spadł, no, nie wiem, zabrakło paliwa, nie wiem, wiesz, no, nie wiem.
0: Rakieta, to była rakieta, która podobno naruszyła naszą przestrzeń powietrzną, ale potem ją opuściła, co wbrew pozorom nie jest aż takie głupie, no bo może rakieta przelecieć, zahaczyć o terytorium.
1: Ja myślę, że to był dron, więcej to był dron.
0: No nieważne, co to było w sumie, ale mnie bardziej zastanawia inna tajemnica. Dlaczego do nas dołączył Przemek Drugie Dno, tak mądry człowiek, który jedyne co powiedział to to co wy gadacie to takie śmichy, chichy. I to jest...
1: Bo on jest drugie dno.
4: Poczekajcie. No. Ja dodałem Przemka. Bez tutaj nie, że sam dołączył, patrzę Przemek jest, czasami tak robię. Więc uważajcie.
0: Siłą go tak po prostu go wziąłeś.
4: Tak, tutaj z partyzanta Przemek dołączył, więc Przemek... Później się pozwolić, o czym gadamy i wyzbawię się.
0: A co to, przepraszam, ty tak go wziąłeś za ucho i weź tu chodź.
4: Oczywiście, tak.
5: Do tablicy, do tablicy.
1: Na kolana.
0: No to ciekawe są u ciebie zwyczaje w takim razie, Gabryś. To ja tego nie znam jeszcze.
1: Pełna demokracja.
0: 10 lat, czy kilkanaście to radio prowadzę i ja takich rzeczy nie znam, że wziąć kogoś tak za ucho, weź tu chodź, chodź do nas.
1: Widocznie niezbyt zrównoważonych słuchaczy. Czy ewentualnie sympatyków.
5: Zdarzyło ci się raz na twojej audycji na nocnym radiu mnie tak wciągnąć w dysputę i tyle.
0: No co ty, nie, na pewno.
5: No tak. Nie. 2 lata temu było, ale tak się wydarzyło. No.
0: Coś kręcisz tutaj.
5: Trzeba by poszukać na audycjach i tyle, no. Jeszcze pamiętam, że Ewa Lipka była, także specjalnie podciągnąłeś. No,
1: u niego audycje po 30 dniach same się kasują.
5: No, także specjalnie mnie wciągnął i tyle, bo wiedział, że tam kosa jest jakaś. Ale dobra, kontynuujcie temat, ja się przesłucham.
1: Się razem wciągali, tylko ty nie pamiętasz tego.
5: Nie, to nie tak. Tam była Ewa Lipka i tam były jakieś grube oskarżenia, wiesz, w moją stronę.
0: Czyli to jest coś takiego w stylu: ej, chodź, bo ty mądry jesteś chłopak, to chodź, coś powiesz tutaj, tak?
1: Nie, hej, no, chodź, ty masz większe wąsy.
5: Nie, tu chodziło o to, że wiesz, że drama się fajna kręciła i tyle, i dlatego Krawiec od razu, kurde, wiesz, bo ja dostałem też info, że na nocnym radiu jest po prostu nagonka na mnie i tam pani Ewa, że tak powiem, się wypowiadała na mój temat niekorzystnie, jeżeli o to chodzi, no i jak tam wlazłem, to Krawiec też mnie podciągnął, że tak powiem, pod audycję, także Krawiec, no zdarzają się takie
1: czyli
5: rzeczy.
1: Czyli jest prowokatorem jednym słowem.
0: Ale to powiedz, tak. Ale to żeby tak głupio nie było, to powiedz coś mądrego na dzień dobry, cokolwiek.
5: No powiedziałem dzień dobry, bo to już jest taka pora, że nie wiadomo co powiedzieć. Dobranoc to już raczej nie pasuje.
1: Możesz powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry. No to.
0: Ale to nie jest takie za mądre, takie dzień dobry samo. Weź coś powiedz, na przykład, ja uważam, że ta rakieta, która wylądowała na tyle
5: niepotrzebnie. Ale ja nie mam...
1: Ale niepotrzebnie.
5: Ale ja nie mam pojęcia w ogóle o tej rakiecie, tak? Co tam się wydarzyło. Po prostu ja nie jestem zupełnie w temacie, wbrew
1: pozorom. Znaczy, podobno ktoś odpalił to i to, ja ją przeleciał i potem wrócił do właściciela.
5: No kontynuujcie, panowie, kontynuujcie.
1: No, ale to...
5: A może to była tylko taka petarda, wiesz, taka...
1: Słuchaj, za dwa dni będą same petardy.
5: No, także może ktoś tylko sprawdził i tak nie do końca, wiesz, poleciała w tym kierunku, w którym miała polecieć. No.
0: Mi słuchaczy ubywa, mam już niecałą stówę, co było, kurwa, 140. Ja już zmęczony jestem, będę kończył, nie ma donate'ów, nie ma, słuchacze uciekają.
1: Ale to znaczy, słuchaj, to widzisz, że ty nie masz tego, jak to się tutaj charyzmy, tego Gabriela, bo widzisz, on wszystko robi za darmocha, ty wszystko chcesz robić za pieniądze.
0: Tak, za darmochę.
1: Czyli ty nie jesteś komunistą, czyli ty jesteś, jak to się mówi, kapitalistą, to jest z krwi i kości.
0: Tak, za darmochę. Gabryś to, nie wiem, tam nastroszy sobie wąsa i zaraz mu tam wpadnie dwa koła, ale masz fajne wąsy. Czy coś. A ja muszę tyrać, starać. No.
1: Gabryś ma zawsze jedną rzecz, że on, kiedy na przykład zostawia rozmówców, to mówi, że albo idzie napalić do pieca, albo idzie nakarmić kury, także ma zajęcie. A ty w tym momencie, nie mając zajęcia, nie wiesz sam, co jakby, powiedzmy, zainteresować swoich słuchaczy, czy tam ewentualnie odbiorców, czy jakby ich tam nie nazwać, czy swoich fanów, nie wiem.
4: Ale... Poczekajcie, ja się wtrącę, bo słucham was. Znowu przyszedłem. Tak, nie to, że ja idę nakarmić kury, bo kury śpią, w nocy, więc nie jedzą kury, jak śpią. Słuchaj, nie, ja nie palę tam, nie robię właśnie, że tam żarówkę palę, żeby się niosły tam trzy razy... doby skracam dla kur, tak robię.
1: Nie wiem, nie widzieliśmy jeszcze.
4: Tak, słuchaj. Chodzi o to, parzę jedzenie dla kur. Osypkę mam, czyli zmielone na śrutownik mam właśnie. Zboże miele na osypkę. Gotuję jakieś tutaj, pomyję, czy samowodo, czy puszy skawy. Zalewam tą osypkę, dla kur jedzenie robię, rozumiesz? Robię, gotuję dla kur jedzenie wieczorami, na rano. A nie, że ten. No nie przerywaj mi, no. Tolek, ja cię zapraszam, o. Krawca też, o.
0: Tolek strasznie przerywa.
4: Zobacz, jak to wygląda tutaj. W kręgle programy właśnie, o.
1: Z chęcią, słuchaj, jeżeli tylko...
4: Nauczysz krawca...
1: Rzuć wszystko i przyjeżdżaj, rzuca wszystko i przyjeżdżaj.
4: Ja nie mówię, jutro jedź, kurwa, jutro. No,
0: ja bym proponował, słuchaj, Gabryś...
4: Kiedyś tam wiosny się zgadamy, będzie cieplej, wiesz, czy latem, wiesz, tylko na spontanie, wiesz, nie, ale na spokojnie, nie? Nie to, że, kurwa, wiesz. No. Dobra.
0: Gabryś, słuchaj, musisz Tolka zaprosić i zrobić mu takie szkolenie z nieprzerywania, że jak ty coś i ty będziesz coś tam mówił, a ja i wtedy mu w łeb pałą i on się nauczy, żeby nie przerywać wtedy takie szkolenie.
1: Ale nie myśl, że ty nie jesteś, jak to się mówi, gorszy ode mnie, bo ty też lubisz, jak to, tak wiesz, takie robisz przerwniki różnego.
0: Ja ci przerwę tutaj i powiem, że ja przepraszam bardzo, ja ci mogę przerwać, bo ja jestem redaktorem, dwa radia założyłem i mogę. No.
1: Słuchaj, to jest nieistotne, bo w tym momencie to powstaje tak zwana z twojej strony licytacja. 2, 3, 4, 5, to jest nieważne. Chodzi o setno, o konsensus.
0: A jak się taką kurę, to się maca, tak? Żeby sprawdzić, czy jajeczko jest w środku.
1: Nadmuchuje się z drugiej strony.
4: Słuchaj, no to tak, jak masz dużo kur, nie? Że się tam, wiesz, siedzą na gniazdach, nie? I kwoka jak na przykład jest, nie? Ale u mnie to kury są, nie ma tak, że siedzi. Niosłeś ty teraz. Przerwę,
1: ile masz kogutów?
4: Przerwę mam, co?
1: Kogutów.
4: Jednego i pięć kur.
1: Ale który? Japońca czy tego normalnego, tego pstrego?
4: Normalny, duży.
1: Czyli
4: no.
1: Pstry, okej.
4: Okay. Tego taki trochę ślepy, kurwa, stary, ale chuj, jakieś nowe kupię kurki, jak załatwię na wiosnę.
1: To wiecie. Znaczy, jak kupisz Japońca, to ci zajebie wszystkie kury.
4: Nie. Ja
1: tak, Japoniec...
4: Tradycjonalista jestem, no.
1: Japoniec kopci wszystko, co ma skrzydła, także.
4: Tradycjonalista jestem, no.
0: Japońskie kury. Słuchajcie, Japoniec, no, niesamowite.
1: Tak, znaczy nie, chodzi o koguta.
4: Gęsi jeszcze mam. Słuchaj. O,
1: to,
4: właśnie.
1: To wątróbki. To strasburskie wątróbki możemy robić.
4: Co ty mówisz?
1: Strasburskie wątróbki.
4: Nie. To są obronne gęsi.
1: A, czyli te, co tak, ten obroniły
4: rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś. News, zaraz wam znajdę, może puszczę w tle. że w São Paulo, w więzieniu, gdzieś, nie wiem, gdzieś, nie, zaraz, są po tak, w Brazylii właśnie, w jednym więzieniu, zamiast psów, więźniów, gęsi pilnują. Tak, szybciej reagują na to, co się dzieje, gęsi.

0: Gają. I też nie kopią dołku właśnie. No. Nie wylecą, bo tam za dużo wysoko jest. Tak, a przyzaraz pokopią po ten właśnie. Gęsi. Nie wiem, czy słyszeliście tam legenda, że w starożytnym Rzymie coś tam, nie wiem.
1: No tak, gęsi
0: wandalowie, Rzym, tam tak, wiesz, barbarzyńcy napadali Rzym i tam gęsi, czy tam galowie właśnie podniosły larum, żeby święte gęsi właśnie były w Rzymie też.
1: Znaczy gęsi mają jedną rzecz, gęsi one syczą.
0: Syczą jak tak.
2: Syczą.
1: Tak, na wiesz, tego...
0: Sinia, wiesz, jak coś, ktoś jest kurde, to nowy, nie jest na kogoś, to gania gęsią.
1: Szczypią powstają siniaki.
0: Szczypią, siniaki są mocne nawet, wiesz. Nawet gęsi, przypadki są, że wiesz, zabić mogą, wiesz, oko ci, wiesz, uszczypnie czy coś, nie? Wykuje
1: znaczy,
0: oko.
1: Znaczy, no, wiesz, no, gęsi należą, należą do tak zwanego drobiu nielotnego, tak, że tam one bardziej jakby, powiedzmy, skrzydłami, tak jak na przykład ten,
0: dobra.
1: Na przykład jest, na przykład jest tymi z łabędziami, na przykład łabądź jako taki krzywdę bardziej zrobi skrzydłami, jak powiedzmy tym, że jest duży, tak?
2: Tak,
1: tak. Tak, podobnie z gęsiami. Gęsi na przykład skrzydłami odrabiają.
0: Tak, ale też zauważ,
1: w tym momencie, kiedy rozpadają przykład... skrzydła, to wydaje, przeciwnikowi wydaje się, że one są potężne.
0: Dobra, ja jedno zdanie właśnie o gęsiach powiem, tak. Gęsi do łabędzi podobne są. Do łabędzi dziki, tak z daleka nawet, nie? Ale też mogą pływać właśnie gęsi, jakieś jeziorko jest, jakieś te pływać będą po scenie nawet, czy coś. Kolejna rzecz, gęsi, jak właśnie kurę jakieś miałem właśnie, coś się stało, że ten gęś atakował ją. I kurde, oskalpował ze skóry, prawie zdarł pół skóry. Zabić trzeba było już, nie? Poczekaj, rozbiera kurę, a to mówi, że kura jajniki, zanikły jajek wniosła. I widzisz, selekcję robił. Kura patrzy, nie niesie jajek, gęsior widzi, chora jest,
1: czyli,
0: nie?
1: Czyli to był kaczor.
0: Tak, tak samo koguta ganiał, bo był jakiś słaby kogut, kurwa, nie, chyba kury nie skakał, jak się mówi, markotny. No tak, ale... I gęsior też pióra wyrywał, atakował kurwa, żeby wiesz. Tak, tak robił, fale może... tak robił, fale robi gęsior na przykład, w kurniku jest. Wiesz, fale robi. Jak wojsko, kurwa, jak robi za podwórku. No.
2: Przepraszam, Tolku, że tak cię wyciszam co chwilę, ale troszkę tak, dobra, wiesz, brakuje ci cierpliwości trochę, więc ja muszę tutaj moderować. Muszę moderować.
0: Ale to też tak jest, tak. Teraz Tolek ma tutaj milion rzeczy do powiedzenia, a jak zostanie sam na parę minut, to nie wie, co powiedzieć, no. Zapisz to masz do powiedzenia, przygotuj ładną wypowiedź, składno, kurwa, żeby można było wyciąć, shorta wstawić, intelektualnego, kurwa, nie, na TikToka, kurwa, zabłysiesz na interneta, kurwa, wiesz, nie?
1: Ja nie
0: przerywasz,
1: pomyśl, ja nie mam parcie wypowiedź, na szkło, Gabryś.
2: No masz trochę, masz parcie na gąbkę, tak zwaną masz parcie. A wiesz, a weź pod uwagę, że są tu jeszcze z nami Jan z Toronto, Przemek drugie dno. Trzeba troszkę też uszanować innych tutaj gości, którzy są i sobie cierpliwie czekają, przycupli sobie, nieśmiało tak, czapę miętoszą, tak nieśmiało siedzą.
1: Znaczy tutaj, Freda.
2: W kątku sobie siedzą cierpliwie, kulturalnie.
0: Seksualne podteksty, słuchaj, mówię, nie ruchałeś to tak dawno chyba, no kurwa, no ja nie wiem, no. No znowu podteksty, no.
2: Roznosi to.
0: Nie robiłeś to, co powiedziałem przed chwilą, tak.
1: Znaczy, wiesz, ja mam tak zwane dmuchane partnerki, także zawsze można je zmienić. Żółte, czerwone, pomarańczowe.
0: Bad Bundy, no.
1: O, i Barbie, o. Słuchajcie, obejrzyjcie Barbie, naprawdę jest fajny film, ja obejrzałem...
0: Barbie, nie Barbie.
3: Ale tutaj to ja się mogę wypowiedzieć w tej kwestii. Ja mimo, że tego filmu nie oglądałem, ale oglądałem taki skrót, jeżeli o to chodzi, i tam fajnie koleś wyjaśnił, na czym w ogóle to polega, tak? I to jest po prostu zabójstwo feminizmu, tak bym rzekł. Pokazuje po prostu prawdę.
1: To znaczy tam jest, no, znaczy widzisz, no to właśnie trzeba obejrzeć film, bo tam jest pokazane właśnie, że jest przewaga, tam jest, jest znaczy taką jakby, to jest mniej film dla takich nastolatków, a bardziej dla osób takich dojrzałych, dlatego że tam jest pokazane właśnie tak zwana feminizacja jakby tego świata, w którym jesteśmy, ale to jest z tej strony na przykład, że mężczyźni mimo wszystko jednak są potrzebni. I jakby powiedzmy zamiana tych ról przez tam jakąś część tego filmu jest rzeczywiście te jakby dominacja mężczyzn, czyli tego całego, czekaj, jak on się nazywa, Barbie i ten jest jak on...
3: Kena,
1: bo tam, znaczy, bo tam Ken, to wszyscy są Keny, każdy z tych postaci jest Kenem, tak samo jak i Barbie, to tam jest jakby powiedzmy pokazanie, że wszystkie są Barbie, tak, czy ona jest tam powiedzmy, nie wiem, taka, czy innej, jak to się mówi, kolory skóry, tak, natomiast tam jest właśnie pokazane, że ta dominacja, chęć dominacji właśnie tak zwanej matrona, tak, bo nawet tam jest określenie tego matronatu tak zwanego, tak, czyli jest jakby przejęcie tego przez mężczyzn.
3: Znaczy matriarchat, tak?
1: Matriarchat.
3: Tak jest, mniej więcej to tam wygląda. Tak, bo ale to jest... Ja tylko skróty oglądałem, nie?
1: Ja to cały film oglądam, dlatego mówię, rzeczywiście ja z takiej ciekawości, że w momencie, kiedy czytałem recenzję, że ten film jest bardziej dla dorosłych, właśnie pokazanie jakby tych różnic takich w tak zwanej tej feminizacji świata, bo to jest pokazanie tej feminizacji, czyli tej przewagi, chęci przewagi kobiet nad mężczyzną. Tak? I jest ten moment takiego jakby tej narracji właśnie, że mężczyźni rzeczywiście są jakby tymi samcami alfa, ale znowu bez kobiet niestety, ale samiec alfa jakby nie do końca sobie radzi.
3: Okej. Okay. Mogę? Czy jeszcze chcesz kończyć? Bo ja poczekam.
1: No to znaczy ja mówię tak jakby streszczenie, znaczy no nie wiem, no tego co tam, ja akord wyłapałem z tej treści tego filmu, bo
2: ja tylko tak chciałem.
3: Okej, to sprawa jest taka, że wiesz, bo kobietom teraz dobrze się żyje w tym świecie, który tak naprawdę zbudowali mężczyźni. I to, że wcześniej był patriarchat, no to zupełnie inaczej to wygląda, bo to mężczyźni odpowiadali za to, żeby te kobiety siedziały w domu i dlaczego one siedziały w domu. Bo zawody, które wykonywaliśmy wcześniej, były na tyle ciężkie, że kobiety by nie dały rady. Teraz trochę się rynek pracy nawet zmienił i kobiety też mogą pracować. I taka jest prawda. No, jeżeli popatrzymy, nie wiem, 50 lat wstecz, to zauważymy, że no sorry. Czekaj, daj mi dokończyć.
2: Ale ja, no to Tolek, opanuj się, proszę cię, naprawdę, nie chcę cię wyciszać. Daj, wysłuchaj, nie wiem, kurwa, czy ciebie nie ciekawi, już coś ma do powiedzenia, no. Ja pierdolę, czy ciebie nie ciekawi zupełnie, co ma Przemek do powiedzenia, tylko już masz swoje, dwa słowa powie i już.
3: To znaczy, ale ja mogę się wyciszyć, nie? Do mnie to nie problem, nie?
2: Nie.
3: Ja mogę posłuchać, co Tolek ma do powiedzenia, także spoko.
1: No to chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz,
2: ja pierdolę.
1: Ale właśnie tematycznie mów,
2: no super, słuchamy, no.
1: Że mów. Są zawody, dosłownie są zawody, które...
2: Ale ja, na przykład... ale ja słuchaj, ale ja to widzę inaczej, widzisz, no. Na przykład.
1: No tu możesz powiedzieć, ja nie powiedziałem, że ty nie możesz, czy ewentualnie nie gdzieś
2: Nie, no tam stary, ale poczekaj trochę, poczekaj chwilę, po prostu mamy czas, nikt nas nie pogania batem. Spokojnie.
1: Znaczy, ale chciałem.
2: Spokojnie, ale ja chciałem. Ja też dużo chcę. Ja bym chciał, kurwa, być bogaty i piękny, a nie jestem, no. No kurwa.
1: Bierzesz sobie hrabinę kosy za żonę i jesteś piękny.
2: No już masz 100 tysięcy rzeczy do powiedzenia na każdy temat. Nie wiem, a jak powiem gówno, to co powiesz na temat gówna, to Tolku?
1: No papier toaletowy.
2: No też, jesteś załatwiony. No widzisz, i też ma coś do powiedzenia na temat gówna. No,
1: dobrze, niech on się wypowiedzi. Ale w tym momencie jesteś dość mocno złośliwy, jeżeli...
2: Jestem, tak, kurwa, jestem złośliwy i będę jeszcze bardziej.
1: Kopiesz
2: leżącego. Ale jak mnie wkurwisz, to cię wyproszę z tej rozmowy, tak po prostu. Więc zachowaj trochę cierpliwości. No, co? Co, kurwa, Co, już masz, też masz komentarz, nawet na ten temat coś, kurwa, no, stary, no, nie wiem, no. No i proszę, udało się, chwila ciszy. To nie wiem teraz już co robić, czy Przemku skończ, Piotr do nas dołączy.
3: No ale wiesz, no. Daj mu dokończyć.
2: Nie, ale mnie to nie interesuje, nie interesuje mnie już Tolek. Chciałbym kogoś innego posłuchać przez chwilę, no. Ja pierdolę, ludzie!
4: No to witam, to ja dołączyłem chwilowo. No. Ale na zdanie coś tam o kobietach i mężczyznach, także powiedzmy, że takie przysłowie było, że facet jest głową, ale kobieta szyją, nie? Która tą głową kręci, kurwa. A cała znaczy... kreacja, że tak powiem, facetów...
2: No, znaczy, kurwa, uwagi. Przepraszam, że ci przerwę, Piotrze, ale już ktoś coś powiedział i Tolek już, Tolek, jeszcze raz przerwiesz, przepraszam.
1: Ale ja się jadę nawet w tym momencie, to chyba coś ci się pomieszało. A
4: potem już słyszałem te kłótnie, to słabo, nie wiem, czy się nie rozłączyć, bo będzie to jest jakiś taki patostream dzisiaj, czy jest o czymś w ogóle?
2: Ja po prostu staram się na siłę moderować, żeby ludzie nie przerywali, no, sobie.
4: No, ale sam przerwałeś na przykład wypowiedź tutaj a propos tego, a chciałem zapytać, co z tym UFO? Jakie tam macie nagrania? Przegapiłem, dopiero wszedłem.
2: Dobrze, to...
4: Kawalerski wieczór.
2: Skoro przyszedłeś z pytaniem, a nie jakąś wypowiedzią, to oddajmy w takim razie głos tymczasowo... Kotkowi Mruczkowi, który do nas dołączył. Witam.
4: No to dajmy, a ja się kawę zrobię.
2: Czy jest Kotek Mruczek z nami? No ciekawe, bo go nie słychać.
5: Mrał.
6: Teraz.
2: O, teraz.
6: Przepraszam,
2: tak.
6: Przepraszam, bo coś sobie tam produkowałem. Za każdym razem, kiedy słyszę jakieś argumenty, że kobiety coś tam, mężczyźni coś tam, ej sobie ludzie, uświadomcie, że jesteśmy jednym gatunkiem, tak? I traktowanie kobiet jak jakieś, nie wiem, jakieś inne zwierzątko jest zwyczajną komedią.
3: Okej, to dobra, to jeżeli mówisz, że to jest komedia, no to ja przypomniałam tylko, że system emerytalny też jest komedią. Dlaczego my jako mężczyźni musimy pracować 5 lat dłużej. Od tego może zacznijmy. Jest wiele takich nieścisłości. Teraz, jeżeli popatrzysz na to, jakie prawo weszło i teraz zaprosisz sobie, powiedzmy, koleżankę do domu i ona zadzwoni na policję, że ty ją bijesz, to ty zostaniesz wygoniony ze swojego własnościowego mieszkania, a ona będzie tam mogła mieszkać ponad 30 dni, tak?
6: To akurat nie jest prawda. No ale kontynuuj.
3: Ale okej, no to ja ci ustawę, jak chcesz, to mogę ci wysłać. I co 14 dni może, że tak powiem, składać kolejny wniosek. Także tutaj, wiesz, no sorry, ale no, my jako mężczyźni jesteśmy gnębieni. Dlaczego? To już...
6: Przepraszam, musiałem. Sorry. Kontynuuj, przepraszam.
2: Ja panu nie przerywałem. Czemu się pan zaśmiał, no?
6: Bo my mężczyźni jesteśmy gnębieni, jebaliśmy kobiety przez ostatnie kilkaset lat, tak?
3: Wykorzystywaliśmy. Ale czekaj. Jeżeli chodzi o Polskę, tak? O Polsce mówisz?
6: Również, na przykład, nie wiem, prawo głosu? Ile to?
3: No,
6: 100 lat?
3: No, uzyskaliśmy tak samo prawo głosu zarówno mężczyźni, jak i kobiety w tym samym roku. No to ja nie wiem, o co ty w ogóle do mnie mówisz w tym momencie.
6: Nie wiem, koncepcje kulturowe, które zakładają, że kobieta nie powinna pracować, a mężczyzna ma być tym takim, nie wiem, takim źródłem.
3: Ale czekaj, wróćmy do tego prawa wyborczego. Uzyskaliśmy je dokładnie w tym samym roku.
6: Okej, tutaj odnosiłem się akurat bardziej światowo. Nie zdawałem sobie sprawy, że mówimy tylko i wyłącznie o Polsce.
3: No tak, ja mówię tylko i wyłącznie o Polsce i tak dalej, tak? Tutaj absolutnie nie masz racji, możesz to sobie sprawdzić nawet na Google'ach i tak dalej. I dostaliśmy prawo wyborcze zarówno mężczyźni, jak i kobiety w tym samym roku. Także tutaj ja nie widzę żadnego patriarchatu, tak, jeżeli o to chodzi.
6: Okej, dobra.
3: Mhm. Co ci tam jeszcze leży na sercu?
6: Znaczy nie, leży mi na sercu dowcip, że mężczyźni są w jakikolwiek sposób umęczeni, jacyś...
3: Nie, ja nie powiedziałem, że są umęczeni, ja powiedziałem, że są poszkodowani przez na przykład polskie prawo i tak dalej. Zobacz, mogę dokończyć? Dokończę i oddaję ci głos. Jeżeli chodzi o system alimentów i przyznawanie dziecka do rodziców, no to wiesz, wiadomo, że w 87 ostatnio, jak patrzyłem, jest tak, że przyznaje się dziecko kobiecie, niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy zła, czy jest alkoholiczką, czy nie jest, po prostu dziecko jest przekazywane kobiecie. Siła alimentów też jest, to znaczy siła, wartość alimentów też jest dość gruba. Do tego dochodzi, teraz będzie 800 plus, tak, wcześniej było 500 plus. Dochodzą jeszcze sytuacje takie, jak na przykład, kurde, wypadł mi z głowy, ale przypomnę sobie, to dam cię znać. Większość wniosków rozwodowych składają tylko i wyłącznie kobiety. Ja nie mówię, że to jest dobre, że się złoszczę na kobiety. Po prostu to, co kiedyś było dla kobiety wartościowe...
1: A wiesz, dlaczego na przykład tak się dzieje, że kobiety
3: ale mogę dokończyć?
1: Częściej składają?
3: Ja tylko dokończę i tak dalej. I sytuacja jest taka, że kobiety mają teraz, wiesz, po pierwsze za dużo atencji, to raz, poprzez media społecznościowe, które zostały wprowadzone, że tak powiem, w naszym kraju, to po pierwsze, a po drugie, instytucje, nie wiem, małżeństwa, tak to nazwijmy, zastąpił rząd i dlatego są takie, a nie inne po prostu sytuacje. Oddaję głos, dziękuję.
6: To jest prawda, co mówisz, jeżeli chodzi o alimenty czy przyznawanie dzieci matkom. To akurat jest jeden z postulatów feministek swoją drogą, tak jeżeli byś kiedykolwiek zainteresował, żeby jednak tutaj to trochę zrównoleglić i zrównoważyć. Co do tych wszystkich sytuacji, o których mówisz, są to sytuacje problematyczne, więc może najpierw nauczmy się nie dopuszczać do nich, a potem dopiero rozmawiajmy o tym, żeby ich nie było. Jak to kiedyś Jacek z Australii właśnie opowiadał, on tak pięknie jako katolik i to bardzo doceniam, mówi o aborcji, że super fajnie by było zbudować taki świat, w którym nie byłoby potrzeby istnienia wykonywania aborcji. Więc tutaj te rzeczy, które są konfliktowe, masz w pewnych sytuacjach rację. W tej pierwszej sytuacji jeszcze się do niej odniosę, że zapraszasz sobie dziewczynę na noc i potem ona cię coś tam ten i ona cię z tego mieszkania wysiada, to nie jest tak, ona tam musi być zameldowana, ona musi z sobą mieszkać, żeby dopiero ciebie z tego mieszkania ewentualnie wysiadać. Natomiast niestety przemoc ma płeć i tą płcią jest mężczyzna, ponieważ mężczyzna jest silniejszy, ponieważ mężczyzna ma więcej tendencji do przemocy. I niestety, oczywiście, przemoc kobiet.
1: I o tej przemocy.
6: Jeżeli mogę dokończyć, dziękuję bardzo.
1: Na zdrowie.
6: Więc ta przemoc oczywiście zdarza się dwukierunkowo, natomiast mężczyźni są tutaj pod tym względem absolutnie dominujący.
2: Okej, okay, Tolek, no, przepraszam, będę moderował. Tolek chciał coś dodać. Proszę o krótką, zwięzłą wypowiedź, a potem Przemek.
1: Ja się nie zgodzę, dlatego że jeżeli chodzi o przemoc ten kobiet wobec mężczyzn, to jest dość spora, tylko dlatego, ze względu na to, że są te względy u nas, jeżeli chodzi o Europę, czy tak zwany świat cywilizowany, jak to się określa, że jak w tej tak zwanej popularnej piosence, czy tam powiedzmy w jakimś tam...
2: Bez dygresji, proszę. Moment, no.
1: Z jakiegoś tam powiedzmy filmu, że mężczyźni nie płaczą, dlatego mężczyźni dość często, przez to, że są na przykład karceni przez kobiety właśnie w sposób fizyczny, oni się nie, jak to się mówi, nie przyznają się do tego, nie kalają się. Nie przyznają się do tego na przykład, że są przez kobiety bici. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, a jeżeli na pewno chodzi o psychiczną, to jest bardzo większa tendencja w stosunku do mężczyzn, jak vice versa, jak mężczyzn do kobiet. Także tutaj to, co ty powiedziałeś, ja się nie zgodzę. Bo oczywiście nie podpieram się jakimiś tam badaniami, bo zazwyczaj ich nie ma. Nawet jeżeli są, to właśnie są robione w kierunku tej przemocy męsko-damskiej. Natomiast nie ma tych badań, czy jeżeli nawet są, ale nie są ujawniane te badania właśnie w kierunku odwrotnym, czyli jakiejkolwiek przemocy kobiet wobec mężczyzn. I to jest właśnie, i to jest tutaj jakby jest w naszym świecie, tak zwanym tym europejsko, tym powiedzmy tym cywilizacyjnym niestety, ale jest niebrane pod uwagę. I to jest właśnie niedobre. Cały czas się mówi o mężczyznach, że
2: Dobrze, przekroczył pan czas, panie pośle. Przekroczył pan czas.
1: Ale przepraszam bardzo, a co ty jesteś hołowy?
2: Przekroczył. Dobrze, tutaj dowcipem zareaguję. Opozycja próbuje wierzgać. Opozycja próbuje wierzgać. Rząd, który nie wygrał, próbuje tutaj ustawiać nam głosy. Ale musimy trzymać się regulaminu pewnego. I dlatego teraz dziękuję już, panie pośle. Przydzielimy głos teraz panu Przemysławowi posłowi.
3: Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję. Słuchajcie, sprawa jest taka, że okej, ja wszystko to biorę pod uwagę, tylko my musimy patrzeć, tak jak powiedziałeś, tu z przedmówcą się zgodzę, mimo że jesteśmy z różnych obozów politycznych, ale faktem jest to, że kobiety stosują tak zwaną przemoc psychiczną. I jeżeli ktoś cię na tyle wkurwia, za przeproszeniem, i z nim jesteś na co dzień, no to w pewnym momencie ten facet, powiedzmy, że nie strzyma, tak? Tak to powiedzmy, że po prostu weźmie i z otwartej, powiedzmy tak w cudzysłowie, że ja nie mówię, że tak zawsze jest, w większości to wygląda tak, że idzie do samochodu, tam sobie powiedzmy jakiegoś browara otworzy, przesiedzi, przeczeka i wraca do domu. I tyle. Tutaj problem jest taki, że oni w cudzysłowie, rządy tak naprawdę doskonale wiedzą, co robią. I sytuacja jest taka, że oni doskonale wiedzą, że jak rozwalam podstawową komórkę społeczną, to będą w stanie kontrolować każdego człowieka na ziemi. I tyle. I to jest wszystko lub nic. Nie wiem, jak to nazwiemy, ale tak to mniej więcej wygląda. Że oni wiedzą, że jak porozwalają te podstawowe komórki społeczne, to sytuacja będzie taka, że w pełni się to da kontrolować. Kobietom damy takie prawa, mężczyźni się będą wkurzać. Mężczyznom damy jeszcze gorsze, że tak powiem, prawa, tak? W sensie coś im tam utniemy, chodzi o jakieś tam, nie wiem, zasoby i tak dalej. No to ten, sprowadzimy emigrantów i będzie jeszcze lepiej, tak? I tyle. Oddaję głos. Dziękuję. To chciałem tylko powiedzieć.
2: W trybie sprostowania przemówi teraz poseł Kotkiewicz.
6: Panie marszałku, wysoka pizdo, no i sam pierw chciałbym szczególnie podziękować za nazwanie dzisiejszych obrad Sejmu poprzez Obszy Mur Nadaje. Tak jak opowiadałem tydzień temu, że za każdym razem to są luźne gadki czy coś tam, nocne radio live. Jest to piękna zmiana na plus, bardzo, bardzo doceniam. Natomiast wracając do tematu, panie marszałku, i tutaj posłowie ambasadorowie, bo tak mi się trochę wydaje, że się trochę ambasadorstwo zebrało. Za każdym razem wspominasz przede wszystkim, ty Przemku, o rzeczach skrajnych, o rzeczach, w których nagle dochodzi do pewnych problemów, tak, które są pewnym, wydaje mi się, marginesem, gdzie faktycznie dochodzi do pewnych wojen. Ja sam wiem, ja sam to wiem, ja sam to rozumiem, ja sam jestem rozwiedziony i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, na czym polega kobieca przemoc psychiczna, natomiast nie jest to usprawiedliwieniem, żeby komuś, za przeproszeniem, wybaczcie mi nieparlamentarne słowo, ale przypierdolić. Jednak są możliwości, żeby sobie z tym poradzić i oczywiście mężczyźni, wydaje mi się, wstydzą się tego. Ja sam przez ten wstyd przeszedłem, ja sam ten wstyd sobie przepracowałem, że ta przemoc psychiczna dobierała się gdzieś tam mi do głowy. Fajnie by było o tym szczególnie rozmawiać. Już tutaj nie będę się bawił w żadnego posła, jakoś zanormalizować to, że facet też ma prawo być smutny, facet też ma prawo sobie popłakać, facet też ma prawo być wkurwiony, czy tam, nie wiem, pójść do tego samochodu i sobie wypić piwko, chociaż nie do końca rozumiem tej alegorii, ale powiedzmy, że to rozumiem. Super fajnie by było, gdybyśmy te konflikty rozwiązywali bez pomocy prawa, a szczególnie, żebyśmy je rozwiązywali tak na zasadzie, że naprzeciwko ciebie stoi człowiek i nieważne, czy ma penisa, czy cipę, to nie ma szczególnego znaczenia tak naprawdę. Rozwiązujmy problemy jak ludzie, jesteśmy z tego samego gatunku. Dziękuję.
3: Ja bym tutaj jeszcze złożył wniosek formalny i tak dalej, bo chyba panu posłowi umknęło pewne zdanie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiek emerytalny i tak dalej, to co poruszyłem na początku, nie zostało wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o tą sytuację. Teraz dobrym przykładem mamy to, że na przykład wiemy, co się dzieje na wschodniej granicy naszego państwa, południowo-wschodniej, tak, i wiemy, że po prostu kobiety, ja nie mówię, że to jest złe czy coś takiego, ale przyjeżdżają tutaj i dobrze się bawią w klubach, a ich mężczyźni to tam, że tak powiem, na froncie giną. Tutaj to bym wziął pod uwagę, może do pana posła tak bym się zwrócił.
6: Dziękuję serdecznie. Ja ze sprostowaniem i wnioskiem przeciwnym. Co prawda masz rację, oczywiście, Przemku, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, natomiast ja prywatnie w emeryturę nie wierzę. Ja na emeryturę zamierzam przejść w wieku 50 lat. Mam w dupie ZUS, bo jestem pewien, że ten ZUS mi, że tak powiem, pizda. No.
4: No, a ja tylko dodam, że takie ładne zdanie ktoś kiedyś powiedział, że tak, problem z kobietami i mężczyznami, bo tak omawiacie, to problem jest streszczony w fajnym zdaniu, że mężczyźni mają problem z mówieniem prawdy zwykle, a kobiety ze zniesieniem tej prawdy. Ale one też nie są do znoszenia tej prawdy chujowej, która jest wynikiem poziomu, że tak powiem, społecznego z powodu braku rozwoju, nie? Bo tylko te wszystkie problemy, które narastają w tak zwanych pseudoparach, wynikają z tego, że wy się widzicie tam wieczorami. Zwykle w weekend jest teraz więcej czasu, ale każdy po gównianym środowisku, kurde, w którym przymusza się do robienia chujowych rzeczy, których nie lubi i nie polepsza to ani przyszłości i tam mijacie się w różnych nastrojach tylko. No to jak wy chcecie mieć z tego pary? Kreacja pracy i różnych tych, tu wracamy znowu do planu partii przyszłości.space dla tych, co nie znają, a chcą przyłączyć do planu. Tu fajna mi się podobała forma u ciebie tutaj chyba, co mówiłeś, kurde, tak, da, z tym panie marszałku, czy tam marszałku jakoś.
1: Czy teraz wchodzimy w fazę agitacji? Coś takiego?
4: No nie, no bo tutaj mówiłeś też, że chciałbyś mieć system, w którym nie trzeba było żadnych aborcji robić, bo to też jest możliwe.
1: Tylko tam, znaczy ja nie mówiłem, też, nie tylko masz... mówił ktoś inny, tylko ja natomiast powiem wam taką rzecz, że jeżeli chodzi o te tak zwane równouprawnienie, no to wiadomo, że to jest trochę takie utopijne, no bo wiesz, no na pewno jest tak, że jak kobieta jest tą matką, oczywiście jeżeli ma ten, bo wiadomo, że są kobiety, które nie mają tak zwanego instynktu macierzyńskiego, ale jeżeli jest kobieta, która ma instynkt macierzyński, no to będzie tak, znaczy nie będzie może wzorcową matką, ale matką będzie, tak. Natomiast wiadomo, że jeżeli nawet powiedzmy jest ten rozłam w małżeństwie.
4: Czy... To jest całość zajęć, jakie normalnie musi mieć ogólnie?
1: Nie, czekaj. Jeżeli na przykład powiedzmy jest rozłam w małżeństwie, czyli tak zwany rozwód, na przykład są przydzielone dzieci na zasadzie, tak jak tutaj powiedzmy, jest ta przewaga według tych przepisów naszych tutaj w Polsce, w większości, bo w Europie to troszeczkę różnie to bywa, jeżeli chodzi o kraje, bierzemy pod uwagę polskie, no to w tym momencie jest tak, że matka jest jakby tym... Znaczy nie wzorce, tylko jakby ma tą przewagę, tak?
4: Natomiast ma przewagę biologiczną, tak, z tych samych przyczyn, bo kari dziecko, bo jest większa korelacja, tak?
1: Nieprawda,
4: tak,
1: nie. Tutaj bardziej jest tak... Słuchaj, ja ci powiem... Poczekaj chwilkę. Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o te różnego rodzaju wyniki sądowe, czyli cedowanie wychowania matce, bez względu na to, kim ona by nie była, tutaj było zaznaczone. Oczywiście to się powrótku zmienia, ale przez cały czas jakby powiedzmy te, jak to się mówi, ta to się określa w takim języku żargonowym, przeważnie te sądy są orzekane przez kobiety, czyli jak mówi, jedność jajników powoduje na przykład to, że
4: jest... To z przyczyn biologicznych, które też są opisane
1: w pracach naukowych. Że jest kobieta ma jakby powiedzmy przydzielone ten wychowanie dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o to, to matka jako matka nigdy nie zastąpi obydwojga rodziców i vice versa w drugą stronę. Ojciec nigdy, przenigdy nie zastąpi dzieciom matki. w jednej, tak samo i w drugą stronę. Bo w momencie, kiedy będzie matka, będzie tylko sama matka, to będzie coś takiego, że nie będzie tych przykładów, jeżeli na przykład powiedzmy chodzi o chłopców, czyli potem o mężczyzn, nie będzie miał chłopak dorastający różnego rodzaju przykładów z tego, jak postępuje, czy ewentualnie jak się zachowuje mężczyzna. To jest dość niebezpieczne.
4: W pierwszych czasach może to lepiej, nie? W większości przypadków.
2: Chyba, że, chyba, że znajdzie się taka matka gender, taka męska matka, która i spuści w pierdol, i

0: społeczeństwa polskiego, tak? Bo w naszym społeczeństwie polskim takim tak zwanym tym wzorcowym przykładem rodziny to wiadomo, że jest mężczyzna i kobieta. No wiadomo, że dwóch facetów nigdy nie będzie miało dziecka, tak samo jak i dwie, znaczy nie, no dwie kobiety mogą mieć, bo wiadomo, że jedna z kobiet może dać się zapłodnić, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dwóch facetów, nigdy nie będzie coś takiego, że na przykład, że oni będą spełniać rolę tego rodziców, no to jest chore dla mnie w takim prostym, logicznym myśleniu, no. To zresztą nawet weźmy pod...
1: Ciało ludzkie, kobiece od mężczyzny nie różni się aż tak bardzo i ulega też przemianie, bo twój płód w czasie twojego kształtowania na początku jesteś kobietą, później przewaga sygnałów na źródle do balansu
0: to nie będziemy przychodzić,
1: twoja składowa i plus...
0: Ale nie będziemy teraz, wiesz, no wchodzić teraz na przykład...
1: Ty będziesz kobietą czy mężczyzną.
0: Ale nie będziemy na przykład wchodzić już teraz w tym momencie, wiesz, do poziomu embrionalnego, do, kiedy, wiesz, no, jak to się mówi, człowiek zaczyna, jak ktoś...
1: Clue jest takie, słuchaj, przy sprawach rozwodowych jest tak, że to jest zawsze personalna sprawa, jest przewaga kobiet z powodu tych biologicznych sygnałów, nie tylko skarmienia, ale również z tego, że wychowywało się jednak w ciele tej kobiety i stąd jest ta przewaga głównie, jednak każda sprawa jest personalnie, daj mi dokończyć zdanie. Tutaj jest przyczyną, co jest przyczyną tych rozwodów, czyli chujowy system, gdzie większość par wytrzymuje kilka lat i potem już jest lipa. Proza życia tak zwanego mijania się, kurwa, w progu, kurde, nigdy nie swojej dziury, kurwa, w biegu donikąd, na kiepskich, kurde, nastrojach.
0: No tak, ale zauważ jedną rzecz, że między innymi to, że... Między innymi to, że na przykład powiedzmy w naszym świecie, zaznaczam, w naszym świecie, bo ja nie biorę na przykład powiedzmy pod uwagę światów innych, oczywiście tutaj...
2: Ucieka pan w dygresję, proszę,
0: chodzi mi na przykład o inne jakby powiedzmy te, o inne religie, tak, gdzie kobieta wiadomo do jakiego jest, jak to się mówi, do jakiego poziomu jest sprowadzona.
1: Nie, chodzi o to, że ma, jak jest matką, od kiedy jest matką, to jest jej główne, jedyne zajęcie i może się podejmować jeżeli tak, chce. Tam jest tak powiedziane w tej religii.
0: Jest
1: poczekaj do końca, bo przerywasz pół zdania.
0: Jest prowadzona do roli prokreacyjnej.
1: Tak, żebyśmy nie wchodzili w te
0: dywagacje. No.
1: Dywersje, bo to jest jakby przeinaczenie prawdy. Dywagacje dywersyjne, bo to już jest tylko to. Nie? Czyli zabijanie kota ogonem. Upraszczajmy sprawy, przyczyną rozwodu i rozwodu w większości 99% jest tak. Kiepskie proza życia. A formy dobrania się wynikają z, po prostu ze środowiska, jakie wyrasta. Nie? Czyli zwykle to są alkoholowe też i często imprezy, kurwa, tu, pyk, wierzenia, prosty lud, kurwa, na prostych trutkach, kurwa, w prostych scenariuszach. Z prostymi myślami.
3: Ja mam wniosek formalny.
0: Tak? Ja mam takie przekonanie, że to rzeczywiście, proszę. Co powiedziałeś, to ma rację bytu, natomiast dużo zależy od tego, jaką formę tego przykładu pożycia w ogóle rodzinnego wynosi ktoś z rodziny. Bo to nie musi być koniecznie, pamiętaj o tym, że na przykład tak zwane zachowania patologiczne niekoniecznie muszą być z rodzin patologicznych. Przecież zobacz, ile masz przykładów z takich środowisk na przykład, gdzie dziecko ma praktycznie wszystko, w dupie mu się przewraca i w tym momencie na przykład on jest, powstaje z niego bandzior. I na przykład matka z ojcem mówi, jak to, przecież on jest z takiej dobrej rodziny.
1: No ale to jest także
2: to nie. Przepraszam, to może
1: może być w domu, więc nie są nawet rodzicami. Mijają się tak samo jak wy, jako para, która też się rozchodzi.
2: Dobrze, ale słuchajcie, przepraszam, żebyśmy się tutaj nie zapętlili w nieskończoność, że tylko jedni mówią, to przydzielam teraz głos posłowi Kotkiewiczowi, potem Przemek. Przemysław, ad vocem, panie pośle Kotkiewicz, halo, słyszymy się? Ad vocem. Coś
4: tutaj... Tak, może nie do końca ad vocem, bo ad vocem nie zgłaszałem, natomiast no zdecydowanie, no i sam pierw powtórzę raz jeszcze, żebyśmy mieli to wszystko, żebyśmy byli na wspólnej wycieczce, kwestia przyznawania praw do dziecka jest jednym z postulatów feministek, które zauważają, że jest w tym problem i są tutaj za bardzo i zauważają, że kobiety są zdecydowanie za bardzo tutaj w pewien sposób nobilitowane tylko i wyłącznie dlatego, że no, niestety mają to, co między nogami, a nie siurka. I jest to bardzo istotne, tak, w tej sytuacji, żeby to nie było tak bardzo podstawowo, że matka zawsze kocha swoje dzieci, bo nie, jesteśmy tym samym gatunkiem, będę to powtarzał bardzo długo, że wśród kobiet są też ludzie

0: źli. Ja nie mówię, że kobiety złe, tylko po prostu zwyczajnie ludzie źli, którzy mają jakąś, nie wiem, jakąś fazę na to, żeby wychować sobie jako swoją lalkę, wychować jako swoją, nie wiem, na swój obraz i podobieństwo, co się oczywiście nigdy nie udaje, bo wszyscy jednak mieliśmy ojca i matkę, tak? W pewnym czasie, nawet jeżeli ich nie poznaliśmy, to w dalszym ciągu mieliśmy ojca i matkę. Więc absolutnie nie mogę się zgodzić z takim argumentem, że tutaj w tym jest, to znaczy oczywiście jest jakiś problem, ale ten problem, do tego powinniśmy wszyscy dążyć i nawet nie wiem, nawet ciężcy men going on the way, jak to się nazywa, MTGOV, jak to, jakoś, nie wiem, jakoś ten skrót się rozwija, nie śledziłem tego za bardzo, wszyscy blackpillowcy, redpillowcy i tak dalej, wszyscy powinni iść w tę stronę, tak, żebyśmy tutaj doszli do pewnego wspólnego, wniosku, że jest to nie do końca uczciwe, bo jest nieuczciwe, wszyscy to zauważamy i zwyczajnie popracujmy nad tym wspólnie, a nie żeby jak głupie małpy obrzucać się gównem z jednego obozu do drugiego. Dziękuję.
1: No właśnie, żebyśmy nie byli niewolnikami jakiejś tam ideologii, tylko bardziej praktycznie coś życiowo podziałać. Pan Przemysław, czy jest poseł Przemysław na sali?
2: Jestem, dziękuję za oddanie głosu, bo ja składałem wniosek formalny i tak dalej. Tutaj sytuacja jest taka, tu się zgodzę z moim przedmówcą, mimo że jest, że tak powiem, z opcji, że tak powiem, przeciwnej. Była jasność, tak? I tyle. Słuchajcie, problem jest taki, że popatrzmy sobie na to, jak dzieci i kto wychowuje nasze dzieci. Większość ludzi, nawet te matki, wychodzą, że tak powiem, do pracy, bo muszą pracować, bo tak zostało podzielone społeczeństwo, że po prostu zostały obniżone te, że tak powiem, racje wypłatowe, które zarabialiśmy. I sytuacja jest taka, że nawet synów od przedszkola, żłobka, szkoły wychowują głównie kobiety. I tutaj ta męska energia po prostu zanika. Ja wiem, dla niektórych to zabrzmi dziwnie, ale sytuacja jest taka, że ci młodzi ludzie obecnie, którzy mają 20 lat, nie potrafią sobie z tym zupełnie poradzić. No, jeżeli ja ostatnio oglądałem badania, gdzie sprawdzali to oczywiście w Ameryce, tak, bo gdzie by indziej, no to mają hajsy na te badania i tak dalej, tak, w końcu sprzedają tyle czołgów i tak dalej, to mogą sobie na to pozwolić. To sytuacja jest taka, że tam 21, że tak powiem, mężczyźni, oni w ogóle się nawet nie całowali. Do czego my jako społeczeństwo w tym momencie dochodzimy? To jest patologia. My tego nie widzimy. Nie widzimy tego problemu, że tak naprawdę kobiety, które czytają sobie jakieś tam, powiedzmy, pisma dla nich, pseudo jakieś tam wysokie brudasy i tak dalej, i tak dalej, to sytuacja jest taka, że wiesz, one tym nasiąkają, przekazują to dzieciom, ty masz być zawsze grzeczny. To już było widoczne pewnie w naszych szkołach, bo też się wychowaliśmy, że też chodziliśmy do szkół i też większość, że tak powiem, naszych nauczycieli to były kobiety i też przekazywały nam w jakiś sposób, bo one by te chciały, żeby to tak wyglądało. Tylko my jako mężczyźni no po prostu mamy trochę inne wartości, tak? My możemy iść do lasu, rozpalić ognisko i wiesz, konkurować ze sobą, a jednocześnie się pogodzić. Kobiety nie mają czegoś takiego. Ja już to nie będę mówił o kobietach, bo to nie chodzi o to, żeby szukać wroga, bo wróg nam jest zupełnie niepotrzebny, tak? Jeżeli chodzi o płeć. My bardziej powinniśmy patrzeć w kierunku, żeby się pogodzić. Żeby się pogodzić, żeby zrozumieć swoją naturę, tak? Zarówno mężczyzny, jak i kobiety i to scalić w jakiś sposób. I wtedy te całe korporacje, te wszystkie rządy zupełnie będą inaczej działały, tak?
0: To ja, panie pośle, się zgłoszę ze sprostowaniem. Mam tylko głęboką nadzieję, żebyśmy my wszyscy, faceci, sobie zwyczajnie pozwolili na to, żeby traktować kobietę jako nie inny gatunek, ale ale człowieka, takiego samego jak my, który ma pewne właściwości, bo wydaje mi się, panie pośle Przemku, pewnie pan się spotkał też ze zniewieściałymi mężczyznami, z którymi też można się dogadać na tej samej drodze. Dziękuję.
2: Znaczy tutaj, ja, przepraszam, ja tylko do pana posła jeszcze tak na koniec. Tak, spotkałem się i tak dalej i mogę z nimi gadać i tyle, tak? I jednocześnie czerpię, że tak powiem, z jednego źródła, jak i z drugiego, tak? W sensie takim, że ten pan zniewieściały w cudzysłowie czerpie ode mnie pewne rady, a ja czerpię od niego, że tak powiem, empatię i tyle. Oddaję głos.
1: Okej, okay, to czy ktoś, kto nie zabierał ostatnio głosu, na przykład Piotr, albo Jan, albo Gabryś, chcą zabrać głos? Jak nie, to przekazuję.
3: Ja mogę zabrać.
4: Ja mogę zabrać, jeśli ja pozwolicie.
1: Aha. Kto? Kto? Zabrać głos? Jan. No dobrze, to pierw Jan, a potem Piotr. No dobra.
4: No dobrze, no to ubolewacie nad skutkami, a nie zwracacie uwagi, jakie są przyczyny.
1: Lichwa. No ale ja nie znowu o tej lichwie. No to już ile nie można.
4: Nie powiedziałem tego. No. Ja nie powiedziałem tego. Aby plemię, jeśli plemię żmijowe doprowadzi... Dobrze. Aby zapanować nad narodem, nad kobietami i mężczyznami, to trzeba ich pierw zdemoralizować. I moje pytanie by było w zasadzie takie. Kiedy przestaniemy uprawiać narodowy sport? A wiecie, jaki jest to narodowy sport? Nabijanie się w butelkę. Dziękuję bardzo, oddaję głos.
3: No bardzo ładnie. Tutaj kurde, zwrócenie do klucz, czyli przyczyna, a nie omawianie skutków. Te błędy nie tylko w medycynie występują, czyli wpatrywanie się w efekt i opisywanie tego efektu. Wspominięcie tej przyczyny tutaj też widzę, jest.
4: Bo nie jest... powiedziałem nic o lichwie.
3: Dobrze było powiedziane.
1: Czy brawo, chyba po raz pierwszy, Janie.
5: Na końcu zaznaczyłeś.
4: Krawiec, nie irytuj mnie, okej? Okay? Bo zaraz ci dopowiem, że niedługo to będziesz prosiaczka w łazience hodował, bo będziesz musiał ząbki na półkę włożyć, okej?
5: Okay? Ale tego nie wiemy, czy na przykład on tego nie robi tenże.
4: No jasna sprawa. No przynajmniej bym miał dwie przyjemności.
1: No, dziękuję bardzo.
3: Z tym nabijaniem się w butelkę, czyli z wiarą w obserwowane obrazy, które są odbiciem poziomu, że tak powiem, wiara w teorię podatków, teorię rządów, teorię góry, kurwa, teorię odwiecznej walki dobra ze złem, to są wszystko błędy, tak zwane dogmaty, które wprowadziły tą cywilizację do rozpadu, do niższych form, stąd mamy tyle gatunków zwierzęcych, a wprowadzenie systemu przez ludzi, uwaga, wszystkie teorie są tylko teorią, które mają sens, zasadność istnienia tylko dla tego społeczeństwa, bo dla niższych form nie ma to znaczenia, jakie mamy cyferki. Małpa biega w lesie, zbiera banany, dwa ma, dwie
4: ręce. Ale bez podatku. Ale
3: najwyżej bez wróci. No wiadomo, ale... że bez podatków. Nie ma podatków, nie ma również wieku emerytalnego, ani ubezpieczeń, ani nic. Każdy ma dodatek, dochód podstawowy, który jest niezbędny do istnienia cywilizacji.
5: No, ale patrząc się na ludzi, po tym małpie się wydaje, że rzeczywiście, że człowiek zaczyna, przychodzić w etap ze zwierzęcenia także.
4: Niedługo ludzie to się będą pytać, dlaczego małpa nie płaci VAT-u?
2: Ja tu mam pytanie, bo słuchaj, Krawiec tam u ciebie na kanale podejrzewam, bo tutaj tego na czacie nie widzę, bo jestem u Gabriela na czacie, tam pewien koleś napisał, że podejrzewam, że koleś, że gadamy o aborcji. No sorry, ale tego tematu w ogóle nie podnieśliśmy, także ja nie wiem, czy ten ktoś jest
3: aborcja na tyle... nie będzie potrzebna od momentu o wykrycia ciąży jest datek na dziecko jednak na konto matki do 18 roku życia. Taki sam jak normalny dochód, to jest minimalna krajowa brutto. Wtedy podnoszenie minimalnej krajowej brutto jest faktycznie osiągnięciem wyższego poziomu przez obszar, czyli kraj, który nie obniża kursu waluty danego kraju. Nie.
4: No nie, zaraz, Peter, nie mów o spekulacji, okej? Okay? Bo zaraz to jest dla mnie płachta.
3: Ale jak się oblicza no, minimalną nie ma krajową, jaki
4: nie
3: sens tego,
4: nie będzie żadnej spekulacji, żadnych spekulantów nie będzie i żadnej wymiany walut, żadnej.
3: Ale kurs, masz wymiany do innych walut, masz na rynku, kupujesz...
4: Teraz tak, ale nie będzie, nie będzie.
3: Złotówka wszędzie będzie, tak?
4: Nie, złotówka będzie tylko krążyć w granicach naszego państwa.
3: I nigdzie indziej.
4: nigdzie indziej.
3: To jakieś ty inne państwo będziesz miał niż ja, nie?
4: No to będziesz miał inne państwo, to sobie to nie zakładaj partii, tylko zgłoś się na prezydenta, na kandydat na prezydenta, a nie chowaj się za partią, bo partie, banki i Watykan są nam tak potrzebne jak w dupie zęby, okej? Okay?
1: Jak to świni są potrzebne, siodło.
3: Bo nie macie teorii tak naprawdę żadnej. To są wyniki organizowania struktur, doprowadzenia danej struktury, czyli już. Etap typowego rozdziału.
4: Nie, Peter, po raz dziesiąty ci powtarzam, że partie, banki i Watykan są nam tak potrzebne, jak w dupie zęby, okej? Okay? I nie zakładaj żadnej partii, skoro jesteś taki mocny w gębie, złóż kandydaturę na prezydenta. W jawnych, transparentnych i policzalnych wyborach, okej? Okay? A nie chowa się za partią.
0: Jeżeli mogę, chciałbym.
3: Bo partia to jest potrzebna w rządzie, żeby łatwo wprowadzać wszystkie te. Cały organizacji struktur ekonomii, kurde, partia.
1: Okej, tutaj jest jakaś taka niezgoda troszeczkę jest, więc tutaj chyba nie dojdziemy do porozumienia. To może wrócimy za chwilę. Kotkiewicz chciał coś dodać.
2: Przepraszam, ja tutaj tylko wniosek formalny, panie marszałku, czy ja mogę się oddalić już, że tak powiem, i skończyć tę debatę?
1: Dobrze, w takim razie proszę o opuszczenie sali, inaczej Straż Marszałkowska pana wyprosi. No, także...
2: Dziękuję bardzo i życzę miłej rozmowy. Trzymajcie się.
1: Trzymaj się, Przemek.
4: Ja może jeszcze dołożę jedno zdanie na temat aborcji.
0: Pierwszy
1: głos ma tak, pan poseł Kotkiewicz. No.
0: Dokładnie tak, jeżeli chodzi o twoją partię, panie Peterze, RTP-ie, to jednak nie oddałbym władzy nad 40-milionowym krajem dla człowieka, który przez 6 miesięcy miał problemy, żeby zrobić sobie stronę na WordPressie. I teraz ta strona na WordPressie w dalszym ciągu wygląda jak gówno. Dziękuję.
1: Wysoka pizdo. Kto
3: będzie startować? Poczekaj, bo to było o mnie. Poczekaj, się wypowiem. Strona jest ładna wizualnie, artykuły, dopóki nie są zamieszczane, to wygląda te puste miejsca, tam będą się pojawiały artykuły z różnych kategorii. I jak będzie startowała w przyszłym roku dopiero ta nowa wersja z opisem, planem, który macie tutaj wstępny opis ekonomii, czyli wszystkie podstawy, które trzeba się w ogóle zaznajomić, żeby przewalczyć wasze błędy myśleniowe o tych dogmatach telewizyjnych, hasłach, które są sprzeczne z prawdą. To tam się zapoznacie, jak się kalkuluje wartość waluty, co wpływa na produkt krajowy, jaki jest tego efekt i co tworzy kurs waluty w ogóle.
4: No mieliśmy już Balcerowicza.
3: Ale jakiego Balcerowicza? Ty nie porównuj mnie do... Patrz, podatki. Jak zakładasz firmę, zbierasz podatki, czyli koncentracja struktur władzy. To jest etap początkowy koncentracji struktur władzy do stworzenia systemu, czyli załóżmy firmy. Przełóż to na firmę. Firma zbiera na działalność, potem działa. A jeżeli firma w swoich strukturach nakłada opłaty za poruszanie się, za przesył prądu, za przesył tego, to co się zamyka? Zaraz się zamyka, nie? Ta firma, bo już ogranicza sama siebie. Już jest zorganizowana struktura, która dalej wyzyskuje ze swojego ograniczonego zbioru, twierdząc, że będzie kurde podnosić swoją wartość.
0: Znakomicie, jesteś bardzo szeroki w słowach, ale...
3: I mam halę i mówię pracownikom, teraz za przejście tutaj na ten...
0: Jesteś bardzo szeroki w słowach, okej, świetnie, ale to w Nocnym Radojku za bardzo nie przechodzi. Zajęło ci pół roku znalezienie kogokolwiek, żeby zrobić...
3: Odnośnik do nowej strony i ona wisi długo, government.com.pl. I okay. To jest trzyjęzykowa na trzy kraje w stanie początkowym. Już mamy kilka osób w każdym z tych krajów na nowy rok.
0: Tak, no i klikam sobie technologię.
3: Próby zrozumienia, podatki są podstawą degradacji państwa, a nie jego istnienia, bo nie umiecie liczyć. Słuchaliście tylko telewizyjnych
0: stóp. Piotrze, no oglądałeś się Maxa Kolonko, wydaje ci się, że jesteś tutaj super jakimś technologiem. No niestety, jedyne co widzę, to kontakt na telefon, na maila, nawet gmail.com. Okej, okay. Klikam sobie, nie wiem, w biznes, też post fund. Oświadczenia, mam jedno oświadczenie. Klikam w administrację, lista oficjalnych działaczy partii. Piotr Dreyer, jeden, założyciel. Nikogo wokół ciebie nie ma.
3: Więc w nowym roku będzie.
0: No, ja wiem.
4: To mówiłeś rok temu.
3: Dobra, słuchaj, ty masz się skupić na planie, a nie na opisie. Jeżeli ci się nie podoba strona, nie patrz. Ja tylko omawiam tutaj...
0: Stick to the plan!
1: Tam człowiek kupuje oczami.
3: Z rozkładem struktury działania rządu, z opisem funkcji i opisem ekonomii, z wyliczaniem, jak się wylicza dodatek dochodowy, podatki.
6: Ale ja tego szukam, ja tego klikam. Ja tego klikam. Ja to klikam.
3: Koniec. Mówisz, że kurde, że masz jakieś dobrze, tam, nie wiem, fajnie. Jakieś inne okienko, a tam jest wszystko z podstawowych istnień struktur państwa w opisie.
0: Całkowity brak podatków. Rząd jest emiterem i dystrybutorem pieniądza, który jest narzędziem wymiany towarów i usług społeczeństwa oraz kreowania życia na danym obszarze. Fajnie, miękko, pięknie, tylko powiedz mi, kto na przykład sprawi, że karetka do mnie przyjedzie, kiedy będę miała atak serca?
3: Ale to
0: przy całkowitym braku podatków. Opowiedz mi o tym. Jak ten system będzie działał?
3: Pominąłeś, nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Rząd jest emiterem i dystrybutorem pieniądza, a ten jest kurde narzędziem do tworzenia towarów, do umożliwiania wymiany towarów i usług w społeczeństwie. Czyli kurde, rząd jest emiterem i dystrybutorem, może nie rząd.
0: A skąd ten rząd ma wziąć pieniądze?
3: A czym jest pieniądz? Bo wracamy do tego błędu, kurde, który jest dogmatem tutaj, dlaczego was wszystko to blokuje i wy się, kurde, jeszcze nie rozwinęliście ponad to. Masz docelowo twoja ekonomia, w którą ty wierzysz, masz zbiór A i zbiór B. Słuchaj to, bo to jest bardzo proste, kurwa.
0: Nie,
3: konkluzja końcowa, poczekaj, zbiór A i zbiór B. Okay. Jak umiesz liczyć, kurwa, i znasz się trochę w ogóle na matematyce, to sobie to przeanalizujesz później. No. Zbiór A, teoretycznie ograniczona ilość pieniądza, nie? Zwykle do kursu w debecie, czyli w kredycie do kursu waluty zewnętrznej, to jest zabijaniem rynku po prostu, nie? I ekonomii. Ale to nie musi tak być. To już tłumaczyłem wielokrotnie, nie tylko na tych rozmowach tutaj, ale u mnie na kanałach bardziej dosłownie. I zbiór B, chcące się rozrastać i bogacić społeczeństwo. Dwa sprzeczne zbiory chcecie zgrać, co 50 lat kończycie na wojnach, kurwa, z kryzysami i obejrzeć sobie kresy w ogóle ekonomiczne, co to pada. Dobry cały czas trwa.
0: Miało być tylko jedno zdanie.
3: Gdyby nie trwał dawno, byście się zabili, kurwa, za gówniane, kurwa, wasze wierzenia i pseudo, kurde, teorie.
0: Wiesz co, ja wolę, żeby istniała taka karetka i żeby przyjechała do mnie pani taka...
3: No i będzie też istnieć karetka, ale niepłatna, nie rozumiesz tego, że tam jest opis, że wszystkie struktury muszą być państwowe. Nie ma czegoś takiego jak prywatny szpital. Tu wam wkręcili, kurwa, pseudoekonomię.
0: Sprywatyzujmy majątek państwa, państwowy, żeby zrobiony do przez mnie ludzi, przyjechał.
3: Z pieniędzy ludzi do firm zagranicznych. Niech zarabiają. Łyknęliście wszystko, kurwa, żeście podpisywali, kurwa, tam, kurwa, mega, nie?
0: Dobrze, ktoś musi tutaj do mnie przyjechać, kiedy będę chory, kiedy będę miał problem. Ktoś musi przyjechać, ktoś musi temu komuś zapłacić, żeby ta osoba, która do mnie przyjedzie, potem wykorzystała sobie i kupiła sobie, nie wiem, krewetki.
3: Znasz pojęcie terminu produkt krajowy brutto i jego sens?
0: Oczywiście, że tak.
3: No to jakie jest? Słucham. Bo tak jakbyś nie wiedział, co tworzy kurs waluty, kurde.
0: Jakie jest, nie wiem...
3: Jaka jest wartość waluty?
0: Zaufanie.
3: No, czyli jest umowna wartość. Ja ci powiem tak. W obszarze samowystarczalnym, jeżeli pokryjemy swoje zapotrzebowanie energetyczne i nie będziemy się blokować, kurwa, typowymi podatkami, to wartość kursu waluty umowna jest w środku całkiem umowna, a zewnętrzny kurs wymian jest głębokością i wymianą rynków, kurwa, z podmiotami zewnętrznymi, czyli co za ile sobie sprzedamy, więc lepiej produkować najwyżej oprocentowane produkty, czyli wysoką technologię, kontrakty pośrednie i różne inne towary i usługi, których musi być nieograniczona ilość, bo kondycja tych wszystkich firm, mikro, kurwa, ludzików tworzy wartość pieniądza, którym, kurwa, żyją. A ich ilość na rynku wewnętrznym nie ma kompletnie znaczenia na jego wartość.
0: No dobrze, tylko
3: poczekaj, bo ty masz jeszcze od inflacji. Główna inflacja to jest koszty energetyczne i podatki i nic więcej.
0: Ale gdzie, jakie koszty energetyczne do inflacji? To znaczy są pewną częścią inflacji.
3: Czym jest inflacja? Powiedz mi swoją...
0: No. Spadkiem wartości pieniądza.
3: Z powodu?
0: Z różnych powodów.
3: No to spróbuj dojść do jakiego, wymień mi dwa.
1: No tak jakbyś zupę rozcieńczał, dolewał wody, tak? No nie, ja tak to rozumiem trochę.
0: To akurat dobre.
3: No nie. No ja zupę rozcieńczał. Kurwa, proszę cię.
1: Ja tak po chłopsku. Jakbyś zupę.
3: Jaka jest przyczyna, nie korelujesz tego z produktem krajowym brutto? Czyli wartość na pokrycia wewnętrznych potrzeb i trochę na eksport, żeby wytworzyć kurs i głębokość wymiany na dalszy import, eksport i w ogóle... obrót waluty na zewnętrznych rynkach,
0: gdzie jest w środku Europy i nie da się
3: tego ominąć, panie Janie. I kurs waluty zawsze będzie wymieniany, kurde, do innych walut, bo jesteśmy w środku Europy. Co jest korzystne dla kursu, więc opomnijmy tutaj pana Jana i jego domysły o ekonomii, ale resztę popieram. tutaj rozmawiam z tym...
4: Ale zaraz. A co stoi na przeszkodzie, żeby...
3: No, powiedziałeś przed chwilą, że kurs nie będzie wymieniany do innych walut.
4: No nie będzie spekulacji, Natomiast jeśli mówimy o porównywaniu kursu walut, to jest spekulacja.
3: Nie umiesz liczyć po prostu, cała reszta dobrze, ale nie umiesz liczyć, to teraz załóżmy...
4: Ale ja nie chcę liczyć, a co stoi na przeszkodzie, żeby mieć podstawę wymiany na przykład w złocie albo w platynie? Co stoi na przeszkodzie?
3: Pokryjesz taką głębokością, kurwa, następny głęb, co twierdzi, że można walutę pokrywać złotem.
4: Nie, ja nie mówię, żeby w parytet złota wychodzić, tylko mówię o wymianie bezpośredniej.
3: Wartości sama w sobie nie ma wartości.
4: No nie.
3: Jest tylko, uwaga, spekulacyjnym, ty nie lubisz tego słowa, spekulacyjnym określeniem wartości wymiany.
4: Dlatego nie będzie spekulacji i nie będzie oprocentowanego i opodatkowanego pieniądza.
3: Ale jesteś na tyle prostym człowiekiem, że się nie znasz na ekonomii nic, kurde.
4: Dobrze.
3: To wynika, ale resztę popieram.
4: Słuchaj,
3: fajnie.
4: Słuchaj. No to słuchaj, miliony ekonomistów takich jak ty zostało wykształconych, nawet mieli nagrody Nobla, i w dalszym ciągu Lichwiarski, Carter funkcjonuje i ma się dobrze. I nas zadłuża i zniewala. Jak to się dzieje? Czego się oni nauczyli w szkołach ekonomicznych?
3: Polski naród zniewala głupota. Wiara, kurda, w
4: teorii. No to dajemy się nabijać w butelkę. To jest nasz narodowy sport, że nabijamy się w butelkę.
3: No właśnie, to co powiedziałeś jest dobre właśnie. Wiara w zagraniczne pieniądze, wiara kurwa w transze gdzieś tam z różnych innych europejskich tych i dopiero wtedy można coś zrobić, czyli brak
4: wiary. Dobra, nie pal więcej, nie nakręcaj się,
1: To było niegrzeczne, dobrze panowie, bo jest 16:30, ja niestety muszę się ewakuować, więc dajmy każdemu teraz coś powiedzieć. Gabriel Cwaniaczek sobie poszedł karmić kury, palić w piecu, a wszystko krawiec musi tu moderować, nadzorować. No trudno, ale spoczko. To dajmy się Kotkiewiczowi na początek powiedzieć, potem Peter, potem Jan i kończymy, panowie.
0: Okay. Ja mam tylko jedno zdanie. Ja pierdolę, gdzie ja wlazłem. Dziękuję.
1: No dobrze, to słuchamy ciebie, Piotrze, teraz.
3: No to tak jak mówiłem, nie? To tam jest opis całej ekonomii, co tworzy kurs waluty. Dlaczego podatki to jest podstawa degradacji, a nie tylko społeczeństwa, ale kursu waluty? Bo tak jakbym otworzył firmę, wyobraźcie sobie, prowadzę firmę, kraj nie jest, w kraju są firmy, nie? I biznesy, ale i ich kondycja zależy od tego, czym jest kurs waluty w ogóle. Ja już otwieram firmę i mówię,
7: halo. Poczekajcie. Ja jestem Gabriel. Przerywam. Krawiec, halo, jesteś?
1: Jestem.
7: Ja teraz, u mnie ma ulicy padać deszcz. Było słońce, drewno mam na dworze. Teraz dworze drewno. Słuchaweczki mam eleganckie, takie na uszy, ten Bluetooth. Słucham was.
3: Jakbyś miał normalną epokę, to byś miał normalnie piecyk z hydroelektrolizy i byś wlewał wodę i byś miał gaz.
7: Kaflowy piecyk mam, Peter.
3: Ale hydroelektroliza na wodę, nie?
0: To jest hydroelektroliza.
7: Okej, Peter, słuchaj. Będzie wojna atomowa, mróz minus 40 stopni, minus 50 stopni. Ja mam piec kaflowy, po drugiej stronie ściana, kafel wyłożony, tam łóżko jest. Czy rozpalę w piecu, chrustu, kurwa, mam sad pół hektara. Gałęź, kurwa, nawet obłamie, kurwa. I rozpalę w piecu, przeżyję, kurwa, wojnę, wiesz. A jak tak będzie, kaflowego pieca nie masz, to chuj. Niektórzy mówią, kurwa, jakiś survivalowce. Będzie wojna, plecak uczyć szkodę, pakuj, do lasu spierdalaj, kurwa, ziemlankę rób. No do chuj, moja babka w ziemlance mieszkała, powiadała, w wojnie był w ziemlance, kurwa. Przeżyła też. Więc jak coś, kaflowy piec mam, ja się nie ruszam, będzie wojna. Jak ktoś radziecką flagę, będzie to się działo, hajdę na koń i poimy.
3: Raczej się na wojnę nie szykujcie.
7: Podpadałem La Manche, no.
3: Oni tam. To. Na wojnę się nie szykujcie, bo to jest tylko zjawisko, które się składa z tych, co wierzą w to i przyłączyli się wierząc, że pójdą tam.
7: Dobra, już za sekundkę cię daj głos, tak. Kotek Mruczek odłączył, chciałem coś powiedzieć, przerwałem, ale przepraszam. Dawaj, dołącz. Krawiec, mówisz, kończysz streama swojego?
1: Tak, tak, już zmęczony, śpiący, bo ja dzisiaj jeszcze gdzie indziej nadawałem, wiesz, na innym kanale, a. Projekt 28, tak.
7: Projektek. No Michał, pozdrawiamy Michała, też Michała kilka razy byłem właśnie.
1: O, super, pewnie, że tak, pozdrawiamy.
7: No to też popieramy, widziałem na czasie, byłem na początku ciebie. Tak, właśnie, o, Sylwestra, robicie wspólnego na
1: tak,
7: YouTubie?
1: Dokładnie.
7: No, ja tak samo, nikt mnie nie zaprosił na imprezę, też jestem sam, ale słuchajcie... Na Wigilię też się złożyło, byłem sam, ale opłatek wziąłem, płatek mi został. Przejdę ci po sąsiadach, też kilku kawalerów tu w wiosce mieszka, samotnych. Podzielę się opłatkiem, zaproszę ten, mam koszulki jeszcze kanału, jaki, ten, dam prezent od Mikołaja, od dziadka Mroza na Nowy Rok. Tak, na Nowy Rok. Podzielę się opłatkiem, może ktoś tu przyjdzie, tylko powiem, impreza kulturalna, bez chamstwa, bez pijaństwa, proszę, pod krawatem. Bo będzie transmisja na cały świat.
3: Ja już nie, mam ale nie. Gotową.
7: Ale Peter, słuchaj. Ja gastroskopię robiłem, bo miałem, wypiłem więcej alkoholu, jak około pół litra wypiłem. To wymiotowałem potem. Ja nie mogę więcej pić, jak połówkę na dwóch. Więcej wypiję, to kurwa wymiotuję. To mnie jacy chuj. Więcej
3: nie trawi. Bo jednak ten alkohol w dużej ilości, jak na czysto, to będzie płukał ściany żołądku.
7: Nie, ale ja, ja już wiem, słuchaj, ile mogę. Bezpiecznie i tyle, kurwa, i chuj. Tak na przykład ktoś mi powiedział, że we trzech się spotkali, ta impreza była na święta, we trzech 3 litry poszło. Na litr na łeb. No to kurwa, ja to bym wystawał.
1: To grubo. To nie ma... Grubo.
7: No tak u mnie na Sinem Wschodzie pije, krawiec, przyjedziesz, to zobacz, jakie zawodniki są, to wiesz. No, jak tak mówisz, pijesz trochę.
1: Nie, ja to maks 3/4 litra, to już jest maks w ogóle.
7: No nie, to ja to pół litra to u mnie max, to wiesz, ale ja nie, to ja się chujowo czuję, już chuj.
3: Helikopter to słuchajcie, nawet. Dla każdy, kto jest wrażliwy na alkohol, Peter, to trochę Peter. Może być oliwka, może być tak jak ten martini, to po prostu ten tłuszcz
7: osiada na bokach żołądka. Tak, witamina C, cytryna może być.
3: Alkohol zostaje i nie dotyka się żołądka. To jest taka funkcja, albo troszeczkę oleju można
7: być. Cytryna, witamina C, albo ten. Albo witaminę w tabletkach.
3: No nie, bo chodzi o to, że alkohol, ty miałeś to podrażnienie,
7: bo alkohol... Nie, czekaj. 2KC takie coś jest, tam jest witamina C praktycznie sama.
3: To się mieszka. Też nie będzie, tłuszcze. Dobra, ja tylko tłumaczę, po co ta uliczka w tym martini.
7: Okej, Peter, zaraz będziesz tłumaczył, poczekaj. Peter, zaraz będziesz tłumaczył, słuchajcie. Krawiec zaraz idzie spać, ale na Skype się nie rozłączajcie. Rozmawiamy, kurde, ja połowę godzinkę będę drzewo woził, póki nie pada. Ja tu wąskę zarywam. Wcześniej miałem to ogarnąć, ale musiałem ogarnąć rozmowę na Skype'ie, że asensowna, na poziomie. I musiałem, przedłużyło się, no. Ja tak nie wyjdę z roboty, no. Widzę, żeby wyszło, tak. Też nowe studio, nowe miejsce, aranżacje musiałem zrobić. Też inaczej jest. Krawiec, słuchaj, to od razu, słuchaj, dzięki za rozmowę. Taki spontaniczny, wspólny stream, tak.
1: Fajnie słuchaj. Było, ja to się cieszę, bo zawsze coś nowego, wiesz, jakiś eksperyment, chociaż cały czas na mnie tu chyba mnie nie lubią u ciebie, bo wiesz, że pedał, nie, że ham, że chuj, nie, że głupi, że przygłup, że nudzi i tak dalej, ale to ja tam się nie przejmuję. No, ale...
7: Nie, bo słuchaj, no. Krawi, ja ci odpowiem, dlaczego tak jest. No. Moi widzowie, połowę co najmniej, tak piszę, ogląda mnie od nawet 5 lat, i pamięta, kiedy z Enkim się łączyłeś, mnie tam coś, ja chcę mnie porobić, robić sobie, wiesz. I tak było, no nie przyznaj, że tak, taki nie jest celu takiego, no.
1: A przepraszam, ale nie świruj pawiana w tym momencie. Świrujesz pawiana, że ja sobie robię jaja. O. Chcesz mnie w tym momencie przedstawić jako słuchaj, osobę tak. niepoważną w tym momencie.
7: No. Ja się od razu, ale ja, wiesz... Ja może czasami udaję, że nie wiem, o co chodzisz, nie szczaję, ale to jest, wiesz, wyższy level, no. Że wiem, o co chodzi, że udaję, że się nie szczaiłem, wiesz. I tak, słuchaj, ja też tak miałem zdanie o tobie, ale jak kiedyś usłyszałem, że powiedziałeś na przykład, że problemy miałeś, kurde, z mówieniem, jąkałeś się i też właśnie zacząłeś audycję robić, żeby to wyleczyć się z tego. Tak. Bo to samo u mnie było, słuchaj. Słuchaj, ja kiedyś szedłem, kurwa, do sklepu, chciałem chleb, ale nie mogę wymówić, to bułki mówiłem, że proszę bułki, kurwa.
1: No, to ja też tak miałem, tak.
7: Ja ci powiem tak, ja na SGH studiowałem, nie? Ale wtedy jakąś blokadę miałem, kurwa. Nie wiem, na przykład na językach obcych, na rosyjskim, kurwa. Miałem prezentację, przygotowałem czy coś, ale wiedziałem, co powiedzieć, ale coś miałem, kurwa, język paraliżowało coś, kurwa. Widzisz?
1: Ale widzisz, słuchaj, to jest ponoć cecha ludzi właśnie inteligentnych, bo twój mózg szybciej formułuje te myśli niż aparat mowy, powiedzmy, jest w stanie przetworzyć. Wiesz, też tak miałem, nie?
7: Nie, tylko,
1: Wiesz, i my tak naprawdę się nigdy tego nie pozbędziemy całkiem, tylko możemy troszkę się, wiesz, gimnastykować.
7: Nie, wiesz co, nie, inaczej. Ja już tego się pozbyłem. Czasami to jest taka się blokada włącza, ale wtedy widzę, aha, coś pierdolisz głupoty, coś się uspokój, nie? Bo to jest tak, słuchaj, jakbym tego u mnie nie było na studiach, na ZGH byłem, nie? To te filmiki puszczałem, byłem w zespole, nie? No to bym normalnie, wiadomo, kurwa, za kasu poszedł do korporacji, do pracy, kurwa, chuj. Byłem tak jak menedżerem już pracował, jak koledzy moi 10 lat. Bym zarabiał na rękę, nie wiem, w Polsce 10 tysięcy euro, czy dolarów, czy baksów, spokojnie w korporacji. Mój koledzy zarabiają tyle, wiesz, nie? Ale to mnie coś blokowało właśnie. Czy jakieś rozmowy kwalifikacyjne, miałem tą blokadę, kurwa, czaisz? To mi się wydaje, to było po to. Bo taki scenariusz tego życia mojego jest tutaj, ten. Ja bym wierzył, że inkarnacja jest, plan naszego życia jest zaplanowany, tylko otwarzamy rolę, kurwa, jak otwarzamy film na Netflixie, otwarzamy film 2 godziny. Samo nasze życie to jest tak, kurwa, jak oglądamy film. Możemy tu zmienić, czy ja kupię tutaj BMW, kurwa, E46, czy kurwa, w Turingu, czy w kupę, takie możemy drobne zmiany zrobić, wiesz. Ale to, że miałem tą blokadę, to mnie blokowało po to, żeby chuj, żeby wrócić na wieś, kurwa, tu z ojcem mieszkać, żeby zacząć te filmiki, streamy robić na YouTubie, kurwa, żeby o tutaj przez to, żebyśmy się poznali może, kurwa. O to chodzi, rozumiesz? I teraz ja tak się wyzbyłem, bo widziałem, tak to musiało być, bo tak jak wybrałem drogę, tam się dużo nauczyłem też. Czy o ekonomii, kurwa, czy matematyki, inne rzeczy, wiesz, to mi się przyda nawet, wiesz, ale to było niepotrzebne, żeby do korporacji iść. Powiedziałem, że wtedy był ten rok 2012, koniec świata, mało czym się, pomyślałem tak, podam się uczyć, kurwa, będzie koniec świata, chuj, nie, pierdolę się, kurwa, i oglądam jedną z tego filmu na YouTube, kurwa, wtedy było, nie, wiesz. I po to widzisz, że zmieniło życie, cześć, nie, Gabriel. I teraz ktoś się blokada włącza, myślę, aha, coś ci, kurwa, przyrodzi głupoty, albo coś, wiesz, za bardzo, wiesz, no, coś poszedłeś, no, po bandzie, dobra. To dzięki, słuchaj, ja ci oddaję głos.
1: A ciekawe, jak, ciekawe, powiem, słuchaj, ale czekaj sekundkę, bo to jest fajny temat.
7: Ciszę mikrofon, tylko.
1: Jasne. Bo to jest w ogóle mega ciekawy temat, bo słuchajcie, to zacinanie się, to tak na dobrą sprawę, do dzisiaj mądrzy ludzie nie doszli. O co w tym chodzi? Czujecie? My wynajdujemy super ekrany dotykowe, napędy rakietowe, a nie rozpracowaliśmy jąkania zwykłego. Są co prawda logopedzi, specjaliści różni od mowy, ale oni do dzisiaj tak na dobrą sprawę do końca nie wiedzą, jaki jest mechanizm tej usterki, tak jakby, nie? Mówi się właśnie, że szybciej pracuje głowa, myśli, niż jesteśmy w stanie to przetworzyć. Coś takiego jak w komputerze jest bufor, powiedzmy, nie? Który się tam zapełnia, przepełnia i jakiś tam komputer nie nadąża, bo się bufor przepełnił, ale gadałem kiedyś z logopedą i tak naprawdę to jest taka wiedza wyrywkowa, że my coś tam kminimy, ale nie do końca jest to zbadane. No więc, słuchajcie, Mojżesz się podobno jąkał, dlatego miał tego brata Arona, tak, którego Bóg wskazał, żeby za tego Mojżesza mówił, bo Mojżesz był ciężki w mowie i nie szło mu. A słuchajcie, jak teraz słuchacie Gabriela i mnie, to my właściwie w ogóle się nie jąkamy, tak? Mówimy dosyć płynnie. Więc to też kolejna ciekawostka, że raz po prostu bubułkę, a raz mówimy całkiem płynnie i wszystko jest okej. Okay. Ciekawa rzecz, prawda? To jest takie ciekawe zjawisko. No, tyle chciałem powiedzieć.
7: Halo, tu ja odpowiem od razu, że może chodzi o spiętaczy zawiozę, no. Tak. Słuchaj, to, a co myślisz o to właśnie teorii mojej, że może to po to się jękałem, żeby kurwa nie puścić korporacji, kurwa, czy co, żeby na wieś wrócić, zobaczyć tutaj, tak się z ojcem mieszkałem tutaj, ojciec już kurde, no zmarł 3 lata temu, ale tak bym nie mieszkał z ojcem, kurwa, w Warszawie mieszkał, wiesz, sam mój ojciec mieszkał, o to chodzi też przy śmierci, rozumiesz? I po to, żeby, nie wiem, może YouTube'a nagrywać, kurwa, po to, byśmy teraz nie gadali, jakbym kurwa tego się nie jąkał wtedy, bo i życie się by zmieniło, może... To nie patrzyłeś z tej perspektywy? Może to jest, wiesz, jak zobaczysz, po co to było to zękanie, tak u mnie, to wyleci się z tego, wiesz, no. Całkowicie już. Wiesz, a nie, że to mu dajesz, możesz, wiesz, jakoś techniki, może, że się, głos, coś tam się wymówisz ponad to, ale to jest blokada, to jest. Żeby tej blokady nie było, wiesz, o to chodzi. No, dobra, słucham. Mhm.
1: No to wiesz, ta blok... to jest dziwne, bo właściwie takie trenowanie, ćwiczenie, są takie ćwiczenia, że na przykład słuchasz sam siebie na słuchawkach. Ja przez całe lata, stary, miałem odsłuch na słuchawkach, czyli słyszałem tak jakby samego siebie w trybie... no w czasie rzeczywistym, jakbyś słyszał sam siebie. I to jest podobno świetne ćwiczenie dla osób, które mają problem z mową, które się zacinają. To mi się tutaj pisze, że to nie tak, że już zostało wyjaśnione. No nie wiem, muszę zbadać temat. Ale w każdym razie teoria Gabriela, że tutaj jest w tym jakieś przeznaczenie, ktoś tu steruje nami w taki właśnie sposób, żebyśmy czegoś tam nie zrobili, czy zrobili. No wiesz, no, to by się trzymało jakoś tam jak to powiedzieć, to by miało jakiś tam sens, gdyby przyjąć, powiedzmy, takie biblijne tutaj interpretacje, no bo skoro zamieszany był w to Mojżesz, którego kierował Bóg, żeby tam poszedł do Faraona i tak dalej, no to się robi tak mistycznie, faktycznie, nie? Że i to mi kiedyś wytłumaczył mój kolega wierzący, chrześcijanin, który powiedział tak, że Bóg wybiera sobie, w tym przypadku tak było, że wybrał sobie takiego najbardziej nieporadnego po prostu dyplomatę, takiego dyplomatę właśnie, który się jąka i że to jest taki styl Boga, taki jego jakby, nie wiem, żart, taki prank, nie? Że on wysyła do króla królów takiego, co mówi, co się nie może tam wypowiedzieć i musi za niego mówić brat. No, to taka zabawne takie poczucie humoru Boga jakby, nie? No. Tak to, tak mi to kolega wytłumaczył, że Bóg sobie wybiera jako swoich proroków, mesjaszy, takich ludzi, którzy nie pasują na takie stanowisko. To nie jest jakiś mega władca, muskularny, He-Man, tylko sobie wybiera takiego niepozornego, takiego właśnie, co nie może bułek zamówić i to jest taki żart Boży, bo Bóg chce pokazać, że to on jest tym władcą, on jest tą siłą. A ten jego posłaniec jest taki niewydarzony, jakby dziwny trochę, no.
7: Tak, tak, tylko słuchaj. Może jest tak właśnie, no to mówię, że Biblia. Bo też na przykład Szybowski tak jest, też tam różne tłumaczy. Ja się wspieram, bo oni się opierają na oficjalnej chronologii, tam tysiące lat, to chodzi, mówię, setki lat, nie tysiące, mniejsza o to. Chodzi o to, że w tym Starym Testamencie jest zapisane jest wiele bogów. 12 jak panteon, kurwa, grecki, rzymski, słowiański, tylko jest ukryte przed nami. I to jest może wiele bogów. Może za mną, my to jest słowiańscy bogowie, może anioł stróż, czy coś innego. My nie wiemy, no kurde, no. No to sam widzę, że Kościół katolicki, no wiadomo, tradycja jest, mówię, tu księdza po kolędzie przyjmuje ojciec też, kurde, radzie parafialną, ale sam wyszedłem, że też nie było tak, to się nie zgadza, te lata historia, a jest tradycja. Gdyby tutaj, wiesz, kontakty czy coś, no. No po co tu babci denerwować? Niech się cieszy. Niech się babci cieszy. Jak to Młynarski śpiewał. Ojciec Świętej Pamięci mówi, że to towarzyszu Wiesławie Gomułce śpiewał, no. Tak było, no wiesz. O to chodzi.
3: No. Jest kilka wersji, tak jak jest kilka kolorów tęczy ze światła.
7: Peter, już, poczekaj. Weź przygodę, zaraz ci oddam głos, ja drze otaczkę już biorę, Boże, nie? A. Tylko jeszcze do Krawca powiem tak. Już, oddaję, będzie posłuchasz nas, no. Będę cię słuchał, tak. Na przykład z proboszcze, proboszcz mój na przykład kazania ciekawe mówi. Każ mnie poprosił jakieś tutaj kartoteki parafialne, czy pomóc coś tam robić, nie? Mówię, spoko, nie? Ja tutaj jestem, to na razie tam czas miałem, nie? Mogę pomóc coś, nie? Trochę się znam. Tu studia mam, nie? Ale o to chodzi, na przykład kazania ciekawe mówi, mój proboszcza, żeby się zgodził czasami streama odpalić, kazanie, kurwa, na cały świat coś powie ciekawego. To nie chodzi, kurde, że ksiądz od razu czy coś, a ci powie coś ciekawego, jakąś prawdę życiową, czy historyjkę jakoś, że coś zobaczy, a coś do mnie dochodzi, masz taki wybór czy coś, ale zobaczysz, to jest podobna sytuacja i zmienisz, żeby widzieć, może coś podobnego do ciebie jest, wiesz, nie? To nie chodzi, że wiesz, kurde, tutaj wiara, nie? Ja to tak bardziej ogólnie tu, wiesz, tak bardziej tak, kurde, No mówię, poznałem tę wiedzę alternatywną, różne tam rzeczy, no. No to tak podchodzę tak z szerszej perspektywy, wiesz, no.
1: Może kiedyś dużo z tej wiedzy alternatywnej stanie się wiedzą oficjalną, a nawet akademicką. Tomisiu, już ci oddaję, Piotrze, głos, ale tutaj pisze Tomisiu właśnie z tym jąkaniem. Krawiec, jąkanie powstaje na skutek zaburzenia koordynacji ruchowej aparatu oddechowego. Tak, to ma dużo wspólnego z oddechem, to fakt. Fonacyjnego oraz artykulacyjnego. Przyczyną jest nerwica dziedziczna, która może być związana z emocjami itp. No, w moim przypadku były takie jakby spekulacje, że to się bierze trochę z tego, że mi rodzice, ojciec, przepraszam, notorycznie przerywał. Ja nie mogłem skończyć zdania w ogóle. To było takie coś, że ja coś chciałem powiedzieć, a on był człowiekiem inteligentnym, jak wielu inteligentnych ludzi, wiedział, co ktoś chce powiedzieć, zanim jeszcze skończył, tak? I mi notorycznie przerywał. I że stąd wzięło się to zacinanie, ponieważ ja chciałem jakby nadążyć, zmieścić się w czasie, tak, który mam. I stąd się pojawiał ten błąd, że po prostu się zakałapućkowałem. Zakałapućkowałem się. Dobra, nieważne. Piotrze, chciałeś coś tutaj powiedzieć. Prosimy bardzo.
8: Żeby tu nie wskazywać na te różne zapisy z tych pseudo-różnych innych religii, bo każda z nich jest materializacją częściowego zakresu na każdym z tych zakresów, jak siedem kolorów tęczy, siedem głównych czakr, siedem głównych kontynentów i odzwierciedleń materializacji tego zakresu na każdym z tych poziomów. W skrócie takie zdanie może brzmi trochę dziwnie, ale i zawierają składową część wiedzy po prostu rozszerzoną o percepcję jednak różnych poziomów. Często są złe później po prostu, że to jest częściowy zakres i popełniają błędy. Podstawy są w tym głównym, tym nurcie i te są skróconym, że tak powiem, opisem kierunku, który musi nastać, jeżeli chciałby dany gatunek istnieć w ogóle. Bo to, w czym żyjecie, jest po prostu polem świadomości ludzkiej, tak jak wasza aura, tylko kurde kwadriliardy razy większa, która zawiera całe gwiazdy, kosmos tak zwany, nie? No i te wszystkie pseudoplanety i wasze istnienia wewnątrz. Tak jak komórka w ciele, twoje ciało składa się z miliardów komórek i jest dokładnie odzwierciedleniem tego procesu do wewnątrz. Czyli twoja konstrukcja ciała jest też skorelowana z tym, jak się prowadzi warstwa. Czyli na razie, jak będziemy ulegać rozpadom i pseudoteoriom zbieractwa lub zwalczania, no to kurde, same żaby, gady, robaki, bez gruntu. Bo to jest dokładnie odzwierciedlenie. Cała teoria pseudogenetyczna, kurwa, pseudonaukowców z pseudoinstytutów, które mówią wam też oficjalnie, że tam różne bzdury sprzeczne w ogóle z prawdą, nawet zwykły zabieg na raka, po prostu terapia, która od 40 lat zabija każdego pacjenta, co jest jasne, logiczne i wynika z opisu tego procesu, który już omawiałem wielokrotnie, miliard razy. Tak samo na wszystkie inne. To jest próg świadomości, to nie jest żaden kierunek, kurwa, to co oglądacie, kurwa. Droga, ale nie cel. Odbicie, kurde, wszelakich, kurde, gówien z tego, z czego się składa świat, a że jest zwierzęcy, na zwierzęcych teoriach, zwykle pół domysłach, pół debili, kurde, którzy mówią, że życie, o życie trzeba walczyć, że życie kosztuje, że bez pracy nie ma kołaczy, podatki, sratki. To są wymysły tych, którzy chwilowo, kurwa, brali, kurwa, chwilowo do, tak mówiłem, podatki, podstawy, pierwszy okres organizowania struktur, do koncentracji, że tak powiem, struktury. W tym przypadku rządów, w innych przypadkach rozbijacie to na firmę, tak jak firma zbiera na działalność, potem już działa i nie zakłada sobie etykietów wewnątrz warehouse'u, że dla pracowników i różnych innych tam osób, że zachodzenie płacą za inne rzeczy, tam trochę za wodę, trochę za tamto, bo to nie ma sensu, nie? To jest pokazane, na czym my utknęliśmy. Nawet samo nawożenie już pokazuje, że większość uwierzyła, tak jak rolnicy strajkowali, że słuchajcie to, ja już to mówiłem u mnie na odcinku, wczoraj był fajny odcinek u mnie, warto obejrzeć te 7 godzin, naprawdę wam poprawi w głowie i się obudzicie bardzo szybko, ale każdy odcinek u mnie wam pomoże też. Jak nie, im dalej jesteście od tego, co tam mówię, tym dalej jesteście od formy ludzkiej, która dalej kontynuuje istnienie. A wszystko, co obserwujecie, jest kompletną bzdurą. Od planety, po jedno życie, po pewną śmierć i podatki, kurwa. Grupa wyzyskiwaczy, później już upadłe popety sterowane przez różne zwierzaki, które wymyślają następne pomysły, jakby tutaj podatek od powietrza, podatek od tego, to nawet nie są te formy, to nie są kurwa w ogóle ten. Oni to, większość to są nieświadome formy z kompletnymi przełączkami świadomości, podlegającymi różnych interakcjom na tych różnych poziomach, do których upadli. Często zwierzęce. Nie spodziewajcie się tam nigdy żadnego poziomu.
1: Ja tam, Peter, dosyć wierzę w naukę, wiesz, taki bardziej jestem za nauką niż za wiedzą alternatywną, chyba mimo wszystko, ale dopuszczam taką cały czas myśl do siebie, że człowiek zawsze był w takiej sytuacji, że wydawało mu się, że już dużo wie o świecie, nie? No i co wiedział o świecie? Już taki się wdechę ważny czuł, a nie wiedział o mikroorganizmach, nie wiedział o, wiesz, o wszechświecie, nic. A już taki mądry się być może czuł, nie? Bo być może ludzie się czuli mądrzy i że już wszystko wiedzą, nawet w takim średniowieczu czy w starożytności. Znaczy, no średniowiecze to jakby trochę do tyłu w stosunku nawet do starożytności, bo dużo tej wiedzy zostało zagubione, jakby tak cofnęliśmy się nawet trochę. Bardziej poszliśmy jakby w ducha, w wiarę niż w naukę. No ale cały czas, a teraz już nam się wydaje, że już tak dużo wiemy, ale to może być nadal taka złuda trochę właśnie, nie? Jednak.
7: Dokładnie. Prawie jest jedno zdanie wtrącę, jedno zdanie, słucham was. Drewno ładuje taszkę właśnie. Słuchajcie, właśnie. Rosyjscy radzieccy matematycy Famienko i Nosowski zrobili system, tutaj wykorzystali statystykę matematyczną, napisali program komputerowy, wrzucili historię, całą historię ludzkości, ten program, i wyszło tak, że historia starożytnego Rzymu i starożytnych Chin jest taka sama, zdublowana. Są takie same historyjki opisane tu i w Rzymie, i w Chinach. Bo na przykład lata panowania cesarzy poszczególnych po kolei sobie są takie same. Też są bajki podobne, że tam panowanie, podobne rzeczy działy się. Jest wersja, że to napisali po resecie XVII wieku gdzieś w Szwajcarii. To właśnie jest historię całą. I jezuicznie wprowadzali tą fałszywą historię świata.
8: I teraz nie fałszywą.
7: Już. No. Pety, dobra. Ostatnie zdanie podsumowujące badania tych Famienko Nosowskiego. Wyszło, że tak. Co najmniej 1500 lat historii jest dopisanej. Są lata widmowe, 1500 lat. I starożytność to średniowiecze, to jest jeden okres. Jak na przykład te rzeźby, niby że to są kurwa starożytny Rzym, 2000 lat mają ponad, czy Grecja, są identyczne jak rzeźby z epoki renesansu. Oddaję głos.
8: No czas jest względny. Wszystko jest odbicia, nawet te formy czy podobieństwo żyć różnych osób na tych różnych, tak jak te królowie, pamiętasz, omawiałeś też jakieś takie przypadki, podobieństwo różnych panowania króli i ich końców, które są odbiciami po prostu świadomości na tych różnych poziomach, tak jak ci inni bogowie, którzy są częścią, tak jak jedna czakra większej świadomości i która przekazuje informacje na dany level. Zwykle widziana tylko chwilę, jako tam jakieś tam przekazy, a potem reszta to dopiski były tych, co tam odebrali coś, nie?
1: No, na pewno jest tak, że...
8: Plus ci, co mieli przekazy jeszcze, bo jeszcze byli ci, co przekazy, co tam pisali jako przekazy na tamtych poziomach, ci, co pisywali to, nie? Na tak zwanych natchnieniach.
1: Ja na pewno wierzę w taki świat, w którym cały czas się powtarzają pewne takie rzeczy, które są z nami zawsze, typu, nie wiem, propaganda, wyzysk, niewolnictwo w jakiejś formie, no przecież dziś też mamy współczesne niewolnictwo i tak dalej, wszelkie rzeczy, które sobie wyobrazimy, tylko że one przybierają różną formę, różną siłę, różną formę, ale właściwie towarzyszą nam cały czas. Człowiek się tak bardzo nie zmienia, jakby nam się wydawało, bo to, że odkryliśmy jakieś nowe wynalazki. Popatrzcie, tak czasami patrzę, że jakiś tam tablet jest troszeczkę, no, taką dawną z jakąś książką, tabliczką, na której coś zapisuje, tylko że o wiele więcej to ma funkcji, o wiele więcej zastosowań, ale tak naprawdę nie zmienia się świat. Ten pieniądz jest zawsze z nami, no gdzieś tam od kiedy zaczęliśmy być cywilizowani.
3: To weź tę tablicę zamiast tableta i zobacz, czy się zmieniło ci życie, czy nie. Ogólnie
1: zmieni się, wiadomo, że się zmieni.
3: Tak, znowu, tak jak z tym lasem i coś tam, kurde, to mi się nie podoba, drodze. Takie cofanie w przeszłość. Rozwój trwał i będzie trwał, nie da się tego powstrzymać. Kto się za daleko cofnie, będzie tworzył materię lub odgrywał lore w przeszłości na tak zwanym widmo świecie, który nie jest rzeczywisty, ale jest rzeczywiste z postrzegania. Z tym jest multiwymiarowa nawet przeszłość. High story, wyższa opowieść, która tworzy materializację postrzegania twojego teraz, które tylko istnieje, a te tworzy, kurde, składy i rozkłady sygnałów do następnej linii rozkładu istnienia twojego, kurde, jutro. Każdy dzień. Kurwa, bzdury macie wpojone, że nie da się zmienić historii, nie da się ten, tylko śmierć, podatki są pewne i, kurwa, historia jest niezmienna. Kurwa, macie kłamstwa od podstaw wpojone tak, że, kurwa, ciężko się z wami rozmawia.
1: Ojejku, ale się zdenerwował kolega tutaj, że coś...
4: Ale słuchaj, ja bardzo przepraszam, ale ja już dziękuję bardzo za te fraktale, częstotliwości, poziomy gęstości i tak dalej, i tak dalej.
3: Ciebie, no, ciebie wszystkie... zapraszam, ja nie na tego, na Jackowskiego. On na Jacku. Bardziej ci
7: przepraszam, ja się wtrącę.
3: Kontakty z tymi, i wieloletnią praktykę. Ten jasno.
4: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, życzę wam wszystkim. Tak, jasna sprawa.
7: Janek, co na Sylwestra planujesz?
4: Na razie nie wiem, co... Ja nie mam planów na Sylwestra.
7: Zapraszam do mnie na imprezę dla kawalerów, stream robię. Dla kawalerów jestem.
4: No, ja nie jestem kawalerem.
1: A ja tak.
7: Wdowcem jesteś. Dla wdowców
4: też. No tak.
7: No to dla wdowców też. Szukamy tutaj panny, kurde, z dolarami, kurwa, z euro dla kawalerów samotnych. No,
4: ja nie szukam panny, daj spokój, co? No,
7: to słuchaj, to dobra, ale dobra, to ty masz dolary. Jesteś inżynierem.
4: Jestem inżynierem, jestem zwykłym spawaczem, daj spokój, co ty.
7: Ale jesteś robotnikiem poziomu wysokiego jesteś, tak?
4: Mówisz nie, spawaczem? tam daj spokój, nie chcę.
7: Ale Janek, ty się tutaj nie był skromny, opowiadałeś. W dziesiątce najlepiej spawaczy w Kanadzie jesteś, tak?
4: A no to było dawno, to było w 2004 roku.
7: Ale słuchaj, No, mów.
4: No to było w 2004 roku, na 16 miejscu zostałem zakwalifikowany na czystość spoiny.
1: Na co?
7: Słuchaj.
4: Na czystość spawu. Na czystość spawu.
1: Okej.
3: Teraz głównie to jako metodą to robić, nie?
7: Słuchaj. Ale maszyny ktoś musi kontrolować zawsze, no, jakiś fachowy, no, stawia lepszy się maszyna. Dane. No, a to wiesz, słuchaj, tak.
3: Będziesz programował.
7: Peter, tak. Poczekaj, do Janka się spytam, poczekaj. A jaką metodą spawania było wtedy robione? Jaką metodą spawaliście?
4: Spawanie elektryczne. Przeto był osłonie argonu, a wypełnienie elektrodą celulozową.
7: Słuchaj, a kiedy do Polski przyjedziesz?
4: No, kiedy będę potrzebny.
7: No to jesteś potrzebny na wiosnę u mnie. Remont planuję studnio zrobić nagraniowy, tutaj dach podnieść. Kurde, dawaj, możesz zainwestować. Masz apartament, będziesz miał tutaj u mnie. Na Białoruś pojedziemy. Słuchaj, u mnie masz WIG kierunek, ile będziesz chciał, kurde, przyjeżdżaj, dawaj. No nie, pojedziemy na jakiś dancing, ci jakieś panienkę poderwiemy, pomogę.
4: Nie ma sprawy. Wiesz,
7: no
4: nie ma
7: no
4: sprawy.
7: To wiesz. Ja, ale serio ci mówię. Rezerwuj bilet, paczki tańsze, rezerwuj do mnie, wbijaj, miesiąc czasu możesz spokojnie siedzieć. Wiesz. No serio ci mówię, dawaj. Na Białoruś mam 20 km. Pojedziemy na Białoruś, baćkę odwiedzimy, no. No. Serio ci mówię, kurde, dawaj. No dawaj. To jest postanowienie noworoczne, Janek.
4: Dobra, nie ma sprawy. No. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję.
7: O, jeszcze ci powiem. O, właśnie. Bo ci zagadałem te spawanie, że jesteś spawaczem lepszym w Kanadzie. Słuchaj, w Związku Radzieckim taki był system, że fachowcy tacy, jak ty na przykład spawacze, no to on, taki spawacz takiego poziomu jak ty, to zarabiał więcej jak dyrektor zakładu całego. Rozumiesz? Taki był system. Czy jest dobry system, czy zły? Myślę, że to jest bardzo dobry system.
4: No dyrektor niczego nie robi, tylko zarządza, natomiast spawacz...
7: No to zauważ. No to
4: ja ci mówię, bo ty
3: byłeś... Założyciel zarobi więcej. Ale... Chodzi o to, że technologia... Nie, tutaj to...
7: Peter, poczekaj. Ja ci mówię, i właśnie mówię wam też, Janek, bo ty mówisz tutaj, że jestem ten kapitalistyczny, ale zobacz, że ty, jak na ciebie spojrzeć, to ty byś, kurwa, w Związku Radzieckim byś wołko czarno spokojnie jeździł, czy byś czajko byś, kurwa, nakrydalał, czajko byś jeździł, to jest?

0: rozumiesz? Bo on był specjalistą, rzemieślnikiem, człowiekiem pracy, z ludu. I on więcej jak dyrektor zarabiał, bo miał kwalifikacje rzemieślnicze, rozumiesz? O co chodzi?
1: Kumam. Wiesz co, Szabel, mi się po prostu wydaje, że różne epoki popełniają błędy i na przykład w jednej za bardzo się ceni pracownika moim zdaniem...
0: To nie był błąd, to był dobry system.
1: Moim skromnym zdaniem w komunizmie...
2: Papierów, to tak.
1: Słuchaj, no...
2: Właścicielem zawsze będzie miał dziesięciokrotność tego. A zwykle jest współwłaścicielem, bo prowadzi swoją firmę, więc będzie miał wielokrotność w obecnych czasach. Okay. Jednak jak to były struktury państwowe i to były pozatrudniani ludzie, to taki pracownik, który robi więcej, bo to jednak jest ciężkie dla zdrowia, tam oczy, te maszyny, te słabe były wcześniej, te osłony i tak dalej, to oni musieli dostawać więcej.
1: Moim zdaniem w komunizmie za bardzo się przeceniało pracę fizyczną, a dziś się... Daj mi dokończyć. A dzisiaj się przecenia pracę psychiczną, że tak powiem, intelektualną. W sensie, że z jakiegoś designera, pseudoartysty się nagle zrobi kogoś, kto zarabia 15 klocków czy tam coś. Chociaż no, też mówi się, że dzisiaj na budowie i tak dalej, to można właśnie więcej zarobić niż ktoś, kto pracuje głową. Dobra, bo dołączył do nas Joachim. To mnie ciekawi, ponieważ to jest osoba, która wcześniej była tu długo i głosu nie zabrała i ostatecznie se poszła, więc... No,
3: to dobra, teraz... to ja życzę wam wszystkiego dobrego. Na razie dobrego...
1: Dziękujemy.
3: Dobrego czasu.
1: Dziękujemy, Janie.
2: Do zajrzenia do mnie na kanał. Tam ci wyjaśni się trochę o ekonomii, żebyśmy się nie kłócili o to pierdoły, ale naprawdę...
3: Nie, po prostu nie i koniec. Jak złożysz kandydaturę na prezydenta, nie ma sprawy i pokażę swój program.
2: Podpisy, uwaga na tej stronie.
3: Dobra, zbieraj podpisy. Zbieraj podpisy.
2: Za niedługo będzie lista na nowy rok.
3: Zbieraj podpisy. Już 3 lata zbierasz podpisy i już ile nazbierałeś?
2: Nie, zbierałem kurwa na tyle inteligentnych, którzy będą w stanie zrozumieć.
3: No to pokaż mi chociaż jednego inteligentnego. Daj mi telefon do tego jednego inteligentnego. Daj mi jeden chociaż telefon do jednego twojego inteligentnego i tyle. Jak mi podasz numer telefonu, nie ma sprawy, chcę z nim porozmawiać.
2: Dobrze, będziesz rozmawiał w przyszłym roku. Będą się oficjalnie wypowiadać.
3: Dobra, nie ma sprawy.
2: Dodać autorów.
3: Dobra, jeszcze niedźwiedź w lesie, a ty skórę na nim dzielisz.
2: Jest admin i każdy...
3: Tak. To słyszałem rok temu. Tak, słyszałem rok temu. Dokładnie to samo słyszałem.
2: Nie, to było dużo jeszcze tych innych
3: zdarzeń. Dokładnie słyszałem rok temu.
2: Nie zrozumiesz, także to popominiemy.
3: Dobra, zabieraj się za podpisy.
1: Czuję tu jakieś animozje, tak jakby iskrzyło między panami. Trochę się przekrzykują, ale dobrze, to w takim razie, no, dziękujemy, Janie, że wpadłeś. Dziękujemy, Janie, że tutaj wpadłeś do nas pogadać. Trzymaj się.
3: Na razie trzymajcie się.
1: Cześć. O Jezu, jak warczy coś. Jezus.
2: Ale u tej osoby coś się rozłączyło, nie?
1: No, to, że... Czy Joachim zabierze w końcu głos? Czy tylko tak dla towarzystwa jest, żeby być z nami duchem? No chyba... Joachimie, na wypadek gdybyś był emerytem, bo tu masz jakąś laskę wklejoną, tak mi się nie wydaje, że emeryt, ale wiesz, tam jest taka ikonka, taki obrazek na ekranie, że się palcem tam w mikrofon i się odciszasz wtedy. No nie, chyba nie. No dobra, to chyba się nie dogadamy w takim razie. To dziękuję, Joachimie. W takim razie, no niestety cię nie słychać, masz wyciszony cały czas mikrofon. Trzymaj się, fajnie, dziękujemy za twój głos, naprawdę dużo to wniosło. Papa, hej. No i zostaliśmy tutaj w tym momencie. Ja, Gabriel Tarasiuk, czyli Szabel, i Piotr, Peter, tak? Peter. No.
2: Tak. Także dodam, że ten drink, jakby co, jak ktoś dużo pije, warto tak jak ten rosół, ale jak ktoś mało pije, to znaczenie tych oliwek w tym martini zwykle to jest napój latem alkoholowy na pusty żołądek gdzieś na jakichś przejściach. I te dwie oliwki załatwią wam sprawę z podrażnieniem ścian żołądka, czyli tego kurde kiepskiego efektu. Nie? Czy tam jedna, nie? Tam to jest tam 7 volt ma, ale do wódki właśnie dwie wrzućcie.
1: To taki tips tutaj.
2: Tips, nie? Bo no. Wiadomo, że to spłucze ścianę żołądka, tu

0: Gabriel mówił, że tam się struł, ale to będzie taki miał efekt, zwłaszcza whisky. Jak piję whisky, to też nie pół litra w 3 godziny, tylko tak cały dzień mi to schodzi, nie? A też piję, nie?
1: Sposoby różne. Znaczy to ostatnio w ogóle jakby jest dosyć popularne i modne rozmawianie o tym, jak żywność na nas wpływa. Wiesz, czego z czym nie łączyć, co nam tam podrażnia jelita, od czego się robią, nie wiem, złogi w jelitach, że na przykład, wiesz, ktoś z kimś rozmawia i mówi, stary, nie jedz w ogóle chleba i tak dalej. Wiesz, coś jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. To jest stosunkowo nowy, wydaje mi się, temat, bo dawniej to ludzie po prostu jedli co było. No tym bardziej w takim...
0: Tego mrożonego, bo mam już głębokiego mrożenia w marketach i to ten już mówił na tym kanale, że to powoduje choroby. To jest dopuszczone, ale nie może być, bo tak naprawdę pieczywo z głębokiego mrożenia, bo zachodzą te zarazki, tak powiem, beztlenowe. Te nawet upieczone już tworzą takie, kurde, różne te i ludzie, tam są różne substancje jeszcze. Z głębokiego mrożenia pieczywo jako świeże bułki po prostu przychodzi ciasto. Zamiast robić z mąki jajek na świeżo na sklepie przy odpowiedniej maszynie, tak jak będzie w przyszłości i według receptur stałych na pokrycie lub plus będziesz mógł sobie przyjść, zaprogramować swój sklep, swój kurwa chleb, przejść się po sklepie i odebrać na końcu, kurde, gotowy.
1: Nie. No w dziwnym kierunku.
0: Ten problem zniknie z tym pieczywem, bo tam jest nadmiar glutenu, żeby to mogło leżeć kurwa miesiącami. No właśnie, nadmiar glutenu szkodzi, sam gluten jest dobry w naturalnej ilości w tych. A nadmiar to jest takie zielona maś, oni to przywozili ciężarówkami, dosypywali do żarcia, a to się kleiło, puchło kurwa i nie gniło.
1: Gluten, gluten czyli białko roślinne, tak? To jest...
0: Tak, tam jest z innych procesów, nie będziemy już tego powiedzieć. Tak jak ta sól odpadowanie. Coś takiego. Też jest glutenem nazwane, podobnie wygląda. Różne tam są substancje, tak naprawdę. Nie właśnie, będziemy. Chodzi o to, że dodawanie, że gluten sam w sobie, tak jak jem orzeszki, ja dużo nasion jem, takich rzeczy. Tam też jest gluten, ale tak jak widziałeś kiedyś grubą wiewiórkę?
1: Nie. Nie ma takiej.
0: No, a tu wpierniczają, ona też ma dużo glutenu w tych orzeszkach. A tu wpierniczają tylko, kurde, skibkę dziennie, kurde, sztucznego chleba, który tak naprawdę robi dziurę w jelitach i każda zależy, założy na skibkę, kurde, nie? I masz zakażenie wewnętrzne z każdego gryza. No ja sobie piekę sam, tu czasami kupię bułkę jakąś tam, ale tak mam mąkę normalnie ten i sobie sam robię ciasto. Mm-hmm.
1: A my jakby, wiesz, człowiek zachodni, człowiek, nie wiem, europejski, zachodni, biały człowiek, wydaje mi się, że my dopiero teraz jakby odkrywamy na przykład takie rzeczy, jak ważne są jelita, wiesz, w ogóle, nie? Jakieś nawet na popularnych portalach można przeczytać takie artykuły o tym, że jelita to jest taki drugi mózg, czy drugie serce, takie, wiesz, dziwne rzeczy, co mnie zaskakują, nie?
0: No to nie jest zaskakujące. Wiesz, jak działa układ pokarmowy, o co chodzi z tym i tak dalej, to jest skomplikowany proces. Ja akurat znam ten proces w całości.
1: Tak?
0: O co z tym chodzi, z tworzeniem, kurwa, tych, ja wiem, jak to brzmi.
1: A jakbyś, słuchaj, bo najłatwiej, przepraszam, że przerwę, ale wiesz, na przykład, bo już powoli kończymy, a na przykład to jest ciekawy temat, nam się na koniec tutaj nawinął. I może można tak w paru zdaniach, bo im prościej coś powiesz, tym lepiej do ludzi dociera, więc jakbyś miał tak... No właśnie, to jest ciężko. No.
0: Twoje ciało jest elektromagnetycznym, kurde, układem, że tak powiem, komputerowym. Każdy organ ma funkcję, ale jest świadomym organem korelującym na bazie rezonansu i pełni funkcję, kurde, która jest wynikową też twojej świadomości. Czyli materializacja kompletu zmysłów, w tym jest ciało. Im głupsze zmysły, tym głupsza ich materializacja, stąd różne gatunki. Im bardziej ograniczone, tym bardziej ograniczone formy, głupie wyglądy. Jak będzie ktoś głupi, to będzie miał głupi ryj, kurwa. Jak będzie ktoś inny, ale są też ofiary tych, umówmy się, że mamy USG, kurwa, wiesz, i te różne ściekawki z tymi zaraz po urodzeniu, oni będą kalekami w pizdu. Nie. Tutaj ostrzegam, to nie informuję. Żeby nie używać tego. USG przy okazji w ostatnim okresie ciąży tylko jak jest wykryty problem. No i nie będzie tych powyginanych na wózku. Takich, co się wyginają i tylko się ślinią, kolanie, bo to jest od tego. No i co? Jak znikną gówniane teorie, to znikną gówniane efekty. Tyle powiem. A te wynikają też z tych dogmatów. Nie? I tutaj fajny filmik był, o tym rozmowie z tego, z Księżyca, że pochodzą z Ziemi. Tak jak wszyscy pochodzą z Ziemi, najwyższa forma materializacji kompletu zmysłów jest forma ludzka, tak jak na początku jest Adam i Ewa. Czyli w całości jedna forma, tak jak każda komórka jest bipolarna i u mnie, uwaga, na Twitterze, wstawiam takie artykuły, które fajnie pokazują jednak po angielsku to, co miałem w tych starych filmikach, ale on ma dobre rysunki i dużo tam więcej opowiada. Także wstawiam te artykuły, warto zajrzeć na Wegestar na Twitterze i tam jest opis. I jedno życie jesteś kobietą, mężczyzną, składową na każdej z tych warstw, nie? Co, jako zmiana i jednocześnie środowisko, granice i wspólna prawda pośrodku do postrzegania kompletu kurwa zmysłów.
1: Jezu, jak ja, przepraszam, bo ty tak szybko mówisz, a to tak jest skomplikowane, a ty tak szybko, na jednym wdechu. Bo no jesteśmy, patrz, ciało... jesteśmy sumą naszych przeżyć na wielu wymiarach, w siedmiu gęstościach.
0: Nie, twoje ciało no. jest kompletem materializacji twoich zmysłów i jest sterowane i pochłania sygnały ze środowiska.
1: No ja się pogubiłem. Brak, dobra, no dobra,
0: jest ale brak wiedzy lekarzy, jak działa proces wydalania, co powoduje w ogóle roznoszenie w krwi różnych substancji, co nie? Tak jak poradzili ludziom, wcieraj te antybakteryjne substancje nie na alkoholu, tylko na jakichś głównych trutkach, ale alkohol później też by zwiększał wchłanianie wszystkiego, co dotkniesz przez skórę, do krwiobiegu, przez te kończyny. I w szkołach mówili kurwa wcierajcie, a potem wysyp dzieciaków kurwa z utratą kurwa w ogóle odporności, co było jasne i logiczne. I kurde promowane przez tych tak zwanych szurów, nie? O, jeszcze zanim oni te mydełka wcierali, te wszystkie pseudo wyuczone downy. I kazali zakrywać maski, gdzie to powoduje grzybice, a wirus to elektryczny sygnał, jego materializacja w formie, tak jak plaga chorób dotyka, kurde, różne grupy na różnych obszarach skorelowanych, tak jak ze zbędnym rozwojem, bo to jest sygnał zbędnego rozwoju, czyli korelacja twojego innego rozwinięcia na innym z tych poziomów, które wy wykluczacie w ogóle, nie wiedząc nic, czym jest rzeczywistość, jeżeli ktoś wierzy w planetę, jedno życie, kulę ziemską, kurwa. I
1: wolniej, wolniej, Peter, trochę proszę cię, bo ja nie nadążam, przypuszczam, że ludzie, którzy nas słuchają też, bo strasznie szybko mówisz o bardzo skomplikowanych, wiesz, takich złożonych rzeczach, a ty tak ta. I to nie sposób w ogóle, wiesz, się tu skupić, jakoś zrozumieć to. Ale spoko, no.
0: W twoim przypadku tutaj, jeżeli chodzi o te jelita, to umówmy się, że twoja świadomość decyduje, co jest wydalane i wdalane do twojego organizmu. Ty pochłaniasz różnego rodzaju zakresy. Te zawierają różnego rodzaju zakresy i korelują z różnego rodzaju zakresami korelującymi w środowisku. Czyli ta żywność, na przykład jemy mięso raz w tygodniu, w piątek, jeżeli ktoś je mięso, to paruje twój system, kurwa, energetyczny o wyższym poziomie świadomości materializacji formy do sygnału zwrotnego do formy, które jednak na tym poziomie tworzą niższą formę, co nie znaczy, że to jest wynik kurde negatywny, bo czasami to jest materializacja po prostu do jakiejś części zakresu, do odbierania sygnałów biologicznych, ale nie wszystkie zwierzęta są złe.
1: Kurczę, ale nie, to wiesz, no to jest... przepraszam, że się śmieję, ale to naprawdę, no ludzie też ci tu piszą, że za szybko, wiesz, slow down. Mówisz o takich bardzo złożonych zjawiskach, wiesz, o swojej wizji tego wszystkiego, więc jakbyś
0: to
1: na przyszłość chciał...
0: To jest wizja, która tworzy twój organizm, więc to jest wszystkich wizja, tylko większość nie wie z nich, jak to działa. To jest tak jak ten Brian mówił, że te reguły są niezmienne, my tylko dopisujemy różne prawa, co nie znaczy, że nie będą skorygowane przez tą tak zwaną prawdę wspólną pośrodku, kurde, która wszystko kurwa pokaże, co jest pięć. A różne wierzenia różnych grup zwykle kończą na różnych gatunkach, jednak w tym jednym wspólnym polu w świecie, kurwa, poziomu świadomości. Nie ma nawet planet, gwiazdy, ludzie, punkt postrzegania świadomości, kurwa, pola, przestrzeni, możliwości. Nowy dzień, nowy świat, nowe możliwości, ale stare błędy i percepcje zamykają wszystko w kole bez nadziei, upadku, wierzenia, dogmaty. Tak jak rozmowa ten z tym z tego z Księżyca, co tam popsuło scenariusz i tak dalej. I tam były takie coś. Niektórzy nie wierzą. Niektórzy myślą, że oni tam rakietą byli na Księżycu, a nie, że po prostu coś innego, nie? To, co jest prawdą. Nie?
1: Słuchajcie, w każdym razie ktoś, kto mówi właśnie w taki sposób charakterystyczny, tak szybko o takich złożonych sprawach, to jest albo geniusz, albo wariat. Tylko są dwie opcje. Albo
0: każdy
1: geniusz...
0: geniusz jest wariatem.
1: No w sumie tak, granica jest płynna, tak, to prawda.
0: A wiesz dlaczego?
1: Czemu?
0: Bo ta normalność, prawda jest bardziej skomplikowana niż jedna fikcja, ale fikcja też jest częścią prawdy. Podstawowe zdanie pierwsze na moim kanale zapisane. Co nie znaczy, że miliard razy powtarzane kłamstwo stanie się prawdą, będzie po prostu kłamstwem, w które wierzy większość osób, które, tak jak te ofiary, które promowały te trutki na telewizji, co padali jak muchy, kurde, oni też wierzyli, że to działa. Ale wiara takich cudów nie uczyni. Wiesz dlaczego? Bo to jest świadome pole, kurde, energetyczne, tak jak akasza i rozchodzenie się świadomości, kurwa, w tym polu aurycznym. Tak jak komórki się komunikują w twoim organizmie, tak wszystko się komunikuje i albo tworzy wspólne życie, albo tworzy formę obok. A lub robaka, bo jak się tworzą robaki w ludzkim organizmie? Jak będziesz miał nieczystą, kurwa, świadomość lub będą formy korelujące, które próbują, uwaga, sterować przez wnikanie, to oni się zamienią wszystko w robaki. Lub kupę, nie? Bo proces wydalania, uwaga, jest procesem też świadomym, nie? Dlatego było, że mózg jest skorowany z mózgiem. Co jest wydalone, co jest wchłonięte z twoim poziomem teraz. Teraz twój poziom i to, co ty jesz. Tak jak jedzenie raz w piątek, jak nie chcesz być grubą świnią, jedząc mięso na hormonach i tak dalej, bo to zwykle tak się kończy, możesz jeść raz w tygodniu, będzie z dobrym nastawieniem. Bo, źle powiedziałem, grubą świnią, ale tak kończę. To jest wszystko napompowane steroidami, różnymi substancjami, kurde, ja to w ogóle prawie unikam, ale czasem muszę zjeść.
1: No, mam takie, wiesz, mam takie przekonanie, że kiedyś ludzie odkryją, że te takie przysłowia różne ludowe, na przykład, nie wiem, tam, jesteś tym, co jesz, nie? Albo inne jakieś, to że się, okaże się, zauważymy, że one mocniej, że one mają mocniejszą wagę niż myśleliśmy, że to nie są takie powiedzonka jakieś tam, które coś tam nam mówią, ale wiesz, po prostu się okaże, że to jest to, nie? Właśnie jesteś tym, co jesz, jak na górze, tak na dole. Takie najprostsze, elementarne prawdy, że to może się okazać ważniejsze niż myśleliśmy, nie?
0: Jakby. Dużo ważniejsze niż wszystkie inne teorie, te proste prawdy, które były zapisane w tej tak zwanej religii, która nie jest skamem. Wszystko dookoła, co mówi przeciw, kurwa, jest skamem. I tutaj polecam piosenkę Conspiracy Music Guru, Space is Fake i Television Watching News Believers. Po angielsku możecie sobie napisy włączyć, ale bardzo fajne piosenki. I wiele, wiele innych, które tam wskazuje u mnie na Twitterze, też warto śledzić te lajkowane, nie tylko tam te, co są przesyłane, nie? Bo tam lajki są do różnych takich. Czyli te warto obejrzeć. No i na pewno będziecie mieli prostszą przyszłość i lepszą formę w tej wieczności, bo uwaga, po raz enty, kurwa, zdradzę wielki sekret, kurwa, życia. Energia, kurde, nie ginie, może zmienić tylko formę, a jaką, kurde, to wynika, kurde, już na każdym z tych poziomów przez swoje jestestwo kreujecie wynik końcowy, który jest składowym, bo rezonuje po całym twoim zakresie. Stąd choroby, które dotykają tylko choroby, dotykają tylko osoby skorelowane z błędnym rozwojem, czyli na przykład ja będę na upadłym lądzie, oni chorują, a ja mogę koło nich chodzić, kurde, robić kurwa byle co i nigdy nie będę chory. Muszą dopiero się, kurwa, ten, bawić w jakieś podtruwanie, różne tam ten, bo też się bawię w nie. Umówmy się, że szczepionka, to co uwierzyli większość, to jest infekcja wewnętrzna. Każda infekcja wewnętrzna ma swoją odpowiedź systemu immunologicznego na produkcję antyciał, która jest normalną odpowiedzią systemu immunologicznego na każde zakażenie. Miliony osób, które zmarły na zakażenia wewnętrzne, miały bardzo wysoką produkcję antyciał, a w telewizji mówili, jak wam promowali te trutki, co wam wskazywałem to mówili, że już osiągnęli stałą produkcję antyciał poprzez wprowadzenie infekcji wewnętrznej, która pomija wszelaką filtrację, kurde, którą twój organizm ma do wprowadzania substancji do wewnątrz, do krwiobiegu, które się rozchodzi i zakaża organy wewnętrzne. Z miksami tak, z aluminium, rtęcią, wirusami i różnymi innymi rozcieńczalnikami. Kurde, głównie to są naprawdę, to nie jest żadna tajemnica, ale niektórzy myślą, że żartuję. To są odpady, za które normalnie by musieli płacić.
1: A Peter, a chciałbym cię o coś zapytać, jak mamy taką dobrą okazję tutaj, bo czuję, że możesz coś mieć do powiedzenia na ten temat. Grałem z kolegą, też takim, wiesz, mocno alternatywnym i on mi nawinął temat i coś tak nie do końca pamiętam, ale wiem na pewno, że chodziło o to, że wiesz, szczypawki, te sprawy, prawda, nie wolno mówić, bo spadnie z rowerka, że tam jest cholernie ważny aspekt taki uczuleniowy, na coś, na żywność, że ktoś, powiedzmy, wiesz, zje orzeszki arachidowe jakieś i wręcz może od tego zemrzeć, tego typu sprawy.
0: No, że pokolenie pij mleko, będziesz kaleką, to mamy wysyp alergików. Bo to, mówiłem, to jest biały płyn zawierający miliony martwych bakterii systemu immunologicznego krowy i to, co mówiłem, że możesz pić mleko, żeby dostarczać tłuszcze, witaminy B, żelazo, wyrywkowo uzupełniać, jeżeli masz braki. Stała dieta na bazie tego typu, kurwa, napoju, ale nawet już spasteryzowanego, co będzie lepiej, że jest spasteryzowany niż żywe bakterie systemu immunologicznego krowy w takiej ilości, bo ten produkt mleczny i ten cały ekonomiczny ruch po prostu popycha do tego. Pij mleko, będziesz kaleką, to jest prawdziwe hasło. I stąd mamy wysyp alergików.
1: Panie Tomisiu, proszę nie trollować tutaj. No, rozumiemy żart, prawda, ale tutaj proszę nie trollować. My tu o poważnych sprawach.
0: To jest bardzo poważna sprawa, bo stąd mamy bardzo poważne uszkodzenia również później w dalszej kontynuacji istnienia. Degradacji DNA systemu ludzkiego z wiary w obrazy, kurwa, pseudoekonomiczno, kurde, zwierzęco domyślne.
1: No, ja w każdym razie jestem w stanie uwierzyć, że...
0: Aha, przypomnę jeszcze, no, że potwierdzone naukowo jest, co możecie sobie sprawdzić, że zarówno białka są zbyt duże od tej większej formy i tak zwany ten, kalcjum, nie? Czyli co? Szybko, kurwa. Wapń jest nieprzyswajalny. Tam masz tylko, jak pijesz mleko, to pełno tłuste, bo ja też używam czasem, pełno tłuste, bo głównie tłuszcz jest przyswajalny i witaminy tam jakieś, jeżeli zostaną, głównie nie. Tłuszcz, witaminy
1: ale
0: B,
1: przepraszam,
0: trochę żelaza.
1: Nie? Przepraszam, bardzo było wyraźnie powiedziane w telewizji, pij mleko, będziesz karateką. Ja piłem specjalnie, żeby być karateką i co?
0: No i będziesz miał słabsze kości. Tylko od tego.
1: Ale tam jest wapń. Wapń wzmacnia kości.
0: Tam ten wapń jest, to jest normalnie, poszukaj sobie tych badań. Każdy eksperyment, zarówno po tych szczepionkach też jest zapisany eksperyment, wszystkie zwierzęta zmarły z mutacjami, kurwa, i guzami. Bo każdy eksperyment ma swoje efekty. I po tamtym też w ogóle jest nieprzyswajalny. Będą częściowo rozkładane, ale głównie przyswajasz tam tłuszcze, witaminy B, czyli pełnotłuste, czyli te chude mleko to cię robi bardziej chorym, nie? Chude serki, chude te. To są wszystko bzdury dla debili. Bo tam jest odsącany tłuszcz, kurde, może sprzedają to do czegoś innego, jako już ten produkt końcowy, jedyny wartościowy, jak właściwie, kurde, w tamtym całym produkcie. Jak mleko to tylko pełnotłuste, trochę, jak masz za dużo, ten, bo będziesz, obniżysz zakres częstotliwości, ale zbierze też zakres częstotliwości różnych bakterii, tak jak jedzenie węgla z systemu trawiennego.
1: Tak, słuchajcie, bo niby szuria, niby to, ale tak naprawdę cały czas widzimy, że ten przemysł żywnościowy nas, przepraszam za wyrażenie, robi w chuja. Ja sam byłem w szkole, miałem się uczyć na tego, no, technologa żywności, no, tylko, ale się okazało szybko, że z chemii, z fizyki, takich ważnych tam przedmiotów, to nie mam wiedzy na poziomie pierwszej szkoły podstawowej. Totalne braki jakieś takie zapóźnione i mnie tam wywalili z tej szkoły, bo też różne tam były rzeczy. Ale co, jakbym skończył tą szkołę, ten technolog żywności, to bym teraz wam wytaniał kiełbaskę, żeby na przykład trociny, jakiś karton, jakąś soję i gluten i tak dalej, żeby napompować wodą i żeby wam jak najtańszą tą kiełbaskę jakąś przygotować specjalną. Chociaż może przesadzam, bo w sumie pójdziesz gdzieś do mięsnego, to masz no kiełbasa z szynki, droższa, jakaś najlepsza kiełbasa podwawelska, krakowska. No, kupisz zwyczajną, to nie spodziewaj się cudów też. Ale ja myślę, że i tak nas oszukują mocno na żywności, na produktach. Przepraszam, jeszcze tylko jedna rzecz, bo na pewno pamiętacie czas, gdzie reklamowano,
0: ja
1: że...
0: Ja się tu zostawię, 3 minuty.
1: Okej, okay. Dobra. Dobra.
0: Ale dopowiem coś o mleku na samym końcu, bardzo ciekawe.
1: Dobra. No, słuchajcie, pamiętacie na pewno ten czas, gdzie reklamowano, że margaryna taka zdrowa, w ogóle super, najlepsza rzecz, margarynę kupuj, nie? Zdrowita, Provita, margaryna. Lekarz, znany lekarz, jedzenie margaryny zmniejsza ryzyko wystąpienia raka o 25%. Jedz margarynę. I tam potem jakieś dzieci, hurra, jaka pyszna margaryna. I wręcz jeszcze mało brakowało, abyśmy w aptece kupowali tą margarynę. No robią nas wciula po prostu cały czas, kombinują, cwaniakują, robią nam propagandę jakąś żywnościową i no, a cukier krzepi. To co, nie była też jedna wielka ściema i podpierdolka i hasło po prostu, ktoś sobie wymyślił, że cukier krzepi, bo nie wiem, żeby ludzie mieli na chwilę energii więcej, tak? Nażarli się cukru i te cegły tam sprawniej układali. No więc czemu nie mieliby dzisiaj nas robić, przepraszam za wyrażenie, co wrażliwszych słuchaczy, proszę zatkać uszy, w chuja z żywnością. No co, świat się zmienił, człowiek nagle stał się dobry, moralny i już nie za kasą, tylko bo się zmienił człowiek. To już nie jest ten człowiek. No nie róbmy sobie jaj, no. KG Bierut pisze tutaj, krawiec, mylisz technika żywienia zbiorowego z technologią produkcji żywności. Nie wiem, czy mylę, no ja byłem raczej tym drugim właśnie, bo to było technikum spożywcze jakieś i tam chemia 5 razy w tygodniu. I bym, no taki był cel, żeby wyuczyć człowieka, który wam stworzy... zoptymalizuję, nie wiem, koszty dla producenta czegoś, znajdę tańsze zamienniki dla chipsów na Polskę, że nie naturalna papryka, tylko susz chemiczny, jakiś tam syntetyczna papryka wytaniona, no tego typu sprawy, tak, no, proste.
0: No i dodam tutaj tylko o tym mleku jeszcze. Kapitan Bomba, jest też skorelowany taka bajka. No i tam te bakterie też unikały czego? Kalcjum, który, uwaga, jest nieprzyswajalny, czyli niepochłanialny przez organizm, zaleta tego mleka, nie? Dlaczego też był w bajce Ricky Morty, te lody, nie? Czyli lody będą dobre. Lody będą dla dzieciaków. To schodzi te bakterie i te wszystkie mikro, kurde, wsiąkające różne ćwierć świadomości. Jak będzie nadmiar złych, nie? Ale samo mleko nie jest nigdy dla dzieciaków. To jest tylko dla dorosłych, do kawy, jak masz, żeby zapach właśnie, albo za dużo bakterii, czy żeby... I rzadko, nie? Najlepiej właśnie z czekoladą, kawą, kurde, tak jak do kawy na sen na przykład, nie? Wtedy ściągasz te bakterie, ten wapń nie jest przyswajalny, nie wchłonie się do krwiobiegu z tymi ściągniętymi bakteriami, nie? W skrócie.
1: No, stary, każdy, kto jest fanem Ricka i Mortiego, to jest od razu moim przyjacielem najlepszym i bratem.
0: No to tam masz kilka odcinków, które mówią, jak wygląda faktycznie rzeczywistość, wszystkie tak naprawdę. Jak dobrze znasz tą serię to i zajrzysz do mnie na kanał, to kurwa, to będziesz pierwszym, kurwa, posłem, kurwa, na partii, kurwa. No, zobaczysz tą wieczność, nie?
1: Słuchajcie... Mówię teraz do wszystkich, i do słuchaczy Nocnego Radia, i do szablistów. Każdy, kto nie widział serialu Rick i Morty, jest głupim siusiakiem. I nie waham się tu was obrazić. Jesteście głupimi siusiakami, zapóźnionymi i gównowiecie, i schowajcie się. I nie chcę z wami gadać, dopóki nie zobaczycie tej kreskówki kultowej.
0: No to trzeba widzieć, nie? Bo inaczej się nie dogadamy z takim społeczeństwem, dlatego dzieciaki mają, kurwa, podpowiedzi w takich formach i później oni dopiero będą mogli się rozwinąć ponad te tak zwane dogmaty, bo już nie upadną na teoriach półdomysłach, półdebili najczęściej.
1: No.
0: I wymieniałem te przykłady, ja to tak nazywam nieładnie, ale to są półdomysły, półdebili. Tak jak ci, co wierzyli, że da się kontrolować formę ludzką poprzez podawanie tego chipa do tych, kurwa, strzykawek, do tych trutek, co tworzyło już wcześniej w latach 80. po prostu Morgellona, a twoje ciało normalnie wytrąca. Samo miksowanie z DNA zdegraduje DNA, które jest klawiaturą do wyświetlania twojego organizmu. W każdym z tych środowisków, które jest zmienne każdego dnia i każda sztuczna modyfikacja spowoduje mutacje, guzy i deformacje. Przyszłe choroby genetyczne na nowych odrodzeniach, bo te rezonują w tym zakresie. A jak będzie kontynuacja biologiczna, no to kurwa w ogóle niszczenie gatunku, tak jak in vitro. Mhm. I cała inna opowiastka z telewizyjnych to nie są ludzie nawet.
1: Bo tutaj jakby...
0: Stąd było powiedziane, no, że rząd dla ludzi przez ludzi. Bo tamci nie utrzymują świadomości w ogóle, nic.
1: Jeśli ktoś nie widział Ricka i Mortiego, to tak w skrócie wam powiem, że to jest animacja zdecydowanie dla dorosłego widza i to nie dlatego, tak, że jest jakiś seks czy coś, czy przemoc.
0: 16 można oglądać.
1: To znaczy seks i przemoc też oczywiście są, ale to nie dlatego to jest kreskówka dla dorosłych. To jest kreskówka dla dorosłych może dlatego, że ma... jest więcej człowiekowi może dać do myślenia, zachęcić do jakiegoś może, no, do jakichś ciekawych rozkmin, niż The Simpsons, Family Guy, South Park razem wzięte, tak? nie umniejszając tamtym serialom, bo one są świetne, tylko że właśnie te, o których mówiłem, są takimi animacjami dotykającymi tematyki społecznej głównie, polityki, społeczeństwa i tak dalej, a Rick i Morty jest jakby czymś więcej. Tam miłośnicy teorii spiskowych, alternatywnych rzeczy też znajdą dużo dla siebie, bo tam jest mega dużo smaczków tego typu. Dowiecie się, coś obejrzycie sobie, też różne parodie przeróżnych konwencji, nawet nie tyle konkretnych filmów, co konwencji, gatunków, więc to jest bardzo mądre dzieło tak naprawdę. Pod przykrywką takiej no, kreskówki kryje się mega mądry, fajny, zabawny, mega zabawny przede wszystkim film, dlatego to jest świetne połączenie różnych tutaj rzeczy, zalet jakby, nie, które może mieć taka animacja. Jest to naprawdę coś wyjątkowego, więc koniecznie dorwijcie gdzieś Ricka i Mortiego. Początkowo to miała być po prostu parodia Powrotu do Przyszłości, Back to the Future, słynnego filmu, bardzo lubianego, nie? Michael J. Fox. Ale to się przerodziło w coś o wiele, wiele ciekawszego po prostu, nie?
0: Warto. Niektóre odcinki u mnie były na Twitterze, a niektóre omawiałem, ale no warto, powiedzmy, że obejrzę tą serię i wiele innych, ale Simpsonów, uwaga też, również Family Guy, wszystkie te kartony pokazują, to są takie najsilniejsze sygnały, gdy docierają do jakichś tam o ograniczonym zasobie, nie? Materializacja jakichś tam części sygnałów. Różnych, nie? W różnych formach. Ograniczony, tak jakbyś miał składową z tego, z emocji, która tworzy rzeczywistość, ale o ograniczonym składzie w innym tam zakresie, wtedy na kartuncach, nie? Może też być kartonową postacią, tak jak, kurde, wiesz, różne rzeczy są rzeczywiste. Jest forma biologiczna, a ta jest materializacją odrodzenia formy biologicznej na systemie energetycznym. A twój komplet postrzegania zmysłów decyduje też o tym, co ty postrzegasz, tak jak są omamy i wizje i różne tam te no to są po prostu innym zakresem postrzegania twojego zmysłu. Tak jak kamera też może zarejestrować tak zwane omamy i duchy i różne inne zakresy. I to nie jest choroba jakaś psychiczna, tylko to jest po prostu, kurwa, zakres postrzegania rzeczywistości. Opowiedz mi, że kamera jest, jak ci pokażę, że kamera nagrywa, zwykła, nawet byle jaka gówniana, to mi powiesz, że to jest kamera chora psychicznie?
1: Nie, no pewnie, że nie.
0: No, ale też tak mówią, nie? Że jak gdzieś coś jest, a twoje oczy, jak każdy ze zmysłów, ma większy zakres możliwości postrzegania, niż masz obecnie nastawione do tak zwanego postrzegania twojego środowiska, stąd tak zwane psychoaktywne substancje zmieniają zakres psychoaktywności, czyli kontroli tych zmysłów i tu pomagają w różnych zmianach zakresu, co nie znaczy, że są celem, jednak wywołują taki efekt. Nie?
1: Wiesz, sporo osób nas słucha, może to być dziwne nawet, bo jest 5:30 rano, a słucha nas łącznie tutaj, patrz, u Gabrysia prawie 200 osób, u nas tutaj 83, wiesz, no sporo ludzi nas tu słucha, może posiedzimy jeszcze chwilę, nie wiem, jak tam się czujesz, się zmęczony?
0: No ja wstałem w nocy i teraz mam tryb taki nocny, nie? Czyli do rana siedzę.
1: Wpisujcie, słuchajcie, będę chamski, bo trochę dzisiaj na mnie tu psioczyliście. Proszę o jedyneczki na czacie, na obu czatach, jak chcecie, żebyśmy jeszcze chwilę posiedzieli z Peterem, a jak nie, to idę spać. I mam to w dupie.
0: Mogą być pytania z czatu, jak ktoś czegoś nie rozumie.
1: O, właśnie, możecie tam też coś tu pisać, to się ustosunkujemy, za przeproszeniem. Nie sądzisz, Peter, a co myślisz o takiej myśli, że słowo rozdzielczość, na pewno doskonale kumasz, o co chodzi, prawda? To jest klucz, jakby to dotyczy wielu sfer życia naszego rozwoju, progresu, wiesz, cywilizacyjnego, rozdzielczość, widzenia, no. Świadomości no. Też.
0: Nie? No bo to jest taka przenośnia, nie? No i tu wracamy do matrioszek, trochę do tej fali, trochę do zakresu postrzegania zmysłów, do konstrukcji oka, moje stare odcinki, czym to jest faktycznie i tak dalej. Mm-hmm.
1: Lecą jedyneczki, słuchaj, i ani jednego zera. Nikt nie powiedział, że mamy spierdalać, tylko jedyneczki same. To jest takie pokrzepiające, tak dodaje energii trochę, nie? Że ludzie chcą słuchać no. ciebie na przykład.
0: No to dobrze, bo to im teraz tak, na jakim poziomie zakończą, na takim będą kontynuować. Nie ma niebios, jest kontynuacja w poziomie świadomości, za to są piekło, jako że większość upadła od wielu, wielu lat na różnych błędach i jest masowa różnych tych niskich, ciężkich kurwa, klimatów. No, to horrory, tak jak macie Warner Bros. Nie? Warner Bros. Nie?
1: Jak? War?
0: Ono znaczenie w przenośni, tam jest inaczej napisane, że on to jest jak po następnym upadku rozdział i tam są scenariusze różne tam te, już tam, ale normalna twórczość też na tym trwa. Jak tworzymy Higher Selfów, to jest to samo na tych takich samych potencjałach, co oni tam później upadają do tych kiepskich ról, jako te formy już końcowe. Z tym efektem, który często wypracowują pseudoaktorzy, co też chcą tylko zgrywać, kurde, różne rzeczy. Bo rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż niejedna fikcja i Matrix był dokumentem. Tylko trzeba zrozumieć ten przekaz, nie?
1: No. Ale użyłeś słowa dokument. Znaczy, na pewno jest to ważny film i taki, popatrz, jak on ludzi zmienił. Ja pamiętam, słuchajcie, jak wychodziłem z kina po Matrixie, ten film naprawdę zrobił wrażenie. No wiadomo, pierwsza część najlepsza, kolejny to już takie, no starali się dodać trochę akcji, więcej. Stary amerykański przepis na sukces. To samo, tylko więcej, bardziej, szybciej i to już się zepsuło trochę, ale pierwszy Matrix naprawdę ludzi poruszył. Samo to, że do dzisiaj używamy tego słowa, że zostało stworzone słowo, które weszło właściwie do języka. Ale Matrix, nie? Ale to wszystko jest jeden wielki Matrix. No to też mówi coś o sile tego filmu. To jest taki film jakby bardzo uniwersalny, bo przekaz jest taki. Wszystko jest fałszem. Robią cię w bambuko, żyjesz w jakiejś bańce, w symulacji. Ktoś tobą gra, tak? I to jest coś takiego nieśmiertelnego, jeszcze nie wiem, od jaskini platońskiej, gdzie nam towarzyszy to ta myśl, że widzimy tylko cienie tak naprawdę, a cienie tam na ścianie jaskini, a nawet z tej jaskini nie wyszliśmy. I mi zawsze towarzyszyła taka myśl, że coś jest bardzo tutaj na rzeczy, no chociażby z tego powodu, że możemy sobie nie zdawać nawet sprawy z tego, ile jeszcze nie odkryliśmy. Nam się wydaje, że już nauka się posunęła tak daleko, potrafimy o tyle więcej niż kiedyś, bo właściwie dzisiaj jesteśmy trochę takimi magami dla ludzi, którzy żyli dawniej. My się porozumiewamy na odległość, przemieszczamy z niesamowitą szybkością. Słuchajcie, to co się dzisiaj dzieje ze sztuczną inteligencją, co nam towarzyszy, te właściwie mamy jakieś takie jakby przemiany, to nagle się pojawiło, sztuczna inteligencja, czyli narzędzie do wszystkiego tego, co nas angażuje jakoś mocno myślowo, musimy coś przeliczać, myśleć, kombinować i nagle mamy klucz, który nam dyktuje, mamy taki po prostu wytrych. Stoją za tym jakieś niebezpieczeństwa, bo możemy się na przykład za bardzo zdać na sztucznej inteligencji, która nie jest doskonała. Albo ktoś może sterować tą sztuczną inteligencją, albo ona jest po prostu taką sumą naszych doświadczeń. To jest zgromadzona nasza wiedza, która jest po prostu przetwarzana algorytmem. Tu są różne pułapki jakby.
0: No to ostatnie zdanie było bardzo trafne, bo to jest takie podłączenie do pola świadomości Akasza przez te biologiczne różne tam struktury z tymi algorytmami. Te algorytmy mają znaczenie właśnie i baza danych, czyli kryteria. Nie? I teraz te wszystkie różne tam, jak oni chcą robić jakieś porady, coś tam z tej bazy danych, którą obecnie mają, to wszyscy zginą. Tam jest zapisane w tych bazach danych, rozdawaj trutki na to, tu, ten, kurwa, wszyscy zdechniecie. Bo taki był, kurde, kierunek. Była grupa, która mordowała ludzi. Jak mówili, że ratują zdrowie, to znaczy mordują ludzi.
1: Człowiek, największym wrogiem człowieka, kto jest? Człowiek.
0: To nie są ludzie, właśnie.
1: Człowiek,
0: o tym mówię.
1: No właśnie, człowiek.
0: Człowiek nie jest tym wrogiem. Często jest jednak za głupi, bierze w tym udział, wtedy upada na tej świadomości, już zmniejsza się ta skala na te niższe kurwa gówno i już jest tym zwierzęciem mentalno-fizycznym. Często jeszcze w formach na różnych tamtych, ale ostatnia forma ludzka.
1: A jak ty widzisz świat za Okej, okay. Za milion lat. Nas, ludzi za milion lat, na przykład.
0: To jest taki obraz, nie? Tylko nie wiem, czy was, jako całość kompletu, bo to zależy składy i rozkłady, tak jak teoria resetów, jest tylko dla warstwy, która ulega upadkowi. Po to, że tak jak z tym zapomnieniem, żeby nie powierali złej drogi, jednak do skutku, kurde, do zatrzymania formy włącznie. Co jest tak zwanym plagą chorób. Sygnałem zwrotnym zbędnego rozwoju i tym samym co materializacja wytworzonego efektu na wspólnej prawdzie pośrodku, kurde, pomiędzy granicami. Bo czym jest świat? Tamto bipolarne pole musisz się zobaczyć u mnie na Twitterze, nie? Zobaczyć, jak komórka działa, jak się dzieli komórka i tak dalej, bo to jest odzwierciedlenie tego procesu w twoim organizmie. I teraz jak się rozwija świat, takie będzie mieli odzwierciedlenia w tym. Te pseudoposzukiwacze, kurde, różnych tam na nieśmiertelność i te różne te laboratoryjne szczury, to są kłamstwa. Tych, co udają coś, że coś robią, garną ten, ale oni to są sterowane często różnym zakresem, a my postrzegamy tutaj różnego rodzaju odłamy, kurwa, części projektów i jakieś tam materializacje swoich różnych zakresów z różnymi wierzeniami.
1: A czy myślisz, o, tu przepraszam bardzo, nie zauważyłem, o, jeszcze Nona, donate, 10 zł. sorry, to do mnie.
2: Mam iść na spacer, None, czy będziesz towarzyszem w mojej wędrówce?
1: No name, dzięki za dyszkę, mam iść na spacer, czy będziesz towarzyszem w mojej wędrówce? Witaj wędrowcze, pozdrawiam cię masońskim pozdrowieniem. Dołączył do nas, tak, będę twoim przewodnikiem. Dołączył do nas Bart, kontrowersyjna osoba, która czasem nie potrafi zapanować nad emocjami, ale dobrze, słuchamy. Halo, halo.
3: Halleluja!
0: Cieszę się, że ktoś to jeszcze zauważył.
3: Świąteczne przywitanie saturnaliowe.
1: Ale słuchajcie, w pozytywnym, chyba w dość pozytywnym nastroju Bart dzisiaj.
3: Ja jestem zawsze w pozytywnym nastroju.
0: Zależy po jakiej stronie mocy.
3: Czasami są momenty, kiedy trzeba jakby dawać upust swojej jakby frustracji czy irytacji. I tyle, no i trzeba żyć dalej, bo to są tylko chwilowe momenty krawcze u mnie. Ja jestem non-stop uśmiechnięty, zadowolony.
0: A po której strony mocy jesteś dzisiaj?
3: Na prawo, na lewo, w górę, w dół, w tył i w przód.
0: A po której stronie mocy jesteś dzisiaj?
3: Ja jestem zawsze po środku.
0: O, prawidłowa odpowiedź.
3: Jako...
0: No dobrze, może dzisiaj będzie lepiej.
1: Czyli Bart, jesteś istotą emocjonalną, na pewno i
3: jestem romantykiem. No. Jestem romantykiem, melancholikiem, sangwinikiem. Czasami właśnie mam napady choleryczne lub flegmatyczne, co się objawia moją właśnie frustracją i niezadowoleniem ze stanu faktycznego i z tego, że mówię do głuchych i ślepych. Rozumiesz? Bo jak się mówi do głuchego i do ślepego, który myśli, że widzi i myśli, że słyszy, to wtedy ta frustracja narasta podwójnie, bo ja rozumiem, gdybym rozmawiał z głuchoniemym i niewidomym, tak na serio, nie? To ja bym to, wiesz, inaczej podchodził do tego, bo bym musiał Braille'a pokazać, czy tam jak tam jakiś język migowy, a tu rozmawiam z ludźmi niby świadomymi, mówię do ludzi niby świadomych, uświadomionych, ale tak naprawdę to nie ma czynu, żeby ta świadomość wzrastała. I takie spotykanie się na internecie ja tylko traktuję jako jakiś kurde patologiczny efekt trzeciej rewolucji przemysłowej. Mhm.
1: Czyli bardziej wzbudza, jak rozumiem, wzbudza w tobie czasem frustrację taką po prostu sporą, dużą frustrację, to, że na przykład wejdziesz, chcesz o czymś mądrym tam pogadać, a ktoś ci w przerwie tam po dwóch słowach i ale po co tu przyszłeś?
3: Nie, Nie, no co? Nie. To jest przesadyzmu.
0: W skrócie tu chodzi o to, że i nie zmienia się nic, a dużo było powiedziane, ta świadomość nie rośnie. Kierunek jednak jest nadany. Każda z tych naszych rozmów ma ten na różnych z tych poziomów miejsce i rozsyła odpowiedni kierunek na każdym z tych poziomów i no dopiero następne kółko, jakiś tam efekt będzie. No ale jednak wszystko jest wynikiem wyboru i poziomu większości, która jest niestety zatruta, kurde, na różnych hipnotycznych bajkach, telewizyjnych opowieści.
1: Okej, okay, a Bart, bo tak się domyślam, że też zadzwoniłeś z czymś, z jakimś, coś chciałeś się tutaj ustosunkować albo rzucić jakiś temat?
3: Tak, przed chwilą wstałem ogólnie i no cóż, odpaliłem sobie piecyk, musiałem, wiesz, nagrzać sobie.
1: A, no tak, i nudziło mi się i tak sobie myślę, zadzwonię.
3: Nie, no co ty, ja się nie nudzę, ja już od rana pracuję właśnie, przed chwilą sobie obłożyłem moje legowisko wykładziną taką wełnianą, żeby mi od spodu za mocno nie wiało, bo... Moje legowisko jest nad niedocieplonym miejscem drewutni starej takiej i od dołu mi trochę ciągnie, kurde, ale już jest okej, okay. Już teraz będzie dużo, dużo lepiej, jak sobie ta wełna jeszcze mnie bardziej odizoluje, nie?
1: Tu się pojawił taki komentarz odnośnie twojej osoby chyba, bo tu pisze Kagibierut Bart, wierzący w Wedy słowiańskie i pływał w wodzie za kopułą tudzież lodową.
3: Aha. Nie, no fajnie, no jeśli ktoś sobie tak pisze, to są jego urojenia, ma do nich prawo, no ale ja się z tym nie utożsamię w tym momencie, bo dla mnie Wedy to nie jest całkowita prawda, która jest tam wpisana, tylko muszę zawsze sobie trzeba tam dociekać do pewnych spraw, które jakby kolidują z prawem rytu życia. Bo jest ryt życia i ryt śmierci. To są tak zwane prawa rita, które są opisane w Wedach. I teraz, czy my chcemy hołdować śmierci, oddawać cześć, chwałę śmierci, żyjąc w cywilizacji syfilizacji śmierci, w której wszyscy jakby tutaj anglosaskim, na terenie anglosaskich kolonii podbitych przez jezuitów, jesteśmy tutaj rządzeni i jesteśmy tu katowani w jakiś sposób. Nie wszyscy, wiadomo, nie wszyscy, bo są uprzywilejowani, bo system tworzy właśnie kasty uprzywilejowane, które mogą sobie robić co chcą. Te kasty są, mają się za kogoś lepszego, tak? One kolaborują na poziomie piramidalnym, na pośrodku między właśnie iluminatami a korporacjami i albo korporacjami i szarymi ludźmi, którzy w tej piramidzie budują ich wieżę Babel, transhumanizmu i cyberdebilizmu, tak?
1: Jezu, jaki strumień świadomości w ogóle znowu. Kolejny, który rzuca strumień świadomości.
0: Słuchajcie, nie ma tego, co tam tej góry, które z niewiadomych przyczyn chce ten. Jest, są reguły, które tutaj rządzą istnieniem formy w tym środowisku, ale my musimy po prostu wiedzieć, jak to działa i ułożyć system pod to, żeby mieć te lepsze formy. To jest jedyne clue. A tak cała góry to są mniejsze świadomości, które swoim poziomem niestety nie są dobre. Bo to, co obserwujesz, jest główne, tak jak mówisz, nie? I wykończy cywilizację, tak jak wykończyło wiele różnych innych, nie? Ale trzeba to zmienić, nie na zasadzie wierząc w to, że to jest jakieś tam góra, coś, tylko głupota, odzwierciedlenie poziomu większości, zapytaj na ulicę i zapytaj o poparcie na te teorie. I zobaczysz, że tylko głupsi popierają głupie teorie, głupsi od tej samej teorii, no co nadal jest większość, nie? I tutaj jest sens naszej wypowiedzi. I kierunku, który jest nadawany u mnie, bez ograniczeń, z wyliczeniem kalkulacyjnym i prostym, logicznym wskazaniem, co tworzy kurs waluty, jak go wyrównać do reszty walut momentalnie, praktycznie. I cała reszta, zniesienie różnych teorii problemów, tylko wsparcia nie ma z wiary w tak zwaną rzeczywistość, czyli tam jest tak zwana niby zorganizowana struktura, ale to jest tylko opowieść. Tam się wpatrujecie, ładujecie sobie ten obrazek i wybieracie jeszcze wspierając, nie wspierając innego żadnego kierunku prawidłowego, czyli ten, co ja mówię, no to taki będzie efekt. Kontynuacji w bierności, kurwa, w rozwoju tamtej miernoty. A tak kończy się rozpadem.
1: Na czacie, przepraszam, na czacie jest pytanie, Jacek pyta, co robi Szabel w ogóle, to takie, Szabel to dzisiaj jest taki gospodarz jak z koziej dupy trąba, po prostu przyszedł se, no i se poszedł.
0: Może coś robi, on tam
3: ogólnie, ten typ tak ma,
0: trochę dużo ogrodu.
3: Ten typ tak ma, musimy to akceptować.
1: Za to go kochamy, że nas zostawił i gra w czołgi.
3: Tak,
1: tam, no.
3: Tak, no kochacie go wszyscy przecież. No.
1: Tak.
3: Gdybyście nie kochali, to byście się nawet pewnie nie łączyli. Tak jak mnie wszyscy kochają. Nie?
1: Ja to myślałem, że mam ciebie. Ja to myślałem, że mam ciebie zbanowanego.
3: Nie tylko kochają istoty Boże. Te, które mnie istoty nienawidzą, te istoty, które mnie. Próbują, wiecie, hejtować i tak dalej, to są istoty z piekła i tyle, no, będą potępieni, bo sami siebie już na dzień dobry potępiają, bo to, co ja przekazuję wam, to nie jest to tak naprawdę ode mnie, to jest wszystko z wynik poszukiwań 15 lat, to jest wynik, który jakby ukształtował glinę w garnek i ten garnek jest napełniony zdrową, żywą wodą, pamięcią komórkową, pamięcią, która przywraca jakby to, co anagramicznie nam jezuici zaprogramowali w edukacji szkolnej i religijnej.
0: Co to z religijną chodzi tylko o błędy w zrozumieniu, ale tam jest... To nie są do modlenia informacje. Było darmowej energii i co tworzy życie, choroby, jak rozwijać się, łączyć, kurde, tworzyć nowe kontynenty i formy swoje też. Czyli jak świat był stworzony. I żeby nie uwierzyć w teorię możliwości przeludnienia, czy te różne inne kłamstwa.
1: A ja tak patrzę na czata
0: wszystko było.
1: I wydaje mi się, że tym razem to moi tutaj słuchacze są niegrzeczni trochę, tak nieładnie, bo tutaj coś, że i tak nic nie zarobi, i tak ma dość tych szurów. Słuchajcie, no nie dostałem dzisiaj donate'ów, to fakt, ale nie samymi donate'ami człowiek żyje. Co wy tacy jesteście, że tylko ten bilon z Babilonu, tylko kasa, kurwa. I co, że i zakładacie, że ja na przykład się tu źle czuję w towarzystwie kolegów, którzy są tacy właśnie alternatywni. A ja właśnie lubię sobie pogadać. Jestem sam raczej sceptolem, ateistą i tak dalej, ale na przykład fajnie mi się gada z wami teraz tutaj, no gdyby mi się fajnie nie gadało, to bym nie siedział, kurwa, do szóstej rano, tak? Więc proszę tutaj tak, takie kurwa.
3: No ja was podziwiam, że wam, że wiesz, na przykład teraz w tym momencie ciebie, no siedzisz już tu, od której nie śpisz, od wczoraj?
1: O Jezu, ja dzisiaj już na drugiej audycji jestem, pierw z Dublińskim tam prowadziliśmy parę godzin, potem tu przyszedłem o 20 tam pierwszej coś i siedzę do teraz i fajnie jest sobie tutaj, a nie, bo tu no o szablu, aha, to o szablu, że i tak nic nie zarobi, a to się zgadzam, ham po prostu wziął pieniądze i poszedł. I ma w dupie, tak, to jest prawda, to dobrze go obgadujecie tutaj. I nawet
3: no
1: się teraz...
3: Jest to jakiś tam obiektywne spojrzenie na całą sytuację, tak? Domysły jakieś, tak?
1: Okej, okay, dobra, przepraszam.
0: Cały czas gadacie wszyscy o tych, a nie będzie tak naprawdę tego rozwoju. Nawet ci, co, nawet producenci też tak myślą, że ekonomia będzie się rozwijać, ale widzą tą krab, nie, który się dzieje. Stąd te próby różnych tam ingerencji do tych i te w ogóle, oni się też nie rozliczają w większości. Nie?
1: Przepraszam, ale się też pojawił głos, że gdyby nam faktycznie na kasie zależało, to byśmy sobie na piciu wody zarabiali jako, i tam siadaniu na butli. Przepraszam, ale czy ty Piotrze i czy ty Filipie czujecie się na siłach na przykład, żeby zostać takim drugim Danielem Magicalem i zarabiać tam na tym, że nie wiem, tam dziewczynie w mordę, wody się napiliście, zżygaliście się. No chyba nie, no ja to jeszcze tak, bo ja jestem uznawany za Menela faktycznie, za pijaka takiego zdegenerowanego Ja bym jeszcze dał radę, ale wy chyba nie, no wy się interesujecie tam świadomość, wibracje, cywilizacja, to nie, gdzie do picia wody?
0: Nie, ja też piję whisky teraz na przykład.
3: Do jednego...
0: To jedno drugiego nie wyklucza, to nie znaczy, że musisz być kompletnym idiotą, wiesz.
3: Patrz, jakbym był w Holandii teraz na przykład, no to a na antenie skręciłbym sobie fajnego, dużego lola i bym sobie tego lola palił i bym sobie z wami rozmawiał. No. To byłaby jedyna najstraszniejsza rzecz dla obywatela Unii Europejskiej, którego nie obowiązuje prawo holenderskie dotyczące palenia marihuany, spożywania tego i tak dalej, nie?
1: Ale no. Nie mów słowa na M, nie mów słowa na M, tu z rowerka spadnie. Nie wiem, nie znam tego pana. Typ sportowca raczej, nie używam. A tak serio mówiąc, jakbyście się odnieśli do tematu na przykład, że pakuły... Nie wiem, czy to jest tak,
3: pakuły, slang. No, to jest dobra nazwa.
1: O, dobra nazwa. Że pakuły, tak, pakuły zwiększają świadomość. Znaczy, czy może to jest tak, że zwiększają świadomość, ale zapominasz, jak się nazywasz i ile jest 2 plus 2. Ale tak, zwiększają świadomość. Jak uważacie?
3: To? No jasne. Znaczy nie zwiększają. To zależy, czy potrafisz stosować, bo jedni jak nie potrafią stosować tego preparatu, no to się uwsteczniają poprzez lenistwo, poprzez zamulanie, poprzez ciągłe spanie. Wchodzą w negatywny pierwiastek konopionu, tak? Konopiatu. I pogrzebany w tym momencie piesek. I oni sami siebie degradują i niszczą.
0: No ja tylko dodam tak na szybko, żebyś już nie... Sorry, kurde, przerwę ci. Słuchaj, żadna substancja ci nie da żadnej świadomości. No
1: jak to nie? A microdosing LSD, co to? Pies?
0: I co?
1: Zajebiste, no
0: i
1: stary.
0: Od tego?
1: Tak.
0: A znasz ludzi, którzy się przećpiewają i są po prostu idiotami?
1: Ale kwas to jest co innego, trochę, chłopie.
3: Piotr ma rację w tym momencie. To nie chodzi o to, bo oni nam dają te różne zabawki po to, żebyśmy my się tym ogłupiali. Oni wiedzą, jak to się stosuje. Oni dokładnie wszystko wiedzą na nasz temat.
0: Ja nawet nie wiem, co to jest.
3: Jaka substancja, jakie ma działanie. Było to wszystko trenowane podczas II wojny. I tutaj nie ma... My teraz to jesteśmy takim poligonem doświadczalnym dla tych wszystkich koncernów, które... powstały na bazie IG Farben w Auschwitz.
0: Miałem taką.
3: I te koncerny, te wszystkie korporacje, nie dość, że sprzedają te wszystkie specyfiki, na których, które były testowane, które były tam w tych obozach koncentracyjnych, one były do tego specjalnie stworzone, żeby gen Ariów, gen świętych, świętej tego obrazu Bożego, który został tutaj stworzony, bo reszta to są jakieś hybrydy tak naprawdę i dlatego jest taka nienawiść przeciwko białej rasie, przeciwko białemu, bo człowiek biały kiedyś to nie żył tak jak żyje teraz, tylko żył tak jak żyją na przykład, ja nie mówię, że wszystko jest jakby tą pozostałością po
1: Adrem,
3: tym, co robią Arabowie,
1: Adrem,
3: po tym, co robią Hasydzi,
1: Adrem,
3: po
1: panie
3: tym,
1: Józefie.
3: Co robią...
1: No.
0: To dobra, to każda substancja, którą zażywasz, jest takim mikro, kurde, odbiornikiem zakresu z całego źródła w twoim tym i żywność i tak dalej. I nie da ci żadnej świadomości, da ci wzmocnienie lub, kurde, osłabienie, zależy od czego, odbieranie jakiegoś sygnału.
1: To jest no, tak, substancje, no.
3: Nasz mózg to jest cewka, to jest wiesz, pełna elektryka i nasz mózg głównie odpowiada za receptory, tak, receptory czucia, które są na całym ciele, na przykład rośliny tego nie mają, Nie mają tego też chyba, jak się nie mylę, owady. I głównie mają to tylko te zwierzęta, które mają zmysł, mają krew i oczy.
0: Ale tak jest powiedziane, że jesteś tym, co jesz, bo składowa odbierania sygnałów, co nie tworzy świadomości, bo teraz twoja analiza i twoja osobowość decyduje, co ty z tymi sygnałami zrobisz. Niektórzy tak jak weź trzeźwego, niewiedzącego, że weźmie grzyby albo kwasa i weź mu daj kwasa i

0: legalizują czy depenalizują kolejne substancje. I no już dzisiaj coś, czego nie wiedzieliśmy jeszcze do niedawna, ile było eksperymentów nawet służb specjalnych nad tym, jak substancje, jak można za pomocą substancji uwarunkować człowieka, MK Ultra, prawda? Słynne eksperymenty. I ja myślę, że to jeszcze dużo przed nami. Ja bym tak nie bagatelizował substancji, bo substancja to jest potęga tak naprawdę. Mikrodozing
1: jest materializacją kompletu zmysłów. To, z czego zbudujesz ciało, nie decyduje o tym, czym jest zmysł, tylko wpływa na. Stąd są wytrącenia ciał obcych i Morgellon disease i wszystkie inne efekty tak zwanych prób ingerencji, kurwa, z wiarą, że można jedną komórką sterować całą świadomością, a człowiek jest materializacją kompletu zmysłów z całego źródła postrzegania, czyli kosmosu.
0: No Jezu, ale wiesz, to jest takie dziwne to, co mówisz, bo to jest jakiś taki, jakaś taka biegunka, biegunka świadomości, biegunka...
1: MK coś tam, to tak jak na przykład rozchodzenie się pola świadomości, tak jak efekt setnej małpy, takie też następuje, ale to tylko pomiędzy ludźmi jako rozchodzenie się efekt, wiesz, tegoś pola świadomości, tak jak rezonans dwóch pianin w jednym pokoju, coś takiego, nie? Co nie znaczy, że będzie wpływało całkiem na ten.
2: Dzień dobry.
1: A cała reszta...
3: Dobry.
1: To po prostu są
0: dobry.
1: Eksperymenty
0: dobry.
1: Są narzędzia do przytłumienia tłumu, jak były zamieszki na bazie takich sygnałów, że możesz po prostu, żeby ich nie, do nich nie strzelać, tylko po prostu się położą.
0: Nic nie zrozumiałem, jak pewnie większość słuchaczy, ale dołączył do nas No Name. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry raczej, tak, dzień dobry właśnie.
3: Inaczej, tak. Wieszur czy nie wieszur?
0: Wieszur.
2: Nie, no, poranek.
0: Ale nie, to nowe słowo. Wieszur. Wieszur czy nie wieszur? Ale dobrze, to zobaczmy, czy wieszur, no name, czy wieszur, czy nie wieszur?
2: Ja jestem były szur.
0: Były? O, a czemu już były? Czemu były
3: nawrócony,
0: szur?
3: Nawrócony.
2: Ponieważ mój mózg dorósł i procesy poznawcze świata wskazały mi, że w szurii jest zbyt wiele błędów logicznych.
3: Tak.
2: I oczywiście pewne rzeczy, które tam poznałem, przydały się mi w życiu, a więc nie żałuję, że byłem w tym środowisku, ale wiem, że 99% z tego, co jest w szurii, jest po prostu kłamstwem, nadużyciem, wyolbrzymieniem.
0: Czemu aż tyle? Czemu aż tyle? 90? A może...
2: 99.
0: A może 70? A może 50? Na przykład.
2: Wiesz co, mógłbym ci napisać 100 teorii spiskowych i zobaczysz, że tylko jedna się potwierdza, nie?
0: Ale to nie jest dowód taki. To, wiesz, to nie jest dowód na poparcie.
3: Te teorie spiskowe chcesz wymyślić i napisać, że jest ich 100, a jedną napiszesz tą faktyczną, która się zdarzyła na przykład na tej zasadzie?
2: Nie, raczej wiesz co, gdyby to miał być jakiś po prostu, to musiałby być losowy test, tak? Bo inaczej nie miałby to sensu logicznego.
3: Powiem tak, przyszedłeś i kłamiesz na dzień dobry, zatem powiedz jakąś prawdę.
2: Prawdę, to jesteś Piotr, tak? Piotr, to Piotr, nie, to kto nie. Mówi do mnie teraz?
3: Bart.
2: To Bart, powiem ci prawdę, że ty po prostu utkwiłeś w jakiejś sobie bańce,
3: jest niewygodnie, i nie
2: rozszerzasz swojego światopoglądu. Ale to jest kłamstwo czy prawda? Według mnie to jest prawda. Jest to prawda subiektywna, a możemy zrobić ankietę, czy jest to prawda obiektywna. Utkwiłeś w pewnej bańce i się tak zachowujesz cały czas. Nie patrzysz na to, co inni myślą. Masz swój światopogląd. Ja cię szanuję, rób jak chcesz, ale...
1: Macie większość kłamstw, nawet ta czapeczka foliowa, która po prostu już jest do obniżenia zakresu waszego postrzegania, do tych mniejszych tych. I to są takie odwrócone fakty, żebyś ogłupiał w danej teorii. Żeby ogłupić lud.
3: Ale ja
1: i to, co mówiłem, że roztrząsacie tutaj na tych kanałach, zamiast prowadzić każdą, obserwujecie różne efekty, i które pokazują w ogóle sprzeczność tych historii, tak zwanych linii wydarzeń, różnych innych tam ze sobą rzeczy, zmiany, kurwa, z powodu rozpadów, w którym jesteśmy, nie tylko na DNA, ale również na gruntach i tak dalej. No i, kurwa, powtarzamy w kółko pierdoły, a wy do tego

0: roztrząsacie często na tych kanałach te kłamstwa szurelskie, które są po prostu tym mieszaniem we łbie z tych, co się tak zwanie półdomyślają, półdebile najczęściej.
1: I tu z Piotrem muszę się zgodzić.
0: No.
1: Chociaż z Piotrem często się nie zgadzam, ale tym tutaj pięknie to wywód do bardzo logiczny.
2: Okej, okay, Bart chciał coś skomentować.
3: W tym momencie, Piotrze, ty mówisz, bo ja czekam na argumenty jakieś. Tu kolega powiedział, że 99% czekam na jedną prawdę objawioną przez tego gościa i on powiedział coś tam o mnie, jakieś głupoty. Dobra, okej, niech sobie mówi głupoty o mnie, ale ja chciałbym usłyszeć, ja wiedziałem, że on się połączył, ten no name, bez nazwy, wiedziałem, że to jest profil, który będzie już na mnie leciał, tak zwany. Taki
1: nie na ciebie, nie na ciebie, nie lecę na ciebie, nie jesteś przystojny, przyszedłem, żeby wszystkich zjebać, porówno.
3: Ale czemu chcesz...
2: Jaki okay, negatywny, no to, ja tu czuję, przepraszam bardzo, ja tu czuję jakieś negatywne wibracje czuję od tego człowieka. Negatywne wibracje czuję.
1: No, to jest po prostu, że człowiek zadzwonił, no, teraz się bójcie, no, 666.
2: Wynajęty, kto ciebie naslal, chawory pesu?
1: A szablista jeden. Wiecie co, ja sobie żartuję. Nie, mam dobry nastrój, jest spoko. Chłopaki, nie denerwujcie się za bardzo. Ja jestem bezpośrednim człowiekiem, mówię prawdę w oczy. Prawdę, którą ja czuję, tak? Bo oczywiście prawda jest tylko jedna, ale to nie znaczy, że ta, którą akurat my widzimy. To, że ja na przykład uważam, że... kurwa, jak ja nie lubię po prostu się autocenzurować. To, że ja uważam na przykład, że szczepionki są niewłaściwe, to nie znaczy, że wszyscy muszą tak myśleć, jak ja.
0: Muszą.
1: Mam swoje powody i koniec.
0: I będą niższą i formą, bo ta generacja wymiera.
1: I to akurat nie znaczy, że ja mówię prawdę w sensie takim, że no po śmierci może się okazać, że ja nie miałem racji.
2: Słuchajcie, sorry, muszę przerwać, bo coś tu się dziwnego dzieje. Jest godzina już po 6 rano, a wygląda na to, że zadzwonił do nas Grzegorz Braun. Halo?
4: Witam serdecznie. No i chciałem właśnie tutaj No Name'a pochwalić. Panie No Name, bardzo słuszna opinia, bardzo trafne słowa.
1: Dobrze, Piotrze, szlachetny, ale dlaczego podajesz się za Grzegorza Brauna?
4: Ja nie jestem Grzegorzem Braunem, to mnie porównują z Grzegorzem.
1: Tak, jesteś Piotrem Szlachetnym.
4: Ale ja nie mam, nie znam cię, ja się nie podałem za Grzegorza Brauna. Proszę mi tego powiedzieć, bo
2: nie, to... Tak, to...
3: Widzę, zaczyna Hyde Park, to ja...
4: To dobrze, ten bark cały, to jest kurwa cały ten troll internetowy, pierdolony.
3: Hyde Park zaczął, wiedziałem.
2: Halo, hola. Bardziej...
1: Halo studio.
2: Bardziej, przepraszam, przejmuję głos, proszę o ciszę, bo wszystkich wyproszę z sali sejmowej. Bardziej spokojnie, tutaj zostań z nami. To była moja nadinterpretacja, że Grzegorz Braun, bo taki awatar jest tutaj ze wspomnianą osobą i świecznik, ale to oczywiście Piotr Szlachetny. Ale dajmy też Piotrowi w sumie coś powiedzieć, bo to, że to jest Piotr, to nie znaczy od razu, że coś głupiego powie.
3: Piotrze, w czym ty jesteś, kurwa?
2: O Jezu, ale już ataki ad persona.
1: Chciałbym wniosek ze sprostowaniem.
2: O Jezu,
1: w trybie sprostowania. No. Jedno zdanie w trybie sprostowania. Przepraszam, Piotr Szlachetny.
3: W jeżdżeniu karetką, poszukiwaniu ludzi podczas...
2: Przepraszam, musiałem wyciszyć posła. Wyłączam panu mikrofon, bo się awanturował. No dobrze.
1: Mogę już?
2: Tak, mów No Name, a potem Piotr.
1: Jedno zdanie. No. Jedno zdanie. Piotr Szlachetny
5: przeszedł. Dobrze, bardzo dobrze.
1: Czy kurwa mogę?
2: Mów.
1: Piotr Szlachetny, przepraszam, że tak powiedziałem, ponieważ krowiec wprowadził mnie w błąd.
2: Tak, to moja wina. Okay.
1: Sprostowanie.
4: Razy wiszą na ścianach, ewentualnie bard. Wiecie, oglądał każdy Obelixa, każdy wie, jak tam taki był, co grał na takiej mandolinie, to właśnie taki, to jest właśnie taki typowy bard. I on zawsze gdzieś tam na krzakach, gdzieś na drzewie zawieszony, on próbuje coś tam sobie przygrywać, podśpiewywać, ale nikt go nie chce słuchać, on to jest właśnie taki bard. No. Właśnie. Gratuluję,
2: ale też właśnie... bez ataków ad persona. Dobrze, nie odwzajemniaj się pięknym za nadobrze, Piotrze, tylko pięknym za nadobne, tylko ad rem. Wiesz, konkretny temat.
4: Jak chciałem, to mi o to chodzi. Przyznaję rację tutaj właśnie panu Piotrowi, że mówi bardzo mądrze, bardzo pięknie, trafnie. Trafił Barta w jaja, no Bart...
2: O Jezu, znów ataki ad persona, że w jaja od razu, no, ale to my tu na tematy egzystencjonalne...
4: Ale nie faulując. Mm-hmm. No, oddaj głos.
2: No i to, aha, to ja i już. No dobrze.
6: To ja wezmę z chęcią, jak ktoś oddaje głos.
2: Proszę.
6: Słuchajcie, no, miałem sobie do żabki iść po kawę, ale fajnie już ciśnienie mi podnieśliście, nie? Znaczy ja właściwie to podniosłem, te ciśnienie. Ale spoko, bardzo to lubię. Nie mam do was żadnych animozji, także o to się nie martwcie. Ja po prostu jestem takim szczerym człowiekiem i czasami za szczerym to kogoś boli, ale staram się to robić to w sposób kulturalny, tak? Nie wyzywając nikogo i tak dalej. W przeciwieństwie do pana Z, którego mam nadzieję już nie usłyszeć na
2: bez ataków ad persona, nie mówmy o ludziach, mówmy o ideach.
6: No masz rację,
2: Głupi ludzie rozmawiają o innych ludziach, a mądrzy ludzie o ideach, wydarzeniach i tak dalej.
6: Oczywiście,
2: no.
6: Masz rację, pewne osoby mogłyby się obrazić, masz rację.
3: Sokratesa też nikt nie słuchał.
2: Jak się to skończyło?
4: Poszczekaj sobie.
2: O, znów ataki ad persona. Proszę, szczekaj. Przepraszam, ale Piotrze, z całym szacunkiem, Piotrze, ale tak jak na razie to nie zachwyciłeś nas tutaj swoimi wypowiedziami, bo to tak tu, że szczeka, głupek, fuck you, tutaj no. A coś na temat? Jakiś z tematem jakimś?
4: Nie było fuck you, ja ani głupek, ja właśnie chciałem tutaj właśnie pogratulować panu Piotrowi. Ja chciałbym wysłuchać jego drugiego członu wypowiedzi. Właśnie chciałbym tutaj tego drugiego wywodu wysłuchać właśnie pana Piotra, bo słusznie, bardzo mądrze mówi. No, mówi do rzeczy. No, ja lubię takich słuchać, a takich opinii. No, Piotrze, proszę kontynuować.
2: Ale powiem ci, Piotrze, że są jeszcze... Tak. Są jakby gorsi od ciebie, bo Joachim z nami siedzi tu znowu od godziny i nic nie powiedział, zupełnie zero, nic, więc Joachimie...
4: Nie ma gorszy, no lepiej mądrze milczeć niż głupotę opowiadać jak bardzo, no, ale ja proponuję, żeby pan Piotr dokończył swój wywiad.
2: Aha, czyli, ale to jest też cenna myśl, że jakby czasem można nic nie powiedzieć i właśnie być mądrym człowiekiem, bo nic nie powiedziałeś głupiego, tak?
3: A ilu tu jest Piotrów? Bo teraz nie wiem, o kim mowa.
2: Piotr Szlachetny jest z nami.
6: Samo sobie mówił.
2: Samo sobie, znaczy, no tak, no, niby tak.
6: Żartuję oczywiście, nie obrażajcie się, żartuję cały czas.
2: Piotr ma liczne komitety poparcia, ma dziewczyny były, ma zakochane w nim psychofanki. To jest człowiek, instytucja. Joachimie, ja wiem, że czasem lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, ale jednak chyba się pożegnamy w takim razie, skoro nic nie mówisz tutaj, nie uczestniczysz w dyskusji, także dziękujemy, trzymaj się, cześć, usuwamy z rozmowy. No, tak, prawda.
4: Jestem szlachetny pod tym, że ja o swoich kolegach nie mówię per baran. Jak możesz powiedzieć o człowieku, z którym rozmawiasz na co dzień na kanale Dziobak TV lub Gabriel Tarasiuk, powiedzieć, że to jest baran?
2: To jest bardzo niegrzeczne, tak samo jak ostatnio.
7: Przyznaję... I to tutaj jest taki mądry i usuwa, co?
2: W końcu się odezwał po pięciu godzinach.
7: Tak jest, co?
2: Po pięciu godzinach się odezwał, no.
7: No.
6: Ja się nie dziwię, jest dużo osób na antenie i naprawdę ciężko jest zabrać głos, także się nie dziwię, że się chłopak nie odzywał.
2: Tak, tylko że ja się go pytałem 10 razy, no coś powiedz, no, już teraz właśnie prosimy, a on nic.
6: Akurat wtedy był w kibelku, no.
2: Aha, tak.
4: No więc panie Piotrze, na temat Z, literki Z, proszę kontynuować wywód.
2: Ale się uczepił, ja... Ale to jest...
6: Dobrze, słuchajcie, tu Piotr był z partii Przyszłość, tak? I Piotr Piotr swoje elaboraty wygłasza godzinami.
4: Ze Space'u jest Peter, ja nie jestem ze Space'u.
6: W takim razie ja mówię o mnie chodzi. No właśnie, ja mówię o drugim Piotrze.
0: Strony, przy okazji nowy adres strony government.com.pl. Tam jest też odnośnik na tamtej. I później ta domena będzie podpięta, na razie jest na tym, będzie podpięta po prostu na dwa adresy.
6: Słuchaj Piotrze, od Partii Przyszłość, ty nazwisko swoje ujawniałeś, czy mógłbyś jeszcze raz podać, to wtedy bym wiedział, jak się zwracać, żebyś wiedział, do kogo mówię.
7: Peter. To Dreyer. Jest Peter.
6: Dreyer. A Peter. Dreyer Piotr.
2: Dreyer, ale to jakieś kurwa smocze imię, Dreyer.
0: Też, nie.
2: Jakieś takie jak z fantazy trochę. Dreyer.
6: Ale Peter też może być, tak? Nie przeszkadza, Peter? Jest okej?
0: No tak, tak. Musicie, słuchajcie, nazwisko musicie znać tak czy siak, bo jak już nie chcecie tracić drogi na jakiekolwiek wybory, na których się wpisuje po prostu też, jeżeli jest papierowo i ten głos też jest ważny według podstawowych ustaw, gdzie społeczeństwo głosuje pośrednio lub bezpośrednio. Możecie już dopisać moje nazwisko na każdą funkcję, ale ja będę kandydował. Niedługo możecie się dopisać na stronę, potrzeba jest dużo, dużo podpisów. Na nowy rok. Słuchaj, no przygotowuję to jednak, kurde, z takimi oporami, ale mam pytanie, ludzi naprawdę na Stany i na różne inne miejsca. A u was?
4: Ja mam pytanie,
0: też, ale tak zwane społeczeństwo jest na niskim poziomie.
2: No, okej.
6: Nie da rady, nie da rady.
2: Tak, zrobił się chaos trochę, więc tutaj ja odruchowo wyciszam tych, którzy przerywają. Piotrze, proszę, odcisz się i odnieś się. Ale to spoko, bo czasami
4: ja
2: się...
4: Ja mam pytanie do tego śmiechu, wiesz, czym się różni Bart od Petera Retepa? No, Peter Retep przede wszystkim, widzę w nim, w jego umyśle pewną kombinację dotyczącą formułowania zdań. To powiedzmy, że mu byle jak, ale jakoś to wychodzi. A z czego się ten drugi pusty łeb śmieje? I dlaczego akurat Petera? Czym się różni od Petera?
2: Ale skąd taka od razu taka złość, że pusty łeb? To jest takie niegrzeczne.
4: Ale to nie jest złość, to nie jest kwestia niegrzeczności, to jest kwestia po prostu porównania.
2: Ale Piotrze, sam się ostatnio denerwowałeś, że ktoś zadzwonił na streama, na którym byłeś akurat, i nazwał ciebie i całe towarzystwo, kompletnie wszystkich osłami. I ty się o to strasznie oburzyłeś. A sam dosyć tak lekką rączką rzucasz tutaj.
4: Tamci ludzie nie starają się dokazywać, że są ha, ha, ha i się nie śmieją z czyjejś wypowiedzi, więc pytanie jest, dlaczego bardziej śmiejesz Petera Retepa? To jest właśnie pewna różnica, no bo ja
3: to
4: na przykład...
3: Piękne. To pytanie jest takie piękne, nie? I najfajniejsze jest to, że wy nawet nie dacie odpowiedzieć na to pytanie. I to jest jeszcze fajniejsze.
4: No to odpowiadaj szybko i nie pierdolę.
2: Odpowiadaj to, słuchaj, teraz ja cała... Przepraszam bardzo, ale ja tu dzisiaj moderuję razem z Szablem, który zniknął i gra w czołgi, a to ja przyjąłem i moderuję. Przepraszam bardzo. Bart stwierdził, że nie może się tutaj odnieść, nie ma pola. Proszę bardzo, cała antena twoja, proszę, komentuj.
0: A mówi też o tym samym.
3: Tak, po pierwsze.
4: Dlatego proponuję, żeby...
3: No i to jest właśnie to.
2: Przerywa, no nie da. Nie da
3: powiedzieć. Swoją obłudniczą wręcz paszczę.
2: Przepraszam, ale nie obrażaj człowieka. No, mów
3: dobra,
2: po prostu.
3: Okay.
2: No.
3: Czemu ja się śmieję? Śmieję się dlatego, że radość i śmiech pobudza mnie do życia, pobudza mnie do jeszcze fajniejszych myśli na temat tego, co ktoś, w jakimi tam fantazjami sobie żyje. No i to jest dla mnie, wiesz, takie ciekawe, bo wiesz, wirtualny świat, w którym właśnie jesteśmy, to on jest taki pustosłowny, wiesz. Tu partia, tu to, tu tamto. Wszyscy tylko gadają, ale nikt nic nie robi, żeby na naszym świecie zaistniało dobro, pokój, dobrobyt, szacunek. I wiecie, przychodzi dwóch hejterów, no name i redaktor
2: Bez tutaj wymieniania,
3: i
2: no okej, okay, no.
3: Wchodzą i mącą wodę, to są takie celowe zagrania trollerskie. Ja to okej, okay, rozumiem to, akceptuję to.
2: Czemu? Ale nie, mocny, ale to już jest mocny, to przepraszam, to jest mocny zarzut, że trollerskie tutaj, że specjalnie przychodzą wynajęci, tak?
3: Tak.
2: Aha, no to wynajęci, dobra.
6: Po wypowiedzi no. tego pana.
2: Okej, no. Okay, no. Okej, dobra, to padł zarzut, no najmniej, że jesteś tutaj wynajęty, specjalnie przychodzisz. No, oni specjalnie przychodzą, kurwa, bo donate'ów zazdroszczą, no. No i co powiesz? Ty po co tu przyszedłeś, kurwa? No, po co?
6: No jak po co? Przecież no po co? Ja jestem, wiesz, ja jestem, kurde, z Mossadu, wiesz, z góralem ze wzgórza Golan. I przyszedłem tu wszystko rozbijać i zniszczyć wasz świat, bo wasz świat jest tak ciekawy. Wasz świat jest tak oryginalny. Macie tak olbrzymi wpływ na świat, że muszę to powstrzymać. A za wszelką trudny, cenę muszę was wszystkich powstrzymać. Tak trudny, bo a mogę dokończyć tak wypowiedź? A czy mógłbyś mi nie przerywać? I teraz tak powiem. W ogóle mnie nie znacie, więc wiesz, to jest takie pierdzielenie. A ja akurat jestem tą osobą, tak jak powiedział tutaj ten Bart, że nic nie robicie. A ja właśnie jestem osobą, która bardzo dużo robi dla społeczności lokalnej i pomagam ludziom biednym. I co, to jest mało? Pomagam lokalnie, pomagam biednym. Więc koleś, który mi mówi, że ja nic nie robię, po prostu... Nie zna mnie, gada głupoty.
2: A co robisz? Kłamie. To konkrety. Co tam lokalnie zrobiłeś? Lokalny patriota. Okej, okay, no co zrobiłeś? Tak. Co zrobiłeś?
6: Słuchaj, mam takie szczęście, że jestem dość dobrze usytuowany, tak? I jak widzę, że ktoś ma problemy, to pomagam. W poprzedniej rozmowie też, to wiesz, finansowo, to jedna sprawa. To jest, wiesz, najłatwiej. A druga rzecz...
2: A druga rzecz, dajmy dokończyć. Zaraz tutaj się każdy wypowie.
6: No. A druga rzecz jest o wiele bardziej trudna. Poświęcam czas osobom, które mają gorzej niż ja. Rozmawiam z osobami, tak jak ci mówiłem w poprzedniej audycji, ja już od studiów pracowałem z osobami, które są upośledzone na przykład, tak? Ale później również z osobami, które mają inne defekty. Chodzi mi o po prostu choroby psychiczne, na przykład wieku starczego, jak demencja, jak Alzheimer. Poświęcam czas dla ludzi i to jest, wiesz co, najtrudniejsze.
3: Oczywiście za darmo. No ciekawe, jak
6: widzisz...
3: usytuowałeś, jak ty się, filantropie, dzielny bohaterze, usytuowałeś? Że się czegoś dorobiłeś. Po mamusi, po tatusiu, masonie jakiś?
2: O Jezu, ale jakiś straszny,
6: no
2: ale straszny.
6: Facet mnie nie zna, a pierwszy głupoty.
2: No, ale nie, to było
6: także
2: straszne.
6: Także widzisz, z takim kolesiem to nie mam ochoty rozmawiać.
3: Rozmawiam z panem Jatusiem, albo z Duwińskim, czy tam od... To jest tego typu pokrój.
2: Ale Bart, sorry, ale ty jesteś taki, znów ci się włącza, przepraszam, bo na początku zadzwoniłeś, było spoko, ale teraz ci się włącza taki zawistnik jakiś taki, że wiesz, człowiek ci mówi, że coś robię, wiesz, dla ludzi, nie? I opowiada, a ty, a kurwa, za pieniążki pewnie się nachapał. Nachapał się, ukradł, kurwa, cwaniaczek jebany. I tak ci się włącza taki niefajny tryb, stary, weź wyhamuj. Trochę.
3: Takie polityczne mowy, bo to jest taka typowa mowa polityczna, wiesz. Tu dobre, tylko takie, wiesz, pierdolenie.
0: To no, słuchaj, ja dobra, miesza z tym. Ważne, że teraz będziesz mógł od zapoznania się z tą treścią i podniesienia własnego poziomu już będziesz mógł na większą skalę.
7: Jak się nie podoba, to nikt nie słucha.
0: No chodzi o to, że...
2: Co, przepraszam, co, jak się nie podoba, to nikt...
7: Miłością wyuczoną siejecie?
4: To ty tam to powiedziałeś?
7: To jest funta kłaków warta.
2: Ale
4: to
2: co?
4: Tam powiedziałeś?
2: Co?
7: Więc nie siać tutaj mi miłością wyuczoną.
4: Dobra, weź te filozofie we dwóch tam, tłumaczcie sobie na inny
7: temat. Dobra, zamknij się.
2: To jest, słuchajcie, to jest, ja już wiem, kto to jest, to jest... Dziadzio od czosnka, to... Dziękujemy chyba w sumie, nie? Dziadziowi od czosnka, tak?
4: Bom. A...
7: Ja ci zaraz podziękuję.
2: Dziadzio, weź tam no. sobie. No,
7: ja
2: co?
7: Ci zaraz
2: co?
7: Podziękuję, ty.
2: Co, ty weź ty.
7: Od miłości wyuczonej.
2: Ty, weź ty.
0: Skupcie się na tym.
2: Rozumu się naucz. Rozumu się naucz. A ty masz wielki. O, ty masz wielki rozum, no. No i co powiesz mi? Ty masz wielki rozum. No ja tak.
6: Przepraszam, krawiec, ale wiesz co, nie ma tu warunków do rozmowy, wiesz?
2: Także... No wiem, no.
6: Ja już chyba podziękuję, wiesz, bo.
4: Zaraz.
6: Bo tu nie da rady rozwinąć żadnej rozmowy sensownej.
4: Zaraz, chwileczkę. Zaraz. Stworzyłem warunki do rozmowy, proszę mówić.
6: Się przepychał. Nie, no, chodzi mi o to, że po prostu się przekrzykujecie, wiecie, i to ciężko jakąkolwiek dyskusję podejmować w ten sposób. Albo właśnie używacie argumentów Bart, używa argumentów ad personam i ja na przykład już z nim nie będę rozmawiał nigdy. Bo po prostu wiem, że jeżeli osoba tak w ten sposób gra, to ja w tą grę nie wchodzę, więc dziękuję. Z tą osobą nie będę już nigdy rozmawiał.
2: Ale nie bądź taki delikutaśny już, o Jezu, no. No to, wiesz, jest dynamiczna rozmowa. Jest, słuchaj, 7 ludzi na antenie. Zapanować nad takim czymś jest ciężko, bo wiesz, na przykład taki Joachim czekał 45 minut, żeby coś powiedzieć, no to on też w nim tam się zbiera, emocje i tak dalej, nie? Tutaj Piotr próbuje się przekrzyczeć, no Piotr mów, no co? Co?
4: Mówię, że w tym gościu się zebrała sól żołądkowa, a w tym drugim głupota. No.
2: Sól, właśnie, bo też, czy to nie jest ten człowiek, który właśnie twierdzi, że sól trzeba jeść? Dużo soli, że sól. Nawet jak portan, tam jakiś, jak pieska przygarnął, to też mu tam dał sól od razu temu psu, jak przygarnął psu, sól dał. Coś takiego było, nie? Ale to nie ten chyba pan.
0: Sól antybakteryjna, tak jak słone oceany, przy upadku tych różnych form lub przy przejściu do koncentracji istnienia życia, to też są najpierw słone oczyszczane, nie? I tak jak sól na rany, przy okazji dla cukrzyków sól będzie zabijać te bakterie i nie trzeba ucinać kończyn. Dead sea salt.
2: Sól zabija wszystko, kochani.
0: Nie wszystko. Przecież ciebie nie zabije. Jesz sól, normalnie masz sól, zwiększa pochłanianie trochę, zatrzymywanie wody w organizmie. I teraz zależy, jaką wodę podasz. Nie?
2: Piotrze, to zjedz łyżkę soli. Zjedz łyżkę
4: soli. Czy można panu Piotrowi pozwolić się wypowiedzieć, zamiast spełzać kwintesencję jego myśli na jakiś temacie soli? Panie Piotrze, proszę kontynuować swoją tam myśl twórczą.
2: Nie przejmuj tutaj funkcji administratora, to ja jestem szefem tutaj i Gabryś ewentualnie, a nie ty, Piotrze. Ty to możesz tam uczosnka, ty jesteś wielki, słuchaj, zadzwonił wielki admin, ty jesteś owszem, no mów, no.
7: To przez 4 godziny zjadłem 12 deka soli, wiesz?
2: A to ty jesteś ten od soli.
7: Wiesz?
2: Aha.
7: Ja zjadłem 12 deka soli przez 4 godziny, jak zacząłem. W pierwszy dzień.
2: A to nie jest tak, że od soli się w głowie pierdoli?
0: To tylko powiedzenie jest.
7: Tak, od soli się pierdoli. Jak masz brak, to ci się w głowie pierdoli.
0: Sól odpadową, jak będziesz miał table salt, sól odpadową po różnych industrialnych, kurde, że tak powiem, procesach, którą używasz jako, kurde, sól stołowa, a nie sól kamienna albo sól morska, ale po tych powodziach i różnych miksach, zalewach, to też jest, wiesz, zależy jaki proces jeszcze. Nie. Czyli ta sól jest ogólnie zdrowa dla organizmu, ale zwiększa zatrzymywanie.
4: Tej barbowi, trolowi.
0: Mało wody to trochę soli, kurde, i dłużej się zatrzymuje w organizmie.
4: Dobrze.
0: A na te jest antybakteryjna jak sól na rany, trochę szczypie, ale jednak solone porcje mięsa nasuszone na słońcu, wiesz, no długo trzymały, nie?
2: Sól
0: i teraz nie trzeba tych antybiotyków na różne rany, zwłaszcza dla cukrzyków, a przypomnę, że problem z gojeniem się tych ran wynika tylko z powodu nadmiaru nierozkładalnego przez tkanki cukru, który tkwi w tkankach i zmniejsza przepływ sygnałów elektrycznych. Nie. Czyli też wyprowadzanie na saunę i tak dalej, płukanie dobrą wodą. No jest taka przyczyna, ucinają kończyny, jakbyś miał, kurde, korzystać, nie? To lepiej se wsadzić nogę w sól, nie? I ewentualnie zawoskować deci salt z magnezem, która oczyszcza i jest antybakteryjna przy okazji. i zwiększa regenerację tkanek.
4: To jest to, że krawiec nie zwariował, no. Że...
0: I zakleić tylko. I tylko to.
3: Dokładnie.
0: A sól, że warto ten, tak jak oni tam to kółko od soli, to wiesz, ta sól jest też tym minusem, tam jakby koncentracją tego minusa i tak dalej. Teraz zależy skąd, nie? Ale dobrego minusa, nie? To nie znaczy, że minus jest zły.
3: Dzisiaj żyjemy w takim świecie, że pewne rzeczy nazywane są pełnowartościowo, jak też niepełnowartościowe rzeczy są nazywane tak samo jak pełnowartościowe.
0: No więc właśnie, sól odpadowa, pseudo różne tam inne, tam ten i tyle. I potem mówicie, że wszystko szkodzi, bo faktycznie, bo jest gówniany. W biegu donikąd, z teoriami legalności, nielegalności, taniości, kurde, i przepychu, w biegu, kurde, ale donikąd, bo to są trutki już. Tą sól odpadową do teraz wam sprzedają jako sól stołowa i idzie po prostu. Ona jest podobna w składzie, ale działa znacznie inaczej dla organizmu. Jest sól odpadowa po procesach metalurgicznych, kurde.
2: No, ciekawe.
0: Większa wchłanialność danego zakresu na pewno was wszystkich wykończy.
2: No ciekawe, ciekawe.
6: Mogę się wypowiedzieć na ten temat?
2: Prosimy. Prosimy.
6: To powiem wam, że na przykład często takie generalizowanie, na przykład, że wy kupujecie jakąś sól, która jest niedobra lub jakąś żywność czy mięso.
0: Ona nie jest dobra.
6: To ja rozumiem cię, ale to jest generalizowanie, bo na przykład ja bardzo uważam na to, co jem i kupuję rzeczy, które są bardzo dobrej jakości, więc to takie, wiesz... Nie trzeba jeść tych zatrutych rzeczy, które są najtańsze. One nie są zatrute. Nie? Jakby były zatrute, to by nie były dopuszczone do obrotu. Ale są niższej jakości, tak? Należałoby kupować produkty najwyższej jakości i wtedy...
4: Mów, Piotr. Nie słuchaj mnie, mów, tylko mów.
6: No trochę mnie wybija kolega, ale dobra. Niech się śmieje, bo ja też się lubię śmiać.
2: Tu mam taki komunikat, żebym był bardziej delikatny. No name, czy zechciałbyś dokończyć wypowiedź swoją łaskawie?
6: Ależ proszę, szanowny operatorze myszki i klawiatury. Jak najbardziej, dokończę, a zalisz.
4: Więc
6: wiecie co, po prostu często jest tak, że ludzie kupują... W moim otoczeniu, tak? Czyli takie osoby, które ja znam, bo nie chcę generalizować. Kupują bardzo dużo przetworzonej do dupy żywności, a ja na przykład kupuję mniej tej żywności, ale za to wysokiej jakości. I po jedzeniu wysokiej jakości bardzo długo mogę nie jeść. Po zjedzeniu... Tak?
0: No, dobrze, właśnie.
2: Dobrze, właśnie.
0: Trzy posiłki dziennie to są tylko dla rosnących form, które aktywnie budują masę.
6: No i to się zgadzam. Osobiście jem jeden posiłek lub dwa, nie? Kwestia tego, jak bardzo się zmęczyłem w ciągu dnia, ale zazwyczaj pierwszy mój posiłek jest o godzinie 17. Po pracy.
0: To dobre i nie będziesz gruby. Pewnie nie jesteś gruby, nie?
6: No nie jest.
4: No dobrze, już abstrahując od tematu.
0: A przed robotą, ale... śniadanko, zapchanie flaków, gdzie większość energii idzie na trawienie, przedłuża ten proces, rozciąga flaki, twoja aktywność w ruchu donikąd, w nielubianym stresie, kurde, już będziesz grubasem, jak będziesz wcinał. Czyli taka kawa i fajka dla tych, co rano wychodzą, jest lepsza na śniadanie, a na miejscu jakiś banan. I dopiero
4: tak, Tardowi można wpisać rację z tą sprawą, że nie pozwoli ładnie Koch siebie obrażać na live'ie u Tarasiuka. A Tarasiuk jako kiepski ambasador swojego kanału, bo on nawet nie jest właścicielem, to nim po prostu kierują jakieś siły z zewnątrz.
6: Dobrze, Piotrze Szlachetnym, ale czy to jest właśnie to, o czym mówimy? Czy poruszasz wątek jedzenia, o którym teraz mówimy?
2: Piotrze, słuchaj, Piotrze, my się ostatnio staramy unikać takich tematów, wiesz, że Tarasiuk się tam, kurwa, komuś dał dupy.
3: Pozwólcie, że wyjaśnię wam, bo mam wiedzę na ten temat akurat. Profil jest aktualnie założony na koncie YouTube'owym Gabriela. Został założony przez jego przyjaciela z Anglii.
2: Ale po co w ogóle jakieś takie tematy? Kto tam
6: jest właścicielem? Czy ma związek z jedzeniem, z tematem, o którym mówimy?
3: Jeżeli on zaczyna kłamać na Gabriela, to pozwólcie, że ja wyjaśnię i powiem tak jak...
6: Dobra, kurwa, to są patostreamy. Nie chcę już mi się tutaj, wiesz, rozmawiać. No. Cały czas tylko słyszę czosnek,
3: Anglii, kuźwa... Ponieważ Gabriel nie mógł założyć
2: Nie, no to, słuchaj, chwilowo go nie ma z nami, więc nie może się jakoś tutaj bronić, skomentować, więc zostawmy takie tematy, co jest czyje i tam kto komu dupy dał i kto się sprzedał, i bo tym bardziej, że dołączył do nas nowy gość tutaj, użytkownik gość. Nie wiem, proszę się odciszyć, jeśli pan chce zabrać głos. Tutaj czekamy, no. Mikrofonik przekreślony, dajemy chwilę czasu.
3: Powiedziałeś, założyłeś, że to pan. A może wreszcie jakaś niewiasta się dołączyła?
2: No, tak z przyzwyczajenia, bo faktycznie sami tu panowie. A może jakaś same pani single. Faktycznie.
3: Single, kawalerowie.
6: Dobrze. Panie mają większą wrażliwość i nie wytrzymałyby po prostu rozmowy w takim gronie.
2: Ale ty się też tak denerwujesz od razu, no nie, spokojnie, spokojnie.
6: A ja tak lubię, chłopie, z rana powkurwiać się, trochę kawy już nie potrzebuję. A słuchaj, ja też muszę też wyrzucać emocje, żeby na przykład odstresować się, tak? Dla mnie słuchanie jakiegoś radyjka czy dzwonienie do radyjka to jest w jakimś sensie też pozbywanie się emocji, które się nagromadziły w ciągu dnia, tak?
2: No dobrze, ale to we własnym zakresie może bardziej rozładowywać emocje, a nie czyimś kosztem tutaj, prawda?
6: Ale Krawcze, kogo kosztem? Czy ja kogoś wyzwałem?
2: Nie, ale jak się denerwujesz tutaj i wiesz, i miotasz, to wpływa to na wszystkich. To wiesz, to rezonuje. To rezonuje. Ale
6: a,
2: dobra.
6: Że ja po prostu w ten sposób mówię, taki stanowczy, tak? To po prostu.
2: Nie, nie. To chodzi bardziej o to, że co jakiś czas masz takie. Ja kurwa pierdolę, z głupkami nie będę gadał, idę. Bo tu się gadać się nie da normalnie, takie pierdoły.
6: Nie powiedziałem,
2: idę, tak? Idę, odchodzę. No, ale dobrze, bo to nieważne, to nie jest takie istotne, czy użytkownik gość.
6: Ale nie wkładaj, wiesz, słów w moje usta. Ja nie wyzwałem od głupców.
2: O Jezu.
6: No tak, no wiesz, Krawcze, to jest troszkę niefajne, nie?
2: Dobrze.
6: Bo ja kulturalnie się wypowiadam i nie obrażam nikogo.
2: Ale ciągle chcesz odchodzić, bo ktoś cię tam zdenerwował czymś i chcesz uciekać. O to mi chodziło. Nieważne.
6: No masz rację, to jest dziecinne z mojej strony, powinienem się rozłączyć. Ale dziękuję ci bardzo. Po prostu mój błąd, że zadzwoniłem, jak jest tyle osób.
2: O Jezu, ale czemu od razu...
6: Nie, ale nie ma problemu,
2: nie,
6: słuchaj.
2: Nie,
6: tak, ja idę sobie na kawkę do Żabki i jest okej. Okay. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z czatu oraz inne
2: obrażam
6: osoby, z
2: się,
6: rozmawiałem.
2: Obrażam dziękuję. Się i idę, obrażam
6: no
2: się
6: tak,
2: i idę.
6: Tak, bawi.
2: No, ale to jest mega, no, to jest właśnie najbardziej dziecinne, jak pójdziesz teraz.
6: Ale słuchaj, Krawiec, no? Krawiec, chcesz, to proszę, jak będzie, jak na przykład nie będzie...
3: Barda.
6: Ja nigdy już nie zadzwonię, tak, nie nigdy nie zadzwonię barda. Już jak będzie Bart, tak? Więc na przykład, jeżeli będzie mniej osób na czacie, na rozmowie i będziemy mogli kulturalnie rozmawiać, to możesz oddzwonić, nie ma problemu. Natomiast nie będę się przekrzykiwał, po prostu wiesz, to jest szkoda dla mnie czasu, a ty widzisz, że mnie to denerwuje, tak? Że ja podnoszę głos, więc po co mam się denerwować?
2: Tak, denerwuje cię i właśnie niepotrzebnie cię to aż tak denerwuje, bo wiesz, no, ty mówisz, to ja nie będę dziecinny tutaj i po prostu se pójdę i ciach i nie będę gadał.
6: No tak trzeba robić, no wiesz, nie, no kurde, ile ja mam lat, żeby się, wiesz, wspierać z...
2: Znaczy, jeśli chcesz, to proszę uprzejmie, no to wiesz, to jest twój wybór. Ja, słuchaj, ja staram się tutaj panować nad sytuacją. Trzeci raz wyciszam Barda, który tutaj coś tam chrząka i krzyczy specjalnie, żeby tobie dać pole, żebyś mógł się wypowiedzieć. Ale spoko.
6: A ja do ciebie nie mam zarzutów, powiem, że po prostu to jest niemożliwe kontrolować. Powiedziałeś 7 osób naraz. To jest niemożliwe, żeby kontrolować, więc
2: jest.
6: Ja nie mam zarzutu do ciebie. Tylko
2: jest
6: po prostu
2: możliwe.
6: Wiem, że jestem tą 7 osobą, która po prostu będzie tylko przeszkadzała też, nie?
2: Jest możliwe. Jest możliwe, to wymaga trochę gimnastyki i jakoś to się udaje, tylko wymaga też od ciebie, nie tylko ode mnie, ale i od pozostałych tutaj uczestników i jakiegoś tam
6: no
2: sam... Ale to dobrze, to nie są aż tak istotne sprawy. Czy Joachim tutaj się dobija, chyba chciał coś powiedzieć. Joachimie.
7: To tak wygląda, jak miłość wyuczona chce się przebijać i zabłysnąć.
6: No, masz rację. No dobrze, ja przepraszam za moją obecność, że tutaj tak zdenerwowałem chłopaków. To było niepotrzebne.
2: Nie,
6: po prostu niepotrzebnie się łączyłem, jak było za dużo
7: tak
6: osób.
7: Mówiąc,
6: dziękuję. Jak będziesz miał wolną antenę lub jedną osobę, to możesz odzwonić i będzie fajnie. Nie, nie gniewam się na nikogo, wszystko jest okej. Okay. Dziękuję bardzo, idę na kawkę do Żabki. Pa, pa.
2: No spoko, trzymaj się, no name, hej.
7: Co, panowie?
4: A ty bardzo zamknij dupę, kurwa.
2: Proszę, proszę nie obrażać tutaj.
7: No, dobrze, dobrze. Się jeszcze nie dla was jest zdrowa żywność, co?
0: Się nie dziwicie,
3: że mówią usta.
0: A tutaj zamknij dupę, kurwa, słownictwo.
3: Obfitości, szlachetności mówią usta.
7: Daj. Dla was jest zdrowa żywność.
4: Prowokujesz wszystkich w chamie i nie dziw się, że do ciebie chamie tak się zwracają. Powiedziała ci to Anna Koch ostatnio na audycji, że jesteś chamem.
3: Alkoholiczka, psychopatka powiedziała mi, że jestem chamem. Dobra, no i co mam dalej na to? Mam się tym przejmować jakoś?
2: O, dobra, to chyba faktycznie trzeba tutaj powoli kończyć. Anna Koch to jest bardzo miła pani. Myślę i tutaj
3: tak,
2: już...
3: Tak, jest to trzeźwa.
4: A ten przepraszam jeszcze tutaj, Krawca, ale ten Dejer jeszcze, jakieś słownictwo. A ty co ty masz za słownictwo? Co mądrego powiedziałeś?
2: Ja?
4: A co? Nie, nie ty.
2: Ja, wiesz, ja dzisiaj dużo mówiłem, ale od pewnego momentu podjąłem rolę tutaj administratora, więc nie mam dużo pola do manewru i oddaję swój głos jakby uczestnikom.
4: Wiesz, Krawce, szkoda mi tego Piotra, no, szkoda mi go.
3: Że nie... A mi ciebie szkoda, bo przyszedłeś i rozpieprzysz streama.
4: Weź, do lekarza się zgłoś. Nie, szkoda mi tego Piotra, że się nie wypowiedział tak, jak chciał. No.
2: Bardzo dużo miał możliwości wypowiadania się Piotr, myślę, i dużo powiedział. Ale ty chciałbyś więcej, tak? Za mało. Okej, dobra, no spoko.
4: No chciałbym, żeby powiedział więcej, bo naprawdę.
3: A może ty coś powiesz? A ty co, nic nie potrafisz powiedzieć? Taki, mówisz, jesteś elokwentny, taki jesteś redaktor, pan redaktor się tutaj...
4: To najpierw zarobię, żeby ja z tobą rozmawiał,
3: bo póki co, to tylko przyszedłeś i trolujesz.
4: Najpierw musisz wziąć się za robotę, żeby miał
3: coś mądrego.
0: Zaczyna się, że nada typowa przy tym składzie. Także no, panterka, daj spokój.
2: Spokojnie, dzieci, nie bijcie się. To są wspólne klocki. To musicie się podzielić zabawkami.
3: Bo przyszedł Szymonek i Szymonek ten powiedział, tata, a Marcin powiedział, że Piotrek nic nie powiedział i Piotrek musi więcej mówić. No. To z tego typu, wiesz, takie zagrywki dziecinne, no dzieci nada i tyle, no. Ale co tam, no.
2: Ale to on zaczął pierwszy. No.
7: Ich w życiu brak kobiety i dlatego tak jest.
3: Ale nie, weź Joachimie, kobiety. To jest ciężki temat dzisiaj, no. I spójrz, tu są same samce, jednorodne, dojrzałe niby i tak dalej. A
4: no, ale
3: kobiety
4: już
3: się co? Kobiety mają śmierćfony, kobiety mają wibratory. To im więcej daje szczęścia i radości halo, niż mężczyzna, halo. Niż facet.
0: Widzę, że się nudzisz erotycznie i sobie do klubów. Słuchaj, są takie kluby dla dorosłych, tam jest seksu w brud, kurwa. Swingerskie się nazywają i przestaniesz gadać, kurwa, o pierdoło.
4: Halo, wiecie jak randka Barda wyglądała? On opowiadał. To ja wam powtórzę to, bo to gdzieś przeminęło z wiatrem, a ja wam przypomnę. No. Powiedział tak, spotkał się z jakąś tam, nie wiem, starszą od siebie dziewczyną, no z kobietą i ona, wiesz, wyciągnęła papierosa, mówi, palisz papierosy, fuj, wiesz. No dobra, no to przechodzi do drugiego trybu.
3: Dziękujemy za te kłamstwa.
2: Ktoś, to nie ja, przepraszam bardzo, to nie ja wyciszyłem.
4: Dokończę, co mówił.
8: Przepraszam, halo, Bart. Przepraszam, czemu Piotra wyciszyłeś? Ja słucham.
2: Ja...
8: Ja
4: wam opowiem, jak to było.
9: Chuj go wycisza pedał jeden.
2: Ja nikogo nie wyciszałem. Ja nikogo nie wyciszałem.
8: Bart, nie świruj.
2: Nikogo nie wyciszałem. Ktoś inny wyciszył.
3: No, słuchajcie, gościu przyszedł i kłamie. Dlaczego mam słuchać kłamstw? Powiedz mi, dlaczego chcecie słuchać kłamstwa? Dlaczego masę umysłów
0: wymień kłamstwo. Wymień kłamstwo.
3: Na mój temat.
0: Personalne
3: nigdy, nigdy on nie mnie nie zna. Ten debil mnie w ogóle nie zna.
0: No, nie znacie się osobiście, to nie możecie mieć do siebie większego problemu niż opinia o sobie, która jest nieznaczna dla kurwa żadnego z was. A dla nas
3: dokładnie. Tym bardziej
0: spokój, kurwa.
8: Czekajcie.
2: Gabryś, Gabryś, opierdol ich. Gabriel, opierdol ich.
8: Bart, słuchaj. Dlaczego się uniosłeś emocjonalnie? Jakby Piotr totalnie pierdolił głupoty, no to byś, to by mnie adrenalina nie poskoczyła. A ja to w tonie głosu wyczułem. Coś
3: co
8: na rzeczy
3: jest. Co ty wyczuwasz? Ty nic nie wyczuwasz.
8: No, no ankietę śpisz, zrobię. Ja wyczuwam.
3: Ale ty tylko
8: ja
3: ankietę robisz. Super. Ty śpisz, Gabriel, ty śpisz.
8: Ja co ja śpię?
3: Jesteś
8: ja
3: małym dzieckiem, które nie potrafi się zająć samym sobą, to gra w gry, kurwa. Gabryś, ty śpisz, cały czas śpisz.
8: Co ty pierdolisz?
2: Gabryś ja dużo robi, on cały czas...
3: Dzieckiem. Dużym dzieckiem jesteś, ja pierdzielę i ty też jeszcze tutaj afirmujesz głupoty, które gada redaktor pseudoszlachetny na mój temat, który mnie nigdy nie widział i ty chcesz słuchać kłamstw?
2: Ale ty jesteś awanturnik,
8: Ego masz, kurwa.
0: No, to opinia tylko, ego to wysłałeś opinię.
8: Ale nawet jak kłamstwo powie, może to żart śmieszny, że się powie, no żart może śmieszny.
3: Ale ja sobie nie
8: A ty się od nas do siebie, kurwa.
3: Ego sobie o sobie, a nie o tobie.
0: Możemy zrobić szybką ankietę, aktywność, kurde, publiczności. Wymień to kłamstwo, co było kłamstwo i to była opinia o tobie, a ta
3: nigdy
0: będzie zbieżna.
3: Nie mówiłem
0: jeżeli była
3: na
0: prawdziwa,
3: tym...
0: no to będzie zbieżna z
10: wiedzą. No halo, mogę opowiedzieć?
3: Nie, nie mogę.
10: Jak się mówić, jak było?
8: Ale, no dobra, jak to... No, dobra, to nie było bardziej. To zmieni imię. Nie wiem, zmieni imię. O kimś innym
10: no, to był Gienek. To był Gienek.
8: O Gienku, no dobra.
10: Na streamie, okienku, no. Opowiadał na streamie.
8: To, nie jest, to jest o Gienku, to nie jest o tobie, kurwa.
10: No. To jest Ogienku, no, opowiada.
2: Słabo się robi.
3: Ja mam debila, który opowiada jakieś kłamstwo.
8: Ogienku mówi, kurwa.
2: Ale nie, no, ale... No dobra, no powie Ogienku.
8: To jest audycja trochę satyryczna, trochę alternatywna. Jest tutaj pora ranno-wieczorna, kurwa, no. W Ameryce jest na przykład gdzieś po północy, pierwsza godzina. Bart, słuchaj, dlaczego tak unosi się emocjonalnie?
3: Do pytanie, poczekaj. Nie życzę sobie, żeby on mówił o mnie. Żeby
8: no to by nie mówił, ale ty mówisz, mówi, kurwa.
0: Ty mówisz też o innych
3: personalizacjach. Nie znał i nigdy nie znał mojego życia towarzyskiego.
4: Ale,
3: rozumiesz?
4: Ale to gorzej.
0: To chodzi.
2: Nie mówcie. Absolutnie, słuchajcie.
3: Moje życie towarzyskie, jeśli on mówi o sobie, on opowiada swoją historię.
8: Powiedz o swoją historię, mów. No dobra, no. Mów jak to było ze swoją historią.
2: Tak? Nie, nie, słuchajcie, ja protestuję. Jeśli Piotr ma teraz opowiadać o sytuacjach życiowych, intymnych Barda, ja protestuję. Nie chcę tego słuchać i ja wolałbym, żeby
8: nie,
2: sytuacja...
8: Nie, poczekajcie, nie, czekajcie. No. Krawie, słuchaj. Bart powiedział, że to nie była dotyczyła jego, no.
4: Że nie dotyczy tak.
8: Że nie z niebie informacji. No to może swoje życie opowiadasz, to kurwa, no to co, jak mówi.
4: No to, to ja nie opowiadam,
8: to może, kurde, jakaś ciekawa była puenta, no kurwa, no. A już to przerwałeś, no. No nie jest o tobie, to jest, nie wiem, o Piotrze, czy o Piotrze to jest.
2: Ale
8: no.
2: Jaka kurwa puenta, że co, że nie wiem, raz w dupę to nie pedał, taka puenta jakaś, tak? Czy coś w tym stylu. Ja nie chcę...
8: Nie wiem, to tam posłuchać, co, jak to skończy. Piotr skończy, jak to było właśnie, no.
3: Ale słuchajcie, przyszedł tak zwany Zakapiotr i zobaczcie, co się stało na antenie. Widzicie, co się stało na antenie?
8: No i dobra, że się stało, ale czemu
3: ja
8: to się...
3: Ja zadziałałem na ataku satanistów.
8: To coś rzeczy było.
3: Płachta na byka. I przyszedł ta płachta na byka, bo ja działam tak na takich właśnie opętanych, jak płachta na byka. Tak działam.
4: Ale się rzucę, bo prawdę chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć prawdę.
3: Tak, o sobie prawdę. No to mów.
4: Nie, o tobie.
3: Ja chętnie posłucham o tobie.
4: Nie.
3: No to właśnie... Nie mówmy jednocześnie.
2: Pierw Bart, niech się wypowie, no w końcu. Co powiesz, Bart?
3: No. Ja bym chciał usłyszeć coś od niego, ale to, co on wie o sobie i o świecie. I tyle. Ja nie potrzebuję słuchać kogoś, kto mnie nie zna i kogoś, kto w ogóle nie zna mojego życia towarzyskiego, nie zna, nie wie o mnie nic. Rozumiesz?
4: Chciałem opowiedzieć. Tyle. Dlatego chciałem o tym opowiedzieć, więc wracając do tematu Gienka i pani Renaty, to właśnie Gienek z Renatą w pewnej takiej knajpie.
2: Ja pierdolę, nie wiem, czy chcę tego słuchać, że w pewnej knajpie, stary, ale czemu jakieś odnośnie drugiego człowieka jakieś wyciągasz, że on się z kimś spotkał, czy coś tam robił? Nie o tym jest, nie gadamy o takich rzeczach. Ja przynajmniej nie chcę gadać,
3: nigdy
2: kurwa.
3: W knajpach nie chodziłem, bo gardzę knajpami, stary. Do klubu, potańczyć, wypowić się.
4: Dokładnie, potańczyć. Ten klub to jest knajpa.
2: Ale to jest właśnie to pato, no kurwa.
8: No i Bart, dokładnie, to nie jest o tobie, no. Jakimś Gienku mówi, kurwa, no dobra, ja jestem puentę tej historii usłyszysz, no kurwa, no nie mogę, no.
2: No puenta jest taka, że... Kurwa, puenta jest taka, że...
8: Nie jest o nikim słyszeć z audycji, no dawaj o tym Gienku, no kurwa, kończ plot.
4: No więc ten Gienek poszedł do knajpy z tą dziewczyną, no i wiesz, ona wyciągnęła paczkę papierosów, no i sobie odpaliła papieroska, no normalnie. No i Gienek się zagotował i mówi, ty palisz? I już wiesz, to już nie fajna jesteś, wiesz. No i druga sprawa mówi do niej tak, a czytałaś Wedy? A ona mówi, co? No czy czytałaś Wedy? A ona mówi, nie wiem, o czym mówisz. A on mówi, to o czym ja mam z tobą rozmawiać? No i wyszedł Gienek z knajpy. Tak było, czy nie było?
2: No i fajnie, no i dobra. No dobra, no poderwał, kurwa, laskę na Wedy. No poderwał laskę na Wedy. No dobra, to skończmy temat.
8: Nie, no tak gówno się kłócisz 5 minut, kurwa. Właśnie, przestańcie. No.
3: Tak, Gabryś, o takie gówno... Jest awantura.
4: Ale tak było, czy nie było tak?
3: No tak ja nie było? Wiem, czy tak było. To ty musisz sobie odpowiedzieć, czy tak było, bo ja nie wiem.
4: Tak? Może pogadamy o innych jeszcze faktach swojego życia.
2: No już by... Ale co ty taki, Piotr, jesteś do grzebania w cudzym życiu też? Piotrze, z całym szacunkiem dla ciebie, ale wiesz, to, czemu tak często wyciągasz jakieś takie prywata, sratatata prywata? Przecież jest tyle fajnych tematów. Skończmy z tym pato, z tym takim maglem, kurwa, baby pod kościołem.
4: Ja myślę, że Gabriel ma tutaj rację. Krawiec ma tutaj rację. Tylko, że no, po jednej i po drugiej stronie jest racja, tylko ten tutaj gościu zakłóca pewien porządek dyskusji, no.
2: No Bart trochę jakby faktycznie wprowadził tutaj chaos jakiś taki i niezgodę, fakt trochę. Coś, Bart, masz w sobie takiego, że jak się pojawiasz, to wiesz, awantura się robi, nie? Taki awanturniczy trochę jesteś.
3: Nie. Jak się pojawiają tak zwane trole, to wtedy się robi tak. Może jak byłem to, i rozmawialiśmy w trójkę, było wszystko w porządku. Dołączył się najpierw twój przyjaciel jeden, a później drugi twój kolega i stało się jak się stało. I to nie jest moja wina. To nie jest moja wina, że tak się stało. Wy wszyscy będziecie szukać kozła ofiarnego i najlepiej wszyscy bądźcie to na mnie. Okej, zganiajcie wszystko na mnie. Biorę jak Jezus w ciężar grzechów na siebie. Nie ma problemu.
4: Moja wina, że baba lat 39 nie
3: pytała. Udźwignę więcej. Uwierzcie mi, udźwignę dużo, dużo więcej tego hejtu pomyj, które się na mnie wylewa z tych plugawych ust. Tych plugawych ust, bo to są plugawe usta. Nic więcej. Przyszło gówno i tyle. I robi smród.
4: To jest fakt z twojego życia. Widzisz się sobą?
2: Piotrze, ja muszę tutaj też być sprawiedliwy. Wiesz, nie biorę niczyjej strony, ale prawda jest taka, że niektórzy o tobie mówią, nazywają cię wężowy język. No taka jest, tak troszkę wiesz...
4: No właśnie tak jak no dlaczego, to jeżeli wężowy, to znaczy, że da się po prostu zaprzeczyć Ja czekam tutaj właśnie na proste zaprzeczenie ze strony Tardanu, tak? Nie? Jak to było? Czy tak, czy nie? 39 lat, tak? Włosy czarne. Było tak, czy nie?
3: Ale co tam? Kogo ty pytasz?
2: Tutaj jest propozycja, żebym wziął sobie barda do radia. Nie, podziękuję. Dziękuję.
3: Nie
2: trzeba. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, już mam. My zadzwonimy, proszę nie dzwonić. Dziękuję. Dokładnie. Do widzenia. Tak.
3: Ja się odciąłem od nocnego radia, żeby wam tam nie robić krzywdy umysłowej zbytnio, bo to ja wiem, że to boli, myślenie boli.
4: Szedłeś Gabriela męczyć, tak?
3: Ja bym chciał się zapytać, dlaczego ty się tak dziecko męczysz? Sam ze sobą.
2: Dziecko, ale tak, tak z pogardą się odezwał, no?
3: Nie z pogardą. To jest dziecko. Przyszedł do piaskowniczy naszej, kiedy byliśmy w trójkę, i przyniósł ze sobą jakieś zabawki dziwne.
4: Jako dorosły siedzisz w piaskownicy?
3: Tak, jesteśmy w piaskownicy wirtualnej. Taką metaforę daje teraz. Wiesz?
2: Tak,
3: afirmować.
2: Tak, sandbox po angielsku, piaskownica, sandbox, otwarty świat, właśnie. Uniwersa się dzisiaj dwa złączyły, Nocne Radio i Szabel. Tutaj piszą, żeby Szabel właśnie przejął pałeczkę, bo ten pajac się zachowuje, to chyba o mnie, tak? Jakby to był jego kanał. No właśnie, Szabel, weź tu... Anatanda ma wkroczyć, bo i koniec świrowania pawiana. Kończymy streama. Koniec.
8: Poczekajcie, nie, słuchajcie, ja jeszcze kury jedzenie muszę zrobić, wypuścić kury za pół godziny. Pół godziny postreamuję jeszcze. Siódma jest godzina, to do pół do, może do ósmej godziny już.
7: Jeszcze dłużej.
8: Nie, godzina idę, ja muszę trochę kimnąć się, wiesz.
7: No. Jest wesoło, nie ma tak źle.
2: Dobrze jest.
8: Proszę, może dwie taczki drzewa zawiozę, dobra, słuchawki wezmę, będę was słuchał. Może właśnie Joachimia posłuchamy. Bo Joachim właśnie jakby tak zrobić jakieś statystyki, ile ktoś jest na Skype podłączony, a ile czasu mówił, no to Joachim to pół promila, to nie wiem, czy u ciebie będzie. Więc ciebie posłuchajmy teraz. Ciebie. Ja wkleiłem link do rozmowy na czacie, zapraszamy do rozmowy.
2: Zapraszamy teraz Joachim pół promila. Prosimy, tak.
7: Pół promila, tak? Ciągle mało macie słów tutaj o miłości, panowie.
2: No, właśnie.
7: Tutaj się nie przewija miłość do kobiet, a raczej może nienawiść do kobiet.
3: Miłość.
7: U Czoska jest podobnie. Tam non-stop atakują kobiety. Non-stop.
2: Tak.
7: Ewa Lipka jest tam non-stop atakowana. Od takich, od owakich. Panowie, co jest z wami? Co jest z wami, ja się pytam.
8: Poczekaj, Bart, słuchaj. Jak Joachim mówi, a jakieś tutaj, nie wiem, uniesienia swoje, no weź cisz mikrofon, no kurde, no bo nie słychać tego, no weź. Wszyscy ja też ciszę, jedną osobę mówi, reszta ma osób ściszone mikrofony, no.
2: Tak,
3: ja
2: dajmy...
3: Dajmy
2: tak, pozdrawiamy Ewkę. Ewa, bardzo fajna dziewczyna.
4: Zaraz, Ewę chcesz bronić, a Annę wyzywasz od kurew, od dziwek i psychicznie chorych psychopatek, które są alkoholiczkami? To ty chcesz zabierać głos?
3: Ja nikogo nie wyzywam, to ona sama daje świadectwo.
4: To się nagrało.
3: Ja tylko
2: Piotrze, ale znów ten wężowy język. Patrzcie, było fajnie, przyjemnie i znów wężowy język przemówił i znów właśnie, i znów kłótnia, znów właśnie chcesz tu tego, tam... No Piotrze, naprawdę, nie godzi się. A tu takie są też głosy, że tego Krawca już się nie da słuchać. Przepraszam, no ale no taki jestem, że się mnie nie da słuchać. Dajmy może Joachimowi, bo słuchajcie, Joachim ma ciekawe myśli, naprawdę. To jest człowiek, który najmniej dzisiaj mówił, a być może ma coś fajnego do powiedzenia. Jeszcze. Joachimie, jesteś z nami? Jeszcze?
7: No jestem, cały czas przecież jestem.
2: No. A słuchaj, a jak ci się jest, jak ci się tam rozmawia u Czosnka? Powiedz.
7: Tam specjalnie nie ma też rozmowy. Powiedziałem, że brak jest słowo miłości w tych wszystkich rozmowach. Mhm. O tak, dużo o polityce, wojna, korporacjach, jak zrobić, jak zmienić, ale o miłości się bardzo mało słyszy.
3: To jest... Bo nie ma miłości między ludźmi.
2: A miłość to jakby jest taka baza, taki fundament, bo jak jest, może tak, jak jest miłość, to jest wszystko. Git, nie? Tak można powiedzieć. Bo jak człowiek kocha drugiego człowieka, to tak, ani go nie okradnie, ani go nie wykorzysta,

0: to tak jakby, kurde, w tym sensie, że jako osobę w jakimś tam często błędzie, jak oceniacie, a nie osądzacie, to jest szkolowany trochę z tym, nie osądzajcie, bo będziecie osądzeni często po prostu postrzegając część zakresu wykrowanego, kurwa, na odbiciu waszej percepcji, na różnicy potencjałów pomiędzy formami.
1: Ale
0: no
1: ja
0: i wtedy,
1: uważam...
0: wtedy ta emocja nie wytworzy tego natywnego, a może rozmieć jakieś tam percepcje. No to no, miłowanie to nie chodzi o to, że macie się wszyscy kochać, tak nigdy nie było, nie jest, nie będzie. Tylko chodzi o miłowanie, czyli na zasadzie ze próbą zrozumienia i analizy, kurwa, tego. Jako podjęcie pod emocje, a nie, kurwa, jakiś tam... Często to jest przerost emocji, nie? Ludzie są niekontrolującymi się formami zatrutymi w wierzeniach różnych tam, kurwa, toporów nieistniejących wojennych i tych wierzeniowych. Ta podziałowych, nie? Lewica, prawica, środkowica, pierdownica i wiele innych podziałów, nazw jest miliony, od religii po, kurwa, kierunki i wierzenia.
2: I zapadła, cisza nieradiowa, aż nagle nas zamurowało.
1: No. Nie, znaczy widzisz, jest coś takiego, że wyrywacie z kontekstów, z Biblii, różne słówka, półsłówka, różne fraski, nie? Są wyrywane i do tego są dobudowywane jakieś filozofie.
3: No przestań się powoływać.
1: Powiedziałeś tekst z Biblii, że nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. No to po co są urzędy sądownicze? Po co to wszystko jest? Pytam się.
0: Ale to nie
1: jest. Bo jest prawo. Bo jest jakieś prawo. Tak samo
0: to jest Bóg, prawo, tak jak tak było samo... prawo i normalnie prawo. Ale to chodzi o tą inną rzecz. Zrozumiesz to jeszcze kiedyś. U mnie nie, na kanale to zrozumiesz.
1: Znaczy Piotrze, ja chcę rozwikłać ten problem raz na zawsze i jeśli mogę to zrobić teraz, to ja to zrobię teraz.
0: Masz punkty świadomości, tak, na gwiazdach to. Sobie jesteś. Punkty świadomości, które kurwa ze względu na swoje wierzenie i percepcje programują na sobie, na różnych polach, tak zwane wieszane psy, różne kurwa percepcje o kurwa o danym polu, czyli innej osobie. I odbierają tego jakiś zakres. Znaczenie filmu Wishmaster i wiele innych, prawo kreacji i wiele różnych innych. I sama elektro, kurde, mechanika jest dokładnie tym samym odzwierciedleniem.
1: Chodzi o to, że gdyby nie było prawa, to by nie no było
0: jest.
1: Sądu.
0: Jest
1: Ale prawo. Że jest prawo, to jest i sąd. Czyli jeśli ktoś czyni coś
0: nie
1: według
0: rozumiem.
1: Prawa,
0: nie mówię, że mamy nie sądzić, tylko że nie osądzajcie.
1: Chodzi o to głównie, żeby ubierać się w sprawiedliwość, w szatę sprawiedliwości. Czy teraz, i teraz tak, jaki jest kanon, jaki jest kon prawa, które decyduje o tej sprawiedliwości. I teraz tak, my ludzie tutaj panuszymy się po ziemi, niszczymy ją, twierdząc, że to jest dobre. Bo tak się dzieje, nikt jakby nie ma tej świadomości, żeby to zaprzestać, tej destrukcji, tej całej naszej ekośrodowiska życia, przyrody naszej. I zobaczcie, gdyby to się dzieje za pomocą mocy pieniądza, energii destrukcyjnej pieniądza, czyli pieniądze inwestowane są tylko przede wszystkim w 99% w zło. A
2: nie, to
1: dobro
2: przesada chyba
1: jest
2: trochę.
1: Inwestowany 1%
2: oj,
1: tylko.
2: Przesadzasz chyba, nie, przesadzasz chyba z tymi pieniędzmi.
1: Ale tak się dzieje. Gdyby tak się nie działo, to na wsiach powstawałyby, ludzie by kooperowali ze sobą, powstawałyby fajne gospodarstwa agroterystyczne, które zaopatrywałyby lokalnych innych mieszkańców w zdrowe produkty żywieniowe i wtedy niepotrzebne byłyby korporacyjne markety typu Dino, Biedronki i tak dalej, bo ludzie między sobą by kooperowali, tworzyli społeczność, stworzyli wreszcie by społeczność, na której
0: po jabłka
1: mogli...
0: będę jechał, przerwę ci, bo znowu wracasz do bredzenia. Po jabłka będę jechał na jedną wieś, a po pomidory na drugą, kurwa.
1: Nie, właśnie nie, na jednej wsi jest
0: nazwę,
1: wszystko.
0: Już jest sklepem i korporacją.
1: Na jednej wsi jest wsi wszystko, a kościół to jest
0: mieszał
1: taki
0: ludziom,
1: jarmark.
0: Są potrzebne, kurwa. I
1: a kościół to byłby tylko miejsc,

0: centralny.
1: Dystrybucji towarów i żywności
0: podstawowej.
1: I to muszą okay, na państwo.
2: Okej, okay, bo tak. Słuchajcie, to jest szerszy temat właśnie, czy pieniądz jest potrzebny. Mi się wydaje, że jest bardzo praktyczny i szybko dosyć wykształciliśmy ten pieniądz, żeby, bo to jest nam po prostu potrzebne, ale też tutaj muszę trochę dyskusję pokierować, bo ktoś do nas nowy dołączył i już trochę czeka. Tu jeszcze wyciszyłem w ogóle w międzyczasie Piotra. No, dobra, więc troszeczkę muszę... Nie, spoko, po prostu muszę trochę sterować dyskusją, przepraszam, ale...
3: Dobry wieczór.
2: Cześć. No.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak.
3: No właśnie, zależy u kogo dobry wieczór, u kogo będzie dzień dobry.
2: No właśnie, tak.
3: No, u mnie no dobrze. Pytanie podstawowe, dam tylko 3 pytania, a sami sobie będziecie odpowiadać. Kto stworzył pieniądz?
2: Sumerowie, tak? Nie, przepraszam, pieniądz.
3: Co macie pod pojęciem tak zwanym pieniądzem?
2: Fenicjanie.
3: Trzeba sięgnąć dalej.
4: Nie, każda jednostka, już pierwsza sztuka czegoś. Już jest.
3: Piotrze, proszę cię, chwileczkę, za chwilę, moment, powoli.
2: A kto się do nas w ogóle. Przepraszam, kto się do nas dodzwonił w ogóle?
3: Technokracja. To jest to, co
2: kto się do nas próbuje. Kto się do nas dzwonił? Kto się
3: rozmawiałem
2: do nas...
3: kiedyś z tobą.
2: Kto się do nas dodzwonił? Istota. Pytam się.
3: Nie istota, bo to jest ta A, literka to nie jest potrzebna w ogóle.
2: Ale no, a, trzeba się jakoś.
4: Tam on się mógł słyszeć.
3: Nie trzeba się i przede wszystkim nie zmuszaj i nie do mnie mówisz, że ja coś muszę.
2: Ale nie może zadzwonić nikt po prostu. No musi być
3: może
2: ktoś.
3: Może zadzwonić nie taki osoba, tylko ktoś, co może coś przekazać.
2: A kim jest ten kto, to coś, ten ktoś? No, musimy się jakoś zwracać do ciebie.
3: Umiesz szacunek dać komuś innemu?
2: To jest właśnie szacunek. Dobra, też dla innych, żebyśmy... To jest nie, szacunek dla innych.
3: Potrafisz innych przedrzeźniać, tak. Naśladując ich głosy.
2: Potrafię.
3: Zgadza się?
2: Zgadza się.
3: Czy dajesz w ten sposób szacunek?
2: Ciężko powiedzieć, no takie pytanie, no czy dajesz
3: dla
2: szacunek.
3: Dla mnie jest bardzo łatwo.
2: Czy jak naśladuję Schwarzeneggera i krzyczę get down, to czy daję mu szacunek?
3: Czy to jest twój język, który się urodziłeś, twoi rodzice cię nauczyli?
2: Nie, to jest coś, co nabyłem, talent do przedrzeźniania i naśladowania głosów. No.
3: To znaczy, że taki sam stajesz się jak te, co są w Knesejmie?
2: To ja się staję taki sam jak w Knesejmie?
4: Dobra, następne
3: oni też to samo potrafią. Co i
4: okay.
2: Ale nie, oni tego nie potrafią, to ja potrafię.
3: Myliście.
2: Jak potrafią.
3: Myliście, no, nie doceniasz no, przeciwnika.
2: Okej, okay, no Hołownia jest aktorem.
3: Personalia tutaj, jak widzisz.
2: Zełenski jest aktorem, Hołownia aktor. Okej, okay, ale mało jest tam aktorów, komików. Ale przepraszam, no przepraszam, że cię naciskam. Istoto, tak?
3: Ty mnie wcale nie naciskasz.
2: Naciskam cię.
3: Domniemuję, że coś naciskasz.
2: Naciskam.
3: Możesz gąbkę w mikrofonie tylko nacisnąć.
2: Słuchaj, no wiesz, zawsze ktoś jest szefem. Są takie małe drzewka i są trochę większe drzewka.
3: Nie mam szefu drzewka. Nad sobą, a szef to na jajach leży. Wiesz o tym?
2: Wiem,
3: na worach.
2: Wiem, tak.
3: No
2: jest
3: to
2: szef,
3: nie mów do mnie
2: szef
3: taki
2: na jajach.
3: Sposób.
2: Mówię.
3: Z szacunkiem do innych. Wiesz, dlaczego zadzwoniłem tutaj?
2: Słuchaj, jak
3: nie
2: przychodzisz
3: do, ciebie,
2: do kogoś.
3: To gdzie indziej się
2: a to mnie nie interesuje, że gdzie indziej.
3: No to ciebie nie interesuje, a no. Uszanuj wolę innych. Oznacza, że wszystkich rozmówców.
2: A skąd wiesz, jaka jest wola innych? Tutaj, a może
3: skąd
2: inni
3: to
2: też.
3: A ty skąd wiesz?
2: Tak skąd inąd? Skąd inąd?
4: Dokończy te trzy pytania.
2: Nie, nie, ja nie.
3: Ten dać trzy pytania.
2: Nie, ja nie odpuszczę.
3: A ty wchodzisz w tak zwane dyskusje.
2: Tak, bo nie odpuszczę, dopóki się nie przedstawisz.
3: A to sobie odpuszczaj, idź do tak zwanej, wiesz gdzie, do księdza i tam ci odpuści.
2: No to jest twoja.
3: Rozpuści cię idealnie.
2: To jest twoja bajka. Moja bajka jest taka, że ktoś przychodzi do mojego domu i mówi: cześć,
3: pamiętaj,
2: jestem
3: że ta
2: Ziutek.
3: Moja bajka
2: jestem Ziutek.
3: Jest
2: no.
3: Również twoją bajką.
2: No okej. Okay,
5: no. Przepraszam. Halo, słuchajcie.
2: No cześć, Gabryś. No cześć.
5: Tutaj istot dołączył albo istota. Istoto, tu zadałeś trzy pytania.
3: No nie, ja cię nie zadałem. To sobie było jedno.
4: Jedno,
5: no, jak no jedno tak, do rozmyślenia pieniądz, tak. Ja mówiłem o systemie bezpieniężnym, o systemie, jak reset będziemy mieli wkrótce.
3: On będzie w 100%.
5: Trzeba będzie operować.
3: I nie reset, oczywiście. Bo reset to oznacza całkiem coś innego. To jest dobre tłumaczenie tego.
2: A z kim rozmawiamy w ogóle?
3: A pytaj się dalej, ja z Gabrielem teraz rozmawiam, istota, nie do ciebie mówię.
5: Istota, Krawiec, później ci wyjaśnię spokojnie. Wiesz, spokojnie.
2: Dobra.
5: Słuchaj, pytanie właśnie moje, jak to się stanie właśnie? Wyłączą prąd, skończy się pieniądz, jak
3: nie,
5: operować
3: zabiją
5: się,
3: ludzi.
5: Trzeba będzie. Zabiją ludzi, no dobra. Może nie wszystkie zabiją,
3: może prąd, skoro przebiję, można spokojnie w parcelach wybijać, tak jak w klatkach, blokach. Przecież tym są właśnie te bloki, tak jak klatki dla kurczaczków.
0: No, przyjechały kontenerowce. Bloki.
3: A czy ktoś zauważył, że jak armia amerykańska przyjeżdżała, to z pustymi silosami przyjeżdżali?
0: Nie.
5: No i później pewnie zjadają ludzie na McDonald'sa na całym świecie. Tak, ludzi zabity.
3: Sądzisz, że ja sobie żarty przyszedłem tutaj robić?
5: Spiskowe.
3: Gabrielu?
5: Nie, ja mówię taki story spiskowy nawet. No, że to McDonald'sie zjadają ludzie na całym świecie.
0: To możliwe.
4: No, były przebadane.
5: Możliwe jest.
4: Że są i, i te ofiary poszczepienne. Kurwa, i różne inne ofiary mordów. I po raz enty wyszło, bo to...
5: Ale może o tym nie mówię, bo to ten zaraz... jakiś ten...
4: Ważne, żeby powiedzieć, bo zjedzenie tego degraduje DNA, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, wściekłe krowy w społeczeństwie na masową skalę.
6: No namę. 10 zł. Reklama.
5: Istoto, a ja ciebie spytam właśnie o złoty podział i liczbę fi.
6: Do tym powiem.
3: Dalej bredzisz, Gabrielu.
5: Co ja bredzę?
3: No dowiedz się, dlaczego bredzisz. Czy kiedykolwiek ktoś wymyślił urządzenie, żeby zmierzyć w tobie cokolwiek?
5: Słuchaj, ja ci mówię, jak jest zbudowany cały wszechświat.
3: A ja ci odpowiadam, jak on jest zbudowany jak kropla wody. I ty nawet nie zdajesz sprawy sobie, że dałem ci dawno już odpowiedź.
5: Oczywiście, tylko ja ci mówię, ja studiowałem wyższą matematykę, nie wiem, czy ty się uczyłeś, ja użyłem ją.
3: Słuchaj, używasz słowo korki, a w energetyce tak zwanej to są zabezpieczenia topikowe, jakbyś już tak bardzo chciał językiem operować, więc zapytaj się, czy mam jakieś wykształcenie, czy nie mam.
5: Istoto.
3: Mam wyższe niż ty sądzisz, a przede wszystkim i radiowe, i energetyczne. Bo elektryk to wiadomo, okay,
5: no
3: że
5: to
3: ma.
5: Więc
3: i to, i
5: miałeś
3: to.
5: Miałeś na studiach wyższą matematykę, miałeś całki różniczki,
3: słuchaj,
5: więc
3: uważnie,
5: pewnie wiesz, co to liczba fi, oczywiście.
3: Twoje studia cię nie uratują przed niczym, Gabrielu. Przed niczym.
5: Słuchaj, ja tu bajeruję. Ja to nie moje językiem fachowym, podręcznikowym. To jest audycja, to nie jest audycja wykład profesora na uniwersytecie. To jest audycja taka, troszkę tutaj wiedzy z alternatywnej, troszkę tutaj komiczna, taki cykliczny odcinek komiczny.
3: No to zróbmy sobie komicznie, bo powiesz, że nie potrafi też żartować. No komicznie można.
2: A potrafisz żartować?
5: Nie, ja ci...
2: Istoto, czy potrafisz żartować? Bo ja nie dowierzam, że tak troszkę mi się...
3: A to twoja wiara jest bardzo krucha.
2: No to udowodnij, przekonaj niewiernego
3: nic
2: Tomasza.
3: Nic nie muszę udowadniać.
2: To ja cię proszę, a jak cię ładnie...
3: A wodzisz.
2: A jak cię ładnie poproszę, tak z sympatią po prostu, żebyś coś zażartował.
3: A sympatią prosić i dziewczynę.
2: A to ja cię tak po koleżeńsku proszę, jak tutaj gościa, żebyś udowodnił nam, że potrafisz...
3: A znasz
2: mnie? Nie, i dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy potrafisz żartować, czy jesteś do tego zdolny.
4: Żeby wrócił do tych trzech pytań.
2: Nie, żeby na przykład sprawdzić, czy nie jesteś sztuczną inteligencją, bo...
3: Proszę, zadaj sobie jakiś trud.
2: Dobrze, zadaję sobie... proszę cię, istoto, żebyś coś, cokolwiek zabawnego powiedział, żeby nam humor odrobinkę przynajmniej poprawić, żeby udowolnić nam, że jesteś żywą istotą, że jesteś człowiekiem.
3: Taki kawał, który jest z życia wzięty.
2: Dawaj.
3: Mieszkał sobie syn z ojcem w jednorodzinnym, jednopiętrowym domku. Syn mieszkał na pierwszym pięterku, ojciec na parterze. Jego rolą było to, żeby nikogo nie wpuścić do miru domowego. I pewnej nocy słyszy ten ojciec takie dziwne odgłosy u góry na tym pięterku. Cyk, tup, tup, tup, tup. Zainteresowany tymi odgłosami, pyta się nazajutrz przy śniadanku tego syna. Synu mój, synu, powiedz mi, co to za odgłosy były? No to syn opowiada. Tatusiu, cyk, to jak zgasiłem światełko, to tup, tup, jak biegłem do łóżeczka, aha, jak położyłem się pod kołderką. Nie minęło 3 dni, na odwrót, słyszy syn na pierwszym pięterku dziwne odgłosy. Cyk, tup, tup, tup, tup i krzyk, jakiego dawno nie słyszał. A więc następny dzień przy śniadanku pyta się, tatusiu, co to za odgłosy były to na dole? A tatuś niechętnie odpowiada, no to synu, cyk, to jak zgasiłem światełko, to tu, tup, jak biegłem do łóżeczka. A ten krzyk, ten a, to jak zawadziłem jajami o poręcz.
2: To taki trochę taki, przyznam, że czuję taki lekki niedosyt, spodziewałem się trochę więcej, to taki wiejski dowcip, taki właśnie, że...
3: No przecież opowiadacie o jajach.
2: Spodziewałem się czegoś takiego dowcipu transcendental,
3: no tak, no, tego, kuleczki, takiego, wiesz... A teraz jak ci odpowiadam taki kawał, to ty, no niesmaczny on jest. No. No,
2: nie niesmaczny, tylko taki prostacki trochę. Spodziewałem się takiego dowcipu, wiesz, międzywymiarowego, od istoty jakiegoś, który będzie taki uniwersalny, jakiś naprawdę głęboki, a nie taki wiejski kawał, że oj, jajca mu rozdarło tam, że kurwa, to taki, no, troszeczkę...
3: Słuchaj,
2: nie, dobra,
3: chcesz,
2: okay,
3: żeby
2: dobra.
3: Ktoś cię przedrzeźniał?
2: Tak, chcę.
4: Dobra. Daj następną historię.
2: Chcę.
3: To odpowiem ci taką bardzo fajną anegdotkę.
2: Dawaj.
3: O tobie.
2: No.
0: O.
3: Kiedyś na swoim radiu naśmiewałeś się z innych tak zwanych kanalistów, gdzie każdego podjudzałeś jakoś, ale tutaj jak teraz rozmawiasz, to taki gościnny jesteś. Ale podczas swoich audycji robisz dziwne rzeczy. Bardzo dziwne.
2: Jakie?
3: Pomyśl sobie, jak inni autorzy, na przykład na blogach informacyjnych czy gdziekolwiek na tych tak zwanym YouTube, przyjmują tą recenzję twoją, te żarty, to dowcipy. Dla niektórych to wcale nie jest smaczne, a dla ciebie to jest rewelka, bo twoich słuchacze są zachwyceni.
2: A masz kija w tyłku trochę, tak bym powiedział, wiesz, bo taki sztywniak trochę jesteś. Tutaj nie wolno se ironizować. Słuchaj, czy wiesz, że twój żart może kogoś zranić? Może komuś kogoś zranić twój żart, wiesz o tym?
3: No to się uda i zobaczy, ty nie masz
2: o Jezu, kija. Jaki poważny człowiek zadzwonił. No to o czymś takim poważnym porozmawiajmy, o nie wiem, kurwa, o bólach egzystencjonalnych może, nie? Pogadajmy.
3: Czy wiesz, co oznacza słowo to, co przed chwilą powiedziałeś na K?
2: Krzywa, kurwum z łaciny.
3: No to sprawdź dokładnie i będziesz wiedział. A no. Później się będziesz odzywał konkretnie, że coś wiesz.
2: No, byś się rozumu byś się nauczył.
3: Wcale nie rozumiesz.
2: Rozumu byś się nauczył jeden z drugim, tak? No, nie no, krzywa, kurwa, to krzywa, tak?
3: Nie, jesteś pewny?
2: No, a to uświadom mnie, no. Co to znaczy?
3: No to weź to w łacińskim przetłumacz, no, rozumiem.
2: Słuchaj, ktoś tu napisał, że ty rozmawiasz pytaniami, że tylko pytania zadajesz same, jak jakiś mistrz...
3: Jesteś pewny?
2: Mistrz Joda zadzwonił, no. No.
3: Powiem ci, że na pewno mnie spotkasz pod koniec swojego żywota.
2: Jesteś śmiercią samą, albo aniołem śmierci,
3: kłamców, tak?
2: Mój Boże, to ja nie wiedziałem, przepraszam, to ja się... Aż mi łydki drżą, jeszcze się spotkamy w piekle. Tak?
0: Dobry kabaret, kręcicie.
2: Kurde.
3: A gdzie jesteś? Jak myślisz?
2: No gdzie?
3: Obecnie.
2: No, a ty jak myślisz, gdzie jestem?
3: Ja nie myślę, ja wiem dokładnie, gdzie jesteś.
2: No to gdzie? Jak jesteś taki wszechwiedzący, to gdzie jestem? W tajnej bazie UFO pod Radomiem,
3: w
2: tak?
3: W dupie jesteś, chłopie, w dupie.
2: O, no.
3: W piekle właśnie.
2: Wiejska mądrość. To dupa się, zesrałeś
3: to jest
2: się.
3: Właśnie, no, to jest dupa. Nawet no. To oznacza dupa.
2: Dupa, no.
3: Nie. Nie słyszałeś dokładnie, co powiedziałem. Dupa.
2: Dupa, tak.
3: A, no patrzaj. Po warszawsku wow, się to mówiło jak... kiedyś. No to wow, to teraz masz, no.
2: No okej, okay, dobrze, dziękuję.
3: Zobacz, z siebie można się nabijać w każdej chwili, a ja tego nie robię jeszcze. Nawet nie zacząłem.
2: Tak, ja jestem śmieszkiem, wyluzowanym kolesiem, a ty jesteś bardzo poważnym kolesiem z kijem w tyłku.
0: Ja chcę się ponadmiać,
3: no. Nie, to pokazuje ci dokładnie, jak ty pięknie oceniasz, a to nie chodziło tylko o ciebie. O większość słuchaczy i rozmówców, którzy przychodzą, sami sobie nawzajem ubliżają, nie mając szacunku do siebie. I tylko to właśnie pokazuje, w jaki sposób między sobą rozmawiacie.
2: Też mam duże zastrzeżenia co do kondycji Znaczy jakby co do umiejętności rozmowy Polaków, też mi się to nie podoba, że zbyt dużo agresji.
3: Czy wiesz, co oznacza słowo Polak?
2: Co?
3: Najpierw pytanie zadałem, więc jeżeli ty jesteś taki wiedzący, to powinieneś mi odpowiedzieć, bo to jest bardzo proste słowo.
2: Od Polan, tak, że żyli...
3: Wiesz, czym jest Polan? Mhm.
2: Czym? No ty same pytania zadajesz, coś powiedz, a nie same pytania zadajesz, jak jakiś mistrz Joda.
3: I szukał tej prawdy, to byś ją znalazł dawno temu. W samym w sobie. A skoro szukasz na zewnątrz, to nigdy nie dowiesz się, jak ona wygląda.
0: Znaczy, Polach byli Lachowie i my byliśmy Lachami, dlatego ci tam, co on ma na zdjęciu, ten tam pan redaktor ma takiego gościa, który powiedział, że oni chcieli być Polachami, nie Polakami, tylko Polachami, znaczy Polakami, bo Lachami to by nie chcieli być, bo oni nimi gardzą, dlatego nazwali się i nas Polakami. O, ja jestem Lachem. I
3: dam wam temat taki fajny do tak zwanego rozkminiania.
0: Ani żadnym, jak to szczytyńskie se wymyślili.
3: Zapytajcie się o rzekę Eufrat. Co ona odkrywa? A są napisane tam i wyryte napisy. Większość będzie myślała, że to są daty jakieś. A to nie są daty. To są z księgi, przepowieści i nie tylko. Są takie. Zdjęcia dostępne. Dziwne tak zwane ruiny, które się odkrywają, a więc tam, gdzie była woda, nagle to tej wody brakuje. A w jaki sposób brakuje? No to jest bardzo prosty sposób. Pompy pracują, a ludzie myślą, że to cuda.
0: Ja mam inną teorię na ten temat. Przewiercili się przez kulę wiejską, ziemską, przepraszam, przewiercili się na wylot na drugą stronę.
3: Jak ty dalej mówisz, że kulę masz, no to... No. To już masz
0: nie,
3: odpowiedź.
0: No to ja teraz sobie jaja robię z tych tu kulologicznych, taka teoria spiskowa moja dla kulowierców. Rozumiesz, co jaja robię teraz. No. Bo oni na przykład jak spadają w tą dziurę, którą przewierciłem się przez ten, to ciekawe jak wylądują, czy oni wylecą w tą przestrzeń kosmiczną? Jak myślisz? Jak się przewierci od północnego bieguna do południowego.
3: Gdzie oni przelecą?
0: Tak, czy oni wylecą w przestrzeń kosmiczną?
3: Nie, nie. Filipie, czy ty wiesz o tym, że oni nigdzie nie wylecą?
0: No ja wiem o tym, ale...
3: Oni
0: ja...
3: mogą tylko na nocnik wylecieć, co najwyżej.
0: Ja sobie jaja teraz
3: jak
0: robię.
3: Małe dzieci będą sikać z radości.
0: Niszczę filozofię kulogłąbizmu, rozumiesz? Robię sobie jaja z tych, którzy wierzą, że Ziemia jest kulą. Teraz robię sobie typowe...
3: Więcej odpowiem. Jak dasz mi dopowiedzieć jeszcze, Filipie, to coś jeszcze podpowiem wam. Rozśmiesza mnie to, że ludzie opowiadają o polityce, o innych rzeczach, nie wiedząc kompletnie, że to jest plemię żmijowe. Ale chcą mieć pana nad sobą, bo im bardziej tamten pan bije ich i gna do roboty za nic, za miskę ryżu, to ten dobry pan jest. No i tak sobie między sobą mówią pan, pani. Pani w greckim języku to jest szmata. A pan, żeby ktoś wiedział, no co oznacza.
0: Patelnia.
3: To no, nazwijmy, że seks oralny to jest pikuś. Przy tym, co takie to właśnie dwie nazwy są. To jak sobie ubliżać nawzajem można? Ale każdy między sobą tutaj rozmawia, że coś on wybiera o polityce, on tu będzie o Sejmie mówił, o innym. Przecież to demony dokładnie rządzą. Czy to są wszyscy ślepi, że tego nie widzą?
2: Wahadło Foucault, eksperyment lornetkowy, grawitacja.
3: Grawitację to ty masz w głowie.
4: Mamy wytworzone różne warstwy, które jednak rezonują z poziomem, kurde, który jest obserwowany, tak jak mówiłem. To
3: Piotrze, te... powolutku, powiem ci powolutku, bo masz też nie natłok myśli nie... sztucznych, obcych, nadanych przez tak zwane fale komórkowe i radiowe. Wiedziałeś o tym?
4: Że co, jeszcze raz? Dokładnie?
3: No nie, nie, już. Słuchaj uważnie. Tak się rozpędziłeś, że zapomniałeś dokładnie, co ci teraz powiedziałem.
4: Ale że co, fale radiowe, ale że co?
0: Życie jest piękne.
4: Chodzi o to, że to jest wszystko wynikiem poziomu świadomości, odbicia, lustra, poziomu
3: bredzisz, materializacja. Chłopcze, bredzisz, mówiłem ci to wielokrotnie, że powoli, Piotrze, powoli, a Piotry dobra. Mają to do siebie, że bredzą. Wiedziałeś o tym?
4: Dobra, czyli tutaj...
3: Nie i mnie zobowiązuje.
4: Nie wiesz, czym to jest tak naprawdę.
3: Ty
4: to nie
3: wiesz.
4: Są demony, jak coś jest demonem.
3: Ty nie wiesz kompletnie, czym jest słowo demon nawet.
4: Odbicie tej samej formy na
3: nie, nie masz zielonego pojęcia, jak wygląda oszusta.
4: W całym zakresie, jak przechodzenie sygnału przez różne kolory.
3: Nie, no bredzisz, chłopie, no.
4: I
3: nigdy nie miałeś ani z technologią, ani z elektroniką do czynienia, a bredzisz i bredzisz. Jakby ktoś się nie znał na tym.
4: No, widocznie ty się nie znasz.
3: Interferencje kiedyś słyszałeś, fal tunelowych. No. Wiesz, co to jest w ogóle?
4: Wiem, oczywiście.
3: No to powiedz. Propagacja fal radiowych, powiedz, no, bo jeżeli taki jesteś mądry, to pewnie znasz.
4: Rysowałem to wielokrotnie przy błędzie, zarówno na testach.
3: Twoje tak zwane rysowanie, to powiem ci, że ołówek zaczarowany, oglądałeś taką bajkę?
4: Są programowalne przez pola operatora.
3: Nie, no da.
4: Wiele razy to tłumaczyłem.
3: To mu się nie da, Piotrze, rozmawiać. Wiesz dlaczego?
4: Bo ty, kurde, tutaj, nie wiem.
3: Nie, ty. W Grecji, powiem ci jeszcze lepiej. Małe dzieci załatwiłyby cię na cacy, zwykłą mową. Wysłałyby cię do Egiptu i zobacz sobie tam schemat elektryczny. Tak no, zwanej gwiazdy. Trójkąt i gwiazda. A ty będziesz bredził o czymś, a wszystko masz na widoku.
4: Ty cofnij się moje odcinki, kurwa. Tłumaczyłem.
3: Ja się mam cofać w twoje odcinki?
2: Istoto, przepraszam cię, istoto, bardzo bym apelował, żebyś nie przerywał. Nie przerywał.
4: Nie muszę się modlić, tylko urządzenie. Na darmową energię.
3: No przednij w słowo, przecież ja nie wchodzę komuś, tylko...
2: Wchodzisz
3: w swoje.
2: Przerywasz troszkę, no więc troszkę cierpię.
3: Nie będziesz mi zwracał uwagi. Piotrze,
2: będę zwracał.
3: Moje słowa,
2: a właśnie będę.
3: Mógł dokończyć. No,
2: a jak będę,
4: będziemy
2: będę zwracał.
4: Nie możesz zbliżać, bo nie wiesz nawet, kurde, o czym mówisz. Z odbiciem poziomu świadomości na tym wyższym poziomie, jak każdy higher self. Żebyś nie stracił zmysłów, kurde.
3: Piotrze, wyjedź z tej Anglii, bo tam naprawdę falami radiowymi, a więc skalarnymi cię tak sieją, że nawet nie masz pojęcia.
4: Wiem o tym, kurwa.
3: No to jak wiesz o tym, to wyjedź i zobaczysz, jaki będziesz miał czysty umysł.
0: Na wsi.
4: W Europie, która idzie na wojnę. Pana, kurwa, przez te bity.
3: Co ty bredzisz? Co ty bredzisz? Nawet nie wiesz dokładnie, jakie są ruszady, gdzie i jak wojska poruszają się. Chińczycy już idą, Rosjanie się przygotowali. I to nie jest tak, że nie przejdą przez twoją Anglię. Przejdą. Anglii nie będzie, żebyś wiedział.
4: W Anglii była już wojna, ten ląd zatonął.
3: W Anglii była wojna, dopiero ją zobaczysz.
4: Stąd mają problemy w ogóle i te całe eksperymenty pchają wam na tych, kurde, medycznych, kurwa, wypierdach, co dobije całą resztę, bo najpierw mówią, próbujemy odzyskać czakrę serca i przez szczepy wam, kurwa, promują, które wam są niepotrzebne.
3: Piotrze, po coś ci odpowiem. Nie strasz. Nie strasz, bo się zesrasz.
4: Ale ja tylko mówię proces, kurwa. No to,
3: no to ten twój proces będzie bardzo błyskawiczny. Gwarantuję ci to. Czerwony kolor, zielony i pytanie do ciebie. Czy wiesz, jak będą oznaczone bloki, ulice i co dane kolory mają oznaczać dla wojska?
4: Ale dla wojska te ich...
3: Daję ci dokładnie podpowiedź.
4: Rozumiem, że każdy upada. A pamiętasz, jak opisywałem... puste i pełne szpitale na tym
3: zobacz,
4: samym...
3: Zobacz, ja o czym innym, a o ty o czym innym. Różnych osób, czerwony kolor rozkłady. Będzie to...
2: Proszę nie przerywać, proszę nie wchodzić w sobie słowo.
3: Samochodem.
2: Istoto, wiem, że jesteś...
3: Zielony.
2: Nie zielony.
3: Nadający się
2: nie,
3: do reformy.
2: No i pyk. I już istota nic nie powie i proszę dokończyć wypowiedź. Satyryk.
3: Słuchaj,
2: tutaj
3: nie
2: moderuje.
3: Nie bądź bezczelny, bo ja z tobą nie rozmawiałem.
2: Okej, okay, dobra, znów wyciszamy. Jeszcze raz mi zaczniesz tu się
3: jeszcze
2: buntować, to się...
3: No i zobaczymy.
2: No i co zobaczymy? No i właśnie cię usunąłem i cię nie ma, i co zobaczymy? I pyk i nie ma, i co? I co, teraz jakąś klątwę dostaniesz?
0: I love this game.
3: Wiesz co? Zrobię o tobie ładną audycję nocną.
2: Ojej, ale aż mi łydki drżą, ale a co mi się stanie? Klątwę na mnie?
3: Super reklamę.
2: Rzucisz na mnie klątwę, o Jezu, to przepraszam.
4: No,
2: ja.
4: Na razie też, skupmy się na kierunku, bo na razie wszystko ty też się dałeś tutaj na samym początku już wtrącić w rozmowę personalną o personaliach, kurwa, czyli też wpadłeś tą pułapkę, kurwa, wymiany kontaktowej. Oni są wszyscy też wyprojektowani, to są tylko, wydaje im się, każde środowisko dla form wykreowanych z powodu percepcji przez komplet zmysłów i nie ma kuli ziemskiej, jest płaszczyzna postrzegania kompletu zmysłów. Im bardziej upadniecie, tym gorzej będzie dla was, bo będzie mniejsza składowa, niestety bardziej ograniczona z większym rezultatem, a niektóre mniejsze są lepsze w rozwoju.
0: Na czym polega upadek? Bo teraz mówisz o jakimś upadku.
4: Swój skład, to nie jest
0: uważasz, skorelowane z położeniem nawet, prowadzenie to jest życia, słuchaj, to, nie, to jest upadek, czy to nie jest upadek? To
4: nie, droga jest celem, teraz czyli żyjesz. Swój skład na każdym z tych upadek. Poziomów.
3: Co ty mnie zrobiłeś? Usunąłeś mnie?
2: Okej, okay, Joachim.
3: Ale nie tak, proszę.
2: Gdzie jest Joachim? Okej. Okay. Joachim. Joachimie, powiedz coś. Teraz ty. Joachimie.
7: Ja mogę opowiedzieć kawał.
2: Okej, okay, jako że usunąłeś mnie z dyskusji, to ja ciebie w tym momencie usuwam z rozmowy, bo dzisiaj ja jestem tutaj prowadzącym. Zastępuję tak, Gabriela.
7: Ja ciebie mądralo usunę.
2: Mhm, dobra, papa, i w tym momencie się żegnamy.
3: Patrzcie, jak to fajnie zrobił.
2: Okej, okay, dobra. Gabryś, jesteś? Bo ja się żegnam w tym momencie.
0: Jest, fajnie się dzieje.
2: Gabriel,
0: ja z tego wyciągam najlepsze wnioski. Wyślę tam kłócicie.
3: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę, bardzo miła była i atrakcyjna.
4: Ale co z tymi pytaniami? No patrz, nie dokończyłeś?
3: No zobacz, no przerywają. Ty wszedłeś w słowo i nie mogłem dokończyć.
4: Nie, oni ci przerywają. Po pierwszym pytaniu zacząłeś z nimi wymianę personalną o personaliach, czyli wpadłeś w tą grę.
3: Persona?
4: No.
3: To jest maska. Ja się w maski nie bawię.
4: Każdy ma. Ty też będziesz miał jako
3: składowa... Nie wciskaj mnie do mnie, mój, bo nie masz pojęcia, czym jest.
4: Ale będziesz miał, kurwa, wersję na każdym swoim kompletu wymiarów i to są te maski, kurwa. Tak jak my zmieniamy te kształty, żeby nie...
3: Ty sobie zmieniasz swoją rzeczywistość i nie nakładaj nikomu innemu. Dobra. Tylko do siebie możesz i o sobie mówić.
2: Przepraszam, chciałem się tylko pożegnać, ponieważ nie panuję już tutaj nad dyskusją. Zastępowałem Gabrysia przez jakiś czas, ale w tym momencie jestem wyrzucany co sekundę, więc miło się gadało, trzymajcie się. Gabryś nie odpowiada. Dobra, fajnie było. Słuchajcie, spoko crossover. Pewnie się jeszcze kiedyś tam spikniemy. Ale zrobił się to totalny chaos. W tym momencie koleś mnie tutaj jako moderatora i prowadzącego wypierdala z dyskusji.
3: Nocne radio, tak zwany krawcu. Usuwasz dokładnie Joachima. Powiedz mi, co ci on takiego zrobił?
2: Może to, że on mnie usuwa z dyskusji co dwie sekundy, więc...
5: No ale dobrze.
2: Ktoś musi być moderatorem. Ktoś musi być moderatorem.
5: No dobrze, a możesz pokazać... Możesz pokazać, jak to się mówi, swoją wyższość pod takim względem, że po prostu dasz komuś, kurde, porozmawiać, a nie wtrącać się w rozmowę i wyrzucać kogoś z Skype'a.
2: Przez kilka ostatnich godzin nad tym czuwam, człowiek. Nad tym czuwam, żeby każdy miał równy głos, żeby każdy się mógł wypowiedzieć.
3: To czuwaj u siebie i nie wyrzucaj Jasina.
2: Ale nie czuwaj u siebie, tylko dzisiaj jest połączony stream i się tutaj nie rządź, bo to Gabriel mnie zaprosił i razem prowadzimy, więc tutaj nie cwaniakuj, no.
5: No dobrze, ale Bart, ty też...
0: Ty też, Barcie,
5: weź odpuść trochę, bo wy się non-stop tu, kurde, kłócicie. Tak? Jak ty tak mówisz, to powiedz mi tak, słuchasz, znaczy, czytasz sobie te wedy, prawda, starasz się według nich żyć, tylko że jak tu przychodzisz na internet, już ci nie obowiązuje to, żebyś się uspokoił w środku, tylko że szukasz, kurde, zaczepki, kłótni i ogólnie.
2: Dobra, dziękuję, ja spierdalam, nara, trzymaj to się, hej, hej, hej.
3: A właściwie...
2: Dobra, bo już mnie to znudziło. Dobra, totalny chaos się zrobił. Mi się nie chce w takich... Ja jestem tutaj u siebie po części. Za kogoś, kto ma prawo kogokolwiek wypraszać z tej rozmowy, mogę uznać ewentualnie Gabriela, tak? A nie jakiegoś typa, co mi tu przychodzi i świruje pawiana, no. Więc no. Słuchajcie, może ktoś ma ochotę jeszcze z naszego uniwersum, już tak przechodząc tutaj do innej gęstości, do innego wymiaru, naszego wymiaru bardziej, do naszego stylu rozmowy, do naszego flow tutaj, nocno-radiowego. To ktoś może jeszcze tutaj skomentować na koniec dzisiejszą przygodę, jak wy to widzicie. No, fajnie było, słuchajcie, no, dużo osób się pojawiło, naprawdę. Myślę, że...
6: No name, 10 złotych. Filozof Sofronow powiedział, istotą nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz.
2: No, tak. Dzięki, no name. No spoko, ja tam się nie będę tarmosił. No, ale spoko było, nie? Dzisiaj tutaj działo się, ostro. Kurczę, czkawkę dostałem jakąś. No, zawsze jakiś eksperyment, nie? I jakaś tutaj przygoda. Nie, z istotą nie wiem, czy ja chcę gadać. On się za bardzo rządzi i taki pewniaczek, nie? I tutaj wdech ważny i w ogóle nie przedstawi się, bo nie. I tutaj nie zwracać uwagi i czemu przerywasz? No to nie, to dziękuję bardzo. Jednak ktoś dzwoni, to powinien się trochę czuć w gościach jednak bardziej. A nie, że on tu pan, władca, mesjasz i nie wolno mu zwrócić uwagi. Nie, nie, nie. Jak jest stream krawiec, szabel, to krawiec i szabel decydują tutaj, a nie sobie będzie tu mnie wyciszał ktoś. Się wkurzyłem. Elo.
8: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
8: Ty też się zmęczyłeś.
2: Znaczy wiesz, no normalna rzecz, po 10 godzinach gadania to zmęczony, tak, trochę. Owszem.
8: Nie, naprawdę, powiem ci, że no zazdroszczę to nie, bo ja to nie zazdroszczę, ale może inspirujesz mnie, że radzisz sobie po prostu, wiesz, z taką gromadą. No niesamowite, bo widzisz, ja się zaraz denerwuję, podpalam, wiesz, i nie chce mi się, odrzuca mnie to, nie? Jak zazwyczaj z kimś pracuję, to jeden na jednego, wiesz, w sensie nawet jeżeli są osoby, no, jacyś niepełnoletni, którzy mają wyroki i tak dalej, nie? No to wtedy jest praca jeden do jednego, a nie dałbym rady, wiesz, z kilkoma, bo to jest dla mnie nie do garnięcia. Także gratuluję, no. Radzisz sobie wyśmienicie.
2: Nic wielkiego, stary, w sumie, wiesz, no po prostu trzeba troszeczkę tutaj moderować, przydzielać głosy, jakoś tam stopować, nie? Że nie, że się przekrzykują, tylko po prostu, wiesz, stop, hola, hola, drogi panie, proszę tu skończyć wypowiedź. Prosta rzecz, no, a że...
8: A, to się gada.
2: No, tak, ty jesteś emocjonalny. Ty jesteś emocjonalny akurat.
8: Nie, powiem ci, że... No dobra, ja jestem emocjonalny, ale powiem ci, że większość ludzi by nie poradziła sobie. To tak, wiesz, ty się tak krygujesz, ty tak, taki skromny chcesz być. Nie, dobry jesteś,
2: nie,
8: to ci
2: bo,
8: wiele ludzi przyzna.
2: Bo większości się po prostu nie chce, wiesz, no Gabryś se tam poszedł karmić kury.
8: No może to też tak.
2: Po prostu się nie chce, no, ja po prostu podchodzę do tego na poważnie, jakbym był w pracy, no i tyle, taka zwyczajna zasada.
8: Robić.
2: Jestem w pracy, mam tu swoje zadanie, no, przydzielać głosy. Zwykła robota, no, wiesz, jak Zenon wozi śmieci na przykład, nie? Albo Kotkiewicz się tam włamuje gdzieś do NASA. No to jest taka,
8: jest,
2: wiesz,
8: nie?
2: Taka robota normalna, no, po prostu i tyle, no.
8: No, ale wiesz, ostatnio jak rozmawialiśmy, to ty tak, wiesz, nie za bardzo uważałeś to, co robisz za pracę, a dzisiaj już fajnie mówisz, że to jest praca, bo to jest praca. To jest... No po prostu pracujesz w rozrywce i tyle. No kurczę, dlaczego koleś, który prowadzi radio, wiesz, komercyjne, on może zarabiać miliony, a ty, kurczę, prowadząc radio na YouTubie, który też jakby nie było, jest wielką korporacją komercyjną, i ty nie możesz, tobie nie wolno, wiesz. No to takie jest, bo ty się tak często tłumaczysz, nie? I że, wiesz, że nie chcesz już być tą pijawką czy coś, no to nie jest pijawka, no kurde, normalna praca, no.
2: Tak, no może...
8: Zarówno trzeba dobrze płacić.
2: Tak, może to właśnie jest jakieś usprawiedliwienie. No, proszę mnie nie nazywać pijawką, to tak pół żartem, że kapitan pijawka, aha, bo jednak tu siedzę i pracuję, no po prostu. Trzeba się skoncentrować, a nie mieć wyjebane, wiesz, wywalone jaja, że no. A niech se tam gadają. Wiesz, no po prostu taka praca, no tutaj moderujesz troszeczkę. O tutaj, a tu ciekawe, bo tu Gabryś prosi, żeby go dodać do rozmowy. Dodamy?
8: No spoko, ja z Gabrysiem mogę rozmawiać, no, on jest na poziomie.
2: Gabryś jest spoko, nie? O tak wiesz, no, ludzie się, czasem tam się ktoś może podśmiewywać z Gabrysia, ale
8: on,
2: ale to
8: on
2: jest...
8: bez powodu nie wyzywa, wiesz? On bez powodu tak nie atakuje, wiesz, ad persona i tak nie wyzywa czy coś. Wiesz, trzeba mu nadepnąć na się odpalił.
2: No.
8: Tak, to spoko. Gabryś... Ja Gabrysia trochę słuchałem. O,
2: jest, jest. Cześć, Gabriel.
9: O, dobrałem. Tam, jest tam ta rozmowa na streamie. No, Krawiec, zauważyłem, główną zasadę zauważyłeś, jak jest kilka osób w rozmowie, to też każda musi samokrytyka być, każdy kontroluje też. Jak kolega pierdoli głupoty, czy jest tutaj chamski, to trzeba upomnieć od razu, tak?
2: No przecież to robiłem. Cały czas to robiłem właśnie.
9: Nie, elegancko było.
8: No. U mnie nawet ja też było tak po myślę, że Krawiec dał radę.
9: U mnie był stream, było po kilkanaście osób i dało radę porozmawiać. Kultura była.
2: Tak?
9: Ale na przykład jak dołączy Marcin Chudzik, Zakapior czy ktoś, to zawsze to rozpierdolo, kurwa. Ale jak takich no osób nie ma, delikwentów, to nawet można rozmawiać kilkanaście osób kulturalnie.
8: Ja mam inne zdanie.
2: No nie, wiesz, dziś...
9: Tak jak mówię, miałem z doświadczenia.
2: Dziś
9: kilkanaście to... kulturalnych osób, każdy też powie minutkę, nie przerywamy, każdy czeka, można da radę.
2: No
9: tylko
2: coś...
9: trzeba taką ekipę zebrać.
2: Coś, Gabriel, tutaj trochę fantazjujesz chyba, bo ty akurat
9: nie, tak
2: słabo, ale ty słabo moderujesz akurat. Ty tak, wiesz, zostawiasz na żywioł, nie? Bardziej mi się wydaje.
9: No bo chodzi o to, żeby właśnie widzowie, którzy są goście, sami się nauczyli tego. Byłem tutaj, tak, event king. Sami się uczą, to nie może być, żeby wiesz, nie pilnujesz kilku czy kilkunastu osób. Oni się tego muszą nauczyć, jak jeden drugiego musi pilnować. I też trzeba właśnie, też jak mówię, jak w Związku Radzieckim na latach 30. podpierdalać, że kolega pierdoli głupoty, rozpierdala stream z baru. I głosowanie i wypierdala kolega no, to wtedy. Wiesz, jak jest to kilkanaście osób.
2: No,
8: mogę z Gabrielem?
2: Już, tylko widzisz, Gabryś, dzisiaj mnie z twojego streama wypierdolił Joachim właściwie i musiałem się ewakuować, bo mnie wyrzucał cały czas i się tak licytowaliśmy, kto kogo pierwszy
9: też
2: wyrzuci.
9: Też Skype wyłączył.
2: Więc trochę nie fair, bo wiesz, tak się czułem, że prawo do, wiesz, do zarządzania rozmową to mamy ty i ja, tak? A nie, wiesz, ktoś, kto przyjdzie sobie po prostu, nie?
9: No Skype jest tak, że tutaj można jakieś robić, jakieś specjalne, jakieś moderatorów, jakieś inne grupy, bardziej zaawansowane, ale tego nie obczaiłem jeszcze. Może można to robić, ja można nawet, można obczaić, tak, że niektórzy, nie wszyscy mogą na przykład wyrzucać rozmowy. Jak normalnie się łączy, to wszyscy mogą, ale generalnie daję radę nawet, że kilkanaście osób na poziomie. Mówię, Chudzika nie ma, Zakapiora, tam jeszcze kilku, Bartłomieja R, no to da radę, mówię, rozmawiać kulturalnie.
2: No tu o wilku mowa, jakby o wilku mowa. Ja powiem od siebie, że z Zakapiotrem i z Chudzikiem da się rozmawiać, ale na przykład w cztery oczy, nie? To się dużo lepiej rozmawia, bo po prostu, słuchaj, mi się wydaje, Gabriel, że niektórzy po prostu się trochę przyzwyczaili do takich streamów, gdzie, wiesz, wszyscy muszą walczyć o głos, czy, wiesz, szybko musisz coś powiedzieć i bierze się potem taki nawyk w człowieka wchodzi, że właśnie się przekrzykujesz, walczysz o ten głos. U nas jest w Nocnym Radio spokojniej, bo my tutaj, wiesz, jeden na jeden, spokojnie sobie wymieniamy się poglądami, a tak to wiesz, jest takie przekrzykiwanie. No, ale generalnie spoko było, bardzo fajnie dzisiaj, a tam końcówka to tam, wiesz, pal licho, nie? Ale tak możesz sobie zapamiętać, że taki Joachim to się rządzi u ciebie i wypierdala nawet mnie, nie? I chuj bombkę strzelił. Tutaj Piotr do nas dołączył. Czy coś chciał krótko, może zwięźle skomentować, Piotr?
10: Tego Piotra właśnie, on nie dokończył zdania, bo ja liczę na to, że do końca.
2: By. Słabo cię słychać.
8: Ja nie słyszę tak, też.
2: Takie
11: Halo?
2: No teraz lepiej, no. No,
11: no fajnie, że wrócił do ciebie Piotr na audycję, liczę na to, że dokończy zdanie.
8: On mnie myli, to nie Piotr, tylko No Name.
11: No, Piotr.
8: Ja nie mam na imię Piotr.
2: Piotr tak, chyba sam o sobie lubi czasami mówić tak, Piotr, tak, właśnie tak.
11: Masz rację.
2: Ja szlachetny Piotr, ja Piotr, dobrze, że Piotra odebraliście, tak, no to słuchamy.
8: Ja tutaj nie ujawniam swojego imienia, podpisuję się No Name.
11: Nie, masz rację, No Name, po prostu, wiadomo, No Name. To liczę na to, że No Name właśnie tutaj dokończy swoją wypowiedź, no.
8: A, dzięki. A ja do Gabrysia chciałem mu powiedzieć kilka słów.
9: Tak.
8: Tak? Dawaj, wiesz co, Gabriel, przesłuchałem tak gdzieś około 10 audycji twoich, tych żywców, tak? I wiesz, nie przeszkadza mi tematy, które poruszasz, chociaż są mi one zupełnie obce, wiesz, nie zgadzam się i tak dalej. I mógłbym nawet o tym z tobą podyskutować na twojej audycji. Natomiast te rozmowy, które tam prowadzicie, właśnie jak jest dużo osób i tak dalej, no to dla mnie osobiście to są patostreamy, wiesz? I dlatego nigdy do ciebie nie zadzwoniłem, nie? Bo twoja osoba mi w ogóle nie przeszkadza, jaki jesteś, czy jakie tematy poruszasz.
11: Ja twierdzi, że ja mu te patostreamy tam gotuję. No, cały czas, gdzie nie pojawi się, to mówi, że to mu z mojej winy jest.
8: No a może warte przemyślenia?
11: No ale ja tam się nie pojawiam.
8: A, no to faktycznie to nie możesz. To faktycznie, jeżeli cię tam nie ma, no to nie jest twoja wina. Mnie tam też nie ma podczas rozmów, więc też to nie jest moja wina. A no i Gabrysia już nie słuchałem od wielu miesięcy, więc nie wiem nawet, co tam się dzieje.
9: Czekaj, coś mi coś zawiesiło. Słyszałem, jak mówiłeś, od 10 audycji słuchałeś, no. Dalej nie słyszałem.
8: Tak, że... Dobrze, Gabryś. Słuchaj, przesłuchałem około 10 audycji, ale to było jakieś pół roku temu. I...
11: Twierdzi, że to ja mu robię tam patostreamy, tylko że ja się tam nie pojawiam.
2: O Jezu, ale to jakieś takie prywatne trochę znów sprawy. No. Jakieś to, ktoś mi tam... On mi mówi, że ja, a ja wcale nie, no. Dobra.
11: No bo mnie tam nie ma.
9: Ale poczekaj chwilę. Kolega się pyta, się pierwszy raz rozmawiamy, a ty wyskakujesz z tym tematem, za każdym razem wyskakujesz, no. Tak jak Marcin C. cały czas mówi, kurwa, religię wykłada swoje. Tak samo ty z tym wyskakujesz. Bartłomiej R. podobnie, kurwa. Brian też, kurwa, podziemne światy. I macie te same śpiewki. I no, widzowie to już, kurwa, strzegają.
2: Dokładnie.
9: Weź, kolegę posłuchałem. No Piotrek, no weź. Ale weź już spokój, no kolego.
11: Ja tam nie pojawiam.
2: Ale Gabriel ma rację, że są takie osoby, które mają stałą śpiewkę i zawsze o tym samym się kończy. To jest prawda akurat. No. Są takie osoby, że zawsze to samo.
8: Także tak. Także może, jeżeli mogę Gabrysiowi to powtórzyć, bo nie słyszał, to chodziło mi o to, że jak przesłuchałem te rozmowy, to tematy były takie po prostu rozrywkowe dla mnie. Nie zgadzam się z nimi, ale rozrywka przednia. I nie przeszkadza mi twoja osoba w sensie takim, że jak to prowadzisz, jak to robisz, jest okej. Może być. Natomiast te rozmowy już wasze telefoniczne, skype'owe, no to dla mnie jest to patostream, wiesz, Gabryś? I dlatego tam u ciebie nie dzwonię, donate'a też nie wrzucę, bo nie popieram takich akcji, nie? Ale no to tak po prostu, żebyś...
11: Powiedz Gabryś, że to przeze mnie, że ja się łączę i ja ci robię patostream tam, no. No powiedz,
8: Piotrze, ale może najpierw niech Gabryś odpowie... domie, a później do ciebie, dobrze? Może byś dał.
9: Spierdala się jakby wódkę i. No. Poczekaj. Słuchaj. Mówisz odnośnie teorii wiedzy alternatywnej, że reset ustawił w XIX wieku, że nie ma technologii, żeby zbudować Isokiewski Sobór, Ermitaż, stary Great Eastern, nie ma ciągłości.
8: Ups.
9: Kolej była odkupywana, że jakieś kratery są po bombach termojądrowych z XIX wieku. No, takie artefakty ci mówię, które wiesz. To by się wydało śmieszne, ale jak zagłębisz temat, no to jest więcej drzew, no tyle, no. To ci powiem. Mhm.
8: No ja w to nie wierzę, ale lubię to słuchać. Lubię to słuchać, wiesz? Dlatego mi mówię, to jak ty mówiłeś o tym, to mi to nie przeszkadzało, bo ja lubię słuchać. Dla mnie to jest tak jakby słuchać jakieś książkę fantazji, tak? Audiobooka. Po prostu fajne rzeczy wymyślone dla mnie. Dla was może być to, wiesz, że w to wierzycie. To tak jak chrześcijanie wierzą w Boga jednego, Żydzi wierzą w Boga drugiego i mi oni nie przeszkadzają. Każdy ma swoją bajkę i spoko, nie?
2: No to taki, wiesz, to taki komplement, że może jesteś głupi, może jesteś brzydki, ale tam coś, ale śmieszny jesteś. No, no to
8: ale
2: tak,
8: już,
2: wiesz,
8: ale
2: no...
8: wiesz, nie dodawaj tego, bo słuchaj,
2: tak trochę no, to brzmi,
8: ludzie mówią o ufologii i ja też to lubię słuchać, tak?
9: Przepraszam. Okej, ja się mogę, odniosę się od razu, dwa zdania powiem. Słuchaj, no. To nie jest kwestia wiary, to nie jest kwestia wiary. Mówię o faktach. To nie jest science fiction, powiesz, kurwa. Jakiś, nie wiem, Kubricka film, kurwa, z lądowanie na Księżycu, które jak śpiewa Red Hot Chili Peppers, kręcą w piwnicy Hollywoodu. Mówię, ty kurwa, człowieku. Więc ja tu mówię, jak to podważasz te fakty, to nie wiem, to coś, nie wiem. No nie widzisz, to tak jest rozmawianie, że jest sześciany dwa, takie kule, czarna i biała. Jak dzieci,
8: no
9: jak pięć dzieci po kolei jest ustawione, powiesz, że na czarne, białe, to szóste dziecko będzie presję, widzi, że to jest inaczej, ale to jest przecież wcześniej, rozumiesz? Okay. Kolego, no. Nie wciskaj, okay. Zaczynaj faktem, no dobra, twój głos.
8: Gabryś, a słuchaj, bo wiesz, ja nie znam aż tak dobrze twoich treści, nie? Ale ty chyba na przykład wierzysz w płaską ziemię, tak? I chciałbym tylko potwierdzić, tak czy nie?
2: Komórkową, jeśli już chyba nie.
8: A ona nie jest płaska? To jest, jak to jest?
2: Komórkowa w sumie też w pewien sposób jest chyba płaska, ale komórkowa to trochę inna para kaloszy niż płaska.
8: Ale wiesz co, bo chodzi mi o to, że wiesz co, że ja okrążyłem kulę ziemską, nie? I wiem, że nie jest płaska, nie? Rozumiesz? Wobec się spierdolił.
2: Też namawiam cały czas Gabrysia na wycieczkę dookoła świata statkiem.
8: No.
2: Może kiedyś Gabriel zrobi streama z takiej wycieczki statkiem dookoła świata na przykład.
8: No i to wiesz, dlatego nie, wiesz, dlatego Gabriel, ja mam inne myślenie.
9: Poczekaj. Nie, to jest wycieczka wokół znanych nam kontynentów. A są kontynenty nam nieznane za Antarktydą. Tam gdzie na przykład Nowa Szwabia i inne rzeczy, wiesz. Ziemia dużo większa. To jest może, nie wiem czy Wedy znasz, tam jest wielkość Ziemi jest opisana. Taka planeta wielkości Układu Słonecznego z nauki oficjalnej. I w takiej skali to może być płaska, ale to jest tak miliony, no wiesz. To jest ogromne. To taka skala jest. A no może inaczej jest. Nas ograniczają, że wiesz, że inne lody, inne rasy są jakieś miliony lat świetlne. To są bardzo, mogą być kilka tysięcy kilometrów, kurwa, za kontynentach ukrytych. Wiesz, na przykład Miro, czy gdzieś tam przeleciał, wiesz. Takie rzeczy, no Nowa Szwabia.
8: Ale Gabriel, ja upłynąłem Antarktydę, nie? I wiesz, ja nie jestem kapitanem, ale widziałem u kapitana, widziałem właśnie te jego wykresy, wiesz, na komputerach i tak dalej, jak płyniemy. Bo wiesz, pokazywał po prostu osobom załogantom, tak? Jak płyniemy i tak dalej. No i my w sumie upłynęliśmy w koło, także... No to gdzie ty tam, kuźwa, widzisz jakieś, nie wiem, dodatkowe plansze? To nie gra. Co tam? Rozłączyło?
9: Bo, wokół... Nie, ja ściszę mikrofon. Ale okej. Okay. Wokół Antarktydę? To ile czasu zajęło wam to, odsunięcie? Jaki czas?
8: Wiesz co? To zajęło nam 3 tygodnie.
9: 3 tygodnie? Bo to zależy jak... Antarktydę?
8: Tak, bo to zależy, wiesz, jak płyniesz szybko, nie?
9: Tak? No dobra.
8: Możesz płynąć
9: na przykład ja szybko
8: tydzień albo dobra, miesiąc, no.
9: Poczekaj. Z Londynu do tutaj na Hel przez Kiel to trwało tydzień, wiesz? Z tym jeszcze 3 tygodnie płynąć Antarktydę?
8: Tak. Ja ci mówię, zależy czym płyniesz, tak? Jeżeli płyniesz rekreacyjnie, to inaczej płyniesz, a inaczej płyniesz...
9: No, to jest zajebiście! Za okej, okay. Latającym spotkiem latałeś, jasne, okej, okay. dzięki za info.
8: Kto?
9: Co?
8: Kto latającym spotkiem?
9: No z taką prędkością, jak ty mówisz. Weź obszar Antarktydy. Ja ci mówię, że z jaką prędkością wypływałeś? Jakie to jest wielkość? 3 tygodnie. Tak?
8: No ale o czym ty mówisz?
9: 3 miesiące wypłynął.
8: No dobrze, słuchaj, no ja teraz z głowy ci nie powiem. Nie. No, ale powiedz mi, jaki to jest dystans?
9: Mówię, że ty nigdzie nie pływałeś. Jakieś fantasmagorie opowiadasz. No. Nie, co ja żeglowałem, słuchaj, no. Żeglowałem, kurwa, na 8, bo Fortal, kurwa, był w nocy, na Morzu Północnym. No stałem, kurwa. Więc trochę żaglowców, wydawię szoper. Więc ja pojęcia mam, kurwa, żeglowanie. Ale ty widzę, ty nie masz.
8: No kurwa, dobrze, dobrze, Gabriel, to według ciebie... Gabriel, to według ciebie ile płynie się wokół Antarktydy? Nie. Ile płynie się wokół Antarktydy?
9: Nie, kolego.
8: No ile się płynie wokół Antarktydy? Bo ja płynąłem 3 tygodnie, a ty ile?
9: Nie, to ty się mylisz o rząd wielkości. Ja nie będę sobie dyskutował, bo ty tutaj jakieś fantasmagorie powiadasz.
8: Krawiec, możesz sprawdzić, jaka jest odległość, jeżeli płyniesz wokół Antarktydy? I porównamy to do mil morskich, do prędkości w mil morskich i wtedy zobaczymy, ile się płynie? Jeżeli kolega nie wierzy?
11: Szalo, może jako głos rozsądku tutaj zadam pytanie dla rozładowania napięcia, czy to właśnie ja tworzę patologię na kanale Gabriela Tarasiuka?
2: Na pewno powstała dziwna trochę sytuacja, nawet napisałem u Gabriela na czacie, że Gabryś aktualnie u nas w Nocnym Radio sobie rozmawiamy z Gabrielem, prawda? A wy sobie słuchajcie pozostałych osób, które tam u Gabriela są.
8: Cześć. Krawiec, czy możesz spojrzeć na czat, czy może rozwiązał ktoś zagadkę, ile się płynie wokół Antarktydy?
9: Nie, kurde, tutaj jest inny, no. Fotkę podeszli jakąś. Tylko, że...
8: Dobrze, to może...
9: Zakazuję prawa, ja pewnie masz twój fotek, kurwa, cały album masz, kurwa, taki wyprawy. Ja
8: no dobrze, jasne, że mam. No dobrze, jak ci wyślę, to uwierzysz mi? Jak ci wyślę z każdego dnia po kilka zdjęć, to wtedy mi uwierzysz, czy powiesz, że te zdjęcia są sfabrykowane?
9: Podeszli, selfie, dawaj się taka podsyłaj, kurwa.
8: Ale powiedz mi, czy ten argument cię przekona? Słuchaj, czy ten argument cię przekona? Powiedz mi, czy ten argument cię przekona?
9: Podsyłaj, ankietę zrobimy. Krawiec ankietę zrobi, widzowie.
8: Ale słuchaj, kształt ziemi to kurwa... Nie może być, nie można demokratycznie mówić, jaki jest kształt ziemi.
2: No to trochę to faktycznie, nie za bardzo, tak? Gabryś, ty zaczynasz jak... Ty zaczynasz jak u czosnka tutaj. No, spytamy się, kurwa, jaki kształt ma ziemia, no i co ludzie powiedzą. No to tak nie można do końca. Trzeba to jakoś zbadać.
9: Nie, to jest badanie opinii publicznej. Nie, to też może mnie swoje zbadać.
2: No w sumie... No mówię...
8: no. Krawiec, ktoś znalazł, ile się płynie w koło Antarktydy?
2: Tak? Nie wiem. No. A nie, faktycznie, no zbadać w sumie można, nie?
8: Y... No ja jestem na spacerze, na telefonie przy uchu, to ja nie mogę wam podać linków i tak dalej, żebyście sobie sprawdzili, jak długo się płynie wokół Antarktydy. To można sprawdzić przecież.
9: To słuchaj, to następnym razem, no się spotkamy, pogadamy ten temat, wrócimy, wiesz? Ja się rozłączam, tylko sprawdź, czy słowo zamienić. Halo? Krawiec?
2: No.
9: O, słuchaj. No myślę, fajna audycja spontaniczna wyszła, nie? Słuchaj, i tu słuchaj, na wiosnę zapraszam do mnie tutaj na wioskę.

0: Och, kurczę, panowie, ja już padam na ryj, po prostu pijany, śpiący, głodny, psiku się nawet chce i wszystko w ogóle, no, więc kończymy.
1: No i spoko, rozumiem, też to rozumiem, ja idę właśnie do fryzjera i też właśnie, już też właśnie bym się rozłączał, także chyba, że są jakieś jeszcze pytania, zarzuty, animozje, to nie ma. I odpowiedzi o jak się płynie wokół Antarktydy też nie ma, jak długo.
0: Tutaj jeszcze, bo ktoś mi napisał tutaj u Gabriela na czacie, won stąd, tak na do widzenia, to ja mu odpisałem z kulami, jeszcze mu napiszę, z kulami. Śmieciu, jeszcze mu napiszę, o. Z kulami, śmieciu. No i to jest, myślę, właściwe takie pożegnanie dla właściwej osoby. Gabrysia pozdrawiam. Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nas słuchali dzisiaj. Tych, którzy mają mózg. Pozdrawiam tych, którzy mają mózg u Gabriela, bo u nas akurat tak jest tak dziwnie, że wszyscy prawie mają mózg. Właściwie wszyscy. Nie, no wszyscy mają mózg. U Gabrysia nie wszyscy. No. Także...
1: No nie mów tak, no mają mózg, wiesz, mają mózg, może tam, wiesz, brakuje wiedzy albo zrozumienia, albo czasu poświęcenia, wiesz, na różne rzeczy. Wiesz, każdy człowiek ma mózg, nie rodzą się, mało razy ludzie rodzą się bez mózgu i bez mózgu nie przeżyją, tak, pierwszej doby, więc takie rzeczy się nie zdarzają.
0: Tutaj, no, też na do widzenia pisze, miałem pana za jednego z rozsądniejszych, ale się okazało i chyba, nie wiem, myśl zgubił, bo napisał nic, czas uciekać z tego wszystkiego. Całe te... No, nie dziwię się, że cię zbanowałem, Ansin, bo tak jak tak piszesz, to nie wiadomo, o co chodzi w ogóle. Współczuję jakiekolwiek interakcji z istotą. No i zazdroszczę cierpliwości. No to spoko. No, ciekawe tu komentarze, jeszcze sobie poczytam, co tam piszą ludzie. No to panowie, to co? Dzięki też za wizytę, Piotrze i No Name'ie. Szanowny.
1: Dziękuję.
0: Szanowni,
1: no. Do widzenia.
2: I bye-bye.
0: Bye-bye. Cześć. Trzymajcie się.
2: Hej, hej.
0: Także widzicie, jak to jest. Wyśmiewają katolików na projekcie 28. To też ten zbanowany pisze, Ansin. 80% streamów polega na wyśmiewaniu katolików. Ciekawe, jak to zmierzył. Może linijką na przykład. I to jest dobre. Aha. Za to bana dostałem, pisze. A jak się o Biblii wypowiadali, to szok. Ansin, słuchaj, tak jak słuchasz jakimś przypadkiem, to może za głupotę dostałeś, po prostu, bo jesteś głupi na przykład, nie wiem, wyjątkowo jakoś. Przepraszam, że tak mówię, ale na przykład może jesteś wyjątkowo głupi, bo tak jakoś nieskładnie te słowa w ogóle składasz. Więc jakoś tak niegramotnie piszesz cały czas, więc może jesteś głupi po prostu, nie wiem. No jest taka opcja, prawda, że jesteś głupi zwyczajnie, taki na maksa głupi, że aż po prostu no, trzeba cię zbanować. Pisze tu, upada ludzkość, słuchając tych streamów, do widzenia. To przecinek i... dużą literą można czasami zacząć zdanie, to tak nawet na czacie czasami to dobrze wygląda. A takie stwierdzenia, że upada ludzkość, to tak, to każdy może powiedzieć, że o, tam ludzkość upada, masakra, hardcore po prostu, kurwa, to wszystko, całe te, no to tak też słabo. Więc może dlatego zbanowałem, bo był głupi na przykład. No.

0: krawiec wyjaśniony pięknie. I tu i to pisze stara baba na botoksie z trójką dzieci. Tak się ktoś podpisał tutaj. Stara baba na botoksie z trójką dzieci. Pisze krawiec wyjaśniony pięknie. Czyli tam mnie wyjaśniali jeszcze na boku. Gdzieś tam już jak mnie wypierdolili, tak? I to było takie wyjaśnianie, może nie wiem, w stylu kurwo, a ten cały ten krawczy krawiec, tak? To ten kapitan pseudo, to kurwa tak pierdoli, że się słuchać nie da na przykład. I tak mówiąc kolokwialnie, powiem, że po prostu ogólnie rzecz biorąc, po prostu, no to jest masakra. Ten człowiek nic nie wie tak generalnie o tym, co nas otacza, bo jakby to wszystko jest Matrix, a on jakby, no to widać gołym okiem, że po oczach można poznać, że satanista, niskowibracyjny. No i tak mnie zaorał na przykład ktoś tam. A drugi powiedział, no kurwa, tak to jest, ja go słyszałem, on podobno kradnie babciom bieliznę ze strychu. I tak mnie zaorali na przykład, nie? Nie wiem, bo nie słyszałem, to nie wiem, tak zgaduję w tym momencie. Ciekawe.
1: Pilnować, żeby jakieś coś ich nie zaatakowało z góry, czy z zapłotu. Wiesz, bo już mam takie przypadki, że muszę być także i obserwatorem tego, co się dzieje na podwórku, robić zakamering. Wiesz, ja wybrałem sobie takie zadanie w życiu, żeby być budowniczym korporacji, ale swojej, nie? I nią się opiekować.
0: Dobra, bo tam jakieś takie nudne i tak skończyć nie może, nie? Taki słowotok, po prostu jakaś biegunka świadomości po prostu. No, a słuchajcie, a Gabryś znów się zachował spoko. Zauważcie, że po całym streamie, jak wiedział już, że nie jesteśmy u niego, zadzwonił, pożegnał się, coś tu jeszcze zagadał, na do widzenia. Bardzo, ja coś jak lubię tego Gabrysia. On jest w miarę spoko, słuchajcie. No. Gabryś się przynajmniej tutaj jakoś potrafi zachować, a nie taki jakiś zaczadzony świrus, nie? Szur, coś tam pierdoli, przekrzykuje. Tylko normalnie tutaj przyszedł jeszcze cześć, tego, dzięki, fajnie, nara. No. Także spoko. Dobra, zmykam, bo już po prostu padam na ryj, naprawdę. No nie z własnej do końca imprezy, taka wspólna, ze wspólnej imprezy wyjebali. Ale to nie jest wina Gabriela w tym przypadku, więc do niego nie mam nic zupełnie tutaj problemu. Po prostu, znaczy, ewentualnie taki problem, że trochę tam se poszedł gdzieś. Większość audycji to ja tutaj moderuję, a Gabryś sobie tam leniuchował, się byczył troszkę, no, tam kury karmił, dobra, piec, do pieca dorzucał, ale wiecie, człowiek taki też ma swoje tam obowiązki, tu do pieca dorzucić, tutaj kury nakarmić, poważna robota. Juicy Juice, dawno się nie słyszeliśmy chyba, nie? Krawcze, a może ty jesteś rudy? Już myk do płokłatuły za pomówienia. No. Ojejku, dobra. Ktoś tu jeszcze coś pisze? Aha, dobra. No. Także wpadnijcie jutro, właściwie już tak, jutro w niedzielę. Gdzieś tam pewnie w godzinach 21 około będzie Sylwester z Dublińskim i z Krawcem. No. Wspólny też. Same krosy. Ostatnio tutaj łączą się światy. To tak trochę nawiązuje do tej mody na łączenie się rzeczywistości alternatywne i tak dalej. To właśnie teraz to następuje. Łączą się różne światy, zderzają ze sobą. Ale nawet, słuchajcie, dzisiaj było w miarę spoko, wydaje mi się. Jak na standardy rozmowy na kanałach alternatywnych, to dzisiaj był po prostu, nie wiem, wersal po prostu. Tam już nawet kij z tym, że na końcu tam się zjawił taki roszczeniowy pan, który zaczął tu wyrzucać, prawda? Starszy pan. A to też ciekawe, bo ja mu akurat głos tam dawałem i proszę dać tu głos panu, słuchamy, a on, jak tylko mu się coś nie spodobało, to kurwa, zaczął mnie tam usuwać. Też ciekawe. Taki trochę niewdzięcznik, można powiedzieć, Joachim. No. To pytanie do Gosi. Skąd jesteś? Gosia z Wenus, tak. Z Wenus, a Tomu z Marsa. No. Istota mnie rozczarował, pisze Nagual. Mnie, szczerze mówiąc, też, tak. Zwłaszcza jego dowcipy, bo to jest taki test właśnie, poczucie humoru, nie? Test na inteligencję. Bądź, postaraj się być zabawny. No i takie jakieś dowcipy zaczął opowiadać, takie typowo, takie jak wujek Heniek na weselu, tam na wiejskim weselu, nie? Że szedł se chłop, kurwa, na poręcz wszedł, i tam jaja mu się rozdarły i mówi, no, takie dowcipy. No to trochę słabo, faktycznie. Spodziewałbym się czegoś więcej. Jakiegoś takiego międzywymiarowego bardziej, takiego dowcipu wymagającego rezonowania na wyższej częstotliwości trochę, no.

Dobra, idę spać. Dzięki za słuchanie, dziękuję za donaty. Dzisiaj troszkę mniej i tu znowu no name. Słuchajcie, czemu ten no name? Ale też Piotr Gówniany się pojawił jako sponsor. Piotr Gówniany nawet dwa razy. Tajemniczy profesor, czyżby to może profesor Albert? Znowu no name. Trzos potrząsnął trzosikiem. No i tyle chyba. No i spoko. To tak w ramach tutaj podziękowań. No, dziś ciekawie było, nie? Bo pierw u Michała, teraz tutaj. Rozmowy i coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. No. Dobra. Trzymaj ta się. Do usłyszenia. Idę spać. Mać. Pa, pa. Hej.

0: I witam serdecznie wszystkich nocników wieczorową porą. W piąteczek, piątunio. I witam serdecznie.
1: No, co to za debil tam gada?
0: Cicho bądź. Porą. No, wiedziałem, że czegoś tutaj nie ustawię jak trzeba. No, taki krawculo gabcio. Trochę. Dziś zapowiadany już od jakiegoś czasu Kingdom Come Deliverance, czyli jak mi Zenon podpowiedział, przyjdź królestwo twoje, in nomine Patrii et Spirii et Spiritus Sanctis, amen. Wybacz mi, Najświętsza Panienko, żem zabluźnił. No, właśnie. Słychać mnie? Halo? Słychać mnie? Coś tak jakby cicho. Trochę. Tak, za cicho. Teraz powinno być dobrze. O! Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile ja tu mam pootwieranych okienek. Jest Open Broadcaster, jest okno gry, jest bat do nadawania w radio, jest czat YouTube'owy, który śledzę, pozdrawiam, za Zamojskie Drogi, Are Lamsona, Tomu się zjawił też, i Radek, a na czacie Nocnego Radia jeszcze ospali trochę słuchacze, jeszcze śpią, jeszcze kur nie zapiał. No, uważajcie, żebyście nie zaspali. Miałeś chamie złoty róg i nie zadołeś w niego i ci wieś spalili. No właśnie, zamierzam się pobawić dzisiaj grą. Nie byle jaką grą, bo to jest przez niektórych gra uważana za najlepszego RPGa roku 2018. Warhorse Studios, czeskie studio, twór naszych czeskich braci. No, taki trochę czeski Wiedźmin, można by powiedzieć, jeśli chodzi o jakość tej gry, o jej złożoność. No, jest to gra niezwykła w pewnym sensie, ponieważ jest to, co wyróżnia ją z innych RPGów, od innych RPGów, to to, że jest bardzo realistyczna, że jest bardzo wymagająca. To nie jest, nie wcielamy się tu w żadnego wiedźmina, wiedźmaka, który swoją brzytwą rzeza różne stwory i w międzyczasie, w czasie walki łyka sobie eliksiry i robi piruety i salta i błyskawice z dupy ciska. Nie, nie, nie. To tutaj się wcielamy we wsioka, który jest w sumie nikim. Jedzenie w tej grze się psuje. Na miecz będziecie pracować i tyrać ciężko i jak już go dostaniecie, to wam się zepsuje zaraz, zardzewieje. Jak kogoś klepniecie, to was zaraz aresztują, spałują i nawet nie wolno chodzić w nocy bez pochodni. To jest ciekawe. Wielokrotnie mnie aresztowali za chodzenie po mieście w nocy bez pochodni, bo wyglądałem jak zbir po prostu. Radek pisze, co myślisz o Tekenie na którąś z kolejnych let's playowych audycji. Tak, dostałem wiadomość od ciebie, Radku, dziękuję. Nawet nie wiedziałem, że jest Tekken na PC i że można w niego zagrać sobie w multi z kimś. No, świetna koncepcja, naprawdę to mi się uśmiecha. Takie coś mi się podobuje. Już się staram trochę we wsiowy język tutaj wkręcić. Takie coś, panocku, to mi się podobuje! No. Zobaczymy, czy uda nam się okiełznać. Gra jest... okiełznać tutaj technikalia, ponieważ gra jest dosyć wymagająca. Uruchomiłem ją w niskich detalach. Mimo to wygląda nieźle. Naprawdę wrażenie robią różne budowle. Zaraz się o tym przekonacie zresztą. Zachęcam wszystkich, żeby się przerzucili na... No graj, bo nie mam czasu. Cicho, Warhole! Nie furaj tu do mnie, bo pałą zdzielę na ziemię obalę i płaszcz oszczam. Bacz, jak gadasz do szlachcica. No. Będzie mnie tu denerwował. Byłbym wdzięczny za jakiś sygnał z naszego radiowego czata. Zacznę dopiero, jak się ktoś na czacie Nocnego Radia odezwie. YouTuberzy YouTuberami, a na czacie Nocnego Radia też chcę mieć jakiś odzew, jakiś feedback. No. Już mam grę uruchomioną, zaraz zacznę grać, wcielę się... W kogo się wcielę? Krawculo Bumeland, no właśnie, Krawculo Bumeland. Tak, postaram się nic nie robić w ogóle w tej grze. Ale o co chodzi? Pyta Aspreol. O ten tramwaj, co nie chodzi, no. W grę będę grał w grę. Proszę sobie YouTube'a uruchomić. Ja tu może wkleję linka. Muzyka niestety będzie się tak włączać i włączać trochę, ponieważ muzyka gra tylko wtedy, kiedy gra jest aktywna. Proszę bardzo. No właśnie. Na razie tutaj w miarę płynnie to działa. Już testowałem. Zobaczymy. Dobra, to co? To zaczynamy. Muszę tutaj stworzyć nową grę i nową linię gry. Jakby wszystko się wydarzy inaczej tym razem. Proszę bardzo, oglądamy.

0: Napiszcie coś na czacie YouTube'owym, żebym widział, że mi się okno w ogóle przewija, bo nie wiem, czy mi się przewija. Jakiś, niech ktoś napisze test.
1: Dawno, dawno temu we wsi za dupie. God bless. Same to you. Today's a
0: scorch. No, dziękuję. Przewija się.
2: Well, husband, how goes it?
3: Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands.
2: He was still sleeping when I went out.
3: At this hour? Blue-blooded idler.
2: Well, it looks like he was out all evening, drinking.
0: Błękitna krew? To znaczy, że tatulo gdzieś na boczku coś?
3: Quick clout round the ear should do it.
0: No ładny tatulo. To ja szlachcic jestem. W sumie jak w realu trochę tak. Pół szlachcic, pół chłop. Pół z dobrego, wielkiego, zacnego rodu, a pół taki krawculo. Biedny, ubogi krawczyk.
2: Now get up quick. Your breakfast is on the table.
0: No, matulu, żebym se pospał jeszcze.
2: Have you been? Oh, Henry. How many times have I told you about fighting?
0: Ale to oni zaczęli, matulu.
2: You've been at that sword play again, haven't you?
0: Co mam, buraka cukrowego z nacią hodować wiecznie? Matulu.
3: I just scratched myself, is all.
0: Well, oni zaczęli, myśmy skończyli, no. Matula nie rozumie, no. Jeszcze bym se pospał z 10 godzin. Krowy trzeba doić. Jarzem do wyższych celów stworzony. Do nic nie robienia.
2: A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night?
1: We wsi mówili o nim krawculo, ponieważ ciągle się gdzieś zaszywał, aby nic nie robić. Dobry był wy, jedynie wy, no właśnie w czym? Witalność, o.
0: Matulu, a ja żem sna miał takiego, że ja w takiej krainie był dziwnej, jakby inne światy jakieś takie, że do takiego patyka żem godął i ludzie mnie słuchali i mnie pieniądze dawali za nic nie robienie. To tak piękny świat mi się przyśnił, matulu, taki, że ja nic nie robił, a pieniądze dostawał i wszystkim pieniądze dawali. Za jeno siłę w lędźwiach mieli i pieniądze dostawali za płodzenie dzieciorów. Po 500 dukatów dostawali. To piękne. I mi się takie coś śniło. I ja takie miał dziwne lustro takie miał, w którym wszystko widział. Cały świat widział. I do takiej skrzynki to podłączone było takim sznurkiem. To dziwne to było.
4: Oj, przestań już pieprzyć, synu, po prostu ty to chyba jakiś podrzucony jesteś, nie wiem, z kapusty żeś się wyląkł. Idź lepiej te krowy wydoj, kozy. Nie, tu pieprzysz.
1: Krawculo znany był z tego, że miał godane. O, retoryka.
5: Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and I lost track of time.
0: Może bym został grafikiem, to bym wtedy węgielek dostał, to bym cudności malował.
2: And it's connected with that scratch.
0: Grzybów się za dużo najadłeś.
2: And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently.
0: Witalność. To może za, jak ja witalność, to może ja 500 dukatów dostanę.
5: I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation?
2: All right, all right. Sorry, son. It's just that I worry about you.
5: Thanks, Ma, but I'm not 4 years old.
2: I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it.
0: Coś by się zjadło.
5: Can I get something to eat?
0: Krawculo znany był z tego, że jeno jadł i spał. I w tym był mistrzem wioski właśnie. W całej wsi za dupie znany był z tego, że jeno jadł, pił i spał. Dobra. Matula tu trzeszczy, a ja muszę... Co ja muszę? Ja nic nie muszę. Właśnie, to jest piękne, że ja nic nie muszę. Coś by się zjadło właśnie.
4: Synu, tu wyżlesz nasze zapasy na 2 lata zaraz.
0: Cichaj, Matulu, cichaj. Jak Polak głodny, to zły. Toć wiadomo. Krawculo znany był z tego, że do pracy się nie garnął, ale jeść lubiał. Już dłużej spać nie mogę, już dłużej się nie da. I nadszedł ten dzień, gdzie Krawculo postanowił w końcu coś zrobić. Bo już od nic nie robienia... Już mu się nawet nie chciało nic nie robić. Więc postanowił coś zrobić. A co, u niektórych tnie? Dziwne, dziwne.
5: I feel quite hungry.
0: Dopiero co zjadłem, już głodny. To cały ja. Trzeba coś zjeść chyba w takim razie. Jadło. Przednie jadło.

0: Takie wspaniałe ciżmy, gacie i giezło.
1: A proszę bardzo.
0: Trzeba się jakoś prezentować na wsi.
1: Gdzie by tu pójść, żeby nie musieć nic robić właśnie, żeby nikt ode mnie nic nie chciał.
0: O co chodzi w tej grze? No jest trochę toporna. To jest w pewnym sensie jej urok. To, że ona jest taka toporna.
1: Arek ma kuzyna, który ma 45 lat i w życiu przepracował parę miesięcy.
0: Ale ludziów. Ludzie, jak mnie męczy patrzeć, jak wy pracują. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Po ile ta kapusta? Po ile i czemu tak drogo? Jakby tak wziąć i nie płacić, ale trochę się bojam, że pałą w łeb zdzielą. A co tatulo ode mnie chcieli? Szczęść Boże! O, ile smakowitości! Coś by się zjadło właśnie. Jadłem 5 minut temu. Już głodny. Cebula, o! Najem się cebuli i do dziewczyny pójdę. Jak jej chuchnę, to padnie. Jakby ja tak wziął cebulę i nie zapłacił, co by się stało? Kusi. Ja tylko chciał spróbować. Kuźwa, no już. Wiatrza. O Jezu. O Jezu. Ja nie chciał, mamulu, tatulu. Walka wręcz. Mamulu. Tatulu. Tulu, ratujcie! Gonią mnie! Ło Jezyśku! Zostaw tam mnie! Ja chciał jedno spróbować, no! O, Jezu! Ale boli! Mamulu, tatulu, ratuj tam mnie! Ja chciał jedno skosztować, czy aby nie kwaskowate! Ło Jezu! Ło Jezu!
1: No, i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnej audycji. Ja no, żartuję.
0: Mamulu, ale ja żem miał sna. Śniło mi się, że ja żem chciał skosztować cebuli, czy aby nie kwaskowata. A ja żem spróbował i zaczęli mnie bić pałami. Ja żem umarł. Aż sem całe gacie zafajdał. Z tego wszystkiego, ale koszmara miał. O Jezu, trzeba coś zjeść. Trzeba zajeść. Trzeba coś spróbować tutaj, bo mi się stresa mam, ale ja żem koszmara miał. Takie rzeczy mnie się śnią. Krawculo znany był z tego we wsi za dupie, że słyszał w głowie głosy. On nazywał je donatami. Nikt nie wiedział, o co mu chodzi, ale Krawculo twierdził, że czasem słyszy w głowie głosy, które mu podpowiadają, co ma robić. Miejscowy proboszcz twierdził, że to demony opętały Krawcula, Ale inni mieszkańcy pukali się w głowę i mówili: on głupi. On nie spełna rozumu, stąd te głosy. Proszę księdza. Co by tu zmalować? O, karczma, moje ulubione miejsce. Coś by się napiło, tylko że pieniądzów nie ma. Zero pieniądzów. I tak Krawculo stanął przed takim dylematem, że mu się gra... O, ruszyło. Z kolegami bym się może spotkał, może oni by co wymyślili, co by tu zmalować. No dobra. Kurde, co jest? Chyba się gra zawiesiła. Na nic mnie nie stać. Jedno gacie mam, buty i pas i kaptur i... No kurde, zawiesiła się gra. O, brak odpowiedzi. Od tego nic nie robienia się aż gra zawiesiła. Dobra, trzeba tutaj niestety chyba... Tak, no. Zawiesza się jak na Amidze jakiejś normalnie. No nic, uruchamiamy jeszcze raz w takim razie. Tym razem będzie wyzwanie. Spróbuję coś zrobić. Cokolwiek. No, zdradzę wam, że już grałem w tą grę i już nawet coś osiągnąłem. Już pracuję jako strażnik miejski. Dorobiłem się nawet miecza. Co prawda najgorszy jaki jest. Pracowałem na niego. Nie wiem, ta gra jest tak strasznie okrutna. Ta gra jest straszliwie okrutna, wymagająca. Bo tutaj nie wiem. Ciągle mnie przeszukują na ulicy, bo chyba chodzę taki brudny, oberwany i nie dbam o siebie. Mam twarz poobijaną, limo podbite i tak ciągle mnie przeszukują strażnicy, czy czegoś, aby nie ukradłem. No to jest takie uwłaczające trochę. Ta gra mi uwłacza po prostu, jakby to adwokat powiedział. No ta gra mi uwłacza. Tak więc trzeba bardzo uważać, co się mówi, do kogo się mówi. Fajne nawet jest to, że można popełnić jakiś błąd, nie wypełnić misji. Na przykład zakolegowałem się z proboszczem pewnej miejscowości, pewnego miasteczka, bo to taka już nie była wieś, tylko w sumie miasteczko. Nie, w sumie wieś, taka wieś, no. Chciałem od niego wyciągnąć informacje. Piłem z nim, balowaliśmy, nawet tam przyszła Maryna spod młyna, co ją zaswędziała cytryna i tam sobie baraszkowaliśmy z proboszczem. No i fajnie było, ale na końcu proboszcz taki strasznie był na kacu, nie mógł odprawić mszy, poprosił mnie, abym ja tą mszę odprawił za niego. No i nie bardzo mi to wyszło. Zawiodła retoryka, zawiodły umiejętności krasomówcze. No i tak słabo wyszła ta msza. Parafianie nie byli zadowoleni, nie byli kontenci. No i proboszcz mi nie wyjawił, nie złamał tajemnicy spowiedzi i mi nie powiedział tego, co miał mi powiedzieć, a była taka umowa. No i ja się nie za bardzo mogę cofnąć, bo to kupę czasu na to poświęciłem, żeby go jakoś zjednać sobie, żeby go zapoznać. No i... kiepsko wyszło, nie? I trudno, trzeba się pogodzić z tym, że czasem po prostu nie wychodzi.
1: Halo, halo? Jakieś dźwięki z kosmosu. Prosimy wyłączyć piłę spalinową. Halo?
2: Ktoś... Do mnie mówisz?
1: Tak, do ciebie mówię.
2: Też nikt nie łączy.
1: Te co? Dziwne...
2: Poczekaj, ja znowu za chwilę nie sobie słuchawki, dobra?
1: No dobra. Jaki dziwny telefon. Zadzwonił i chyba z warsztatu. Słychać było piłę spalinową i wiertarę. I... Ciekawe, ciekawe. I powiedział, że... I się spytał, do mnie mówisz? Do mnie mówisz, kufa? Kufa co? Masz jakiś problem? Straszysz mnie, kufa? No, ciekawy telefon, naprawdę. No, także gra nie wybacza błędów, jest bardzo wymagająca, trudna jest walka, po szczeblach kariery wspinamy się bardzo mozolnie, powoli i no, przyznam się bez bicia, że zostałem złodziejem w pewnym momencie, zacząłem kraść, wykonywać zlecenia dla młynarza, który był, okazał się paserem, złodziejem. No to ojciec mojej dziewczyny, no to tak się tam zakumplowaliśmy. Nauczył mnie kraść, nauczył mnie używać wytrychów, nauczył mnie wszystkich tych fajnych rzeczy. No i okazało się, że płaci mi tyle, że musiałbym dla niego z 5 zadań wykonać, żeby sobie kupić dobry miecz, nie? Więc ciężko, ciężko. Po prostu ta gra jest... troszkę toporna, zabugowana, ona się często właśnie zawiesza, jest słabo zoptymalizowana, no niestety, niestety. Dobra. No, dentysta, tak, może to dentysta akurat borował zęba. Może zadzwoni kiedyś taki właśnie dentysta, który będzie borował zęba i akurat zadzwoni do radia, no ja tu boruję właśnie zęba. No dobra, kontynuuj. Ale to jest fajne w tej grze, że ona jest taka... O, jak się światło nagle dopasowało. Grę mam zainstalowaną na dysku SSD, więc tekstury powinny się szybko doładowywać, levele i tak dalej. Trzeba chyba... tatulem. Znaczy, wiecie co? Ta gra jest przerąbana od tej strony, że przechodzić ją drugi raz od początku to jest naprawdę ciężko, bo tutaj wszystko trwa długo. Tutaj idziesz i idziesz i idziesz i prowadzi cię jakiś twój mentor i ci tłumaczy pół godziny coś, w końcu dochodzicie, szkolenia różne i tak dalej. To wszystko trwa niemiłosiernie długo. To nie jest Skyrim, gdzie... Idziesz tam, wchodzisz do jaskini smoka, walisz w rozkroka, zabierasz skarby, wracasz, sprzedajesz. Tylko tu się to wszystko... Kurde, ja od samego patrzenia, jak Tatulo pracuje, to ja się zmęczył już. No, ja wstał, bo ja już spać nie mógł. Tatulo tak hałasuje, że ja spać nie mógł, no. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. Czekajcie, sobie przesunę. Kurde, no to tak ciężko nawet mi tutaj okienko przesunąć. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. Next time I'll come myself. Chciałem sobie tutaj przesunąć trochę okno, żeby czata widzieć. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle. Wykuwanie miecza. Muszę udać się po jelec dla pana Radzika. Pan Radzik. Pan Radzik tutaj. Boss lokalny. Stop off at the tavern on your way home. Nie no. Kurczę, muszę jakoś to okno... Ach, no, no nie mogę przesunąć okna. Widzę tylko kawałek z tego, co piszecie, tak z połowy. Dobra. I no właśnie, i tutaj pierwszy quest. Kupić worek węgla na targu, ale żeby kupić worek, to muszę odzyskać pieniądze od pijaka, który ojcu wisi za siekierę i młotek i nie chce oddać, ham jeden, zbuntowany. On mi nie chce oddać, to muszę do kumpli pójść, kumplom pomóc, żeby mi pomogli mu oklepać miskę, bo sam nie dam rady, pijakowi nawet na początku nie mogę dać rady. Dobra, idę do pijaka. Niech... Oddawaj, chamie. O, jest, jest! Ty, kunesz. Szczęść traktorze. No ja po pieniądze przyszedł. Mój ojciec posłał mnie, żeby dostać coin, którą mu za axe, hammer i nails. I've got nothing, clear off. No fora... Co? O, ty chamie zbuntowany. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. O, ty moczy mordo. Jest chyba jakiś słuchacz ze wsi dzwoni, bo traktor słychać. Halo, halo?
2: Będziesz ze wsi.
1: To, ale tam jakiś traktor u ciebie słychać.
2: Traktor, niestety mam rozwalone słuchawki i w ogóle ciężko się wyłączyć. No ze wsi, no ze wsi, no. Z Podkarpacia dokładnie śmiesza. Tam prosto z pod lasu.
1: No fajnie, wiesz co, miły telefon i w ogóle, tylko że nie wiem czemu strasznie coś tam zagłusza w tle, jakieś takie odgłosy dziwne. A skąd ty w ogóle dzwonisz? Z jakiego kraju?
2: Z jakiego kraju? Z Podkarpacia, dokładnie z Podsoloka.
1: No to o 22 traktor po polu jeździ? Czy jakaś tam piła pracuje? No dajcie spokój.
2: Jeżeli ma powołanie, to nawet nie będzie jechał. No przecież wie, że zmiana klimatu i te sprawy. Dobra, ale chciałem cię zapytać, no co z tym pastorem, nie będzie tej audycji już?
1: A to ty jesteś.
2: No, ja.
1: A, no to witam waćpana zacnego. Tak, umówione. No to jest, słuchajcie, Piotrek, który załatwił właśnie... Kurczę, strasznie cię słabo słychać, wiesz? Nie dałbyś rady jakoś tak ustawić, żeby cię było w miarę głośno słychać i aby ta piła czy tam traktor nie chodziły tak głośno.
2: Piła, to stary laptop.
1: Aha. No to ty masz jakiś taki wiatrak, który chyba był nieczyszczony od 10 lat i strasznie głośno, wiesz? No chyba nie pogadamy, bo ja słyszę na tej samej głośności twój wiatrak i ciebie, nie? Więc to trochę kiepsko jest.
2: Nie, na to może zadzwonię potem.
1: No spróbuj. Przepraszam cię, ale naprawdę ciebie słychać nie, bardzo, nie, bardzo cichutko.
2: Ale no. Audycja będzie czy nie?
1: Słucham?
2: Będzie z nim audycja czy nie?
1: Tak, jutro o 21. Jutro o 21 w Spelunie, pod warunkiem, że, bo wcześniej jesteśmy chwilkę wcześniej umówieni i spróbujemy przetestować, bo może być tak, że zadzwoni pastor Michał i będzie go słychać, wiesz, tak samo wspaniale jak ciebie, nie? W każdym razie wielkie... No. Halo?
2: Bo nie ma Skype'a i dopiero zamierzę go zainstalować, tym co ja wiem.
1: Tak. Dobra, słuchaj, Piotrek, spróbuj zadzwonić z innego komputera albo z telefonu nawet. Możesz, jak masz jakiegoś smartfona, zawsze możesz sobie na smartfonie zainstalować Skype'a i będzie 100 razy lepiej słychać, nie?
2: No raczej, dobra. No. I spróbuję coś ogarnąć i zadzwonię do ciebie
1: Dobra, trzymaj się zatem. Hej, hej, do usłyszenia. O Jezu. Uff. No, mnie to zmęczyło. Co on ma za laptopa, ludzie? Chodzi jak czołg, dokładnie. To jakiś taki, no też miałem tak czasami w komputerze, że wiatrak zaczynał napierdzielać ostro. Dobra, spróbuję tutaj. Kurde, no nie mogę już zmniejszyć okna. Aj. No ciężko, ciężko. Przydałyby się dwa monitory jednak. Dwa monitory, dobra rzecz. Przez jakiś czas pracowałem w ten sposób. No nic. Chyba mi się nie uda tutaj przesunąć.

0: must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you?
1: You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Bye.
2: Zaraz dostaniesz w papę. To nie jest tak prosto. Może mu dam radę sam tym razem. Mogłem w nocy przyjść, jak spał. I wiecie co, ja tu wiecznie chodzę z obitą mordą, bo tutaj dostaniesz raz w papę i chodzisz taki potem obity. Jakaś rana nogi się leczy 2 miesiące. Już mi się kończy wytrzymałość, no jednak kondycja ma znaczenie. Oddawaj kasę Tatulowi. Ja to takich uników nie umiem robić chyba. Jeszcze. No i nos złamany.
3: God.
4: You're going to cry now.
2: Prawdziwy krawiec nigdy nie płacze. A masz w ten głupi ryj.
4: Now.
2: Ach ty.
4: Oh dear, did that hurt?
2: Kurde. Zaraz mnie pobije, no. Szlak by to trafił, no. Tak mi dobrze szło. Uźwa, no. Nie da się właśnie kopnąć w jaja. Cham jest zbuntowany.
3: Bollocks.
2: Jak myślicie, wygram? Na razie tak porówno chyba. Tylko że już chyba mam fest mordę obitą. Ach, kurde. Masz zlaczka. Psie. No,
1: you had it coming, you pup. And your old man can fuck off too.
2: I tu nie ma niestety tak, że sobie zjem bułkę i się zregeneruję. Nawet bandaży nie mam. Nic. Znowu ryj obity. Pieniędzy dla tatula nie ma. Ale jest jedna rzecz, która jest taka trochę głupkowata. RPGowo głupkowata. Popatrzcie. I od razu walę kuraka z pięści i od razu oskubany. Ale niestety nie mogę go zjeść. Musiałbym go ugotować. Ja tego chama dorwę zaraz. A mu zabiorę siekierę. Jeszcze coś głupiego zrobi? O. A ciekawe, czy tą siekierą mogę go zdzielić. Nie mogę. Siekiera nie jest jako broń. Poszedłbym po kumpli. Wcześniej go z kumplami sprałem. Samemu to ciężko. Zrobimy to inaczej.
3: Shit.
2: Muszę odpocząć. A już ma ryj pokier... O, jest, jest! O! Koniec, nie ma śmiacia. Kto zaczyna z krawculkiem, źle kończy. Ale, nie, kurde, tak go pobiłem, że aż uciekł. Mogłem go zostawić, to już bym mógł z nim pogadać przynajmniej. No cóż. Zobaczymy, może ma coś wartościowego. No, ale ma wartościowych rzeczy, dużo na pewno. Pijak, którego żona zostawiła.
3: A locked chest. I'll need a lockpick to get into that.
2: Właśnie, mam tu jednego takiego ziomala, który mógłby mi wytrych dać. Tak to nawet skrzyni nie otworzę na tym etapie. No i widzicie, jak to jest. Chyba sobie golnę na te smutki. Zostało mi tu na dnie trochę gorzałki. Ja już go nie dogonię teraz, co ja będę go gonił. I co, i dogonię go, to będzie uciekał w nieskończoność. Kurde, mogłem go tak nie bić, mogłem już go zostawić. Jednak chrześcijańska litość by się tutaj opłaciła. No, chrześcijaństwo się zawsze opłaca, ale tutaj by się opłaciło, bo tak go skopałem, uciekł i chociaż mu gulasz wyjem. Zgłodniałem od tej bitki.

0: Oh.
1: Go. Get out of here now.
0: Ale kurde, zatwierdziłem. No, chciałem inaczej załatwić. Kurde. Ej, wracaj! Nie bój się! Chodź tu, ej! Kurde. Chodź tu. No i uciekł, no i... Chciałem pogadać, a mnie nerwy poniosły i kliknąłem za szybko. Nic nie wychodzi, no. Ugotuj kuraka? No właśnie, może spróbujemy ugotować. Wrzuć do garnka. Nie można właśnie, nie wiem czemu. Chyba dlatego, że nie umiem gotować. Bo ja właściwie to nic nie umiem. Popatrzcie na moje cechy. Umiejętności. Czytanie 0. Kradzież 0, jazda konna 0, konserwacja 0, łowy 0, 0, 0, 0. Ja nic nie, ja nawet czytać nic nie umiem, pisać, walczyć nie. O, jedyne co umiem to walić z dyńki. To jest, muszę sobie takie CV napisać. Umiejętności, walenie głową z dyńki. Wszystko co ja umiem, no. Ja przespał całe życie. Ja tylko spać umie. Taki to smutny los wieśniaka właśnie.
2: God save Henry.
0: No, szczęść traktorze, no. Ateista jestem, proszę do mnie nie mówić szczęść Boże. Co ja mam teraz począć? Muszę to kumpli, z kumplami to załatwię jak trzeba, zaraz się skończy. Babci sranie, zacznie się biegunka dziadka. Na lekcję fechtunku, kup worek węgla, a za co? Jak ja pieniądzów nie odzyskał? Może ja jelca od zamku, jelec do miecza odbiorę. No, to dobrze, to tak zróbmy właśnie. Worek węgla, o, tutaj, jelec. Jelec to wie ta, co to je, nie? To je takie coś. Co je w mieczu? Czemu mnie mapa tu nie pokazuje? O, pokazuje. Ta, tu jest mapa, dobra. Idziemy do zamku. Jaki masz procesor? I piątkę. Jakąś tam. Intela. Proszę mi nie zadawać takich intymnych pytań, jaki masz procesor. Wszystko chcielibyście wiedzieć. No tak, tak. Zenon mi mówił, że trylogia husycka jest w tych czasach właśnie. Szczęść Boże.
3: How are you?
0: O, ja przyszedł zawiadomić, złożyć donos, że Kunesz mnie pieniądzów nie chce oddać. Żeby być spierdolony ze stanowiska.
4: Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel.
0: Ja po jelca przyszedł do miecza. Co je wart ten miecz pięć wsiów. Może ja sprzedam ten jelec i coś se fajnego kupię. Stary mnie tam trochę zruga, ale wybaczy. Chociaż to jest kowal, jak mi spuści Bęcki. No, przydałby się profesjonalny polski dubbing. Też się zgodzę. Tam nie mogę. Co nie mogę? Jak nie mogę, to przez nogę i już mogę. Zaraz pójdę, sprzedam. O, mam jelec. Zobaczmy, czy jest tutaj w ogóle w ekwipunku widoczny. Nie, jest to jakiś przedmiot. A jest! Jelec do nowego miecza. Ile wart? 6! To strasznie dużo. To jak ja to sprzedam, to ja będę mógł

0: gorzałkę przez 2 tygodnie pić. Ale się ożywiłem, już biegnę sprzedać. Ale co mi jest właściwie? Rana głowy, rana tułowia, ale mnie obił ham. Ja się zemszczę, zaraz pójdę po ziomeczków. Będzie łamany. Ochlaptus parszywy, wstrętny. Pies, pewnie nawet nie katolik, pewnie nawet do kościoła nie chodzi. Dobra, zobaczymy, czy się da sprzedać. Mały niezbędnik krawca. O, to coś dla mnie. Mały niezbędnik krawca. Bym sobie kupił, tylko że pieniądzów nie mam. Sprzedaj. No i dupa, i nie mogę sprzedać tego. To jest przedmiot specjalny. Ale może sprzedam siekierę Kunesza, co żem pożyczył na wieczne oddanie. Dobra. Jakie kradzione! No, to... Ale ham, patrzcie jaki... No. Wziąłbym pałę. No, do mamuli muszę iść, żeby opatrzyła ranę. Taki obity jestem. To już mi na statystyki mnie wpływa, cokolwiek by to miało znaczyć. Ja sam nie wiem, co ja gadam, jakie statystyki. Ja żem mówił, że ja tak czasem mam, że głosy słyszę, to jak żem do proboszcza poszedł, to on powiedział, że to demon donate'owy, że mi złe myśli podsuwa. Ale na razie nie słyszę głosów żadnych, to chyba mi się poprawiło. Matulu! Muszę iść do Matuly. Panie, jakie kradzione, panie. Gdzie Matula? Nie mam Matuli. Kobiety w tych czasach zajmowały się wyszywaniem cały czas. I to było dobre właśnie. Kobieta znała swoje miejsce. O, jest Matula. Matulu! Pobili mnie! Ratuj! O co w tej grze chodzi? No, żeby od zera do bohatera dojść. Potem można stać się żołnierzem, nauczyć się czytać i pisać nawet. Przede wszystkim, no, musimy pójść na służbę do jakiegoś pana i to tutaj od zera do bohatera. Dostajemy jakiś tam na początku lichy sprzęt w ramach swojej pracy, strażnika czy to żołnierza. Musimy się dorobić. No, tutaj trzeba przebyć bardzo długą drogę. O, opatrzyłam. Matula to jest zawsze Matula, no. Matula zawsze pomoże. No nic, no to trzeba coś by tutaj... Spróbuj odzyskać siekierę i młot, gwoździe innym sposobem. Ja bym do ziomalów poszedł, tylko gdzie są ziomale? C, czyli innym sposobem. Zobaczymy. Ten kulesz, czy jak mu tam było, on ma wszystko zamknięte w skrzyni, co wartościowe. Wszystko, co wartościowe, czyli młotek od mojego ojca, to jest wszystko, co on ma. Ale ja tego nie otworzę bez wytrycha. Gdzieś tu był najemnik, który mnie fechtunku uczył. Waniek.
1: Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Except mother noticed and had a word or two to say about it.
2: No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong
0: there. Cześć, Monika.
2: I want to live and see the world. The world's a dangerous place.
0: No, siekierą się właśnie nie da zdzielić przez łeb.
2: Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in?
0: Idziemy. Ale mam mordę pokiereszowaną. Żadna mnie nie zechce. Nie będzie 500 dukatów plus. Dobra, przynajmniej będę... Zaraz się nauczę walczyć i zabiję tego kuleszę. Zabiję, poćwiartuję, będę kroił i solił za to, co on mnie zrobił. On mnie w łypę dał. Szanowni Państwo, kochani moi, on mi w łypę dał. Ja dobrze chciał się dogadać się, a on mnie łypę obił. I się modlę do Matuli Przenajświętszej, żeby go Pan Bóg zabił, żeby mu do piekła poszedł. Taki jest los, widzicie, wsioka, no. Biednego, prawego człowieka, a nie jak ci, co się nakradli. Tak to jest, człowiek całe życie nic nie robił, wszystkie statystyki ma na zero, no. I co może taki człowiek? Nic nie może, no. No dobra, bijemy się, mistrzu, cudnie zbudowany? Dawaj.
2: Good. And since today is the last time we'll be seeing.
0: Nie ma burdelu właśnie tutaj w tej wsi. Nawet burdelu tutaj nie ma, no. A gdzie indziej jest. Okradłem burdel mamę. No, takie na początku masz zadania. Okradnij burdel mamę.
2: Keep moving. Your life depends on it.
0: Dobra, mam tak, cios z boku. Tutaj, od dołu. Fajna jest szermierka nawet, bardzo wymagająca. A, nie umiem nawet robić zmyły jeszcze, bo nie mam po prostu takiej umiejętności. Ja już tam potem to potrafię, co nieco. Aha, to on mnie uczy w ogóle, jak chodzić. To ja jeszcze chodzić nie umiem nawet. Jak całe życie spałem, no to nie umiem chodzić. No to jest... Dobrze. Muszę go okrążać, to ja nie wiedziałem, dobra. Ach. Dobra. Dajesz. Dobrze. Mam smykałkę do tego, do okładania się kijem. O. Ciachu, machu i do piachu. Adzia. Adzia. Adzia. A masz. O, wbiłem mu miecz. Patrzcie, o. A on wytrzymały. Nic nie czuję. Teraz serię ciosów trenujemy. Jep. No, już się zmęczyłem trochę. Muszę iść spać. W spaniu jestem najlepszy. Ja powinienem mieć spanie 100. Dobra. Dobry byłem, nie, mistrzu? No, ale mnie nauczył. Nauczył mnie chodzić i walić cepy. Dziękuję bardzo. Przynajmniej coś osiągnąłem. Pierwsze moje osiągnięcie, że gdzieś poszedłem w ogóle. Gracz, nie będę grał w kości. Słuchajcie, wiecie, że próbowałem zrozumieć grę w kości i nie zrozumiałem? Jestem za głupi na grę w kości. Po prostu ta punktacja jest tak jakaś popieprzona. Wynikało mi, że jak wyrzucę 3 jedynki, to powinienem mieć 300 punktów, a tu nagle 1000. Ja nie rozumiem czemu. Czyli nie masz... nie widzę całego czata właśnie i nie mogę okna przesunąć. Kurde, no. Ach. Jakby tu przesunąć to okienko? Musiałbym chyba... Nie, no nie wiem co. A, czekajcie, skoro na czacie Nocnego Radia nic nie piszecie, to ja sobie zrobię coś innego. O! Masz szansę coś osiągnąć. Czyli mam szansę coś osiągnąć w życiu. A, no dobra. Okej, okay, teraz już widzę trochę lepiej. Aj. Ja bym chciał z tej wsi w ogóle wyjechać. Gdzieś się udać. Co tutaj jest? Sprzedawca warzyw, sprzedawca mały zestaw krawca, to niezbędnik krawca, to co, mikrofon, mikser, mały zestaw szewca, krawca, płatnerza, no to drogie wszystko, drogie. Karczma chyba gdzieś tu jest. Nie, tu nie każdy. Tu nic nie ma. Są dwa domy na krzyż w tej wsi za dupie. Chyba się, może się poskarżę strażnikowi. Nie można z nim gadać. Dobra, co my tu mamy? Co ja mam dzisiaj zaplanowane na dzisiejszy dzień? Kupić worek węgla, nadal nie mam pieniędzy. Piwo to mam kupić na końcu, bo jak już będę miał pieniądze i żeby było zimne. Spróbuj odzyskać, zdobądź wytrych od Frycka. No właśnie, mam tu kumpli. Tylko gdzie oni są? Ja się pogubiłem w tej grze już trochę. Spójrzmy na mapę. Bruce Lee. Ja bym zwiał z tej wsi. Wiecie co? Pieprzę to. Ukradnę konia i uciekam z tej wsi. Pieprzę to. Gry nie mogę zapisać, bo nie mam takich specjalnych... takie są specjalne flaszki z takim dziwnym napojem. Można... Ukradnę konia i spierdalam stąd, gdzie pieprz rośnie. To muszę sobie drogę ucieczki zaplanować, bo mnie potem sklepią od razu. No nie no, wrota zamknięte. To co ja, jestem uwięziony w tej wsi pieprzonej? Może Tatulo coś, może mu ten jelec przyniosę i... A mnie skarci, że węgla nie przeniósł, no. Ale mój Heros i tak jest lepszy od Wiedźmina z dwójki, bo potrafi przeskakiwać takie płotki. O, popatrzcie. O, już nie umiem, tylko w jedną stronę przeskoczył, dobra. Umiem tylko w jedną stronę przeskakiwać. Już nie pamiętam, jak ja... Widzicie, to nie jest takie proste. Co ja tu wcześniej robiłem, że mi się jakoś to udało? O, tu pamiętam, obrzuciłem łajnem chatę Niemca, wstrętnego, Szwaba. Grę można zapisać... A, no właśnie, bo mi się przydało, żebym zapisał właśnie grę, kurczę sobie, żeby... Jak teraz zginę, jak coś głupiego zrobię, to wszystko od nowa, znowu się uczyć fechtunku, to jest właśnie... Tego się bałem, że będę was... powiedz tatusiowi, że węgiel miałeś, ale po drodze spotkałeś Gretę i to... Gretę Thunberg, tak? i kazała mi wyrzucić ten węgiel, bo zły, tak? Właśnie, zamknięty w tej wsi, ale ponoć chłop pańszczyźniany miał lepiej od dzisiejszego chłopa pańszczyźnianego, czyli nas. Płacił mniejsze podatki, miał lepsze warunki pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak coś mu się stało, to go wyleczyli, a nie tak jak my, że czekamy 5 lat.
3: About time. Have you got everything I wanted?
0: Tatulo nie uwierzy, no. Ale... O, właśnie, się poskarżę. Bo ja, że poszedł i on ogółem mi w łypę, o.
3: O,
0: Tatula pójdzie i mu oklepie mordę. Pieniądzów nim
3: mam.
0: O, Tatulo zawsze dobry, zawsze do. 7 groszy? Co ja za to kupię? Waciki? Zgłupiał Tatulo chyba. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Bo Tatulo w tych czasach to rzecz święta był. Tatulo to głowa domu, on wszystko wie najlepiej i trzeba się słuchać, bo jak się nie słucha, to skarci młotem w łeb, przywali. Ale... Dobry Tatulo, dał 7 groszy, to ciekawe, już widzę, jak ja za to kupię węgiel. Ten chyba ma węgiel. Ja nie jestem konfident, to mu nie powiem. Szedł żem i się przewrócił, o. Ze schodów spadł. Jest węgiel. Chodnia, precelek. Jakbym coś kupił, potem bym poszedł do Tatula, powiedział, że mnie ukradli. No. $12, a ja nie mam tyle. Jeszcze raz. Tatulo chcieli 10 worków węgla. No i na tyle mnie dali właśnie. A ja się potarguję. No co jest? Aha, dobra.
4: I'd like to discuss the price.
3: Why not?
0: Co tak drogo?
4: We agreed?
3: I'd almost shake on that. Almost. All right, sir.
0: I wytargował. Ile mi zostało pieniądzów? 1 grosz i 3 miedziaki. Dobra, jest jelec, jest węgiel. Biegniem do Tatula. Hej ho, hej ho. Już chciałem zaśpiewać do pracy by się szło, ale się w język ugryzłem. Do jakiej pracy? Praca jest dla ludzi głupich. I prawo jest dla ludzi głupich. Się zmęczyłem od tego myślenia, bym się przespał trochę.
3: About time. Have you got everything I wanted?
4: Not yet. I'm working on it.
0: No jak, to przecież mam.
3: How much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik?
4: No, I don't. I'll be back soon.
0: Aha, bo to, ta gra czasami, ona jest często taka bardzo mądra, realistyczna, a czasem jest taka głupia. I teraz nie mogę Tatulowi dać jeszcze węgla. Aha, bo jeszcze piwo, sorry, jeszcze piwo. Ale ja nie mam pieniądzów na to piwo przecież. fajny tatulon, najlepszy kowal we wsi. W ogóle wszyscy pieją z zachwytu, że taki świetny kowal, a pieniądzów nie ma na piwo i ja muszę kombinować i sprzedać kaptur, żeby mieć na piwo. No, bez sensu czasami jest to gra. Już się zmęczyłem po prostu tym chodzeniem. Dobra, gdzie to piwo? Zaraz Zenon zadzwoni i powie, że takiego lamienia to... Halo, halo? Teraz się lepiej słyszymy? Halo? Halo, halo?
5: No nie wiem, czy się lepiej słyszymy, no powiedz sam.
0: Teraz cię dobrze słyszę, tylko nie wiem, czy wyłączyłeś YouTube'a, słyszymy się tylko w Skype'ie?
5: Wyłączyłem YouTube'a, tylko w Skype'ie, teraz dzwonię z tableta.
0: O, no i teraz dużo lepiej, dużo lepiej.
5: No widzisz, musiałem ukraść dzieciom tableta.
0: O, ty łotrze, no jak mogłeś. Dzieci będą płakać teraz, no. Jakim ukradłeś zabawki. Ukradł zabawki dzieciom, tak. Żeby zadzwonić do nocnego radia. Co za człowiek, no.
5: Widzisz. Staram się jak mogę. Dobra, to w takim razie chciałem ci tego ogólnie powiedzieć. Przepraszam. Za dużo palę.
0: Ja też.
5: Jeśli chodzi o Michała, to możesz się go pytać o wszystko. No, przerywa, że tak w grze, nie? Jesteś?
0: Jestem.
5: No. O wszystko. Jednakże, bo ja jestem trochę takim sceptykiem. Tak jak ty troszeczkę. I to, nie, troszeczkę.

0: Nocne radio! Nocne radio!
1: La ilaha illallah, wa Muhammad rasulallah.
0: No właśnie. Już chyba się domyślacie, jaki będzie temat dzisiaj. A przy mikrofonie oczywiście krawiec.
1: I potrzeba, jak zwykle, co tydzień w poniedziałek o 21:00, mamy 6 stycznia 2020 roku i jak bardzo niedawno się śmiałem, że wchodzimy w kolejny czas w naszym pięknym XXI wieku i się śmiałem trochę z tego, że tutaj już 20 rok, a jeszcze żadnej wojny nie było. No teraz doszło do ciekawej sytuacji, tak? No wszyscy się szykują na trzecią wojnę światową, chociaż według niektórych głosów ta wojna światowa już od dłuższego czasu trwa, jedynie jej działalność się tylko nasila, ale póki co, jak widzimy sobie obrazki z Bliskiego Wschodu, gdzie na uroczystościach pogrzebowych zbiera się nawet do ilu? 5 milionów osób? Po prostu ulice zawalone jak się tylko da, no ale co ci biedni ludzie mają ciekawszego do roboty, no to może być ciekawie, więc krawiec myślę, że przeżyje dłużej, bo Środa Śląska jest dużo mniej atrakcyjnym terrorystycznie miastem niż właśnie jakieś większe miasta wojewódzkie, ale tak czy inaczej, myślisz, że ta wojna się uruchomi? W sumie nawet nie wiem, gdzie zacząć wątek.
0: No to jest bardzo taki obszerny temat. Mi się wydaje, że no po pierwsze do nas, no wiadomo, to raczej nie dojdzie, ale może być tak, że na przykład Putin, Puti będzie cieszył, że jest rozpierducha i wykorzysta tą okazję, żeby zrobić tutaj u siebie jakąś rozpierduchę. Jak się wszyscy zaczną lać, to wtedy nikt nie patrzy na to, czy wolno, czy nie wolno, czy to ładnie, czy to się godzi. I myślę, że no tak nie mamy chyba co liczyć na czyjąś pomoc. Może Izrael nam pomoże. To taki żart, gdzie ja tu mam tarabum. Albo Niemcy. To też dobry żarcik. No, kto nam pomoże? Rosjanie to nie, bo to oni nas mogą na przykład napaść. No i tak myślę, że może się skończyć to źle. No, źle się może skończyć na pewno dla Izraela, tak mi się wydaje. A wiesz, że Jackowski przewidział? Naprawdę, wywąchał.
1: Ale przecież on co roku mówi, że gdzieś coś jebnie na Bliskim Wschodzie, a na Bliskim Wschodzie coś jebnie mniej więcej co 2 miesiące, więc takie przewidywania to można sobie rozłożyć, rozchylić pośladki i sobie je tam wrzucić. Nie, no co, powiedział, że zabiją Sulejmana Wspaniałego? No nie.
0: Bardzo jakoś tak trafnie przewidział i to kilka dni przed tym, bo widziałem streamy i dosłownie kilka dni przed opowiadał o tym, że widzę budynek duży, szeroki, niewysoki, szeroki, gdzieś na Bliskim Wschodzie. O ja pierdolę, o kurwa. Muszę iść na papierosa i tam poszedł papierosa wypalił, przyszedł i całkiem trafnie mówił, że USA zdradzi Iran, coś takiego. No to się kwalifikuje trochę jako zdrada, można to tak podciągnąć trochę pod zdradę w sumie od biedy. No ale tam się sporo rzeczy tak jakby pokrywało. Powiem ci, że no, ciężko uwierzyć, że tak trafił, nie? Coś jest na rzeczy, coś wywąchał Jackowski, no.
1: Nie, no nic nie ma na rzeczy, bo gdyby było, to można by to było w jakikolwiek sposób opisać, tak? Na linii Iran i Stany Zjednoczone nie od dziś są tarcia. Były tarcia chociażby w związku z programem nuklearnym, o czym się trąbiło już, nie wiem, cały 2019 rok. I no, tarcia są coraz większe, coraz bardziej agresywne. Oprócz tego doszło jeszcze pod koniec 2019, tylko gdzie ja mam to otwarte? Tutaj mam to otwarte, że to wszystko się, że to się zaczęło 27 grudnia, tak? Gdzie szyickie milicje ostrzeliwują bazę w Kirkuku, gdzie ginie amerykański kontraktor, 4 żołnierzy rannych, więc oczywistym było, że jeżeli śledzisz doniesienia i na przykład jesteś jasnowidzem, tak? Za takiego się podajesz, że jesteś jasnowidzem i musisz być na bieżąco, bo jak nie, to stracisz swój chleb, no to spokojnie możesz się spodziewać bardzo szybkiego, bardzo gwałtownego odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo oni sobie w kaszę nie dają dmuchać, jeżeli wiesz, jeżeli ktoś im wystrzeli kapiszonem w bazę, to oni zbombardują 3 osiedla, 2 szpitale i 4 wesela, tak? I tak było zawsze. Więc absolutnie nie widzę tutaj budynek na Bliskim Wschodzie, o ja pierdolę, to było oczywiste, że coś gdzieś pieprznie. Jeżeli by powiedział, że zabiją jakiegoś tam wysokiego generała, to wtedy może, tak?
0: To są takie mgliste zawsze wizje. Nikt nie podaje tak konkretnie, że wiesz, numery i tak dalej. No przypomnijmy chodzi, żeby... w ogóle, co się stało się. No, Trump podjął decyzję, bo on w sumie tak, Trump to tak sam podejmuje te decyzje sobie, a z kongresem się kontaktuje przez Twittera. No, to jest w ogóle zabawna postać, może o nim też coś powiemy. No, podjął decyzję, że trzeba tam zbombardować jakąś bazę wojskową w Iranie i Traf chciał, że rozwaliło bardzo ważną postać. W sumie to o tym Kasimie Sulejmanim mówi się, że to taki drugi po prezydencie wręcz. O, to jest bardzo ważna persona i wielki bohater dla nich. Wielki bohater dla świata islamu, no bo to jest gość odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, za donaty. Nie, donaty to przyszły właśnie.
2: Na dobre cicho. Nadawanie. Pozdrawiam nocne radio. PS, żadnej wojny nie będzie. 3 złote.
0: Cichy wielbiciel, to chyba do ciebie potrzeba. 3 złote.
1: Jak 3 złote, to do mnie, tak?
0: No właśnie. No i to jest, on jest odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, organizował bojówki, uwaga, Al-Quds. I to się zastanawiam, co to jest Al-Quds, czy to jakieś Korwinowa, może, nie, to chyba nie, Al-Quds, wszystkie kuce, a nie wiem. No, ale w każdym razie, tak to przeczytałem, jest odpowiedzialny w sumie za śmierć kilkuset amerykańskich dzielnych chłopców, bohatersów. No to w sumie trochę tak się ciężko dziwić, bo on Amerykanom naprawdę dużo krwi napsuł, tyle że Ameryka trochę zawsze tak sobie lekką rączką wysyła jakieś rakietki, bombarduje, wprowadza demokrację, a potem cały świat być może będzie znowu stanie w ogniu, a Ameryka zawsze jakoś się obroni, no bo to mocarstwo, a ci słabsi to co? Dostaną w dupę i bieda i zgrzytanie zębów, nie?
1: I wyjdzie robienie z polskich żołnierzy mięsa armatniego tylko dlatego, że jesteśmy sojusznikiem i kupujemy F-35 za niebotyczne pieniądze od Stanów Zjednoczonych, więc musimy tam polecieć i dać się pozabijać. Więc tego się chyba obawiam najbardziej, że polski rząd klęcząc na kolanach przed Donaldem Trumpem po prostu wyśle tam naszych ludzi kompletnie bez sensu się zaangażuje w konflikt, w którym nie jesteśmy stroną nawet. Tylko, że no właśnie, ponieważ się tak bardzo nie wiem, czy odsuwamy od NATO, trudno to powiedzieć, ale zbliżamy się niebezpiecznie właśnie w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który jest nam potrzebny jak świni siodło i tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie darmowym placem do rozstawienia sobie tarczy przeciwrakietowej, czy właśnie jednostek, które by tutaj pilnowały, żeby w razie czego ostudzić Putina, chociaż w momencie, kiedy Putin zajmował Krym, to jakoś nikt palcem nie ruszył z tych wszystkich baz amerykańskich. No więc no jesteśmy tak takim sojusznikiem jak, nie wiem, jak taki jakiś, wiesz, jak taki piesek, nie? Który pierwszy pójdzie, obszczeka, obsika i tak dalej, a potem Amerykanie pomszczą naszą bohaterską śmierć. I to mi się trochę, ta wizja mi się trochę mniej podoba.
0: Faktycznie, tak jak chyba tu napisali, że my kupujemy F-16, a nie F-35.
1: F-16 już kupiliśmy.
0: A mamy
1: dawno,
0: jeszcze...
1: dawno temu.
0: Aha, no tak. A F-35 też kupujemy teraz?
1: Jakoś tak, będziemy kupować.
0: Będziemy kupować, tak. Mhm. Ciekawe, czy nam dadzą kody uruchamiające kluczyki i czy będą to takie, czy to taka znowu wersja demo będzie bez niczego, bez żadnych działek, bez żadnych bomb, tylko taki po prostu pusty Default. Agnesa się pojawiła, stara słuchaczka, znaczy stara słuchaczka, to tak nieładnie trochę powiedziałem. Młoda słuchaczka, ale stara stażem, weteranka radiowa. No. A tutaj widzicie na ekranie właśnie Sulejmaniego. No dobra, nie jest to Sulejmani, ale bardzo podobny, bo on zauważyłem, że wygląda identycznie jak hrabia Duku z Gwiezdnych Wojen, więc nie chciało mi się już tam szukać, więc wkleiłem hrabiego Duku. No identyko po prostu, no więc co to za różnica w sumie, nie?
1: No ładnie, teraz sobie będziemy wrogów w całej galaktyce szukać.
0: No, to i tak już wiadomo, że my jesteśmy ci najgorsi. A na pierwszym ekranie widzieliśmy prezydenta Comacho z Idiokracji i po lewej i Donalda Trumpa po prawej. Tak mówię, bo mi się oni troszkę mylą, są tak podobni do siebie. No to w zasadzie się różnią tylko tym, że jeden jest czarny, a drugi pomarańczowy. I to w zasadzie jest takie... To samo. No przypomnijmy, Idiokracja, kultowa komedia, dla niektórych przynajmniej, przedstawiająca świat zidiociały kompletnie, gdzie wszyscy są takimi półdebilami. I główny bohater się przenosi w czasie, to znaczy jest zamrożony chyba on był, tak? I go odmrozili w tych nowych czasach, gdzie jest wszechobecna głupota, tempota. I jak wypowiadasz się pełnym zdaniem, to jesteś uważany za ciotę pompatyczną na przykład, bo ludzie się porozumiewają onomatopejami tak bardziej i pomrukami już i podlewają na przykład rośliny energy drinkami, wszędzie głupie reklamy, wszyscy w tych...
1: No bo mają elektrolity!
0: No właśnie. No i nasz bohater, który jest takim przeciętnym trepem, w sumie niczym nie wyróżniającym się Kowalskim, Smithem, to uchodzi tam za geniusza i rozwiązuje różne problemy. No ale właśnie tak mi się skojarzyło, no bo prezydent Comacho, który jest czarnoskórym, byłym gwiazdorem porno, no a Trump to też jest wybitny aktor. Znalazłem informację, że to jest laureat, uwaga, 3 złotych malin aż i 2 nominacje. Grał w takich wspaniałych produkcjach jak Kevin Sam w domu, ale podobno go wykasowali już go tam nie ma w Kevinie Sam w domu.
1: To jedna stacja w tym roku właśnie wyciała, to było w Kevin Sam w Nowym Jorku i on się tam pojawiał chyba na jednej scenie na schodach, tak? No i faktycznie go wycięli, co też jest takie trochę, no nie wiem, jakiś taki polityczny ruch, nie do końca tego rozumiem, no ale okej. No tak, no Trump oprócz tego, wiesz, odziedziczył potężny majątek i go niesamowicie roztrwonił w różnych miejscach na świecie. Są te słynne Trump Tower. Z jedną pamiętam historię, że właśnie jak był w Korei Południowej bodajże i zobaczył jakiś taki wieżowiec, to właśnie zapytał, czy jest na sprzedaż, no i sprzedali mu ten wieżowiec, no i ma sobie Trump Tower gdzieś właśnie w Korei Południowej. Tak wiesz, tak po prostu, nie? Bez kompletnie pomysłu na to, po co by mu to było, ani w jaki sposób to wykorzystać. No ale cóż, no jest to osoba medialna, za którą stoją bardzo silne siły, za którą stoją bardzo duże pieniądze, no a jednocześnie, no co tu dużo mówić, osoba delikatnie mówiąc nierozważna, której wypadałoby ograniczyć dostęp do Twittera, jeżeli nie chcemy, żeby rozpętała kolejną wojnę światową. Tak pamiętamy, jak bodajże 2 czy 3 lata temu się przekrzykiwał na Twitterze, że amerykańskie pociski jądrowe w odróżnieniu od północno-koreańskich przynajmniej działają, a jego przycisk atomowy jest większy.
0: No. Trump też pojawiał się na gali w wrestlingu. To tak mi się kojarzy właśnie. Tu wrestling, tutaj porno. No tutaj Zenon zniesmaczony jest, że granice zostały przekroczone i on odchodzi i nie słucha już, bo... luki w wiedzy ogromne i tak dalej, i tak dalej. No cóż mogę rzec, no, krzyżyk na drogę, papa, trzymaj się, miłego wieczoru i całe te, i tak dalej. No, a ja przypominam tym, którzy może nie zrozumieli, że Nocny Marek to jest audycja taka satyryczna w sumie i my tutaj sobie na wesoło gadamy. No ale może Zenon po kilku latach słuchania jeszcze się nie zorientował, myślał, że to tak na poważnie ta audycja jest takie poważne, wykłady tutaj, cały czas brał na poważnie, nie zrozumiał ani jednego dowcipu jeszcze, niestety. No, jesteśmy różni, tak? Jesteśmy różni. No, a my tutaj sobie po prostu na wesoło gadamy o różnych sprawach.
1: Wojna się zbliża, pogadamy sobie na wesoło.
0: Na wesoło o wojnie, no to właśnie my.
1: Będziemy takie, założymy rozgłośnie, tak jak w filmie Good Morning Vietnam, i będziemy motywowali naszych do walki. Będziemy się śmiać ze Stulejmana i tak dalej, więc będzie okej. Okay. A my bezpieczni gdzieś tam w jakimś bunkrze będziemy sobie siedzieć i śmieszkować, kiedy ludzie będą umierali. To jest, kurde, pomysł na życie.
0: No, faktycznie to Kevin sam w Nowym Jorku. Jak mówiłem, Trump jest też znany z tego, że na Twitterze spędza cały dzień i ma ogromną ilość tam w ogóle wielbicieli, tweetuje cały czas i porozumiewa się ze światem za pomocą Twitterów. Też tak mi się to kojarzy trochę z idiokracją. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No, nazwisko Trump. Trump po angielsku to jest właściwie bezdomny. Tak się mówi na bezdomnych. I tak sobie pomyślałem, że może on takie ma nazwisko dla zmyły, żeby go nikt nie okradł. No bo, ale to też takie zabawne. Cholernie bogaty gość, bogacz o nazwisku bezdomny.
1: No nie, Trump przez A to jest bezdomny. Trump przez U to jest trąbka. Trąbka. Więc co najwyżej może nas zrobić w trąbę.
0: Aha, no to wyszły faktycznie braki w
1: wiedzy. No to dobrze, że Zenon poszedł, bo teraz by
0: ale
1: się jeszcze bardziej...
0: Ale ze mnie trąba.
1: No, także, ale to wiceprezydent trolujący zrobił prowadzącego w trąbę.
0: Co można jeszcze powiedzieć? No można się zastanowić nad siłą militarną. W ogóle strasznie dużo już jest nagrań. USA versus Iran. Jakieś symulacje, ktoś do jakiejś gry komputerowej tam załadował lotniskowce, czołgi i robi symulacje. Jakieś przeróbki, no internet żyje tym, a hashtag WW3 World War, trzecia wojna światowa, no World War.
1: A może to jest Ten. World Wrestling? Taka nowa gala, World Wrestling 3, welcome the new fight.
0: World Wrestling Federation, oh yeah, macho man.
1: Directly from Iran, Al-Mahur Balgadargalagalagababagibi, yeah.
0: A jest taki Epic Rap Battles of History, Hulk Hogan kontra Kim Jong-il. I to też trochę w takim klimacie. No patrzę sobie na przykład Amerykanie, 6000 czołgów, Iran około 1600 czołgów. No właściwie to wszystkiego tam mają mniej i gorsze, ale to są zupełnie inne podobno armie. W ogóle nie ma co porównywać, bo to są... inna filozofia, no inne mocne strony, tak? Tutaj mamy większą innowacyjność, a tam fanatyków. Tutaj mamy skupienie się, no wiadomo, że Ameryka polega w dużej mierze na US Navy, nie? Czyli na marynarce wojennej. No i ich siłą są lotniskowce, ewentualnie tam samoloty. Można na lotniskowce samoloty powtykać. No ja nie widzę żadnych szans po prostu dla Iranu. Żadnych. Już nic, koniec. Nie ma.
1: No ja widzę ogromne, bo pamiętamy, co się działo w Afganistanie, kiedy szukali talibów i kiedy talibowie się całkiem nieźle chowali, wykorzystując to, że byli u siebie, że mają takie, a nie inne ukształtowanie terenu, że mają jakieś jaskinie, w których mogą sobie zrobić bazy i różne inne ciekawe rzeczy, jakieś obozy treningowe, czy jakieś laboratoria, czy jakieś, no nawet jakby dobrze pokopali, to i pewnie fabrykę broni spokojnie można by było gdzieś pod ziemią, czy właśnie w dobrym usytuowaniu terenowym położyć, tak, żeby to nie było dostępne dla tych wszystkich samolotów, żeby nie było widoczne z satelity, więc zauważ, ile czasu przecież trwało szukanie Bin Ladena, tak, i zdobyli, znaleźli go tylko i wyłącznie dzięki, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim właśnie dzięki zatrzymanym terrorystom, którzy tam byli podtapiani w Guantanamo, także w końcu zdradzili, jak to mniej więcej wygląda, i to też nie do końca tuż przed atakiem, to też nie było na 100% pewne, że tam na pewno ten Bin Laden będzie, ale mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że on by tam, był. Więc wiesz, więc no oprócz tego też właśnie jak mówisz, mamy zupełnie inną filozofię, walki. Więc przy czymś takim, gdzie nie masz aż tak bardzo tego wojska oddzielonego od ludności cywilnej, to żeby przeprowadzić z nimi otwartą wojnę, tak żeby cywile za bardzo nie ucierpieli i żeby jednak nie wracać do czasów z II wojny światowej, tak, gdzie cywile bardzo po dupie dostali, no bo nie oszukujmy się, konflikt zbrojny to jest konflikt między państwami, a nie obywateli między obywatelami, no i według tych wszystkich konwencji nie powinniśmy atakować ludności cywilnej, no i ciekaw jestem, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą chciały to zrobić, jeżeli zechcą Iran nakryć czapką. No a z drugiej strony, oprócz regularnej wojny, mamy też właśnie organizacje religijno-terrorystyczne, tak, które już się tak za bardzo nie przejmują jakimikolwiek zasadami, które już mają swoje pojęcze sieci rozprzestrzenione po wszystkich, zarówno po Stanach Zjednoczonych, jak po Europie, po sojusznikach Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie będą celować w nas, szarych ludzi, którzy po prostu sobie będą szli do pracy, jechali metrem, no i coś kiedyś pewnego dnia może dupnąć, tym bardziej, że takie sytuacje się już zdarzały, tak? Więc no, może być wesoło, bo nie tylko wkurzamy, to znaczy nie wkurzamy, no my jako sojusznik Stanów Zjednoczonych to powinniśmy tutaj, wiesz, peany pisać na cześć Donalda Trumpa i opowiadać 13 z głoskowcem o tym, jak pięknie ta rakieta przywaliła, tak? Tylko że musimy pamiętać, że no jednak... Możemy tutaj dostać rykoszetem właśnie od tych fanatyków religijnych, no bo to nie jest konflikt państwa z państwem, tylko to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z jakąś taką blisko wschodnią ideologią, mi się wydaje, czego oczywiście co nie jest dokładnym jeden do jednego przejawem to, że został zabity bardzo konkretny generał, ale z nim się identyfikują nie tylko ludzie w zależności od narodowości, ale też właśnie choćby przynależności takiej społecznej.
0: No faktycznie, ci, co się tam znają, to mówią, że Iran jest, to jest taki kraj, którego się nie da podbić szybko, nie? Więc może być faktycznie ciężki orzech do zgryzienia. No tymczasem nowy generał Esmail Ghani USA, Stany Zjednoczone i zapowiada zemstę. No w ogóle tam wyszły setki, tysiące osób na ulicę. Widać, że kochają tego swojego generała. No tak to jest w zamordyzmach, że generał jest największym idolem. I na meczetach wieszają takie charakterystyczne czerwone flagi, które mają zwiastować zemstę srogą. I ciekawe, jak może taka zemsta wyglądać. No ja stawiałbym na akty terrorystyczne głównie w sumie, bo one są w sumie najskuteczniejsze, jak się zastanowić, bo wojna to sobie zawsze trwa i ludziom to powszednieje jakoś tak, nie? No obserwują sobie, jest gdzieś tam wojna, tłuką się, a nawet w końcu zapominają, że gdzieś tam się tłuką. A jak coś się wydarzy i śmierć cywilów wielu, to wszystkie media trąbią o tym, żałoba narodowa, wielka tragedia, więc stawiałbym na akty terrorystyczne, tym bardziej, że ponoć Iran jest największą wylęgarnią właśnie terrorystów i tam najwięcej stamtąd, najwięcej tam się tego lęgnie. Może w końcu Polska doczeka się jakiegoś też takiego spektakularnego odpukać aktu terrorystycznego. To zależy od naszych władz. Ja nie wiem, czy Adrian już przeprosił za to, że Polska zbombardowała, czy coś? Może...
1: Adrian chyba jest na nartach, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle wie, co się wydarzyło. Natomiast ja to mam takie marzenie, żeby jednak konsekwencje, które nas dotkną, to żeby się o nasze nawrócenie pomodlili. To przede wszystkim, tak, oddali nas w powierzenie Allahowi zamiast brać się w swoje ręce, bo mimo wszystko, nawet no, żyjemy w świecie na tyle cywilizowanym, że każdy z nas ma na tyle wiedzy o świecie, żeby przewidzieć, co się mniej więcej stanie, jeżeli do takiego zamachu dojdzie. A jeżeli dochodzi do zamachu terrorystycznego na ludność cywilną, to dochodzi niemal natychmiast do niezwykle brutalnego odwetu, tak? Więc każdy zamach terrorystyczny jest skuteczny na zasadzie tego, jest skuteczny pod dwoma względami. Po pierwsze, ludzie się boją. A jak to pan Grzegorz Szczęść Boże Braun mówił, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Daje to dodatkowe możliwości polityczne do przepchnięcia praw i ustaw, które ograniczają naszą wolność obywatelską pod płaszczykiem właśnie ochrony nas przed tymi terrorystami. No ale w końcu ci, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z tym, gdyby nie 9/11, to by nie było tych więzień CIA w Polsce, nie byłoby, nie byłoby przesłuchiwania, torturowania ludzi w Guantanamo Bay. Nie byłoby, mnóstwa, nie byłoby Patriot Act i być może nie byłoby rejestracji telefonów komórkowych na kartę, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska. No a koniec końców jednak może się okazać, tego się właśnie obawiam, tutaj jestem wręcz pewien, że ludzie, którzy wyrośli, nauczyli się od jakichś takich właśnie turbosekciarzy, są w stanie wmówić młodym, głupim ludziom, że trzeba się tutaj ubrać w pas szachida i rozerwać na głównej ulicy, bo to jest dobre, bo to jest fajne, mimo że wszystkie po prostu, jeżeli na to spojrzysz choć przez chwilkę chłodnym okiem, to wiesz, że nie ma innej opcji, żeby ten zamach terrorystyczny spowodował coś innego niż wymordowanie twoich najbliższych, twojej rodziny, twoich znajomych, zbombardowanie całego twojego miasta czy jakiegoś tam dystryktu, z którego pochodzisz. To zawsze się skończy bardzo źle dla atakującego.
0: No w sumie tak. Mi się wydaje, że w ogóle USA może mieć tak naprawdę bardzo jakąś taką innowacyjną broń w zanadrzu, gdyby doszło do jakiegoś większego konfliktu, tylko że trzymają ją tak jakby w ukryciu, nie? Nie wydaje ci się, że mogą coś mieć? No, wiem, że nie wierzysz w Roswell i kosmitów i Jackowskiego i w Ziembę. Właściwie w nic nie wierzysz, człowieku małej wiary. W nic nie wierzysz. Ten to, słuchajcie, tylko w kanapkę z szynką wierzy, bo ma w ręku, trzymał. Co to jest za człowiek w ogóle? A ja właśnie wierzę, że USA może mieć jakiś promień śmierci z satelity albo jakąś broń soniczną, albo jakąś wyrzutnię czarnych dziur. Na przykład.
1: albo gejowe żaby, które będą zamieniały irańskie bojówki w gejów, o czym mówił Alex Jones w swoim Infowars, tak? Gay Frogs, popatrzcie sobie, poczytajcie o tym, to jest bardzo poważna sprawa. No na pewno mają jakieś technologie, które całkiem, o których nie wiemy, tak? To jest pewne, to jest na 100% całkowicie pewne, tylko że technologie, które wykraczają poza nasze czasy i poza nasze możliwości pojmowania techniki, nie mogą łamać praw fizyki. Więc jeżeli nawet niech to będzie ten promień śmierci, tak, zasilany z satelity, no to gdzieś trzeba ten promień śmierci zasilić, tak? I jeżeli ten promień śmierci będzie się przebijał przez całą atmosferę, to musi zareagować z całym powietrzem po drodze i zanim on dojdzie do jakiegoś celu na Ziemi, no to musi spalić bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo po drodze, tak? No więc wiesz, no Stany Zjednoczone nie radzą sobie z tym, żeby zapobiec powietrzu arktycznemu, które paraliżuje naprawdę ładny kawałek Stanów Zjednoczonych, praktycznie rok w rok właśnie tak w listopadzie, grudniu i to jest z roku na rok coraz gorzej. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie poradzić z huraganami, które regularnie pustoszą Florydę. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie, z mnóstwem rzeczy poradzić, jakieś, susze i tak dalej, pożary, tak, które mieliśmy z kolei w Kalifornii. A tutaj mają jakieś takie coś, że jeżeli im jakiś piaskowy murzyn podpadnie, to będzie pach i nie ma murzyna. No nie. To aż tak bardzo nie działa. Słuchaj, samo to, że mają te bezzałogowe drony, że sobie siedzisz wygodniej, jakbyś grał w grę komputerową, tam krążysz tym dronem i czekasz, aż będziesz miał wreszcie okazję do zrzucenia kilkutonowej czy kilkunastotonowej bomby. To już jest takie science fiction, tak? Bo takiego drona, zestrzelą, trudno, puszczamy drugiego. drugiego i puszczamy trzeciego. Nasz super wyszkolony pilot w dalszym ciągu pozostaje w bazie i jest to zasób, który trudniej wyprodukować niż właśnie urządzenie. Więc no, mają jakieś tam, wiesz, ale jakieś dziwne rzeczy być może. Zresztą, jeżeli chodzi o technologię wojenną, no to już podczas pierwszej wojny światowej się pojawiły bronie chemiczne, tak, które są niesamowicie skuteczne, które bardzo burzą morale żołnierzy przeciwnika, bo z tym po prostu nie wygrasz. Jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiś czynnik chemiczny, który ci przedrze się przez maskę gazową, no to co? No to wszyscy po prostu jak jeden mąż rzucą te karabiny i zaczną spierdzielać, chować się w jaskiniach, tak? Tylko że no, według pewnych konwencji ta broń jest zakazana, więc trochę głupio by było, gdyby Stany Zjednoczone tylko po to, żeby pokazać, że mają większy czerwony przycisk, właśnie najechały na ten Bliski Wschód i rozbiły go od góry do dołu, no nie potrzebują do tego jakiejś wyjątkowo dobrej broni, a jakiejś tam, wiesz, super nowoczesnej. No nie wiem, może w sytuacji, gdyby nas kosmici zaatakowali, to wtedy taka broń by się przydała. A tutaj, wiesz, no, masz kogoś, kto ma przewagę terenową, no to co? No to potrzebowałbyś jakiegoś takiego wielkiego, jak to się nazywa, jak to nazwać, jakąś taką maszynę, która najpierw cały teren by wyrównała na płasko, a potem żebyś mógł sobie, wiesz, rozstrzelać tych, którzy zwyczajnie sobie to przeżyli i jakoś ich wyłapać. No to ani sensu za bardzo nie ma, ani za bardzo jakichkolwiek relacji politycznych i dyplomatycznych nie będziesz nawiązać z kimkolwiek na całym świecie. No i pierwsza i najważniejsza rzecz, o której mówiłem, no praw fizyki nie oszukasz.
0: Kucharz nie oszukasz. No ale właśnie, no koszt broni jest też właśnie ważny, no bo to co z tego, że można wyprodukować jakąś jedną mega super rakietę, czy jeden mega super czołg? Tego trzeba mieć dużo, trzeba zważać też na cenę i tak broń zaprojektować, żeby się dało ją produkować w jakichś fabrykach w dużej ilości i tak dalej, a nie żeby to sobie stał jeden egzemplarz jakiś w laboratorium i cieszył, i żebyśmy się cieszyli, że mamy jakiś taki mega zajebisty czołg, który jest ponad wszystkie czołgi. No a HARPA to faktycznie, no tyle się mówi o tej technologii HARP do sterowania pogodą, a w USA ciągle kataklizmy, w Australii, kurczę, cały czas się jara wszystko. Widziałeś zdjęcia z kosmosu, jak to wygląda? Jakby cała Australia się jarała po prostu, strasznie to wygląda. W ogóle straszna ilość zwierząt poparzonych, to jest tragedia. Miliony zwierząt, wiesz, po prostu spalonych, wiele, wiele cierpi, bo jest poparzonych, ludzie tracą dobytek, wiesz, całego życia. USA wysłało 50 strażaków, tak słuchałem, ale to tak widzisz, się wszyscy śmieją, a to można odpowiedzieć, a Polacy ile wysłali strażaków?
1: Ja pamiętam 30 lat temu Jerzy Zięba próbował właśnie podczas dużo mniejszych pożarów wówczas sprzedać polskie helikoptery czy jakieś polskie migi właśnie do Australii i gdzieś jeszcze można znaleźć ślad w gazecie jakiejś lokalnej Sydney o tym, że właśnie George Zięba tutaj

0: tak? Bo jest sporo informacji, które są, które powiedzmy mówią część prawdy, ale nie mówią całej prawdy. Sam widziałem dość fajne opracowanie, bodajże już dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem, nie pamiętam dokładnie, gdzie właśnie przedstawiono to bardzo konkretnymi liczbami i sobie to przeliczyłem, że mniej więcej w tym momencie już spalonych, już do zera, wiesz, spalonych przez ogień jest powierzchnia, która wynosi mniej więcej 1/4 Polski, a obecny teren, na którym są aktywne pożary, to jest mniej więcej województwo mazowieckie. Tylko że jeżeli weźmiemy sobie to i rozłożymy na cienki front pożarowy, no to jest dość potężna, dość długi jest ten front, tak? No i też pamiętajmy o tym, że o zanieczyszczeniu, że taki mieszkaniec Sydney, no to jak oddycha powietrzem, to mniej więcej tak jakby wypalał dziennie paczkę papierosów, a z kolei to całe zanieczyszczenie dociera nawet do Nowej Zelandii i drażni, a ponieważ nie do końca tak wiesz, my jako Europejczycy zdajemy sobie sprawę, co tam po prawym boku mapy się dzieje, no to jest mniej więcej taka odległość od tych pożarów do Nowej Zelandii, jak z Londynu do Moskwy. A więc wszystko po drodze jest po prostu zatrute. No a oprócz tego mamy premiera, który był sobie na wakacjach, tylko że nie mógł wrócić z wakacji, ponieważ nie było samolotów, to mu dziennikarze bardzo szybko wskazali, że jednak były samoloty jeszcze wtedy, a kiedy mógł wrócić. No i też premier Australii wyraził ogromną wdzięczność dla tych młodych mężczyzn, którzy tak dzielnie walczą o Australię, tylko że miał na myśli drużynę krykieta, a nie strażaków. Wobec czego pojawiają się ciekawe punkty, w których właśnie wczoraj internet obiegło nagranie, w którym jedzie wóz strażacki, zatrzymuje się przy jakimś dziennikarzu. Jesteś z mediów? Tak. To powiedz premierowi, żeby się pierdolił i jadą dalej, nie?
1: No tego ogóle premiera to tam nie lubią strasznie. Wyzywają go wszyscy od durni i ma, bardzo jest znienawidzony. No bo faktycznie on jakoś z jego winy zmniejszono wydatki na ochronę przeciwpożarową czy coś takiego.
0: Wiesz, jeszcze idąc dalej co do tej całej polityki, no to wiadomo, że mamy strażaków zawodowych, mamy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, ale też mamy mnóstwo ludzi, którzy w czynie społecznym po prostu się zgłosili, tak? I zostali po tam 30-minutowym treningu, żeby dołączyć do tych frakcji strażackich. I co się okazuje? Jeżeli byłeś bezrobotny i się zgłosiłeś na strażaka, to wtedy nie dostaniesz pieniędzy za robienie pracy jako strażak oraz odebrali ci zasiłek dla bezrobotnych.
1: No proszę.
0: No, to jest jakiś tam, nie wiem, kruczek prawny, który pewnie PiS by przeciągnął w ciągu 15 minut o 5 nad ranem, żeby to poprawić, no ale nie, ale tutaj niech się jara. No, jak to Korwin mówił, niech się pali, zawsze się paliło, natura sobie zawsze poradzi.
1: Czytam tutaj sobie, że Iran też ma dużo dronów. W ogóle to teraz coraz więcej dronów będzie używanych w wojnie. To jest ciekawa broń, no bo raz, że bezzałogowa, sporo tańsza niż samolot, nie? Można cichaczem gdzieś podlecieć, no samolot to każdy usłyszy, dużo jest plusów i można takiego pryszcza tego gimbusa nawet posadzić, żeby sterował. Będzie w tym bardzo dobry. Ma wprawę z joystickiem, jak na South Parku to pokazywali.
0: Hola, hola. Drony wojskowe to nie są takie, wiesz, że taki Pierdzisław z czterema tymi śmigiełkami, tylko to są po prostu samoloty odrzutowe, bezzałogowe, więc masz z głowy takie rzeczy jak przeciążenia, jak na przykład uszczelnienie kabiny, czy tam dostarczenie tlenu. Czy są tańsze niż zwykły samolot? To wątpię. Ale na pewno są, nie wiem, trochę tańsze w obsłudze, mogą być trochę tańsze ze względu na właśnie brak tego podtrzymywania życia, no ale z drugiej strony, jeżeli już zaoszczędziłeś te parę milionów na system podtrzymywania życia, no to zrobisz sobie dodatkowy system podtrzymywania dwóch bomb więcej, nie? Pamiętam, było kiedyś takie opowiadanie science fiction, w którym konflikt zbrojny pomiędzy jakimiś tam dwoma futurystycznymi frakcjami na Ziemi został przeniesiony na Księżyc, gdzie walczyły właśnie ze sobą drony, jakieś roboty, jakieś, wiesz, wszystko sterowane przez

0: sztuczną inteligencję, no a tutaj ludzie sobie żyli mniej więcej w pokoju, no i pewnego i tylko od czasu do czasu sobie oglądali raporty z tego, co tam dzieje się na Księżycu. Aż w końcu pewnego dnia dochodzi do strasznie dziwnej sytuacji, bo przekaz z Księżyca się urwał. No jakiś człowiek tam musi polecieć i zobaczyć, co tam się dzieje, żeby przede wszystkim ustalić, kto wygrywa, no bo to jest najważniejsze. I wiesz, i cały political fiction, jak tutaj wybrać właściwą osobę, która tam poleci, skąd będziemy mieli pewność, że ona zda rzetelną informację, że ona nie oszuka, czy że się tam nie dogada z jakimś tam przedstawicielem drugiej frakcji, bo będzie bała się samemu zabić, ale myślę, że to by było całkiem fajne rozwiązanie właśnie, wystrzelić całą wojnę na Księżyc i niech tam się napieprzają.
1: No, a co do tej broni, no to może po prostu czasami nie trzeba unowocześniać aż tak bardzo broni w nieskończoność, no bo skoro takie rakiety V2 nazistowskie były no czymś bardzo groźnym już wtedy, one leciały jakoś 30 minut do Londynu z prędkością naddźwiękową i właściwie nie było ochrony ponoć przed nimi za bardzo i panikę siały, no to jak w tamtych czasach już taka rakieta była tak straszną bronią, nie sądzę, żeby teraz były jakieś super już doskonałe metody zestrzeliwania takich szybkich rakiet, a może są, może nie, no się nie są. Znam. No ale to wiesz, jak ona tak szybko, to można nawet nie zdążyć zauważyć, że ona leci, jak ona leci z taką prędkością i weź to traf, jak to tak szybko leci. Ja nie wiem, no słuchajcie, możecie też dzwonić oczywiście, przypominamy, audycja jak najbardziej interaktywna. Nocne Radio, nasz Skype, może są tacy, którzy są na przykład po stronie świata islamu i tutaj się opowiedzą. Czemu nie? No tutaj wszelkie głosy mile widziane. No może macie też jakieś przewidywania, co się będzie działo, a ja przypomnę, że to tak trochę Jackowskim ostatnio pojechałem, bo krótko przed tym incydentem w audycji przypominałem o planach iluminatów co do III wojny światowej i III światowa ma się skupiać właśnie na świecie islamu głównie i ma zniechęcić świat do islamistów. I taki jest plan. I krótko potem trach. No to ja po prostu jakiś Jackowski jestem chyba.
0: I krótko potem Trump. Jeszcze wracając do tych rakiet. V2 oczywiście siały zniszczenie i siały strach, ale siały strach głównie dlatego, że nie do końca było wiadomo, gdzie to gówno spadnie. Ponieważ, tak jak mówiłeś, miało to swój ustalony czas lotu i jeżeli tam sobie wycelowałeś w jakiś punkt, to ta rakieta mogła spaść kilometr przed tym punktem albo kilometr za tym punktem i do momentu, kiedy nie uderzyła, to tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie to dokładnie pieprznie. Więc to, co odróżnia właśnie V2 od współczesnych broni, no to jest to, że dzisiaj mamy dużo bardziej zaawansowane systemy namierzania. Jakieś właśnie lasery, trąbki, rowery, różne rzeczy, żeby... Co tam się dzieje?
1: Bo sobie tu szybko skoczyłem po energy drinka i cię nie słuchałem. Potrzeba sobie tu gada, wymądrza się, widzicie, a ja potem przychodzę i mówię, no wiesz co, w sumie możesz mieć rację, chociaż nie ze wszystkim bym się zgodził. Wiesz, w pewnych punktach tutaj bym z tobą polemizował. No, ale tak w ogóle nie wiem, o czym on mówił, ale już jest.
0: Mówiłem o tym, że chodzi o namierzanie, tak, żeby ta rakieta uderzyła precyzyjnie, a nie żeby siała spustoszenie na jakimś tam ogromnym obszarze, no bo to też nie jest w niczyim interesie, że jeżeli, nie wiem, masz swoich tam agentów wywiadu na terenie obcego miasta i chcesz uderzyć w bardzo konkretne miejsce, no to fajnie by było przy okazji nie zbombardować swoich, tak, ewentualnie nie zbombardować ludności cywilnej, bo potem będziesz musiał się tłumaczyć na Twitterze. Więc tak, więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica, żeby to sensowniej tym sensowniej celować.
1: Jackowski przewidywał, że już niedługo może nastąpić jakiś atak na Izrael bronią, no chyba chemiczną z tego co mówił, bo ma coś, jakaś tam, wiesz, zaraza wybuchnąć. Coś ma spaść i dopiero po pewnym czasie spowodować koszmarne jakieś wiele ofiar. O, donejcik.
2: Stashek, świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł.
1: No proszę bardzo, słuchacz Staszek pisze, że świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł aż wysłał. Co za boży, wspaniały słuchacz. Ja przy takich okazjach się wzruszam, jak Kononowicz, kiedy dostaje różaniec. W ogóle tak ostatnio sobie popatrzyłem, że oni tam się ciągle żrą ze sobą, no teraz to w ogóle donoszą już tam na szkolnej jeden na drugiego. Wszyscy na wszystkich, wiesz, do skarbówy, na policję, że narkotyki ma, w ogóle wszyscy na wszystkich, ale oni się tak cyklicznie przepraszają i zawsze to wygląda tak, że Kononowicz, który już wszystkich nienawidzi, wszystkich by w ogóle pozamykał, to wysyłają mu właśnie różaniec. I on się wtedy tak rozkleja, wzrusza, płacze i się przepraszają. I to już któryś raz tak jest, że różaniec dostaje i wszystkie konflikty odchodzą w niepamięć. To jest ciekawe, nie? Może my też powinniśmy... To jest broń, widzisz, wysłać komuś różaniec.
0: Zbombardować Bliski Wschód różańcami, rozrzucić je jak ulotki z samolotu. To by, no w sumie, może różaniec działa trochę jak kryptonit na Kononowicza. Te wszystkie jego super moce donoszące i jątrzące przestają działać i tak. Różaniec z kryptonitu.
1: Co tu piszecie? Najgorsza jest broń skalarna. Z 140 mili jest w stanie rozpierdolić w pył całą flotę samolotów amerykańskich. To ja nie słyszałem o broni skalarnej. Ty coś słyszałeś może?
0: Też pierwsze słyszę, ale z tego pierwsze, co mi wyskoczyło, to pola torsyjne, fale skalarne, tajna broń Iranu, więc wygląda to na jakieś foliarstwo.
1: W sumie przypominają mi się ten, jak się nazywały te świetliste obiekty, które rozpraszały pilotów, takie, które brano za UFO, ty pamiętasz?
0: Foo Fighters,
1: właśnie. To jest dobra rzecz, wydaje mi się, wypuścić takie rozpraszacze jakieś, takie mikrodrony i taka chmura dronów wpada w samolot, wpada, wiesz, to w silniki, wszystko rozwala ten samolot od razu. To jest dobra broń, wydaje mi się. Może to coś w tym stylu, taka broń. A nie, to jakaś inna pewnie ta broń, bo to ze 140 mil na odległość. Ale ja bym stawiał właśnie na takie Foo Fightery.
0: Ja bym na przykład przeciwko właśnie myśliwcom Stanów Zjednoczonych użył kurczaków najlepiej, takich małych kurczaków, że lecisz tam, nie wiem, tam z 5000 metrów wyżej niż leci właśnie eskadra amerykańskich sił powietrznych i zrzucasz te kurczaki i one tam się, wiesz, obijają, zakrwawiają ci ten szybę, przecież tam nie ma wycieraczek, nie? Wpadają ci tutaj, wiesz, do jakichś tych wlotów powietrza, rozpieprzają cały silnik i pozamiatane, stary, pozamiatane. A nawet jeżeli taką falę kurczaków zrzucisz i będzie ona odpowiednio gęsta i taki Amerykanin sobie wystrzeli rakietę, no to co ona trafi w kurczaka, tak? Z dużą dozą prawdopodobieństwa, ewentualnie poobija się, też właśnie ten wizjer, czy jakiś tam czujnik zostanie albo tam krwią zasłonięty i gdzieś sobie ta rakieta poleci na Tel Awiw.
1: A jakby taki cholernie wielki, jebitny, dupny magnes zrobić i te samoloty ściągać po prostu magnesem? No, czasem taki głupi pomysł może się okazać, że to jest dobre. No, nie magnes, tylko elektromagnes, jakiś taki, wiesz, zasilany w ogóle z elektrowni, no to dałoby się...
0: Za dużo się losów naoglądałeś, bo pamiętaj, że nawet jeżeli masz jakiś duży elektromagnes i on działa w jakimś tam kierunku, to wiesz, potrzebujesz do tego odpowiedniego oprzyrządowania. No to sobie wyobraź, że masz jakieś takie właśnie pole magnetyczne, jak bardzo mądrze musiałbyś rozstawić ten osprzęt, który by obsługiwał ten elektromagnes, żeby on się tam jakoś nie zapadł, nie popsuł i żeby dobrze wycelować. No i pamiętaj też, że ma to pewien, że taki jeden magnes będzie miał ograniczony zasięg, a cała ich bateria będzie miała dużo, będzie bardziej ze sobą oddziaływała, więc nawet sobie lecisz na tych 10 tysięcy kilometrach, wpadasz w to pole magnetyczne, tam cię ściągnie o 500 metrów i wylatujesz.
1: A do nas dołączył Etam, witamy Etaman na antenie.
3: Tam byście wymyślili fajne te, dobrze potrzeba gadał z tymi ptakami, tylko by trzeba było takie stada całe wyszkolić, a ty z tym magnesem dołożyłeś potrzebie. Po prostu każdy ptak połknąłby magnes i wtedy by się przyczepiały do tych samolotów i wybuchały takie Angry Birds swoiste. Także tego. Natomiast tak poważnie mówiąc, to powiem wam, że Mnie osobiście ciekawi, jak by wyglądała sytuacja, jakby się odniosły narody świata i policjant świata, czyli Stany Zjednoczone, gdyby sytuacja była